0: chińską książkę kucharską.
1: I co,
0: Jestem
1: dobre
0: maniakiem.
1: jakieś rzeczy? A co tam takiego najlepszego na przykład robisz z tej kuchni chińskiej?
0: Aż, kurczę, teraz ci nie podam, to wszystko tam po chińsku jest, w sensie
1: Kisiel
0: nazwy.
1: Scotta.
0: Nie pamiętam nazw po chińsku, to jest totalnie pojebane.
1: Zupa
0: ale
1: hao
0: pamiętam...
1: hao? Zupa hao hao na przykład?
0: Zupa hao hao. To Wietnam bardziej.
1: No właśnie.
0: Wiesz co? Kurczę, na pewno wiele nudli robiłem, bo to było rzeczy, które robiłem na początku, to są najprostsze potrawy z Chin, czyli jakieś nudle. Robiłem też fasolkę po chińsku, smażoną fasolkę po chińsku, po prostu zieloną fasolkę. Miałem też fasolkę wężową, to jest zupełnie inna fasolka, taka bardzo, bardzo, bardzo długa fasolka. Tak właściwie smakiem się aż tak bardzo nie różni, jest troszeczkę twardsza i się o wiele fajniej ją smaży. Co ja tam jeszcze robiłem? Taką fasolkę się robi z mięsem mielonym i to się wszystko właśnie razem podsmaża ze wszystkimi przyprawami i tak dalej, to sobie jesz jako przekąskę. Co ja tam jeszcze robiłem? Kurczę, nie pamiętam dużo tego, bo musiałbym wejść na stronę z przepisami, żeby wiedzieć. Słodko-kwaśne, w ogóle polecam jeszcze raz, kiedyś polecałem blog taki, na którym jest też sklep i jest mnóstwo przepisów, które ludzie, którzy to prowadzą, przywożą wprost właśnie ze stron i tłumaczą, co zmienili w przepisie, bo czasami się zdarza, że muszą coś zmienić, bo tutaj się na przykład czegoś nie da dostać i fajnie można sobie to faktycznie można sobie zrobić. Robiłem taką na razie wstępną wersję kaczki po pekińsku, nie do końca mi to wyszło. Więc tutaj trzeba się naprawdę w przypadku tego typu przepisów cierpliwość zaopatrzyć, bo to już są troszeczkę trudniejsze rzeczy na pewno.
1: A Grzesiek dołączył do nas, witamy ponownie.
2: Cześć krawiec, cześć ciągu.
0: Cześć, cześć.
2: Właśnie...
0: Czekaj, bo sobie przypomniałem. Czekaj. Robiłem chińskie pierożki z mięsem. Przezajebista rzecz. Naprawdę.
2: No właśnie do tego chciałem też nawiązać. A w międzyczasie pozdrawiam za zamojskie drogi. To może sobie porównać, czy mamy podobny głos. Wątpię.
0: No ja też.
1: Zamojskie ma specyficzny bardzo.
2: Jestem przygłuchawy ostro, to... Tak mam, ale jednak mimo wszystko wątpię. Wiesz co, ciągu chciałem cię zapytać, może to troszkę niegrzecznie, bo często mówisz o przy różnych daniach właśnie i no. Fajnie się słucha i tak dalej. W ogóle ostatnio słuchałem Makłowicza z Orłosiem i Orłoś tam, nie wiem, czy wiecie, jakiś rok temu może założył kanał na YouTubie Maciej Orłoś.
0: Założył.
2: I bardzo fajnie mu to wychodzi, bardzo lubię jego wywiady i miał ostatnio z Makłowiczem, panem Makłowiczem wywiad i co mnie urzekło w tym wywiadzie, to że Makłowicz mówił o tym, że nie sztuka jest ugotować coś, co jest wykwintne i tak dalej, jak mamy czas i pieniądze. Nie? Sztuka jest właśnie... On się pasjonuje regionami, w których no powiedział wprost, jest bieda i z tej biedy ludzie potrafią wyczarować coś niesamowitego w bardzo krótkim czasie właśnie, jak we Włoszech ta pizza właśnie sławna, niesławna i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ciągle mam do ciebie pytanie. Ty musisz mieć dużo wolnego czasu, może to nie grzeczne, ale czym ty się zajmujesz? Ty pracujesz na co dzień, czy tam, nie wiem, jest...
1: Jakie pytanie...
2: Czy jesteś takim, wiesz, influencerem, coś tam robisz, jakąś stawkę wyrabiasz i tyle, nie?
0: Ma ja mam problemy z utrzymaniem takiej stałej pracy i zawsze, ze względu na mój stan zdrowia. Mam zaburzenia psychiczne, więc...
2: No ja wiem, do czego, wiesz, że ja też również miałem przez jakieś...
0: Związane też stricte właśnie z pracowaniem na etacie, więc ja dorywczo raczej. Że już właśnie aktualnie szukam znowuż, więc no cóż. A czy mam dużo czasu? Nawet jak pracowałem, to gotowałem bardzo dużo, więc ja tak wiesz, pracowałem dzień w dzień, nie?
2: Ale tak wiesz, chińskie pierożki sobie zrobić, trzeba gdzieś jechać na targu.

0: kupić to i tamto i sram to. Wiesz, że trudno zdobyć coś w jednym miejscu, trzeba jechać gdzieś indziej, jakąś przyprawę sobie zorganizować. I mimo wszystko to kupę czasu zajmuje. Więc fajnie sobie coś ugotować, ale przed gotowaniem samym właśnie ta przygotowanie produktów, nawet wcześniej sobie coś przygotujesz, idziesz na zakupy, kupisz więcej, ale zrobisz na przykład na 3 dni masz jakiś plan i z pierwszego dnia na przykład po pracy nie dać rady, drugiego dnia no to już się psuje, tamto się psuje, to tego nie zrobię.
1: Ale ja uwielbiam gotować. To jest właśnie tego
0: to jest trudna sprawa, kwestia, no, do tego piję, no.
1: Że ja zawsze znajdę czas. Ja potrafiłem, wiesz, mieć nawet dłuższy czas w pracy, zamiast 8 godzin musiałem jakieś nadgodziny zrobić, wrócić i wracając zahaczyć o sklep, kupić produkty i jeszcze wieczorem robić to jedzenie. Więc po prostu to jest moja pasja.
0: Okej, no to szacun wielki. Ja tak nie mogę. Ja idę na łatwiznę po pracy tam, jak mam właśnie po godzinach zostać. Jakaby praca nie była, nieraz siedziałem na palecie na magazynie przez 8 godzin, nic nie zrobiłem, jeszcze miałem 2 zostać. Po 10 godzinach po prostu siedzenia, picia herbaty wróciłem i jakoś szedłem i tak na łatwiznę, żeby szybkie danie proste zrobić. Jakoś nie mam do tego pasji. Chociaż lubię zjeść, jednak te dodatkowe 1,5 godziny w kuchni siedzenia jest dla mnie takim dużym wyrzeczeniem. Więc myślę, że ta droga Makłowicza, który mówił, że naprawdę przez 15-20 minut w tym wywiadzie Orłasia, mówił, że można wyczarować fajne danie i chyba no, w tą stronę tak pójdę. To może coś byś powiedział o takich prostych, szybkich danie,
1: prostych, takich, szybkich. No. Nie wiem, czy szybkich, ale na pewno prosta. Tutaj mam przy okazji, zresztą też robiłem, chińska zupa z kurczakiem, kukurydzą i jajkiem. Można to znaleźć też właśnie na tej stronie, o której mówiłem. Jest to taka bardzo, bardzo prosta zupa z kawałkami kurczaka, która zresztą wrzuca się do samej zupy razem z kością.
0: Kupujesz jakieś pierś z kurczaka, ciachasz, czy masz...
1: Nie pierś. Utka.
0: Utka, okej. Okay.
1: No. Utka, który ciachasz.
0: Da się załatwić,
1: zresztą.
0: Prosta sprawa.
1: Na pół kości, bo musi ci szpik wypłynąć do zupy.
0: To no i chuj, no i teraz już jak to rozróżnić?
1: Co rozróżnić?
0: No idę do...
1: To się po prostu utka kupujesz. 200 na przykład gram udek na 3-4 porcje, ale musisz zrobić najpierw wywar do chińskiego bulionu.
0: Czyli można tylko zrobić... utka, tak? Bo mówisz coś tam
1: Tak. Zwykła utka, tylko je po prostu ciachasz.
0: Spoko.
1: Tosakiem czy czymkolwiek, ty je po prostu tak ciakasz na malutkie kawałki, żeby były nam przepołowione. Ale najpierw musisz zrobić bulion chiński. U nas w Polsce ciężko kupić kostki z takim gotowym bulionem chińskim, więc często się poleca, żeby zrobić tam kilka skrzydełek wrzucić oraz plastry pokrojonego imbiru i jedną szalotkę. I kilka szczypt świeżo zmielonego białego pieprzu i soli.
0: A szalotka co to jest jeszcze?
1: To jest cebula. To jest taka podłużna cebula.
0: Okej.
1: Okay. Szalotka jest podpisana zawsze.
2: Co wy tam wiecie? Co wy tam wiecie? Moja Danka, cicho! Co, panie, ja panu nie przerwałem, panie. Cicho.
1: Tak,
2: panie,
1: tak wiem, jest prosto,
2: ale znowu, widzisz, jak moja Danka zrobi pierogi, to panie, klękajcie narody. I wy z tymi swoimi tam pierożkami chińskie, jakieś... tego, to wy się, panie, też, panie, ludzie, po prostu, w ogóle inny poziom to jest. I nie mów mi pan jakieś tam chińskie, mam swoje polskie, bo tak jak moja Danka zrobi, to są pierogi.
1: Tutaj Wacek wlacha do mojego kwestii o pracy, że dyspracja. Nie dyspracja, uwielbiam pracować, tylko mam zaburzenia lękowe. Więc to jest zupełnie inny deal. W sensie, że mnie bardzo często wyrzucali przez moje lęki.
3: Nie wziąłeś sobie do serca słów naszego wielkiego rodaka, który mówił, żeby się nie lękać.
1: Nie lękałem gdzieś. Słuchaj,
0: dobra Grzegorzu, środków,
1: żeby
0: nie lękać.
3: Ja mam pytanie do Grześka, bo już kiedyś o to się pytałem ciebie, Grzesiek. No. jaka jest najlepsza pizza? Taka pizza, o, która ma wszystkie pizzy pod sobą. No co kurde, no, mam prawo wiedzieć.
0: No, włoska, ja bardziej amerykańską, pracuję tam, gdzie amerykańską robią, czyli taką po prostu to jest fabryka pizzy. Tam nie ma pasji robienia pizzy, tam jest jadłodajnia, może coś jadłodajnia jednak się karmi ludzi, to jest jakby fabryka jedzenia, a nie coś, co ma wspólnego z tym etosem pizzy i tak dalej. Nie, ja kocham włoską pizzę, ale w swojej tej pracy nie jem tej pizzy, bardzo rzadko. Muszę być bardzo głodny, że zjem. No to tak.
1: Grzesiek,
0: słaby jestem w tej materii.
3: No ale włoska Grzesiek... to taka capriccioza mi się kojarzy na cienkim. Ale jakaś, taka, wiesz, jeśli chodzi o składniki, taka pizza, która po prostu jest ekskluzywna, która drogo kosztuje, która jest wykwintna, zajebista, taka pizza, którą zjesz i po prostu zemdlejesz, i aż ci się uszy będą trzęsły. Po prostu szok, taka pizza.
0: No jeśli jesteś kosmitą, no to hawajska, tak.
3: No, moje jeśli ulubione.
0: Jeśli jesteś człowiekiem, to nie kupuj pizzy. Tylko ten, idź sobie. Zrób sam albo idź na włoską pizzę. Gdzieś do lokalnego, fajnego Włocha, który ci zrobi taką pizzę, że palce lizać.
1: Grzesiek, w ogóle ja ci ten przepis wrzuciłem, tak będzie najprościej.
0: Spoko. Z chęcią sobie.
1: I w ogóle tą stronę sobie obczaj, bo jest świetna. Są tam wietnamskie, tajskie rzeczy.
0: Wiesz, nie pytam bez powodu, bo nieraz mówisz o różnych i tak dalej. Kuchniach i smakach i potrawach i tak dalej. No. Tylko Makłowicz mnie przekonał do tego, że istnieją proste, fajne dania, które można zrobić. I są bardzo dobre. I w tą stronę zamierzam iść i pomału się właśnie
1: mnóstwo
0: edukować
1: tego
0: w tej materii, wiesz? Ale wiem o tym, że nie będę siedział półtorej godziny na przykład, żeby sobie zrobić jedno danie. Ja jestem o tym przekonany, nie?
1: Jasne.
0: Więc zacznę od prostych rzeczy.
1: To na pewno nie pierożki.
0: No nie, raczej nie pierożki.
1: Pierożki takie chińskie to jest masa roboty ze względu na to, że farsz najpierw smażysz, więc... przynajmniej w niektórych wersjach.
0: Mieć patelnię już i jeszcze nie mieć jedzenia, to już kurwa...
1: Potem panie. Jeszcze robisz to na parze, tak. A wcześniej jeszcze musisz to ukleić, więc takie tam...
3: Idź pan z taką robotą. Ostatnio pół dnia bigos robiłem, się zmęczyłem trochę, ale warto było. To, kurczę, taki mi wyszedł, że aż jestem dumny.
1: To jak już zrobiłeś bigos, to teraz kimchi.
3: O, zjadłbym kimchi. No to taka słynna koreańska, północno-koreańska tradycyjna potrawa, taka trochę jak dla nas bigos, nie? Czyli co? Sfermentowana kapusta. Czy
0: mięso ludzkie, tak?
3: O, okrutnik.
0: No północno-koreańska.
1: Nie, to jest fermentowana kapusta. Z odpowiednimi przyprawami.
0: Na pewno by poczekali, aż się kapusta sfermentuje. Kurwa. Coś kręcicie.
1: No tak. I to sobie ludzie robią w domu, jak najbardziej. Tak, jest to koreańska kuchnia, ale rozpromowana już na całą Azję, a obecnie na cały świat, więc no.
3: A no, kimchi zrobiło się modne w pewnym momencie.
1: A co ciekawe, w Korei je się, i to można się zdziwić, bardzo dużo rzeczy, które je się w Polsce, tylko w trochę inny sposób. Chociażby je się placki ziemniaczane. Więc cóż, no, można ciekawe. Trafić na swojskie klimaty.
3: Ale co, jadł ktoś z was to kimchi? Nie, no Grzesiek to nie jadł, bo się śmiał i drwił sobie
1: ja
3: z tradycyjnej
1: nie.
3: potrawy koreańskiej.
1: Ale będę na pewno robił, bo tylko się muszę zabrać za właśnie te wszystkie takie rzeczy fermentowane i tak dalej, bo chcę też sos sojowy samemu zrobić. Ale to jest taka rzecz na przyszłość, nie?
0: Ktoś umrze na koronawirusa i go podsmażysz, to koronawirus się zabije na patelni.
3: Takie przemyślenia.
1: Jak ktoś umrze na koronawirusa, włożysz go do zamrażarki, to co? To masz deser w koronie?
0: Nie, to wtedy wirus hibernuje. Wtedy to ma zajebiście.
1: Znaczy ja się pytam, czy to wtedy masz deser w koronie? Suchar miał być, kurwa.
0: Słaby.
1: Żeś mi spalił żarta. Wiem, że słabo, to chodziło.
3: Perski słuchacz, którego nika kiedyś muszę rozszyfrować, wpisać na przykład na tłumacz Google, co to jest za nick. Zdradził kiedyś, że to jest perskie słowo. Pisze, że jadłem kimchi i dodaje i robiłem kimchi. No to napisz, jak wrażenia. jak ci to podeszło. No, musi być dobre, skoro żadna tradycyjna, jakaś narodowa potrawa nie może być chyba kiepska, prawda?
1: No, z tym różnie. Z tym jest różnie, ale ponoć kimchi jest naprawdę dobre. Zresztą kimchi można różnie zrobić. Tym bardziej dobrze jest sobie zrobić samemu, ze względu na to, że ostrość można dostosować, bo z tym jest różnie. Oraz poziom przefermentowania, nie?
3: A, i zdradził, co znaczy ten tajemniczy nick. Inżynier Tomasz. Tomasz konkretnie. No i faktycznie w tym samym czasie wpisałem na Google, tłumacz Google, potwierdzam. No, także inżynier Tomasz. W końcu wiem, z kim gadam. No, a jakie są inne tradycyjne potrawy w innych krajach? Na przykład jaka jest... amerykańska tradycyjna potrawa, no to chyba taki indyk, tak? Oni tego indyka robią na święto dzięczynienia, żeby uczcić, jak mordowali Indian, jakim Indianie przynieśli nowym przybyszom indyka, kukurydzę, wszystko, a oni im dali koce zatrute i z chorobami i... sobie od tamtego czasu właśnie tak odświętnie sobie przypominają, jak to wspaniałe czasy.
1: No bo wiesz, jak kultywować tradycje Stanów Zjednoczonych, pamiętajmy, że bardzo byli konsekwentni i bardzo długo trzymali się tradycji nietolerancji wobec innych narodowości, więc no cóż.
3: No, taki najbardziej rasistowski naród w sumie.
0: A te koce to nie były takie przypadkiem zatrute, tylko zastępy naukowców pracowały nad tym, żeby te koce nie zaraziły tych, którzy dają te koce, tak? Tylko właśnie po jakimś czasie, żeby się dopiero tam dobrały do skóry właśnie, jak się będą bardziej przytulali, żeby tych orów, zdobywców, pułkowników, generałów, zastępów, tych walczących o wolność nowego kontynentu, żeby nie zatruły właśnie te koce. To była grubsza sprawa, przemyślana. No.
3: A no. O kimchi, tak jeszcze zahaczając o temat kimchi, to słyszałem, że każda rodzina w Korei Północnej przygotowuje to kimchi po swojemu trochę, że każda pani domu ma swój własny przepis i one się różnią od siebie, te kimchi. No tu piszecie o jakimś kimchi, rzodkiew, kapusta kwaśna, ale też ogórek. No ja myślę, że to tak jak z bigosem trochę, że bigos też nie jedno ma imię i też można go na
1: ale
3: wiele
1: tak
3: sposobów.
1: Jest... każdą potrawą tak naprawdę. W każdym narodzie na przykład ja to widzę na przykładzie na przykład kuchni indyjskiej, gdzie mieszanki przypraw zależnie od domu bardzo się różnią. Więc garam masala może być zupełnie różne w każdym różnym domu. No, to jest naprawdę zawsze kwestia indywidualnego podejścia.
0: Co?
1: Garam masala.
0: Czyli?
1: Taka mieszanka z... I właśnie tutaj jest różnie, ale są zazwyczaj to korzenne przyprawy prażone. Znajduje się w tym często cynamon.
0: A to z jakiego regionu pochodzi? Tak,
1: z Indii generalnie.
0: Okej. Okay. A masala, tak, okej, okay, spoko.
1: Garam no, tak. Masala. To okay. Są prażone,
0: faktycznie indyjskie.
1: Prażone przyprawy korzenne, tak okay. W skrócie, ale ten skład jest różny. Mhm. Właśnie zależnie od domu, tak samo inne masale mogą się zupełnie różnić, nie? Jak tak czytałem, tak próbowałem dojść do tego właśnie, jaką mieszankę zastosować do jakiejś tam przyprawy, jakiegoś tam curry, już nie pamiętam jakiego, to może mętlik miałem w głowie, bo tyle tych wersji było, więc no... Cóż, nie ma jednej, wiecie, takiej prawidłowej wersji, no nie ma.
3: A jak myślicie, co jedzą na przykład członkowie rodziny premiera Morawieckiego?
0: Wiesz co, tu cię zaskoczę, bo czytałem jadłospis, tylko akurat nie znam idysz.
3: Ale to wiadomo, maca, kugel, cymes. Takie różne rzeczy, nie? Śledź po żydowsku. Takie rzeczy jedzą, myślę.
0: Śledź po żydowsku to jest ten szczupak, co nie? Polski, tak?
3: Mogłoby się okazać w sumie, że tak z połowa polskiego Sejmu takie rzeczy je sobie.
1: No, cóż.
0: Nie ma głosu sprzeciwu.
3: Zapadła cisza. Kontrowersyjny temat. Już monetaryzacja. Już monetaryzacja poszła w diabły. Dziękuję bardzo. Głupio, że taki temat rzuciłem. Nie, wycofuję. To nie, nie, nie jedzą takich rzeczy. Nie, to wspaniały naród. Lepsi są we wszystkim. Nie wolno nic złego. Nie. To bardzo dobrze, że to oni rządzą Polską. Mądry,
1: kto ci potem bracia mądrzejsi. Da, co?
3: Bracia mądrzejsi, głupie Polaczki, my, to co my tam wiemy, to dobrze, że oni rządzą Polską. I bardzo lubię śledzia po żydowsku. Spyszny.
0: Nie, sorry, nie szczupak, tylko karp, tak? Bo o to chodziło, że karp polski to jest właśnie śledź po żydowsku.
1: Karp jest.
0: Dokładnie tak, bo jakoś było tak, że pierwsi Żydzi ogarnęli, że karp jest takim, ogarnęli go za właśnie w jednym czy drugim kryzysie, że takie gówno można jeść i zrobić z tego potrawę. I Polacy właśnie przejęliśmy od nich to na święta, bo też jakaś tam bieda była i że karp fajnie się.
1: To jest moje najgorsze wspomnienie ze świąt. Karp to jest po prostu au.
0: Jak jest jeszcze młody, jeść? Taki koło kilo, półtorej, jeszcze jest, daje rady, ale jest troszkę większy, 2-2,5, to jest tak wali tym mułem, już jest starszy, człowieku, tego się nie da jeść.
1: Ja na początku, to było moje jedyne doświadczenie z rybą, poza śledziami, i ja myślałem, że po prostu ryby są niedobre. Po prostu to jest obrzydlistwo.
3: A na czacie słuchacze napisali, że premier Morawer je czosnek. A też, że premier Morawer je czulent. A co to jest ten czulent? Wy mi wytłumaczcie. Ja się nie orientuję, co to ten czulent. A tu jeszcze, że premier Morawer jada ochoczo przeróżne smakołyki. To taki też głos. No, ciekawe.
1: A jak ty tam krawiec co do karpia?
3: To taki, mówi się, że to taka świnia wśród ryb, która wszystko żre i tak trochę smakuje, jakby się żywiła wszystkim.
1: Smakuje, jakby nie było do jedzenia, więc no.
3: No.
1: Trochę jakby mi pangę rzucił. Więc...
0: Naprawdę, gdy jest młody karp, trzeba to umieć, jakby organoleptycznie zbadać, zobaczyć, czy jest młody, czy stary i czy właśnie młody napchany waży więcej, czy stary wychudzony i niby też tam lekki, ale
1: panie,
0: widać po
1: panie,
0: nim, że
1: po
0: wali
1: to tyle
0: mułem. Tak, to jest ważne. I też druga sprawa, że można to zepsuć na drugim poziomie właśnie robienia, bo to trzeba odsączyć, to mięso trzeba, niektórzy w mleku maczają, żeby Jezu. Ten muł po prostu... No tak, tak jest. Wiesz, na suchych ścierkach to trzymają przez tam parę godzin, żeby ten muł właśnie zszedł z tego mięsa. A jeśli ktoś tak zrobi starszą rybę i tak na szybko pyk pyk, to naprawdę ona tak potrafi walczyć no tak, niemiłosiernie, tak, że to jest niejadalne.
1: Ale po co tyle zachodu, jak mamy lepsze ryby, no?
0: Taka tradycja.
3: A jaka jest najlepsza?
1: Bolał, jakby szczupaka rzucali.
0: Tak, szczupak jest święta. Suchą rybą. To mięso jest tam właśnie
1: świetne,
0: suche, tak.
1: Po prostu. Uwielbiam szczupaka.
0: Dużo, oczywiście. A chociaż sandacz? Ma ości więcej, co nie?
3: A sandacz? No.
1: Nie jadłem sandacza, szczerze mówiąc.
0: Też nie gustuję jakoś sandacz.
3: Ja wam powiem tak. Najlepsza ryba to jest po prostu świeża rybka. Jak ktoś... gdzieś złowi, przyniesie od razu świeża rybka, usmażona gdzieś tak od razu na patelni, na ognisku, to jest, każda ryba będzie pyszna wtedy. Opanierowana trochę tam w mące.
1: To dla karpia.
3: No, kurczę, zjadłbym taką dobrą rybę.
0: Miałem kiedyś, tam kilka znajomych osób mieszka w Norwegii i tam byli zapalonymi rybakami w Polsce. Nawet gościu, który miał 60 lat, wjechał do Norwegii i wyobraźcie sobie, z wioski nauczył się języka norweskiego bardzo dobrze, tam się wkręcił w towarzystwo przedsiębiorców i tam domy dzieciom po jeden za drugim wybudował, w ogóle się tam fajnie zaczął urządzać. W każdym razie, do czego zmierzam, jaki taki rybak był na takim malutkim stawku zabłoconym, łowił całe życie. Jak zapytany był o tego słynnego norweskiego tego, jak... No i kurwa, Dorsza, tak? Dobrze mówię? Czy ten norweski w rzekach, ten co pływa.
3: Zupa, no
0: w każdym razie o norweskie ryby był zapytany. No to tak machnął ręką na te polskie, tak. Machnął ręką, że jeśli chodziło o porównanie, że w ogóle nie dlatego świeża ryba norweska kosztuje w Polsce kilkaset nawet złotych, potrafi kosztować tak naprawdę. I trudno ją zdobyć i to jest nieporównywalny smak, podobno.
3: Furiat pisze, halibut wędzony to rarytasik i to białe mięsko, cudowne. Zachwalał też wcześniej węgorza wędzonego, no to już w ogóle jest rarytas. Ciekawe, ile teraz by kosztował węgorz gdzieś tam w sklepie, pewnie z kilkaset złotych, a ja...
0: Tak.
3: No widzisz.
0: Potrafi tak kosztować takie właśnie dobre ryby. Ale to jest ciekawe, że ja mieszkam w mieście portowym, co nie? I mimo wszystko myślałem, że ryby będą tańsze i nie jest tak. To jest właśnie ten połów ryb i ta dystrybucja jest tak bardzo, nie wiem, czy przez Unię, czy przez właśnie UK, ale jest tak bardzo jakby zreglamentowana, że nie kupisz, jest prawie niemożliwe. No niemożliwe jest dostać rybę taką z miejsca złowioną. To jest wbrew wszelkim zasadom, czyli ona musi jakieś tam być złowiona przez jakąś firmę, musi gdzieś tam na kucze dojechać, musi być tam, nie wiem, zbadana, zabita w tym i tym miejscu i coś tam. Okrutna, straszna sprawa, bo podobno wcześniej to było, właśnie miasta portowe słynęły z tego, że takie rzeczy były tańsze i można było zasmakować w różnych właśnie tak w tych rybiarniach, tak zwanych smażalniach.
3: W ogóle no, chyba kiedyś czasy. Były tańsze rybki, nie? No właśnie się zmienił świat trochę. Chyba w ogóle kiedyś były pewne rzeczy tańsze. Bo pamiętam, że gdzieś tam jeździłem na wakacje jako dzieciak, to nie był to żaden rarytas sobie świeżą rybkę zjeść w jakiejś smażalni rybek. I w ogóle, no sam fakt, że kiedyś się załapałem na tego węgorza wędzonego jakoś tam na jakieś raki. Fakt, że to mój ojciec gdzieś tam je skądś załatwił, gdzieś tego, nie wiem skąd on to załatwiał, ale przypuszczam, że tak jest, że kiedyś były tańsze te rzeczy, więc idziemy w takim kierunku, że nie wiem, za 100 lat na przykład będziemy sobie rozmawiali, za 100 lat będziemy tu w radiu rozmawiali, to takie...
4: Pamiętasz, jak smakował szczupak?
3: Pamiętasz, jak smakowało jabłuszko? Dzisiaj to już nie kupisz jabłuszka tak tanio, a jak my byliśmy młodzi, to panie trzask prask się szło, do sklepu się 10 jabłuszek brało.
4: A teraz to tylko żołędzie.
3: Jak dziki jakieś.
0: Śmieci się, pamiętam taką audycję ETA, nie ETA ma, przepraszam, tylko Byte i Tera. Chyba na Nocnym Radiu też w kontestacji był tam równolegle swego czasu. Transmitowany, Sławek zdał i mówiliśmy tam, znaczy ja nie dzwoniłem, ale mówili o ograniczeniach wolności i takich absurdach, które mogą nam się zdarzyć i takie małe rzeczy ludzie różne mówili, że tam dowody mogą być, zaczipują nas i tak dalej i podatek będzie od tego, tamtego. No ja Bajditer powiedział pewnego tam z którymś razem, no wyobraźcie sobie takie czasy, że ktoś ma samochód i ten samochód ma tam swojego GPS-a i tak dalej, to nie jest nowość, bo niektóre już mają, niektórzy chcą nawet mieć, ale na przykład, że dzwonimy do urzędu i mówimy, że będziemy jechać z miejsca A do B i po jakimś czasie z tego miejsca B do A będziemy wracać i to trzeba będzie zgłosić przed wyjazdem. No to tam poszły gromy, no to już absurd w ogóle, bajka i science fiction. I teraz w tych czasach epidemii to mi się wydaje bardzo bliskie, że bardzo bliskie wprowadzenia, że to już nie jest taki hardcore, co nie?
3: No w każdym razie są takie rzeczy, które jak wprowadzą dzisiaj, to już nikogo to specjalnie nie zszokuje, nie zadziwi i przejdziemy po prostu do porządku dziennego z tym, nie? Że tak po prostu jest. No, trudno.
0: Dokładnie, że przyzwyczajamy się do takich absurdów. To już było absurdem absurdów, kiedy on o tym mówił. Teraz już takim absurdem się nie wydaje właśnie. I no. No, na co dzień zresztą mamy te różne ograniczenia, te słynne wyjście do lasu zakazane. To jest tak absurdalne, że ja myślę o tym cały czas gdzieś z tyłu głowy mam, że Polacy to łyknęli. Łyknęliśmy to bez echa takiego.
1: Totalnie.
3: Te lasy to już nie są wasze. Polaki, to już nie są wasze te lasy. Mamy już wodociągi, teraz będziemy lasy mieli. No.
1: Bezpośrednią drogą nie udało się zająć, to trzeba taką, wiesz, dochodzimy do wniosku, że to, ta epidemia to Żydzi.
0: Nie, to Cyganie, Żydzi byli wcześniej.
1: To stworzyli, w sensie stworzyli Żydzi.
3: Może, no, a może to Cyganie mówi. Tak jakoś z brudu tam, oni tam te śmieci jedne na drugie tam wywalają za okno. Może od Cyganów się okaże. Ja już słyszałem przeróżne teorie na temat tej epidemii aktualnej, że od takich, że jej w ogóle nie ma, że to wymysł iluminatów, do takiej, że to z brudu, że to od Cyganów, od Żydów, od... No, wszelkie możliwe teraz wersje krążą po internecie. Każdy, co człowiek, to ma inną opinię. Albo, że to, jak ktoś jest wierzący, to o, bo się do matuszki przenajświętszej nie modlili, to kara Boża. No i każdy ma swoją teorię no, na temat tego
0: tak, skąd. Włączam Facebooka wczoraj rano i patrzę, Birmingham. Spalono wieżę 5G, bo... I oskarżono ją o tą pandemię koronawirusa. I poważnie, to jest poważny news. I to w kilku różnych mediach. To chyba nawet w tych mainstreamowych w UK się odbił, że tak było.
1: To ciekawi, że ludzie nie... W sensie, że cały czas gdzieś widzę ciągle, że ktoś, że no im te dalsze wprowadzają coraz to te nowsze standardy sieci, to więcej tego programowania, promieniowania i tak dalej. A ja się zastanawiam, czy oni się czegoś najedli, czy coś, czy też im większy numerek przy tym G, to owszem, są wyższe częstotliwości, ale jest nadal niska moc i zasięgi są tak małe, że
0: ujeżdżą. Mniejsze natężenie, bo na przykład na tym są geście i co nie? No.
1: Tak, tak. Czy one muszą być tam co 100 metrów, czy nawet mniej, już nie pamiętam. Jezu. To zupełna odwrotność właśnie.
3: Ale wiecie co, bo ludzie tak często patrzą jednostronnie i binarnie na wszystko i albo teoria spiskowa, że pandemię wywołano specjalnie, zaprojektowano i że to w takim konkretnie celu, żeby nas, nie wiem, ubezwłasnowolnić, coś przejąć, albo że nie, to po prostu tak jest choroba, bo jest, no i musimy pewne tutaj zastosować środki, ale prawda najczęściej bywa gdzieś po środku. Ja wiem, że nikt tego nie lubi, to co ja mówię, że prawda po środku, ale ja to rozumiem po swojemu trochę, że ta wypośrodkowana prawda polega na tym, że okej, jest choroba, nie ma w tym nic niezwykłego w sumie, być może nie jest to nawet żadna broń biologiczna ani nic, ale różni ludzie, różne rządy użyją tego, żeby prowadzić właśnie te rzeczy, o których mówią miłośnicy spisków, żeby nas wziąć za ryj, żeby nam zabronić tego, tamtego, żeby coś przejąć, żeby coś sprzedać, wyprzedać.
0: Czy dobrze rozumiem, jedno zdanie, czy przy okazji tego chaosu te grupy chcą to wykorzystać, to ja się zgadzam, tak.
1: To jest standard przecież.
0: Nie, że oni są przyczyną, tylko po prostu przy okazji jakiegoś takiego zamieszania, tak. Tak, jak najbardziej, oni są gotowi, żeby wprowadzić najgorsze obostrzenia i na tym będą jechać, na tym koniku,
1: tak, ale
0: dopóki...
1: Jasne, zawsze jak się dymi, czy wojna, czy kryzys, czy choroba, to jest zawsze to samo, wykorzystuje się to, że się dymi. No.
3: Zawsze tak było i to jest tak oczywiste i już tego doświadczaliśmy. Jak popatrzymy sobie, jak podatki różne rosły i haracze w czasie wojen, a potem to zostaje już, nie? Jak wojna mija, to zostaje już. Na takiej zasadzie, że ktoś wkłada tą nogę w drzwi i już się nie zamkną nigdy. I część z tej tarczy ochronnej, czy jak to tam się nazywa, z tego nowego prawa...
0: Antyrakietowej, antydekturowej.
3: Z tej właśnie tarczy antypandemicznej, co wprowadzili antykryzysowej, no to, to zostanie już. Założę się, że część różnych zakazów, obostrzeń, regulacji, definicji w ogóle dziwnych też poniekąd. No ale, ale też, też gdzieś właśnie słuchałem o tym, jak ktoś opowiadał, jak zmieniało się prawo, jak zmieniała się gospodarka, podatki w czasie różnych kryzysów, wojen. I zawsze jest tak, że to zostaje już później jako standard, już po minięciu kryzysu. Więc to jest świetna okazja i historia nas uczy tego, że zawsze władze to wykorzystują, takie sytuacje, różne sytuacje kryzysowe, czy wojny, czy epidemie, żeby nałożyć nowe haracze, żeby wziąć za ryj. Oni się wtedy czują bezpieczniejsi, bo nie zabraknie im hajsu na dalsze rządzenie i na kupowanie sobie głosów. Nie wywiozą ich na taczkach, tak? Bo hajs się nagle nie skończy, nie zrobi się kryzys i ludzie nie zaczną ich ganiać z widłami i pochodniami. A to, że możemy bardziej wziąć obywateli za ryj, też jest sprzyjające, bo jak się zbuntują nawet, to właśnie możemy ich wziąć za ryj, używając nowego prawa i nowych narzędzi.
1: No jasne, jasne, jasne. Tak swoją drogą...
0: Chyba, no, że VAT zmienimy na 23% na rok, to zostaje. A nie, zapomnieli o tym, sorry, 23 dalej jest. Ha, ha, ha.
3: I to nie tylko takie totalniackie kraje, jak tam Niemcy za nazistów, czy Rosja za komunistów, kurczę, takie tego używają, ale w Ameryce to samo. Też ktoś opowiadał, jak właśnie wzrosły różne opłaty, różne zaostrzyli prawo tu, tam, w czasie różnych tam kryzysów, w czasie wojny też. Wszędzie to władza wykorzystuje. Nawet w takich krajach, które się deklarują jako właśnie wolne, demokratyczne, to samo, wszędzie to samo. Więc ja nie wiem, co my mamy zrobić w takiej sytuacji, jak się bronić. Bo ci, którzy o takich rzeczach mówią, no to są raczej uważani za oszołomów. A gdzieś tam się spotyka, kurczę, ten świat miłośników spiskowej teorii dziejów z takimi bardziej racjonalistami, sceptykami. Gdzieś to jest, są wspólne punkty i moglibyśmy spokojnie się jakoś łączyć, a nie ciągle na siebie pluć, nie? I to jest bardzo na rękę zawsze władzy, że my się tutaj tarmosimy i kotłujemy, a oni robią w tym czasie swoje, bo my jesteśmy zajęci laniem się po mordach i wyśmiewaniem jedni drugich i taką nieustającą dyskusją, kto ma rację, czy bardziej ci, czy tamci, czy my, czy oni. A tak naprawdę wiadomo, o co chodzi. Wystarczyłoby trochę się wyzbyć tego.
0: Nie wiem,
3: ego.
0: Czy dobrze zarysowałeś te podziały, że między szurami, a tymi, co widzą, że coś jest nie tak, bo to jest owszem, jest taka tendencja, tak stare prawo, dziel i rządź, owszem, ale jednak ta szuria, no to jest procent. A dziel i rządź to bardziej się tyczy tego, że jest takie spolaryzowanie sceny politycznej, w cudzysłowie właśnie takie na potrzebę plebsu, że tam ci chcą to, tam słynna lewa, prawa strona i tak dalej i czy teraz na przykład Gowin wystąpił i teraz będzie antypisem i wszyscy antypisem i kto będzie pozycją, zawsze muszą być dwie strony i tak dalej, ale ta szuria, tam wcześniej o którejś mówiliśmy, to moim zdaniem jest dalej procent tego wszystkiego, choć też jakby ten procent tam może by przeważył w różnych rzeczach i też by było lepiej, gdybyśmy mogli się dogadać wszyscy, ale jednak ludzie mają tendencję do tego, żeby się polaryzować i rzucać główienkiem.
1: Co do wykorzystywania sytuacji, to zresztą widać nawet na naszym podwórku, gdzie już tam PiS coś tam przebąkowuje i próbuje zrobić tak, żeby to Andrzej ich jakże przepiękny 7 lat kadencji miał. Także no cóż.
3: Dokładnie.
0: Czemu nie? Czemu nie? Takie pytanie. Na przykład, jestem prezydentem Polski, Andrzejem Dudą, w trudnych czasach, jest koniec marca. I teraz jako prezydent Polski mam takie prerogatywy, że mogę pod tą laskę marszałkowską, pod ten obradowanie Sejmu, mogę swoją ustawę tam wpiąć, co nie? Chyba tak jest. W czasie jakby nie muszę czekać, mogę sobie tak od czapy po prostu dodać do obrady Sejmu swojego głosowania.
1: Inicjatywa
0: projekt od głosowania. No,
1: tak.
0: No i wychodzę jako prezydent Polski, wolny człowiek, w cudzysłowie Andrzej Duda, wychodzę i mówię, jest przejebane, jest głupia sytuacja, nie wiemy, o co chodzi, czy pójdzie w jedną stronę, czy w drugą stronę. Na przykład przesuwamy wybory do 2001 roku, okej? Czy czwarty Sejmu potrzebuje, żeby w konstytucji nieco zmienić? Nie pytam o to w ogóle, tylko do wszystkich posłów. Nie chcemy się rzucać teraz gównem, robić wyborów i tak dalej. Jeśli każdy poseł z sali zagłosuje 100% i to się zgadza, jeśli nie, no to znajdziemy inne, będziemy szukać tam, będzie zamieszanie i będziemy robić inne, szukać innych rozwiązań i jestem przekonany, że wtedy by dostał 100% głosów. Jestem przekonany o tym i zostałby na rok dłużej prezydentem i nie byłoby tego szajsu. Jednak on nie zdobył się na to, bo nie jest żadnym mężem stanu, tylko jest dudusiem Andziejem. No i właśnie.
3: No, dobrze prawisz, tak jest.
1: No, straszne. Tylko że z tą zmianą kadencji prezydenckiej na przykład jest tyle problem, bo choćby Konfederacja postulowała, żeby kadencja była dłuższa prezydenta, ale bez możliwości reelekcji. A to on chce dłużej, ale mieć nadal możliwość reelekcji. No cóż.
3: Obecna władza to są tacy ludzie, że zawsze będą nawet za cenę zhańbienia się, nawet za cenę wstydu, nawet za cenę grania głupa, zawsze oni ciągną po prostu w swoją stronę i to jest takie znamienne w ich przypadku i to sprawia, że nie mam do nich szacunku, bo jednak przydałoby się, żeby ktoś z nich miał na tyle honoru, żeby się odwołać jak da dupy, żeby się przyznać do błędu, żeby jakoś docenić to, co opozycja mądrego czasem powie, jakoś szukać jakiejś nici porozumienia, kompromisu. Nie, oni są do tego wszystkiego niezdolni. 0% jest z ich strony. Oni po prostu zauważyli, że to działa, tak? Że w Polsce taki sposób rządzenia działa. Właśnie po trupach do celu, iść w zaparte, mówić, że czarne jest białe, że to po prostu działa, ale to my jesteśmy winni. Tylko też czasami spotykam takie, wydaje mi się, mądre głosy, że walka z systemem na zasadzie, że zaorać to wszystko, wyjść z pochodniami, rozwalić ich, to nie jest żadne rozwiązanie, bo brak władzy będzie 100 razy gorszy niż nawet ta władza, która teraz jest.
0: Dokładnie, to prawda. Taka trudna prawda, jak nie wiem, jak duży procent społeczeństwa, jak, nie wiem, nie zdaje sobie z tego sprawy. I to, co najgorsze, to nie są ludzie wieku 15, tam 18, tak? Gimnazjaliści tam i szkoła średnia, tylko dorośli też ludzie, że tak podobnie myślą.
3: Zamojskie drogi, a powiedz mi, Krawiec, gdybyś ty był u władzy to i miałbyś grabie, znaczy czy grabiłbym do siebie, czy od siebie? No, odpowiedź jest dla mnie oczywista, starałbym się jakoś zachować twarz, starałbym się szukać czasami jakiegoś porozumienia, walczyłbym o swoje, ale nie za cenę zbłaźnienia się, skurwienia się, tak jak to robią obecne rządy, no bez przesady, no aż takim chamem to nie jestem, no. Gdzieś to można jakoś to znaleźć balans w tym wszystkim i umiar, nie? A nie tylko ja, moje i wara i o, to wściekłe ataki, o, i to jak taki cham po prostu, nie? To są chamskie rządy. Chamskie rządy.
1: Oczywiście zawsze syndrom oblężonej twierdzy, zawsze trzeba wskazać, kto jest winien i oczywiście opozycja, więc no cóż.
3: I nawet jak ten z przeciwnej strony barykady powie coś mądrego, coś słusznego, wartościowego, ma rację, można by coś z nim zrobić, to nie, to trzeba go obrzucić gównem, bo to, tu my, a tu oni. To jest taka postawa chama właśnie.
1: No ale wiesz, to jest obliczone na zysk, bo właśnie taki sposób prowadzi właśnie do tego, że mają takie, a nie inne poparcie. To jest właśnie przeciwstawianie społeczeństwa, nie wskazywanie na innego winnego, nie? Zawsze zrzucanie winy na kogoś innego, zawsze to my próbowaliśmy, oni nie chcą i tak dalej, a tak naprawdę jest to taka gra pozorów troszeczkę i to jest zwykła manipulacja po prostu, to jest technika manipulacyjna, zwyczajnie.
3: Ja bym powiedział, że to jest takie zachowanie dziecinne po prostu, że my mamy takich niedojrzałych bardzo rządzących, którzy mają wiele takich zachowań typowych dla dziecka, czyli właśnie kłamać, o tu przewróć, to nie ja kwiatek przewróciłem, stoi przy tym przewróconym kwiatku, to ja tak pamiętam, kiedyś miałem, gdzieś tam byłem u kolegi, się rozpędziłem, wpadłem, rozwaliłem doniczkę kwiatek, przychodzi tam mama kolegi, no który to rozwalił, patrzy na mnie i na kolegę i ja w zaparte stoję przy tej doniczce uwalony ziemią, no to nie ja, to on, no to tacy są rządzący nasi.
1: Krawiec, gdyby tak było, to fajnie by było, bo jeszcze by znaczyło, że oni są po prostu głupi i dziecinni, a tak nie jest, oni to robią rozmyślnie i to jest problem.
0: Nie, Kciogu, teraz jakby no zadołeś w gruby róg. Zakładasz, że oni są inteligentni bardzo i tak mają
1: oczywiście
0: jakąś swoją ten, jak się to mówi, ten
1: prowadzą konsekwentną
0: swoją
1: politykę,
0: pacynkę taką, tak, swój ten imidż taki, który jest taki głupowaty i ta mała opozycja zła, jestem dobry, coś tam, ale w międzyczasie takie grube interesy szyją. No, wiesz co, chyba zawiodę się, bo to takie idealistyczne założenie moim zdaniem, oni są naprawdę głupi.
1: Wiesz, i, to nie jest idealistyczne.
0: I te kierują się naprawdę wąskimi interesami takimi, ale krótkometrażowymi i 400
1: jedno
0: osób
1: nie
0: na
1: wyklucza drugiego. Jedno nie wyklucza drugiego. Ja nie mówię, że oni są super inteligentni, ale też nie są głupi. W sensie,
0: no, żeby
1: że
0: kogoś
1: wiedzą
0: udawać
1: coś pięć.
0: Przez całą kadencję, żeby udawać przez 4 lata jak kogoś, no to trzeba mieć troszkę inteligencji. No
3: ale
0: to
3: czasem,
0: ja bym o to ich nie posądzał.
3: Czasem może się opłacać udawać głupiego i takiego nierozważnego, no bo zawsze to lepsze niż zły człowiek i oszust, nie? To zawsze lepiej jak wyjdzie, że oni tacy głupi są, nie? A nie, że źli, wyrachowani i mają nas za nic. No też pojawił się głos, bo to nie jest polskojęzyczny rząd. Zgadzam się z tym. Z roku na rok się coraz bardziej utwierdzam w tym, że faktycznie, że to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko to są faktycznie nie Polacy. I to jednak ma znaczenie, bo jak jest taki rząd różnych ludzi, którzy są nie czują tych więzów krwi. Więzy krwi cholernie dużo znaczą jednak. Jak są te więzy krwi, to zwykle pojawia się coś takiego jak jakaś właśnie misja, nie? Że coś zrobić dla ludzi, że ja tu jestem posłem, ja mam misję pewną. Ja nie wiem, czemu myśmy się nauczyli, jakby nie uważamy za nic dziwnego, że poseł nie ma żadnego honoru, nie ma misji. Że to jest takie normalne. A policjant, to co, to od policjanta też mamy oczekiwać, że on, a tam będę chronił, służył, będę sobie tu narkotyki sprzedawał na lewo, to będę lał, będę udawał, że nie widzę, że to też takie normalne ma być. A z posłami jakoś tam się tak pogodziliśmy, nie? Ja nie wiem, zaczynam wierzyć, że to faktycznie są jacyś potomkowie Chazarów, cholera jasna, i że mają, i że tu coś, jakieś więzy krwi biorą górę i oni faktycznie, ci Chazarowie, oni nienawidzą Słowian, bo Słowianie ich kiedyś tam rozgromili i może oni się mszczą po prostu i chcą rozwalić ten kraj, wszystko tu doprowadzić do ruiny, zrobić z ludzi takie bydło, wszystko wyprzedać, co się da, a potem, nie wiem, bo czasami taka myśl się w nas pewnie pojawia, no ale oni potem za to odpowiedzą. No, raz, że może być tak, że nie odpowiedzą, bo gdzieś spierdolą. Dwa, że przyzwyczailiśmy się już do tego, że oni powiedzą, to nie my, to pewne siły, to tamci, to nie my. albo znajdą sobie jakiegoś kozła ofiarnego, wyciągną jakiegoś tam jednego, nie wiem, no Kaczyńskiego złożą na ołtarzu i wystawią go, powiedzą tak, to on. I wszyscy się rzucą. No i co nam przyjdzie z tego, że rozszarpiemy tego Kaczyńskiego czy dowolnego innego? Jak będzie kraj w ruinie?
0: Daj Boże, żeby ta kadencja tych ludzi trwała właśnie całe życie. Tak jak przynajmniej ten Kaczyński swoim tym nazwiskiem, swoją osobą odpowiada za ileś tam lat, 25 swoich lat kariery, co najmniej takiej aktywnej, w której ma coś do powiedzenia, 25 lat. Naprawdę, nie ma starszego polityka. Nawet Tusk nie wygląda tak staro, ale jednak on też tak ma około 25 lat. Coś do powiedzenia w polityce, niewiele już takich polityków. Pije do tego, że większość, właśnie to są jednostki, większość, no to jednak kadencja, tak, 4 latka. No to tych 4 latek przez te, no jest, nie wiem, 16 lat i 4 kadencje takich różnych 4-latek się przypierdolą i komu na co w różnych partiach jeszcze i kto za co odpowiada, za jakie głosowania, kto w której partii był, jest, za co głosował i jakie to miało przełożenie, po jakim czasie. To jest po prostu nie da się nikomu czegośkolwiek zarzucić, bo to jest kilka tysięcy osób. Dlatego jestem za monarchią dziedziczną. Wiadomo, kogo powiesić, za co, za jaja, nie wiem, za szyję, no, od strony fortepiana czy linę, no, to w zależności co zrobił, ale ciągle daję ci głos, bo wcześniej już tam ci coś tam się wiecie,
1: nie, pytałem. Nie, spokojnie. Nic nie chciałem tutaj wtrącić.
3: Sądzę, że jest tak, że jak jest bogaty kraj, to polityki się rwą ludzie, którym zależy na prestiżu, na wizerunku, chcą się pokazać, że oni są działaczami, coś robią dla innych i zupełnie inny standard. U nas się zrobiła sytuacja, że do władzy się przez całe lata dorywali ludzie, którzy chcieli się na tym wzbogacić po prostu i znaleźli się w takiej sytuacji, taki ktoś, kto się wzbogacił na polityce, to on ma dalej gdzieś tam w nim ta mentalność tego biedaka jest, i on ma potem te kredyty do spłacenia, nabrał se, kupił se, no bo tak jak taki nowobogacki, to on se musi teraz kupić dom, samochód, spłaca to wszystko i dla niego być...
0: I te lwy przed wejściem, jak wchodzisz do nowobogackiego, to ma takie lwy, po lewej i prawej lwy ma te z gipsu, kurwa, to oznaka bogacości.
1: Najlepiej kolumny jakieś.
0: Kolumny Zygmunta też są dobre, tak.
3: I dla niego zostać przy żłobie to jest być albo nie być. On ma tam rodzinę, ma córkę, musi tam edukację opłacić. I to jest jego sens życia bardziej, żeby się utrzymać przy korycie. I to jest inna strategia działania, wydaje mi się. To jest takie trzymanie się na powierzchni bardziej i kombinowanie, jak tu coś powiedzieć, żeby się spodobało właśnie, jak tu coś powiedzieć, żeby wódz partii to mu się spodobało, żeby cię nie wypierdolił i tak dalej. To jest takie kombinowanie. A w takim USA to jest zupełnie inaczej pewnie to jakoś działa, nie? A jeszcze inaczej w takim kraju jak Korea Północna, nie? No to jeszcze inaczej tam to wszystko działa. Tak sobie myślę, że co kraj to po prostu to rządy i inny system w ogóle sprawowania władzy od tej strony, że inaczej myśli taki rządzący, ma inną mentalność, inne priorytety, i to bardzo się może różnić w ogóle, nie?
1: No jasne. Wiesz, w ogóle wszyscy mamy wszędzie inną mentalność i nie ma co przekładać jednej sytuacji w danym kraju na inny kraj i w ogóle, ale teraz się tak zacząłem, kiedy tak milczałem sobie, zacząłem się, tak już abstrahując od tych, którzy nami rządzą i jak rządzą w obecnym czasie, to mimo wszystko, nieważne kto by rządził obecnie, to szczerze mówiąc nie zazdroszczę decyzji, które trzeba teraz podejmować tak naprawdę. Jakby popatrzeć tak z tej perspektywy, to jest no masakra po prostu. Jak sądzicie? Ty wiesz, grając w głupie City Skylines zawaliłeś miasto, które nie było w kryzysie, więc no.
0: Ja mogę odpowiedzieć bardzo prosto, że zwykły głupek, czy Grażyna w panice, czy nie, zwykły człowiek, który nie jest odpowiedni na swoim stanowisku, który ma za dużą odpowiedzialność, robi jedno. Zamknąć wszystko, zastopować, nikt się nie rusza, duże mandaty, panie, po kurwa, tyle co zarabia razy rok, żeby na ten mandat robił i to jest panika, to nie jest zarządzanie kryzysem. No i popatrzmy sobie teraz, z tej perspektywy. No to jest dokładnie to zarządzanie teraz, co mamy. Z góry. Czyli totalna panika. Zamknąć wszystko, kurwa, nie wiem, panie, ten, kto wyjdzie, to go zabić. No zabić nie można, bo konstytucja, no to mandat najwyższy, jaki się da. No i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest rozwiązanie problemu i oni mówią, że dbają o społeczeństwo. Nie, to jest zwykła panika. To jest człowiek spanikowany, zastraszony, działa instynktownie i to jest instynktowna odpowiedź rządu i spoko. I nie mam tego za złe, absolutnie, przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie. Ale kiedy już jest koło miesiąca w tym stadium i nie ma nie potrafili przez ten miesiąc w międzyczasie wypracować oprócz tej paniki jakichś rozwiązań, dobra, no to puszczamy młodych ludzi, niech tą gospodarkę ruchają jakoś, żebyśmy nie mieli więcej zgonów żeby więcej ludzi nam nie umarło na choroby przewlekłe, którzy nie będą mieli dostępu do szpitali, po prostu żebyśmy nie zawalili tego ciągu całego osób chorych, bo jesteśmy zdrowi, tak nam się wydaje, że ktoś jest chory, no to chodzi do szpitala. Nie, masa ludzi chodzi do szpitala regularnie, badają się na przykład w pierwsze stadium nowotworu przed koronawirusem, tak, przed tym całym szajsem, to ludzie chodzili, ktoś dowiadywał się, że ma pierwsze stadium raka, no to miał jakąś tam drogę, szedł na różne badania i bardzo często z tego wychodził, no to teraz okazuje się, że potem pójdzie do lekarza i ma to ostatnie stadium właśnie tego nowotworu, już się nie wyratuje i tak dalej, no to są setki, tysiące ludzi, którzy są wskazani na śmierć przez tą blokadę, więc teraz jest pytanie, komu ta blokada służy i jak długo ona ma trwać i jak gospodarka na tym wyjdzie i ci ludzie właśnie przewlekle chorzy i tak dalej, i tak dalej. Jest prosto zamknąć wszystko. To jest prosto. To każdy cham, wieśniak właśnie dostanie za dużą władzę i to zrobi.
3: Okej, okay. No, oddajmy może teraz głos Adamowi, który dołączył do nas.
5: Witam, Adam z tej strony. Przepraszam, że nie mogłem się pożegnać ostatnim razem. Chciałbym jedną rzecz jeszcze zaznaczyć, bo tak wszyscy mówimy o tych mandatach. Jest jedna kwestia. Mam styczność z osobami, które dostały mandaty od policjantów. Nieważne, czy słusznie, czy niesłusznie. Jest nagonka. Faktycznie starają się zbierać kasiorę do budżetu i walą wszystkim, jak leci. Chciałbym was uprzedzić o jednej kwestii, naprawdę w tym momencie mówię bardzo, bardzo poważnie. To, co wlepia policja, to nie są mandaty. Nie przekroczyliśmy prędkości jako użytkownicy aut, tylko nie stosujemy się do przepisów, które w tym momencie panują. Na całym świecie jest ogłoszona pandemia światowa. W Polsce jest też kryzys, stan kryzysowy ogłoszony, dlatego jest ta kwarantanna, ale policja wlepia karę urzędnicze z automatu. Od takiej kary się nie jesteśmy w stanie odwołać. Możemy nawet olać temat i nie przyjąć tego, ale to jest też wbrew przepisom. Tak i tak ta kara urzędnicza zostaje na nas nałożona. Jak tego nie opłacimy, to komornik zajmie konto, wpadnie na chatę i po temacie. To nie jest mandat, co wlepia policja, jeżeli chodzi o tego wirusa, jeśli chodzi o kwarantannę. Jeżeli będziemy stali pod blokiem w 3 osoby i będziemy pić po piwku, to jest kara urzędnicza z automatu, od tego nie można się odwołać i to trzeba opłacić. Mówię poważnie w tym momencie. Chciałem was uprzedzić po prostu, bo wiele, wiele osób mi mówi o mandaty, odwołam się. Tak samo, nie wiem czy wiecie, poseł z Konfederacji powiedział, zapłaćcie i trzymajcie kwity i jak się zakończy ten cały burdel, jestem w stanie zagwarantować, że oddamy wam te pieniądze, no bo teraźniejsza władza po prostu robi sobie z tego wszystkiego jaja. Mało kto łapie te informacje, bo wiadomo, te ich mniejsze jakieś tam partie, one nie walczą w tym momencie tak o głosy z tym, tylko po prostu doradzają ludziom, żeby nie wariowali i żeby zatrzymali te kwity i później dostaną zwrot tych gotówek, bo to jest bez sensu, co się dzieje, co robi teraźniejszy rząd. Także to chciałem powiedzieć tak już na poważnie, nie?
3: No ciekawa informacja, czyli to nie ma statusu mandatu, nie można się odwołać i są to drakońskie kary.
5: To jest kara urzędnicza za niestosowanie się podczas właśnie kwarantanny tej takiej naszej polskiej narodowej.
3: No i to są, jest... są to bardzo wysokie sumy, to dla takiego człowieka
5: no,
3: jak
5: cię złapią, jak słuchaj, ja bym dostał wczoraj teraz mój kumpel karę... do mnie napisał, no. że dostał 6 tysięcy za to, że się wylał pod murem. I za to, że pił z kumplami piwo.
3: Ja pierdolę, ale to jest, to już jest takie plucie nam w gębę trochę, tylko
5: i
3: na, że my
5: i wiesz, się wiesz mi, że on już jest zanotowany i za drugim razem, jak go złapią, już nie będzie 6 tysięcy, bo dostał 5 tysięcy za te publiczne spotkanie, bo było ich 4 i 1000 dostał za lanie pod murem.
3: Ja pierdolę. A dla przeciętnego człowieka taka kara to jest naprawdę dramat. To potem się to... I to jest jakoś tak dziwnie zrobione, że właśnie że to, tego nie można sobie tam rozłożyć na raty czy coś. To musisz zapłacić,
5: nie, to musisz
3: w przeciągu 7 dni.
5: Inaczej komornik.

0: Powiedział, te pisiory odwalają taką manianę wbrew przepisom, wbrew konstytucji. W tym momencie jaki będzie werdykt najwyższego trybunału, najwyższej wagi w Polsce, jeżeli ci wszyscy są po stronie pisiorów? Wygram? Jak myślicie?
1: Tutaj pisze słuchacz E. Marcins, że bzdura. Zarzuca ci, że jakieś bzdury. No ale słuchaczu, przecież są nawet takie artykuły na portalach popularnych, że ktoś dostał mandat, bo mył samochód, ktoś dostał mandat właśnie, bo sobie spacerował. To nie jest nic niezwykłego. Znaczy nie wiem, co konkretnie uważasz za bzdury, jaką część wypowiedzi.
2: Znaczy chodzi o to, że policja może maksymalnie blankiet wlepić do 500 zł, a skierowanie do kary urzędniczej to jest dopiero skierowanie do procesu urzędniczego. O tym zresztą wyjaśnia tą kwestię i ostatnio nagrał taki filmik wyjaśniający wszelkie kwestie związane właśnie z tym, z tą zapłatą, z tą egzekucją kar i tak dalej. Sierżant Bagieta. Polecam sobie sprawdzić, tam jest wszystko wyjaśnione.
1: Bardzo, bardzo dobry kanał, też polecam. Sierżant Bagieta, no. Co tu
0: także w tym momencie na tą sytuację wiele, ponad 40 chyba z tego co pamiętam, 8 tysięcy firm, małych firm zawiesiło swoją działalność lub ogłosiło zamknięcie firm. Cała gospodarka w Polsce praktycznie prawie, że stoi oprócz tych koncernów molochów i jest mało wpływu do budżetu państwa z uwagi na VAT. I oni skądś muszą mieć kasę na 500+, oni skądś muszą mieć kasę na własne... Słuchajcie, posłowie mają naprawdę bardzo dobre wypłaty. Ja już tam nie pamiętam, jak to się mówiło profesjonalnie po ichniemu. I oni muszą też zabezpieczyć parę tam innych rzeczy, żeby nie wyszło na jaw przy okazji właśnie, jeśli chodzi o gospodarkę, nie? Także no skądś muszą mieć pieniądze.
1: No, czyli być może nie ma co tu się doszukiwać nawet jakichś istnienia jakichś mrocznych sił czy coś, tylko po prostu ci posłowie nasi tacy są, że dla nich to jest być albo nie być teraz, zebrać tą kasę czy nie zebrać, no i doją naród, nie przepuszczą żadnej okazji.
3: Ja tu małe adwokat, no. Jeśli mogę wtrącić. Te pieniądze z mandatów, znaczy po pierwsze... Posłowie zarabiają bardzo mało, za mało, naprawdę za mało. Jestem anty w ogóle, jestem monarchistą i to
1: dużo
3: dziedzicznym.
1: Dużo zarabiają przecież. No
3: dla mnie bym ich wszystkich
1: spuścił
3: w kiblu i tak dalej, ale jeśli już mamy tą demokrację, jeśli mamy posłów, jeśli mamy ich tam 400 paru, niech zarabiają po 1 000 000 złotych rocznie. Naprawdę, ja bym dał im 1 000 000 złotych rocznie i żeby szanowali ten mandat posła z powagą i żeby nie przekupywały ich jakby jakieś tam drobne cwaniaczki z walizkami, tak? Jakieś młode cycki z pryszczami przychodzą z walizkami i próbują przepchnąć jakąś kurwa głupkowatą ustawę, która zawsze w dłuższej perspektywie szkodzi państwu tak naprawdę i tak dalej przez lata, no to tworzy się taka biurokratyczna dżungla. No, to jedno, oni posłowie dzisiaj bardzo mało zarabiają, bardzo mało, mają te diety, dodatki, owszem, ale tak czy siak mało zarabiają.
1: Ile
3: europosłowie więcej
1: ile
3: dużo?
1: Ile zarabia poseł? Ile zarabia jeszcze, poseł średnio?
3: No około 8 tysięcy tam plus no, diety,
1: to,
3: nie
1: to
3: wiem,
1: jest,
3: tam wychodzi z 15.
1: Uważasz, że to jest kiepska praca?
3: No dla, wiesz, on
1: za mało, żeby być uczciwy, tak?
3: Tam w Europie, co nie? To jest mało.
1: Za mało, żeby nie brać łapówek, tak? Za mało, tak. Żeby... No ja się nie zgodzę. Wiesz,
3: no spoko.
1: Nie przesadzajmy. Kurczę.
3: Dobra, no to... druga sprawa, że te mandaty też, oni nie są łasi na mandaty, dlatego żeby zbilansować ten ubytek VAT-u, tylko oni po prostu... To gorsza wiadomość, tak? No, chciałbym, żeby tak było, jak mówisz. Kolega dzwoniący, zapomniałem imienia. Jeszcze raz.
0: Adam, witam.
3: Adam, jak mówisz. Tylko właśnie tego ubytku VAT-u sobie tymi mandatami nie zaspokoją absolutnie, bo VAT w rozpędzonej gospodarce to jest naprawdę, to są miliardy, a mandaty no to są grosze. To jest po prostu upokorzenie człowieka, te mandaty. Każdego z osobna i wszystkich razem. I to jest straszne. I oni chcą pokazać swoją władzę, jak bardzo mogą. I to mnie

0: przeraża bardzo i tu kończę.
1: No w tym momencie chciałbym powiedzieć, że dzisiaj dostałem również informację od znajomego, że wpadł jakiś gościu do sklepu w godzinach, kiedy pracowali seniorzy. Znaczy, przepraszam, mogli robić zakupy seniorzy, starsze osoby. Wpadł gościu młody i mówi, że chce paczkę fajek. Sklep był pusty, kompletnie pusty, ale pomimo wszystko ten mój znajomy, jako osoba, która pracuje za kasą w Polsce, w sklepie mówi, że nie może sprzedać papierosów, bo to jest godzina, kiedy tylko obsługuje seniorów. No i ten gościu wyszedł. Kilka razy namawiał, ale zrezygnował. Tylko nie wiedział o czymś jeszcze jednym, że wszędzie jest monitoring i ten mój właśnie znajomy za kasą spojrzał na ekran i zauważył, że gościu poszedł za róg i wsiadł do radiowozu. Jakby sprzedał mu paczkę fajek, miałby 30 tysięcy kary i miałby prawdopodobnie zabranie koncesji na sprzedaż alkoholu i papierosów, a to jest gruby szmal.
2: A kontrolujący być może też by na tym zyskał sobie, bo pewnie nie bez powodu jest takim skurwysynem i robi...
1: Ale wsiadł do radiowozu, nie?
2: No to tak, no czyli coś z tego pewnie ma pan władza.
0: Adam, jeszcze raz wtrącę, przepraszam. Adam, dzięki. Tak jak czasem pomyślę, czy wrócić do Polski już, czy jeszcze za rok, no to jeszcze za rok. Dzięki.
2: No to jest taki dziki kraj.
3: Co do dziwnych skojarzeń głosowych, jak Adam zadzwonił, to myślałem, że Kaczyński zadzwonił, sorry.
2: Nie ma podobnego głosu do Kaczyńskiego.
3: Ale tak mi się przez chwilę.
1: Już dzwonimy do Pokuatue.
2: Już to nocne radio do Pokuatue. Już Danosik.
1: No, tak.
2: Marcin pisze, zatem radzę pytać o podstawę prawną wysokości mandatu. Jeśli powołują się na kodeks wykroczeń, to taka kara jest niezgodna z prawem. I nie przyjmujcie w życiu czegoś takiego.
3: Tak, tu ma rację Marcin.
2: No być może. Ale
1: jeśli chodzi o mandaty, ale to jest kara urzędnicza, od tego się nawet nie można odwołać.
3: Administracyjna, nieważne. To troszeczkę inaczej działa. Policjant nie wydaje tej kary, nie ma takiej jurysdykcji takiej. Nieważne. Nie ma kompetencji do tego.
2: Ale
3: zupełnie.
2: U nas jest często tak, że prawo prawem, a władza
1: sprawiedliwością.
2: A władza
1: tak.
2: Swoje i policjant swoje. Ile mieliśmy takich sytuacji, że coś jest teoretycznie
3: niezgodne z prawem?
2: Ale
3: on nie może ci tego... W sensie, że to nie jest, on może tylko... Jezu.
1: Słuchajcie, ostatnio jechałem samochodem, śmignęły mi koguty w lusterku wstecznym. No, jechałem na bok, mówię, w czym problem. On mówi do mnie, że przejechałem na świetle. Mówię, nie przejechałem na świetle, bo mam kamerkę, proszę zobaczyć, proszę. Obejrzał, zobaczył, przepraszam, do widzenia. I już bym miał, kurczę, mandat. Bo on widział, mu się zdawało.
2: No nie wiem, u nas skomplikowane jest to.
1: Także to jest nadinterpretacja takiego po prostu, no takiej tak, osoby, tak, która czegoś... jest.
3: Jasne, ale to policjant bardzo szybko się zorientuje, jak mu powie, że nie ma prawa wydawać takiej kary, że faktycznie tak jest, bo cóż, a tutaj Marcin właśnie pisze, policjant nie jest organem administracyjnym i nie może wydawać administracyjnej kary pieniężnej, dokładnie.
2: A z kolei KGB Rut
1: A to nie jest płatność gotówką,
2: pisze...
1: tylko to jest kara.
2: Od jutra w godzinach popołudniowych
3: tak,
2: wchodzi...
3: Tak, ale chodzi o karę administracyjną, dobrze Marcin mówi, serio. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego.
1: Nie będę się spierał.
2: Okej. KGB Rut. Od jutra w godzinach popołudniowych wchodzi całkowity zakaz przemieszczania się, chyba że do pracy i sklep. Info 80%. Ale przepraszam bardzo, no to już teraz jest całkowity zakaz przemieszczania się w celach innych niż praca sklep, prawda?
1: No nie,
2: to...
1: no jeszcze możesz się poruszać w celu... Nie, legalnie nie. Możesz godzinę dziennie chodzić, żeby odpocząć, żeby nie mieć, nie być zamkniętych w czterech
2: Jaką
1: ścianach,
2: godzinę
1: żeby nie
2: dziennie?
1: Mieć...
2: Nie możesz... Jak jedziesz gdzieś do rodziny, czy gdzie do innego miasta samochodem,
1: nie możesz. Nie. Słuchaj, ale na spacer możesz wyjść normalnie na ulicę.
2: Nie,
1: tak sposób, że...
2: nie możesz. Z tego co wiem, to nie możesz. Mogą cię haltować. A jak ty udowodnisz, że a ja se tylko na godzinę, a on ci powie, a nie.
1: Ja dziś dzwoniłem specjalnie do komendanta wojewódzkiego i mówię, słuchaj, chciałbym wyjść normalnie na luzie i czy mogę to zrobić? To pierwsze pytanie, jakie mi zadał, to było... Czy będzie pan sam? Ja mówię, nie, że z dziewczyną. A on mówi, to proszę zachować dwumetrowy ten dystans. To wszystko.
3: Powiem tak. Wedle samej treści podstawy prawnej, na podstawie której było wydane to całe wszystko, o czym mówił Morawiecki, o tych całych ograniczeniach, to w samej podstawie prawnej jest to tak nieuściślone, że można to sobie interpretować jak się chce. Dlatego tak. Na początku mówiono o tym, że można też ćwiczyć i
1: jeździć na dworze,
3: że można jeździć na rowerze, że można spacerować. Potem to jeszcze zmieniono. Teraz na tej głównej stronie, na tym wyjaśnieniu pojawia się, nawet nie pojawia się spacer, tylko spacer z psem i dopiero w Q&A pojawia się ta kwestia ze spacerem. I nie wiadomo, czy nie usunięto tego po prostu z tych pytań i odpowiedzi, czy to się zmieniło ostatecznie, ta wykładnia, czy o co chodzi.
1: No tak samo było z cmentarzami, że nie wiadomo, czy cmentarz to jest park, i bo tam są drzewa i czy można go odwiedzać i czy nie, czy jest zakazane. Nikt nie potrafił na to nie odpowiedzieć pytanie. W końcu ten nasz rząd usłyszał, że jest problem i zakazali.
3: Czyli co do tych spacerów jest naprawdę, na dwoje babka wróżyła, jak chce tam kto ogarnie i wedle której interpretacji. No.
1: Czyli jak trafisz tam do normalnego, to cię puści, a jak trafisz na fiuta, to ci walnie mandat.
2: Czyli standardowo po polsku, jak zawsze u nas, że jak władzy się spodoba, to cię ukarze, ale
3: serio,
2: a jak nie, polecam to nie.
3: Podstawę
2: bo zawsze jest prawo... Zawsze jest prawo takie niejednoznaczne u nas właśnie po to, aby było zagmatwane. Nawet ci, którzy krytykowali to nowe prawo, zauważyli, że to jest jakaś wielka opasła księga i to jest
1: słuchajcie,
2: dobre prawo to jest proste prawo.
1: Mam jeszcze historię. Zadzwonił do mnie wczoraj mój znajomy, bardzo zły, nie będę mówił mniej więcej co powiedział, bo nie chcę przeklinać, ale dostał pisemko, że ma zwrócić swój prywatny samochód, a ma fajnego Jeepa, nie jest bogaczem, ale ma fajnego Jeepa i musi go zwrócić do jednostki wojskowej, bo jest mobilizacja wojskowa, bo to jest mobilizacja wojenna bodajże.
2: Takiego
1: stanu nie ogłoszono w Polsce. A on musi po prostu zwrócić ten swoje auto.
0: Tu swój sprzeciw zgłoszę z dobrego serca. Nie mówię, że Adamie mówisz nieprawdę absolutnie, tylko że bez ogłoszenia stanu wyjątkowego nie ma takich tych tak zwanych, tu się mądrze, prerogatyw. Co nie?
1: Wiecie co, nawet nie ma tak, 10 minut
0: nie wierzę,
1: wkleję
0: normalnie. A jeśli tak jest, jak mówisz, jak jest tak, mówisz, to nas od kuchennej strony chcą, wiesz, kopnąć w dupę tak bardzo, że aż z tego sobie nie zdajemy sprawy, jeśli jest tak, jak mówię.
2: Słuchaj, wkleję.
1: Jak nawet chcecie, to nawet to wkleję zdjęcie, bo jest pismo, tylko jest zamazane imię i nazwisko i adres, mogę wam pokazać.
2: Bardzo chętnie zobaczymy, bo to wiesz, bo to nie gniewaj się, ale to już brzmi jak wiesz, jak bajka trochę, że takie rzeczy się dzieją.
1: Wiem.
4: No właśnie Adam jest dobry. Przepraszam, że tak się wetnę. Ja tylko na szybciutko. Adam jest dobry w opowiadaniu bajek, bo to jest stały słuchacz z UK, który się kiedyś przyczepił do teorii chaosu. Poznaje pacjenta po głosie, więc bierzcie poprawkę na gościa i tyle. A jak chcecie posłuchać go, jak gada, to pamiętam audycja o Alfie Evansie, jak była tam, mówił, że w kompa hakują. No kurwa, takie bajki chłopcizną. Odczepił się od Kloda, teraz widzę, tu się zaszło. Więc tak, poprawka na gościa i tyle. Pozdrawiam, na razie.
2: No cześć.
3: Martin tutaj pisze ze smutną minką, jestem magistrem administracji. Nie wiem, czy on ze smutną minką, ale okej.
2: No ale czekajcie, bo Adam, któremu zarzucono tutaj, że konfabuluje, Janko Muzykant konkretnie zarzucił, że przyszedł od Kloda z Teorii Chaosu, że stały słuchacz Teorii Chaosu, a to w sumie nic złego być słuchaczem Teorii Chaosu, to jest jakiś grzech i od razu człowieka skreśla, że słucha sobie Teorii Chaosu, ja też słucham Teorii Chaosu. No ale Adam zadeklarował, że pokaże nawet pismo, no to wiecie, to już nie w kij dmuchał. Ale faktycznie, no brzmi groźnie, że zarekwirowano samochód. W sumie u nas podjęto wiele działań, które się kwalifikują jako stan wyjątkowy, a nie mamy tego stanu.
3: Ale przypadkiem w tej specustawie nie było takich zapisów, że mogą? Rekwirować auta. Nie pamiętam, czy była...
1: Mobilizacji było tak, że mogą
3: rekwirować. Czy był usunięty ten wpis, czy nie był ostatecznie, bo już nie pamiętam. Wiem, że coś tam było z tego usunięte, ale wiem, że były. takie zapisy, więc no, to nie do końca tak, że to jakieś totalne science fiction.
2: Nie wiem, czy Janko Muzykant, czy jeśli słuchasz, czy chciałeś znowu dołączyć do dyskusji, bo dałem niby dołącz, ale coś nie dołącza, więc może się rozłączyłeś. Jeśli masz ochotę zabrać jeszcze głos, to proszę, dzwoń śmiało jeszcze raz. No, straszne rzeczy się dzieją, no to kurczę, zaraz tu może dojdziemy jakoś do tego, jak to jest faktycznie. Jeśli już doszliśmy do...
3: Do czego doszliśmy?
2: Coś, przepraszam, by się tu rozkojarzyłem, bo... A tu jakiś dwóch Janków muzyka.
0: Ja zabiorę w międzyczasie głos.
1: Okay. Ja dobra, słuchajcie, bardzo... ja będę kończył, bo jest późno, śmigam. Także przechodzę na nasłuch. Już nie mam nic więcej do powiedzenia. Także pozdrawiam dzwoniącego, pozdrawiam was.
4: Nie, czekaj. A to ja nie, Krawcze, źle zrozumiałeś, jak żeby na swoją modłę zinterpretowałeś to, co powiedziałem. To jego nick do teorii chaosu to był stały... Ciężki bajkopisarz. Jak ktoś chce posłuchać jego bajek, to sprawdź taką pierwszą z głowy, co biorę, audycja, co tam było o tym Alfie Evans, co tam dla nas jest.
2: Wiesz co, słabo cię słychać. W ogóle cię nie idzie zrozumieć, masz jakieś kiepskie połączenie, ale jeśli dobrze zrozumiałem, to mówiłeś, że nick Adama w teorii chaosu to był stały słuchacz.
4: Stały słuchacz z UK.
2: A stały słuchacz z UK.
4: Tak.
2: No nie wiem, czy to jest...
4: Żeby sprawdzić jego bajki, to mówię, audycja o Alfie Evansie.
2: Ja nie wiem, czy to jest stały słuchacz z UK na pewno, ale dobra, no, możliwe.
4: Gronki,
2: no,
4: chłopie, mówiłem ci, że mam ten autyzm i te głosy i co gadacie mi się potem w głowie przewija, to zdaj się na mój autyzm i ci mówię.
2: No dobra, no skoro tak mówisz, no ale też Adam miał wkleić to pisemko, a tak nagle się ewakuował, no może jeszcze wklei, zobaczymy. A jak nie, no to gorzej na pewno dla niego, jeśli chodzi tutaj o wiarygodność tej informacji o zajęciu auta, no bo mi się to w pale nie mieści, że już doszliśmy, właśnie chciałem powiedzieć, że doszliśmy do tego momentu, że już rekwirują obywatelom auta. No bo to, że wlepiają kosmiczne kary za sikanie i za mycie samochodu i za oddychanie, zaraz będą kary w miejscu publicznym za oddychanie, no to...
4: Jesteś,
2: no trochę cię przerywa, wiesz, masz jakieś kiepskie połączenie strasznie.
3: Zakłócałem cię.
4: Lepiej może, bo trochę się ruszyłem.
2: Może będzie lepiej.
4: No, było słychać, co mówiłem wcześniej. Nie mam czasu się rozgadywać, jak zwykle ja zarobiony jestem. No, to mówię. To namieście sobie audycję o Alfie Evansie i poznasz po głosie i potem nawet jak chłop się wypowiada. 1000% on, to nie jest, że to jest morze, stały słuchać, okej, to nie jest morze. To jest na 1000% on. I tam też najpierw dzwonił, próbował jakoś normalnie się podlizać w lodowi. Później dzwonił, jakieś bajki opowiadał, że on ma kurwa dojścia do jakiejś informacji. Potem, że już mu komputer hakują, bo on ma takie dojścia. Tu jest to samo.
2: No dobra, no to mamy słowo przeciwko słowu trochę. No,
4: no to mówię. A proszę cię, zrób to dla mnie i znajdź audycję o Alfie Evansie. Posłuchaj. No, na początku audycji dzwonił tam.
2: Może sprawdzę, ale wiesz... Pierwszy... No... Ale nawet jak dzwoni sobie do tej teorii chaosu jako stały słuchacz z UK, no to bardziej będę starał się tam zobaczyć, co konkretnie mówi i
4: właśnie,
2: jakie
4: rzeczy.
2: Dlatego
4: mówię, rozumiesz, ja nie mam problemu z dzwonią, ale dzwoni tam bajki, takie tanie kity opowiadał, że nie szło go słuchać. To jest jeden z najbardziej zamulaczy teorii chaosu. Bajki ciśnie takie, że strach. No to Adam, to ty? Stały słuchacz z UK?
2: No, nie potwierdził i nie zaprzeczył, więc może coś w tym jest, no, ale to spoko tam.
4: Wiesz, ja nie mam nic przeciwko.
2: Okej, dobra, to wyjaśniliśmy sobie, że nie masz nic przeciwko samej audycji. Na czacie się pojawił Enki, który pisze, rok temu ludzie dostali powiadomienia o możliwości zajęcia auta z napędem 4x4.
4: Ja wiem, że to jest możliwe. Ja nie mówię odnośnie tego, tylko ja już wiem, że on zaczął to ostatnio często dzwonić. Już takie, wiesz, tylko mówię, żeby mieć na oriencie chłopa, bo zaczną się bajki po tym. Jak jeszcze nie opowiada, to się zaczną, bo w teorii chaosu był ten sam scenariusz. Nie? No. Jest na bar-
2: tutaj skomentował Furiat. Janek brzmi, jakby miał zawsze wąty. No tak ma trochę Janek wąty. No dobra, no to taki słuchacz, który ma wąty. No może też...
3: Ja już nie
2: taki,
3: podam pewnego słynnego porównania, bo znowu będzie, że...
4: Ja ci mówiłem coś, nie? Nie, no dobra. Dobra, panowie, nie zawracam gitary. Ja zarobiony jestem ciężko. Tak chciałem wam dać znać na Oriencie, bo on często bajki opowiada. Na razie.
2: No cześć. No, Janko Muzykant też się wyzłośliwiał ostatnio w stosunku do Etama, do potrzeby trochę, no ale to takie jego prawo, no nie każdy musi wszystkich lubić. Grzesiek, jesteś jeszcze z nami? Bo tak przycichłeś trochę.
0: Tak, jestem. No. Ja już tak kończąc, no właśnie, bo tak długo wiszę na antenie, bo kilka spraw się zebrało, tak. Mówię, że Enki na czacie napisał, że ludzie już rok wcześniej dostali pisma o coś tam o samochodach 4x4. No to takich użytkowników samochodów 4x4, no to są grube tysiące. I niech dwa, niech będzie z tych tysięcy, niech dwa takie pisma ktoś mi skany prześle. To uwierzę i nikt nie prześle. Jestem o tym przekonany, takie pierdolenie. Dwa. Właśnie tak jak w Polsce są te kary stosowane, nieważne, administracyjne, nieadministracyjne, tak sądzę, jak to jest w Polsce, burdel i przez następne lata ludzie będą się o tych pism odwoływać, ten dostał 6 tysięcy, ten 30 tysięcy, ten się wysikał, ten grillę zrobił, ten pierdnął, ten kaszlął, tak. No to nasze sądy są za pan drat, żeby takie właśnie w to im graj, w takie przypadki. No to tak, jakby to powiedzieć, chciałbym, żeby tak prosto w Polsce sprawy właśnie, że ten Duduś słynny, niesłynny, czy ten Morawieł, czy właśnie ten Duduś taki, czy Kaczyński, kurwa, wysłał takie pismo. Dostałem dzisiaj pismo, wyobraź sobie, Krawcze, od premiera, kurde, Wielkiej Brytanii, Johnsona, podpisane, skserowane, nie? I do każdego wysłali.
2: No, Adamie, jeśli jeszcze nas słuchasz, no czekamy na dokument.
0: No tak, kończę dwa zdania właśnie, no. To się oznacza.
2: Aha, no to dzięki, że byłeś z nami, Grzechu, i tam...
0: No ale tak kończąc właśnie, no, że dostałem pismo, nie, że wiesz, 10 Downing Street i tak dalej, i nie będę tam pisma streszczał, tylko chodzi o to, że to jest prośba, żeby nie wychodzić, prośba jest o to, żeby to nie robić i z jednej, z drugiej strony jest kilka kapitów i bardzo proszą o to i tamto i sramto i są naciski, żeby tam się w tych grupach nie spotykać, tam dużą czcionką, ale można prośbą, można. Nie tymi mandatami, to jest taka właśnie ta mentalność policyjna, no zresztą o czym gadaliśmy przed paru, tam przez ostatnią godzinę, nie, z hakiem. Mhm. Więc no do tego chciałem właśnie porównać mentalność, że te kary to, no to na dłuższą metę nikomu nic dobrego nie przyniosą i nie wiem, dbajmy o siebie, uważajmy na te mandaty nieszczęsne, dbajmy o siebie i do usłyszenia, hej.
2: Hej, hej, trzymaj się, Grzechu, hej, hej.
3: No, dobra, tutaj Romańskie pisze, kara za nieprzestrzeganie zasad może także policja, kwota mandatu może sięgnąć 500 zł, a w przypadku tak zwanego zbiegu wykroczeń górna granica mandatu może sięgnąć 1000 zł, mówi Mariusz Ciarka.
2: Okej, słuchaj, ciągu, ja trochę zrobię to, co nazywamy tak brzydko wietrzeniem anteny. To jest w ogóle
3: tak miałeś
2: chamskie.
3: Chodzić, spokojnie.
2: To chamskie takie trochę nazwanie tego, bo tak wietrzenie anteny, tak jakbyś jakimś smrodem był tutaj, trzeba wywietrzyć.
3: Dobrze, lepiej niż zrzucenie bez słowa, jak to kiedyś, jak to kiedyś Martin Lechowicz mi zrobił. Także wszystko spoko.
2: To tak profesjonalnie, jak w prawdziwym radio. Pach, nie ma i następnego.
3: Dziękujemy panu.
2: Tak, i to dziękujemy to już po zrzuceniu, jak już tamten tak. Się zastanawia, co tam się z nim stało, to dziękujemy za głos.
3: Bo Martin czasem tak miało, że jak coś mu nie pasiło, to zrzucał. Tak, wiesz, włączał mu się taki wiesz, tyran w nim i tak rządził anteną. I tak zrzucamy. No.
2: Mam podobne odczucia co do Martina akurat. No ale cóż, taki, no dobrze, ja to nazywałem pieszczotliwie Papa Smurf, że mu się włącza, ale i tego też nie lubił. Bardzo go to jakoś ubodło, że Papa Smurf, no, ale to jest taki Papa Smurf. No, co...
3: Ja już takie rzeczy, takie właśnie działanie, że takie wywyższanie się troszeczkę i takie właśnie robienie za tyrana na antenie, to ja już nazywam syndromem Lechowicza, więc no... Tak już mnie jakoś weszło w krew. No dobra, nawet już chodziło, bardzo ciekawie się gadało, tak troszeczkę późno wszedłem, ale i tak jakoś się to pociągnęło temat i od jedzenia po politykę znowu, no. Tak już bywa, no. Zwykle tak schodzi. No to hej.
2: No to trzymaj się, do następnego. Cześć, cześć. I ciąg Bolunga zszedł. Na szczęście nie na koronawirusa. No, jeszcze do tej trzeciej posiedzę. No dzisiaj chyba nie jest to jakąś wielką tajemnicą, że audycja jest dzięki sponsorce właściwie. Zauważyliście pewnie, że przyszedł bardzo zacny donajcik od Sandry. Nie zdradzę wam, kim jest Sandra, bo może sobie Sandra nie życzy. Ale podpowiem tylko tyle, że znacie ją i z czata, i z anteny. No i tak to jest, że dla mnie radio to jest trochę praca. Jak dostanę taką wiadomość, że krawiec nadawaj, to może dostaniesz fajnego donajcika, to ja od razu biegnę i się cieszę. I czemu nie? No i Sandra dzisiaj jest taką główną sponsorką audycji, ale dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom. Wilkowi Morskiemu, Mecha Polakowi, tajemniczemu osobnikowi, który się podpisał dajcie linka do donata. Przemek. No cześć tam.
5: No cześć, widzisz, przez ciebie tak długo nie śpię. Ach. No co zrobić, ale to jesteś taki mobilizujący. Tutaj cię pani Irena cię chwaliła za głos, a ja cię chwalę za mobilizację do robienia różnych rzeczy. Sobie słucham i sobie robię. Fajnie by było tylko, gdyby już wreszcie klienci zaczęli płacić, ale to jeszcze do tego daleka droga, bo na razie nie chcą się spotykać, więc co zrobić? Trzeba po prostu cierpliwie robić swoje. Ale słyszałem tutaj taką opinię na temat cmentarzy i w ogóle generalnie chodzenie, bo sam się zastanawiałem nad tym, chociaż nie powinienem, bo nie powinienem się zastanawiać nad głupimi zakazami, tym bardziej, że wiem, że są nielegalne, ale sam się zastanawiałem, gdybym chciał się wybrać, że tak powiem, ze zniczami na miejsce pamięci przed świętami, a mam zamiar to jutro zrobić. Co zrobić, żeby się zabezpieczyć przed ewentualnym mandatem, który jest, jak mówię, nielegalny, wiem to na pewno. Nie ma legalizmu w Polsce takiego mandatu, jeżeli nie ma stanu klęski żywiołowej lub stanu wojennego. W związku z czym wpadłem na pomysł takiego zabezpieczenia. Otóż zadzwonię jutro do komendanta odpowiedniego dla dzielnicy, przez której wejście na cmentarz prowadzi do mojego miejsca pamięci rodziny naszej, i się dowiem i nagram tą rozmowę, żeby nie było wątpliwości. Będę miał wtedy pełną informację. Jeśli on powie, że według obecnych rozporządzeń jest to nielegalne, to oczywiście nie będę się z nim kłócił i po prostu nie pójdę. Natomiast jeżeli powie, że jest to wątpliwe, jeśli chodzi o legalizm, no to wtedy nie będę miał wątpliwości, że mogę pójść, bo w razie czego, gdyby taki mandat mi wystawili, nie przyjmę go, sprawa zostanie skierowana do sądu, a ja zwyczajnie napiszę protest sprzeciw tak zwany do mandatu i wygram sprawę. A jeszcze złożę wtedy pozew przeciwko temu, kto tą ustawę wymyślił i będę żądał odszkodowania za straty moralne z tego powodu, iż zostałem nastraszony i w sposób nielegalny próbowano mi wystawić mandat. Proste. No tak to niestety wygląda. W tej chwili trwa dyskusja na internecie. Ja sobie nawet zajrzałem, jakbyście rozmawiali, jakie stanowisko w ciągu przynajmniej tych ostatnich kilkunastu godzin jest zajęte przez różnych wojewodów i tak dalej. I sprawa wygląda następująco. Jeżeli dostęp do tak zwanej nekropolii, czyli cmentarza, jest otwarty, to znaczy nie zostały zabezpieczone bramy, że musimy skakać przez płot, jak pewien znany wąsacz, to, patrz, jak się to w temat wstrzeliłem dzisiejszy, to w zasadzie nie ma ograniczeń, tak? No bo jak? Jedynym ograniczeniem jest kwestia tego tak zwanego gromadzenia się. Natomiast jeżeli zostało zamknięte, no to wtedy niestety nie mamy wyjścia, tak? Przez płot skakać tam nie wolno, tylko wejściem, które jest ogólnie dostępne i tyle. Ewentualnie powinny być przy furtkach wystawione informacje, że w danym czasie jest niemożność wchodzenia i ewentualne wejście na terytorium jest karane mandatem, tak? Tak to powinno wyglądać. A okay, może pod audycją wypowie się w tej sprawie jakiś oficer albo jakiś, nie wiem, pułkownik albo ktoś inny. Może przesłuchają i po prostu wypowie się w tej kwestii, bo jak mówię, no ja tylko, że tak powiem, 3 lata, więc jestem elektem, prawnikiem, a nie prawnikiem, więc...
2: Adam, który wcześniej pojawiał się, który wcześniej był z nami na antenie, zapodał tutaj linka. Koronawirus w Polsce, czy można iść na cmentarz? Gazeta Prawna, no więc chyba dobre źródło w miarę. I poprosił, abym wkleił na czata, więc wklejam i na jednym, i na drugim. I tam pewnie jest odpowiedź na pytanie, czy można iść na cmentarz?
5: Myślę, że jest ona, jeszcze nie czytam tego na razie, ale myślę, że jest ona również... tak jak jest na pozostałych portalach, w tym takich właśnie większych, na takiej zasadzie, że w zasadzie nie jest to zabronione, ale jest, że tak powiem, niewskazane. Czyli na dobrą sprawę masą myślane, bo nie wiesz.
2: Ja też, szczerze mówiąc, nie mam zbytnio zaufania do polskiego prawa, w takim sensie, że prawo swoje, a ty i tak dostaniesz po dupie, i tak dostaniesz, i weź się potem odwołuj, tak? Chodź po sądach i tam w którejś instancji ci powiedzą, że jednak obywatel miał rację, nie? A weź ponoś koszta sądowe, jeździ do innego miasta.
5: Znaczy tutaj nie ma sprawy, powiedz,
2: odwołuj się, pisz pisma z prawnikiem. Oni to wiedzą, że po prostu ciężko jest dojść swoich praw, nawet jak ktoś prawo złamie w stosunku do nas, jakiś czy urzędnik, czy policjant. Ja po prostu temu systemowi totalnie nie ufam. Gdyby była ta pewność, ja bym wolał, gdyby było prawo, twarde prawo, ale miałbym gwarancję, że urzędnicy, funkcjonariusze publiczni różnej maści trzymają się tego prawa, to bym miał szacunek. A tak nie mam, bo jest chaos po prostu i często jest nieznajomość tego prawa też. Tak mi się wydaje, że jakiś czy urzędnik, czy policjant, czy polityk gdzieś tam coś przeczytał, nie do końca wie, a gada. Słuchałem dzisiaj jakiś właśnie jakichś tam materiałów i... profesor jakiś się wypowiadał, miał jakiś wykład i zarzucał to polskim właśnie posłom, że oni często mają strzępek jakiejś wiedzy, że jest po prostu... Dzisiaj są takie czasy, że jest łatwy dostęp do wiedzy, ale to jest wiedza płytka, to nie jest wiedza głęboka. Na zasadzie, że każdy się troszkę na wszystkim zna, nie? I wygaduje Androny, czegoś tam nie doczytał, coś tam wie, że dzwoni w jakimś kościele, ale nie wie w którym... I tak trochę chyba jest z tymi naszymi rządzącymi.
5: Dlatego, tak jak mówiłem, ponieważ no nie powiem, że boję się pójść tak z tytułu mandatu, bo się nie boję. Boję się po prostu pójść z tego tytułu, że jak mnie by wkurwili, to ja po prostu potrafiłbym zareagować. Nie patrzyłbym się, że to funkcjonariusz. Natomiast dlatego dla ich bezpieczeństwa wolę nie iść. Natomiast zwyczajnie zapytam się po prostu w odpowiednim miejscu jutro przed pójściem, czy jest to zabronione, czy nie. Nagram tą rozmowę z zwierzchnikiem policji, po prostu krótko mówiąc. I w razie, gdyby doszło coś do czegoś, będę miał zapis rozmowy również z numerem telefonicznym, także nie będzie wtedy żadnej wątpliwości. Dowiedziałem się, że można... Poszedłem, tak? No chyba, że powie, że nie można. No jak powie, że nie można, to trudno, to sobie wtedy daruję, bo oczywiście nie mam zamiaru się szarpać. Aczkolwiek, jak mówię, to nie jest aż tak skomplikowane, bo wtedy piszemy jedynie sprzeciw do takiego mandatu i nic więcej nas nie interesuje. Jeżeli to w sądzie będzie rozpatrywane, z całą pewnością sprawę wygramy i to bez żadnego adwokata, ponieważ legalizm tutaj jest najważniejszy, tak? Nie ma stanu, w którym mogą być zawieszone prawa obywatelskie, a prawo do odwiedzin na nekropolii jest zapisane gdzieś w jakiejś ustawie nawet. z tego co pamiętam. Nie wycytuję teraz artykułu, bo jeszcze nie szukałem, ale znajdę to z całą pewnością. Więc poza tym no, jest to obrządek religijny, jest to ciężka forma dyskryminacji, jeszcze do tego dochodzi. Tak? Także jeszcze można było wygrać odszkodowanie w odpowiednim sądzie, a nie uważam tego za jakieś zagrożenie, tak? Jeżeli się idzie w pojedynkę w okolicach świąt na miejsce pamięci, tak? Bo jest to po prostu zwykły spacer, tak? Inaczej tego ująć nie można. Jest to trudny temat, no niestety. Polska.
2: Informacja, przepraszam, że ci przerwę, ale to jest w sumie ważne, żeby faktycznie, to też Adam tutaj zwraca uwagę na to, że policjanta można nagrywać tylko jeśli jest na służbie, bez pytania i tak dalej, bo tylko urzędnika właśnie publicznego można w ten sposób nagrywać, nie? Sobie on jest w pracy, on jest urzędnikiem, można go nagrywać, ale jeśli on nie jest na służbie, no to możesz za to potem beknąć. A ty tam nie opowiadaj, ciągle ty się przechwalasz, co byś to nie, a ktoś cię wkurwi, to co byś to nie zrobił, as mógł w krtanie wygryźć, moszne wygryźć.
5: Nie o to chodzi, słuchaj, po prostu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli jakiś policjant łamie prawo, no to w tym momencie już nie jest policjantem, jest przestępcą, tak? O to tutaj chodzi. Chodzi po prostu o zwyczajne zachowanie jakiejś pewnej równowagi, tak? Policja nie jest od tego, żeby stosować jakieś niedozwolone rzeczy, tylko żeby poruszać się w granicach prawa. Jeżeli to prawo jest, że tak powiem, nielegalne, tak? Stąd też pomysł mój zapytania się w odpowiednim magistracie na przykład, czy pójście na cmentarz jest w tym momencie legalne i czy może być ukarane mandatem, jeżeli idzie się w pojedynkę, tak? Jeżeli otrzymam odpowiedź na przykład w Urzędzie Wojewódzkim, że nie, że jest to miejsce ogólnie dostępne i taki spacer w dzisiejszym czasie uchodzi, pomimo tak zwanego stanu epidemii, który nie jest żadnym stanem wyjątkowym, to nie ma problemu, mam wtedy dowód na to. Oczywiście nie mówię o jakimś nagrywaniu tam tajnym, tak? Tylko po prostu ostrzegę, że nagrywam to, ponieważ chcę mieć informację jasną, tak? Możesz, pytam się o zgodę.
2: Możesz wygłosić takie jakiś tekst, jak jest na infoliniach, że jeśli pan policjant nie zgadza się na nagrywanie, proszę o przerwanie interwencji i rozłączenie się i do widzenia. Ale zgadzam się w tym przypadku z Etamem, jak i ze wszystkimi, którzy zachęcają do tego, żeby się nie dawać, żeby walczyć o swoje za wszelką cenę, żeby się nie zgadzać, bo co nam szkodzi? Czy my musimy, co, to lepiej bądźmy tacy właśnie, walczmy o swoje, bądźmy wojownikami, a nie bądźmy jak te owce, albo jak nie dawajmy się ruchać w dupę, nie? Że o, nam tu dał od razu, dziękuję, przepraszam, przyjmuję i zapłacę, nie? Nie, no to bez względu na wszystko warto walczyć o swoje wszelkimi możliwymi środkami, nawet iść w zaparte i po prostu nie, i no co wam, w najgorszym przypadku na was nakrzyczy, nie? Okej, Jacek z Australii chyba do nas dołączy za moment. Zobaczymy, czy Skype oddzwoni, bo Skype po dłuższym takim okresie działania lubi płatać figle. No i tego się właśnie obawiałem. Okej, dołączam zatem Jacka ręcznie. No, coś się psuje ten Skype, to nie jest dobre urządzenie, nie jest dobry software jednak. Są takie plany, Zenek tutaj mocno lobbuje, żeby przejść na Discorda, bo Skype zaczyna się coraz bardziej tutaj dawać nam we znaki, a tymczasem udało się dołączyć się Jacka z Australii.
6: Halo, witam serdecznie na radio, Jacek z tej strony, cześć.
2: Cześć Jacek. Miejmy nadzieję, że nie będzie tam w tle jakichś strasznych odgłosów, coś tam słychać. Jak zwykle chyba z dworu gdzieś dzwonisz, z jakiejś...
6: Otóż nie z dworu, a z balkonu. Zrobiłem sobie biuro na balkonie, proszę Państwa, i ja mam świeże powietrze teraz w pracy cały czas, 24 godziny. Coś tam może słychać, jak będzie za dużo, to wejdę do domu, ale w domu znowu moja córeczka ma homeschooling, więc nie jest lekko u mnie z warunkami. Ale słuchajcie, ja chciałem powiedzieć coś o tym, co się dzieje w Polsce, bo obserwuję, co się dzieje w Polsce, o tym, co rozmawiacie i porównuję to z innymi krajami, w których mieszkam lub mieszkałem i muszę przyznać, że niestety okazało się, że moim zdaniem komuna, która była w polskiej policji uśpiona przez 30 lat, no, wstała z kolan. Tym razem komuna wstała z kolan, a nie suweren. To, co się... Przecież kary, jakie policja nakłada, ograniczenia, jakie policja nakłada w Polsce są horrendalne i nieporównywalne z żadnym innym krajem, jaki znam. Wyraźnie ten zakaz zbliżania się małżonków tam mniej niż 2 metry na spacerze, zakaz wchodzenia do parków, zakaz wchodzenia do lasów. Tego nie ma na przykład tu w Australii, a nam się udało wypłaszczyć tą krzywą bardzo mocno. To jest tylko i wyłącznie po to, że wyraźnie policja jest ważniejsza niż obywatel i muszę przyznać, że to jest coś, co łamie mi serce, bo ja liczyłem na to, że Polska się zmieniła przez ostatnie 30 lat, a ja po prostu...
5: Nie.
6: Jak to patrzę na to, co się dzieje w Polsce.
2: W międzyczasie Enki rzucił piątaka dla cwaniaka. Dzięki, Enki. Enki, może jeszcze dzisiaj drędniesz. Nie wiem, jak tam będziesz, czy idziesz spać, czy jeszcze... Możemy chwilę jeszcze posiedzieć. Dobra, oddaję głos Etamowi, bo chciał jakoś się odnieść.
5: Chciałbym zwrócić uwagę również, że zakaz zbliżania się do żony na 2 metry dyskryminuje mężczyzn z krótkimi członkami, co jest niedopuszczalne.
2: No, a ten znowu te swoje rubaszne żarciki, członek, ptaszek, gniazdko, cały etap, znaczy, cały etap.
5: W pewnym sensie to jest nonsens, co powiedziałem, bo nie słyszałem jeszcze o mężczyźnie z 2-metrowym, no ale podobno 40...
6: Nie znasz mnie.
2: Ani mnie.
6: Nie, tak poważnie mówię. Poważnie mówiąc, to ja się zastanawiałem, co tu zrobić w Polsce. Gdybym mieszkał w Polsce, to ja chyba bym po prostu poszedł do lasu mieszkać, do jakiejś altanki, tak żeby mnie policja nie znalazła. A to też pokazuje, jak ważną rzeczą jest na przykład znać, mówię to całkiem poważnie, jeżeli ktoś chce być wolnym człowiekiem, to powinien znać okoliczne lasy lepiej niż policja. Bo ja na przykład uwielbiam chodzić po lasach, uwielbiam się gdzieś włóczyć. Nie wyobrażam sobie, że teraz policja podjeżdża na koniu i mówi mi, że pan tu nie może być, bo pan... No przecież to jest nonsens. Nikt, kto jest normalny, wie, że to nie jest żadne zagrożenie. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, co tu zrobić. Co działać, tak powiem, Leninem.
5: Spłoszyć konia. W lesie
6: tak, to jest chyba najlepszy sposób.
5: To jest po prostu rzecz straszna. Ale szkoda mi policjanta było, bo oni są tylko chłopakami, którzy tam parę groszy chcą zarobić. Tak? I ten, no w sumie dzisiaj tak nawet się zastanawiałem, czy by nie wstąpić chwilowo do policji, żeby móc sobie spacerować w dowolnych miejscach.
6: No to jest może jakiś pomysł, ale szczerze mówiąc, ja bym tego reżimu, bo to jest reżim, to jest obecnie w Polsce, ja bym go nie popierał w ten sposób, żebym wstąpił do policji. Szczerze mówiąc, dziwię się tym policjantom, ale spójrz, jak oni chętnie, jak oni się wprost rzucili na wydawanie mandatów. Słuchajcie, mandat w Polsce, widzę newsy, są po 12 tysięcy złotych. Tu w Australii też są ograniczenia, nie można na przykład organizować imprez i wczoraj w Sydney ludzie, którzy organizowali grilla, dostali mandat $1500 na osobę, ale $1500 to jest pomiędzy 1/3 średniej pensji w Australii, a 12 tysięcy złotych są 3 pensje w Polsce. No, a wdzięczyłem się o kobiecie w parku, która dostała 12 tysięcy złotych.
2: No tak, no...
5: Na ławce siedziała podobno, zagrażała ławce.
2: Te różne kary w Polsce są po prostu niewspółmierne do statusu materialnego obywateli. One są z kosmosu. Kara powinna jakoś jednak nawiązywać do tego, ile ludzie zarabiają, jak są majętni, a nie dawać kary takie jak gdzieś w bogatych krajach, nie? Dopierdolić tak obywatelowi, żeby mu poszło w pięty.
5: Powiem wam ku pokrzepieniu serc, jak Sienkiewicz pisał trylogię. Ja dzisiaj musiałem wyjść na spacer, nie w celach zakupowych, tylko po prostu musiałem wyjść, zostawić tej córze troszkę swobody, bo e-learning i jakieś tam egzaminy, no po prostu chciała mieć spokój, żeby mnie nie peszył tutaj widocznie i musiałem po prostu godzinę spacerować, co było trochę ryzykowne, ale nie przesadzajmy tutaj, ja patrolu od momentu, że tak powiem, wejścia tych na swoim osiedlu 30-tysięcznym nie widziałem ani jeden raz. Oni nie liczę tego samochodu z megafonem. Nie?
2: No, a tymczasem Enki chyba nie zadzwoni, bo jest skonany po 5 godzinach nadawania. Faktycznie na jego kanale dzisiaj tam się działo. No i tak trochę przykro, że zarobił złoty 50 i 1 grosz z donatów. A miał ciekawe osoby na antenie, był też Ether między innymi. No tak trochę słabo, nie? To Enki rzucił donata więcej niż sam dzisiaj przez 5 godzin zarobił.
5: Ja.
2: No możecie też czasem tam dofinansować, kurczę, innych nadających. Tak się głupie czuję, bo ja dzisiaj to w czepku urodzony tutaj w ogóle z milionem.
5: Nie zarobiłeś dzisiaj, przyznaj się.
2: No stary, no to grubo.
5: Przed milicją.
2: Mam powiedzieć? Ja się boję, bo wyskoczy pan policjant i mi zabierze.
5: Bo coś. No powiedz, 540, tak się tak strzelam, bo ja nie wsłuchiwałem się w te donaty dzisiaj w ogóle.
2: No, około 4,5 stówy.
5: Aha, to.
6: To rewelacja. To gratulacje.
2: No taka jedna była gruba sponsorka. Przepraszam, że tak mówię do ciebie, sponsorko, że gruba, ale to tak pasuje. Gruba sponsorka.
5: No. Tłusta sponsorka, mówi się, nie gruba. O gruba to kobiety mi było słowo gruba. Tłusta po prostu.
2: Ja mówię, ja jestem jak Jezus. Mnie niewiasty sponsorują. To tak jak
5: Pana Jezusa. Słuchaj, ty jakbyś to tak codziennie nadawał, to byś, kurde, to byś to takie 12 tysięcy na mandatu zbierał przez miesiąc cały.
6: Kupiłbyś wejść na spacer.
5: Ty jesteś leniwy po prostu. Jesteś leniwy. Weź tak zarób 12 i pójdź na spacer i nadawaj cały czas ze spaceru, jak ci wlepiają ten mandat.
2: No to dzisiaj tak wyjątkowo trochę, bo słuchaczka miała sobie ochotę akurat posłuchać audycji. No i tak wyszło. No, ale nie mam nic przeciwko, żeby się pojawili inni sponsorzy, którzy napiszą: Krawiec, masz dzisiaj nadawać. Już, do roboty.
5: To ja się pochwalę. To ja się pochwalę, bo dostałem zestawienie za jakiś tam PayPal za miesiąc czy coś. I te moje, to będzie pocieszenie dla tych, co mi nie lubią, że te moje wszystkie gadki tam o jajkach, o zmywaniu i w ogóle to wszystko, co tam mówię, wyceniło się na 20 groszy, bo w sumie dostałem.
2: Nie, no raz dostały się jakiegoś donate.
5: Ale mówię pustego. Ostatni miesiąc.
2: Aha, ostatni miesiąc. Ostatni 20 groszy. No to możesz sobie za to kupić pół pudełka zapałek. Nie wiem, czy zapałki na sztuki sprzedają, ale może spróbuj pójść do sklepu i powiedz: poproszę 3 zapałki.
5: No, także nie jest źle, ale mogłoby być lepiej.
2: Możesz kupić krówkę, jest tutaj propozycja od Furiata. Lubisz krówki?
5: Znaczy, wiesz co, powiem szczerze, że lubię, ale one strasznie mi włażą w dziurę od zębów.
6: Ale to o to chodzi właśnie w krówkach, że potem tak sobie wyciągać tak fajnie, ach, tak z jednego ząbka i czujesz taka wolność, i z drugiego ząbka, to o to chodzi przecież. No,
5: przypomniałeś teraz już i mój język bada moje dziury w zębach.
6: Słuchajcie, to ja może rzucę, może Krawiec, bo ja w sumie niedawno zacząłem oglądać, to znaczy, słuchaj, to jeżeli będziesz nadawał jeszcze przez 2 godziny, to ja się wbinam na patrona i zostanę przynajmniej przez rok. To jest moje tutaj taka oferta. A ja jestem katolikiem, ja dotrzymuję słowa, od razu mówię.
2: Kusisz.
6: No, ale jestem katolikiem, ale ja się dobrze czuję w nocnym radiu, to tak od razu mówię. Ja tam się dobrze czuję.
5: Jakbyś się zdeklarował, jaka to będzie kwota w dolarach australijskich, bo musicie wiedzieć, że Australia ma swoje dolary.
6: Australijskie. No to dyszkę rzucę, to dyszkę albo trochę więcej, na miesiąc rzucę. No,
5: 25 zł gdzieś tak mniej więcej.
6: Tak, coś takiego.
5: No to Krawiec, masz pokusę teraz. Musisz ten, a ja z tobą nie będę siedział, bo już jest trzecia, jestem śpiący strasznie.
6: Trzecia już jest w Polsce? Nie, dobra, Krawiec, to ja i tak się dołączę, to już idź spać, to ja i tak się dorzucę do patrona w takim razie. Nie będę cię trzymał do 5, matko boska. Ja zapomniałem, że jest teraz 8 godzin różnicy tylko między nami.
5: No ale potrzymaj go, bo wiesz, on tak...
2: Cicho, to, a ty, co ty tutaj kusisz do złego, ty, etamie, ty? No.
5: Pośpisz sobie jutro do 15 jak człowiek.
2: Nie pośpiesz, bo mam jeszcze robotę na jutro, muszę zrobić. Chyba w ogóle nie będę dzisiaj spał, więc tutaj.
5: Ty zawsze tak mówisz.
2: Nie, bo już muszę, naprawdę. No.
5: Ja muszę jutro też coś zrobić. Mam zapisane tutaj raz, dwa, czekaj. Raz, dwa, żeby nie skłamać. 3, 4, 5, 6, 7 pozycji, które muszę zrobić. Nie, 6 pozycji, które muszę zrobić. Pozycji, bo maseczka już jest zrobiona. Znaczy dostałem od sąsiadki w darze maseczki. Takie już.
6: A Eta, może byś respirator zrobił też taki, tylko na taki nie na 60%, bo może być źle się skończyć.
5: Myślałem o czymś takim przy pomocy takiej pompki do wyciągania glutów, tak prosty własnej konstrukcji i sprzedawać na Allegro jako ten, jako ręczny, nie, że musi ktoś z rodziny siedzieć i pompować.
6: Ale to jest, starą pompkę, to... nie masz takiej starej pompki do roweru, na przykład do pralki dołączyć?
5: Mam i do piłki, no. I do roweru mam, tak.
6: Teraz potem zależy, jaki program ustawiasz, to zależy, jaki ktoś ma tego COVID-a, to taki program ustawiasz na pralce i tyle, no. Jak mocniej trzeba go tam, no to większe, jak mocniej, to mniejsze, czy tam coś, no.
5: Wiesz, pomysł nie jest zły, bo myślę, że tak, taką maszynkę dałoby się do jakiegoś niewielkiego pudła wielkości większej walizki zmodyfikować jakimś prostym sposobem. Natomiast no, to za mało czasu, one są teraz potrzebne, to trzeba jednak trochę czasu posiedzieć, poprojektować i w ogóle. Ja aż taki manualnie nie jestem zdolny, bo pewnie bym zrobił, tutaj nie może być błędu nie w konstrukcji, to jest najgorsze, bo to kosztowałoby dość drogo, jednak ja ludzkie życie cenię, nie?
6: No tak, no to co zrobiła na przykład Tesla czy inne firmy, że tak szybko się przerzuciły na produkcję tych respiratorów, to muszę przyznać, że no szapoba. Nie myślałem, że tak szybko można przestawić taką linię samochodów. Tak łatwo,
5: ale to no. Jest jednak, wiesz, firma, która tam pewnie ma tam paru pracowników, którzy nad tym główkują i tylko to robią, nie? Także pewnie można w ciągu 2-3 dni w takiej firmie przy komputerze w CAD-zie zaprojektować to dosyć dobrze, zasymulować przede wszystkim, żeby nie wdmuchnęło tak jak z pompki od roweru czy od piłki, to tam jest smar w środku. To, wiesz, to...
6: No tak. Jakiś czas temu wyszedł taki leak, który bodajże Toyota albo Honda wyrzuciła, która jest z japońskich firm, że rozmontowali Teslę, żeby na części po prostu kupili i chcieli zobaczyć, jak ona jest zbudowana. I anonimowo któryś z inżynierów, to była chyba Toyota, wypowiadał się, że Tesla jest kilka lat przed nimi, jeżeli chodzi o budowę chipów, budowę układów elektronicznych i programowania chipów wewnętrznych, czyli tych FPG-ów, dlatego że oni są bardziej elastyczni, bo są o wiele mniejszą firmą i o wiele szybciej zareagowali, są krótsze cykle produkcyjne i po prostu bodajże on powiedział, 6 lat jest Tesla przed japońskimi koncernami, jeżeli chodzi o elektronikę.
5: No widzisz, to trochę tak jak ja kiedyś kobietę rozebrałem, ale dalej za cholerę nie wiem, jak się to obsługuje.
6: No ja ci nie będę teraz tłumaczył. Nie, to może kup jakiś ręcznik czy coś.
5: No, nie, wiesz, nie lubię czytać. To jest podobno naturalne, ale kiedyś jeszcze się połapię.
2: Kiedyś był taki mem, ja widziałem, taki mem był, że były pokazane dwa urządzenia. Jeden to taki jakiś skomplikowany komputer, kupa przycisków różnych, przełączniczków, regulatorków i to była kobieta, a facet to taki jeden wielki czerwony przycisk, taki buton.
6: Moja żona się z tą w 100% zgadza i ona uważa, że kobiety są nawet przekombinowane, że Pan Bóg jak tworzył kobietę, to chciał stworzyć coś bardziej skomplikowanego niż mężczyzna, no i biedak przekombinował.
5: No tak, za dużo tych różnych interfejsów tam, otworów i tak dalej. Człowiek się może pogubić w pewnym momencie, szczególnie prosty człowiek, taki jak ja. No.
2: Respirator Amiga. Nie ma takiego. Ale były propozycje jakieś, żeby zrobić z odkurzacza sobie respirator w domu, z jakiegoś tam worka, odkurzacza.
5: Z maski tlenowej tak z sukcesem donieśli, że maska dla nurków może zastąpić. Ale szybko jakoś to znikło i już nikt o tym nie słyszał dalej. No cóż, żeby pocieszyć, że tak powiem, wywołać radość stadną, wystarczy czasami coś takiego napisać, nie, że tego, jak już nie wiadomo co zrobić, to się bombardują cię, to kapitan mówi do żołnierzy, żeby się przesiedli z jednego rogu kąta pokoju w drugi kąt pokoju, czy tam bunkru, nie?
6: I to było na Westerplatte, tak było.
5: Tak, dokładnie, ja tą historię opowiadam, to było chyba w tych sensacjach XX wieku kiedyś opowiedziane. I ludziom się wydaje, że dowódca wie lepiej, no i tak to już jest, nie?
6: No niestety zakończę smutno, może, że moim zdaniem to, co się dzieje w Polsce, to jest uśpiona komuna, która była. Policja polska to niestety wciąż jest milicja. Ja nigdy nie miałem do czynienia z polską policją poza kilkoma mandatami, dwoma czy trzema w życiu, ale no muszę przyznać, że to jest milicja niestety, a nie policja. Po tym, co oglądam w newsach, więc to jest niestety smutne. Jakiś ruch oporu chyba czas zrobić.
5: Ja was pocieszę, że parę razy jak rozmawiałem tak z przygodnymi milicjantami, to znaczy policjantami, Ja umiem na szczęście rozładować napiętą atmosferę, coś tam miłego powiedzieć, że za mało wam płacą, powinni płacić szkodliwe i tak dalej. Trzeba podejść, jak to mówi krawiec, otworem do człowieka, nie?
2: No ba. I robić na rękę innym.
5: Dokładnie. Dokładnie. Zresztą... Tak jak mówię, no ja tutaj od czasów, że tak powiem, tych ograniczeń za narzucania nie widziałem poza tym patrolem krzyczącym przez megafon jakichś
7: grupek, to znaczy oni dwójkami chodzą, nie? No na cmentarzu kiedyś w czasach wszystkich świętych, no tutaj jest duży cmentarz w Szczecinie, największy w Europie, ten centralny, to jest policja konna się zdarza, ba, drony nawet czasami latają, takie porządne, policyjne, natomiast tak normalnie to nie, to raczej, no ale pewnie wiecie, jak to jest prawo tak zwane Murphy'ego, się pójdzie, kurczę, z tymi paroma świeczuszkami i nagle z krzaków wyskoczy policjant, nie? Ja akurat mam tak dobrze, że moje tutaj pomniki, te, które żeśmy porobili, są na granicy drzew, więc trudno jeszcze tego to uznać za las lub park, ale też nie wiadomo, czy już to nie jest park lub las, nie? Bo to jest kwestia taka sporna. Jednak jakieś tam drzewo przed jest, nie? Tego wolno zadzwonić, spytać się, czy mi wolno. Strasznie to jest. Dzwonić i pytać się, czy wolno. Nagrać sobie to i wtedy jakby coś były wątpliwości, to puszczę. Proszę bardzo, a pan wojewoda powiedział, że wolno.
2: Napisała mi jedna osoba, nie zdradzę wam kto, napisał, pracowałem w policji, odeszłem, rozkaz to rozkaz i zależy od partii rządzącej.
7: No cóż zrobić? Czy to słusznie, no żołnierz, chyba policjant tak samo nie ma myśleć, tylko ma wykonywać rozkazy, no to jest akurat.
2: No nie wiem, nie wiem, nie jestem przekonany, czy to wykonywać rozkazy.
7: Do wojska bierze się młodych ludzi krawczych, dlatego właśnie, że młodzi ludzie nie myślą, tylko wykonują rozkazy, no na przykład taki człowiek jak ty czy ja miałby swój rozum, tak? Jakby coś kazali zrobić, co byśmy uznali za niesłuszne, to byśmy po prostu tego rozkazu nie wykonali, dlatego się bierze ludzi bardzo młody.
2: Są policjanci, którzy potrafią przymknąć oko na jakąś głupotę. W innych krajach jakoś często, z tego co piszecie, są takie sytuacje, ja też się z taką spotkałem i takie znam z opowiadań różnych kolegów, że to tak to jest, że nawet jak policjant złapie was w niektórych krajach z blantem gdzieś, to wam odpuści, bo jest po prostu normalnym człowiekiem, a nie robotem służbistą i to wiesz. Nie przekonuje mnie to, że rozkaz to rozkaz, bo to nie jesteśmy robotami, mamy jakąś tam elastyczność i nic nam się nie stanie, jak wykażemy się człowieczeństwem. Naprawdę, to, a już takie akcje, że tam się gdzieś w śmietniku schował i czai się, nie? I dybie na kogoś, żeby mu wlepić mandacik i sobie zebrać punkciki za to, to już jest skandal, no to już jest robienie komuś na złość, takie czyste, zwykłe, więc to już mnie zupełnie nie przekonuje.
6: Wiecie, zgadzam się z tobą, Krawiec. Uważam, że masz rację, szczególnie, że policja i wojsko to są jednak różne służby, bo policja ma do czynienia z cywilami i z ludźmi, którzy de facto im płacą, a wojsko walczy ze zorganizowanym innym wrogiem. To jest zupełnie inny rodzaj służby i nie można tego porównywać, uważam. I dlatego zgadzam się z tą Krawiec. Uważam, że to jest skandal, co się dzieje, jeżeli chodzi o służby mundurowe, takie wewnętrzne w Polsce.
2: Strażaków jakoś wszyscy w Polsce lubią, cenią i nic do nich nie mają. Szanuję się strażaków. Ja też znam jednego strażaka. W sumie no, mogę wam chyba zdradzić, że właściciel mieszkania, które wynajmuję, jest emerytowanym strażakiem. Wszyscy go tutaj w okolicy lubią, szanują, dużo ludzi zna. Bardzo fajny koleś, taki wyluzowany, pomógł tutaj z różnymi sprawami. Widać, że po prostu fajny gość, nie? I, no, a policjanci, popatrzcie, jak często się słyszy, że tam leje żonę, chleje. To jest, coś jest nie tak z tą policją w Polsce i nie można mówić, że to wszystko jest pięknie, ładnie, nic się nie dzieje. No, jak ktoś jest ślepy, to się nic nie dzieje. No. Albo jak ktoś jest naiwny bardzo, to się nic
7: wiecie,
2: nie dzieje.
7: Jeszcze jest taka jedna możliwość, o której żeście nie wspomnieli. Może te wysokie mandaty, to oni na jakiejś prowizji są od tych mandatów takich wysokich. No.
6: To nie jest wykluczone. To nie jest wykluczone.
2: To jest właśnie, prawdopodobne, właśnie. To jest właściwie pewne, jak amen w pacierzu. Marcin pisze, potwierdzam, w UK policjant, jak jesteś pijany i masz problemy z równowagą, to cię zawiezie do domu. U nas z premedytacją zawiezie cię na izbę wytrzeźwień za 400 zł na dobę, nie? Więc, no.
6: Mi się zdarzyła taka historia z policją, że ja jechałem samochodem, i spojrzałem, i naprawdę jechałem grzecznie, i spojrzałem na policjanta, i zupełnie przez przypadek, nie chciałem go zdenerwować, i nasze spojrzenia się skrzyżowały. I wyobraźcie sobie, że koleś gonił mnie, samochodem, to była koło Jarocina w Wielkopolsce, złapał mnie, gdy zobaczyłem po prostu 2 km dalej, że za mną jedzie facet na sygnałach i złapał mnie i pokazał mi taką iskrę, radar, taka iskra stara. Mhm. I pokazał mi, ja tu pana zmierzyłem, pan tam jechał 75 na 60, a ja byłem przekonany.

0: już.
1: Ja mam numer. Pewien pomysł na coś takiego, ale wam nie powiem, bo to niezbyt legalne by było. Znaczy, nie no, wiecie, no prawo jakieś tam, jakie jest, trzeba szanować, tak, po problem, żeby to nie było głupie prawo. No. Znaczy, ja, jak mówię, ja jestem w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o wewnętrzne rozdarcie, bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich rzeczy, na które tutaj narzekamy, to mimo wszystko to w miarę w Polsce dobrze jest zrobione jako ta profilaktyka przed tym wirusem, tak? Natomiast pytanie, czy to nie jest za daleko, tak? To jest tutaj ten problem. Natomiast no jednak, kurczę, tak obserwując na tle zachodu, to wypadamy trochę lepiej. No zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie do przodu, nie?
2: Tam poczekaj, pamiętaj, że w Polsce są niecałe 2000 testów przeprowadzone na milion ludzi. W krajach cywilizowanych, jak Niemcy czy Australia, w Niemczech jest 9300, w Australii 9200 na milion osób. Co powoduje, że niewątpliwie mnóstwo ludzi w Polsce jest niezdiagnozowanych. Mamy kilkakrotnie mniej testów na milion ludzi niż w bogatszych krajach w Polsce.
1: Bardzo prawdopodobne to jest, nie?
0: Taki jest żart, że dzisiaj w Polsce wykryto tyle zarażeń koronawirusem, ile mamy testów akurat pod ręką.
2: Ja się będę żegnał. I w ogóle komu powiem, że to jest nieprawda, że ja mieszkam w Australii, bo dowiedziałem się z tego Szkoła TV w TVP, że ja mieszkam w Austrii, się okazało. To w ogóle nie jest prawda, że to jest Australia. Nie wiem, czy widzieliście taki obrazek, że był obrys Australii, było napisane Austria na Szkoła TVP. No. Można znaleźć, także okazuje się, że mieszkam w Austrii, a nie w Australii.
0: Bardzo dobrze, że mieszkasz w Austrii. Szanuję wszystkich Austriaków.
1: W 40 roku był taki Zwłaszcza film jednego. Dyktator, gdzie właśnie Chaplin mówił Austria.
2: No właśnie, ale ja mam swoje uczucia do Niemców, wszyscy je chyba znają, więc nie mógłbym chyba mieszkać w Austrii ani w Niemczech. No i skłaniam się wam serdecznie i do następnego razu, na razie.
0: No trzymaj się, hej hej, dzięki za telefonik. Pa, pa. To był Jacek z Austrii.
1: Fajnie tak pogadać z kimś, kto jest głową w dół, nie?
0: Nie ma głowy w dół, jest płaska ziemia.
1: Nie no, zakładając, że się mylę, to jest głową w dół od nas. Prawie dokładnie.
0: No właśnie, zakładając, że się mylisz, no tak.
1: Także wiesz... Taki inny zupełnie punkt odniesienia. A druga sprawa, że jest w kraju, w którym policjanci pomagają. Znaczy, ja nie mówię, ja nie mam nic do policjantów, bo w zasadzie nie mam z nimi do czynienia. Jestem zawsze grzeczny, nawet miałem odznakę czyścioszka w pierwszej klasie.
0: Odznaczenie
1: czyścioszka. Siedzę i myślę. Chyba ktoś bardziej tam, spokojnego człowieka.
0: Ktoś tam się chwali, mam medal Orła Białego, ktoś tam Virtuti Militari, a etam ma odznakę czyścioszka.
1: No, siedzę i myślę. Dobrze, że na kanapie, a nie na ławce w parku, bo to by był problem, nie? Co pan robi tutaj w parku? No, siedzę i myślę, na 12 tysięcy mandat. Nie?
0: No to ktoś przygotował taki tutaj obrazek z etamem. Widzę, na kwarantannie. Właśnie. No właśnie. To siedzisz i myślisz właśnie sobie tutaj.
1: Green no tak w domu. Prawdę to, mówiąc, to dobra rzecz. Na tle tej ludzi z osiedla, to ja tutaj jestem bardzo grzeczny, dostosowuję się do tych wszystkich nakazów, zakazów i tak dalej, a to jest spowodowane tym, że zasadniczo moje życie w trakcie tego całego zamieszania niewiele różni się od tego, które było przed zamieszaniem. Ja po prostu siedzę i myślę na kanapie. No. Więc różnica nie jest wielka. Ograniczyłem tylko wyjścia do sklepu z 2 do 1 w czasie tygodnia. Tak? No i to jest właściwie jedyna zasadnicza różnica. Więc jeśli to potrwa dłużej, na co się zanosi niestety, to właściwie niewiele to zmieni moje życie. No, wydaje mi pieniędzy, to jest jeszcze też inna sprawa. No. A jak się skończą, to będę żebrał na radiu potem najwyżej. No cóż, ewentualnie wejdę w współpracę barterową. Czyli na przykład projekt za jedzenie, nie? To też tak można w sobie.
0: HTML for food. No, dobra,
1: właśnie,
0: kończymy.
1: Widzisz teraz? No. Teraz możesz żałować, że ten słynny burger, jak to tam się nazywało, fast burger, czy co, już zapomniałem nazwy, że ci się projekt nie udał, bo mogłeś za burgery na przykład, za

0: całą dostawę burgerów to Logo sprzedać przez rok. Nie? I byś miał teraz jak znalazł, nie? Na ten czas. Na ten czas.
1: A no. Dobra, kończymy. Czas najwyższy zakończyć tak to przedstawienie.
0: Też tak sądzę, bo pora najwyższa jest godzina 3:21. To start w takim razie. Ja uciekam. Na razie, hej.
1: Hej. No, magiczna godzina, 3:21 faktycznie. No tak więc 3:21 i rozłączamy. Ja już ledwo zipię troszkę. Już 5 godzin z hakiem nadawania. A ja nadal nie wiem, jaki typ wąsa sobie zrobić. Czy takie sumiaste, jak marszałek Piłsudski, pił wódki dużo, czy taki bardziej mały wąsik, schludny, dobrze przystrzyżony, żeby się twarz mieściła w masce gazowej, jak się zaostrzy epidemia, żeby mnie gazy bojowe nie znokautowały, żeby mógł służyć radiu dalej i narodowi radiowemu. Takich jak Don Casio to chyba nie chcę za bardzo. To taki nijaki wąsik. No Grzesiek, ja już chcę kończyć, a ty jeszcze coś dzwonisz tutaj.
2: Halo?
1: No halo.
2: O, cześć. Ja chciałem pozdrowić bardzo Sandrę, dzięki której wybrałem się po piwko i sobie posłuchałem audycji z wieloma najznakomitszymi słuchaczami i dzwoniącymi i tak dalej i no naprawdę.
1: Chyba nie jedno
2: naprawdę,
1: piwko
2: naprawdę,
1: było.
2: Nie miałem pić, ale Sandra mnie po prostu uskrzydliła tym donate'em i więc wybrałem się do Monopolowego, więc dzięki. Ale bez ironii, bez sarkazmu, po prostu dzięki, Sandro.
1: To miło.
2: Dzięki i się rozłączam. Hej, hej, hej.
1: No dzięki, pa, pa, pa. Cześć, cześć, cześć. No, chyba było nie jedno piwko, na jednym się nie skończyło, coś czuję. Ale co, kto Polakowi zabroni? No ja też się przyłączam do podziękowań. A, tak jak mówiłem, właśnie dzisiejszą audycję sponsoruje Sandra. Tylko czy to jest Sandra, jaka to Sandra? Sandra Bullock może? Albo może Sandra, taka, kiedyś była taka Sandra, co śpiewała. Miała taki wielki cyc, taki przeogromny cyc. Czekajcie, zaraz, a to nie była Sabrina, czy to była Sandra? Sandra, nie, Sandra miała średni cyc. Przepraszam, że tak mówię ogółem. O... No, fajna dzierżlatka. No ona nadal się pokazuje, widzę. Teraz tu na krótko ostrzyżona. No, Sandra śpiewała. Miała różne przeboje, fajne. To Sabrina miała taki ogromny cyc, nie? Sabrina, tak, Sabrina. Była Sandra i Sabrina właśnie. Jeszcze Samantha. Sandra, Samantha, Sabrina. Wszystko na S. A ja mam taką teorię, przypominam, spiskową, że wszystko, co się zaczyna na S, to od złego jest. I się szatan tym interesuje, bo to S to jest taki wąż. I jak ja się cieszę, że ja się nie nazywam na S. Jakiś Stachu, czy tam Szymon. To wszystko od złego pochodzi. I wiedz, że jeśli słuchasz nocnego radia, to bo się zły tobą interesuje. I szatan będzie tobą miotał. Jak wskazuje. O jest! Ale to chyba nie ta Sandra. Tamta Sandra miała ciemne włosy, a ta ma rude. Ale tak od dekolt by się zgadzał właśnie. Tak, jeśli chodzi o walory Sandry. Tej z Bravo. Mam na myśli oczywiście tą. Nie, to Sabrina, Sabrina. Dobra, mi się mylą już Sandry, Sabriny, Samanty, kurczę, no. No, także dzięki za słuchanie. Fajnie było, co żeśmy sobie pogadali, to nam nikt nie odbierze. Tu widzę nowe audycje, reklamówka, balkon i szczeciński Diogenes. (Grym) te takie charakterystyczne, fajne i lepsze chyba od moich opisy, to dzięki Zenonowi są. On takie ma pióro, się okazuje, ma lekkie pióro. No, ja tak już trochę pisałem na odpierdziel. Wszystko na jedno kopyto. W tej audycji rozmawiamy o tym i o tamtym. A on tutaj się wykazuje inwencją. Ciekawe, na ile mu wystarczy zapału jeszcze. Oby długo modlę się do Matuszki przy Najświętszej, żeby temu Zenonu, co pomaga przy radiu, żeby mu się powodziło, żeby zawsze uśmiechnięty chodził. I żeby wy wszyscy, którzy tu jesteście, żeby wam też błogosławiło, żeby wam się powodziło. Na chlebuś, żeby było, Boży. Matuchno, Przynajświętsza, daj słuchaczom szczęście w życiu. No. Także tego. No. I całe te. Dobra, idę sobie. O, taki wąs jest propozycja. No, taki szelmowski, taki szelma. Wąs szelmowski. Na pewno nie januszowy, bo nie chce się w Janusza zamienić, a może całkiem zgole wąs. Ja w sumie nie mam takiego wąsa, znaczy taki mam zarost, no taka broda w wąs, muszę się ogolić. No. Ale coś można by to rozwinąć w jakiegoś wąsa. Sumiasty, januszowy, a la Hitler, a la Małysz. Misterny wąsik, ach, ten wąsik. Ten dryk, ten szyk, ten pląsik. Albo sumiasty, albo sarmacki wąs. No, tyle możliwości. No. Osiołkowi w żłoby dano i nie wiem w ogóle, na co się zdecydować. A jeszcze brudka. No, chyba nagram następną audycję, bo jeszcze musimy wyjaśnić, jaka brudka. Może kozia taka brudka. Kozioł powiadasz. To taki dowcip był, ale chyba go już nie opowiem. Jak się śniło Jasiowi, że go koza gwałci. Kozioł powiadasz. Potem jak dziadkowi opowiadał. No, nieważne, dobra, no, zostawmy. Także ten, no. O, 44 słuchaczy. Magiczna liczba. 44. To zostało przepowiedziane. 44 słuchaczy. A więc jednak jest to radio właśnie wybrane. A byli tacy, co mówili, ja nie widzę żadnych szans rozwoju nocnego radia. Żadnych. Już. Nic. Koniec. Byli tacy, no. I oni nadal są. I się pytaliście, gdzie oni są, a ja wiem, gdzie oni są, ale wam nie powiem. No dobra. Pojawię się, myślę... jutro już, bo już jest środa. Czyli w czwartek. W czwartek się pojawię z następną audycją. Pewnie znowu jakieś luźne gadki. Może tym razem będę bardziej śmieszny, bo dzisiaj to taki średnio śmieszny, jakiś taki Strasburger wyszedł trochę. Ale cóż, ale żeśmy sobie pogadali przynajmniej na różne tematy. I mam nadzieję, że przynajmniej komuś tam się czas zapełnił w czasie tej kwarantanny. No to tyle. Dobra, do usłyszenia. Do następnego. Hej.

0: Cześć. U was też tak już chłodnawo? Dziś po raz pierwszy włączyłem ogrzewanie. I no, siedzę sobie w sweterku, kurczę, tutaj. I mimo to chłodno. Postanowiłem trochę pogadać do mikrofonu. Może się ktoś zjawi w ogóle. A może nie, ale trzeba od czasu do czasu się trochę tak rozruszać radiowo, żeby nie popaść w jakąś zupełną stagnację albo odzwyczaić się od nadawania. No, aktualne tematy, no to na pewno zbombardowanie szpitala w Strefie Gazy. Izrael już oczywiście, bo miałaby to być izraelska rakieta. No, czyli taki akt barbarzyństwa, ale Izrael się broni, twierdzi, że to nie była ich rakieta, tylko zabłąkana palestyńska rakieta. Cześć, świadomy suwerenie, cześć. Zginęło 500 osób od samego pożaru, co ciekawe. Tak właściwie różne są informacje. Raz, że z tej rakiety wyciekło paliwo i to ono spowodowało koszmarny pożar, ale taki pożar, że ginie 500 osób, to coś dziwnego, prawda? Świętowit Sława, pozdrawiam. Sława tobie. On twierdzi, że niedobra o tym mówić. Czy ja wiem? Ludzie dzisiaj tacy są jacyś histeryczni, trochę różni nadający. Można to nazwać dmuchaniem na zimne, można to nazwać histerią, strachem. No, że się boją ludzie wymówić już nawet słowo Żyd, nie? Z czego ja się jeszcze do niedawna tak śmiałem zupełnie, to była zupełna abstrakcja, że ktoś się będzie bał mówić słowo Żyd po prostu. No ale a dzisiaj tak jest. Żart zamienił się w rzeczywistość. Więc wracając do tematu, coś mi tu nie pasuje z tymi 500 osobami, które miałyby zginąć od samego pożaru. W każdym razie całe wydarzenie, zdaniem niektórych, może być takim zarzewiem do tej trzeciej wojny światowej, legendarna, mityczna. Trzecia wojna światowa, też tego słowa niektórzy nie wymawiają, bo... Znaczy, ja to rozumiem, bo spadnie im monetaryzacja, po prostu. To nie to samo, co usunięcie filmu, prawda? No, ale... że alternatywni tak się strasznie boją wymawiać pewne słowa, to się dziwię, bo najczęściej nie mają w ogóle włączonej monetyzacji, a nawet jakby mieli, to zarobią tam 20 zł czy 20 dolarów na miesiąc ze swoimi zasięgami często, nie? Tak jak i nocne radio też by tyle pewnie zarabiało. Czołem wielkiej Tartarii, proszę bardzo. Pan Bóg sam się zjawił i Miki. Cześć, cześć, cześć. No więc no, całe wydarzenie jest dosyć hardkorowe, no bo tu mamy do czynienia ze zbombardowaniem szpitala, co jest zakazane wszelkimi konwencjami, jest powszechnie uważane za barbarzyństwo, tak się nie prowadzi wojny. Nawet terroryści nieczęsto robią takie rzeczy, nie, żeby jakiś szpital po prostu wysadzić. No więc może faktycznie zabłąkana rakieta, źle uszkodzona była, źle poleciała, nie, źle namierzyła cel. Tam też przecież w takiej rakiecie są jakieś mechanizmy do namierzania celu. Czy to bardziej cyfrowe, czy bardziej analogowe jakieś, no ale są. Wszystko, co ludzkie, jest zawodne. Mi się psuje czasami. No sam nie wiem, w każdym razie to, co się stało naprawdę, a to, jaka narracja będzie ciągnięta przez różnych przywódców, jakie to spowoduje reperkusje, no to już inna sprawa, nie? To dwie różne rzeczy. Co z tym zrobią, to już zależy od, nie wiem, od pewnych planów różnych ludzi, nie? Izrael może chcieć po prostu wciągnąć, tak jak Ukraina, innych do swojego konfliktu, I paradoksalnie tego samego mogą oczekiwać też i Palestyńczycy w sumie, nie? Żeby po prostu inni się przyłączyli, żeby to się stało ważne, żeby, bo to się ciągnie jak smród po gaciach. Od dawien dawna, nie? Ten konflikt. My chyba zbyt często patrzymy na takie rzeczy jakoś tak z przyzwyczajenia, jak na bajkę, jak na jakąś baśń, że siły dobra i siły zła ze sobą walczą, nie? A w życiu, jak to w życiu, każdy ma coś za uszami i każdy się w przeszłości mógł wykazywać tutaj barbarzyństwem, jakimś zdegenerowaniem moralnym i szczególnie jak jakieś konflikty są takie, że się właśnie ciągną i staje się, myślę, pewną normą, pewnym standardem uważania tego swojego wroga za podludzia już, nie? Za po prostu, no, za podczłowieka. I już czysta nienawiść. A jak się pojawia odmówienie komuś człowieczeństwa, dehumanizacja, no to wiemy, że już jest wtedy najgorzej, nie? Już tego doświadczyliśmy i doświadczamy cały czas. W każdym razie też w tle jest gdzieś ta świątynia, trzecia świątynia Salomona, która miałaby zostać odbudowana. I zgodnie z judaizmem to wydarzenie miałoby zwiastować pojawienie się, no, ich zdaniem Mesjasza. A dla nas to może być właśnie antychryst. Może dla, nie wiem jak dla islamu, tam mają tego Dżabala, który też jest takim, przepraszam, jestem trochę zachrypnięty, który też jest takim Mesjaszem, Zbawicielem, antychrystem, jednocześnie tam jest to jakoś tak pomieszane, że on będzie czynił super fajne. No to antychryst chyba, antychryst też, ten Dżabal. No, a tutaj miałby się pojawić ktoś, kto byłby w końcu tym upragnionym Mesjaszem przez Żydów, tak? No bo jak wiadomo, oni Jezusa nie uznają za Mesjasza, a nawet go nie lubią, znaczy go nie szanują, bo w islamie jest na przykład szanowany Jezus, a u Żydów nie. No i, ale ta świątynia nie może zostać odbudowana, dopóki na tym miejscu, tam gdzieś tam na skalę, stoi meczet Al-Aqsa. A co to się dzieje tutaj? Coś mam tutaj problem z, miałem status, tu mi telefon się wyłączył. Chyba dzwonił Zenon. Tak jest, już odbieramy. Przepraszam, małe tutaj techniczne problemy miałem.
1: Zenon, jak to Skype? Jest. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: Dobrze słychać. Powiedz mi, widziałeś jakieś nagrania, jak ten szpital tam w tej Palestynie jest zniszczony? Na jakimś beachu czy coś?
0: Szczerze mówiąc, widziałem głównie zdjęcia, jak wynoszą jakieś dzieci ranne i tak dalej. A co, myślisz, że to może być mistyfikacja?
1: No, znaczy, powiem tak, mam nadzieję, że nie. Z bardzo prostej przyczyny. Tylko ustalmy skalę, nie? Czy gdyby jakiś na II wojnie światowej albo chwilę przed Cygan albo Żyd wysadził w powietrze nazistowski szpital, pełen SS-manów, to też byś tak współczuł tym SS-manom?
0: A skąd w ogóle takie przekonanie, że ja jakoś że ja się wstawiam po której stronie, tak, tutaj?
1: No tak, niekoniecznie. Tylko ustalmy, co jest gdzie, no.
0: Ciężkie pytanie, no, komu bym tam współczuł, wiesz, no, nie, bo to jest ciężkie pytanie, bo nie wiem, jaka byłaby wtedy moja wiedza, wiesz,
1: gdybyś
0: o nazistach i tak dalej.
1: Gdybyś ty był na tej II wojnie światowej, powiedzmy, tak, i byś był tym Żydem, ty, no. Albo w ogóle kimś, kogo ci naziści z tego Waffen-SS chcą zabić. Mhm. I mają to wpisane w swój kodeks i to jest ich obowiązkiem od początku do końca i robili to wielokrotnie, nie kryją się z tym, i finalnie to chcą zrobić. Przejmowałbyś się, że to jest szpital, czy nie?
0: Czy byłbym w stanie zbombardować wtedy, będąc jakimś Żydem albo Cyganem, niemiecki nazistowski szpital, czy bym się przejmował, tak? No to wiesz, ciężkie mi pytania zadajesz, bo możliwe, że nie, ale ja bym był zupełnie kimś innym wtedy, nie?
1: No, nie jest powszechnie obowiązująca narracja na antenie, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej w inną stronę. No, ale to widzisz,
0: no nie wiem, to, a może...
1: ja nie wiem, czy ty masz świadomość, ja ci już kilkukrotnie wysyłałem i zawsze o tym mówię. Ja mogę to wysłać jeszcze raz w sumie, czemu nie? Żeby nie było wątpliwości. Czekaj.
0: Na obecną chwilę to warto by sprawdzić, jeszcze chwilę odczekać, poczytać, bo to jest dosyć świeża sytuacja.
1: A ja ci pokażę sytuację, która jest nieświeża, która jest już stała i się dzieje od wielu, wielu lat i docelowo tego będzie tylko i wyłącznie więcej. Tu masz link do mapy. Jak chcesz, to ją daj na screena.
0: Okej, już tutaj spróbujemy wrzucić. Sekundeczka. I proszę bardzo, jest mapka, no.
1: Zatem to jest, szanowny kolego, mapa krajów, w których ty, ja i moja rodzina i wielu słuchaczy Nocnego Radia będą zabici w świetle prawa za to, kim są. Po prostu. I to są kraje, w których się to aktywnie wykonuje, tą karę śmierci. Pomyśl, że to są kraje, w których ty jesteś po prostu do zabicia. Widzisz jakąś wspólną cechę w tych krajów?
0: Nie.
1: Serio? Nie widzisz, co to są za kraje?
0: Nie.
1: Co je łączy?
0: Nie. No powiedz, no nie męcz mnie już.
1: No chyba sobie jaja robisz. To są kraje islamu.
0: Mhm. O, to tak, ale ty mądry jesteś. Dziękuję ci.
1: To są wszystko kraje islamu. W tym ten dwa najgłówniejsze kraje, jeżeli chodzi o islam, ten sunnicki i szyicki, Iran i Arabia Saudyjska, w których się aktywnie wykonuje karę śmierci. Dla takich ludzi jak ja, moja rodzina i ty.
0: A co, jesteś homoseksualistą?
1: Nie, jestem ateistą.
0: Za ateizm jest kara... Wiem, że to jest bardzo źle widziane, ale że kara śmierci?
1: Nie, no jest kara śmierci. To jest autentyczna mapa, gdzie się karą śmierci aktywnie w świetle prawa wykonuje karę śmierci wobec ateistów.
0: A nie przypadkiem...
1: To nie jest kompletna kara.
0: A nie przypadkiem dla konwertytów, którzy odeszli od islamu?
1: Nie. To nie jest kompletna mapa. To nie jest kompletna mapa. Taka kompletna mapa, gdzie się to robi faktycznie, a szariat nie jest uznany, tylko jest praktykowany, jest jeszcze większa. Mhm.
0: A czy to się jakoś ma do tej sytuacji ze zbombardowaniem szpitala?
1: No tak, bo w tych samych krajach tak samo, to samo się tyczy Żydów, tak? Bardzo często też. Po prostu, zabycie Żydem też masz czapę. Jak jesteś obywatelem Izraela, z miejsca. W niektórych z nich też możesz dostać i po zawodach. Do tego stopnia, że Żydzi, którzy tam latają w jakimś biznesie, mają osobne paszporty. Żeby nie było widać, że mają izraelski paszport, bo od razu by mieli czapę.
0: Tak, coś czuję, że koniec końców chcesz się tutaj jakoś w ten sposób trochę wstawić za Izraelem, twierdząc, że to jest jakaś tam perła w tej całej cywilizacji, jedyne cywilizowane
1: nie,
0: miejsce.
1: Nie, ja ci powiem to, co mi Jacek powiedział odnośnie Izraela. Że, no nie powiem wszystkiego, ale powiem taką jedną rzecz, żeby później nie było, że on coś ostrego powiedział, powiem tą najlżejszą rzecz. Izrael to jest sztylet wbity w świat islamu, który zagraża Zachodowi tak naprawdę. To, że zagraża Zachodowi, to biorę na siebie, nie na Jacka. Ale powiedział tylko, że to jest ładnie sztylet wbity w ten, w świat islamu. I teraz zobacz, co się stało w Brukseli niedawno, co się regularnie dzieje w Szwecji, w Niemczech, w Anglii, jak nie wszyscy pamiętają, jak sobie szedł taki, co prawda nie palestyńskiego pochodzenia, ale też oczywiście muzułmańskiego wyznania, szedł sobie facet, żywcem odciął chłopu głowę i paradował z tą głową i wielu ludzi tamtejszych, mieszkańców muzułmańskiego pochodzenia po prostu sobie przechodziło, jak gdyby nigdy nic.
0: No to jest trochę inny świat. Mnie zawsze przy takich okazjach interesuje najbardziej to jaki będzie to miało wpływ na Polskę, na nas, nie? to, co się aktualnie dzieje. No mówi się, że może Iran się do całego konfliktu przyłączy, bo już ostro dosyć zareagowali. Liga Arabska wydała też oświadczenie, wszyscy takie bardzo ostre, nie? Że no to co, świat islamu się sprzymierzy przeciwko Izraelowi i go rozniesie?
1: Udało się to kiedyś?
0: No, czy się uda, czy nie uda, to może być wielki konflikt,
1: świat
0: bo jak się włączy...
1: nie dał rady Izraelowi, który nie miał broni jądrowej, który został zaatakowany ze wszystkich stron i który był w zasadzie powstającym państwem, którego armia była poskładana z demobilów po III Rzeszy, żeby było zabawniej.
0: To jest coś strasznego, że tam 1/10 obywateli mniej więcej jest teraz w stanie... wzięta do wojska, no, bo pościągano rezerwistów. No, to jest strasznie duży odsetek, to jest trochę straszne.
1: Dlatego też z drugiej strony ja tutaj się z nimi zgadzam, że nie ma czegoś takiego jak cywil w Izraelu, nie? Więc to też trzeba oddać, bo pobór jest dla obu płci. Nie ma czegoś takiego jak cywil w Izraelu, nie? Najwyżej ten hasyd, którego tak też ostatnio ktoś opowiadał tu w filmiku z hasydami, którzy pluli na... Z tego co widziałem, to była koreańska wycieczka jakichś tam pątników. Normalni Żydzi. Więc mało tego, hasydzi są nazywani ortodoksyjnymi Żydami, ale to wcale nie znaczy się, że to jest jakiś klasyczny rodzaj judaizmu, czy jakiś tam starszy i tak dalej. Nie, to jest religia młodsza od chrześcijaństwa.
0: Tych hasydów w Izraelu podobno aż tak dużo nie ma. Oni są w ogóle często źle traktowani. To znaczy nie dostają jakichś tam należnych odszkodowań, które powinni dostać, bo te pieniądze już gdzieś tam były, nie? Przygotowane. Są takimi trochę obywatelami drugiej kategorii często. Żyją sobie bardzo skromnie, nie? Tak się jakoś to jawi z tymi hasydami.
1: Wracając może do tego...
0: Głośniej, coś cię nie słychać.
1: Wracając może do tej całej akcji z tym szpitalem, nie wydaje wam się dziwne, że w dobie tego, że wszędzie są kamery, a często na strategiczne punkty są po prostu wręcz urzędowo ustawione kamery przez jedną i przez drugą stronę, nie ma nagrania żadnego?
0: No fakt, nie widziałem takich nagrań. Znów cię strasznie cicho słychać, coś się zepsuło. Widziałem faktycznie takich nagrań, jak zwykle się pokazuje, że jeżdżą wozy, wyciągają tylko parę zdjęć, gdzieś tam mignęło i to tak bardzo oszczędnie, że jedno zdjęcie. Może faktycznie to jest jakaś manipulacja. Niekoniecznie fałszywa flaga, ale jakieś, nie wiem, na przykład wyolbrzymienie strat, że zginęło 5 osób, a oni mówią, że 500, coś tam porozwalali.
1: Słuchaj, poziom wiedzy na temat tego, co się dzieje w Izraelu, w Polsce, jest porażająco niski. Powiedzieć, że to jest mało, że jest niski, to jest nic. Jest porażająco niski. Widzisz, masz tu Furiata, który pisze, że Izrael to USA, więc o czym tu mowa? Jakbyś chciał wiedzieć, to nie zawsze było takie oczywiste i ani dalej nie jest takie oczywiste, że Izrael to USA. Miał bardzo dużo na początku wspólnego z Rosją. Cały ten proces przejścia, powiedzmy, pod protektorat USA też nie jest prosty. I też nie jest pewne, że cały coś się przy nim utrzyma. Chociaż wszystko się teraz toczy, nie jest wykluczone, że w dużej mierze Hamasu teraz wsparła Rosja. Na pewno Iran i Unia Europejska, żeby było zabawnie. 140 milionów Unia Europejska euro przekazała Hamasowi de facto.
0: O kurde.
1: Po Palestynie, tak? Bo są biedni i w ogóle. Mało tego, jeszcze raz to przypomnę. Ten festiwal, gdzie te 200 osób Hamas zabił i zgwałcił masę dziewczyn, nie tylko Żydówek, to był festiwal, żeby był pokój, żeby nie było tego muru z tą strefą gazy i żeby tych biednych Palestyńczyków wspierać. Tak się im odpłacili ci biedni Palestyńczycy. I teraz jeszcze kolejna ciekawostka. Strefa gazy to jest, wiadomo, ile tam jest, 40 na 10 kilometrów. Coś takiego, 2 miliony ludzi. I żeby było zabawniej... Po pierwsze, Izrael najpierw, jak Hamas powstał, to się ucieszył, że tam pluralizm polityczny i tak dalej, z tego bractwa muzułmańskiego, które działa jeszcze w różnych krajach. Ale po drugie, no oczywiście dość szybko się zorientowali, że no nie bardzo, A ucieszyli się dlatego, bo chcieli, żeby tam uwalić Yasira Arafata. Ale może za daleko nie lećmy. Była tak x lat temu sytuacja, nie pamiętam dokładnie kiedy, że faktycznie był ta Strefa Gazy była całkiem świecka i tak dalej, był tam jakiś porządek, był pluralizm, były różne partie i była co prawda jakaś okupacja żydowska, ale co Żydzi zrobili? Żydzi się dobrowolnie wycofali stamtąd, z tej okupacji, poszli sobie. No, oni tam mogli siedzieć ile i trzymać wszystkich za jaja. I co się stało dosyć szybko? No dosyć szybko Hamas zbrojnie wybił w zasadzie wszystkich przeciwników politycznych. Została tylko radykalna, terrorystyczna opcja. I lokalna ludność nic sobie z tego nie zrobiła. Nie ma oporu.
0: Ale to w obrębie samego Hamasu, w obrębie samego Hamasu nastąpiła ta selekcja, że ci tam najbardziej radykalni i wojowniczy...
1: Nie, no to Hamas wykończył wszystkie inne partie. Arabskie partie,
0: rozumiem.
1: To wiesz, tych pogrobowców Arafata i tak dalej. W zasadzie przejął tą całą Strefę Gazy dla siebie. I nie ma tam jakiegoś ruchu oporu ze strony tych ludzi. Słuchajcie, no po prostu działa ta stara zasada. Wiesz, czym się różni muzułmanin od radykalnego muzułmanina?
0: Niczym.
1: Nie, no słuchaj, różni się, bo wiesz, radykalny muzułmanin chce mnie i ciebie i moją rodzinę zabić. A ten nieradykalny muzułmanin chce, żeby ten radykalny to zrobił za niego.
0: A też słyszałem, że jak Hamas coś tam odwali, jakiś akt terrorystyczny, to nieważne, czy tam giną dzieci, czy staruszki, czy poborowi, czy ktokolwiek i kto co komu, tylko się cieszą po prostu na ulicach, po prostu wiesz, ludziska.
1: Wygląda. Widziałeś te wszystkie, wiesz, widziałeś te wszystkie protesty w różnych krajach, tutaj też u nas w Europie, gdzie po prostu te kobiety wychodziły i udawały, o Jezus, Jezus, jak ten, że się śmieją, przerzeźniały płacz na przykład, tak? Do tych policji, która tam tego wszystkiego broniła, że tak wyśmiewali się to, że 200 młodych osób było zabite. To teraz też w tej sytuacji, że ja już a priori mam zakładać żal wobec tego, że w jakiś szpital trafili? No, mam poważne wątpliwości, bo po pierwsze nie mam dowodów, po drugie, nawet jakby się to stało, no to z naszej perspektywy, że tak powiem, mogłoby tylko coś, wiesz, dobrego z tego wyniknąć, bo albo by ten Izrael stracił status tej świętej krowy, który rozumiem, że jest irytujący dla wielu, albo po prostu prawdopodobnie by wśród ofiar byli jacyś skrajni bojownicy, nie?
0: No. Nie sądzisz, że sympatia dla Palestyńczyków, czy nawet dla Hamasu, to wynika właśnie z tego, że ktoś nie lubi Żydów i Izraela?
1: W 100%, tylko i wyłącznie. No. Zwróć uwagę, ci sami ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno płakali, że nie, przed islamem, islam to jest koniec Europy, odislamizować Europę, nie wpuszczać ich tam z tej granicy, szczylać do nich i tak dalej. Ci sami ludzie teraz wielce rzewnie płaczą za tym, za Hamasem i Palestyną. To się coś tu nie dodaje.
0: Ciężko być w ogóle po czyjejś stronie, jak to dotyczy Bliskiego Wschodu, tak odległego nam kulturowo i w ogóle, bo to widzisz, ty teraz powiedziałeś parę ciekawych tu rzeczy, których pewnie większość mogła nie wiedzieć, na przykład różnych tutaj ciekawostek i a jakąś stronę obieramy. Pierw trzeba by się tutaj może fest dokształcić, znać sytuację, jaka tam panuje, nie? A takie branie strony, no to właśnie się bierze z tego, że ktoś Żydów nie lubi, no to jest za Palestyńczykami, no.
1: Tak to wychodzi. To jest po prostu zwyczajny antysemityzm. Prawdopodobnie ktoś teraz zadzwoni, będzie cię chciał zagdakać i powiedzieć, o jak oni źle im robią tam, ale nie będzie wiedział, że partia arabska była w koalicji rządzącej. Tego nie będzie wiedział, to pominie. Skoro takich niszczą, to dlaczego partia arabska była? Że Arabowie też, jakby chcieli, mogą spokojnie tam do wojska się dostać. I normalne życie mają, normalnie każdy Arab tam ma taką opcję, żeby być normalnym obywatelem Izraela. Bogatego kraju i mieć te wszystkie przywileje, które mają Żydzi.
0: No a to przecież ci ukochani Palestyńczycy lubią używać kobiet jako żywych tarcz z dziećmi, dokonują aktów terrorystycznych, albo sobie rozstrzeliwują i podrzynają gardła bawiącym się ludziom na pokojowej jakiejś, na festiwalu, nie? Gdzie oni przyszli się jakby wstawić za pokojem, to im podrzynamy gardła. Czy można być w ogóle za kimś takim, kto tak walczy? Już nieważne o co ten ktoś walczy, tylko metody, jakich używa, go dyskwalifikują zupełnie.
1: Wiesz, jest przesrane być po stronie tych chłopaków i dziewczyn z IDF, bo fajny filmik widziałem ostatnio, tak? Ja wiem, że oni mają na sumieniu też nawet nie jedno dziecko z tamtej strony, ale ja przypomnę, każdy z tych, którzy tam gwałcili te dziewczyny ostatnio i mordowali chłopaków, też był kiedyś dzieckiem, takim dosyć już wyrywnym. Ciężko jest powiedzieć, gdzie jest ten moment, że to dziecko już jest nie do odratowania. Boję się, że na to, jak oni im tam ryją ten Hamas tym dzieciom głowę, dość szybko jest ten moment, że już jest nie do odratowania niestety. Bo z jednej strony faktycznie masz nagrania z tymi dziećmi, które latają z kamieniami i granatami i lecą na tych żołnierzy z IDF-u. Z drugiej strony, i to było takie nagranie, które mnie zszokowało okropnie, mianowicie bardzo małe dziecko, takie ja wiem, z 4-5 lat góra, ojciec czy jakiś inny tam dorosły facet wysłał z kamieniami naprzeciwko jakiemuś tam terenowemu wozowi z IDF, tak, z wojska izraelskiego. I kazał temu chłopakowi rzucać kamieniami w tych żołnierzy, nie? I ten chłopak nie kumał, to małe dziecko nie kumało tego, co ma zrobić, nie? Ryczał na niego, rzucaj w nich, są źli, i cały czas mu nakręcał makaron na uszy, żeby rzucił kamieniem i sprowokował tych żołnierzy, nie? A ten biedny chłopak do nich podszedł i tylko piątkę ze z nimi przybił, bo to się w jego głowie nie mieściło jeszcze. Jeszcze ten wirus islamu mu nie przeżarł zwojów mózgowych.
0: Nie pierdolcie tu na czacie kocopołów, że ja tutaj jakąś stronę trzymam, coś, że powtarzam narrację głównych mediów, to jakieś bzdury są. Ja się zastanawiam i tutaj wielokrotnie się czepiam albo jednych, albo drugich po prostu i mam elastyczne poglądy. Uważam, że to nie jest coś złego, z czego mam się tu tłumaczyć i przepraszać, że mam elastyczne poglądy, że słucham innych, co mają do powiedzenia, mądrzejsi często w temacie. Tak jak Zenon dzisiaj zadzwonił, on więcej wie w temacie, więc to dobrze jest posłuchać kogoś, tak? Kto więcej coś wie. I no, ja się zastanawiam, zadaję pytania, od tego bardziej jestem, niż od wydawania jakichś werdyktów, kurwa, ciągle mam jakiś przykład dawać, iść na wybory, czy być po czyjejś stronie, a takiego właśnie, w dupie was mam, tych, którzy tego oczekują. Będę sobie robił, co mi się naprawdę podoba, będę sobie zmieniał zdanie 10 razy dziennie, jak mi się spodoba i nawet może nie być ani jednego donejcika i kij w nery tym wszystkim, którzy mają jakieś problemy. A wracając w ogóle tutaj do Polski, coś jakby wzrasta ilość takich napadów z użyciem noża, ktoś kogoś zasztyletował, widzę to wyraźnie, po prostu news po newsie, a nie było tego, bo zwracałem uwagę specjalnie, wiesz, i
1: bo teraz jakiś świrnięty dziadek dzieciaka niestety zabił. No tak. A poczekaj, powiem ci jeszcze
0: dzisiaj
1: jedną rzecz.
0: No to z
1: powiem
0: dzisiaj
1: ci jeszcze
0: akurat
1: jedną rzecz i wrócę do tego zaraz. Powiem ci jeszcze jedną rzecz i a propos tego Izraela. Jest taki trochę paradoks, nie? Bo nawet jakby się masakrycznie nienawidziło tych muzułman, to stwierdzenie takie, że niech oni tam wykończą te wszystkie 2 miliony w tej strefie gazy, to jest paradoksalnie stwierdzenie prohamasowskie, a nie proizraelskie. Bo Izrael tego nie chce zrobić. Gdyby Izrael to chciał zrobić, to Izrael to zrobi, tak, i tyle. I nie ma.
0: Tak,
1: czy wróciłeś do komentowania na czacie, czy jeszcze nie na czyty czas? Nie wróciłem. Windmanie, no jak nie przestaniesz się tam bawić w niektóre tam zabawki, to nie wrócę, a nie śpieszy mi się. To tak.
0: Tak, znaczy powiedziałeś teraz, że Izrael, gdyby chciał, to by się rozprawił z Palestyńczykami, którymi tak, to wszyscy, to jest tak oczywiste, ich jest tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, a ci mają
1: 2 miliony w tym miejscu konkretnym. No ale to wiesz.
0: Ale ja mówię nic, o nie? Tym, o zbrojnym, o Hamasie, że Hamas to jest powiedzmy te kilkadziesiąt tysięcy, tak?
1: No tak, ale skąd będziesz wiedział, który jest ten, a który nie jest? Oni wszyscy są zamaskowani, wiesz, taktyki partyzanckie udają, że nie są tym, kim są i tak dalej.
0: No w sumie tak.
1: Wiesz, problem polega na tym, problem polega na tym, że gdyby Izrael to chciał zrobić, to może to zrobić. 40 na 10 kilometrów, zbombardować to, pokryć napalmem, czymkolwiek, nie jest problem. Mają tyle sprzętu, żeby to zrobić, nie wiem, w parę popołudni. Mariupol cały jest rozwalony, tak? Kamień na kamieniu nie został. Więc to jest wykonalne, tak? Przy użyciu samej tylko konwencjonalnej broni. Gdyby Izrael chciał to zrobić, to by to zrobił. Izrael tego nie chce zrobić, ale jest jedna grupa, która chce to zrobić i to jest świat islamu na czele z Hamasem. Bo widzisz, bo Hamas, mój drogi, ma taką logikę i troszeczkę w stylu tej mojej prowokacyjnej tezy, że jeżeli dziecko po aborcji idzie do nieba, to należy wszystkie dzieci zawsze abortować. Mianowicie, jeżeli Izraelczyk zabije cywila jakiegokolwiek w strefie gazy, no to on jest męczennikiem za wiarę i idzie do nieba. Rozumiesz? Oni się nie liczą z ofiarami cywilnymi. Mało tego, tam też jest taka, bardzo często się dzieje i w zasadzie według wielu wyliczeń jest taki fenomen, że te rakiety, które sobie oni tam puszczają na Izrael, nie mówię teraz tego ataku saturacyjnego, który miał miejsce, bo nie wiem jeszcze, jakie tam były ofiary, ale jeszcze przed tym atakiem saturacyjnym na tą żelazną kupułę, który był, była taka statystyka, że więcej rakiet ze strefy gazy spadało na strefę gazy i tam zabijało ludzi, niż było w stanie dotrzeć do Izraela i przebić się przez żelazną kopułę.
0: No tak, dużo sytuacji potwierdza to, że oni się nie liczą z jednostką, z życiem tam pojedynczego człowieka, cywila. No, bo tu też powrócił wątek, to Furiat przypomniał tutaj, no, że chodzi o tą trzecią świątynię Salomona, żeby odbudować, żeby się spełniło proroctwo. No wiesz, skoro dla Żydów jest tak ważna religia i to jest część ich wiary, że kiedy powstanie ta, zostanie odbudowana świątynia Salomona, no to wiesz, to ma się pojawić Mesjasz, to może to kieruje nimi jednak.
1: Ale
0: też
1: to nie jest problem, ty oni to, wiesz, nie tylko jest do nich ważna religia, bo nie wszyscy są tam religijni. Ja nie wiem, czy religijny jest nawet Bibi. Pytanie, ilu z was wie, o kim mówię? A propos, wielcy eksperci od Bliskiego Wschodu. Bo gdyby chciał to zrobić, to zrobiłby to, nie wiem, z 10 lat temu, kiedy był w idealnej pozycji, że tak jak to powiedziała Golda Meir, tak? Że nie miał broni jądrowej, ale gdyby była taka potrzeba, to by jej użył.
0: Ale to mówisz o Netanyahu? Może?
1: Tak, mówię o Netanyahu. Jak powiedziała Golda Meir, że Izrael nie ma broni jądrowej, ale gdyby była taka potrzeba, to nie zawaha się jej użyć. Byli w takiej sytuacji i nie było szans, że Iran miał broń jądrową, żeby miał odpowiedzieć, a środki przenoszenia Pakistanu, z tego co wiem, nie mają wystarczającego zasięgu, żeby ich użyć, więc ze świata arabskiego nie mieliby szans na kontrę. Mogliby się przed każdym obronić w najbliższej okolicy. Co stało na przeszkodzie, żeby wtedy rozwalić meczet Al-Aqsa i postawić swoją świątynię?
0: Aha.
1: No jaki to był problem, nie? To nie jest dla nich tak szczególnie ważne. Tak.
0: Ale ja słyszałem, że mają już przygotowane w ogóle wszystko do tej budowy, czyli jakby komponenty, które tylko trzeba...
1: Ale to nie chodzi o to, żeby kluczka złapać, chodzi o to, żeby go gonić. Chodzi o to, żeby z jednej strony cały czas wodzić za noc tych religijnych, z drugiej strony mieć jakieś takie, wiesz, coś na postrach dla świata islamu. No, to... A jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby faktycznie, żeby po prostu go upokorzyć, rozwalić tą bodajże trzecią najważniejszą świątynię islamu i postawić wtedy tam tą swoją.
0: Albo nawet drugą, jeśli chodzi o takie święte miejsca, nie? No bo mamy...
1: Druga albo trzecia, tak.
0: Mekkę, tak.
1: Mekka, Medyna mamy... i ten właśnie Al-Aqsa.
0: No. Oj, a ciekawe, bo niektórzy też spekulują, że ostatecznie dojdzie do napływu ludzi z Izraela do Polski. Co ty myślisz?
1: Czekaj, Bibi jest religijny i to bardzo. No, Donald Tusk też. W przypadku polityków bardzo ciężko jest powiedzieć, na ile ktoś jest faktycznie religijny.
0: No, ja się trochę boję, bo trochę mi się to nie klei z tym, że mają tak wszystko już pięknie przygotowane, że nic tylko przyjść i zbudować szybko i zająć się przyczółek, nie? I wkurwić cały świat arabski. Bo to by była straszliwa profanacja i coś najgorszego dla świata islamu, gdyby zburzono ich święte miejsce, co dla nich religia jest wszystkim, nie?
1: No ale to wiesz, kiedyś mogą przegiąć pałę, nie? I trudno, i będą musieli z tym żyć.
0: A to akurat tak, to od Atora słyszałem, tak. No ale co to? Ator to jest jakiś ostatni w ogóle i wszystko, co mówi, to jest nieprawda, niesprawdzone i fake?
1: Straszny szajs.
0: Zdarza mu się, ale wiesz, jak ktoś też dużo nadaje, to mu się też da coś wytknąć, nie? Jak codziennie ci po dwa nagrania wrzuca.
1: Ale to po co tyle pieprze, jak gada głupoty od rzeczy? To jest koleś, który idzie na masówkę, ma wyliczone, żeby postraszyć i masa tych rzeczy, które gada, to nie jest, że zdarza mu się powiedzieć bzdurę. Ta większość tych rzeczy, które gada, to jest kompletna bzdura. Wiesz, branie Jackowskiego, który nawet tutaj przecież kolega Kotkiewicz wyliczył, okropne kocopoły gadał, nie zgadza się to, co on twierdzi, że się niby zgadza. Zadał sobie ten trud, policzył tę sprawę, okazało się, że na przykład między innymi wielokrotnie się te same rzeczy na tej stronie są wklejone, żeby podbić, więc no sorry, to jest dla mnie dno, nie? I przypomnę to jeszcze raz. Ator to był koleś, w czasach jak jeszcze nie było opcji nie polecaj tego kanału, dla którego specjalną wtyczkę zainstalowałem, żeby ten patafian mi się nie pojawiał.
0: No ale jesteś cięty na...
1: No nie, no po prostu, wiesz... To jest, czuję się, jakby ktoś mi defekował na czachę, nie?
0: Oj, tam, oj, tam.
1: Straszne, no.
0: Przesadzasz
1: nie troszkę. Się, znaczy, wiesz, to jest... Ja bym chciał powiedzieć, że to jest krok dalej niż wiedza nagłówkowa Etama, nie? To jest jeszcze mniej niż wiedza nagłówkowa Etama, bo tam jest celowo wrzucona sensacja, manipulacja i ogromne zagęszczenie fake newsów. No,
0: nie do końca się zgodzę, no tak, ale, no. Ale mam...
1: No to co, powiedział, że zbombardowali, tak? No i co? Albo takim mówił tonem, ja nie wiem, nic nie sugeruję.
0: O Jezu, ale wszystkie media o tym, ale wszystkie media o tym mówią, że zbombardowali szpital.
1: Ale no, nie bardzo, no mówią, że no kurde, tak Hamas stwierdzi, ale to nie jest takie pewne. Może, ja nie wiem, stary,
0: piszą,
1: naprawdę.
0: Piszą na wszystkich portalach, tak? To było, więc...
1: No i co piszą?
0: O Jezu, no nie będę teraz szukał, no... Co piszą? Mam teraz szukać?
1: No ja widzę, na wyklopie, że Lewizna, że nie zbombardował.
0: A na wyklopie, no. To jest twoje źródło informacji.
1: No Wyklop ma bardzo różne rzeczy. Nie jest tylko jedna wirtualna Polska, nie jest tylko jeden tam Ringer, Axel Springer, czy ktoś tam, tylko są różne rzeczy od różnych ludzi. Jedni gadają w tą, drudzy gadają w tamtą. Ja sobie poczekam chwilę, aż ktoś bardziej niezależny weźmie, przeanalizuje materiał i się okaże, co się stało.
0: No nie wiem,
1: przy czym przypominam, jeżeli to się stało, to jest sytuacja, która do której chciał to puścić Hamas i która jest im na rękę. Bo każda ofiara cywilna w strefie Gazy jest na rękę Hamasowi, bo z ich punktu widzenia to są męczennicy.
0: Okej, okay, to jest jakieś widzenie tej sprawy, no jak najbardziej. A pisano, wiesz, dużo artykułów ze zdjęciami, gdzie z gruzów wynoszą ludzi, gdzie zakrwawieni jacyś ludzie, no to...
1: Gdzie jest nagranie, jak walnęła rakieta? Słuchaj, w byle budynek, jak idzie rakieta, jest nagranie. Ale szpital nie jest nagrywany. No co za przypadek?
0: Może się ukażą jeszcze, no poczekajmy chwilkę. Nie ma co wydawać werdyktu tak szybko, od razu i kategorycznie. Trzeba dać
1: teraz
0: czasu.
1: Że Wykop zacytowałem. No zacytowałem, bo Wykop jest agregatem i ma różne miejsca, tak? A nie, że Ator, który wiadomo, że po prostu jest klikbaitowcem.
0: Wiesz, bo nagle się do tego Atora przyczepiliście, tak jak ja bym dzisiaj słuchał tylko Atora i wszedł na antenę i powtarzał to, co Ator mówi. Mam tu jakieś linki, czytałem jakieś artykuły, no z różnych źródeł mam informacje, no więc...
1: Dobra, nie? Ale to wiesz, to dzisiaj Ator, jutro Giereś, tak? Wiesz, że Giereś powiedział, pisałem ci, że do 2030 globaliści zabiją od 50 do 90% ludzkości.
0: Ach, Giereś, wiesz.
1: No.
0: Nie ze mną te Giereśki.
1: No. Tyle, także pamiętajcie.
0: Wiesz, pamiętajcie, że to, co Michał mówi, to należy brać poprawkę, że on zwyczajnie coś sobie wymyśla. Teraz na przykład twierdzi, że przewidział pandemię. Co akurat zwróciłem na to uwagę i gówno, nic nie przewidział, a teraz on siebie stawia jako Jackowskiego jakiegoś drugiego. No, więc to jest tak, to już jest takie pierdolenie, że już nie mam, do niego właśnie nie mam zaufania, do Atora mam. Ator pokazuje linki, wkleja linki, daje screeny z artykułów bardzo, bardzo często. Często po kilka. On po prostu bazuje na artykułach z portali.
1: Jakich?
0: w 90% ze wszystkich pewnie popularnych, z jakichś Newsweeków, z WP, z Interii, z Onetów i z innych. No,
1: znaczy, zerknę, prostu... wezmę sobie coś przeciwwymiotnego i zerknę, jak to tam u niego teraz wygląda. No
0: tak, tak na szybko to wiesz, to ci no nic, okay, dobra, to nie da, że sobie tam zerkniesz.
1: Aha, nie da. Ile muszę?
0: Nie wiem, to w wolnej chwili sobie tam poprzeglądać.
1: Teraz coś... na szybko nie, to kiedyś, nie w wolnej chwili. Czekaj, Nathan powiedział, że Hamas zaatakował państwo Izrael, a strefa Gazy została zaanektowana przez Izrael. Ja mam nadzieję, że została zaanektowana. Niech ta chucpa pod tytułem Palestyna się skończy. Po prostu wszystkim, moim zdaniem, moje zdanie jest takie, wszystkim, którzy chcą tam żyć, dać możliwość zostania obywatelami Izraela, jak się nie podoba, to c'est la vie. Jest gigantyczna baza hotelowa w Arabii Saudyjskiej. Ogromna, największa na świecie. Bo oni tam co roku na hidrze przyjmują ludzi, tak? Na tą ich... czy hadż, przepraszam, tą ich wycieczkę do tego świętego miejsca islamu. Tam jest, gdzie tych ludzi pomieścić. Naprawdę całą strefę Gazy spokojnie w Arabii Saudyjskiej w ekwiwalencie 3-4-gwiazdkowego hotelu można pogościć. Hmm? Ciekawe, nie? Jeszcze by zachodni brzeg Jordanu się zmieścił, jakby troszeczkę obniżyli standardy. Nie ma problemu, nie? Niektórzy by chcieli zostać prawdopodobnie. Nigdy więcej. I skończmy to przedstawienie, nie? Po co to jest tam w ogóle? Czemu to ma służyć? To są wszystko skutki tego, że tak naprawdę Izrael się za bardzo się z tym pieści.
0: Dzięki za donata, nigdy więcej wojny, dzięki za dychacza. Siema Krawiec, mam pytanko, zostałem przez ciebie zbanowany? Nie wiem, musiałbym sprawdzić, za chwilę sprawdzę, okej.
1: Ja go widziałem jeszcze dzisiaj, jak pisał, nagle zniknął, teraz go nic nie widzę.
0: A to jak go widziałeś, to znaczy, że nie został zbanowany, że jest. Ja nie banuję.
1: Nie klikałeś dzisiaj banana, tak?
0: Słuchajcie, ja banuję rzadko i to jak ktoś się zachowuje, nie dość, że jest debilem, to jeszcze jest na przykład agresywny, no to wtedy, no. A wracając jeszcze na moment, bym powrócił tutaj na polskie nasze podwórko, no bo tak oceniam, że po prostu więcej się pojawiło sytuacji, o których media niechętnie piszą, to trzeba gdzieś tam wyławiać, że na przykład jakiś pan Arab zgwałcił klientkę jeżdżąc Uberem, nie? No. Myślę, że może te takie ataki z nożem tak dalej, no tego się baliśmy, jeśli chodzi o Ukraińców trochę. I wiadomo, że media też będą jak ognia unikały napisania, że to był Ukrainiec w takim przypadku i najpewniej tego nie zrobią.
1: No więc... widzisz, dlatego jak wchodzisz na ten wyklub nieszczęsny, to masz z jednej strony Newsweeka, gdzie nie napiszą nic albo napiszą pomijając narodowość, a z drugiej strony ktoś tam wrzuci od rzeczy i na od rzeczy napiszą, że to Ukrainiec. Albo Gruzin, nie? Bo to raczej chyba Gruzini wiedzą prym, jeżeli chodzi o przestępczość.
0: Tak mówisz?
1: No tak na głowę, nie? Najwięcej przestępstw w przeliczeniu Gruzini.
0: Ja wiem, że w takich kręgach jakichś tam gangsterskich, jakichś zbójeckich, to czasami się po prostu robi coś, co się nazywa wynajęciem Ukraińca. Do jakiejś takiej najgorszej roboty, żeby komuś spuścić w pierdol, żeby coś spalił. Po prostu się wynajmuje Ukraińca za kapiora tu w Polsce.
1: No może być, biorąc pod uwagę jednak, że to jest najliczniejsza migracja obecnie, to... też może to być po prostu taki związek frazeologiczny.
0: To jeszcze było przed no wybuchem, tak. Przed wybuchem
1: to
0: wojny.
1: To też przed wybuchem wojny była najliczniejsza migracja. Ja bym polecał po prostu statystyki, bo póki co się tej narodowości przestępcy nie ukrywa i tam to można sprawdzić. A autentycznie chętnie bym sprawdził z 2023 roku.
0: O, jakby ci się udało coś takiego wyszukać, to jak byś wkleił
1: będą,
0: linka.
1: To ten temat poruszyłem. Szkoda, że o tej wyznaniach nie poruszyłeś, jak ci wysłałem, bo nie umiałeś się rozczytać w tym. Rozumiem, no to trochę jednak było faktycznie nieczytelne, ale jakbyś kiedyś chciał do tego tematu wrócić, może na święta, to akurat taki o religii temat to już jest i ten... i można ciekawie to skomentować.
0: No, na święta to może lepiej coś spokojniejszego, trochę już...
1: No, dobra, no to moje zdanie, jeżeli chodzi o ten Izrael, to ja jestem po stronie Izraela. Z tej prostej przyczyny, że on jest przeciwko ludziom, którzy mnie chcą zabić. Tyle. Że się im zdarzy coś tam zrobić niefajnego, no uważam, że są za mało radykalni. Uważam, tak. Po prostu tych ludzi powinni zwyczajnie z całego terytorium Izraela, kto nie chce być obywatelem Izraela, wypędzić.
0: Tak trochę pachniesz jakimś radykałem w stylu Korwina, jak mówisz, tak, w taki sposób. To tak, wiesz.
1: Ale stary,
0: taka
1: ci mapę.
0: Logika prosta.
1: Ale
0: taka prosta logika.
1: Ci mapę. Na mnie jest autentycznie kara śmierci.
0: Ja wiem, ale tak mi to trochę pachnie, wiesz, taką retoryką Korwina, nie?
1: To wręcz przeciwnie, to jest bardzo umiarkowane podejście. Do kogoś, kto ci chce zabić?
0: No tak, no, jak ktoś mnie chce zabić, to rozumiem, no, wyciągam miecz, ścinam mu głowę.
1: Nie, ja sobie siedzę na tym. Gdybym, słuchaj, gdybym chciał zabić, to bym zrobił Aliję i ten, i się zaciągnął do IDF-u. No, a siedzę tutaj, gdzie siedzę. Więc myślę, że ten, myślę, że umiarkowany jestem w swoich działaniach. Chociaż przyznam szczerze, że nie mam najmniejszego, wiesz, współczucia do tego, co tam się dzieje. Współczucie mam tylko i wyłącznie do Izraelczyków. No i ateistów w tym, w

0: I nie wwóźcie przypadkiem Biblii do takich krajów też, bo też was mogą gdzieś tam ukatrupić za Biblię. Albo za krzyżyk, nie? Też chyba.
1: Tak źle nie wypadają ci nasi katolicy, jak się zobaczy, jak to jest w różnych krajach. A dlaczego tak? To, co mówię, się może wydawać radykalne, ale przypomnę, dla mnie wielkim szokiem było kupę lat temu, chyba na Sadistyka, wtedy wbiłem na harda i szybko stamtąd zwiałem. Była taka głośna sprawa, jak dwie dziewczyny ze Skandynawii postanowiły w walce właśnie z islamofobią zrobić sobie wycieczkę po krajach islamu. Z Norwegii czy ze Szwecji, kupę lat temu to już było. I te dziewczyny zrobiły tą wycieczkę, bo żeby pokazać, że ludzie są wszędzie dobrzy, tacy sami i w ogóle, nie? Że islamofobia zła i przyjmijmy...
0: lewaczki jakieś, tak?
1: Skończyło się tak, że zostały zgwałcone wielokrotnie i był filmik z tego, jak im krzycząc Allah Akbar, zupełnie tak jak ci Palestyńczycy, urżnięto żywcem głowę. I najpierw ta jedna widziała, jak tamtej po prostu gaśnie w oczach, jak ta krew jej bulgocze w krtani odcinanej i tak dalej, a później ta druga, a na koniec chłopacy z brodami generalnie zrobili to, co im religia nakazuje, tak? No. I to był dla mnie taki szok, że głowa mała. Następny szok był taki, kiedy mi muzułmanin groził śmiercią i powiedział wprost, słuchaj, my cię tylko przez ta kija nie zabijamy. Ta kija to jest obowiązek kłamania muzułmanina po to, żeby większy cel islamu przeszedł. Muzułmanin się może wyprzeć z zasad wiary, może udawać mniej radykalnego albo nawet ateistę, po to, żeby ostateczny cel islamu, czyli światowy kalifat, przeszedł, no, był zrealizowany.
0: A co powiedziałeś, że kebab ci nie smakuje? Czy
1: nie. Powiedziałem, że jaki jest los dla mnie, nie? Jako dla ateisty. Nie? To powiedział, jesteś kafir, ty jesteś do zabicia. Tylko teraz tego nie robimy, bo poczekamy sobie, nie? Na dogodny moment.
0: Jadłem dzisiaj sobie pierogi z kafirem. Pycha.
1: No, więc... co tu dużo mówić, nie? Wybór jest wasz. Ja miałem takie doświadczenia, nie inne, i taką mam optykę, nie? Jak wy... Znaczy... Powiem szczerze, uważam, że większość z was, jeżeli ma jakąś tutaj sympatię wielką do Palestyny, to tylko ze względu na antysemityzm. I tyle.
0: Antysemityzm łączy jak nic, spala scala kręgi alternatywno-spiskowo-ezoteryczne w Polsce.
1: Zabawne jest to, że parę osób, które tak w tym pałają, wielce też często wspierają Rosję i tak dalej, ale jednocześnie jadą ciężkim antysemityzmem, ma żydowskie nazwiska, tak? I jadą antysemityzmem, bardzo słuchają Gieresia i tak dalej. I normalnie po prostu ewidentnie z pochodzenia są Żydami, nie?
0: Albo mają ukraińskie nazwiska i są Ukraino...
1: Jak Tarasiuk.
0: Nie wiem.
1: Więc no jest tego trochę. Jest w tym dużo jakichś różnych paradoksów i tak dalej, ale myślę, że dla Polaka chyba lepiej jest być po stronie tego Izraela. Nawet jak was mierzi ten świętokrowizm Izraela, tak? I taki brak symetrii, że gdyby Polska zrobiła coś analogicznego, to by było wielkie ajwaj, a tam leci bomba na miasto wielkości Krakowa i jest cisza. Rozumiem, że to może denerwować, wkurzać i tak dalej, ale no nie żyjemy w idealnym świecie. Że tak powiem.
0: A tak dla rozluźnienia miałbyś jeszcze sekundę, żeby ze mną parę słów zamienić na temat Starfielda? Czy musisz zmykać?
1: Nie, jasne. Jak grałeś, kupiłeś tego Game Passa, zawsze miałeś łeb do interesów. kupiłeś sobie miesięcznego za dwa razy drożej niż takiego za trzy miesiące.
0: Bo dla mnie jednorazowy wydatek 80 zł przekracza moje skromne możliwości finansowe aktualnie, a 40 było do przełknięcia. Poza tym ja nie zamierzam dużo grać. Mam dużo roboty teraz. Logo dla Jacka kończę i jeszcze inne logo. I poza tym się okazało, że mi się nie chce grać w tego Starfielda. Jest nudny. No ty na niego mówisz Starfields. I to dobrze oddaje. On jest taki filcowy byle jaki, jakiś nudny.
1: Czekaj, jeszcze chwilkę. Mechran Keszewer pyta mnie, pisze, następnemu grożą przywódcy religijni, a tupnęli nóżką i wprowadzili cię w stan hipnozy te muzułmany? Nie, ja na początku dałem mapę z tym, gdzie na 100% mogę liczyć na karę śmierci. I to jest bardzo taka mniejsza

0: mapa niż gdzie rzeczywiście są te miejsca, gdzie ja jestem do zabicia, gdzie mogę na to liczyć, że będę zabity, tak jak te dziewczyny, o których wspominałem wcześniej, więc no, mówię o stanie prawnym, tak, i nakazach religijnych, takie, które są po prostu, nie? I są praktykowane, a nie, że coś mi się tam tego, jak niektórzy mogą sugerować, uroiło. Tak jest po prostu. Wracając do Starfielda.
1: A może cię tylko zrzucą z dachu,
0: no,
1: albo ci coś wytną, oj, tam od razu zabić, od razu krew, no. A wracając do Starfielda, no.
0: Wracając do Starfielda, no, kurde, miałem teraz taką misję, że gdzieś tam w jakąś planetę wjechałem, w jakieś kopalnie kryształów, gdzieś tam szukam jakiejś kobity, która tam roboty ogarnia, wszystko wziąłem, załatwiłem, zlałem ją i tak dalej. I chcę wyjść, nie? Mam ten marker, oczywiście w Starfieldzie, słuchajcie, no nie ma mapy lokalnej, nie? Mam jakiś marker, że gdzieś mam iść, patrzę, są drzwi jakoś tak na krótko spięte, że ich nie mogę otworzyć, nie? Cholera, szukam, myślę, pół godziny myślałem. Po czym wróciłem do tego miejsca, gdzie ta babka zginęła i sobie przypomniałem, że mój NPC z jakiegoś miejsca gdzieś tam wyszedł, z jakichś drzwi. No to patrzę, wbiłem do tych drzwi, z których on wyszedł, tak się okazało, że te drzwi były w jedną stronę, nie dało się od nich, wiesz, od dołu wejść do tej windy. Nie dało się, ale mój NPC to zrobił, nie? I on nimi wjechał, tymi, które były na sztywno zamknięte i wszedł. No to ja tamtędy i dopiero jak użyłem tej windy tam u góry, to mogłem się wrócić na dół i dopiero te drzwi były otwarte. Nie mogłem ich jakoś inaczej otworzyć. Musiałem koniecznie z tej jednej windy skorzystać.
1: Tam jest dużo takich typowych dla Bethesdy sytuacji, głupkowatych, tak? Że głupawe ragdole, że nasz wróg gdzieś odrzucony bombą w frunie jest zbliżenie, a on robi jakieś fikoły, szpagaty, balecik. Z tego się już wszyscy śmieją, widziałem. Albo stoję z tą moją kompanką, która tam się przyłącza już na początku gry.
0: To jest drętwa, jest jak cholera, no.
1: Tak, tak, zupełnie z wyglądu zupełnie podobna do nikogo, jak wszyscy bohaterowie w tak, tej grze. Tak. To nie jest cyberpunk, gdzie są tacy charakterystyczni, gdzie ten Jackie nasz, kurde, to jest tak charakterystyczna morda, nie? I sylwetka, no, i morda, i zachowanie, wszystko. I wszystko. A tutaj masz takie kukły.
0: Ruchy,
1: takie...
0: wiesz, cała ta postać się rusza, jest żywa, jest świetnie zanimowana. Fenomenalnie po prostu.
1: Ma powiedzonka swoje jakieś, ma upodobania swoje. Ma charakter przede wszystkim swój, nie? Taki, wiesz, no jak Jackie miał... charakterystyczny.
0: No Jackie, nie Jackie, ta Misty, cała Misty Olszewski.
1: Olszewski?
0: Ona jest Polką, no.
1: Ale numer to nie.
0: Tak, tak. I to później nawet w fabule też, jak odpowiednie rzeczy porobisz, ta jej polskość ma znaczenie, że tak powiem, nie?
1: Tyle z nią byłem, tyle razem byliśmy, jeszcze nie wszystko o niej wiem.
0: No, widzisz, no. Jedyna szurka w całym Night City jest Polką. Także tak. Ale te wszystkie postacie są żywe. Te ujęcia są takie konkretne, kadry. A tam... masz zawsze w Starfieldzie na jedną postać, której ciało jest jak taki manekin, mało się ruszający i taka mimika, która czasami jest taka prawie, że okej, a czasami jest całkowicie do dupy, nie? Złe oświetlenie twarzy, które się bierze z dupy. Nie ma ray tracingu, czyli generowanego na żywo oświetlenia. Nie ma tego. Są jakieś światła z dupy robione w archaiczny sposób, nie?
1: Przez to jest takie matowe, bo w trybie RTX czy tam, no w ray tracingu to jak się to wszystko tak ładnie odbija, nie. To się robi też bardziej kontrastowe.
0: Matowe jest, bo sobie ziarna nie zmniejszyłeś w grafice przede wszystkim.
1: Ziarno jest lekkie, zostawiłem je, ale ziarno nie sądzę, że matowieje obraz jakoś szczególnie.
0: Okay.
1: To kwestia kontrastów. Jest, wiesz, nawet jak sobie zrobisz reshade'a, to dużo ci to zmieni. Ja sobie może zrobię, żeby to wszystko było jakieś bardziej kontrastowe, żeby zasymulować jakby ten tryb, w którym są jakieś ambient glowy i tak dalej. No never mind. W każdym razie tam jest dużo takich scen jak z Monty Pythona, głupawych. Stoję z tą moją towarzyszką, stoimy sobie przy balustradzie, a ona nagle zaczyna gdzieś zbiegać po schodach i popierdala gdzieś w dal. Bo wiesz, bo jakiś tam błąd, nie mogła drogi znaleźć, nie? I to wygląda jak jakaś absurdalna scena z Lancelotem, który szarżuje na zamek i raz jest bliżej, raz dalej. Też takie głupkowate. Gdzieś tam
0: tak, miałem coś takiego, że też wchodzę do jakiejś wielkiej jaskini, takiej wysokiej na 3 piętra, 4, nie? Jestem na samej górze, wchodzę i tak się skradam, nie? Skradam, patrzę, jakiś sterownik termiczny, powoli co jest i tam jednego robota, nie? Ciach, drugiego chłopka, ciach. I nagle patrzę, na dole lata jakiś koleś, strzela jak powalony do wszystkich, mówię, o, znaczy strzela we wszystkie strony, nie wie, o, ale go zaraz dupnę, nie? A to się okazało, że mój chłopek się teleportował nagle 3-4 piętra na dół, jakoś bez niczego.
1: No właśnie, takie dziwne sceny. No, albo nasz towarzysz stoi, nagle coś go tknie i wyskakuje gdzieś za barierkę na sam dół, spada na łeb, na szyję i gdzieś tam popierdala od nas kilometr, bo spadł gdzieś tam ileś poziomów niżej, gdzieś tam zapierdala se. Co mu się stało? Czemu on się tak głupio zachowuje? W ogóle te misje w Cyberpunku było zrobione świetnie, cała fabuła na początku. Zaczynasz jako tajemnicza trochę osoba, no przykładowo wybieramy rozpoczęcie jako nomada, gapimy się w lustro po prostu, to takie fajne, nie? Po prostu patrzymy się w lustro, odchodzimy od tego lustra, bohaterka zdziera tą naszywkę swojego klanu, i po prostu gdzieś tam samochód nam naprawiają. Żadnych questów, żadne nic. Dopiero przyjedziemy do miasta, to zaczyna ta fabuła nas doganiać, tak jakby zawiązywać się. I jesteśmy fajnie, stopniowo, powolutku wprowadzani w główny wątek. A tu jakiś znowu głupawy, jesteśmy górnikiem i jakiś artefakt wytentegowaliśmy za pomocą laserowej dzidy. I takie to jest nieciekawe i absurdalne, bo czemu nam po prostu nie zabiorą tego artefaktu, tylko jakiegoś...
0: Nie, bo ty go pierwszy dotknąłeś i on tą mocą na ciebie spłynął, dlatego jest tak, wiesz, dlatego jest z tobą powiązane. Ale już jednocześnie, jak go ustawisz gdzieś tam, kurwa, w pojemniku na puzzle, no to wtedy już to może być innych, tak?
1: No tam, no. Tak. A poza tym, wiesz, no to, że my zobaczyliśmy tam światło i muzykę, to tak naprawdę nikogo szczególnie tam nie interesuje. My to tam raz zdradzamy i to od razu takie, o, zobaczył światło i muzykę, musimy mu oddać nasz statek kosmiczny, robota i wysłać, no. I wysłać tego nowicjusza nic nie potrafiącego gdzieś w kosmos, kurwa, żeby zawiózł tą tablicę, bo sam nie zawiozę, bo nie mam czasu, kurwa, bo muszę jeszcze kupić 2 kilo kaszanki i przygotować obiad, bo stara dziś przychodzi, kurwa.
0: Poza tym to, wiesz, to wygląda tak oczywiście, czasami patrzysz na tą postać, mówisz, że ten koleś jest kimś tam w jakiej firmie albo właścicielem jakiejś firmy i tak sobie myślisz, aha, czyli na pewnym etapie pewnie pan właściciel zginie i będzie problem z funduszami, nie? I czymś tam, nie? Kurde, może tak jest, nie wiem, nie zaszedłem tak daleko. Przypadkiem się wbiłem w wątek poboczny, ale to jest gra, która jeżeli chodzi o betestowe rzeczy, zrobiła coś bezprecedensowego. Ja zawsze w betestowych grach chodziłem, szlajałem się, gdzie się tylko dało, robiłem wszystko, tylko nie głównego questa. A tutaj mam ochotę zrobić głównego questa i c'est la vie.
1: No, czy to, tylko pytanie, czy to jakiś plus właśnie?
0: Nie wiem, no nie, to minus jest jak cholera. To minus. I, wiesz, w większości miejsc czuję klaustrofobię w pewnym momencie. Fajnie mi się spacerowało po Marsie, bo czułem, że on jest taki trochę jednak przemyślany, jest tym czymś, co bym chciał, tak? Jest celowo pusty, tak jak powinien być. I to było dla mnie okej. Ale już później w innych etapach była trochę dupa zbita. Miki pisze, że Rogue Trader, czeka na Rogue Trader, ale nie kupuje Early Access z zasady. No, ja kupuję, jeżeli to nie jest indyk. Znaczy, jeżeli to jest indyk, to wtedy czasami kupię. A Rogue Trader... Trochę mam przesyt jeszcze tymi wszystkimi grami właśnie w stylu Jagged Alliance i takimi Battle Brothers, tymi taktycznymi RPG-ami. Muszę sobie trochę odpocząć, ale też kiedyś się kupię, jeżeli będzie dobry. Chociaż ja nie wiem, jak oni to tam fabularnie ogarnęli, że nagle możesz mieć drużynę chyba Tau, no ale to już detal. Wracając do Starfielda, czuję tam klaustrofobię, nie czuję celu, te wątki poboczne w ogóle nie są dla mnie jakoś interesujące.
1: To jest mydłe takie jakieś, nie? Scenariuszowo mdłe.
0: Ale wybitnie mdłe, ja tego nie pojmuję. Jak to może być tak po prostu do dupy? Przecież to zawsze chwytało. Super się robiło jakieś poboczne wątki, nawet w tym zapierdziałym Morrowindzie. Idziesz i nagle się dowiadujesz, że musisz komuś tam jakiś księżycowy cukier pochytać i wiesz, że będzie jakaś fajna rozmowa z tym związana, albo gdzieś będziesz musiał iść i może coś będzie fajnego. Fajnie się robiło, szczególnie dla gildii złodziei, wszędzie były najlepsze zadania. No tutaj nie ma gildii złodziei, tylko jest ta Trade Authority, która jest do dupy, nie? Jest po prostu takim od razu dostępnym fencem, nie wiem jak to się po polsku mówi, że paserem. No. kuźwa.
1: No nawet rozpoczęcie Fallout 3 dla mnie było genialne, bo pierw się rodziliśmy i widzieliśmy tak scenę przy porodzie, gdzie potem jakieś tam problemy, matka ma, umiera przy tym porodzie. Potem nasze dzieciństwo w tej krypcie. To też ciekawe było wcielić się w młodzieńca jakiegoś na przykład, który dopiero się tam uczy i chodzi do szkoły takiej w tej krypcie, pierwsze urodziny jakieś tam. To genialne było, fajne bardzo wprowadzenie do gry. I potem ciekawy scenariusz, bo nasz ojciec, który jest jakimś tam naukowcem w tej krypcie, jakby zdradza i ucieka wbrew zakazom z tej krypty. I sytuacja się gmatwa szybko, bo ktoś tam zginął przy tej ucieczce, my też musimy uciekać, wszyscy przeciwko nam. To był świetny scenariusz taki na początek, nie? Nie wszystkim wiem, że się podobał, a dla mnie był genialny.
0: No, przede wszystkim największy efekt robiło to, że się wychodziło z tej krypty, nie? I to światło pierwszy raz. To pamiętam, że masa znajomych, którzy grali w Fallouta 3, a to już będzie... Słuchaj, to będzie już z 15 lat chyba coś takiego.
1: Tak.
0: Robiła w nachy po prostu z wrażenia, nie? Że mogli to w końcu obejrzeć z perspektywy pierwszej osoby.
1: Dokładnie. I to było świetne stopniowanie, bo to samo zrobiono w Oblivionie, gdzie zaczynamy w tych lochach. Okej, okay, fajne lochy, bo wtedy się pojawiły te efekty bardziej zaawansowane z mapa odbić, normal map, wiesz, że chropowatości. Robiło to wrażenie, fajne lochy, ale potem nagle wychodzimy z tych lochów i cały świat otwarty, lasy, góry, nie? To było genialnie pomyślane, a tutaj zaczynamy jako jakiś górnik i tak to jest przegadany ten wstęp i jego się nie da przewinąć, bo trzeba iść za jakąś panią kierownik i słuchać jej pierdolenia przez 15 minut. No genialny ruch, że nie można tego skipnąć, nie? Jak sobie ktoś da new game, bo mu się coś tam ta postać nie spodobała czy coś, czy chce grać po prostu drugi raz, to musi znowu to wszystko przechodzić.
0: Przydałby się save jakiś taki albo mod, który by ten temat ogarniał, nie?
1: No są takie mody, są, no ale to sama gra powinna już o tym pomyśleć, a nie takie... fundują na dzień dobry straszne nudziarstwo. Zero dynamiki, jakieś tam ciekawych scen, powiedzonek, jakiegoś wkręcenia w świat ciekawszego. Tylko siedzimy na ławeczce jako górnik i specjalnie tak robią takie efekty, że światło się wolno zapala. Napis Bethesda się 10 minut pojawia z czerni. Tak jakby chcieli na siłę pokazać, że to jest głęboka gra. Ona jest tak płytka, kurwa. A pomysł z artefaktem, to mówiłem ci, że... No, z tego co pamiętam, jest zerżnięty z Freelancera, też z takiej kosmicznej gry typu Frontier, czy właśnie może troszkę przypominającej dzisiejszego Starfielda. Też to wydał Microsoft i może przyszedł tak, jakiś prikaz. Ej, weźcie tam,
0: arcade,
1: zróbcie.
0: No,
1: zróbcie tak, jak było w tym, co myśmy tu wydali. To świetny pomysł był z tym artefaktem. No,
0: mi się podobała. Powiem ci, że pamiętam, że ta grafika się tak jakoś za bardzo nie starzała. Tak samo w Starlancerze poprzedzającym, którego kocham po dzień dzisiejszy, chociaż go sprzedałem chyba finalnie i żałuję tego. Zajebiaszczę po prostu. I muszę powiedzieć, że to nie była jakaś taka niesamowita fabuła. Nie wiem, jaki ten wątek fabularny jest główny w tym Starfieldzie. Gram, bo nie mam jeszcze, mam trochę przesyt grami strategicznymi na myślenie, dlatego też ładuję sobie, odkładam sobie na kupkę fajne podcasty, które sobie będę do strategicznych gier odsłuchiwał. No i trochę mi żal tego Game Passa, którego sobie kupiłem bodajże do połowy stycznia.
1: A mnie namawia też, żeby na 3 miesiące kupować.
0: Tak, tylko że wiesz, ja mam gdzie też tego Game Passa ewentualnie komu pogonić, odstąpić, jakby co. I ten, na 3 miesiące tobie starczy. Myślę, że to było dobre, bo wiesz, raz, że to wychodzą ci te 2 dychy z hakiem na miesiąc, 2, że w tym Game Passie masz no nie tylko Starfielda.
1: Game Pass, jakby ktoś nie wiedział, to jest tak, że wykupujecie sobie abonament na możliwość gry z listy, które są akurat tam dostępne. Jest tych gier bardzo dużo. Świetne tytuły, taka klasyka, nie? Ten Microsoft powykupywał przecież dużo różnych marek, czy kupił sobie prawa i dużo gier jest świetnych. Cała masa.
0: Dead Space 3 widzę, Dead Space Remake z 2008. Amnezja fajna, horrorowa, Quake 4, Like a Dragon Ishin, to chyba całkiem nowa gra w tym wszystkim, jak ktoś lubi japońszczyznę.
1: Yakuza jest genialna seria Yakuza, w którą nie grałem.
0: No to jest
1: ale...
0: to z tej serii, tak.
1: ale to wszyscy chwalą i podobno w Japonii to jest kultowa gra i ciesząca się bardzo dużą popularnością, no. Cała ta seria Yakuza. No, tytuł mówi sam za siebie i jest dość wymowny. Widzę, że jest Lies of P, to też taka bardzo popularna teraz gra.
0: Podobno, nie? Tak, no, tak, taki Souls-like chyba, nie? Coś takiego.
1: Coś takiego, no.
0: Battlefieldy są, myślę, że gry z Activision przyjdą, ale dopiero w przyszłym roku, ale będą. Są Mass Effecty, Andromedy oczywiście, nie polecam. Jest Jedi Knight i czekaj, Upadły Zakon.
1: Jedi Knight, ale ten stary Jedi Knight?
0: Nie. Sorry, nie Jedi Knight, to się nazywa Jedi Fallen Order. O, taki brudem, nie?
1: Ten nowoczesny już taki, next-genowy, fajny.
0: Jest
1: no.
0: Bannerlord, Mountain Blade, bardzo fajny, polecam. Jest Requiem, Plague Tale Requiem. Fajna Requiem, nieważne, poprawcie mnie. Jest spoko gra, co prawda nie ma chyba pierwszej części, ale to gdzieś polecam sobie pochytać. Jest coś twórców New Vegas, Outer Worlds, bardzo podzielone opinie, ale tam znajomy z Discorda bardzo polecał. Taki jakby coś jak Starfield, tylko że z lepszą fabułą.
1: No.
0: I ten, co tu jeszcze jest?
1: Jest cała seria Halo, jest Fallout New Vegas, widzę.
0: I Walking Dead.
1: Rage 2, więc jak lubicie FPP tutaj, czy...
0: Hellblade, Shenmue Sacrifice, no jest fajne,
1: Hitman, no naprawdę są hiciory, to nie są jakieś gierki z drugiej kategorii, tylko po prostu kultowe tytuły, no.
0: Więc... Kiedyś byłem innego zdania, twierdziłem, że lepsza jest z PlayStation oferta, ale tak w sumie jak teraz patrzę, to jednak lepsza jest oferta tego Game Passa i myślę, że w ogóle kupić sobie tego taniego Xboxa za 800-900, jeżeli jest okazja, i dociągnąć to, powiedzmy, za 500 abonamentem Game Passa na 2 lata, to jest dobra opcja, nie?
1: Jest ta fajna gra, tak efektownie zrobiona, Plague Tale.
0: No.
1: Są Age of Empires.
0: Tak.
1: Battlefieldziki, Dirty. Kurczę, to właściwie strasznie się opłaca. Żałuję, że wcześniej się nie dałem przekonać, bo wcześniej mi to już reklamowałeś. Za cztery dychy móc sobie przez cały miesiąc gierdzować w tyle tytułów.
0: Z bez kombinowania, tak? Jak pokombinujesz, to ci wyjdzie dwie dychy na miesiąc.
1: W ogóle piractwo dzisiaj to jest coś bezsensownego, nie?
0: Zupełnie. Ja nie mam pirackich gier żadnych. W ogóle nie mam
1: Też nie mam, też się staram. No, nie powiem, że całkiem nie mam, ale gier żadnych nie mam pirackich też. A słuchaj, bo ostatnio zaryzykowałem taką ocenę, że Cyberpunk, jak tak by wszystko podsumować, to jest RPG wszechczasów, że to ma, wiesz, najlepsze. Ty byś może Baldura trójkę teraz stawiał przed, nie?
0: Ciężko powiedzieć. Możliwe, że tak. No, możliwe, że tak. Ale to wiesz, to są tematy, które bym chciał raczej, że tak powiem, u siebie poruszyć i kończę na razie, bo muszę tam zająć się życiem. I zapraszam do telefonowania, do niezgadzania się. I fajnie by było, jakby ktoś się ze mną nie zgadzał jakoś tak ładnie, merytorycznie, konkretniej też. Bym się nie obraził, nie?
1: Pewnie.
0: No. To dzięki, trzymajcie się, dzięki. Cześć.
1: Trzymaj się, cześć. To był Zenon. No, oczywiście zapraszamy właśnie, to jest najlepsze, jak teraz by zadzwonił ktoś, kto by miał inne zdanie właśnie i by się tutaj wstawił za Palestyńczykami i skrytykował Izrael. Chociaż to audycja może wtedy spaść z rowerka. No, polecam tego Game Passa. Świetna opcja, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle i aż tak dobrych tytułów. No i wiecie, taki Starfield, to jest najlepszy żart, że on kosztuje 300. Ja bym, nie wiem, czy bym 100 dał. No ludzie, Cyberpunk chyba kosztował 2, nie? Na samym początku. 300 przesada. Gruba przesada. No a tutaj mamy za 40 zł, możemy sobie pograć cały miesiąc. Ja nawet nie gram, tylko sobie po prostu sprawdzam, uruchamiam jakąś grę na 10 minut i sprawdzam, jak ona wygląda, jak jest zrobiona. Szczerze mówiąc, bardziej mnie chyba to dzisiaj interesuje. Tworzenie gier, wkręcanie się w bebechy gry, zripowanie sobie obiektów, żeby sprawdzić, jak one są zrobione, po prostu modele różne 3D, bo to jest cenna wiedza. Często się możemy dokształcić właśnie sprawdzając dzieła mistrzów, nie? W ogóle wielcy malarze tak się często uczyli, że kopiowali dzieła mistrzów, to nie było nic nagannego. No więc można sobie pooglądać przynajmniej takie obiekty, zobaczyć, jak są oteksturowane, w jaki sposób. Albo też za pomocą linii komend, za pomocą konsoli po prostu sobie pogmerać w grze, posprawdzać ją trochę, popodmieniać sobie coś, zmodować, podmienić sobie shadery w grze, żeby ona wyglądała dużo, dużo lepiej. Ze Starfieldem też się to da zrobić, tylko ten mój reshade niestety nie ma Starfielda na liście gier, żeby to automatycznie zrobiło, więc muszę tam trochę pogrzebać, zobaczyć, gdzie te shadery wgrać i tak dalej. A Erkad gra tylko w triale. Jeszcze się okaże, że MS kupi innych wielkich producentów gierek i klapa. No tak, to jest właśnie trochę smutne. No bo widać, że wcale doinwestowanie, wykupienie, to, że Microsoft wykupił Bethesdę, niespecjalnie się to jakoś na cokolwiek przełożyło. Mamy wręcz krok w tył jakby, bo spodziewalibyśmy się, że może w końcu będzie jakaś rewolucja, że ta gra przestanie być tym samym, czym był Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 3, Skyrim, Oblivion. Po prostu to jest ciągle ten sam silnik, te same komendy są nawet do czytowania. Te same narzędzia moderskie, no ten sam silnik po prostu, tak samo spakowane archiwa, taka sama struktura gry. Na podobnej zasadzie będzie edytor. Mam taką teorię w ogóle, że Bethesda tak trwa przy tym skostniałym swoim silniku, tych różnych narzędziach, bo oni dużą część sukcesu zawdzięczają scenie moderskiej. Ludzie po prostu dorabiają różne dodatki do tych ich gier. Różne fajne ulepszacze, dodatki, nowe postacie, przygody. I dlatego taki zapyziały Skyrim, mimo że ma, kurwa, 50 lat, to cały czas się sprzedaje. Bo tą grę można sobie dzisiaj odświeżyć znakomicie. Przerobić ją. I nie byłoby to możliwe, być może kontynuowanie tej strategii, gdyby zrobiono nowy silnik. Trzeba by od nowa pisać narzędzia różne dla moderów. To wszystko by bardzo długo mogło trwać, nie? W ogóle przestawienie się moderów na nową filozofię modowania i tak dalej, no.

0: tu mam przekazać, że Zenon unika Onetu jak ognia, bo się brzydzi Ringer Axel Springer. Bo to była prawa ręka Goebbelsa i uniknęli denazyfikacji. Zapomniałem status zmienić na aktywny, gdyby ktoś chciał zadzwonić, a jak nie, to się ewakuuję, bo mam dużo pracy. Jak nie będzie ani telefonów, ani donajcików, to króciutko idę sobie. Bo trzeba pozostawić niedosyt. No. Okazało się to jednak prawdą, że Korwin zaszkodził Konfederacji. Bo ja byłem przekonany, że go zamknęli w klatce, ponieważ taki był plan. On dostał nawet nie tyle prośbę grzeczną, koleżeńską, tylko dostał zakaz pokazywania się w mediach, wypowiadania się publicznie. Bo już po prostu już mieli go dosyć i wiedzieli, czym to się skończy. Że włączy się protokół 1%, nie? A Korwin, on jest uparciuch straszny i on zawsze musi na przekór robić i zaczął się wypowiadać, nie? Jak pedofil złapie za pupę dziewczynkę, pedofil się cieszy, nic się wielkiego nie stało, coś było normalne. A za Hitlera, trzeba chwalić za to, co było dobre za Hitlera, na przykład za Hitlera. Hitlerowskim pomysłem Hitlera było to, że pedofil i debil, z debilem do debila. No i kurwa, po takim czymś, po takiej wiązance, standardowo, bo Korwina jest łatwo wpuścić w maliny, on się uważa za, nie wiem, super inteligentnego, genialny brydżysta, w ogóle IQ 600, tyle że można go każdorazowo przy tego typu okazji robią go, byle debil może go w konia zrobić, po prostu ma zapisane, zapiszą mu, o co ma zapytać Korwina. I zawsze o to samo. Hitler, pedofilia i niepełnosprawni. I wystarczy się go zapytać i Korwin się rozgada momentalnie. I sukces osiągnięty, nie? Ale i tak bym nie zagłosował na partię, w której są narodowcy, szury, w ogóle dziwni ludzie powiązani z Opus Dei na przykład. W ogóle żona Bosaka zdobyła większe poparcie niż Korwin. Korwin nie wchodzi w ogóle do Sejmu. Niech on idzie na emeryturę. No, z całym szacunkiem dla tutaj Nestora, polskiego libertarianizmu i całe te, no ale może niech sobie da spokój, bo szkodzi po prostu już teraz. Kiedyś to może jego kontrowersyjność i jego specyficzne takie podejście do różnych rzeczy, to może miało sens, bo to było bardzo wiralowe, kiedy trzeba było rozpropagować coś, kiedy, bo są różne momenty, lepsze i gorsze na dane działanie, nie? Na daną strategię. I kiedy trzeba było się przebić w ogóle z pewnymi treściami, coś spopularyzować, no to dobra, to zdawało egzamin, ale dzisiaj nie zdaje. A co do Netflixa, to tutaj to Misiu pisze o Netflixie, że Microsoft miałby wykupić Netflixa? Kurde. No to się skończy jak w Cyberpunku, że będą korporacje, takie mega już giganty od wszystkiego, nie? O, Pindol wyskoczył tutaj ze spodenek. Z rozporka wyskoczył. Cześć, Pindol. No, nie prowadzi to raczej. Znaczy, w przypadku na przykład Disneya, który się zajął Marvelem, to wyszło genialnie, no bo stworzyli świetne potem Marvel Cinematic Universe, kupa świetnych produkcji. Niewykluczone, że wykupienie też Foxa też dobrze zrobi temu uniwersum całemu, więc to różnie bywa. Microsoft niekoniecznie tutaj się sprawdzi. Chociaż z Xboxem im dosyć dobrze wyszło, nie? Chyba. A nie wiem zresztą.
1: Nie wiem. Nie wiem.

0: No, tak więc Korwin zaszkodził, nie posłuchał się. Powinni go, czeka go teraz, miał jakieś spotkanie, tam sąd partyjny, coś takiego. Chcą, już mają go dość serdecznie. Korwin jak zwykle zachowuje świetne samopoczucie na własny temat i wcale nic takiego nie było, panie redaktor. To, że tam nic takiego. No. Weź już dziadzia, idź już dziadzia, bo... On zachowuje się trochę jak osoba taka autystyczna, która ma pewne deficyty, powiedzmy, nie wiem, nie ma w nim czegoś takiego zupełnie jak empatia, autorefleksja, instynkt samozachowawczy. On po prostu z pewnych rzeczy jest wykastrowany, ale za to świetnie gra w brydża, nie? I ogólnie jest bardzo inteligentny, tylko że ma pewne deficyty. Może tak być. No i ciekawe, co to będzie się działo teraz na tej scenie politycznej. Czy opozycja zbuduje jakiś rząd? Bo to jest jakoś w ogóle tak, że jak się nie uda zbudować rządu, czy to PiS się zrobi koalicję jakąś, czy opozycja się zjednoczy, ale jak się nie uda zbudować rządu, to prezydent ma prawo rozwiązać Sejm. Jakoś tak, coś takiego jest, nie? Więc to się dużo może teraz dziwnych rzeczy dziać. Tak jakby jeszcze mało nam było, nie? Ciekawe, czy obecna władza zostanie rozliczona z tego, co swego czasu zrobili, jak sobie lekką rączką zamknęli gospodarkę, nie? Wielu ludzi zbankrutowało. Wielu się wieszało, wielu popadło w takie długi, że się nigdy nie wykaraska być może. A to wszystko przez to, że ktoś, że ludzie, którzy za bardzo nie prowadzili interesów żadnych i tak czują taką niechęć do tych prywaciarzy, co się nakradli, bo tylko państwowe jest dobre, nie? To tacy ludzie wiadomo, że sobie, no zamykamy sobie gospodarkę, gdzie tu jest wajcha, się ciągnie za wajcha jakąś, tak? Się zamyka tą gospodarkę, no na 2 tygodnie zamknijmy na razie, no. Jeden z drugim debilem właśnie, no gdyby u władzy byli ludzie mający doświadczenie jakieś biznesowe, prowadzili jakieś firmy, no to by mogli zupełnie inaczej do tego podchodzić, nie? Niż ktoś, kto sobie żyje z pieniędzy podatników, ma wszystkiego w bród i jest jeszcze odrealniony trochę, bo żyje we własnym świecie, w świecie telewizji, polityków, spotkań, machania ręką, wygłaszania prelekcji i brania po 1 000 000 złotych za to, że gdzieś pojechał, nie? To są inni trochę ludzie. Jest normalne, że oni inaczej patrzą na świat. Jak nam, zwykłym ludziom, się potrafi zmienić nagle błyskawicznie widzenie rzeczywistości, jak się zmieniają okoliczności, nie? Coś mamy jakoś, sytuację kryzysową, czy nagle się coś tam w rodzinie zmienia, jakieś przetasowania, ktoś odchodzi, jak my się potrafimy zmienić. A co dopiero, jaki wpływ musi mieć to, że ktoś żyje tak, jak żyje, jako poseł, jako właśnie, czy jakiś celebryta. Celebryci też mają inny świat swój. Zachowują się tak absurdalnie, bo oni żyją w świecie, który nagle im się zlewa. Film, jakieś pokrzykiwanie, walka w klatce, tu jakieś soczki zareklamuje, dostanie 1 000 000. Jemu odpierdala, nie? I nagle mu się wydaje, że jest jakimś półbogiem, że wszystko się wokół niego kręci, że jest jakimś wybrańcem być może, no. No to raczej wątpimy chyba w to, że ktokolwiek, kogokolwiek rozliczy, nie? Bo czekamy na jakieś rozliczenia i się rozliczyć nie możemy. Jeszcze od czasów okrągłego stołu się nie możemy doczekać żadnych rozliczeń. Komuchów nie rozliczono, następne ekipy też żadnej nie rozliczała. Zrobiono tam parę komisji śledczych, pogadali, nawet tak ostro siebie traktowali czasami, ale... Niewiele z tego wyszło, no posadzono jakiegoś kozła ofiarnego jednego, nie? Jakiegoś frajera. Tu jakiegoś kozła ofiarnego, tam słupa i... Jak w aferach typu Amber Gold, nie? Więc ja też wątpię, czy ktokolwiek kogoś rozliczy, chociaż jakiś tam cień nadziei jest, że tym razem już tak poszli na noże, że nie odpuszczą, że już zrozumieli w końcu, że są autentycznymi wrogami, a że to nie jest zabawa w wojnę, nie? Albo może po prostu nie będzie się opłacało ciągnąć dalej strategii typu my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Krawiec, prezydent ma prawo rozwiązać nowy Sejm, jak stwierdzi, że będzie za mało czasu na stworzenie ustawy budżetowej z powodu przedłużającego się procesu stworzenia rządu. Napisał w zagmatwany, może nieco trochę sposób, ale to są skomplikowane sprawy. Tomisiu. No... W PSL na początku mówili...
1: Majka Jeziorski, 10 zł.
0: Dziękuję.
1: Nie, krawiec, dzisiaj mnie na dar natury nie namówisz, muszę dać odpocząć moim receptorom.
0: Czy ja namawiam? Do kosztowania darów mamy natury? Chyba nie. Ale dzięki za donejcika, przyda się. No, trochę cinko stoję. Myślałem, że mam odrobinę więcej pieniędzy, a się okazało, że mam mniej. No, nie trzeba było szaleć i robić zakupy za 100 zł, nie? Też dostaję czasem propozycje od was, żeby coś tam zrobić, ale to są czasami takie rzeczy, co ja nie chcę tego robić, no. W ten sposób tam sobie dorobić. Ja co innego robię, grafiki robię. No. No więc musimy też teraz chwilę odczekać, ale to jeszcze będzie jakoś w styczniu w ogóle tak naprawdę się zmontuje nowy rząd, tak? To trzeba teraz czekać do nowego roku. To jeszcze się coś może wydarzyć. A pisiory to są tak wredne, że oni mogą różne rzeczy odpierdolić. No, a o PSL-u mówiłem to, że na początku o ewentualnej koalicji z PiS-em to mówili na zasadzie, że no nie żartujmy sobie, to musielibyśmy na głowę upaść, pani redaktor, to jest w ogóle science fiction. A teraz już niekoniecznie, już teraz trwają rozmowy być może. No. Takie to są właśnie kurwy. Zero jakichś zasad. PSL to jest... Oni się nawet nigdy specjalnie nie kryli, że tacy są. Dla nich nepotyzm to było... Oni grali w otwarte karty, że tu swoich poustawiamy i to się niektórym podobało nawet, że oni tacy są. PiS w zasadzie też... PiS z kolei niespecjalnie siebie tak przedstawiał, trochę się z tym zawsze kryje i zaprzecza faktom, ale też jest taką partią nepotystyczną na maksa, nie? Oczywiście to wszyscy wiemy. Ja się boję, że teraz opozycja będzie przeznaczyć cały swój wysiłek tylko i wyłącznie na demontowanie, na niszczenie. Tak dla zasady, nie dlatego, że coś, co PiS zrobił, jest złe, tylko po prostu, że to jest PiS-owskie i trzeba to odwrócić, zniszczyć, zmienić, zrobić z tego negatyw, po prostu, bo to zrobiły pisiory. Oni tacy też właśnie są. Trochę, nie? Nie sądzicie? Oni tacy właśnie są. Już mają 100 tysięcy planów i mam wątpliwości, czy to faktycznie wynika z tego, że wszystko, co pisowskie, trzeba teraz zaorać. Tylko dlatego, że to jest pisowskie, no.

jak PSL dostanie odpowiednie frukty, to PiS będzie nadal rządził, twierdzi Światowit. Świętowit, przepraszam, że przekręcam, ale nie możesz mieć normalnie Światowit sława, tylko Świętowit sława. Nie, sława jednak. To jest eł, tylko ta kaseczka jest tak niewyraźna, a ja mam nie najlepsze już okulary. O. Więc niczego dobrego się nie spodziewam po ani po lewicy, jakiejś zasranej kurwicy, ani po trzeciej nodze, ani po chłopkach z PSL-u, ani po Konfederacji nawet. No. A jacyś tam bezpartyjni i pozostałe partie, które się nigdzie nie dostały, to gówno mogą i są, nie są nawet planktonem. To mniejszość, to taki mają wpływ jak mniejszość niemiecka, która ma jednego posła w Sejmie. Ciekawe, czy taki poseł chociaż raz w ogóle gdzieś wejdzie na mównicę i wystąpi chociaż z czymkolwiek. Choć raz na przykład podczas swojej kadencji. Też fajna praca, nie? Przychodzisz i siedzisz sobie, możesz sobie tam grać na jakiejś konsolce przenośnej albo sobie żreć sałatkę. A kupa pieniędzy z tego jest. Jakieś tam 10 koła ci wpadnie spokojnie. Z PSL-u 33. No to tak może będzie właśnie. PiS i PSL. Czy w ogóle jakiś rolnik w Polsce jeszcze jest za PSL-em? To prędzej... Słyszałem, że za PSL-em są jacyś mieszkańcy małych miasteczek na przykład. Niekoniecznie rolnicy. Czy to jest w ogóle jeszcze partia rolników? A Kołodziejczak w ogóle gdzieś tam przegrał z kimś, ale i tak wchodzi do Sejmu jakoś tak. No nie wiem, co o tym chodzi. W ogóle cały ten świat polityki jest dla mnie tak chujowy, tak wstrętny już i nieciekawy, a jednocześnie zagmatwany. Bo czasem jak coś jest zagmatwane, to jest ciekawe, no bo możemy sobie tam rozszyfrowywać, badać, a to nie właśnie, to jest... Zagmatwane i nieciekawe. I przedzieraj się przez te wszystkie informacje. Kto jest aktualnie za kim? Kto się skurwił? Kto zmienił barwy? Są jacyś tacy posłowie, co byli jeden dzień w jednej partii, szybko ich wyrzucili i poszli do z PiSu do PO albo z PO do PiSu, nie? Takie szmaty, szmaciury. PiS nie będzie miał większości. No, ale jak z PSL-em by zrobił koalicję, to nie będzie miał już większości? Przecież trzeba też przyjąć, że przy różnych ustawach to część opozycji może też zagłosować za projektem PiS-u, a nie, że wszyscy karnie, solidarnie będą głosowali przeciwko jakiejś ustawie, co sobie PiS przedstawi, nie? Przykład. Nie szmaty, a agenci. Tu znak zapytania. Nie szmaty, a agenci? To jest tak właśnie fajnie napisane w stylu, można by nagłówek dać gdzieś pod artykułem, taki bezpieczny, bo jest znak zapytania. Nie szmaty, a agenci? No, więc my się tu martwimy o sytuację w kraju, a tu niewykluczone, że naprawdę będzie trzecia wojna światowa, bo łatwo się potrafi sytuacja zaognić i szybko się wszystko zmienia, nie? I to jest taka niewiadoma troszeczkę. Świat islamu kontra reszta może. Kontra świat zachodu w szczególności. Taka może być ta wojna. A po tej wojnie to już na maczugi, nie? Tak jak w znanym powiedzonku. To chyba Albert Einstein powiedział, tak?
albo też mu się przypisuje, jak Lemowi, niektóre wypowiedzi, jak z tym internetem, że on tak nie powiedział jednak, że nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznał internetu. No to Einstein miał niby powiedzieć, że nie wie, jak będziemy walczyli podczas III wojny światowej, ale następna to już będzie na kije i pałki.

Lewica też ostro walczy i kręci palcem w bucie. Nie wiem, czy ostatecznie ten układ polityczny nam się nie odbije jakoś jeszcze bardziej czkawką. Można by sparafrazować Stonogę i powiedzieć teraz, że PiS was tak nie wyruchał, jak was PO będzie ruchało. Wy głupi Polacy, wy. PiS was tak z Obajtkiem, z Morawerem, z Ziobro was tak nie wyruchali, z Kaczorem, Karakanem, śmieciem, jak was opozycja teraz wyrucha. Z lewactwem. Głupi Polacy. Jeszcze może tak być. Tam nie ma za bardzo wartościowych ludzi w tej polityce. Tam są sami jacyś sprzedawczyki, idioci, kombinatorzy, cwaniaki, nieroby. Taka mieszanka najgorszych cech w każdym. Lem był fantastą. Pisał, że przybysze są zieloni, jak owoc kiwi, raczej obrzydliwi. Coś takiego tam było. Faktofonika, tak?

Krawiec, nie odzywaj się, nie głosowałeś, więc nie masz prawa głosu, lamusie. No, wiedziałem, że takie głosy będą. Że teraz nie mam prawa. Ale to można do tego podejść tak, że ja swoją robotę wykonałem, że mamy różną robotę. Twoją robotą, Piotrze, było pójść i wypełnić obywatelski obowiązek. Ja tego nie spełniłem, ale się zrewanżowałem tym, że namawiałem ludzi, żeby szli przez długi, długi czas. Nie? No. Więc jesteśmy kwita. Ja też swoją robotę zrobiłem. Można tak podejść? Można. Kaliber to był? Oto ma wycieczka do wewnątrz pudełeczka. To był Kaliber, a nie Paktofonika? Druga płyta. Tak? Aha, no może, może. W 64 minuty dookoła świata. Druga płyta. A pierwsza to była Magiczna Księga, tak? No to dwie dobre płyty. Dwie bardzo dobre płyty. No ale Magiczna Księga to jednak nie do pobicia. Tam jest tyle... Tam każdy utwór jest jakby hitem, nie? Jeśli można tu użyć słowa hit, no ale każdy jest świetny, no. Może w ten sposób. Upraszam, żeby nie mówić do mnie Marcin, bo się nieswojo czuję, bo nikt tak do mnie nie mówi. Krawiec jestem. A dla niektórych to może być nie do obejścia, bo na przykład oni sobie nie życzą mówić do mnie krawiec. Jesteś Marcin i tak będę cię nazywał. A co masz w dokumentach? O tym też Martin Lechowicz mówił. On często przywołuje ten przykład, tą sytuację, gdzie ludzie mają do niego pretensje, że on się każe nazywać Martin, i bo myślą, że on jest Marcin. A on se zmienił faktycznie imię urzędowo, tylko że ludzie no, nadal są przekonani, że on jest Marcin i tak ma w dokumentach i tak będą do niego mówić. Tak jakby to było najważniejsze, co ma w dokumencie. Nie to, co ktoś sobie życzy, kim się czuje, tylko co ma w dokumencie. Może to są takie osoby, nie mówię, że tutaj słuchacz jest taki, no ale są tacy ludzie. Różne rzeczy są ważne dla ludzi.

0: Co? Tutaj? O, to coś chyba skasował. Według mnie lepiej, jak dominująca partia nie ma większości, bo prowadzi to do autokracji ocierającej się o dyktaturę jednej partii. Obecnie urzędy i sądy są mocno skundlone. No właśnie, tak Lajtowski pisze, ja bym się tu zgodził. W ogóle nie można dać rządzić zbyt długo jednym, bo oni się coraz bardziej czują jak jacyś hrabiowie, jakaś arystokracja, albo po prostu jak jacyś potentaci, jacyś Rockefellerowie, jakieś rody będą tu zaraz zakładać, bogate rody, nie? To się degeneruje się taka władza totalnie.
1: Aka, 5 złotych. Coś Jola nie dzwoni.
0: Dzięki, dzięki. No, coś Jola nie dzwoni. No właśnie, dziwne, dziwne. Może już mission complete. Miała taką swoją misję, no niekoniecznie przez kogoś nadaną, ale miała swoją misję, żeby zareklamować PiS, żeby go bronić tutaj, jak lwica, własną piersią. No, już jest po wyborach, więc... Co będzie z panią Cholecką, Chujecką i panią Ogórek, Kiełbasa i Sznurek? No, pani Ogórek może komuś innemu ogórka tam pochwyta i gdzieś tam się dostanie może do jakiegoś medium propisowskiego, innego. To samo z panią Chujecką. No, każda potwora znajdzie swego amatora i ona bardzo chętnie ją wezmą do jakiegoś tam naszego dziennika na przykład, czy jakieś tam Rzeczypospolitej być może, tak? Nie wiem, które są tam media takie propisowskie, które są uznawane za propisowskie, ale znajdą. Teraz to zresztą dobrze zrobi ich reputacji, bo jak teraz przejdą do jakby do kontry, i pokażą, że my naprawdę tacy byliśmy, my nie dawaliśmy dupy, tylko my mamy takie przekonania i będziemy kontynuować tą walkę o dobre imię PiS-u. Ale to są często miernoty, bo PiS ma to do siebie, że często miernoty bierze tylko dlatego, że oni są karni, że posłuszni, że wykonują swoje zadania. No tak jak u komuchów jakichś, nie? Za Związku Radzieckiego czy u nazistów, no to podobnie trochę. Też pisiory stawiają na kogokolwiek, byle się słuchał, stawał na baczność i tak dalej, no. A to swoją drogą mogą to być czasami osoby, które naprawdę wierzą, że Jarosław jest najlepszym, co Polskę spotkało i PiS, i naprawdę w to wierzą trochę, nie? Jakoś w konserwatywne wartości, w to, że chcą geje przyjść i uczyć masturbacji w szkołach i takie tam. I się tego boją bardzo, bo uważają, że wszystko w rodzinie ma być i pedofilia też. Nie, to jakieś głupoty gadam. Nie wiem, czy jest o czym gadać w sumie jeszcze. Coś mi tam kapie, kurczę. Włączyłem ogrzewanie i takie słyszę kap, kap. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś skroplony gaz czy coś. Czekajcie, pójdę, jest ciemno, bo mi żarówka wysiadła z zapałką sobie po świece. Czekajcie. Nie, no żartuję. Także dzisiaj było trochę politycznie, a trochę growo. To jak to w luźnych gadkach, nie? Atak na szpital był. O Pandora Gate nie wiem, czy mi się chce gadać. To też wszystko to takie jakieś sztuczne. Zauważyliście w ogóle, czemu nikt nie zauważa tego, że te pokrzywdzone dziewczyny, to one mają całą kolekcję nagrań? To już o tym mówiłem, nie? Wy też tak do kumpli idziecie i zawsze każdą rozmowę z kolegami, z koleżankami, wszystko macie na dyktafoniku? I różne screeny porobione, nie? Sprzed 10 lat i wszystko przygotowane. No. I też płaczecie na zawołanie. Tam się ludzie absurdalnie zachowują, bo niektórzy mówią o tych rzeczach, na przykład jako świadkowie opisują te zachowania takie pedofilskie czy quasi-pedofilskie, bo może tam nie doszło w sumie do niczego, ale było jakieś tam obmacywanko, gilgotki. Do końca to nie wiadomo w zasadzie. Cały ten Stewart, on w ogóle w końcu zabrał głos i przedstawił inaczej tą całą sytuację, nie? Wspomniał, że jest za granicą, bo jego mama ma raka na przykład. Nie wiem, no, czy to prawda, czy nie, ale tak twierdzi, że się nie ukrywał jakoś specjalnie, że z dnia na dzień stał się... W ogóle to jest dziwne, że można się być tak znanym, jakiś youtuber, Stewart, na jego temat zabierają głos najważniejsze osoby w państwie, jacyś politycy, premier, ja pierdolę. To jest normalne? To tak jakby... To też niespotykana sytuacja, że nagle stajecie się takim dosłownie wrogiem publicznym numer jeden, że mówią o was w telewizji, na wasz... Jak zaproszą Korwina, to Korwina o was zapytają, nie? Dziwne jest to wszystko jakieś, no. A jeszcze sąd... Jeszcze nawet sąd żadnych rozpraw, żadnej pogłębionej analizy. W zasadzie tylko takie huzia na juzia i nagle wróg publiczny numer jeden i nawet premier musi zabrać głos na temat youtubera. Jola na antenie. Cześć Jolu, witam cię serdecznie.
2: Cześć. No dlaczego myślicie, że tylko i wyłącznie miałam misję do wykonania namawiając napis? Będzie zabawnie, jak stworzy opozycja rząd. Polacy jak zawsze nie wykorzystali swojej szansy.

0: kwestie takie jak wyprzedaż majątku, jak przyjmowanie imigrantów, Polacy mieliby szansę się wypowiedzieć i ewentualnie zablokować to.
1: A jaki czekam. Był, przepraszam, że ci przerwę, Jolu, a jaki był ostatecznie wynik tego referendum?
0: No, oczywiście ono jest niewiążące, więc w zasadzie no, nie chcieliby ludzie przyjmować imigrantów. Nie chcieliby wyprzedaży, ale wzięło udział tylko 40%.
1: Czyli
0: zabrakło nam 10%, a 75% poszło do wyborów. Więc jak zawsze Polacy po prostu, na złość mamie odmrożę sobie uszy.
1: Chętnie się wypowiadamy podczas różnych rozmów czy podczas audycji, nawet bardzo radykalnie, że na przykład ja mówię wprost, że jestem przeciwko ubogacaniu nas tutaj przez różnych ubogacaczy, bo będzie to, co mieli inni, co poszli tą drogą, nie? We Francji stan wyjątkowy teraz mają w związku z tym. No więc ja nie chcę. No powinienem zabrać głos tutaj, faktycznie. No dałem dupy, nie wykorzystałem okazji. Ale jak ludzie już mają na papierze się podpisać, że tak, jestem przeciwko, to zaczynają już dumać, kombinować, nie? A w internecie to odważnie ci powiedzą, że... No.
0: Ale wiesz, wystarczyło pójść i tak przeważająca ilość ludzi nie chce tutaj ubogacania. Przeważająca ilość ludzi nie chce tutaj mieć gwałtów, mieć sytuacji, że mamy stan wyjątkowy, nie wiem, tam są jakieś urzędy ewakuowane we Francji, nie działają, bo się boją. Nie chcemy mieć wpadających ludzi do klas i zabijających. No po prostu tego nie chcemy. I mogliśmy to zablokować, ponieważ nawet każda władza, która by przyszła po wiążącym referendum, musiałaby się tego trzymać. Nie zrobiliśmy tego, ponieważ byliśmy tak strasznie, tak nienawidziliśmy, że byliśmy ślepi. Kompletnie, jako Polacy, ja mówię tutaj wymienne, bo ja oczywiście wzięłam udział w referendum i oczywiście zagłosowałam na PiS. I za chwilę, ponieważ już Balcerowicz na Twitterze pisał. Za chwilę będzie sprzedaż Orlenu, KGHM i będziecie piszczeć, jak koncerny.
1: Serio?
0: Będą wam... Tak.
1: No
0: już
1: co ty,
0: Balcerowicz o tym pisze na Twitterze.
1: Ale jak on może coś takiego pisać, skoro Orlen został odratowany przez ten PiS i przynosi bardzo duże dochody i wszystko idzie dobrze.
0: Ale on był specjalnie, tak jak LOT, był doprowadzany do bankructwa, żeby go sprzedać, żeby naród nie piszczał, że chcemy sprzedać. W zeszłym roku Orange przyniósł chyba 27 miliardów zysku do budżetu państwa. A zobaczycie, że sprzedamy go bardzo szybko i za nic. Mało tego, bardzo fajny został podpisany, sprzedana część akcji strategicznie, bo Arabii Saudyjskiej, czyli my mamy rafinerię, oni mają złoża. Ale oczywiście wszyscy krzyczeli, co tam PiS zrobił i tak dalej, i tak dalej. Przez chwilę mieliśmy tanią ropę. No i mieliśmy tańszą benzynę. Więc ja będę, tak jak powiedziałam, z tyłu miałam taki, wiesz, taki diabełek mi podpowiadał, będzie fajnie do komentowania. No i będzie fajnie, jak będą wszyscy piszczeli, jak będą wyprzedawać i jak będą... A, jeszcze jedno. Tusk dostał misję, przecież o tym żeśmy mówili, żeby podpisać federalizację Europy. To, na co Morawiecki się nie zgadza, czyli że podatki, ja to mówiłam u ciebie na audycji, podatki będzie nam dyktowała Unia Europejska, pensję minimalną będzie nam dyktowała Unia Europejska. A my to w zasadzie już niewiele będziemy mogli zrobić.
1: Przepraszam, ja tylko wtrącę, że się chyba dałem znów nabrać na rewelację Atora, bo szukam, zwrócono mi tu uwagę, że nie ma stanu wyjątkowego we Francji. Szukam i faktycznie nic nie widzę. On faktycznie sobie tak z dupy strzela.
0: Nie, możesz nie widzieć, ale stan wyjątkowy jest chyba już od 2 albo 3 lat we Francji. Więc to po prostu ktoś nie napisał, ale ten stan został wprowadzony

0: no mówię, kilka lat temu i nie został nigdy zniesiony.
1: Aha, w ten sposób.
0: Więc tak, więc on jest ten stan wyjątkowy. Tutaj akurat Ator w wielu rzeczach nie ma racji, natomiast tutaj akurat ma rację.
1: No w tym przypadku
0: Także.
1: jest to taka półprawda, bo on to przedstawia tak, że teraz wprowadzono stan wyjątkowy. Ja nawet nie wiedziałem, że wiesz, od 2 lat, że nie został jakby odwołany, zniesiony i teoretycznie cały czas jest. Ale słuchając Atora, no to ja dostaję informację, że teraz go wprowadzili w związku właśnie z tym, że tam był jakiś atak na szkołę, że jakieś są zamieszki po prostu z ubogacaczami, nie?
0: Wiesz co, być może jeszcze zaostrzyli jakieś przepisy. To nie znam na tyle prawa francuskiego i nie będę się tutaj wypowiadać, natomiast wiem, że wiele urzędów, wiele miejsc turystycznych w tej chwili jest nieczynnych właśnie ze względu na to, że boją się ataków terrorystycznych, ale w innych krajach to samo się dzieje. Wiesz, no, boją się po prostu, że w tej chwili to, co się dzieje na terenach Izraela i Palestyny. No, w zasadzie Palestyny. Wiesz,
1: I
0: ja ci powiem
1: Izrael,
0: tak.
1: państwo w Palestynie. No.
0: Wiesz, problem jest taki, że wyrzucili ludzi z ich własnych terenów, żeby założyć raz państwo, a dwa, wiesz, siedzą teraz w tym getcie 2 miliony ludzi, bez względu na to, czy ja ich lubię Arabów, czy nie lubię. Siedzi 2 miliony ludzi, wiesz, w getcie, które jest wielkości mniej więcej 1/4 Warszawy. I jest im naprawdę źle i ciężko. I widzą przez te druty, jak Izraelczycy osiedlają się na ich terenach, jak zajmują ich domy, ich nieruchomości. No, czy powiedz mi, czy ktoś wytrzyma to? Wiesz, tak już zwyczajnie ludzko patrząc.
1: No, albo odcinanie prądu, wody i tak dalej, no to powoduje klęskę humanitarną i ludzie umierają, wiesz, od tego, no po prostu, nie?
0: Tak.
1: I to jest
0: No,
1: takie
0: wiesz.
1: wyniszczanie trochę jak jacyś naziści właśnie się zachowują i to często się Izraelowi też zarzuca, że stosuje metody takie jak faszyści czy naziści, bardzo radykalne, antyludzkie i niekoniecznie zgodne z jakimikolwiek tam konwencjami.
0: Wiesz, ja sporo siedziałam wśród Arabów, ponieważ my żeśmy bardzo często, na przykład w Egipcie, bywaliśmy całymi miesiącami i tam sporo miałam okazję poznać tych ludzi, prowadzić z nimi biznes, że tak powiem, interesy. I ja bym nie chciała mieć ich za sąsiadów. Jest to trudne współżycie z naszą kulturą, kulturą chrześcijańską, kultury islamskiej. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam na jednym terenie. Zresztą pamiętam, że jak byłam na Mauritiusie, tam również była duża społeczność hinduistów i islamistów. I zawsze mnie przestrzegali, że słuchaj, hinduiści okej, ale islamiści to uważaj na nich. Bo to są bardzo agresywni, nieprzyjaźni i niedobrzy ludzie. Więc wiesz, no, gdzieś tego typu jakby mówienie o tym, no to jest gdzieś na jakichś przykładach, jakichś sporach. Nie potrafią współżyć na jednym terenie być może. I wiesz, ja się wcale nie dziwię, że Izraelczycy, Żydzi nie mogą współżyć z nimi. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że w ogóle to współżycie jest dramatyczne i nawet takich ludzkich, wiesz, namiętności możemy stwierdzić, że te emocje mogą sięgać zenitu. Więc myślę, że tutaj, tak jak zresztą w tej wojnie, tak, rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Amerykanie się włączyli. Wiesz, łobuzy się leją, zwykli ludzie, bo jak porozmawiasz ze zwykłymi ludźmi, tutaj jakby odcinam Żydów i Arabów, bo oni są bardzo związani z religią. Wy na to nie zwracacie uwagi, ale Żydzi również są niezwykle religijni i bardzo ortodoksyjni, tak jak tak samo Arabowie są bardzo ortodoksyjni, jeżeli chodzi o religię. I no, te wszystkie ludy no, są bardzo łatwo sterowalne poprzez religię, więc my tutaj w Europie trochę żeśmy się odbili od tego katolicyzmu, od tego chrześcijaństwa. W sumie, wiesz, to tak naprawdę niewiele ma to już jakiś taki wpływ na nasze życie. Jeszcze oczywiście tam kwestia aborcji i inne tego typu rzeczy, co będzie również teraz stało kością niezgody między koalicjantami. Dlatego, że żeby zmienić to, co ten wyrok, który wydał Trybunał Stanu, bo oczywiście wszyscy zarzucają, że to PiS zrobił, PiS. Ustawę skierowała Konfederacja do Trybunału Stanu, nie PiS, a Trybunał Stanu nie mógł nic innego stwierdzić niż tylko to, co jest napisane w Konstytucji. A w Konstytucji, ja już nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało, ale jest tam takie sformułowanie, które mówi o tym, że od poczęcia w zasadzie należy chronić człowieka. Więc żeby zmienić wyrok Trybunału i wprowadzić nową ustawę, nawet powracającą do tego kompromisu, który był zawarty, a który nie był, jak widać, konstytucyjny, ale trwał, no to trzeba byłoby mieć większość znów parlamentarną, żeby zmienić konstytucję, więc jest to niemożliwe.
1: Nie,
0: i te wszystkie...
1: trzeba zmienić tylko członków Trybunału Konstytucyjnego, żeby uznali tym razem, że liberalizacja jest
0: już
1: zgodna z konstytucją.
0: Nie.
1: Czemu nie?
0: Mogą.
1: A czemu?
0: Nie mogą.
1: A czemu nie mogą? To, że wystarczy powiedzieć, że to byli uzurpatorzy i dublerzy wstawieni jako marionetki przez złą władzę i teraz mamy nowych ekspertów i oni twierdzą, że bardziej liberalne prawo będzie też zgodne z konstytucją i już. No.
0: Wiesz, oczywiście, że każdemu się wydaje, że wszystko można, no ale... Ale tak nie do końca, wiesz, wszystko można i żeby coś zmienić, będą musieli mieć większość chyba 2/3, tak, jest, aby zmienić coś w Konstytucji potrzebna
1: no,
0: w Sejmie.
1: No właśnie, a to może być ciężko. Wiadomo, że Konfederacja nie zagłosuje za liberalizacją. PiS też nie. W zasadzie to może się okazać, że Lewica tylko...
0: Więc jakby ludzie dali się znów zrobić, że tak powiem, w butelkę. Wiem,
1: przepraszam, że... PO to też są w sumie konserwatyści, jak się zastanowić, nie?
0: To znaczy,
1: bardziej.
0: Wiesz, ja myślę, że...
1: Oni by chcieli być postrzegani jako liberałowie, ale są bardzo konserwatywni w wielu sprawach i jak trzeba będzie, to i z Kościółkiem się zaczną kumać, bo Kościół u nas ma takie jakby dwie... Są dwa rodzaje tego kościoła katolickiego, nie? Że jeden jest taki ryzykowy, a drugi, jak go się tam nazywa, łagiewnicki? No, że tak,
0: wiesz,
1: to
0: co,
1: są,
0: ja...
1: wiesz, to są ci księża, którzy tam przyjdą do TVN-u na przykład, czy jakiś ksiądz Sowa dla Gazety Wyborczej coś napisze. To są ci, co uważają, że Kościół trzeba zreformować i spora to jest odnoga tego naszego Kościoła, więc ci teraz będą, już się ryzyki różne boją i tak dalej, że teraz im ubędzie. Wielu się teraz boi, właśnie pracownicy TVP się boją, bo skoro PiS wyrzezał jakby z tego TVP około tam 200 osób, czy coś koło tego, no to czemu ta ekipa teraz nie miałaby zrobić masowych zwolnień?
0: Dobrze, to teraz ja ci coś powiem, Krawiec, bo oczywiście wiesz, że ja jestem za Rydzykiem. Uważam go, że jest bardzo sprawny facet i podziwiam wręcz. Natomiast jeżeli chodzi o Rydzyka, widzisz, jaka była historia. Na Rydzyka strasznie zaczęli jechać i odebrali mu fundusze, które były unijne fundusze, na geotermię. On zrobił geotermię w Toruniu. Chodziło o to, żeby tak ośmieszyć geotermię i Rydzyka i nie dopuścić do powstania, żeby Polska nie korzystała z geotermii. I sponsorowała to agencja... Ja już nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale ja sobie to sprawdziłam. Ja kiedyś ci wysyłałam na ten temat informacje, żebyś przeczytał. Sponsorowała to agencja, która była sponsorowana, dziennikarska agencja, która zrobiła cały jakby taki, całe wokół Rydzyka i tej geotermii taką atmosferę, że Polacy byli gotowi pójść i zabić Rydzyka, że robi geotermię. Największy fundusz inwestycyjny norweski. A nie wiem, czy wiesz, że fundusz norweski jest głównie zbudowany z tego, że mają bardzo duże profity z ropy. Znaczy z ropy i z gazu. Więc nie dziwić się, że nie chcą, żeby Polska, wtedy jeszcze ten rurociąg nie był gotowy, nikt nie chciał, żeby Polska miała geotermię.
1: To może,
0: Niemcy byli ale daj mi tylko dokończyć. Okay. Niemcy byli dogadani z Rosjanami, mieli swój Nord Stream. Nam przez Unię nakazywali zamianę wszystkich pieców na gazowe. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka akcja i wszyscy wymieniali piece na gazowe, bo był przymus wręcz, ponieważ Niemcy mieli ten gaz od Rosji taniej i chcieli dyktować tutaj warunki wszystkim i Norwegowie również. Ten właśnie te fundusze inwestycyjne, bo to w zasadzie to trudno mówić o narodowościach, bo to są to, co, kto nami rządzi, to są tylko i wyłącznie duże organizacje finansowe nami rządzą. I tutaj jakby wyłamał się Rydzyk, który jednak zrobił i udowodnił, że ta geotermia działa i że w Polsce może funkcjonować ta geotermia dzięki Kaczorowi, że mu jednak te zablokowane 20 milionów na tą geotermię odblokował. I teraz Toruńczycy mają tańsze ogrzewanie. Więc,
1: tak wiesz, słyszałem, ale trzeba by sprawdzić, czy to na pewno jest prawda, bo już teraz nie wiem, sam się kiedyś śmiałem, bo być może trafiłem na te ośmieszające materiały, gdzie było mówione, że ta woda się okazała za mało gorąca, za niska temperatura, że to takie o kant dupy rozbić, że właściwie tylko ta szkoła Rydzyka jest ogrzewana tą geotermią, a to i tak muszą dodatkowo dogrzewać normalnie gazem. I widzisz, ja się spotkałem z takimi informacjami. I to jest ciekawe, bo to wskazuje, a z kolei nawet tu na czacie kiedyś pisano, że co ty krawiec, właśnie jakaś tam część Torunia jest tym ogrzewana, czyli, przepraszam, chwileczkę, sekundka.
2: PiS sprowadza setki tysięcy migrantów z Afryki i Azji do łapówki. Partia łapówkarzy i aferzystów popierana głównie przez nieuków i ludzi, których da się kupić ich własną kasą.
1: Okej.
2: Okay. Pozdro.
1: Dzięki Dwight, bardzo się cieszę, 25 zł. No to słuchajcie, jeszcze coś tam dorzućcie, bo muszę za internet zapłacić i za telefon. PiS sprzedałby udziały w rafinerii, za bezcen. PiS sprowadza setki tysięcy migrantów z Afryki i Azji za łapówki. Partia łapówkarzy i aferzystów popierana głównie przez nieuków i ludzi, których da się kupić ich własną kasą. Pozdro. No, z całym szacunkiem Dwight, ale myślę, że Jola nie kwalifikuje się ani jako człowiek głupi, ani jako łapówkara chyba też, nie? No, Jolu, tak szczerze, dostałaś jakieś pieniądze od PiS-u, czy nie?
0: No wiesz, ja nie, no żadnych dodatkowych. No nie, przepraszam, 13, 14 emerytura.
1: No, ale widzisz, tak, trochę tak. Wiesz, to jest takie ludzkie, że ktoś jest za tym, kto mu dobrze robi. Moja mama też zagłosowała na PiS ostatecznie, bo trochę mu zawdzięcza temu PiS-owi. A PO się boi jak ognia. Widać, jej dało w kość to PO po prostu, nie? Że się go tak
0: boi. Powiedz mi, krawiec, tak, bo tutaj a propos tego donata i tego, co było napisane, zadam ci takie pytanie. Jeżeli masz rafinerię, to kogo chciałbyś mieć za wspólnika, jeżeli Unia ci każe, ponieważ jesteś zbyt dużym monopolistą, podzielić akcje i komuś sprzedać? Bo to też był nakaz Unii Europejskiej, jakby to musimy sobie zdać sprawę. Komu byś sprzedał? No ja uważam, że genialnie, że sprzedali Arabii Saudyjskiej, bo oni mają po prostu ropę. Jak masz ropę i rafinerię, to jesteś kompletny, nie? Ja nie wiem, chyba ludzie, którzy nie prowadzą biznesów, nie rozumieją, co to znaczy właśnie takie łączenie się i wtedy działanie, wiesz, wspólnie, jakby synergicznie można osiągnąć lepsze efekty. No jeżeli ktoś ma ropa, a ja mam rafinerię, no to genialny układ. Prawda?
1: No trzeba się kumać z silnym i z tym, z kim można coś zdziałać, a nie z gołodupcem, z byle kim.
0: Ale masz surowiec do przetwarzania w tej rafinerii.
1: No, no właśnie.
0: Zwyczajnie masz surowiec do przetwarzania, a nie musisz się szarpać na rynkach, prawda? Więc ja myślę, że zabrakło Polakom zdrowego rozsądku. Będzie mnie bawiło, jak będę patrzyła i słuchała, jak wyją, gdy Tusk sprowadzi pierwszych imigrantów i te 286 czy 68, bo nigdy tu tego nie pamiętam, wiz wydanych pokątnie, że tak powiem, ktoś faktycznie przehandlował, ale to już dawno prowadzone było śledztwo, tylko wyciągnęli to. W porównaniu z tym, co będzie nam Unia Europejska tutaj wrzucała tych pseudo sprawdzonych inżynierów i doktorów, to będę, jak będą płakać, to będzie fajnie. No będzie wesoło komentować to wszystko. Tak samo będzie wesoło komentować, jak sfederalizują nas i Unia będzie nam narzucała i my już nie będziemy musieli. No po co nam będzie wybierać jakikolwiek Sejm, jak oni nie będą mieli wpływu na podatki, ani takie kluczowe rzeczy, prawda? To po co nam wtedy właściwie taki Sejm? Niemcy będą decydowali o tym. Więc myślę, że brawo dla Polaków za wybranie koalicji i partii współ razem idących do wyborów. Brawo za to, że ludzie nie wzięli udziału w referendum, ponieważ sobie sami zawiesili stryczek na głowę, a mogło być wiążące. Bardzo mało zabrakło, tylko 10%, a frekwencja była 70 kilka procent, więc naprawdę mogliśmy mieć wiążące referendum co do tych kluczowych rzeczy.
1: A tak to teraz nas sprowadzają być może, bo zaraz lewica na przykład do głosu dojdzie i jak to lewica wszystkich wziąć, wszyscy tacy sami, każdy ma prawo, a dlaczego nie do Polski? Trzeba być dobrym, a nie złym. Dobrym, a nie złym. Bierzmy kredę, malujmy kwiatki.
0: I widzisz, ja kilka lat temu już, jak tylko zaczęłam do was dzwonić, to zawsze mówiłam, ludzie, oceniajcie, co ktoś zrobił. Przestańcie nienawidzieć, dlatego że jakaś gazeta opluła kogoś. Sprawdźcie to. Zobaczcie, zastanówcie się nad tym. Tak jak chociażby nad tym ryzykiem i geotermią, bo poszedł na niego właśnie ten atak za tą geotermię. I udupili w Polsce geotermię. Nic się już w tym kierunku nie robi, już nikt nic o tym nie mówi. A moglibyśmy mieć naprawdę dużo, dużo cieplej, taniej i ekologicznie.
1: Dobra. Ale trzeba go udupić, bo to ryzyk, nie? Wiesz, słuchaj, Jola, ja bym nawet był w stanie zaakceptować takiego Obajtka, żeby on sobie był i żeby zarabiał krocie, tak jak zarabia teraz, no bo skoro dobrze mu idzie z tym Orlenem, to niech se to będzie nawet ten pisior Obajtek. No to nie można tak podchodzić zagryziacko, że być przeciwko komuś tylko z powodu jego przynależności partyjnej, nie? Zawsze.
0: No wiesz, ale ja myślę, że ta nienawiść wbijana przez dziennikarzy, przez wszystkich i jakby niesprawdzanie właśnie, nie ocenianie kogoś po czynach, tylko po jakichś plotkach, po jakichś, słuchaj, głupotach mało znaczących. Jest ciężkie, no wiesz, ja myślę, że Orlen bardzo szybko będzie podupadającą firmą, tak jak był LOT, a LOT wyszedł na prostą, znów jest dochodowy, więc wiesz, wiele firm było takich, które upadały, bo były przeznaczone do sprzedaży, a Balcerowicz już tupie nóżkami, żeby wszystko sprzedać, koniecznie wszystko sprzedać, nawet firmy strategiczne. A to, jak ważne są firmy strategiczne, zobaczyliśmy w czasie pandemii, kiedy trzeba było dofinansować. Ciekawa jestem, koniec rozdawnictwa, krzyczy Tusk. Teraz mieliśmy jeszcze dopłaty od państwa do energii elektrycznej, ale od stycznia puszczą nas na wolny rynek, więc będziemy wszyscy chyba płakać. No ale na razie jest wesoło. A ja życzę wszystkim miłego wieczoru.
1: Dzięki za telefonik. Trzymaj się, Jolu. Pa, pa.
0: No, hej. Okay.

0: Odzwaniam. Dobra, ściszmy trochę. Odzwaniam tutaj do AK, który dzwonił. Być może chciał z Jolą porozmawiać, ale już nie chciałem odbierać, bo Jola też się zbierała. No dobra, coś nie odbiera już. Teraz AK. Może zadzwoni za chwilę. No właśnie, świat nie jest taki czarno-biały, że trzeba tylko nienawidzić pisiorów, bo to pisiory, a lubić tych fajnych, bo są fajni i kolorowi, no to jest trochę bardziej skomplikowane. AK, witam cię.
1: Cześć Krewiec.
0: Cześć.
1: Szkoda, że mnie nie odebrałeś, jak Jola była na antenie, bo chciałem z nią trochę pomówić, bo mnie ta kwestia Orlenu zainteresowała, co ona ma.
0: Czekaj sekundkę, bo cię akurat donaj.
2: Misję, która dobiegła końca. Kropka, teraz będzie dopiero wesoło się działo. Jazda bez trzymanki. Paka, mordy nocnikowe.
0: No, tu taki ironiczny komentarz od Pisolandii. 5 zł, to 500 jak Pisolandia, 500, a nie 5. To ktoś się podszywa, to nie jest prawdziwa Pisolandia. Czas zabrać resztę rzeczy i wypad z Polski zrobić, Jolu. Dziękuję za dobrą misję, która dobiegła końca. No to tak, ktoś się... Dobra, dzięki. No, kontynuuj, AK, przepraszam.
1: No generalnie chodzi mi o to, że z tym Orlenem jest temat ciekawy, bo no ja mam zupełnie inne spostrzeżenie na temat sprzedaży tych akcji tego Orlenu. Bo PiS sprzedał udziały tej rafinerii gdańskiej. No w ogóle tak, zaczęło się od tej fuzji Orlenu z Lotosem i tutaj Ola powiedziała, że Unia nam mogła nam nakazać sprzedać te udziały, żeby nie było tego monopolu Orlenu. No i w sumie, no to po co oni tą fuzję robili? Tego trochę nie rozumiem. Jak dla mnie to był ewidentny skok na kasę. No i zrobić taką ogromną spółkę państwową, z której pisowcy mogliby czerpać korzyści. No i powoli wchodzić w taki etap oligarchii w Polsce. Jeszcze... Aha, bo oni sprzedali udziały Saudi Arabico. Dokładnie to był ten sektor odpowiedzialny za rafinowanie tej ropy. No i wydaje mi się, że to chyba to nie jest tak, że jakoś będziemy wspólnie czerpać z tego korzyści, no bo no to teraz oni swoją ropę będą właśnie rafinować to w Polsce i to oni tylko chyba będą korzystać z tego, profity z tego, a nie to, że tam Orlen będzie z tego korzystał, profity z tej rafinacji. Też dokładnie nie wiem, jak to było tam skonstruowana ta umowa.
0: No pytanie jeszcze, ile, jaki procent tych udziałów, nie? No bo można mieć udziały większościowe, to wtedy ty już decydujesz o wszystkim, jak masz 51%, tak? A ile tam tego sprzedano?
1: Znaczy ja nie wiem właśnie dokładnie, jak to tam było, ale jak słuchając trochę tej opozycji, to nawet nie wiem tego Tuska na tej debacie, no to on mówił, że to była sprzedaż perły w koronie Polski, no bo sercem tej rafinerii jest ta właśnie ta, no to ta rafinacja tej ropy, tak jak tam część tej petrochemii. No i jak oni sprzedali te udziały, no to było wymowne, że trzy razy więcej tam jakiś arabski zespół musiał zapłacić za Ronaldo, nie?
0: Tak, wiesz co, AK, ja nawet mam ten fragment tej wypowiedzi, on trwa 30 sekund, to go puszczę też słuchaczom, ty nie będziesz go niestety słyszał, no nie mogę tego zrobić, ale to musisz chwilkę odczekać.
3: Proszę Państwa, czy Wy wiecie, że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej i Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo? Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Inwestowaliśmy w tę rafinerię setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie. Za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili za rafinerię.
0: Okej, tu trzeba by jeszcze to zweryfikować, bo Tusk opisał to tak, że sprzedali całą rafinerię a to udziały są, tak? No i była tutaj też informacja o tym, że w 3 miesiące od zakupu już im się to zwróciło i sobie będą teraz zarabiać krocie. To też jest trochę, byłoby nienormalne, że tego typu wydatki się tak szybko zwracają. Ktoś chyba nie doszacował, nie? Być może.
1: No chyba tu sobie też tam swoje dodał, bo chyba nie są rafinerii, tylko właśnie ten sektor odpowiedzialny za rafinację. I tam chyba było mówione, że w rok czy w dwa, nie tam w 3 miesiące, co i tak, jak na taką inwestycję jest, masz zwrot po roku czy po 2 latach, no to jest super, nie? Ludzie sobie zakładają fotowoltaikę na dachach i mają zwrot po, nie wiem, po 20-30 latach, tak? Dopiero im się to zwraca. Także, no ale no tak chciałem sobie rzucić kamyczek do ogródka z tym Orlenem, bo tak chyba to nie jest kolorowo. No i dla mnie to skok na kasę był, bo tam pewnie poszedł jakiś mega przewał, o którym teraz nie wiemy. I to pewnie wyjdzie za 4 lata, czy tam za ileś i znowu będzie dokument Sekielskiego, nie o skokach, tylko o fuzji Orlenu z Lotosem, załóżmy. No nie?
0: A pisiory zawsze są łase na szybki pieniądz, czy to z portfela przedsiębiorcy, czy właśnie coś sprzedać, żeby utrzymać to państwo PiS całe, nie? I rozdawnictwo. No więc mogli się połasić i sprzedać jakieś faktycznie srebra rodowe, mi się wydaje.
1: No i tak samo z tym Orlenem, że tam chwalą się, że ten Orlen miał super zyski z tego, no ale no to te zyski to było nic innego jak łupienie nas Polaków na paliwie, bo przecież oni taką marżę sobie wykręcili na tym paliwie, płaciliśmy krocie za to paliwo, choć cena hurtowa była niska i w innych krajach było zupełnie taniej, no to stąd te Orlenu się zyski generalnie brała, nie tam, że gdzieś tam jakieś super sukcesy biznesowe Orlen gdzieś tam ogarniał, nie?
0: A w ten sposób? No może. Ja się nie znam akurat na takich rzeczach za bardzo.
1: No. Okej. A jedna kwestia techniczna w sumie. Właśnie z tymi dżinglami i czemu na przykład my dzwoniący nie słyszymy tego, bo na przykład u tutaj przespaniałego Kloda na przykład słyszą, tak? Z tego co wiem.
0: Bo Klod to jest ciepłe medium, ma lampowy wzmacniacz, lampowy ciepły mikrofon i cyfrowy mikser. Nie, no mógłbym tu coś pokombinować i może się to uda, bo i tak mam tu jeden problem z tym związany do rozwiązania. Czekaj, a jak zmienię na przykład mikrofon na mix stereo? Dobra, zmieniłem. Powiedz, czy teraz będziesz słyszał dżingla?
4: Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem.
0: Słyszysz? Słyszysz? Nie słyszysz, tak? O wazonie. Teraz ja go nie słyszę w ogóle. Halo? O, coś tu zepsułem w ogóle. A, no już wiem, o co chodzi. No nie da się zrobić. Nie działa na tym nowym komputerze mix stereo. Niestety. Chciałem coś tu przetestować, ale muszę zrobić, żeby mix stereo działało zawsze odpowiednio, to może się uda to zrobić. Ale u Kloda się wszystko inne psuje co chwilę. No. Nie umie zrobić nawet, żeby się dało audycję przewijać na żywo. Ciągle mu się program wiesza. Wiecie co, on faktycznie może używać jakiegoś bardzo starej wersji pirackiej Exploita na przykład, nie? Ja tam jechałem na trialu, albo ma jakiegoś starego triala i dlatego ma te różne problemy techniczne. Mu się ten program wiesza, bo jest stary po prostu. Może jeszcze nie do końca współpracować z systemem operacyjnym zrobionym nowszym sporo niż ten program, no i to tak się wtedy kiełbasi. Bo to nie jest tak, że jakaś aplikacja nie działa nam pod, powiedzmy, stara aplikacja, a może inaczej, mamy nowoczesny jakiś program, ściągniętą nową wersję.
2: Piotr Jackiewicz, 10 zł 10 groszy. Ściepan abonament uśmiech.
0: A dzięki, a dzięki. Ziarnko do ziarnka. I może coś, może się zbierze na ten internet.
2: O. Katut, 20 zł. Aramco zapłaciło 1,15 miliarda. Tusk pomylił miliardy z milionami.
0: O, to bym się nie zdziwił, Jolu. Też bardzo pięknie dziękuję. Nie zdziwiłbym się, bo właśnie niektórzy uważają, że ten Donald to on jest jakiś bardziej prawdomówny. To, co ostatnio było przypominane tutaj, nie, że ktoś przypomniał właśnie, że to swego czasu to Tusk był nazywany Pinokio, bo kłamał ciągle. Był kłamczuchem. Jedno mówił, drugie robił i tak cały czas, nie? Tutaj wielki za wolnością, wolność, wolność, moja jedyna, bez wolności nie ma nic. Potem nagle się za cenzurę bierze, nie? Jedno mówi, drugie robi, zakłamany strasznie był. I to jego robiono z takim długim nosem i na niego mówiono Pinokio. A dzisiaj na Morawieckiego. A co on, co on powiedział, że za 1,5 miliona sprzedano? Za milion to można sprzedać, nie wiem co. Nic się nie kupi takiego większego za milion chyba, nie? Dziwne rzeczy. Rudy zwodziciel, pisze Furiat. Zobacz moje poprzednie wiadomości. Wyjaśniłem, mówił prawdę, pisze Ziggy Hill. A wcześniej pisał właśnie Ziggy, że nie pomylił. Ronaldo w Al-Asr zarabia więcej niż 1 miliard złotych rocznie. Podpisał kontrakt na 2,5 roku. Wszystko się zgadza. Aha. No ale możemy się po tych ludziach spodziewać. No co by o PiS-ie nie mówić, to PiS jeszcze będzie częściej tej Polski jakoś bronił przed tym, co nam inni nakażą, na przykład, czy to Unia, czy inni. Jakoś tak to postrzegam, że teraz się trochę boję. A tu mam komentarz Torunian sprzed 2 miesięcy. Tak mają taniej, w cudzysłowie. I piszą tutaj ludzie: dobrze wiedział, że ta woda jest za zimna i będzie trzeba podgrzewać gazem. No tak właśnie słyszałem, że trzeba ją dodatkowo podgrzewać, że to jest tylko jakaś tam oszczędność mała. Mówili mu, że to nie ma sensu, taka instalacja potężna do grzania tej wody gazem. Zrobili, że za takie marnotrawienie pieniędzy, za co my płacimy, powinien siedzieć. Tak trochę niegramotnie pisze ktoś podpisujący się jako ja. ALWX. Dzięki Rydzykowi Toruń ma 2 razy droższe ciepło, a my wszyscy zapłaciliśmy dziesiątki milionów. Następna osoba, Denis, pisze: a kto płaci za podgrzewanie tej wody Rydzyka gazem w zimie, bo ma za małą temperaturę? My płacimy i nie ma tego w kosztach Rydzyka. Czysty zysk. Czy to jest sprawiedliwe? Czy te zyski nie są okradaniem Polaków? Polaków dużą literą piszemy, panie Polaku. No to takie komentarze tutaj znalazł ktoś. No, a może te pozytywne informacje, te właśnie to chwalenie Rydzyka, to jest jakaś propaganda ryzykowa po prostu. Według wyżej wymienionej taryfy opłaty za ciepło z geotermii Toruń wynoszą, opłata stała, 54 632 zł i 28 groszy. Nie wiem, jak, co to są, co to jest za jednostka MW. Megawatt? Jakiś. Czyli jest to 500% wyższa niż w PGE Toruń, a opłata zmienna 122 zł za gigajoula, tak? GJ. Czyli jest to 64% wyższa w stosunku do cen PGE Toruń. Przekazała w komunikacie do lokatorów spółdzielnia, a dokument cytuje TVN24. Przepraszam za ewentualne tu nieścisłości czy moje lamerstwo, ale ja się nie znam na sprawach geotermii zupełnie. Właściwie to ja się na niczym nie znam. Już teraz nawet na grach się nie znam, bo nie gram. A kto płaci za rachunki za telefon krawca? Nocniki, pisze Piotr. No, Piotr ma prawo tak tutaj sobie pisać, bo on się dołożył. No. Już gdzieś tam się zbliżamy do kwoty wymaganej. No właśnie, nie rafinerie, tylko udziały.
2: Pawełka, 28 zł. Nareszcie. Brawo Pawełku Kis, udało się. Nareszcie wprowadzimy JOW-y. Hurra.
0: Tak, no Paweł Kukiz, dzięki Pawle, K, to może właśnie Paweł Kukiz sam napisał. A to sam by tak krzyczał, brawo ja, brawo ja. No nie wiem, jak tam z tymi JOW-ami będzie. No Kukiz tak czasami tłumaczy swoje układanie się z tymi, co nie powinien i tak tłumaczy swoje zeszmacenie się. No właśnie tym, że jemu tylko na tych JOW-ach zależy, na jednomandatowych okręgach wyborczych, na wprowadzeniu tego i jakby w tym celu nawet się zeszmaci, nie? Czy zrobi złe rzeczy jakieś. Nawet samym szatanem. Nic nie ma, nie. Piotr pisze, tym razem Jarus pisze, odchodzę z NR po 6 latach. Często słuchałem offline, czasem coś wpłacałem, ale mam już dość tej toksycznej atmosfery i ciągłych wojenek. Życzę ci wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. To do mnie chyba. Ale tu nie ma wojenek. Nie histeryzuj, Piotr, i tutaj zostań i się nie pękaj. Nie bądź sznurek, nie pękaj. No. Nie bądź szkło, nie pękaj. Guma cienka i nie pęka, a ty pękasz? Co to ma znaczyć? U nas i tak jest mniej awantur i większa kulturka niż w 3/4 reszty internetu. No. Nie jest źle tutaj wcale. A przecież muszą być czasem jakieś kłótnie tutaj, spory, tak trochę, nie? W granicach tutaj przyzwoitości. Jednak z zachowaniem jakiejś tam kultury względnej, elementarnej, no bo inaczej by nudno było, nic by się tu nie działo, dzwoniliby ludzie i byśmy się tutaj miziali pytkami po szyjkach i sobie słodzili i się zachwycali sami sobą, no jacy jesteśmy mądrzy, jak to my mamy rację wszyscy. Chyba nie był u Szabla i Czosnka. No właśnie, tak jak tu pisze Kurka Wodna. No. Jak wpadnij może, jak chcesz sobie zrobić odwyk od NR, to Piotrze, tam wpadnij, to zobaczysz, że tu wrócisz i już nie będziesz miał żadnych obiekcji.

media spekulują, te popularne media, że skończy się, być może skończy się teraz sojusz władzy z Kościołem i że to jest taki cios dla Kościoła trochę, wynik tych wyborów. Ja nie sądzę. Tutaj się wszystkie ekipy układają ostatecznie z tym Kościółkiem i nie fikają mu. My nie mamy za bardzo partii jakichś takich ateistycznych, no ta lewica ewentualnie trochę, ale to tylko jak zejdzie na tam konserwatywne wartości związane z macierzyństwem, kobieta, aborcja, prawa kobiety, aborcja, no to wtedy może. Ale tak, żeby jakoś walczyć z Kościołem jako takim, to tak chyba nie, też nie za bardzo, więc kto tutaj fiknie Kościołowi? Przecież w tym kraju nawet postkomuniści, to dzięki nim jest konkordat. Komuchy załatwiły konkordat Kościołowi. Co nic lepszego im się nie mogło przydarzyć, nie? To im to załatwiły komuchy. No bo to, tak się mówi, że komuchy, no bo za SLD jakoś to przeszło. Ale wtedy jeszcze były inne trochę nastroje zupełnie w Polsce, nie? Jak ja byłem dzieciakiem, to Kościół był w ogóle ubóstwiany i święty i złego słowa nikt nie mówił. Nie było jakichś ateistów za bardzo, a tym bardziej wojujących. Bo ateista, nie wiem czy wiecie, ale jak już jest, jak już chce być tym ateistą, to powinien z ubogaceniem, z pochyleniem, kulturalnie i z ucałowaniem w pierścień, ewentualnie na początku, a potem może delikatnie wyłuszczyć jakieś, no co tam jemu się nie podoba, co można by poprawić jeszcze w tym kościele, to takiego ateistę można zaprosić, który na dzień dobry powie, nie zostałem obdarzony łaską wiary, niestety, tak jak Wojciech Olszański mówi, nie? Powie, nie zostałem obdarzony łaską wiary i bardzo szanuję Kościół i jakby doceniam jego wagę, jego wkład. Nie byłoby Polski bez Kościoła. Jednakowoż, no, czy Bóg jest w stanie podnieść, stworzyć taki kamień, którego sam nie podniesie? Takie pytanko malutkie. A wtedy ksiądz jakiś tam wychodzi, ksiądz mędrzec i przez 2 godziny odpowiada na to pytanie. W sposób dowcipny też. Bo nie każdy ksiądz to smuta. Są i dowcipni księża. Wspaniali. No, i takie pierdolenie, nie? Bułkę przez bibułkę zawsze z tym kościołem. A chuja do łapy. To jest dobre powiedzenie właśnie. Ten świetnie to opisuje Kościół katolicki w Polsce. Bułkę przez bibułkę, a chuja do łapy. No. Przepraszam za wulgarność, ale inaczej się tego nie da opisać po prostu. No, zobaczymy. Ja tu jestem bardzo sceptyczny, bardzo. Zresztą jak ktoś ma olbrzymie wpływy i finansowe, i ma pod sobą rząd dusz i tak dalej, i znajomości niesamowite, największe jakie można mieć, no to nie jest tak prosto coś tu zmienić też. Że cyk i zmieniamy, nie? Może to być jakiś proces ewentualnie dłuższy. Na ciekawy artykuł trafiłem. Kogo musimy wpuścić do domu? Nawet ciekawy artykulik. I wychodzi z niego, że policję musimy wpuścić, ale tylko między godziną 6 a 22. Ale nasze prawo jest takie jakby dziurawe zawsze i dla chcącego nic trudnego. Tak trochę to wszystko działa, bo są różne wyjątki, jak zwykle, że jak jest... Znaczy, może to nie jest takie złe, że są te wyjątki, tylko że u nas się zawsze będzie ich nadużywać pewnie, nie? I wykorzystywać je po prostu w standardowych sytuacjach. Bo co, mnie tu nie wpuszcza? No to ci zaraz tu udowodnimy, że możemy. Niby trzeba mieć też nakaz rewizji tam od prokuratora i tak dalej, ale to też jak pan policjant stwierdzi, że w domu mogą być narkotyki, bo czuje zapach trawki na przykład, to może się wam wpakować do mieszkania. Możecie się z nim siłować, ale on ma wtedy uzasadnione, zawsze się wyłgają
powiedzą, że powołają się na przykład na możliwość, że zniszczycie dowody przestępstwa, że wypalicie tą trawkę swoją, nie? I już. I on wam się pchnie was i wejdzie wam do mieszkania. Nie? Więc w ogóle nie otwierać, jak już nie, jak macie jakiś problem tego typu, to nie otwierajcie tak do połowy drzwi, bo on się wepcha do środka. Były takie przypadki. Bo on coś poczuł, bo jemu coś się wydaje, bo wy możecie zniszczyć, bo wy możecie ukryć. Nie otwierać w ogóle, bo może się nie odważy na wyważanie drzwi, nie? Będzie groził oczywiście, straszył, ale... Gdzie ja mam ten artykuł tutaj? Okej. Okay. Tu piszą o postanowieniu sądu bądź prokuratora, czyli nie tylko prokurator, ale może też sąd coś wydać, jakiś papierek umożliwiający przeszukanie. W ogóle znalazłem tu ciekawostkę, że ktoś może też w wyjątkowych sytuacjach wejść do waszego mieszkania, też, no ale to gdyby takie prawo było używane rozsądnie i gdyby i sprawiedliwie, godnie i sprawiedliwie, to nie byłoby problemu. Chcesz mieć problem, nie ma problemu, jak mawiał major Suchodolski. No, Straż Miejska w granicach administracyjnych gmin, wójt, burmistrz lub prezydent sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu. No tak, no bo teraz chodzą różni kontrolerzy, Straż Miejska, sprawdzają, czy nie palicie śmieciami, na przykład gumiakami. No i tutaj są dosyć takie twarde warunki, że trzeba im udostępnić, no niestety. A jak udaremniacie wykonywanie im czynności, tym tak jak to Kononowicz do strażników miejskich. No i co się pan śmiejesz, panie strażaku? No to jak takiemu strażakowi miejskiemu nie wpuścicie, to nawet do 3 lat pozbawienia wolności, przepraszam. Ciekawym wyjątkiem jest straż pożarna, bo oni mogą właściwie w każdym wypadku wparować, wejść, rozwalić drzwi. Po prostu mają takie bardzo tutaj... dużo wolności mają. O, Błażej się pojawił. Może Błażej zadzwonisz i coś nam opowiesz, co u ciebie tam się działo. Błażej nadawał przez dość długi czas audycję Lewym Okiem. Polecam. Jest na naszym kanale. Sporo odcinków. Jak lubicie posłuchać sobie o Chinach na przykład, albo o innych ciekawych miejscach, krajach. Czasem się goście nawet pojawiali. No. O komunizmie trochę. W końcu Błażej komunista. Ja sobie dłubię tutaj słonecznik. Coś głodny jestem. Za mało tych pierogów zjadłem z kefirem. Jeśli chodzi o urzędasów ze skarbówy, z sanepidu, no to oni też zawsze wejdą, bo zawsze jak przejdą, to będą mieli, będą chcieli wejść, to będą już mieli te dokumenty specjalne. No. I tam będzie powód wizyty, uzasadnienie. Na przykład, że doszło do skażenia wody, zatrucia jakiegoś i oni też mają bardzo duże, szerokie mają kompetencje i uprawnienia. Celnicy w Polsce mają bardzo duże też uprawnienia. Wiadomo, każde państwo pewnie nadaje bardzo wysokie uprawnienia każdemu, kto jest odpowiedzialny za kasiorę. Za jakieś przewożenie rzeczy, za opłaty. Czy paliłem kiedyś cygaro? Tak, paliłem. Na pewno od Kuby z USA dostałem w prezencie kiedyś cygarko dobre. Popalałem, no.
Ale też co jakiś czas gdzieś tam wpadnie, ale bardzo, bardzo rzadko. Nie jak Schwarzenegger cały czas z cygarem w gębie, nie? Nawet jak się kąpie. Nie no, sanepid to nie wiem, czy do domu prywatnego, nie wiem, czy jest w ogóle jakaś różnica, skoro mają szerokie uprawnienia, to w ogóle okazuje się, że w tym kraju cała masa ludzi tak se może do was przyjść po prostu i musicie ich wpuścić. Czy to strażak, czy to strażnik miejski z kontrolą, czym palicie, czy to nawet prywatni kontrolerzy z prywatnej jakiejś spółki, powiedzmy... Przychodzą i sprawdzają wam liczniki. Nie? Nie wiem, skąd macie energię, ale sprawdzają, czy nic nie kombinujecie. Kontrola liczników po prostu, nie? Albo spółdzielnia wyśle wam kominiarzy, żeby sprawdzili wentylację. I jak nie wpuścicie, owszem, można nie wpuścić, tyle że to się odbije czkawką. Problemy będą zaraz duże. Może nawet ostatecznie przyjadą do was ze strażą miejską czy z policją i każą wyjść z mieszkania, udostępnić, bo wytłumaczą to tak, że coś ukrywacie i być może jest tu jakieś niebezpieczeństwo, nie? No, ja wpuszczam, no, bo co mam być takim bucem, co, nie wiem, zamyka się przed światem i nikogo nie wpuści, nie? To nie jest rozwiązanie, zresztą w sumie słusznie, że są te kontrole, a tu chodzi o bezpieczeństwo, też ludzi, nie? Nie robią tego przecież, żeby nas tutaj zaczipować, inwigilować, tylko po prostu przychodzą sprawdzić, czy się gaz nie ulatnia, na przykład. Albo czy nie robicie sobie jakiegoś obejścia tam na liczniku i nagle cały dom nie spłonie, bo użyliście złych przewodów, na przykład. Więc mimo, że teoretycznie nie muszę, czasami mógłbym się upierać, to robię to z własnej woli, no. Niech skontrolują, może, a może... Może mi to życie uratuje, bo może mam starą tutaj wadliwą już z racji wieku instalację grzewczą opartą na tym gazie, a ja mam na gazie, nie? Więc może się gaz ulatnia i coś tu wybuchnie. Niech sprawdzają, czy się nic nie zepsuło. Nie można być takim zagryziakiem i po prostu dla zasady kogoś nie wpuszczać, bo wolność Tomku w swoim domku i to je moje, a co je moje, to je moje. Nie można być takim kurwa wsiurem. A tam naruszanie miru się pojawia niby, ale to jest też takie umowne wszystko. W każdym razie warto też znać różnicę między komornikiem a windykacją, bo niektórzy myślą, że to samo może. A to jednak nie. Windykacja ma o wiele, wiele mniejsze uprawnienia niż komornik. I tych to można skarżyć i powinno się, jeśli oni nadużywają, a często nadużywają swoich kompetencji. Polecam kanał Teraz Ja Mówię na przykład, albo Akcja Windykacja. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją, ale... Nie ma obowiązku wpuszczania do domu listonosza, pracownika administracji budynku czy dozorcy. Oczywiście akwizytorów żadnych, tak dalej, to wiadomo, ale wszelkie petycje, ankiety, jakie by nie były, to nie trzeba. Chociaż jak robili ten spis ludności, niby, no to niby trzeba było. Tam było jakoś tak dziwnie, że możesz nie wpuścić, ale musisz się umówić na spotkanie i teoretycznie można się było z tego wybrnąć, że jak nie chcesz do domu, to możesz się gdziekolwiek umówić z takim spisywaczem. Nie musisz tego robić na terenie mieszkania swojego. Ja się ostatecznie nie spisałem się. No nie spisałem się. No dzisiaj to trzeba wręcz uważać na osoby, które się podają za pracowników gazowni czy elektrowni, ile było przestępstw właśnie związanych z tym. W zasadzie to kiedyś rzucałem taki pomysł, że można by okraść jakieś mieszkanie, przebierając się po prostu za pracowników takiej firmy, wiecie, jakieś ogrodniczki, czapeczki, jakieś logo tam, zdzich
z Dzichpol i przeprowadzki, nie? Duży samochód postawić pod domem i po prostu spokojnie wynosić komuś coś z domu, spokojniutko do fury. Można się przebrać za policjanta. Też były takie przypadki, że się przebierano za policjantów. I to jest bardzo ciężka sytuacja. To powinno być karane bardzo, bardzo dotkliwie. Ja bym za takie coś dawał kary, powiedzmy nawet kuźwa 20 lat więzienia, bo to jakby jest sytuacja bez wyjścia. Przecież nikt nie zareaguje tak, że policja nas zatrzymuje, a my policjanta rozjeżdżamy, bo mamy jakieś tam... bo nas nagle oświeciło, szósty zmysł nam podpowiedział, że on to kupił na Allegro, bo się tam

gdzieś tam i dla okupu kogoś porywamy, nie? Więc to jest ciężka sytuacja i za podszywanie się pod policję powinny być moim zdaniem kary takie właśnie mega srogie, jak za zabójstwo. No bo to jest mega hardcore po prostu i nie sposób się przed tym obronić troszeczkę, nie? I to jakby, jak taki potem jest news, że przebrani za policjantów, tam zwabili, oszukali, zabrali pieniądze, to spada też mocno zaufanie do policji. I to jest katastrofalne, bo potem ludzie się tej policji boją. Powinno być to mega surowe kary, moim zdaniem. W Stanach możesz normalnie robić pranki w stroju policjanta. Legalnie, tylko jak ktoś zgłosi i zadzwoni, to mogą poprosić, byś przestał, pisze Windman. Ale to może, wiesz, może chodzi o takie sytuacje, gdzie po tobie widać, że jesteś fejkowym policjantem po prostu, bo masz niestandardowy mundur. To tak jak się u nas czasami przebierają ludzie za milicjanta, prawda? Ma tą białą pałeczkę, taki granatowy jest jakiś bardziej, no, i ma wąsa i jeszcze czapeczkę z orzełkiem tam bez korony. To może o takie sytuacje bardziej chodzi, nie? I zależy też może od, nie wiem, od tego, co robisz jeszcze z tym wszystkim. Ale to bym się zdziwił, gdyby faktycznie było takie prawo, że nie jest w ogóle to jakoś piętnowane, karane, że się każdy może za policjanta przebierać do woli. Nawet tak realistycznie, że ktoś go bierze za policjanta. Serio? Takie prawo? No, to dziwne by było. No a Stachu Jones pisze z kolei, że w Stanach za udawanie policjanta jest czapa. Może jak dokonasz jakiegoś napadu właśnie przebierając się za policjanta czy coś, to wtedy może cię bardzo surowo karają. Ale jak jesteś przybrany tak, że widać po tobie, że to tak jakby pieniądze mieć fałszywe, ale takie z podobizną kaczora na przykład, nie? No to wiadomo, że cię nie ukarzą za rozpowszechnianie fałszywych pieniędzy, no. Za fałszowanie gotówki. Bo to widać gołym okiem, że jest to żart, że jest to fałszywka. Teoretycznie powinno być napisane na banknotach, że jest to falsyfikat. To znaczy takie widziałem po prostu kupne, nie? Że mają gdzieś tam napisane, że falsyfikat.

0: No. Także to jest dosyć efektywny sposób się dzisiaj przebrać za jakiegoś pracownika jakichś służb. Co tu jeszcze ciekawego? O! Czekajcie, czekajcie. Sekunda, sekunda. Błażej jednak zadzwonił. Fajnie. Cześć, Błażeju.
1: Halo, a mnie w ogóle?
0: No, zobaczymy, zobaczymy. Coś jakby odrobinkę rwało. Zaraz się powinno tutaj ustabilizować.
1: Nie,
0: no.
1: Mam nówkę, internet założyłem dwa miesiące temu.
0: Już jest dobrze. Już jest dobrze. Już jest dobrze.
1: Nie, bo ja z telefonu słuchawek nie mam. Nie mogę znaleźć. Komputer Skype mi się poinstalował. Nic nie działa. A ja zostałem wywołany tutaj przez ten... Poza anteną podobno ktoś opowiadał, że w Polsce się nic nie produkuje. Kiedyś.
0: Tak? Ale że teraz się nic nie produkuje?
1: No, no, że Polska nic. A ja właśnie wróciłem z takiej małej rundki po Bałkanach. No i polskich produktów, panie. Tramwaje, autobusy, jedzenia to już w ogóle, nie? Kosmetyki. Wszędzie, gdzie nie pójdziesz, jest polskie rzeczy są. Także tak, tramwaje w Sofii były polskie i autobusy. W Belgradzie są polskie autobusy. W Macedonii też polskie autobusy. Pół marketu polskiej żywności też w Macedonii, w Serbii. W Bułgarii zresztą też. Nawet w Grecji znalazłem coś polskiego w markecie, już nie pamiętam, co to było. Także muszę powiedzieć, Polska stoi bardzo dobrze w ogóle. No to... Podniosłem się na duchu.
0: No to bardzo dobra wiadomość.

0: świadomość, taka właśnie krzepiąca, że jednak robimy też nie byle co, bo autobusy, tramwaje. Ja słyszałem, że Polacy są kiepscy w robieniu takich naprawdę jakichś dużych tirów na przykład, wiesz, takich wypasionych, ale robią świetne jakieś mniejsze ciężarówki na przykład, nie? No, że my robimy takie mniejsze troszeczkę rzeczy. Nie jesteśmy tak doskonali w robieniu czegoś na wielką skalę, może, nie?
1: O ciężarówkach nie słyszałem, ale autobusy to już naprawdę potęga, bo nawet w Niemczech, tutaj w Düsseldorfie czy w Kolonii, Solarisy sobie spokojnie śmigają. Także no, niemiecki rynek jest wymagający. Zresztą nawet niedawno tutaj jechałem pociągiem polskim. Też pociągi polskie w Niemczech jeżdżą.
0: No proszę, fajnie, fajnie. Trochę mnie jednak niepokoi twój głos. Czy ty masz chore gardło, czy coś się tam pozmieniało u ciebie?
1: Nie, to już mi się chyba wzrok tak trzyma, nie? Albo i dłużej. Jak mnie się długo nie słyszy, to potem mówią, że mam taki głos, ale jak mnie na co dzień byłem u laryngologa 3 razy i za każdym razem, panie, to co ja mogę? Niby mam za tydzień mieć sondę wpuszczaną przez nos, o Jezus, nie jest to miłe. Ale akurat mam sąd w ten sam dzień, muszę to przełożyć.
0: Sondę i sąd. Masz w ten sam dzień, masz sondę i sąd, tak?
1: No, to tak nie idzie. Ja to teraz w sądach to już jestem ten stały walec. W niemieckich sądach.
0: No, niemaletko, nie?
1: Nie, niemieckie sądy są tak samo do dupy jak polskie. Wszystko im zajmuje miliony godzin. Miliony dni. Można pisać jak na Berdyczu, a na książkę można napisać o niemieckich sądach.
0: No, czyli ty cały czas w Niemczech sobie siedzisz.
1: No. Nawet zostałem Volksdeutschem.
0: Oficjalnie? Już, tak?
1: Oficjalnie, tak. Właśnie byłem tydzień temu, jak byłem na Bałkanach, to już z niemieckim paszportem.
0: Byłem Volksdeutschem. Dawałem dupala niemiaszkom.
1: No, bez takich.
0: Taka piosenka, nie, to taka piosenka Tymona Tymańskiego. A to było o konkretnej postaci. Adam Humer był taki, no i tam to była taka anty-Adamowo-Humerowa pioseneczka.
1: I jak się żyje w Nowej Polsce?
0: No jeszcze zobaczymy, no dopiero na razie nówka. To zobaczymy, jak to na tym wyjdziemy, ale ja zawsze jestem pesymistą, jeśli chodzi o naszych rządzących, zrzędzących, rządzących, kłócących, chlających, gówno wiedzących, ale dużo się wymądrzających i nie potrafiących w szczególności się dogadać jeden z drugim, więc będą awantury. To wiem na pewno, że będą awantury i taka gra w szachy, że my tu zbijemy waszego pionka i tu poświęcimy naszego, ale że z waszego rozpierdolimy. Wiesz, jak to u nas, nie? W Polsce.
1: No, ja nawet się na wybory wybrałem, ale ciekawostka. 4 lata temu, jak byłem na wyborach, to był tylko jeden lokal w Kolonii, nie? W konsulacie. Ale teraz zrobili 10 komisji, czyli 10 razy więcej. Pojechałem głosować, nie zagłosowałem. Kolejka miała literalnie 2 kilometry. Na 2 godziny stania.
0: No i
1: komisji było 10 razy więcej.
0: I pewnie oczywiście zagłosowałeś na lewicę, tak?
1: No nie zagłosowałem, bo nie miałem czasu stania 2 godziny w kolejce.
0: Aha, bo ostatecznie nie zagłosowałeś. Dobra. Dołączę Etama. Tutaj może, jak się dobija, to będzie nam może raźniej. Cześć Etamie.
2: Cześć. A, to nie jest Zenek. Myślałem, że to Zenek taki biedny, ochrypnięty. Chciałem mu coś polecić dobrego na gardło, bo sam byłem jeszcze niedawno ochrypnięty. Super pomaga, a tam w Niemczech to nie dostaniesz chyba gargarinu. Jest taki specjalny
1: preparat
2: do rozpuszczania i do wygulgania sobie gardła i wyczucia.
1: No, no moja młodość. To moja młodość był Gagarin zawsze.
0: Tak, no. Tak, Etamie. Rok to ma, czy tam już mega długo i na pewno by mu pomogło, jakby se possał tableteczkę, nie? Kurwa, ty to masz... Zawsze te twoje jakieś tak, są takie... A, już nic nie ma, dobra.
2: No ale wiesz, warto spróbować. To jest tak żrące, że wyżre ci po prostu wszystko, nie?
1: Żrące to można co innego, a idzie człowiek lepiej poczuje.
2: No. Nie, no to musisz koniecznie, jak to rok jest już, to gargarin, to rzeczywiście może słaby pomysł. Lepszy jest laryngolog. Może to być, nie wiem, może ci tam migdałki spuchły za bardzo, czy coś, jakieś zapalenie. Nie jestem lekarzem, nie znam się na tym.
0: A Błażeju, mam pytanko, jak tam twoje stanowisko w kwestii Palestyna-Izrael?
1: No to chyba nie muszę mówić, nie? Bo każdy wie, jakie mam stanowisko.
0: No jako Żyd, to tak.
1: No ale nie, no. Proszę was. Poziom zbyt zlęcenia, jaki tam druga strona pokazała, to już... Różnie można partyzantko walczyć, ale to nie.
0: No właśnie, też tak trochę myślę, że czasem kogoś po prostu same metody działania dyskwalifikują i już nieważne, jakie racje za nim stoją, nie? Jak ktoś na przykład walczy o to, żeby był, nie wiem, wolny dostęp do książek, biblioteka na każdym osiedlu i z tego powodu zacznie mordować, kurwa, polityków jednego po drugim, podrzynać im gardła, drugiemu spalił dom, no to co z tego, że on walczy o dobrą sprawę, no jak... w ten sposób to robi, no.
1: No nie, wiesz, podpisali na siebie wyrok tym, nie? Co zrobili. A Izrael nie odpuści, nie? A zresztą dzisiaj Biden poleciał.
2: Nie, Biden się wycofał.
1: Nie, no nie, tak, jest dzisiaj w Izraelu.
2: Nie, schowali go gdzieś tam do tego, że już go tego. Oni mają z tym w tej chwili duży problem. Moim zdaniem to jest już koniec tej igiełki zwane Izraelem, ale to nie chodzi o Żydów, tutaj chodzi o syjonistów. To zupełnie, zupełnie inna kategoria ludzi. Przecież tam w samym Izraelu jest ogromna opozycja względem tego, co się dzieje, nie? Przynajmniej tak słyszałem, tak?
1: Nie, opozycja jest antyrządowa.
2: Nie, czy państwo Izrael po prostu leży w bardzo złym miejscu. Zgoda na osiedlanie się ich w tej okolicy jest po prostu głupotą zwyczajnie, nie? Ten 48 rok pokutuje po prostu.
1: Ale jakimś dziwnym trafem nikt Palestyńczyków z braci Arabów nie chce u siebie. Kiedyś żyli sobie w Jordanii, zrobili tam dosyć dużo syfu, zamach stanu, no i od tego czasu już nikt ich nie chce, ani w Egipcie, ani w Jordanii.
2: Powiem ci, że ja dzisiaj sprawdzałem, ilu tam jest w Jordanii, to już jest 1/3 populacji, nie? To są Palestyńczycy. Także zresztą tak. te wszystkie komunikaty przez MSZ-y wydane dzisiaj wskazują na to, że to jest jeszcze 2-3 dni i włączy się Iran. Iran się włączy do tej sytuacji. Także to już będzie definitywny koniec Izraela.
0: No, a w tej Jordanii to szturm na ambasadę, nie? Ale to w ogóle na ambasadę Izraela. No, ale to w ogóle, której byście tu strony nie przyjęli? To znaczy, kogo, za kim byście nie byli, to jesteście antysemitami, tak czy owak, bo no w sumie i jedni semici, i drudzy semici, no.
2: Ja nie jestem antysemitą, ja jestem proizraelski. Ja uważam, że nasz rząd i nasze służby powinny się wzorować wręcz na Izrael. To jest bardzo dobry przykład, jak powinny działać instytucje państwa. To jest postawa jak najbardziej proizraelska. Natomiast trzeba rozróżnić dwie rzeczy, semityzm i judaizm jako taki. Tak? To są dwie rzeczy zupełnie różne. W ogóle to już kiedyś chyba tłumaczyłem, że mówienie słowa na ży, tak? Nie chcę ci tutaj mówić w całości w stosunku na przykład do tego, co się działo za II wojny światowej, to jest duże nadużycie, bo to byli obywatele polscy, tak? A nie ewentualnie wschodni, tak? No to jest dużo takich niedomówień, dużo takich szczególików, które składają się na całość, nie? Także, no, ale umiejscowienie po prostu Izraela akurat tam, gdzie jest, to jest po prostu jakiś absurd, nie? Kompletny. Należałoby rozważyć gdzieś jakąś taką ziemię bardziej neutralną.
1: Jak już mówimy o dziwnych sytuacjach politycznych, no, lądując w Belgradzie, w ogóle chodząc w Belgradzie, to jesteś w innej zupełnie opcji światopoglądowej. Możesz kupić sobie koszulki Z albo z Putinem, nie? Stacje benzynowe są Gazpromu. Tak w ogóle dziwnie jest.
2: Ale to jest Serbia chyba teraz, nie?
0: Słuchajcie, a przepraszam, a czemu w ogóle świat arabski na przykład się nie zrzuci i w jakiś sposób nie udostępni trochę ziemi, żeby sobie ci Palestyńczycy tam założyli? Oni muszą konkretnie tam, a nie mogą gdzie indziej? Nie można im... Przecież jest tyle ziemi, jakichś nieużytków, pustyń. Nie można im, kurwa, dać kawałka pustyni?
2: Ale w ogóle nie.
1: No nie, chcieli w Jordanii. Ale zrobili wojnę domową w Jordanii i tak już od tego czasu Arabowie nie za bardzo ich lubią, nie? Bo na swoich się rzucili.
2: W ogóle nie ten region to jest, słuchajcie, to jest nie ten region. O, taka wyspa jak Krym, na wyspie właśnie powinni być, tak jak Wielka Brytania. Tym bardziej, że jest to państwo wyjątkowo kulturowo odmienne od pozostałych kultur. Taki Krym na przykład, żeby mieli, nie? Już teraz się Rosjanie na mnie obrażą. Ale coś w tym rodzaju, tak jakąś wyspę po prostu, czy coś takiego jak Islandia, albo nie wiem, ile jest w sumie mieszkańców Izraela? Znaczy ja mówię o Izraelitach, nie, bo te dane, co tam podają w tych, to są razem z Palestyńczykami. Natomiast tak normalnie ja słyszałem tam 6 milionów.
1: No nie, Arabowie posiadający obywatelstwo Izraela nie są oni są raczej antypalestyńscy, także. Bo oni chcą sobie spokojnie żyć w tym Izraelu z tym obywatelstwem, ale ich bracia z drugiej strony granicy nie pozwalają im na to. Także to nie jest tak, że oni się wspierają nawzajem.
0: Tutaj takie... Proszę się tam aż tak bardzo nie tarabanić, szanowny Błażeju, bo strasznie... Co ty tam wyprawiasz? Co ty tam robisz?
1: A nie, przepraszam, bo tu składam rzeczy w szufladzie. Rozmawiam, już nie robię.
0: Dzwoni, już słuchajcie, robię. I przy okazji porządki sobie robi w mieszkaniu. To
1: no
0: jest...
1: nie, pan wiesz, no do roboty tylko nie spać. Ten to kiedyś trzeba robić, nie? Te parę chwil po robocie.
0: Trzeba hobbić, bo ty masz w sobie trochę Niemca, nie tylko Żyda, ale właśnie też i Niemca, a Niemiec musi hobbić i porządnie hobbić i trzeba hobbić. No, a tutaj...
1: Nie, Niemcy to leniwe są.
0: Tak? Bardziej to moja Polaka?
1: Dziewucha zawsze mówi. O Boże. To moja dziewucha zawsze mówi, że Niemcy są leniwi i powolni. I w ogóle jak mogą tak. A ona zapierdziela na dwa etaty.
0: Czyli Polak, widzicie, bardziej pracowity od Niemca. A mówi się, że to my Polacy jesteśmy leniwi. No ja akurat jestem i to mega leniwy, ale to może mam coś z Niemca w sobie w takim razie. To tutaj macie takie opinie, że dlatego nikt im nie da tam ziemi, bo ich nikt nie chce. Ale z kolei Piotr pyta, Krawiec, dlaczego nie możesz wypierdalać na Syberię i oddać swojego kwadratu dla Ukrainy czy Izraela? No nie wiem, czy jest to analogia dobra. Koniecznie, no bo tu mówimy o jakimś oddaniu jakiejś ziemi, co jest niepotrzebne danemu krajowi. Są tam jakieś mało ciekawe tereny, no po prostu dać im kawałek jakiejś tam pustyni, gdzie jest trochę zieleni, niech sobie tam sadzą, niech sobie budują coś od zera. No ale myślę, że sami Palestyńczycy nie chcą chyba takiego rozwiązania, nie?
1: No mieli przecież w 1948 miały być dwa państwa niepodległe.
2: No tak, u góry miały... Pod Jordanią miała być strefa palestyńska, a poniżej miała być, tam gdzie jest ta właśnie strefa Gazy bardziej, to miała być strefa ta izraelska, nie? I to tak miało być podzielone, nie? Ale potem, zresztą taką mapkę ostatnio oglądałem sobie rok po roku, jak to się zmieniało i tam to wygląda tak, jakby po prostu ten teren, który był na niebiesko zaznaczony, teren Palestyny tak wysychał, teraz takie tylko 3 czy 4 kałuże zostały dosłownie. I tam jeszcze się pchają, nie, ci osadnicy. No, no to jest...
1: Wiesz, że ta mapka to jest nieprawda, ale dobra.
2: Znaczy wiesz, no kurczę, trudno coś powiedzieć takiemu ziutkowi z ulicy, nie? Ale ja sobie, ja sobie wyobrażam, że tam pewnie 90% populacji w Izraelu, obojętnie jakiej to jest narodowości i wiary, to oni by chcieli mieć po prostu święty spokój, nie?
1: Na to na większość się nie? W Izraelu. Także, ponad 50% jest ateistów.
2: Także to nie jest tak, że tam że tam trzeba zepchnąć Izrael do morza, że jakieś takie głupie pomysły, nie? Po prostu to jest taka grupa, którą należałoby w jakiś sposób umieścić w jakiejś takiej lokacji. Przecież to brzmi jak przesiedlanie znowu, tak? Ale po prostu to państwo mogłoby być w innym miejscu. To zupełnie nietrafione to jest. A może taki był cel po prostu, żeby tak właśnie było, nie?
0: Jak ich tam jest 2 miliony, coś koło tego, no to nie potrzeba tak dużo, nie? Małe państewko, malutkie.
2: No to tak mniej więcej jest średniej wielkości województwo, nie? Tak, patrząc. To jest mniej więcej 200 na tam 50 kilometrów. Taka igiełka pionowo stojąca wzdłuż krawędzi Morza Śródziemnego. No.
1: Nie na prawie 10 milionów ładnych kraj.
2: Mówię, ale to jest populacja liczona z Palestyńczykami. Tam w ogóle jest też dużo tej, jak mówisz, tej mieszanki takiej, która ma obywatelstwo, tak? Natomiast samych Izraelczyków jako Żydów to jest tam chyba około 6 milionów, to mi się wydaje, gdzieś mniej więcej. Zresztą zaraz sobie wyklikam, ile jest. 6,4 miliona.
0: W serialu Mesjasz, bardzo dobry serial, ale go niestety skancelowali, nie zrobiono kolejnych sezonów po pierwszym, no to Jezus powraca chyba jako Palestyńczyk właśnie, tak? No bo tam jest gdzieś, tak, no, tak na to by wychodziło, że on jest jakimś właśnie Palestyńczykiem.
2: To znaczy tak go wizualizowali tam gdzieś, była jakaś wizualizacja robiona, nie wiem na jakiej to było w ogóle podstawie robione, natomiast podobno on nie jest Żydem, tylko jest Judajczykiem, to znaczy urodził się w Judei tamtejszej, nie?
1: A przynajmniej jakby wszyscy byli ateistami, to by się kochali jak prawdziwi chrześcijanie.
0: No. Piękne słowa, toś mi brat właśnie, no.
1: No zobaczcie, no, tam się tłuką, bo jedni Żydzi, drudzy Arabowie. W Irlandii, bo kurde, jedni protestanci, drudzy katolicy, no. Gdzie religia wkracza, tam się syf robi. Wojna tam 30-letnia w Niemczech w ogóle doprowadziła do totalnej zapaści, bo jedni katolicy, drodzy protestanci. No. Niestety tak jest. A tacy Czesi, wszyscy ateiści, żyją w spokoju, piwo se piją.
2: No wszyscy to nie, ale 68% oficjalnie. To akurat czytałem wczoraj, bo wczoraj o Czechach czytałem sobie.
1: I porządek jest.
2: No Czesi to też tak trochę za uszami kiedyś tam mieli, nie? Nie było takie spokojne państwo, jak nam się wmawia, że taki Czech taki, co sobie piwo pije, spokojnie siedzi, to nie tak wyglądało. Szczególnie za czasów roku około tysięcznego i różnych tutaj konfliktów, między innymi z Chrobrym, za czasów Henryka II i III w Niemczech.
1: No weźcie się jeszcze niezłe... Z 1000 lat do dinozaurów.
2: No ja mówię o takich dawnych czasach, tak?
1: Wtedy Izraela nie było.
2: No i jak mówię, była Judea, tak? To tam jakoś, jak to się chyba nazywało.
1: Wtedy tam był Sulejman. Nie, bo w tysięcznym chyba tam już było Królestwo Jerozolimy, czy coś takiego. Nasze krucjaty.
2: A powiedz Błażeju, kiedy wreszcie podeprzesz lewą nogę nocnego radia i powrócisz w wielkim stylu? Lewym okiem albo z lewą nogą?
1: Ja mam trochę, wiesz, na głowie rzeczy pod tytułem szlajanie się po sądach, robienie księgowości, no bo właśnie się dobrze opieramy. Zobaczymy, ale to wszystko zależy oczywiście od szefa.
2: Czyli co, firmę otworzyłeś tam w Niemczech?
1: Nie, od szefa radia. Jak będzie chciał, to może wrócę. Aha. Ale muszę też czasu znaleźć.
0: Ja nie wiem. Tam bądź łaskaw za mnie tu, wiesz, nie decydować.
2: Nie, pytam się tylko, chcesz, czy żeby wrócił?
0: Wiesz, no, nie wiem, czy takie treści, jakie Błażej serwuje, czy jest sens nadal to publikować, znaczy, czy by się znaleźli chętni po prostu, nie? Bo tutaj jest mało komunistów, lewaków i tak dalej.
2: To już wiem, co powiesz. Najlepiej, żeby Błażej nadawał na własnym kanale. Wiem, bo sam to usłyszałem.
1: Nie, mówię, że przepraszam, to sobie krawiec wypraszam, bo moje ostatnie, jak jeszcze ze Zmorą byłem, to mieliśmy tylko krajoznawcze.
0: No tak, to fakt.
1: A widzisz, nie, ja już się zrobiłem mniej lewicowy, bo mnie ten... Raczej bym był wyklęty przez lewicę w dzisiejszych czasach. Zresztą nie wiem, czy kojarzysz Bojana, który był u nas kiedyś też parę razy. Pamiętasz Bojana?
0: Bojan.
1: Ten Bułgar, co po polsku mówił.
0: A, tak.
1: No, to on jest wyklęty przez lewą stronę. I nawet teraz ma swój kanał, na którym się nie zgadza z lewicą. Także się takie czasy zrobiły. A wiesz, dlaczego go nie lubią?
0: Nie wiem.
1: Bo mówi, że chłop to chłop, a baba to baba.
2: Tak pomyślałem właśnie.
1: No bo to... inaczej, chłop nie może dzieci rodzić.
0: To są bardzo kontrowersyjne treści w tym środowisku, takie coś mówić, to się narażasz na ostracyzm, nie wolno. No, a towarzysz Michał chyba zaprzestał swojej działalności już jakiś czas temu, nie? Widziałem, że...
1: Nie wiem, czy mogę powiedzieć dlaczego, ale nie, myślę, że nie, jego środowisko raczej mnie nie słucha tutaj, także chyba mogę.
0: Dawaj, sprzedaj nam tu jakąś ciekawostkę.
1: Żona mu zakazała.
0: Pan Tofelek.
1: Bo akurat wracał do Paryża, w drugą stronę jechał. Także wstąpił na partyjkę szachową i mi powiedział, że mówi, nie mogę nadawać, żona zakazała i tyle.
2: No jakby mi żona zakazała dzwonienie do Krawca, to ja bym też przestał. Dobra żona ma prawo zakazać, tylko ja nigdy nie miałem żony, ale to już jest inna sprawa, nie? To już nie wina Krawca, że nie ma kto mi zakazać.
1: Nie, ja też poznałem żonę towarzysza Michała i muszę powiedzieć, że jest osobą bardzo, jakby to powiedzieć, no twardo trzyma ręką, trzyma całe.
0: A wiesz może czemu ona mu zakazała tak właściwie, bo pewnie za mało czasu, za dużo czasu poświęcał na to, tak?
1: Nie, on normalnie dzieckiem się zajmuje, także ten jest dobry ojciec. Czas poświęca, ale nie, oni się politycznie nie zgadzają.
0: O.
1: Tak. Dlatego też z mamą jest pokłócony, ale to inna historia. Najbardziej chyba po Ukrainie.
0: Bo to jest, syn posłanki Nowickiej?
1: Tak.
0: No to dużą cenę zapłacił, bo właściwie mu... Trochę mu nie wyszło, on nie zdobył dużej popularności, mimo że udawało mu się bardzo znanych gości zapraszać, różnych. To nie udało mu się jakoś zdobyć popularności. Strasznie jest chyba słaby grunt na te treści komunistyczne, lewicowe w Polsce, nie? Tak...
1: Nie, on jest za bardzo hardkorowy. Po prostu.
0: Bo towarzysz Michał to zawsze był taki komunista, który się nie koncentruje właśnie tam na... że jest 500 płci, prawa gejów i tak dalej, to go nie interesowało. Jego interesował taki bardziej klasyczny komunizm, nie? I taki oparty tam o tam Marksa, Engelsa, tak? Jakiś tam...
1: To się nazywa takich czołgami, nie? Na lewej stronie.
0: No, coś takiego.
1: I kolega Bojan właśnie też jest wyklęty, ma swój kanał i tam razem z niejaką Szumlewicz Katarzyną, właśnie tam wyśmiewają się z tych miliona płci.
0: No czyli teraz tylko ekologia i płcie, to jak jesteś lewicowy czy komunistyczny, to tylko z tym się może wybijesz, a pozostałe treści to nudne, może to za długo trzeba słuchać i to takie...
1: Żeby tam polepszać ludziom życie, czemuż to, po co... Ja też zostałem wyzwany od czołgów, jak powiedziałem, że mi się nie podobają ci, co się przyklejają do ulicy. No.
0: Aha, to mówisz, że nazywa się czołgami takich?
1: Tak, tak, tak.
0: To dobre, dobre.
1: Jak ci się nie podobają ci ten Minion Płci, to od razu jesteś zwolennikiem Mao albo Stalina co najmniej. Nie wiem dlaczego, ale tak się przyjęło.
0: No tak, nie przyklejasz się klejem do drogi, do asfaltu, nie chcesz ratować zwierzątek i nie jesteś gejem nawet. No,
1: ale miałem, nie wiem czy ktoś kojarzy takiego tego, jak on ma, Roman Warszawski.
2: A coś takie nazwisko słyszałem gdzieś, warszawski.
1: Słynny redpilowiec. To też w ogóle się ostatnio robiło popularne, nie? Ale to znowu z drugiej strony.
0: Ten Red Pill to, rozumiem, jest taki męski punkt widzenia i bronienie praw mężczyzn, ojców, tak? To są takie treści?
1: Jo. To znaczy, bardziej się wiesz, oni mówią o jakiejś tej ewolucyjnej psychologii czy coś, że wiesz, tam jak zawsze człowiek będzie rządził się gadzim mózgiem, czy coś takie, wiesz, pierdoły też, to prawda. No, ale ostatnio nawet z takimi środowiskami się dowiązałem, bo mam tutaj właśnie spór w sądzie z moją jeszcze żoną. No, nie, w Niemczech też prawa ojców nie są dobrze respektowane, niestety.
2: Lepiej nie jak... ma tego, nie ma współopieki nad dzieckiem popularnej?
1: Jest, tak. Chodzi o drugą stronę, jak druga strona nie ten... nie pozwala na żadne kontakty, to sąd jest tak samo ślepy na to, jak w Polsce.
2: A to się jugendamty nie zajmują tym?
1: O, w jugendamty to spędziłem wiele godzin, ale jugendamty, jak to zawsze mówią, jak z nami druga strona nie współpracuje, to co my możemy?
0: W sumie, chyba wyszedł jeden, jedyny film, który by poruszał taką tematykę właśnie prawa ojca, to, że matka może być zwykłą świruską albo się mścić i tak dalej. To jest film Tato z Bogusławem Lindą. Bardzo dobry dramat obyczajowy, polecam.
1: Tak, tak. Oglądałem swojego czasu. Także ten, no. A tu znowu moja dziewucha ma dwie córki, jej były tam, ma bardzo dobry kontakt z nimi. Także jak dwie osoby chcą, to można, nie? Ale to niestety muszą być dwie normalne osoby. Nie wiem, czy ja też jestem normalny do końca, ale...
0: Jak poruszyłeś tą tematykę, to już tak podpytam, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale czyli co, masz problemy duże z prawami do córeczki?
1: No, powiedzmy, że już dużo jej nie widziałem w ostatnim roku i to się tak, wiesz, ciągnie w sądzie, sąd poucza, tam wysyła, nie wykara.
2: A zależy ci. A zależy ci, to jest bardzo ważne. No, czy tobie zależy?
1: Także złożyłem, mam rozprawę teraz następną w piątek, bo ja złożyłem o to, żeby miał wyłączną opiekę ja. I jest na noże. Możliwość, że dostanę.
2: No to a to jest z tą, co opowiadałeś kiedyś, co w ciebie nożami rzucała?
1: Nie wiem, czemu to...
0: Błażej chyba nic takiego nie opowiadał, ja nie pamiętam.
1: Moja była żona.
2: Taka jakaś z Japonka to była, czy coś? Tak, tak. Co ona talerzami, czy...
1: Technologicznie.
2: No mówiłeś na antenie, ja to pamiętam, że mówiłeś, że... Ona była taka agresywna, jakaś taka bardzo karateka z kanionu Żółtej Rzeki, nie?
1: Mieszka teraz w Kolumbii. Czy ludzie rozjechali po świecie.
0: A to misiu proponuje Błażejowi terapię cygarami kubańskimi i koniakiem na gardło. No nie wiem, nie wiem.
1: Właśnie myślę, że z tego powodu tak chrypię.
2: Wiesz, czasami pomagają ja na przykład w ogóle nie kupuję takich tabletek leczniczych, jakichś tam strepsilsów czy coś. Ja jak mam z gardłem problem, to po prostu ssię takie mocne tiktaki albo takie mocne holsy, są takie ciemne. Chyba w niebieskim albo w czarnym są najmocniejsze.
0: A tu mówimy o czymś poważniejszym, myślę, zdecydowanie niż chrypka zwykła. No,
2: mam nadzieję, że to nic poważnego, tylko po prostu... Zastało się coś w gardle. No.
0: Wygląda na to, że coś poważnego, no to nie ulega wątpliwości. To by tak długo się nie ciągnęło po prostu, więc to coś trzeba zaradzić.
1: Może coś mi tam urosło, ale mówię.
0: Może jakaś choroba strun głosowych, nie wiem.
1: No, chociaż mamy takiego tego, mamy w pracy takiego Egipcjanina, no koleś 3 razy gorzej o tym nie chrypie, ale on za to pali 3 paczki dziennie albo i więcej.
2: Właśnie o to się chciałem zapytać, czy palisz, nie?
1: No, niedużo. Znaczy, właśnie mi się pogorszyło przez to wszystko, bo jak się, no, cała sprawa tutaj rodzinna, to się człowiek stresuje, nie? No to jarałem jak głupi.
0: No tak, to tak zawsze jest stresik, no, to zawsze się dużo jara. Tak, tak.
1: No, i to tak, wiesz, potem to zostaje z tobą. Bez sensu.
0: No, też nie ciągnijmy tak, nie dopytujmy się cały czas Błażeja, bo to nie jest nic przyjemnego mówić o swoich dolegliwościach, nie? No, więc... No mówię o dolegliwościach z gardłem, nie?
1: Żeby... Nie, to... Jakoś tym żyję, to teraz to jeszcze bardziej, ale za dnia jest lepiej. Wieczorem jest gorzej. Także, a teraz jak właśnie byłem na urlopie, to w ogóle mi się głos wrócił.
0: A jaki twój na przykład jest stosunek do takich indywiduów typu Jaś Kapela? No podobno lewak i komuch i... A jak ty się do takiej postaci odnosisz, Błażej?
1: No pierdolnięty jest, nie?
0: Pierdolnięty, aha.
1: Pierdolnięty. No co chcę powiedzieć? Każdy widzi, jak Jaś Kapela jest, nie?
2: On czasem jest pisarzem jakimś, czy coś? Bo ja go kiedyś raz gdzieś widziałem.
0: Takim domorosłym poetą, nierobem, freakfighterem, no, który właściwie no, bogaty z domu, bo dostał jakieś tam pieniądze, mieszkanie, to nie musi się martwić o takie rzeczy, nie, jak zarabianie. Chociaż w rezultacie sobie ładnie zarobił, bo rekordowe są wynagrodzenia na tych galach freaków, więc pewnie się obłowił dobrze akurat.
1: Właśnie, czemu wszyscy najwięksi aktywiści zawsze są największymi nierobami?
0: No właśnie. Tak,
1: nie? Kurde, jak człowiek zapierdziela na życie, to potem nie ma czasu na pierdoły, no. Żeby się do ulicy przyklejać, no.
0: No sam odpowiedziałeś chyba na to pytanie, nie?
1: No kurde, wiesz co, jesteś z lewicy, walczysz o ludzi pracy, ale nie pozwalasz im do domu wrócić, bo się, kurwa, przykleisz do jezdni i powiesz, że co. No i tak się zdobywa elektorat, nie? Zajebiście. I potem mamy...
2: Korwin to by powiedział, przejedź po nim, przykleił się, to chcącemu nie dzieje się krzywda, nie?
1: No i co, mamy AfD teraz? Ile ma procent AfD tutaj? Kuźwa.
2: 24... O, rośnie, drugie miejsce chyba, nie?
1: 24%, no i niedługo CDU przeskoczą.
2: No. Będzie kłopot dla Polski, bo oni będą chcieli dokończyć zjednoczenie Niemiec, nie?
1: A nie chcielibyście sąsiada z AfD?
2: No nie, no. Oni chcą dokończyć zjednoczenie Niemiec, czyli powrócić do granic. Jest tam jakaś uchwała numer 143, która mówi o tym, że właśnie te ziemie, które są przejęte przez, czy dane Polsce przez Rosję po wojnie, to oni mają, że tak powiem, przywrócić je, tak zwane chwilowo polskie. O.
1: Nie jest tak źle, nie jest. To nie jest NPD, nie? Ale to, no, są brunatni, no, co by tu nie mówić, nie? Nie jest to nic dobrego, a niestety sobie wybywają tutaj popularność, bo w Niemczech się dzieje coraz gorzej, nie? To mogę wam tyle powiedzieć. Bida, bida i bida.
0: Bida, mówisz, ale czy ma to jakiś związek z ubogaceniem Niemiec też?
1: Nie, no ale musisz spojrzeć, wiesz, na to, że Europa staje się skansenem, nie? Powiedz, nie mamy żadnych jakichś poważnych firm technologicznych, no, że Volkswagena zabija chiński eksport, nie, tych aut, nikt ich nie, bo w Niemczech w ogóle elektryki się kupuje dużo, ale żadnych niemieckich, nie? Także może albo Tesla spotkać, albo chińskie.
0: No ja słyszałem nawet, że takie BMW jest wykupione już dawno przez Chińczyków.
1: Nie, to akurat nieprawda z tego, co wiem. Ale na przykład Volkswagen to zatrzymał produkcję tych swoich, bo nikt ich nie kupuje. Bo są drogie. No i tak, wszystko podrożało, nie? Benzyna jest już prawie po 2 euro. Pensje nie ruszają się. No bida jest. A wiecie, kto wygrywa w bidzie wybory?
0: Radykałowie.
1: Właśnie.
0: No zawsze tak jest.
1: Po prostu właśnie odwrotnie, widzicie, czyli w Polsce dobrze się dzieje.
0: No, tak by wychodziło.
2: No, czy ten... dobrze, to zobaczymy w najbliższym czasie. Oni jeszcze są na etapie, tak jak taśma ma rozbiegówkę taką, tak zwaną. Ci, co taśmy pamiętają, to wiedzą, o co chodzi. My jesteśmy na tej rozbiegówce właśnie. A właśnie tutaj mam otwarty artykuł, że PiS znalazł sobie, jeszcze tutaj mało jest napisane, ale widzę, że będzie jednak miał tutaj kworum. To 230 może być, tak? Dał propozycję nie do odrzucenia tym, którzy mają 100% zdolność koalicyjną. No, zobaczymy.
1: Nie, jak to było, żeby tylko PSL nie wszedł w koalicję z przyzwyczajenia.
2: No, także wcale nie jest powiedziane, że moja teoria długopisu, czyli jeszcze dwie kadencje PiSu, to się nie sprawdzi. Ale powiem szczerze, że nawet ja się nie spodziewałem tak kiepskiego wyniku. Oni tam 200 chyba tych mandatów zebrali. Ja stawiałem na 220, jak pamiętacie.
1: O, PiS?
2: Tak, no ja stawiałem, że będą mieć 220, że mi zabraknie tak jakoś 15-20 sztuk, nie? A oni mieli około 200 teraz chyba. 198 czy coś takiego.
1: 194.
2: A, nawet jeszcze mniej, no. Konfa się za to, kurde, na 18 sztuk. No teraz mogą projekty ustaw dawać. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jest też teoria mówiąca o tym, że...
1: Ta partia już nie istnieje.
2: Jak nie istnieje?
1: Nie istnieje, już zostanie podebrana, roz tego nikt już tam nie będzie chciał zostać. Po takiej klęsce.
2: No wiesz, klęska to nie jest przy takim wysokiej frekwencji. Ja pamiętaj, że wyższa frekwencja to dla takiej partii jak Konfederacja teoretycznie mniejsza ilość, przy tym liczeniu głosów, mniejsza ilość mandatów, to oni odnieśli lepszy wynik. To jest nieprawda. Oni po prostu spodziewali się 30 paru osób, nie? Tak na to liczyli.
1: To będą mieli 13, 15, 20. No. Się skończyło.
2: No, wiem. No, bo się z nagadaniem skończyło, a do Senatu to chyba w ogóle znowu nie weszli.
1: Nie.
2: No.
1: Panie Memcze.
0: Kurczę, smutne czasy. Odchodzą jeden po drugim ludzie. Teraz czekać tylko, aż być może Kazik, osoba, którą chyba z czystym sumieniem możemy nazwać bardem naszym, polskim, szanowany artysta Kazik, no w szpitalu wylądował, jakieś zabiegi, no i to dosyć tak nieciekawie wygląda, koncerty poodwoływane, on siedzi w tym szpitalu, zobaczymy, co będzie z Kazikiem, trzymamy kciuki, Kaziu, trzymaj się, Kaziu.
1: No on tam sobie zdrowie, wiadomo, popsuł w życiu, nie?
0: Co mówisz, możesz powtórzyć?
1: Sobie sam zdrowie popsuł trochę w życiu, nie?
0: Być może, no. Pewnie sporo hektolitrów wody wypił.
1: No, w tamtym środowisku to za kołnierz się nie wylewa.
0: No raczej.
2: No, my też tutaj zadbajmy, słuchajcie, słuchacze, o Krawca i go tutaj dopingujcie na tym, żeby przestał palić, kurde, bo nam tutaj jeszcze młody jest, nie?
1: Dużo palisz?
0: Tak z 3/4 paczki dziennie wychodzi jakoś.
1: No widzisz, potem będziesz gadał jak ja.
0: No.
1: No. Ale a wiecie, po ile w Macedonii są fajki? Piękna sprawa.
0: Ile?
1: 2 euro.
0: O.
1: I to nie na wolnocłówce. Normalnie w sklepie 2 euro. Także jest jeszcze życie poza Unią.
0: A w Polsce cały czas drożeją. Co rusz PiS zwiększał akcyzę? Bo to mało kto to widzi, bo PiS stopniowo, powolutku tak cyka. Tu złotóweczka, tu 50 groszy, ale tak regularnie, co jakiś czas. Gdyby tak nagle podnieśli cenę o 5 zł, no to by ludzie chyba na ulicę wyszli. A tak to mamy tutaj efekt gotowania żaby i dowalali, bo to już może nie będą.
1: To jest unijne, nie? To nie jest tak, że sami sobie, nie?
0: No w sumie tak.
1: I poza Unią możesz mieć za 2 euro, a w Niemczech już jest prawie po 9 euro, nie? Za paczkę.
0: Jakiś unijny ważniak, nie pamiętam kto, ale się wypowiedział wręcz, że trzeba dążyć do tego, żeby fajki kosztowały 100 zł, bo trzeba ludzi odzwyczajać w ten sposób, nie? Że im dać fajki za 100 zł.
1: No to lepiej.
2: ja bym zrobił tą no, prohibicję na alkohol i fajki. Nie byłoby w ogóle.
0: Taki z ciebie zamordysta, tak?
2: Nie, no to by było z korzyścią. To by było z korzyścią, pomyślcie sobie. Tutaj jak wprowadzić podatek 100%, no. Ja jestem ogromnym zwolennikiem 100% podatku dochodowego.
1: Jak tak można?
2: No bo wiecie, co by się wtedy stało. Po pierwsze, fajki by wszyscy sobie kręcili sami. Po drugie, alkohol by sami sobie hodowali. A po trzecie, by nikt nie płacił podatków. Po prostu to jest oczywiste. Jeżeli wprowadzisz 100% podatek, nikt nie będzie płacił, będzie tylko szara strefa. I powrót do natury, nie?
1: No nie wiem.
2: Znaczy oni by to i tak potem skręcili, jakby się połapali, co zrobili. Bo by po prostu dodrukowywaliby pieniądze, te je trzeba rok w rok. Zresztą ja nawet kiedyś miałem taki pomysł, że zamiast podatku, w ogóle żeby żadnego podatku nie było, tylko raz w roku Sejm po prostu ogłaszałby, ile pieniądza zostanie dodrukowanego na następny rok, nie? Przy czym trzeba byłoby zabrać jeszcze tworzenie pieniądza przez banki, nie? Bo to banki głównie tworzą pieniądze.
1: Chcą nam zabrać smak życia.
2: No tak.
0: Nie żyje Maciej Trojanowski, prowadzący program Nie do wiary. No, znana postać telewizyjna. Także akurat, no, puszczają nas. No.
1: To akurat nie znam. No, oby nam się żyło długo, nie? Chociaż, co to za życie.
0: Przypominam też, że doniesienia o śmierci Tomka Mapeta okazały się grubo przesadzone. No.
1: Bo też nie znam.
0: Nie znasz, nie kojarzysz Mapeta, Tomasza?
1: No, widzisz, że ja chyba za długo w tej piwnicy siedzę tutaj.
0: No to jest raczej taki nadający, co go sprzed wielu lat znamy, a nie nikt taki, kto teraz.
1: A to może nie byłem w klimacie, nie?
2: Bywał parę razy u Łękiego. U Łękiego bywał nie tak dawno nawet. Chyba gdzieś koło miesiąc, dwa temu. Słyszałem go. A nawet chyba rozmawialiśmy, bo chyba też zadzwoniłem wtedy.
1: No, ale jak w ogóle ten, powracając do mojego pierwszego tematu, z tym zadzwoniłem, jakby ktoś pracował zdalnie i chciał w Europie pozostać, to naprawdę z czystym sercem polecam Macedonię. Tam nic nie ma, w ogóle ludzi prawie w ogóle, tania jak barszcz, piękne krajobrazy, dzikie konie sobie po połoninach hasają.
0: No ale naprawdę... ty to byś polecił pewnie i Kubę, nie? Jako fajne miejsce do życia. Jak się znam.
1: Ale to Kuba to jest oczywistością, bo tam dużo ludzi wyjeżdża. Bo tam, wiesz, to jest tak, jak jesteś z zachodu, no to na trochę innych prawach tam żyjesz, nie?
0: Także ale to, tak to... jak tam przyjeżdżasz z jakąś kasiorą i widzą, że bogaty, to cię nie napadną?
1: Gdzie, na Kubie? No. Nie, chyba nie. Czemu?
0: Chyba nie.
1: Nie, no gdzie? To znaczy, taki... Spokojne społeczeństwo, nie mi się wydaje.
2: Ameryka Środkowa, o to mi się... Panama, co tam jeszcze jest? Salwador, trochę bardziej w dół, czyli do południowej Honduras, o, to fajne kraje.
0: Tak, takie spokojne społeczeństwo, tylko jak umiera ktoś, to go tam wiozą trumnę samochodem i z kałachów se strzelają, nie?
1: No to w Macedonii też, ale to...
2: Ale teraz rozmawiamy o życiu w dobrych, fajnych krajach, wolnych krajach. Taki, gdzie można sobie urąbać w tamto chyba z jakiejś palmy.
0: Łeb komuś maczetą.
2: Nie, urąbać kawał drzewa i sobie dom postawić i po prostu stoisz, no nie? Stoi dom.
1: Konia idealna. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Milo Manchewskiego i on taki film nakręcił Przed deszczem, ale to 95 rok, Złota Palma w Cannes. W każdym razie on był kręcony w takiej wiosce. No musiałem się dostać do tej wioski. Dojechałem, wieś już jest ruiną, właśnie tam się paszą jakieś dzikie konie, kuźwa tam zamieszkać, wziąć taki domek, 30 kilometrów nie ma jednego człowieka, taka wieś.
2: No tylko, że wiesz, na takie pustkowie to z drugiej strony trzeba być zdrowy chłop, nie? Żeby ten, mieć wszystkich zdrowych, że tak powiem, chyba, że
1: no
2: sam będziesz.
1: No jak narąbać drzewa i chatkę zbudować, to musisz być silny, nie?
2: No tak, to zgadza się, ale mówię o takim już totalnym odludziu, no to wiesz, czy do lekarza iść, czy coś, no to...
0: Ja bym nie mógł tak żyć, chyba bym się nie odważył dzisiaj. Po prostu jestem człowiekiem już scalonym z cywilizacją, przyzwyczajonym od dzieciństwa, od urodzenia do wygód, do wynalazków różnych i tak nagle zmienić, to trzeba mieć niesamowity charakter, żeby tak się przełamać i nagle zrobić coś tak mocno wbrew swojemu dotychczasowemu życiu, nie?
1: A wiesz, co tam było najbardziej zajebiste właśnie, jeśli o to chodzi? Że przez tydzień, jak tam siedziałem, bo tam nie jest Unia, więc nie ma roamingu, nie? Więc trzeba płacić gigantyczne pieniądze za internet, także miałem go wyłączonego w telefonie. Normalnie tydzień bez neta, jakie to było piękne.
2: I nic nie wiesz, tak jak kiedyś byłem za granicą. U mnie to śmiesznie brzmi, że kiedyś byłem za granicą. To było prawie 30 lat temu. I ten, i w ogóle nie słyszałem przez tydzień polskiej polityki, nie, w ogóle nic. Przyjeżdżam, kurde, jadę taksówką z dworca, wracam, a tutaj polityka nagle w tego. I tak mi się nagle, bo siedziałem przy kierowcy i tak nagle mi się taka czarno-biała rzeczywistość zrobiła, tak jak niedokolorowany film Barei, znowu ta polityka polska. A tam, gdzie byłem w Danii, się w ogóle nikt polityką nie interesował kompletnie. Ludzie żyją spokojnie, normalnie.
1: Piotr Jackiewicz. No, jedyną rzeczą, która tam niestety nie jest fajna, to są stada bezdomnych, które biegają wszędzie. Ale nie gryzą. Jeszcze żyje.
0: Dziękuję bardzo Piotrusiowi za dychaczka. No, myślę, że chyba się uzbierało już dzisiaj na ten internet, więc już nie wpłacajcie. Już mi wystarczy. Już się nakradłem. Już się nachapałem. Już mi wycieka uszami, już...
1: Tylko day, tak?
0: No, day, ale za to jest go day. Ja tu godom, a wy zrzuta na błazna. No, co, kurwa. Błazen, nawet błazen nie jest za darmo. Skoro nie ma nawet darmowych obiadów, co ja twierdzę, że w sumie dałoby się zrobić darmowe obiady. Zawsze trzeba to podgrzać, ciepło, gaz, ale jakby...
2: To darmowy gaz jeszcze musiałby być.
0: Darmowy gaz, no i tak.
2: Bo wiesz, w kartuszach takie, wiesz, turystyczne, nie?
0: Bo słuchaj, bo ktoś, ja się nad tym zastanawiałem, ktoś może przyjść i ofiarować składniki do obiadu za darmo. Po prostu w prezencie je ofiarować dla potrzebujących. Ciężko powiedzieć, że to coś kosztowało, nie? Wytworzenie tych płodów kosztowało, ale ostatecznie zostały one ofiarowane za darmo. No i ktoś przychodzi i za darmo coś gotuje dla potrzebujących charytatywnie. No, większość ceny tego obiadu to będzie za darmo właśnie. No.
1: A to znasz tą opowieść o małym greckim miasteczku, jak przyjechał Niemiec?
0: Nie.
1: No, przyjechał Niemiec do małego greckiego miasteczka, poszedł do hotelu i mówi, że bierze pokój. No to zapłacił 100 euro hotelarzowi. Hotelarz się bardzo ucieszył, poleciał zaraz do piekarza, który mu wisiał 100 euro, mówi, to ci oddaję 100 euro, nie? No, piekarz się bardzo ucieszył, poleciał tam do jakiegoś taksówkarza, który mu wisiał, da mu stówę, mówi, oddaję ci tą, którą wiszę, nie? Taksówkarz poleciał do miejscowej prostytutki, powiedział, masz tą stówę, którą ci wiszę ostatnio. Prostytutka poleciała do hotelarza, z powrotem mówi, masz tą stówę, którą ci wisiałam. Niemiec przyszedł z góry, mówi, nie podoba mi się ten pokój. Wziął stówę, poleciał i wszyscy zostali bez długów.
2: Stary prawicowy żart. Stary prawicowy żart.
0: Dobre. No,
2: ja znam jego inną i troszeczkę inną wersję, jest inna kolejność, ale stary prawicowy żart. Właśnie jak oddłużyć przy pomocy stówy pochodzącej z zewnątrz miasta. Nie? Całe miasteczko można tak oblecieć i właściwie spłacą wszyscy długi, a na końcu turysta powie, nie podoba mi się pokój i wyjeżdża. Nie?
1: Nikt nie ma długów.
2: No i nikt nie ma długu.
0: To trochę to przypomina ten paradoks, że wszyscy są dzisiaj u wszystkich zadłużeni, jeśli chodzi o kraje, nie? No to można by się dogadać, że jakoś to zlikwidować te długi, skoro wszyscy u wszystkich. Ale niektórzy twierdzą, że nie wszyscy u wszystkich, tylko wszyscy u jakiejś wąskiej grupy bogaczy, powiedzmy wielkich jakichś banksterów, rodów.
2: Jest rozwiązanie na to bardzo proste i bardzo brutalne z drugiej strony, ale to...
0: Wojna. Wojna...
2: Nie!
0: Ale wojna resetuje długi chyba, nie?
2: Często. Znaczy widzisz, kryzysy w ogóle, bo tak to trzeba nazwać, żeby nie tak ostro jak wojna, to kryzys jako taki, jaki jest, na przykład coś tam pada, jakieś banki, kiedyś było to słynne hasło, które od razu podjęli wszyscy ekonomiści, za duże, żeby upaść, tak, w stosunku do tych banków, które dawały te kredyty różne tam dziwne. To jest wszystko fajne, tylko że jak upadają na przykład jakieś takie większe instytucje, czy nawet jak ten Amber Gold upadał, to ci, co tam mieli, to stracili, ale ci, co mieli tam dług, to nie, to musieli spłacać dalej, nie? Żeby to działało w dwie strony, nie?
1: Długi są wieczne, ale tylko do takich malutkich jak my, nie?
0: Ale są jakieś kraje, które pospłacały swoje całe zadłużenie w jakimś rozsądnym czasie. Wy pamiętacie może, jakie to są kraje? Byli mocno zadłużeni i pospłacali sobie wszystko.
2: W Afryce było takie państwo, jak ono się nazywało, nie pamiętam już w tej chwili, które właśnie spłaciło swój dług i tam całkiem dobre prosperity się zrobiło. Tylko teraz jest tam znowu jakieś zamieszanie. No bo wiadomo, tam te granice są takie prostokątne, nie? Jak się patrzy na Afrykę. Zresztą ostatnio słuchałem właśnie historyka, który opowiadał, dlaczego są takie prostokątne te granice. Tam to bardzo fajnie uzasadniał, jak to się stało. No ale to niestety teraz jest tam zagrożenie znowu ze strony tam Nigeria i Niger tam się chcą. W tych okolicach gdzieś to jest. Nie pamiętam już w tej chwili, jakie to jest państwo.
0: Yo, Niger. A tu
2: no i takie fajne państwo jak Afryka Zachodnia, nie? Gdzie jest tylko piasek, nie?
0: Tu czytam, że Polska jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów Europy. No, czekać tylko, aż będzie kontynuowana ta strategia PiS-u, rozdawać, kupować sobie głosy, no bo teraz ciężko się wycofać z tego, bo ludzie się przyzwyczaili i się trochę rozbestwili. No to ciekawe, kiedy dobijemy do 2 bilionów długu, to mnie ciekawi.
2: A już się kłócą, wiesz? Ja już dzisiaj czytałem artykuły, sobie dzisiaj zrobiłem taką prasówkę, żeby trochę poczytać ponad te nagłówki krzykliwe i ze znakami zapytania. Już się kłócą w tej niby koalicji opozycyjnej, czy pozabierać te czternastki tamtego i te osiemsetki, nie? Poobiecywane, czy nie pozabierać, bo tam są kilka frontów tam powstało. Jedni, żeby w ogóle pozabierać, drudzy, żeby zostawić, a trzeci, żeby zmienić na przykład, żeby emeryci mieli zamiast 14 i 13, bo chyba teraz 15 to już chyba nie ma takiego czegoś jeszcze, tylko 13, 14, to żeby mieli po prostu nieopodatkowaną emeryturę. I ja myślę, że to jest akurat najrozsądniejsze, nie?
1: No właśnie, z jednej kieszeni do drugiej wkłada, nie? Opodatkowując emerytury.
2: No dokładnie, no jak tam jest około 20% podatku, to jakby raptem no powiedzmy, taka emerytura zamiast 1500 była 1800, to chyba się bardziej nawet opłaca niż te 13, 14 w skali roku.
1: W ogóle budżetówka powinna nie płacić podatków, bo no, jeżeli są płaceni z budżetu, to co? Dajesz i zabierasz z powrotem, po co to? Tylko więcej administracji.
0: Ja uważam, że nie powinno się w ogóle tak jak naliczać jakiś odsetek od odsetek i żeby te długi tak szybko rosły do jakichś kosmicznych kwot, których potem nikt nie może spłacić i które wielokrotnie przewyższają to, co ktoś pożyczył, co już oddał i robi się z tego jakiś kosmos. No to nie ma chyba lepszego, większego jakiegoś wałka na tym świecie niż doprowadzenie do takiej sytuacji, nie?
2: No dlatego w religiach jest lichwa zabroniona, no właśnie, bo normalny bank zawsze zarabiał na tym, że ktoś składał depozyt i ty płaciłeś bankowi, nie na procent dawałeś, tylko płaciłeś bankowi za schowanie pieniędzy, żeby ci oddał później tyle, ile masz, tak jak za skrytkę. A jeżeli brałeś pożyczkę, to w przypadku osoby fizycznej płaciłeś z góry jakąś kwotę za usługę wypożyczenia, co miało kiedyś w UBK tak zwaną pożyczkę z przedpłatą czy jakoś tak. Za 500 zł można było wziąć 10 tysięcy, nie? I wtedy nie ma lichwy. A w przypadku biznesów to bank wchodzi z tobą w spółkę po prostu i ryzykuje pieniądze, wchodząc z tobą w spółkę. Także bardzo dobrze jest rozpatrywane to, czy twój interes, biznesplan, czy to ci się opłaca i dzielisz się wtedy korzyścią, nie?
0: A czy jak kraj od innego kraju pożycza kasę, to obowiązują te same reguły i ta sama zasada, że się tak szybko te odsetki naliczają, że to tak szybko rośnie. Mi się wydaje, że to są jakieś preferencyjne warunki, trochę inne niż pożyczanie pieniędzy w banku, nie? Że to czy od lichwiarza, czy chwilówki, która też potrafi tak narosnąć, to jakoś inaczej jest.
2: Teraz to chyba raczej jest to od banku, do którego należy dane. My akurat tutaj będziemy z Bazyleą, tak? I Bank Światowy. A tak między państwami, no to trudno powiedzieć, cholera, się nawet nigdy tym nie interesowałem. A powiem szczerze, że to jest ciekawe. Muszę kiedyś o tym poczytać, jak to wygląda, bo z tego, co na przykład w Polsce wiem, to my raczej dajemy niż pożyczamy. Przynajmniej ostatnio tak to wyglądało. Także trudno powiedzieć, jak to wygląda.
0: No na pewno to jest trochę inaczej, bo

0: straszny nielewactwo, ale rozumiem, z czasem działa. No, co roku jest deficyt w budżecie, nie? Powiedzmy na jakimś tam stałym poziomie, tak? I te pieniądze się pożycza gdzieś w jakichś komercyjnych bankach, tak? Tak. Bo u nas jest zakaz, że nie można pożyczać z banku centralnego, tak? Czyli drukować. No to teoretycznie inflacja występuje, gdy się pojawi za dużo pieniędzy na rynku, tak? No. Więc, ale pieniądze jest jakiś tam ten... Dostawa do tych pieniędzy na rynek jest łącznie z tymi pożyczonymi mniej więcej taka sama co roku. To kuźwa, czemu nie można tych brakujących wydrukować? Będzie tyle samo pieniędzy na rynku. Tylko nie trzeba będzie oddać. Ha! Chłopski rozum.
1: No bo to by było osłabienie własnej waluty, a właśnie banki te, które powstały i które tutaj rządzą, te różne takie centralne, tam europejskie, czy jak je tam zwał, to właśnie nie dopuszczają do tego, bo tania waluta lokalna jest korzystna, nie?
0: Chociaż euro się drukuje, nie? W dużych ilościach, tak zwane luzowanie ilościowe.
1: No, Ameryka na tym właśnie biega, że udało jej się wcisnąć dolara, już nie opartego na niczym, na żadnym parytecie, tylko na obietnicy właśnie i może sobie drukować te petrodolary i tak dalej. I oni na tym właśnie bazują. I dlatego dla nich takim zagrożeniem jest BRICS, bo tutaj mamy obsługiwane około 1,5 miliarda na zachodzie, jeśli chodzi o sumarycznie ilość ludzi. Natomiast w BRICS jest 3,5 miliarda. Jak oni stworzą swoją walutę, już się tam niektóre państwa zaczęły rozliczać tam w jakichś bardziej lokalnych walutach, już tam pomijając rubla, to w juanie tam chyba ktoś zaczął się rozliczać. Także wiesz, no tutaj jest walka, nie? Bo to chodzi, w całej tej polityce chodzi o jedną rzecz. Kto na kogo będzie pracował, nie?
0: No, ale Chin bym się nie bał, bo Chiny są ten, demograficznie upadają, coraz gorzej się tam dzieje, także zresztą ten, ja to osobiście właśnie z powodów osobistych teraz mam jak najgorsze zdanie o tych ludziach.
1: Jakby ci to powiedzieć, ja mam troszeczkę inne zdanie od ciebie. Różni się bardzo nieznacznie stwierdzeniem, że ja o Chiny bym się nie bał. W ten sposób powiem.
0: Nie, ale demografia.
1: Tak samo o Indie.
0: Bardzo ciężkiej dupie. Starzeją się niesamowicie szybko i niebawem, wiesz, nie wiem, będzie tyle ludzi starszych do utrzymania, że to się jebnie, no.
1: No póki co na razie.
0: Jak było, wiesz, nakręcana bańka tym, że od samorządów kupowały firmy, które teraz są tak zadłużone, że upadają, one wydawały obligacje, a w tych obligacjach ludzie trzymali pieniądze na starość, nie? I tak dalej, nie? No to się tam powoli system sypie. Najlepszym przykładem jest, że Chinole poszli protestować przeciwko tam właśnie, i to w pandemii, nie? Przeciwko tym bankom, ich chińskim. A jak wiadomo, naród chiński do protestów nieskłonny. A tutaj poszli.
1: My i tak będziemy lepsi, nic nie upadnie szybciej niż nasz system ekonomiczny. Jak to mówił kiedyś za komuny jeden taki działacz, gdyby nasz model ekonomiczny wprowadzić na Saharę, to po tygodniu by piachu zabrakło.
0: Nie, no muszę powiedzieć, że Polska, tak przynajmniej z zewnątrz patrząc, bardzo ładnie. Byłem ostatnio w kwietniu, to w porównaniu do Niemiec jest czysto, ładnie. Usługi działają 10 razy lepiej. Nie, no naprawdę, na wielki pozytyw. Porównując mieszkalnictwo w Polsce, no o wiele wyższy poziom niż w Niemczech. Wszystkie domy nowe, co budują, no. Muszę pochwalić, muszę powiedzieć, że serce rośnie.
1: Bo to jest, wiesz, no to zapraszamy, zapraszamy do Polski, powoli. Wracaj.
0: Nie, bo to jest tak, że zawsze z zewnątrz, wiesz, jak tam mieszkasz, to się powoli zmienia. Tego nikt nie zauważy, że jak jesteś raz na rok, no to co roku widać tam zmiany, nie? Na lepsze.
2: Polska się strasznie zmieniła. To często to przypominam, bo może niektórzy sobie sprawy nie zdają, że się Polska zajebiście zmieniła. Jeśli chodzi o... No teraz my tu mamy... Naprawdę większość Polski jest ładna, odremontowana, czysta, nowoczesna i się zachwycają. Różni, co tu przyjeżdżają, nawet jacyś Amerykanie, nie? Przyjeżdżają i widzą, że tu jest czyściej niż u nich.
0: W porównaniu do Ameryki to wszędzie jest czyściej, ale ten, no kurde, autostrady są lepsze jak w Niemczech, obie.

0: niemieckie są dziurawe, ciągle w przebudowie, wąskie, a polskie są naprawdę ładne.
1: Ja też, tak, ja od dawna nie widzę w ogóle żadnych dziurawych dróg za bardzo w Polsce, a cały czas pokutuje to ten stereotyp, że Polska, dziurawe drogi, rozpierdolone wszystko, tu, tam, tego, a właśnie tak nie jest, nie?
0: No nie, no kurde, jak ja mam tutaj dziury na mojej wsi i mówię, że ten Niemcy się nauczyli od Polaków, bo kiedyś, wiesz, jak były znaki drogowe pod tytułem uwaga kolejny, uwaga dziury, nie? Nawierzchnia uszkodzona, nikt nie naprawiał, tylko stawali znak, nie? Że jest uszkodzona. No to teraz w Niemczech jest wszędzie, Strasse Schaden, bo stawią, dziury są jak były. Chyba się wymieniliśmy z Niemcami. Drogowców.
1: Bo może my mamy tak, że po prostu poszły spore środki z Unii też na remontowanie tej Polski i tak dalej. My mamy wiele rzeczy po prostu nowych. Za jakiś czas one się wysłużą i też będzie więcej dziur, brudu, z krzywizn różnych, niedoskonałości, bo będzie już taki czas, że no zbliża się może wymiana, ale się nie kwapią, już mamy wszystko stare i wróci to trochę do takiego poziomu. A w ogóle ciekawostka, Windman chyba chce zakładać swoje własne gówno radyjko. O ciekawej nazwie, radyjko, będzie się nazywało, jego radyjko. No i już tam powoli tutaj daje znaka. Jak dostanę jakieś info, to wam rzucę. I może odwiedzimy Windmana na otwarcie, żeby miał huczne swojego gówno radyjka.
0: Radyjka się znowu rozmnażają.
1: No właśnie, przez pączkowanie się rozmnażają. Gówno radyjka, no, nie wiem czy Błażejus... jeszcze raz, powtórz.
0: Mówię, rok mnie nie było, to ja nie wiem, co się działo przez rok.
1: Pewnie nie wiesz właśnie na przykład, że kontestacja zakłada partię. Konkretnie tak bardziej Martin może, ja nie wiem w rezultacie, czy to jest jakiś poważniejszy projekt, czy taka zabawa trochę ze słuchaczami, że o, jesteśmy sobie partią, tu, tam, tego, no. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, ale no, na początek to się jest w jakimś kole sejmowym, coś takiego, tak? Nie jest się partią, tylko żeby stać się partią, to to trzeba się grubo starać.
0: Parę osób i rejestrujesz w sądzie. To nie jest nic trudnego. To musisz zebrać chyba 1000 podpisów i możesz zarejestrować.
2: Wiesz, Błażej, jeszcze przez tą twoją przerwę nawet nie wiesz o tym, że ja już odszedłem z Nocnego Radia. Już nigdy nie zadzwoniłem. Znaczy, właściwie jesteś świadkiem chyba trzeciego czy czwartego telefonu od okresu, kiedy odszedłem z Nocnego Radia.
1: Bez przesady, tam bo dużo więcej było, no, ale możesz tak...
2: Z 7 miesięcy mnie nie było, bo zosie...
0: A mój ulubiony kolega Enki jeszcze żyje.
1: Ledwo chyba, tak sądząc po tym, jak nadaje, bo tak, przepraszam, że tak mówię, ale tak smętnie. Kochani, no dobrze, to telefon, kto tym razem zadzwonił. No i tak strasznie jakiś smętny jest. Hugonowi się odechciało, chyba zupełnie nadawać, już się nie będzie chyba w to bawił. Hugo z kolei... No się zmienia, tylko ja jestem wieczny.
0: No, u ciebie się nic nie zmieniło z tego, co słyszę.
1: Tak.
0: Jeszcze czas... wszyscy jak byli, zostali, tak? Wszyscy się podchodzili.
1: Aktualnie w gronie redakcyjnym są Ania z Trójmiasta, która piecze wspaniałe ciasta. Jest Gumball, czasami się pojawi. Czektul no, jest w naszym takim gronie redakcyjnym, ale jako techniczna bardziej dzisiaj osoba. I Etam jest zawsze jako maskotka radia.
2: Znaczy ja jestem taki, jakby to powiedzieć, takie koło zapasowe, o, tak jak wisi nieraz na samochodzie. Jak już nikt nie dzwoni, to ja zadzwonię, no. Ale mówię, dopiero co wróciłem, także Błażej tak akurat coś przegapił, bo mi się wydaje, że ja byłem. Nie, ja znikłem, ja się rozpłynąłem.
0: Nie, to ja cię przyciągam. Ja połączyłem się i od razu zadzwoniłem.
2: No nie, no już tak ostatnie 3-4, wiesz co, była nawałnica mieczy na mnie na prywatnych wiadomościach. Wróć, bo tutaj smutno bez ciebie i ten, znaczy ja tak szczerze mówiąc nie wierzę, że tak było naprawdę, ale Ale ten, ale nawet przestałem słuchać, co odsubskrybowałem, nawet wszystko tutaj wyrzuciłem z kontaktu w ogóle. Wszystko pokasowałem. No ale tak, no, z drugiej strony potem sobie pomyślałem, nie no, dzieci nada, nie.
0: Nie no, ja nikogo nie wyrzucałem z kontaktów, ale musiałem, jedyne miejsce, gdzie mam Skype'a, to jeszcze telefon. Także to był jedyny problem. Skype'a no, to już chyba nikt nie używa na świecie.
2: No nie no, my teraz używamy Skype'a. Natomiast, ostatnio wiesz...
0: No właśnie, kurde. Czasem to tak te programy odchodzą w ogóle w milczeniu, nie? Wszyscy używali i tak ni stąd, ni zowąd, nawet nie zauważyłem, jak przestałem używać Skype'a.
1: Ja niestety się już, ja już się niestety nie dostanę na Discorda swojego prawdopodobnie, bo pierw jakoś wszedłem, a teraz się upomniał, chce jakieś, będzie robił potwierdzenia i weryfikacje, bo z innego komputera i a mam wpisanego starego maila, którego już, do którego nie mam dostępu. Nie sposób tego zmienić, bo byłem zalogowany, chciałem to zmienić, ale ni hu hu, już nie można zmienić. W ogóle dziwne tam jest trochę to logowanie, potwierdzanie. Discord robi wszystko po swojemu jakby. I często to się opłaca, to jest na plus, że robi po swojemu, bo to jest ciekawa platforma. Tylko nie wiem, czy nie odstraszałaby ona takich zwykłych, jakby to powiedzieć. No na przykład... jakaś starsza osoba, czy ktoś, kto nie jest taki w technologii, nie potrafi uruchamiać, włącza takiego Discorda, ma tam różne czaty, kanały, ustawienia, głosowe, niegłosowe, jakieś obrazki migają. To jest coś zupełnie innego niż zalogowanie się na Skype'a i wpisanie tam nocne radio, nie?
2: No mnie właśnie to odstraszyło, bo nie chwaląc się, ale idzie im 52 rok życia, nie? Także...
0: Uźwak,
2: niestety senior.
0: Nie zamelduje, to pytają cię o numer buta, czego innego, kurwa. Tam podwójne zalogowanie, tam o ciasteczka, zgoda, taka, sraka. No ci robi internet nie do używania.
1: Oj tak, oj tak.
0: Dalej dziad jestem, ale mnie to denerwuje.
1: Ja też tak to czuję, Błażej, też tak to czuję, tak jak ty.
0: Milion okienek się tego, zgoda na to, zgoda na tamto. Wszędzie trzeba się ten rejestrować mailem, srajlem.
2: I telefon podać często. To mnie wkurza dopiero, że trzeba telefony podawać, nie? No ja na przykład to rozwiązałem tak, że kupiłem sobie 20 kart z zagranicy, nie? Bez konieczności rejestracji. Jak coś chcę zarejestrować, to po prostu wrzucam nową kartę do jakiegoś tam telefonu starego i tak rejestruję, nie? Jak już muszę albo chcę. Chcą coraz więcej danych. Niby, że to są dla bezpieczeństwa, dlatego.
1: No, tak teraz sobie trochę też pomyślałem, że może to, że Polska wyładniała mocno, że już nie ma tych takich wsi widmo na przykład, jak były, że jedziesz i takie miasteczko czy wieś duchów, nie? Wszystko takie rozlatujące się, szare, kurwa, jeszcze jedziesz zimą czy jesienią, to w ogóle. A teraz już tak ładne są wsie, tu lampeczki, światełka wyremontowane. Może te różne 500 plusy też sprawiły, że ludzie mieli po prostu na tą farbę, na jakieś tam, żeby sobie płot wymienić, nie? Coś tam zreperować. No bo to trochę wpłynęło kasy do tej biedoty też. Może dzięki temu trochę, troszkę też wyładniało, nie? Dookoła.
0: No, musimy sobie otwarcie to szczerze i otwarcie między nami powiedzieć. Polska nie jest krajem biednym już.
1: No, tak. Skrajną nędzę też udało się wyeliminować, bo były czasy, że była skrajna nędza, czyli powiedzmy dzieci chodzą głodne, a dom się rozlatuje, nie? I pijak tam w środku. No to już taka skrajna nędza. No. A teraz jest tego o wiele, wiele mniej. A teraz jak jesteś menelem, to słuchajcie, Krzysztof Kononowicz dostał od kogoś teraz, tak jak ja dostaję donaty, dostał 2000 euro. To ładny donate, nie? Powodzi się.
0: Też bym chciał.
1: No, a ja też chcę. Dawać
0: mi...
2: Może ja też zacznę nadawać, będę donaty zbierał jako taki ten, jakby to powiedzieć, dodatkowy źródło dochodu. Pasywnego. Też on nie jest pasywny, bo jednak nadawanie to jest pewnego rodzaju praca. Widzisz, potrafię to powiedzieć, praca. Nauczyłem się.
0: Także jakby chciał mnie ktoś wesprzeć, nie? Na adwokatów. Bo ktoś zna jakiegoś dobrego. Adwokaci to w ogóle jest ten. Straszna mafia i muszę powiedzieć, jest coś, co po prostu mnie mierdzi tutaj w Niemczech. Nie wiem, czy jest tak samo w Polsce, ale wymyśliłem sobie, że kuźwa, mogę tam moją pozywać o co chcę, tylko że bez adwokata, bo mnie na niego nie stać. Ja umiem pogadać, czy tam, nie wiem, ChatGPT będzie mi pisał pisma, sam pójdę i będę sprawy zakładał. Nie wolno. Jest tak zwany ten, coś tam, Anwaltpflicht. Czyli, że możesz do sądu iść tylko poprzez adwokata. I kuźwa, gdzie tu jest sprawiedliwość?
1: No właśnie, prawo znów dla bogatych, nie? A ja w takich chwilach powiem ci, Błażej, że ja rozumiem, ja bym... Jestem tak wkurwiony, że chętnie bym założył czapkę, leninówkę i poszedł, kurwa, bogaczy rozliczać i zmienił porządek świata tutaj na nowy, komunistyczny, bo mnie to wkurwia, że prawo jest dla bogatych. To ma być ten kapitalizm, że prawo jest dla bogatych, bo zawsze chodzi o pieniądze, kurwa? Przepraszam się.
0: No, to nawet nie, że wiesz, bogatszy wygra, bo wiadomo, że wygra z tobą, ale chociaż miej możliwość iść do sądu i sobie pozwać kogoś samemu. Czemu ja muszę adwokata wynajmować?
2: No. W Polsce to nie musisz. W Polsce możesz sobie sam się bronić, nie ma problemu.
0: Nie, bronić się możesz, ale nie możesz tutaj, nie wiem jak w Polsce, ale w Niemczech nie możesz założyć sprawy.
1: Bez adwokata, no tak. Ja próbowałem się bronić na przykład bez adwokata i poczułem, że wszystkie moje wywody, jakieś tłumaczenie, to jest o kant dupy rozbić i że to w ogóle nie jest brane w jakikolwiek sposób pod uwagę, ponieważ ja nie mówię tego twardo, prawniczym językiem, powołując się na paragrafy i zasłaniając się tutaj jakimś kruczkiem prawnym. To by było respektowane, a nie jakieś, kurwa, tłumaczenie się jak człowiek, nie? To dla sądu. I potem się spotkałem z takimi opiniami, że tak faktycznie, tak Krawiec jest. To co ty nie wiedziałeś o tym? Gdzieś pisali, że tak wygląda trochę ten światek. W Polsce też jak się sądzisz z kimś o kasę, to musisz wprowadzić często wadium, tak to się nazywa? Czyli po prostu jakiś procent...
2: Nie, opłata sądowa.
1: Nie, a wadium to co?
2: Ja wprowadziłem was w błąd, bo mnie się to zawsze z wadium kojarzył. Nie, opłata sądowa. Jeżeli chcesz mieć do 50 tysięcy, możesz uzyskać zwolnienie przez prezesa sądu i najczęściej on to daje, natomiast powyżej 50 tysięcy to jest wpłacana opłata sądowa w wysokości, było 10, a teraz chyba jest 5% pozwu, czyli tego, co chcesz uzyskać, nie?
1: Tutaj na czacie piszecie, że Konon nie dostał 2000 euro, tylko 200 franków. Wyraźnie słyszałem, nawet sobie przewinąłem i było tłumaczone, że tak Konon twierdzi, że 2000 euro dostał. To by było jakieś 10 koła, nie?
0: No, to uważam. 2000 euro to by sobie życie na nowo ułożył.
1: Trochę coś chyba... A w ogóle ty zbiedniałeś jakoś teraz, Błażeju? Tak przyznaj się. Bo kiedyś
0: no
1: chyba...
0: wiesz, no ten... Było... Ja się pozbyłem jednej osoby z gospodarstwa domowego, która płaciła pół kredytu za dom, także zrobiła dwa razy więcej, nie? Do płacenia i w ogóle. Już nie mówiąc o innych rzeczach, które pozostawiała do spłacania. I adwokata, którzy za każdą pierdołę biorą 1000, nie? Oni nie wiem, oni chyba mają jakieś ten, jednostka rozliczeniowa 1000.
1: A ja dostaję ciekawe propozycje, bo dzisiaj wszedłem, no zawsze jak na Skype'a wchodzę, to coś tam piszecie, coś zostaje, jakaś wiadomość. Nie powiem od kogo miałem propozycję, że mógłbym jakieś obrazki wycinać i zbierać. Tutaj z kolei słuchacz mi pokazuje jakieś akwizytorskie, takie jakiś odkurzacz jajo, czy coś, jakiś odświeżacz powietrza, co to jest, że mógłbym być akwizytorem i on tu ma taniej, mógłbym sprzedawać. No dzięki wam, słuchajcie, za propozycję.
2: No, na YouTubie leci mi się, otwiera co trzeci, czwarty raz taka reklama, że chcesz budować domy, chcesz zostać deweloperem, myślisz, że potrzebne są wielkie pieniądze. Nieprawda. Nie potrzebujesz ani jednej złotówki. Zadzwoń do nas, tam wykup jakiś kurs, webinarium, dowiesz się, jak zostać deweloperem i postawić pierwszy dom, za który sprzedasz. tam to tłumaczył nawet trochę, że bierzesz tam 250 tysięcy, sprzedajesz za 370 tysięcy, jesteś do przodu 80 tysięcy, nie? To, co kiedyś dostałeś poradę, żebyś się zajął nieruchomościami.
1: Tak, że jak brakuje mi kasy od pierwszego do pierwszego i generalnie jestem nędzarzem, to powinienem zacząć inwestować w srebro, złoto, w monety, w nieruchomości, może drugimi samochodami pohandlować. To jest dobre rozwiązanie, żeby się...
2: Ja mam inną koncepcję, Krawiec. Ja mam inną koncepcję. Oprzyj się na parytecie rzeczy zabytkowych, obrazy, tego typu rzeczy, które będziesz mógł pokazać. No, masz obrazy, monety, później, znaczy monety nie w sensie monet, tylko w sensie monet, monety, banknoty, na przykład banknoty kościuszkowskie, 500, tysiączki ostatnio na aukcji poszły za 470 tysięcy jedna 500. Także tak najbardziej w starocie.
0: Tak, ja bym miał tyle pomysłów, mógłbym tyle biznesów porobić. No. Ale nie mam.
1: A co na przykład?
0: A nie, chociaż ostatnio się do mnie ten odezwał. Mam klienta pierwszego tutaj swojego, fuszkę robię. Dwa domki w Egipcie, proszę pana. Także coś skapnęło troszeczkę.
2: A domki w Egipcie. Bo ty jesteś, widzisz, bardziej do przodu niż my, bo my tylko możemy sobie namalować, a ty możesz stworzyć coś, co zbudują, nie?
1: Architekta, tak jak księdza, nigdy nie dosięgnie nędza.
0: To nieprawda. No. Wiesz, czym się różni architekt od balkonu?
1: No?
0: Że balkon utrzyma czteroosobową rodzinę.
2: Aha, no tak. To ja mam podobny argument z balkonem, znaczy podobny, też z użyciem balkonu w aptece, jak mi nie chcą sprzedać antybiotyku bez recepty, a proszę bardzo, to mówię wtedy, że wie pani, jak ja bym się, bo oni mówią zawsze, bo może pan się zatruć, nie, jak pan bez recepty. Ja mówię, wie pani co, ja mam balkon i balkon nie był na receptę, a gwarantuję pani, że po uknięcie dwóch tabletek zamiast jednej jest mniej niebezpieczne niż skoczenie z balkonu, nie?
1: Jak chcecie, żebym jeszcze posiedział, to natychmiast donate'a dawać, bo kopnę w mikser, rzucę komputerem nowym, mimo że nowy, to go wyrzucę przez okno i będzie koniec tego dobrego.
2: Dajcie mu koniecznie, bo ja nie mam z czego, bo dostałem ostatnio od moich zakolegowanych, znaczy ja ich zakolegowałem w pewnym sensie, a może inaczej, powiedziałem, że istnieją i się na spółkę samochód sobie kupili ruski z Ukraińcem, jeżdżą teraz, no i tak w podzięce, nie wiem, chyba zlecili, bo się dowiedzieli, że jestem grafikiem i zlecili mi ulotki. Sprzedałem im dwa w cenie jednego, także dostałem te 2500 za zlecenie i teraz już nie mam, kurde, bo to poszedłem do sklepu kilka razy. No, poszedłem do sklepu kilka razy i kurde, słuchaj, lekarstwa kupiłem, jakieś tam witamina C, jakieś tam jedną receptę, 150 zł, ja pierdzielę, nie? A to takie tam na przeziębienie, nie? Takie leki. Poszedłem do rodzimego sklepu, bo nie chciałem do marketu. To kupiłem to, co w markecie za 25, gdybym o drugiej nad ranem poszedł z tyłu. To kurde, za 50 kupiłem, jest dwa razy drożej. Ja pierdziulę, nie?
1: No też jak chodzę sobie do Intermarché, to tam to różnie bywa, ale tu akurat to jest najdroższy ten wielkopowierzchniowy. Biedronka chyba jest gdzieś tam prawie że najtańsza. Dino ma bardzo niskie ceny, tylko że w Dino z kolei jest mniejszy wybór niż w takiej Biedronce. I zawsze tak się zastanawiasz, czy dzisiaj sobie poszaleję i sobie kupię dobry serniczek w Intermarché, czy raczej tak do Dino posuchą bułkę.
0: No ja nie mam takich dylematów, mamy jeden market na wiosnę, także jest to Netto. To już po 10 latach kupowania w Netto, to już nie to.
2: Wprowadziłem cię w błąd.
0: Patrzę po tych półkach i nie wiem, co chcę zjeść. No nic nie chcę.
1: Też tak
0: dziś
1: mam.
0: To samo.
2: Też Krawiec, tak, wprowadziłem cię w błąd z tym serniczkiem z galaretką. Dzisiaj byłem i specjalnie sprawdzałem. Mówię, kurde, bo mu powiedziałem 12 zł. No niestety 17,50. Inflacja i ten serniczek wypadł.
1: To se chyba nie pojem. A tutaj są propozycje, żeby sprzedać mikser. A co ty, Gosiaczku, to mnie tak Krawcuniu, to ja do ciebie Gosiaczku, nie? Tutaj pierdziakasz, napisałeś, że kłamie tutaj coś, że gadaliśmy na Discordzie. Gadaliśmy, pewnie, że gadaliśmy, tyle, że no ja mówiłem tylko, że już się nie dostanę na Discorda, bo muszę inne konto może założyć. No. Nieważne. W każdym razie ja jakoś nie przypasował mi tak do końca Discord. To nie jest moja platforma. Już jestem jakimś starym prykiem, mam swoje zwyczaje, swoje programy i tak mam duże wyzwanie, bo na nowym oprogramowaniu, innym, teraz się przyuczam.
0: A masz ulubiony palnik w kuchence?
1: Czy co mam?
0: Ulubiony palnik na kuchence.
1: To jest pytanie dziwne.
2: Ja mam, ten najmniejszy.
0: To nie
2: ten
0: jest
2: najmniejszy.
0: Dziwne
2: taki
0: pytanie,
2: malusieńki.
0: To jest objaw starości, jak masz ulubiony palnik.
1: Aha, w ten sposób.
0: Ja mam, niestety. Nawet mam swojego warzywniaka ulubionego, no. Starość.
1: A Mehran Keshe prostuje tutaj, że ten banknot, co Konon dostał, to 2000 gindarek, waluta albańska, nie żadne euro. No to mogło tak być, no może to było jakoś później wytłumaczone i nie dotarłem do tego momentu, kiedy się wyjaśniło.
0: Leki, a nie gintarki.
1: Aha.
2: Jakby nie było 2000 euro, to jest chyba w Niemczech teraz płaca minimalna, nie?
0: Nie.
2: Nie?
0: Nie.
2: Więcej? Więcej
0: nie.
2: To jest?
0: Nie, mniej. To ja mogę ci powiedzieć, ile jest, bo jest to jest 14. O, gdzie mam kalkulator? Proszę pana, jest to 14 euro na godzinę, tak? Razy 8 godzin, razy 5 dni w tygodniu, razy 4,2 tygodnia. A nie, 2,300, patrz, masz rację. Ale po odjęciu podatku.
2: No bo w Finlandzie, tym tutaj koło Szczecina, pase walku jest 1999 euro, to wiem, bo dzwoniłem do ich job centera, się dowiadywałem, nie?
0: Ale to, na rękę to jest jakieś 1400, coś takiego.
1: A ty, Mehranku, tutaj nie pierdol mi, że to nie euro, bo mnie ludzie donieśli, kto ty jesteś, i będziesz wywąchany i będziesz rozpierdolony.
2: Ale popatrz, krawiec, taka jedna myśl mi teraz wskoczyła. Jak tobie, czy mnie, takie 2000 euro by ulżyło w życiu?
0: Ja bym
2: tak mało. Tak mało, bo to jest prawie, kurde, 10 tysięcy złotych po dzisiejszym kursie, nie?
1: Ja dostawałem donaty i po kilka tysięcy, można powiedzieć, jeden.
2: No to dobrze.
1: Zdarzało się, tak.
2: Ale no to dobrze, ale nie 2000 euro.
1: No nie 2000 euro.
2: Tak pstryk, nie? I dyszkę masz, kurde, no to już tak się czujesz, wiesz. A kurde, luzik przez 5 miesięcy, nie?
1: Nie no, z tych większych donatów to tak się zdarzało właśnie, na przykład w okolicach 1000. No, ale to stare, dobre czasy, dawno i nieprawda.
2: No mój rekord jest to już wiele razy powtarzałem, zagotowaną w kuflu kiełbasę dostałem 1090 zł dokładnie. I to jest nieprzebity do dziś.
1: Ktoś ci wpłacił, przepraszam, sorry Błażej, ktoś ci wpłacił 1000 zł też?
2: 1090 zł dokładnie. Najpierw 90, żeby sprawdzić, czy przejdzie, bo nie byłem pewien konta PayPalowego, czy jeszcze działa, bo to było zakładane, kiedy PayPal powstał, a potem jeszcze dorzucił 1000 za to, że nauczyłem gotować kiełbasę w kuflu.
1: Ale numer, to nie wiedziałem nawet o tym.
2: No ja mówiłem u ciebie kilka razy to. Chwaliłem się przecież.
1: Ciekawe, kto to mógł być. Ty wiesz, kto to
2: wiesz
1: był?
2: Co?
1: No na PayPalu masz napisane przecież na PayPalu, nie?
2: Pewnie bym musiał się tam gdzieś tam cofnąć w tej historii. A co ty? Tak szczerze mówiąc, za bardzo tego PayPala nie umiem obsługiwać. Tego tam, wiesz, ja umiem tylko zrobić wypłać, nie? Gdzie ty na tym PayPalu nie umiem.
1: Cały ty. A ty, Błażej, jakiego największego donata dostałeś?
0: Ja dostałem jednego donata.
1: Tylko jednego? Przez całą...
0: Najwyższy.
1: Przez całą karierę? Tylko jednego?
0: Tak, to było całe 20 zł.
2: No.
1: Ups.
2: To smutno trochę.
1: Ups.
0: Ale nie, ja nie...
2: Myślałem.
0: Ja zawsze mówiłem, żeby nie dawać donatów, bo ja to robiłem pro bono publico.
1: To ludzie z samej przekory ci powinni wpłacić więcej niż jednego, zdecydowanie. Ja ciebie wyceniam na co najmniej 3 donaty.
2: Ale nie martw się, słuchaj, nie martw się. Ja nadaję, wprawdzie ja rzadko nadaję, to pewnie dlatego tak mało dostaję, ale ja dostaję zazwyczaj za jedną całą pogadankę tam 3-4 godziny tyle, co krawiec jeden donate dostaje. Także tam.
0: Ja może ja powinienem... Macie jakieś wolne miejsca w tym radiu? To ja to nadaję. Może na prawnika sobie zarobię. Bo widzę, że można, że pieniądze są z tego.
1: No, były może... Były bardziej. Chociaż czasem się powodzi. Czasem jestem mega zadowolony, ale wiesz, dla kogoś, kto jest nierobem, no ciężko się utrzymać z samego radia, nie? Wiesz, to jest bardzo miły zastrzyk pieniędzy zawsze i znaczący mocno, ale trzeba coś dodatkowo robić albo w końcu znaleźć sobie pracę, nad czym się głowię i czynię ku temu kroki. Tylko to nie jest takie proste.
2: Milekarz też o tym powiedział.
0: Poparcia nie ma.
1: Słucham?
2: W Polsce bezrobocia nie ma, a wiesz co, zdziwiłbyś się, gdybyś wszedł na szczecińską tą działkę praca. Znaczy pomijam tutaj budowlańców, bo tutaj zawsze szukają, ale tak generalnie to ci powiem, że są po 3-4 oferty w każdym dziale i to za kwoty takie, że nie ma takich kwot minimalnych w Polsce nawet, nie?
0: No nie, no podobno. Wiecie, ja włączyłem sobie kiedyś wiadomości, no, te na TVP. Kurde, jak piękna ta Polska, naprawdę. Tyle się nasłuchałem dobrych rzeczy o Polsce. A tyle złych o Tusku. Piękny to program, naprawdę.
2: Teraz będzie, teraz będzie bardziej znormalizowany, jeśli dojdzie do tego, co tam na początku zapowiadali, że będzie na wszystkich kanałach będzie dobrze o Tusku.
0: Nie, ale mówię, no, powinni zostawić tak, jak były wiadomości. Tak na duchu, jak to podnosiło. Polska potęgą we wszystkim, Niemcy nam zazdroszczą normalnie. No piękne to było, piękne.
2: No, podobno ma powstać mur na granicy, żeby Niemcy się tutaj nie przedostawali.
0: No właśnie, no, no kurde, no. Dobrze te wiadomości robili, no bo trzeba budować ducha w narodzie, nie? Że jest dobrze, no i będzie lepiej.
3: No. Jak Jerzy Owsiak mówisz, też taki zachrypnięty jak Jerzy Owsiak, kochani, będzie lepiej, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Lepiej będzie.
1: Kurde, zbanowałem tak dla hecy Miki.
0: Nie znam człowieka.
1: Bo napisał, że żebym banował i potem niech się pytają przez donaty, czy zostali zbanowani. Tak jak tutaj wcześniej słuchacz dyszkę dał. To tak chciałem się posłuchać i tu as you wish. I pyk, a teraz nie wiem jak to odbanować. To sorry Miki, już będziesz...
2: Jest tam w panelu, to ja akurat wiem, bo jest... Tak
1: z... Dobra, mam zgrywam, już zrobiłem. Już... Poszedł.
2: Widzę, że zaczynasz krawiec krążyć wokół pieniędzy, tak ci myśli poszły trochę w tą stronę, to ci powiem, że ja wymyśliłem świetny pomysł na donate, tylko nie ma takiej opcji w YouTubie. To jest wtedy, kiedy wpłacisz donate, to dopiero się dźwięk można zrobić głośniej, nie? Od zera w plus, nie? Albo za każde 10 to można o 10% podgłośnić, nie?
1: No są tacy YouTube'owi DJ-e, którzy żyją sobie właściwie z utworów. No, donate'ami zamawiasz sobie utwór u DJ-a i on ci tam na żywo coś miksuje. No. Bardzo dobry pomysł.
2: A to ja widziałem jeszcze lepszych. 10 zł, 3 minuty nadawania, a jak nie, to się rozłączam, nie? Są takie, to są przedłużane. To nawet w Tipli coś takiego tam widziałem, jakaś taka opcja. Donate przedłużany, to się nazywa. Czy
0: a ja mogę tak? Odwrotnie, ja mogę... zrobić nocne czytanie Lenina i za donata przestaje czytać.
2: Albo przestaniemy śpiewać za 100 zł, nie? To w banku było coś takiego, że oni usiedli okrakiem na takim murku w tym i zaczęli śpiewać tam jingle bell, fałszując oczywiście, nie?
1: No, ale to jest ciekawe pytanie. Co komunista może zrobić za donata? Za donata 10 zł, za donata 100 zł, za donata 10 tysięcy złotych. Za 10 tysięcy może pójść i rozkułaczyć jakiegoś burżuja na przykład.
0: O, no.
2: Prawdziwy komunista odda na redystrybucję.
1: Prawdziwy komunista za dyszkę zatańczy twista.
0: No. Za 10 tysięcy zmieniam płeć. O.
2: Albo w ten, włącz te, bo ja nie wiem, czy...
0: A, to się śmiejecie, ale nie wiecie, czy... że wyszła nowa ustawa w Niemczech, znaczy nie wiem, czy ona już obowiązuje, ale Bundestag chyba przegłosował. Otóż mianowicie można raz na rok zmienić płeć urzędowo. I nie musisz tam żadnych przechodzić procedur medycznych, nic, tylko na oświadczenie. Możesz raz do roku na oświadczenie zmienić płeć.
2: No to w Polsce masz raz na rok przegląd zębów z kolei. Podobne, pewnie się wzorowali.
0: Także jakby ten... Za 10 tysięcy mogę zmienić płeć.
1: Ja się domagam, żeby była depilacja zapewniona przez państwo, raz na miesiąc.
2: A ja bym zakazał. Ja bym zakazał. Tak, się kłócili w jednej partii, bo jestem przeciwnikiem absolutnie. A wiesz, że w tej aferze tam tej Pandora, tam coś, co opowiadałeś, to tam taki był tekst, że tam ta dziewczyny z tymi chłopakami, że on tam, jeden tam mówił, że jakby zobaczył jeden włosek u dziewczyny, to by zwymiotował, nie? I wyrywał pensetą jeden po drugim swojej dziewczynie. Takie okrutne to strasznie było. Bo to boli, nie? Wyrywać sobie włos łonowy.
1: No jakoś chyba dawała mu to wyrywać, a nie, że ją siłą wiązał i jej wyrywał, nie?
2: No nie, no coś takiego
1: chcącemu,
2: tam było. Ja tam
1: chcącemu
2: dokładnie.
1: Nie dzieje się krzywda. A ty tam mógłbyś zrobić program Łoniaki Plus. I za, jak ktoś by się nie depilował na przykład 10 lat, to dostawałby nagrodę 500 zł.
2: Ja teraz jestem właśnie w trakcie zapuszczania brody. Nie pokażę wam się do kamerki, bo mam za mało światła, ale już mam prawie, że taką jak portretowany Marks brodę. Bo się zimno robi wieczorami, wiesz, i dzięki temu szalika nie muszę nosić.
0: No ja nie włączyłem ogrzewania jeszcze, chociaż zrobiło się raczej zimno, ale będzie ciężka zima, nie mam za dużo oleju do grzania, także...
1: W głowie?
0: To też.
3: Ja też nie mam za dużo oleju w głowie, jak to mówią.
2: Ja wymyśliłem parę patentów, jak się ogrzewać prawie za darmo, więc...
0: No mam 17,3 stopnia, póki co w domu. A zeszłoroczny, bo tu oszczędzam na tym oleju, zeszłoroczny rekord to chyba miałem 14, jeszcze żyłem.
1: Błażej...
2: się trzyma 20 zwykle.
1: Błażeju, przepraszam, że z pełnymi ustami mówię, ale już bardzo głodny jestem, więc krakersa zjadłem. A gdyby ci sponsor, mecenas powiedział, dostaniesz, Błażeju, 100 tysięcy donata, jak zostaniesz kapitalistą i taki challenge masz na YouTubie.
0: To nie, byś... nie można zaprzeczać samemu sobie. Chociaż muszę powiedzieć, że biorę udział w niecnym procederze.
1: Ale to jest jakieś takie błędne koło, bo jakbyś dostał tego donata, powiedzmy tam milion coś, no to automatycznie byś się stawał tym kapitalistą, bo miałbyś kapitał, byłbyś burżujem, kapitalistą, bo byś miał tego donata.
0: No ale mógłbym to uspołecznić.
2: Ciekawe w ogóle, czy istnieje limit donata na tym systemie wpłat, że się więcej nie da, nie?
0: Ale wam powiem, na czym się robi naprawdę duże pieniądze. No, proszę państwa, na paznokciach. Otóż moja dziewucha też, ale jej brat posiada salon paznokci i sam te paznokcie robi. Co może na faceta to jest dziwne, ale akurat w ich narodowości nie jest to dziwne. W każdym razie w zeszłym roku, bo coś tam od słowa do słowa mówi, że w rok wyciągnął zrobienia samych paznokci, proszę państwa, 120 tysięcy euro.
2: No może tak być, kurczę. Na przykład w Szczecinie psy podrożały szczerzenie dwukrotnie, nie? Już nie było, nie jest 60 zł jak kiedyś z kąpielą, tylko 120 do 150 zł z kąpielą, nie? Za jedno strzyżenie.
0: I moja mówi, że ten, że może być kryzys, ludzie do niej do restauracji nie przyjdą jeść, ale baba na pazury zawsze znajdzie pieniądze.
1: Gdy twoje żony piłują szpony, gdy twoje córy ostrzą pazury.
2: No, a wiecie jak rozwiązała to współczesna młodzież studiująca? Dziewczyny umawiają się na właśnie na, jak to się nazywa, pedikier, manikier, czy jak to tam się nazywa, i sobie nawzajem malują takie bardziej ozdobne te różne, tam pouczyły się i same sobie robią.
0: Kurde, ale chyba założę salon pazurów.
1: My z kolegami też sobie tak robimy, że się spotykamy i sobie malujemy wzajemnie paznokcie.
2: Czy to by się przyjęło? Maluję paznokcie tylko, ale salon męski do malowania paznokci. Tylko mężczyźni. Kiedy
0: maluję paznokcie, normalnie będąc facetem. Żadna
4: otrzymuje po jednym punkcie za każdego Żyda, który zginął w Holokauście.
2: Ja ciekawe, czy byłoby dużo klientów, bo konkurencja praktycznie żadna w takim mieście jak Szczecin. Nie słyszałem o takim czymś, żeby była taka właśnie usługa. kurczę, trzeba by było spróbować. Może ktoś będzie odważny i spróbuje, nie?
1: Dzięki, Adolfus. Dzięki. No, to może jakaś taka próba zrzucenia audycji właśnie z rowerka. O, kolego, tutaj wiecie, co z nim zrobić. Dobrze, to był trolling tutaj. Nocne Radio nie popiera żadnych tu holokaustów ani żadnych Adolfów. No. Ale za 5 zł dziękuję.
0: 5 zł sprzedaż się.
2: O, mam nawet nazwę. Podpowiedziałeś mi krawiec.
1: Czemu sprzedaż?
2: Colo House.
1: Dobrze, może.
2: Colo
1: może
2: House.
1: Nie wiem, że lubisz. Ostatnio też dowaliłeś na antenie. To może już wystarczy, bo skoro są i tak już jakieś tu próby.
2: Ale
1: żeby...
2: chodzi o firmę, która paznokcie
1: ale
2: robi.
1: Ale kurwa, nie gadamy już o takich tu, o żadnych haustach. Weź sobie hausta, weź sobie hausta, czegoś tam, mleka sobie hausta weź i...
0: O paznokciach nie rozmawiamy.
1: O paznokciach też, bo spadnie z rowerka.
0: No za paznokcie też się spada?
1: Za wszystko, to jest strach coś powiedzieć, panie.
0: A jak powiem, że są dwie płcie tylko...
1: O, kolego.
2: No, wiesz, to może być problematyczne, bo wśród ludzi są trzy płcie. Jest jeszcze hermafrodyta, nie? Czyli obojniak.
1: Nie, to masz dwa w jednym po prostu.
2: Tam dwa w jednym, ale to różnie jest liczone, nie? No, powiedzmy dwa i pół.
0: Razem.
2: Także to, w sumie to by było ciekawe, gdyby ludzie mieli trzy płci. Byłaby mężczyzna, kobieta i ten katalizator, który jest potrzebny w związku podczas kopulacji. I tylko wtedy może się jajko zapłodnić. To było ciekawe. I trzeba byłoby jeszcze je wysiedzieć.
1: Niektórzy twierdzą, że można mówić o czymś takim jak trzecia płeć i tak umownie, i to są przez całe dzieje ludzkości różni kapłani, szamani, że oni stanowią jakby w pewnym sensie odrębną płeć. Spotkałem się z takimi jakimiś opiniami, artykułami na ten temat, ale to nieważne. No, czyli na tipsach można ładnie zarobić, na robieniu tipsów.
0: Świetna.
1: A to słuchajcie, tam jest, można łatwo w to wejść, bo na przykład kolega kupował w prezencie takim fajny prezent, chciał zrobić swojej siostrze chyba, i kupił dla niej taki super zestaw do robienia tych tipsów, do malowania i tak dalej, całe takie rozkładane drewniane stanowisko. No, genialny prezent może właśnie dla jakiejś córki, dla tego, którą kręcą takie rzeczy, nie? Może sobie zarobić, może sobie zacząć się w tym szkolić, może sobie potrenować, może coś sobie też i zarobić. No.
2: Mała kosmetyczka, taki zestaw. Kiedyś jak to dla dzieci, dla męskich dzieci za komuny były takie małe majsterkowicze tam z młotkiem, gwoździki były jak najbardziej prawdziwe, tylko młotek był mały, piłka taka i taka mała kosmetyczka, że można sobie, mogłaby sobie tam wstrzykiwać koleżankom te kwasy helurionowe, czy tam czy botoks, nie?
0: No moja mi mówiła, że jak kupuje się materiał za 700 euro, to na paznokciach z tego robi się 30 tysięcy, nie? Z 700.
2: No jest ciekaw jestem, jakie są przebicia, bo to jest w sumie też taka kosmetyka przy tych materiałach, które używają dentyści do zęba, że te ceny są takie wysokie. Tu jest kwestia, jakie oni mają przebicie, jaka jest marża z leczenia zęba czterech kanałów, bo patrzyłem ostatnio jakieś takie najtańsze, gdzie można kanał jeden wyleczyć, to 250 zł najtaniej znalazłem, nie? Za jeden kanał.
1: Piotrze, szanowny Piotrze, ja nie chcę się brać za żadne podpisywanie obrazków za 10 tysięcy na rok. Naprawdę, to jest po prostu jakaś dziwna propozycja. Ja nie chcę w jakieś dziwne, krzywe rzeczy się pchać, jakieś podpisywanie obrazków za 10 tysięcy. To wiesz, to tym bardziej tak na logikę myślę, czemu se nie weźmiesz kogoś pierwszego, lepszego, żeby ci obrazki podpisywał i dasz mu o wiele mniej. Tylko chcesz mnie i mi płacić dużo za podpisywanie jakichś
4: Adolf
1: obrazków z cyferkami.
4: 15 zł.
1: Przepraszam, donate.
4: To nie było moją intencją, szczerze. Przepraszam, uh-huh. Uwielbiam nocne radio, tylko głupi humor. Pozdrawiam stałego słuchacza.
1: O, Stałego, jak ktoś pozdrawia stałego słuchacza, to wiedz, że coś się dzieje. Ale dobra, przyjmuję sztama i proszę tutaj nie unikać jakichś takich donate'ów w szczególności, bo jeszcze jak rozmawiamy, to jest chyba inaczej troszeczkę, inna sytuacja, ale w donate'ach jak się pojawiają Adolfy i takie słowa na H, to wiem, że to jest niebezpieczne, nie? No, Klodowi przez to spadła audycja. Więc niewykluczone, że jednak ktoś zgłosi potem, więc może powinienem ukryć audycję albo skasować, żeby tu nie ryzykować. Ale dobra, może wpadam też już w jakąś histerię za bardzo. Tak jak chyba większość dzisiaj nadających. Wszyscy się boją w ogóle słowa na Żyd. Co ja powiedziałem? Słowo na Żyd. No.
2: Ale mówiłeś przez RZ, no spokojnie.
0: Słowo na Żyd.
2: I przez T na końcu. No ja kiedyś miałem zupełnie inny problem i to był problem realny, bo w szkole napisałem Murzyn przez samorzet i pani się spytała dlaczego. Ja powiedziałem, że się wymienia na Mongoł. Bo jak się na G wymienia, to jest wtedy samorzet. To wiecie, tą zasadę pewnie z gramatyki. Pamiętacie.
1: To ja musiałem na maturze napisać, ułożyć jakieś zdanie z frazą błękitna krew. No to wiadomo, tu chodzi o znajomość. Czy wiesz, czym jest ta błękitna krew? Ale kurwa, nie wiedziałem za bardzo, więc napisałem Indianin błękitna krew. Coś tam, kurwa, poszedł na polowanie. Bo tak nie mogę sobie przypomnieć, o co chodzi z tym błękitna krew.
0: To gilotyna.
1: Kurwa, no, atramentu się napił, czy co?
2: Czasami w slangu lekarskim na krew mówią błękitna, jeżeli ktoś ma tą grupę uniwersalną zero, że może być dawcą dla każdego, dla każdej grupy.
0: Lekarstwem na błękitną krew jest gilotyna, wypróbowana w przeszłości.
1: To tak jak na pedofila kilka gram ołowiu, tak?
0: No. Gilotyna ta. No i coś chyba wrócą, te czasy wrócą. Lud się wkurwi.
1: Już nie bądź taki Jackowski tutaj.
2: Myślę, że takim momentem, kiedy by się wkurwił, to byłoby, kiedy przestał działać internet i ci smartacze, co na tych smartfonach cały czas są, by nie mogli nic zrobić w tych społecznościówkach. To by był taki moment, gdzie rzeczywiście lud by się wkurwił.
0: Ja mówię, tydzień bez internetu, piękne to było. Polecam każdemu. Odwyk.
2: Ja kiedyś dałem taką propozycję, dawno, dawno temu, jakieś 5 albo 10 lat, była taka akcja, żeby o 20 wyłączyć światła w całej Polsce, żebyśmy oszczędzili energię, nie?
0: Znaczy nic.
2: No i ja wtedy zadzwoniłem do superstacji i zaproponowałem na antenie panu redaktorowi, że mam o wiele lepszy pomysł. Wtedy były telewizory głównie plazmowe, dopiero wchodziły, żeby wszyscy wyłączyli na godzinę albo nawet na cały wieczór telewizory. Nie było mu do śmiechu, szczerze powiem. Mam gdzieś nawet nagranie tej rozmowy.
1: Jeszcze gdyby wyłączyli prąd, gdybyśmy nie mieli prądu przez tydzień, to przypuszczam, żeby się ludziom bardzo mentalność zmieniła, bardzo, ale tak realnie, bo wiem, co się dzieje, jak człowiek przyzwyczajony do tego, że ma elektryczność, wszystko działa dookoła, nagle wyłącza się prąd, jakaś awaria, ale taka poważniejsza, powiedzmy, która trwa nawet półtory dnia, były takie awarie, nie, u nas, to się wszystko zmienia nagle. Nagle sięgamy po książkę jakąś, nagle jakieś przemyślenia ciekawe, nagle takie inne spojrzenie na świat, więc to nas musi fest jakoś hipnotyzować, przyzwyczajać taki styl życia do tego i sprawiać, że jesteśmy kim jesteśmy, nie?
2: Beczkowozy by stały pod tym, bo woda by przestała dochodzić wyżej jak do pierwszego piętra, nie?
0: Mi się tu detoks zrobił od wszystkiego, jak się wyprowadziłem na tą wieś. Kurde, życie na wsi jest fajne. Ludzi nie ma, śmierdzi czasem. Spółlery z ogródek, można tu posiedzieć. Nie trzeba telewizora, wszystko powoli. Teraz też jadę, jak byłem właśnie na głosowanie, pojechałem do Düsseldorfu. Kuźma, pełno samochodów, ludzi, wkurw na to, jak szczęśliwie na wieś wróciłem. Nie tylko, że polityką nawet nie interesuję, niczym właściwie. Pomidorki sobie hoduję, o takie rzeczy. Naprawdę wieś jest bardzo dobrze wpływa na dobrostan, ale to chyba trzeba parę lat mieć, bo dla młodych to nie za bardzo. O właśnie, bo ja mam teraz ten.
1: Ale czekaj, bo może trzeba być komunistą też, bo komuniści lubią często proste życie, nie?
0: Proste życie. Właśnie mam teraz ten. Obserwuję życie nowego pokolenia, bo moja dziewczyna ma dwie dzieci. Znaczy dwie dzieci, dwie córki. Jedna lat 16, druga 17. Kuźwa, jakie to pokolenie jest dziwne. I teraz mogę się zderzyć z tym.
2: Czekaj, bo ja się pogubiłem. To już, to, która to już jest dziewczyna? Jezu, masz, to jeszcze jakaś nowsza, tak?
1: Piąta chyba.
0: Nie no, jedna mam dziewczynę, czemu?
2: Nie, no bo... Czekaj, bo ja ciebie kojarzyłem z Dalekim Wschodem. Japonia, Chiny? Bo teraz to już nie jest Chinka?
0: Nie, z Chinką się rozwodzę.
2: Aha, dobra, nie, to teraz mi się już w głowie poukładało. To ty masz tą sprawę z Chinką. Ma, myślałem o tej Japonce, nie?
0: Nie, ja mam sprawę.
2: To już teraz mi się puzelki ułożyły dopiero, teraz wszystko tak, rozumiem. Tak.
0: No. Ten także, ale znalazłem sąsiadka w ogóle. Także z jednej wsi jesteśmy. I brat mówi lepiej po polsku niż ja. Także. Brat się na Nowej Hucie wychował.
2: Ale już nie Azjatka.
0: Wietnamka.
2: O cholera jasna. Ty przerobisz, kurczę, całą Azję.
1: Przeora całą Azję.
2: No tak, no. Dobra, uwaga, wróżba etama. Następna będzie indonezyjka.
0: Indonezyjka mam w pracy, ale ładna nie jest. No, w każdym razie ten. Przyszedł, bo ona mieszka tutaj, nie wiem, 600 metrów ode mnie. I taką ściankę będziemy jej budować i takiego załatwiłem jej budowlańca, też z Krakowa. Przyszedł, a akurat ona mieszka tam, matka zaraz obok. I matka mówi bardzo ładnie po polsku, bo mieszkała no, ze 20 lat w Krakowie, nie? I przyjechał jej ten konkubent do matki tej mojej dziewczyny, który mieszka w Krakowie. Jak się ten budowlaniec dziwił, jak przyszedł taki ten stary hop Wietnamczyk do niego i zaczął do niego po polsku napierdalać i też to kurwować. Jej brat też się wychował na Nowej Hucie. No kurde, kurwuje lepiej jak Polak.
1: Kurwa to jest polskie, kurwa to jest polskie słowo mocy. Plus jeden do siły, plus jeden do charyzmy. I czasami nawet sprawia, że wrogowie uciekają, jak usłyszą kurwa.
2: Węgrzy też znają to słowo. Oglądałem kiedyś takiego, co jeździł tam, gdzie ci Francuzi tam mieli ten problem z portem. Jechał ciężarówką i co chwilę, kurwa, właśnie Węgier, nie? Węgierski kierowca.
1: Ło kurwesku! To z kolei jest po rumuńsku. Ło kurwesku. Nie, no nie wiem, czy tak jest, tak było przynajmniej na filmie Walaszka przynajmniej tak było.
0: Ale śmiesznie wygląda, jak podchodzi do ciebie taki ten mały chłop, taś okrągła buzia, Wietnamczyk i zaczyna do ciebie, kurwa, ja tak złodzieje z tego rządu bym kurwa wyjebał wszystkie, kurwa, mać pieniądze, kojawolny. Biegną, Boże.
1: No, to tak, to jak tak dziwna sytuacja.
0: No, w ogóle...
1: Błąd Matrixa jakiś dziwny.
0: Ja ją na pewno jeszcze za czasem, bo my się sprowadziliśmy w ogóle, ona z dziećmi i ja, na tą wieś, dokładnie w tym samym czasie, 2020. Ja ją musiałem widzieć wielokrotnie, ale wiecie, dlaczego jej nie kojarzyłem? Bo kurwa były maski. Patrz, przez tą całą pandemię. No, a teraz to tylko sądy zostały, kuźno macie. Ale zawzięte to jest babsko moje. Oj, zawzięte.
1: Może sobie powinieneś wziąć teraz, tak jak tutaj Tom Dratew przestrzega, ale ja myślę, że może to dobre by było, żebyś trafił w końcu na tajkę z kutangą, cytuję tutaj. To może by była, właśnie by się udało tym razem super.
2: Boygerra tak zwanego, nie?
0: Nie, no teraz trafiłem bardzo dobrze, całe życie szukałem takiej kobiety. No. Coś tam z nią rozmawiałem, ona mówi, kurwa, się nie martw, że kogoś innego znajdę. Ja nie mam na to czasu, zobacz, ile mam roboty, dzieci, z tego, mówi. Masz siedzieć i pomagać. No, mówię, a co tam? Mówię, rok się w ogóle o nic nigdy nie kłóciliśmy, jak to możliwe. No mówi, kurwa, ja nie mam czasu na to, żeby się kłócić. Ona na nic nie ma czasu. I bardzo dobrze.
1: Czyli idealna kobieta to taka, co nie ma na nic czasu, bo jej głupie rzeczy do głowy nie przychodzą.
0: Ja mówię, co, jak ten? jak razem tak pomieszkujemy, to ten, nie wkurza cię, że jakieś skarpetki rozwalają tego. Mój kurwa, ja nie mam na to czasu, żeby się wkurzać.
1: Piękne, to mi się też podoba takie nastawienie.
0: No, to jest piękne.
1: To jest, bardzo lubię ludzi, którzy nie mają czasu na głupoty, w takim sensie, że nie marnują czasu na jakieś pierdoły, jakieś przychrzanianie się o byle co, wiesz. Bo właśnie ciekawsze rzeczy mają w głowie, nie? Wolą co innego porobić.
0: No, no a najważniejszym takim ten green flag tak zwany, że powiedziałem, to jest kobieta mojego życia, poszedłem na pierwszą randkę i ona zapłaciła za nas oboje.
1: Jakie to lewicowe, wspaniałe.
2: No. Moja to na pierwszej takiej płatnej randce to płatnej, żeby to głupie nie zabrzmiało, ale zapłaciła za siebie, nie? To też tak było. Za piwo. A ja już tak powiem wam szczerze, ja już akurat się doszedłem do wniosku, że najfajniej być jest singlem. To jest najfajniejsza sprawa. Człowiek ma czas dla siebie. Luzik, nie? Jakieś tam obowiązki są, ale kobiety to jednak kurczę, jest taki gatunek człowieka, czy taka gatunek, rodzaj człowieka, który no, samica człowieka, no po prostu, no, który po prostu no, człowieka bardzo eksploatuje, nie?
1: No, a ja tu zachęcam, można wpłacać. No, skoro ja jestem pijawka, kapitan pijawka, to wy pokażcie, że nie jesteście tasiemce. Tasiem jest to takie stworzonko, taki pasożyt, który wykrada nam w żołądku, nam zjada. To, co my zjemy, to on sobie to zje i my dalej głodni. Są różne sposoby na pozbycie się tasiemca, na przykład
0: z ciast... A ja właśnie bym chciał tasiemca.
1: Tak?
2: Możesz nabyć w tableckach.
0: Wiecie, jak się kurwa roztyłem, po prostu to jest... Nie, to jest... Nie godzi się.
1: Ale to od czego to tak?
0: Nie wiem, no, się, praca siedząca, zjeść lubię, no... Co zrobię?
2: Nie przejmuj się, ja mało jem też przytyłem.
1: Na awatarku to jeszcze szczuplutki. Z cygarem, tutaj z brodą, drugi Che Guevara tutaj, a tu widzicie grubas, się zapas.
0: Ja wiesz, gdzie to zdjęcie było zrobione? W moim mieszkaniu, ale w jakim mieście? W Sosnowcu. To traumatyczne przeżycie. Mieszkałem w Sosnowcu rok.
1: Jak ty żeś ze Sosnowca jest, synek, to pierunie, to z oczu mi zejdź. Chyba się nie lubią na Śląsku ze Sosnowcem, nie? Czy jakoś tak?
0: Ale nie, to trzeba przyznać, że to miasto wyznacza nowe trendy w brzydactwie.
2: Jak sama nazwa mówi, Zagłębie Sosnowiec, czyli dół, nie?
0: No, nie, czy tak brzydkiego, no może jeszcze Wałbrzych, no. Też dawno nie byłem w Wałbrzychu, ale kiedyś był, no już naprawdę oczy pękały. Wałbrzych i Sosnowiec to po prostu, to jest to. Chociaż byłem tydzień temu, byłem w Sofii i Sofia to taki Sosnowiec Bułgarii chyba. Jezu, jak tam brzydko. Jeszcze ludzie jeżdżą jak pojebani. Ludzie są pojebani w ogóle. Nie, nie polecam Bułgarii, nie, zdecydowanie nie. Taki, wiesz, powrót do lat 90. Polski.
1: No, tu w Nocnym Radio też takie towarzystwo, tak jak w tym Sosnowcu też tak to wygląda, widzisz tutaj. 120 osób nas słucha, widzisz, a wpłacić to nie ma komu. Węża w kieszeni mają, tak się czasami mówi, węża w kieszeni ma, o. Albo, że jest kutwa, albo, że darmozja, tak czasami się mówi, o. Albo, że na krzywy ryj na przykład.
2: Albo, też, że jedzie bez biletu, nie?
1: Też tak się mówi właśnie, o, to bardzo ładnie. Także widzicie, Błażej powrócił, żyje. Pogłoski o jego śmierci okazały się grubo przesadzone.
0: Jak długo, to nie wiem, ale...
1: Ale jest i coraz go więcej. Też się tyle dowiedzieliśmy, że coraz go więcej. Zachrypnięty, biedny, sponiewierany. Sądy, nie sądy. Już nawet,
2: ja mam pewną, ja
1: już,
2: mam pewną
1: już nawet mu się tych czołgów nie chce pewnie sklejać, co?
0: Klejam.
2: Ja mam pewną teorię. Że dziewczyna Błażeja, to ona go tuczy powoli. W jakim celu, nie wiem.
0: No nie, to muszę tak przyznać, bo ona jest właścicielką, posiada restaurację. Także no mam właśnie. Jedzenie.
2: No właśnie, to już masz już odpowiedź, co i jak i dlaczego.
1: Uważam, że tutaj Miki pisze, mieszkałem z laską z Sosnowca i chodziła w dziurawych skarpetach. Poza tym fajna babka. Czyli no, ale... jawi nam się jakiś obraz Sosnowca, to tam, gdzie dziewczyny chodzą w dziurawych skarpetach.
2: Czyli ja jestem z Sosnowca, bo akurat siedzę w dziurawych
1: skarpetach. A ja w ogóle bez skarpet, to jeszcze gorzej chyba.
0: Ale mogę zareklamować, jakby ktoś kiedyś w Krakowie był, nie wiem, czy mam jakiś słuchaczy z Krakowa, to tam też rodzina.

0: A nie, dzień dobry panu, co sobie pan życzy, to czy to wynika z jakiegoś braku szacunku, jak niektórzy twierdzą, że oni nas uważają za niewierne psy i tak dalej? I czy raczej po prostu oni tak się zwracają do wszystkich, do siebie też, na ty, tak bardzo bezpośrednio?
1: Nie no, w Niemczech to ej, szef, albo bruder, ej, bruder.
0: Aha, tak.
1: No, nawet tu raz, który mi samochód naprawia i znam go od dawien dawna, to też jak wojennego, ej, szef, szef.
0: Czyli do tamtego szefu, a do tego, do Polaczka, co chcesz?
2: No ja przyszedłem z moimi kebabiarzami po prostu na dobre układy. Cześć im daję, łapę im podaję. Zamawiam w Bengali, także się nauczyłem zamawiać po ichniemu. Zawsze dostajesz za to 6 krążków cebulowych gratis.
1: A propos języków, bo tu zacząłem mówić po niemiecku, to jednak moja dziewczyna ma jedną bardzo potężną wadę. Ciężka to jest wada. Po prostu nie mówi w żadnym innym języku jak niemiecki.
3: Uśmiech. 50 zł.
1: I jestem zmuszony od roku używać języka niemieckiego. Pozdrawiam wszystkich. Jest to straszne. I nie mówiąc, że powiedzmy, czasem dochodzi, jak się jest w relacji romantycznej z kobietą, dochodzi do, że tak powiem, takiej bardziej intymnych sytuacji. I kurwa, ten niemiecki. Wiecie, to strasznie powiedziałem, żeby ona do mnie, nie wiem, kurwa, po wietnamsku mówiła. Bo to nie muszę rozumieć, nie, ale...
2: Zwizualizowałem sobie to właśnie. Schnella, Błażej, besta.
0: Dokładnie to samo miałem kiedyś z moją dziewczyną. Dokładnie to samo i też nie mogę się przekonać, no nie kręci mnie mówienie po niemiecku w takiej sytuacji. Nie, chyba może nie jestem fanem po prostu na przykład niemieckich pornoli czy czegoś takiego. A tutaj...
1: No właśnie o to chodzi. Wiesz, ten dochodzi do takiej sytuacji i nagle ci przed oczami stają te, kurwa, wszystkie niemieckie pornole z lat 90. I zamiast tu mieć taką ten miłą, wieczorne activity, zaczyna się, kurwa, śmiać, no.
0: A ja tutaj dostałem, w końcu się prosił i wyprosił. No i tutaj tajemnicza osoba, nie zdradzę kto, bo by, może sobie Kasia nie życzy. Witam, nie słucham na krzywy ryj, pozdrawiam wszystkich, krótko na temat, 5 dyszek i to jest konkret, a nie jakieś tu 15 zł, 5 zł, 10, 98, 28.
2: Zmieniam zdanie. Krawiec dostaje jednego donata dwa razy większego niż ja za jedną audycję.
0: Ja jestem potentatem, a nawet potem mamem donatowym. No to jeszcze posiedzę 2 minuty w takim razie, dobrze.
1: Aha, ale zobacz, krawiec, że internet się polepszył u mnie.
0: No.
1: Po 2 latach, nie, tutaj mieszkania, 3 latach tu mieszkania, wreszcie wywaliłem to na bizbity ryj. A, i w ogóle ciekawostka, bo to wiesz, że zawsze ci przedłużałem tą umowę automatycznie, nie? I miałem taki problem z prądem tutaj, że mi przedłużyli automatycznie umowę. Następny rok dali mi, kurwa, taką cenę, że myślałem, że się zesram, nie? No, a nowym klientom dawali 2 razy mniej. I przypadkiem tak się zdarzyło, że pensja mi na konto wpłynęła później, nie było pieniędzy na koncie, nie mogli ściągnąć. I co? Przysłali mi wypowiedzenie umowy, kuźwa, zmieniłem i mam 2 razy taniej. Tak, żeby starczy nie zapłacić.
0: Czyli żeby płacić 2 razy mniej, trzeba nie płacić. To jest bardzo cenna lekcja życiowa. Ja też jestem fanem takich rozwiązań często, że trzeba nic nie robić i wtedy się czasami naprawia i jest lepiej. Ludzie nie doceniają jakby tego potencjału, który drzemie w nierobieniu po prostu. Myślą, że albo taka reakcja, albo tak, albo srak, opcja numer 1, opcja numer 2, a właśnie bardzo dobre jest często po prostu nic nie robić. Myślę, że Etam się ze mną zgodzi, na pewno.
2: Zgodzę się, nawet ci podam przykład, bo moja kobieta zawsze, ona taka była feministka, chociaż mówiła, że nie jest. I powiedziała, że w dobrym związku to garki same się zmywają. No i tak właśnie od tego czasu czekam. Te aktualnie stojące, nie wiem, kiedy ostatnia była audycja o zmywaniu, 3 miesiące temu i słowo daję, od tego czasu nie zmywają garków.
0: Ale coś w tym jest, bo na przykład można do tego podejść tak symbolicznie, trochę to rozumiem.

0: że jak jest dobry związek, to często wychodzicie gdzieś do knajpki, gdzieś tam jecie, w gości idziecie, to sobie coś zjecie i nie ma czego zmywać w domu na przykład. Nie, to takie...
1: No ja kupiłem plastikowe widelce i noże kupiłem na razie, bo już mi zabrakło.
2: Pamiętacie ten sketch, co był koleś ten do żony mówi coś tam, nie bo żona, że o kurwa, tyle roboty z tobą, ty nic nie robisz w domu, wszystko ja robię. Ten... Mówi, kochanie, dobra, ale zdradzę ci sekret. Mówi, patrz, ten stolik tutaj, nie, w tym kuchni. Mówi, jest magiczny. Nieważne, ile brudu tu zostawię, nie umytych naczyń i tak dalej, to wszystko znika, a rano jest umyte w szafce. Mówi, magia. Mówi, a drugie, patrz ten kosz. Wrzucam tam brudne ubrania, ty, i one następnego dnia są uprasowane w szafie, mówi. Magia. Bo następnego dnia policja, nie, przychodzi do tego kolecia, mówi, no żona mi zniknęła. Mówi, ale podejrzewam, że ona spadła na ten stolik magiczny, nie? I znikła, bo tam tu znikają rzeczy. To policjantka mówi, chyba pierdolnięty jesteś, a policjant z boku nie mówi. Ja rozumiem go, ja też mam taki stolik w domu. No, tak to działa. No ja już nie mam niestety. Bo nie, co prawda moja eks-małżonka nic nie robiła w domu, także nie miałem stolika.
0: No widzisz, ja sobie ciebie wyobraziłem, jak jesz z tymi plastikowymi widelcami z kufla jednego, co ci został, wygrzebujesz jakąś tą owsiankę, siedzisz w dziurawych skarpetach, w majtach dziurawych.
1: Ale nie, to nie tak, nie tak. Ty sobie wyobrażasz zupełnie źle to, co ja robię. Ja owsiankę robię tak.
0: Zarośnięty.
1: Dobieram konsystencję, żeby ją wypić. Po sobie będę się meczył widelcem, czy czymś jeje owsiankę, łyżką z tego się je, ale czasami widelcem miałem. Wczoraj na przykład zabrakło mi plastikowych noży, smarowałem sobie chleb plastikowym widelcem. Poważnie zupełnie mówię. Mogę to sfilmować i pokazać. Naprawdę.
2: Ja kiedyś smarowałem kartą kredytową, ale to byłem na Woodstocku i nie miałem nic innego.
1: Natomiast muszę powiedzieć, że się muszę za to zabrać. Dzisiaj zdobyłem za darmo zdobyłem rękawiczki, bo mam bardzo delikatną skórkę i nie mogę tak zmywać, wiecie, gołymi ręcami. Okazało się, że przecież można fantastycznie zdobyć za darmo rękawiczki. Są takie przy chlebie, takie foliowe. No i sobie urwałem tak z 50 sztuk.
2: Zmywarkę. Mam...
1: Nie, żadnych kobiet nie chcę absolutnie. To miałem fagiedę taką sytuację właśnie, że stałem przy zmywarce, a kobieta mówi do mnie, konsultantka klienta, może zmywarkę? Ja mówię, nie, już żadnych kobiet nie chcę w domu, nie?
2: Oj,
1: nie wiem, czy zaskoczyli niektórzy.
0: Już tak, nie, wiecie co, bo Korwinem zaczyna trochę tutaj...
1: Wiem.
0: Zaraz się panie obrażą, a mamy trochę słuchaczek też.
1: A na szczęście na mnie nie trzeba głosować, więc
0: kobiety są średnio głupsze i to trzeba być debilem, żeby nie zrozumieć, co w tym chodzi, no, i się obrażać. No.
1: Nie do końca, ale są bardziej wypłaszczone, tak, jeśli chodzi o inteligencję, a u mężczyzn jest tak, krzywa jest taka bardziej sinusoidalna. Nie?
0: Ale to faktycznie to trzeba być trochę debilem, faktycznie, żeby się obrażać o to, jak feministki, o ten korwinizm, bo to jest komplement. Są średnio mniej inteligentne, ale coś mi się pomieszało, bo wynikało z tego korwinizmu, że wśród kobiet jest mniej skrajnych takich albo geniuszek, albo bardzo głupich, tylko są właśnie takie średnie te kobiety, tak? Wypośrodkowane bardziej, a u mężczyzn są takie bardziej skrajne charaktery, że tu mamy geniusza, tu debila. Tak to było? Tak to Korwin przedstawiał?
1: No coś w tym rodzaju, że my mamy bardziej rozchwiane, to właśnie ta sinusoida jest taka, a u kobiet jest bardziej wypłaszczone. Dlatego też w związkach, niestety dookoła widzę, wszystkie związki się moich znajomych się porozpadały. Niekoniecznie moich rówieśników, ale powiedzmy w pobliżu mojego wieku. Dokładnie wszystkie się porozpadały. I problemem było to, że no jak powiem tak, jak facet jest głupi, to prawie każda kobieta, taka, no wiadomo, są też skrajne przypadki, ale prawie każda kobieta jest w stanie ogarnąć to ognisko domowe, ale jak jest nawet mądry facet, a głupia kobieta, oj, to taki związek nie ma żadnych szans.
2: Mm-hmm. No widzisz, widzisz, że się rozwodzę.
1: No. No, a czy ja myślę, że ty dojdziesz z wiekiem, bo ty jesteś młodszy ode mnie trochę, dojdziesz w końcu do tego momentu, szczególnie po tylu zmianach, że tak powiem. Ja akurat byłem bardziej trwały tutaj w związku, 25 lat, natomiast prawie. Natomiast myślę, że też dojdziesz do tego momentu, kiedy stwierdzisz, że jednak bycie singlem jest korzystniejsze.
2: To wiesz, to zależy kto co lubi, nie?
1: No.
2: Ja nie lubię, no.
0: Dokładnie, Etam. To trzeba trochę, wiesz, wziąć zawsze pod uwagę, że ludzie są różni. Nie ma tutaj rozwiązań idealnych dla wszystkich.
2: Jest szkoła, jak to było, jest szkoła otwocka i szkoła falenicka. No.
0: A jakie to są szkoły?
2: Nie wiem, do mnie na studiach, tak jak miałem profesora, zawsze mówisz. O. Jest szkoła otwocka i szkoła falenicka. Jak były dwa rozwiązania. To ze stylu jeden rabin powie tak, drugi nie.
0: Aha.
2: Tak w Warszawie mawiają, no, w stolicy.
1: Ja, ale to była samokrytyka z mojej strony, bo ja sobie zdaję sprawę, że biorąc sobie kobietę, przed ostatnio spotkałem dziewczynę na ławce, rozmawialiśmy, pierwszy raz w życiu ją spotkałem i po jakiejś godzinie rozmowy ona chciała się ze mną umówić. Znaczy nie umówić w sensie randki, tylko czy mogłabym się z panem, bo na pan mówiła, umówić na rozmowę. Nie wiem, czym ją zaciekawiłem, bo wyglądała mnie ciekawie. Może to, że ciemno było już, jak rozmawialiśmy, to się zainteresowała. No i ja jej powiedziałem tak. Znaczy nie chciałem jej głupio jakoś tak odmówić. Powiedziałem jej, wie pani co, nie, no, ja nie chciałbym podejmować żadnych zobowiązań, bo po prostu nie mam czasu obecnie na różne takie rzeczy dla siebie. Tak ja mu jakoś zbyłem.
0: Na romanse, tak jej powiedziałeś, że nie mam czasu, proszę pani, na romanse. A kobieta, wiecie, tam chciała od Etama się umówić, żeby mu tam wcisnąć garki Ceptera czy tam coś, ale tam nie, nic z tego nie będzie. Moja pani,
1: nie,
0: jestem
1: no,
0: już...
1: Właścicielka.
0: No.
1: Właścicielka franszczyzny, zresztą dokładnie ją wypytałem, ile zarabia, ile zostaje pieniędzy, bo akurat na temat franszczyzny Żabki bardzo dużo wiem od środka, jak to wygląda. No, radząca sobie dziewczyna, no ale wiek, kurczę, 26 lat, 94 rocznik.
0: Oj, nie brałbym dzisiaj franczyzy Żabki, to jest trochę taka mina. Strasznie jest dużo ludzi, co twierdzą, że to zostali wpuszczeni na minę z tą całą Żabką. Fajne jest to, że nie musisz faktycznie dużo inwestować. Masz te 5 koła i jakoś ci załatwią lokal, brand, dostarczą towar i tak dalej. Jakiś tam wkładzik trzeba mieć, tylko skromny, ale potem wielkie zobowiązania. Ciężko się z tego wycofać. Nagle ci postawią drugą Żabkę naprzeciwko ciebie i z nią walcz sobie, nie? Przypierdalanie się do wszystkiego, nakładanie kar przez tą Żabkę na tych franczyzobiorców i tak dalej, i tak dalej. Polecam temat ogólnie, poczytać sobie fora, co piszą ci byli czy aktualni posiadacze tej franczyzy, jak to wygląda właśnie, jakie problemy są. Nie wygląda to zachęcająco.
1: Czemu doliczam lata? Tutaj pytanie 22-25. No, bo troszeczkę dłużej się znaliśmy, a to nieważne. No, tak naprawdę ja byłem 23 lata. No. To już tak wiecie, ja zaokrąglam po prostu pewne rzeczy. No bo to mnie to się wydaje, że to minęło ze 25 po prostu.
2: To mi coś na ten przepisuje, to mi się na schudnięcie, ale... A właśnie, to jeszcze kolejny plus mojej kochanej kobity, jak to patrzę na swój brzuch, mówię, kurde, zobacz, jak się roztyłem strasznie. Ona mówi, a nieważne, mówi w tym, w związku to jedna osoba musi być ładna, a akurat ja jestem ładna, to ty nie musisz być, to nie twoje zadanie.
1: Też znałem taką jedną w redakcji, która mi mówiła, że facet musi być z brzuszkiem, nie?
0: Niektórym kobietom się ponoć podoba nawet taki rodzaj sylwetki. Tak samo jak niektórym facetom się podoba babka, która ma dużą pupę, tak nad wyraz, nie? Czy coś tam. To kobiety też mają swoje takie dziwnostki, upodobania i taki facet z brzuszkiem lekkim im się kojarzy z jakąś taką, że to jest taki szefu, nie? Że to jest szefu. No bo jak ma ten brzuszek, to zarobił i stać go na żarełko, coś takiego i tak... Chodzi się z tym brzuszkiem w szafroku, taki kurwa król, nie? Taki król.
2: No, pracę ma na pewno biurową, bo jakby miał fizyczną, to by nie miał. No. coś w tym jest, pan prezes. Pan prezes zawsze musi mieć brzucha.
1: No, ostatnio widziałem takiego fizycznego. Miał nałożoną tą taką kurtałkę. Na torach pracował. Tam na naszej pętli, którą remontują. Jaki bebzioch, kurde, ta cała jego no, katana taka założona, robocza, to po prostu tam mało te guziki nie powystrzeliwały do przodu i jeszcze mu zwisało tutaj tak to sadło spod tego całego ubrania.
2: I to jest właśnie problem, dlaczego muszę schudnąć, bo po prostu nie stać mnie na wymianę garderoby, a się powoli nie mieszczę.
1: To też jest problem, nie? No, człowiek się staje nieforemny, nie?
0: Tutaj nie wiem, czy do mnie tutaj Piotr pije, że coś z dziennikiem pokładowym, to a propos screenów, coś tam, że w Starfielda gram, a nie starczy mi na abonament, to do mnie. Jeśli to do mnie zarzut, no słuchajcie, no kupiłem za 40 zł, to nie majątek w sumie, nie? Sobie na miesiąc tego Game Passa. No bo bardzo chciałem przetestować tego Starfielda. Zła wiadomość taka, że nie idzie go ripować na ekran. Po prostu ma jakiś dziwny system wyświetlania obrazu i nie wrzuca tego do OBS-a, więc prawdopodobnie nie pokażę wam, jak w niego gram. Ram tam tam.
2: A właśnie, dostałem z firmy nowego laptopa i wreszcie sobie mogę pograć.
0: O.
2: Piękna sprawa.
0: A w co grasz? A w co grasz aktualnie?
2: Aktualnie na razie w nic. Nie, czekaj, coś miałem ten Kingdom Come grałem sobie ostatnio.
0: O, zacznie.
2: W jakiegoś Wiedźminka. Oczywiście w ten Hoainie. No. Czasem coś pogram. Ale dostałem laptopa i w ogóle no. Ale ten nowy Windows mi się bardzo nie podoba. Jest jakiś taki chujowy.
0: Mi się nawet podoba. Tylko są problemy z migotaniem ekranu po prostu. To ma związek z przeglądarką, z mechanizmem w ogóle ogólnie przeglądarki. Nie wykryłem jeszcze, czy to jest winien Chrome konkretnie, bo na Brave'ie też coś takiego się zaczęło pojawiać, że na górze takie migotanie dziwne, przez sekundę, przez pół sekundy, ruszę myszką, to znika. Coś to ma ponoć wspólnego z wygaszaniem ekranu, z tym jakby systemem wyświetlania na pulpicie w Windowsie. No i tutaj aktualizacje żadne nie pomagają, ani aktualizacja sterowników, nic, kurwa, no dziwne. To tak zabawne trochę, że Windows niby nowoczesny, wszystko ma tu dopracowane, chmury, nie chmury, i nawet zbieraj punkty i naklejki, taki jest nowoczesny, a jakieś migotanie obrazu się pojawia, które ci jakby psuje mocno komfort korzystania z tego komputera, no takie rzeczy.
1: I nie, nie mam takich problemów. Stary Windows, stary komputer.
0: Windows Vista Vio, tak? Ty masz tego Vista Vio Windowsa.
1: Znaczy Vista bardzo mi się podobała, kiedy wyszła. Ludzie narzekali na to. Przy czym ja od razu jak instalowałem, wtedy dostałem, pamiętam, od takiej firmy, której załatwiłem u prezesa redakcji, żeby wzięli od nich IBM oryginalne. Dostałem dato gratis IBM-a oryginalnego desktopa i tam sobie Vista zainstalowałem. Bardzo okrojoną przez taki specjalny program. Wycinała wszystko łącznie z kluczem, który trzeba było podawać na początku, ale wyglądało to tak jak Windows 95 całkowicie, tak wycięta ta grafika i tak dalej, ale bardzo fajnie chodziło, wszystko się uruchamiało. To był 2007-2008 rok, zaraz po tym jak wyszła ta Vista, nie? Powiem szczerze, że akurat.
2: Patrzę, że karty to mam taką graficzną średnią. Mam RTX-a 3070, to chyba nie jest jakiś.
0: Dobry, dosyć dobry. No już samo to, że RTX, nie? To jest jakaś taka kultowa karta, która była jeszcze do niedawna tam bardzo ceniona jakoś, nie?
2: Tam... Ale trójka z przodu to chyba nie jest jakiś tam wysoki model, nie?
0: No, nie jest to nowa rzecz, ale taka, wiesz, mocna chyba dosyć nadal karta. No przypuszczam, że taki Kingdom to ci chodzi po prostu jak masełko, no bo to...
2: To tak.
0: Ja na o wiele gorszych kartach miałem płynność w takich grach, no to nie wiem, w co tam jeszcze chcesz pograć, nie? Ale przypuszczam, że większość tytułów ci pójdzie na średnich bardzo ładnie, nie? Nawet jakiś tam nowy.
2: Skąd ja mam to ściągać?
0: Gry?
1: Ja już na szczęście.
0: Skąd masz, ty się spytałeś, skąd masz gry ściągać?
2: No.
0: No jest tyle dzisiaj możliwości. No tak jak ci mówię, no kupiłem sobie tego Microsoftowego Game Passa. To jest dla ciebie dobre rozwiązanie być może.
2: Kiedy się z torrentów ściągało, ale w Niemczech nie wolno.
0: A to jest dzisiaj zupełnie bez sensu. No ci mówię, stary, za 40 zł mam przez miesiąc dostęp do całej listy zajebistych tytułów, że mogę w dowolne te gry grać. Za 40 zł. No nie jest to chyba majątek, nie?
2: No nie jest, ale zawsze wiesz. Nie jest uspołeczniony.
0: No widzicie, ci komuniści, ma za 40 zł, to on ukradnie, no.
2: O, tam ukradnie. A to była ta posłanka, nie? Jak ona miała.
1: Błażej, w Polsce jest Homiks, taka uniwersalna
2: platforma.
1: A to platforma.
2: Ja wiem, to mam, używam czasem.
1: O, widzisz.
2: Ale ten, to właśnie jakaś była posłanka, nie? Chyba z PiSu czy czego, ona mówi, że ten. Że ona tam zapłaciła za to, no bo tam w Chomiku wykupiła transfer, to chyba zapłaciła za te rzeczy.
1: Nie, no w sumie to jak najbardziej, no przecież tam się płaci, to nie jest tak, że...
0: No.
1: Że tak,
0: no. To jest wszystko zapłacone.
2: No, tak, zapłaciła.
0: Słuchajcie, ja na Chomiku widziałem okazję, to wychodzi jakoś złotówka za transfer Adobe, ten, cały pakiet Adobe, tam Photoshop, After Effects, Premiere, to za złotówkę wychodzi, jak tam wykup, transfer jest. Kurde, no to super ceny mają na Chomiku.
1: Ale po co w Chomiku jeszcze płacić w Chomiku? W Adobe się ściąga demo wersję i się zmienia plik jeden w tym, w systemie 32. Zmienia się konkretnie tam plik, ten host TXT, czy jakoś tak to się tam nazywa, nie pamiętam. Tam trzeba też wpisać jedną linijkę i działa. To akurat jakbyś chciał najnowszą wersję, nie? Ja mam akurat oryginalną, bo mam z kamerą, dostałem tam którąś tam siódmą czy ósmą wersję i mi wystarcza, ja nie potrzebuję nowszych wersji. Nie wiem w ogóle, co jeszcze można w tych programach graficznych pododawać. Tam podobno teraz AI weszło, że tam rozszerza ci ten obrazek tam automatycznie, nie?
2: Zajebiste, bo ja ostatnio ten piszę odwołania od różnych mandatów sobie na tym, na czacie GPT. Kurde, nie wiem, czy oni, ci urzędnicy też tego nie używają. Czasem nie mam korespondencji jeden czat na drugi czat, bo tak mi te pisma wyglądają, ale do pisania odwołań jest zajebiste.
0: O, ciekawe.
2: No.
1: Znaczy nie tylko. Można też wiersze pisać, można pisać tak jak ja na przykład artykuł piszę w tej chwili przy pomocy AI, bo stwierdziłem, że mi się nie chce samemu, to on napisze, ja tylko sobie tezaurusem pozmieniam słowa i tyle. Żaden problem, pracę dyplomową.
2: Zobacz, Krawiec, to jest dla ciebie ten, nadzieja. Weźmiesz sobie, każesz AI pisać ten skrypt audycji i wpuszczasz przez syntetyzator, nie? I sobie leci.
1: Tak, no są już AI channele bardzo popularne. Także tutaj jak najbardziej. Zresztą mój ostatni projekt 3D był w całości wygenerowany przez AI.
0: Logo dla Jacka zrobię zaraz. Wpiszę w AI Australian Radio Travel World Politican Religion logo. Dark background.
2: Kolega pogromca lewaków jest jeszcze.
0: Masz na myśli, którego pogromca lewaków? Bo z kilku... Z Australii pogromca lewaków, tak. I szykuje się, tutaj się pojawi też.
2: Ale miał się wynieść z Australii, tak. Pamiętam, swego czasu się wyprowadzał do Polski. Jeszcze siedzi w Australii?
0: No chyba tak. Tak. Ale był w Szczecinie i nawet szukał Etama, ale nie znalazł.
1: Zrobiłby źle, po prostu wystarczyło zapytać dowolnego psiarza o mnie i tyle.
0: Gdzie tu, zna pan tego pana z taką brodą do pasa, taki dziwak taki, z kufla je, sra na balkonie?
1: Nie tak. Wystarczy zapytać takiego jednego, co waży 115 kilo, to wszyscy wiedzą.
0: Taki wielki, gruby facet z takim malutkim pieskiem. No.
1: Nazywa się Anthropic, przez TH się pisze Anthropic. AI to jest takie jedno z ciekawszych narzędzi AI, gdzie sobie takie logo opiszesz wkleisz kilka przykładowych linków do logo, że ma być podobne do takiego, albo w tym stylu i będziesz miał logo. Wiem, bo sam parę takich już sprzedałem. To... Przy czym ja robię zawsze logo, jeszcze logo animowane i trójwymiarowione. Nie?
0: Dla mnie to jest nieuczciwe do końca trochę i poza tym to są takie metody zawodne trochę, nieprofesjonalne, robienie jakichś takich miksów z AI. Wiesz, jak na przykład użyjesz AI do tego, żeby uśrednić sobie klatkarz, co dzisiaj jest popularne nawet w grach, no dlatego są te karty z tensorami na przykład, żeby AI mogło używać tej technologii tam DLSS i uśredniać klatki. To świetnie działa na wydajność. Nagle zamiast 50 klatek macie 200 na przykład, nie? Nie wiem, czy aż tak, może coś przesadziłem, ale w każdym razie duży przyrost jest i do tego jeszcze AI w sumie też przy upscalingu, nie? Jak po prostu obraz jest generowany w niższej trochę rozdzielczości niż nasz ekran i jest to skalowane do wyższej rozdzielczości za pomocą też pewnych tam algorytmów oczyszczających obraz i tak dalej. To wszystko świetne wyniki daje, więc no warto mieć nowoczesną kartę graficzną dzisiaj.
1: Spłycasz temat. Słuchaj, najważniejsze, jeśli klient jest zadowolony, przekaże gotówkę. Sprawa załatwiona.
0: No. Tak, gwarancja do bramy, potem się nie znamy.
1: Ty się przyglądasz na to, czy ja wbijam gwoździa kamieniem, czy młotkiem, a ja patrzę na to, czy będzie klient uśmiechnięty. I tyle, no. No.
2: O, z gwarancją do tego się śmiejecie, ale teściowa sprzedawała samochód. Samochód nie miał właściwie żadnych problemów, nie tylko tam za dużo coś tam nie waży. Sprzedawała samochód, przyjechał koleś. Zresztą też śmiesznie, bo koleś był Irańczyk, ale mówił po polsku. Teściowa Wietnamka też po polsku i się po polsku rozmawiali z nią w Niemczech, taki nam świat. No, ale sprzedawała. Koleś zajebiście zadowolony, że tak tanio wyrwał i tam jeszcze ten napisał specjalnie na umowie, że żadnej gwarancji nie potrzebuje, keine Garantie, nie, bierze jak ten. No, za pół godziny dzwoni, 30 kilometrów odjechał, silnik się zagotował, zatarł, chuj. I była gwarancja, mówi, nie potrzebuje gwarancji nawet do bramy. Myślał, że ten. A Piotr, okazja, ale no niestety.
0: A Piotr napisał na czacie, jestem gejem. O, gratulujemy. Gratulujemy.
1: I napisał coś o 2000, które chyba przekaże, czy coś, nie widzę tutaj.
0: Ale
1: dokładnie,
0: to drugi Piotr. Mamy dzisiaj dwóch Piotrów na czacie.
1: Aha.
0: Jeden po drugim.
1: To też mogę powiedzieć. Piotrze, wszystkiego dobrego, no. Ja tam nie mam nic przeciwko gejom.
0: No, jeden Piotr się zadeklarował jako gej, a drugi Piotr od razu mu zaproponował 2000 za jego usługi, może, nie wiem.
1: Aha, no to jest za to. Myślałem, że chodzi o jakieś tej wpłaty dla ciebie, skoro już jesteśmy to...
0: Nie wiem do końca, o co tu chodzi. Może coś pomyliłem, ale jakoś tak.
1: No.
0: Dobra, panowie, słuchajcie, powolutku będziemy kończyli chyba. To jest głodny, jestem, muszę
1: pewien?
0: Sobie pizzę odmrozić.
1: Ja nie jadłem dzisiaj śniadania jeszcze.
0: No widzisz.
2: No bardzo niedobrze, bo przez to, że z wami rozmawiam, to kurde, prawie tutaj skończyłem na jutro projekt dla pana Egipcjanina. Sobie gadam i robię.
0: A jak wygląda taki egipski domek?
2: Wiesz co, no... Coś ładnego mu wysłałem, takie zajebiste tu, takie wykurze, coś ten, wczoraj miałem z nim spotkanie, pozmieniał i wygląda jak taki, kurwa, teraz jak taki domek na wsi z PRL-u. Brzydkie są.
1: A zdradzisz nam, czy używasz, jesteś przed jakąś tablicą kreślarską, czy raczej komputerem?
2: Nie, no ja mam Revita, nie.
0: A co
2: ja
0: to
2: od razu w 3D robię.
0: Revit to takie oprogramowanie jakieś?
2: Tak.
1: Aha, aha.
2: To jest taki by nie ma już.
0: I co, jak ty robisz taki plan jakiegoś domu, to potem go możesz zwizualizować tak w 3D, że go trochę ładnie widać?
2: Nie, no ja od razu robię w 3D.
0: A od razu w 3D?
2: No ale... teraz się robi, nie? Bo to jest... robisz na platformie BIM, czyli Building Information Modeling. Czyli już cały informacyjny body. Model, no wiadomo, na jakąś koncepcję, szkice to się robi przy kliencie ręką, ale już tak jak teraz ściany stawiam, to to to się robi już w modelu 3D, nie od razu.
0: No to ja bardzo się... też czasami sklecam jakieś... ale takie bardziej, wiesz, do gier, nie? Domy. I to też trzeba znać pewne zasady tworzenia tego, że osobno sufit, podłoga, że modułowo to wszystko musi być jak z klocków się trochę budować. Wiele osób niepoprawnie to robi i potem na przykład to stwarza problemy, nie? Są konkretne zasady też projektowania wnętrz i budynków w grach komputerowych, szczególnie jeśli chodzi o teksturowanie tego, bo wyobraźcie sobie, macie olbrzymi budynek, jakąś szkołę na przykład i dobrze by było, gdyby wszystkie tekstury tej szkoły zmieściły się no już maksymalnie w dwóch teksturach po 4096 pikseli szerokości i wysokości, ale to już jest taki moloch, nie? I to już dużo jest jednak, więc trzeba strasznie sprytnie oteksturować te wszystkie dachy, ściany, ale wtedy pojawia się problem, że to się taka mozaika robi i powtarzają się te po prostu te koncentrejty, te łudy, tak dalej, tworzy się taki wzorek, trzeba jakoś z tym walczyć, więc trzeba to po prostu zaprojektować z góry budynek, żeby on nie miał przesadnie wielkich takich płaszczyzn, ścian ciągnących się, nie? Żeby to było urozmaicone, wtedy tak bardzo tego nie widać. Kupa wiedzy też, myślę, takiej związanej z budowlami w świecie 3D.
2: To się 5 lat studiuje niby, nie?
0: No, to bardziej to twoje niż to moje budowanie, projektowanie domu.
2: Nie, też wiesz, w BIM-ie nie, to projektujesz elementami. Bo to jest wszystko, wiesz, ściany mają swoje warstwy, tak jak powinny mieć, nie? No, wszystkie elementy, nie? Bo potem możesz robić z tego model obliczeniowy i już tam sobie liczyć te konstrukcje, nie? Od razu z 3D. Możesz wzywać sobie tam do Unreala, nie? I od razu robić, bo my też używamy silników od gier, nie? Do wizualizacji, czy tam Blendera, czy Unreala, czy co tam jeszcze mam. Jezu, Twin Motion? No, coś takiego, nie? Potem to też się do Photoshopa wrzuca. No, ale ogólnie BIM jest świetny, bo to potem możesz z tego wyciągać sobie kosztorysy, nie, i takie inne sprawy. Nie?
0: A zróbmy taki test. Jakie twoim zdaniem, Błażeju, jaka jest taka standardowa grubość ścian nośnych i działowych w polskich budowlach? Jaki to przedział jest w centymetrach?
2: Nie, proszę pana, ale to zależy od technologii, nie?
1: I od rodzaju budynku.
0: No tutaj Google podpowiada, bo ja sobie to przypominałem, bo też to sprawdzałem, bo nie wiedziałem, jak grube zrobić ściany w budynkach, jakie projektuję.
2: No jak ceglane robisz, to ceglane masz po 12 albo 24, one są pojedyncze, cegła czy podwójne, nie?
0: 12-24 mówisz, a tu czytam, że... Aha, bo ceglane tu może są inne, bo jest 18-25, nie? Centymetrów.
2: No bo nie, bo to jest, jak masz dwie cegły, ale 18, jak masz 12... Plus do tego dochodzi tynk, nie?
0: No tynk, tak, właśnie.
2: No wtedy się robi większe. Ale tak to cegła jedna ma 12, tak standardowo. Chociaż przy amerykańskich projektach oni nam dawali chyba 11 czy 10 na cegłę. No, ale możesz jeszcze mieć oczywiście drewniane ściany, nie wiem, czy prefabrykowane, betonowe. No to teraz w ogóle z prefabrykatów bardzo się dużo buduje, to popularne.
1: No, ale działówka może być z regipsu po prostu, nie?
2: Albo regipsu, właśnie.
0: No, coś w ogóle symboliczne. No, ale to, ale to czemu jest taka sama grubość? A nie, przepraszam, bo tu jest tak, nośnych 18-25, a działowych 8-18, no bo są cięższe, wiadomo, te nośne to muszą być grube, ale tu czytam jeszcze o ścianach fundamentowych, czyli to rozumiem, że na parterze po prostu są grubsze te ściany, tak? Czy...
2: Nie, nie, nie, to chyba chodzi o tak zwane fundamenty, te, jak one się nazywają po polsku, Stripe Foundation, kurde.
0: To może takie, co w piwnicach są, czy co?
2: Nie, takie ławy, one są pod ścianami, nie? Z żelbetu robi, nie? No, ławy fundamentowe.
1: No, u mnie to jest akurat w budynku prosto. Działówki są po 8, oczywiście bez otynkowania. Te nośne są 16 cm, strunobetonowe i stropy mają 25, nie?
2: Nie, no nośne...
1: 60 lata.
2: Nośne są w zależności, jak się to policzy, nie?
1: No, a to jeszcze był ten standard, co oni składali, to wszystko z tych płytek, nie jest standardowe.
2: Ja, tak, to mówisz o tym, ale to były różne, nie, systemy.
1: Tak, tak, ja mówię o latach 60., bo to jest akurat 60.
2: To Leningradki wtedy chyba były, nie?
1: Znaczy tutaj ten akurat to jest polska konstrukcja, ten GIS, ten, że w ogóle Pomorzany mają tylko polskie konstrukcje, ale jest u nas takie osiedle leningradowe, tak zwane, z takimi dosyć specyficznymi oknami. Oni mieli takie ruskie te okna, takie, nie wiem jak to nazwać, z wysokimi parapetami, tak jakoś dziwnie to wygląda z zewnątrz, a i wewnątrz dziwnie wygląda, nie?
0: A tak też się zastanawiam, bo jak były bloki budowane te polskie PRL-owe, bo tam w sumie one były w większej części budowane z tych samych płyt, o takiej samej jakby grubości, nie? Te takie charakterystyczne płyty betonowe, utwardzane jakimiś stalowymi prętami w środku, no to tam ściany miały podobną grubość, jak były z tych płyt budowane te bloki, tak całe, nie?
1: Najczęściej miały 15-16 centymetrów strunobetonowe, bo musisz wiedzieć, jak się, co to jest strunobeton, może to wyjaśnijmy, bo to nie jest tak, że to jest utwardzane struną. Beton ma jak gdyby odporność na rozciąganie 10 razy mniejszą niż na ściskanie. Czasami właśnie w konstrukcjach żelbetowych wewnątrz, jak się kładzie taką płytę, znaczy robi się taką płytę, produkuje, naciąga się specjalnie strunę, zalewa się to betonem i puszcza się, jak to zaschnie, nie? Żeby była ściskana już na samym początku.
2: Ale to tak zwany beton sprężony to się nazywa.
1: A, struno albo strunobeton, nie?
2: I to, no to głównie przy jakichś dźwigarach to się robi. Jak masz duże rozpiętości, to ładnie działa, nie?
1: Tak, podkłady, czy na przykład wsporniki, tak, jeżeli masz belki statycznie wyznaczalne.
0: W sumie nie było u nas w Polsce chyba sytuacji, że blok się zawalił ze starości, czego się obawiamy cały czas troszeczkę, one nadal nie, stoją. Były tylko sytuacje, gdzie się waliły, bo był jakiś wypadek, jakieś wybuchy butli gazowych, nie? Czy waliły się? Coś tam się zawalało, ale to malutko, jakiś planktonik zupełny.
2: Panie, to są takie konstrukcje silne, że to nie ma szans. Porządnie się nie budowało, nie to co teraz.
0: No czyli tak, dobre te tak bloki też są, czyli nie musimy tak przeceniać tych kamienic, chociaż kamienica z kolei ma grubsze ściany, to jest fajne, bo można sobie głośną muzykę puszczać, sąsiad tego nie słyszy, bo większość kamienic ma właśnie grube te ściany, nie? Wysokie sufity, grube ściany, grube podłogi, no.
1: No ja tu kiedyś byłem u kolegi na samym centrum Szczecina, na Placu Grunwaldzkim, tam są kamienice, które mają, jak wchodzisz do mieszkania, mają sufit na 4,60 aż. To jest wspaniała sprawa mieć takie mieszkanie, bo 4,60 to sobie można na przykład pół pokoju zrobić podpory drewniane na bokach i zrobić antresolę, pół pięterko sobie zrobić. Nie?
0: A no właśnie. Albo ludzie mają po prostu takie wysokie półki, gdzie mają kupę książek. To fajnie wygląda i jest funkcjonalne.
3: 28, 100 zł, 28 groszy.
0: O, kurde, cicho.
3: To Krawczyński gadał, że kończył będziesz.
0: Cicho, bo panicz wpłacił.
3: Nigdy nie zapłacę 200. Żadnych frajerskich nie pieniędzy
0: nie.
3: Wolę wspierać tych, co na życie potrzebują, a nie ćpą jalkusą.
0: Dobry człowiek.
3: Viva P28?
0: Dobry pan, ludzki pan. Widzicie, napisał, że woli wspierać biedaka i stówę dał. To jest dubliński chyba, bo tu charakterystyczna, tajemnicza liczba, 28, projekt 28. Najlepszy na świecie kanał, słuchajcie, wpadajcie, to jest tak fajne, ciekawe, zajebiste. Aż się wzruszyłem, to jest takie super.
1: Widzisz, zapłacił ci za reklamę przy okazji, reklamę twoją.
0: Co prawda, Michał ostatnio no, straszne rzeczy opowiada, tą swoją historię ciągnie, no, o tej sekcie bandytów. Słuchajcie, jak ktoś lubi true crimes, to nie macie bardziej czegoś takiego, no, jakby to powiedzieć, namacalnego, gdzie ktoś sam opowiada, czego no, rzekomo doświadczył. Straszne rzeczy, bo to miałby być gang takich, no, taka mafia podająca się za kościelniaków, za pastorów, za kościół. I straszne rzeczy robią. No wiemy, że bandyci potrafią zgwałcić, zabić, żeby przejąć na przykład jakieś mieszkanie i tak dalej. No i tutaj jest taka opowieść właśnie. Sami sobie osądźcie, czy to jest prawda, czy coś się wydaje dublińskiemu. Jak dla mnie, ja nie wiem, do dzisiaj po prostu się nad tym zastanawiam, nad tym wszystkim, nie? A jak dostałem to 100 zł, to już to tak bardziej wierzę jemu niż wam.
2: O, to mogę zrobić ten. audycję o swojej ex, to będzie naprawdę true crime, kurde. To ona.
0: I to będzie nawet koszmar z ulicy Wiązów. Być może też, nie wiem.
2: No, no. A jednak kobiety, a ja powiem to z kobietami coś takiego, że to tak zawzięte i wredne istoty, bo facet to sobie naczaskamy po mordzie, za dwa dni pójdziemy na piwo, jest wszystko okej. A kobieta nie, ona musi kurwa drążyć, zawzięcie. Coś takiego jest, nie? Baba.
1: No bo one mają te pęsetki różne tam te w tych, i tak znajdą taką strunę, jak już ją znajdą, że ta najbardziej boli, to będą tak szarpać, nie?
0: A jak się baba postanowi zemścić, to najczęściej chyba się strasznie srogo mści, potrafi się srogo strasznie na facecie zemścić, tak z pełną taką furią, gniewem i beznamiętnie, bez empatii żadnej. No straszne są, jak się baba wkurzy, to baba jest straszna, jeszcze gorsza niż facet.
1: Ja bym wam coś opowiedział, takie historie dwie, ale nie chcę upubliczniać ich.
2: Nie, baby się umieją mścić.
1: O moim doświadczeniu. O matko, jaki Giertych uśmiechnięty na głównych portalach. Coś się będzie działo ciekawego jutro.
2: O nie, Giertych.
0: Kaczyński nie żyje? Może się dlatego
1: nie,
0: cieszy?
1: Nie. Coś tutaj tak pozytywnie uśmiechnięty, ale kurczę, taką buźkę też dostał trochę bardziej okrągłą.
0: Co? Mecenas.
2: Ale Giertych, kurde, wzięli Giertycha z PO.
1: Nie wiem, no tak się śmieje tutaj z głównej strony. Może nie z tej czerwonej ramki, troszkę niżej. Ale aż wejdę na jakiś inny portal, czy tam też się śmieję, bo to zazwyczaj jest to samo zdjęcie na wszystkich trzech.
0: Teraz no, zobaczymy. Giertychowi się wypomina, że stworzył tą młodzież wszechfaszystowską, różne takie rzeczy tam tworzył narodowe, że był straszną konserwą, właśnie taką konserwą, co to by zabroniła rozwodów, in vitro i w ogóle bycia gejem by zabroniła. Ale niektórzy twierdzą, że znormalniał, że on dzisiaj jest innym Giertychem. Jak tak go słucham, to wydaje mi się, że rozsądnie gada, ale to tak czasami ciężko ocenić może jakoś super teraz.
1: A ja kiedyś widziałem, jak pod jego balkonem kancelarii szła ta...
0: No, bo coś...
1: Szła taka ta, kolorowa ta, tęczowa ta i on tam machał do nich, nie?
0: Błażej, coś chciałeś powiedzieć?
2: Nie, mówię, to czy stary naziol jest, jak to w ogóle... Koniunkturalny stary naziol. Ja się nie dam nabrać na przemianę Giertycha.
1: Znaczy on generalnie to sympatycznie wygląda. On trochę przypomina takiego jednego z Muppet Show, takiego orła. Tam był taki orzeł.
2: On konia przypomina.
1: Nie, konia to przypomina ta z tych, jak się nazywał ten film, o tych trzech kobietach wolnych takich. Kurwy w Nowym Jorku, czy coś takiego był taki film. Takie trzy, co tam się kręciły po tym Nowym Jorku i się puszczały. No wiecie, o co mi chodzi. Wielkie miasto, kobiety, jakieś coś takiego to było, nie pamiętam.
2: Tak brzydko mówisz teraz, że tak nie mówi, teraz się mówi sex working.
1: Aha. Nie, to była jakaś tam modelka, redaktorka, taki tam serial dla kobiet, no taki niby... O tych luźnych obyczajach, no.
0: W sumie ja też bym nazywał niektóre takie osoby seks workerami. No jak się robi coś dla, na przykład dla starszych osób, czy dla niepełnosprawnych, żeby ich jakoś tam zadowolić, to jest praca. I nie robią tego dla przyjemności, to jest praca, zarabiają na tym. No to czemu nie nazywać seks worker kogoś, kto uprawia seks za pieniądze?
2: Ostatnio Wyborcza bardzo promuje.
0: Tylko muszę od razu nazywać kogoś kurwą albo męską dziwką, to jest pejoratywne, no. Ale dla niektórych złe jest samo takie zarabianie, więc automatycznie nazywają taką osobę brzydko, nieładnie.
1: Ale mówię o tytule filmu, bo mi się tak skojarzyło, coś takiego, taki tytuł filmu.
0: Okej, a ja mówię o pracy.
1: No, na innym portalu ojciec Tadeusz, trochę smutny, to nie wiem, to już teraz nie wiem. Kurde, czy wesoło będzie, czy smutno. Zobaczymy trzeci w takim razie dla równowagi.
2: A było dzisiaj, nie? O ojcu Tadeuszu, co ogrzewa Toruń.
1: To ja bym jednak chciał, żeby Kościół był mocny w Polsce, bo jesteśmy, jak to powiedział jeden przywódca irański, jedyne porządne wierzące w Boga państwo w Europie. No. Nie?
0: I dlatego, żeby ta Polska była właśnie takim Iranem Europy, to musi być Kościół. Tak, zgadzam się. A tutaj pisze Misio Kolorowy, w Amsterdamie jest pomnik prostytutki. No to ciekawe, byłem w Amsterdamie i był tam, może nie zauważyłem, ale tam było ciekawe, bo w samym środku tej dzielnicy jakby czerwonych latarni był kościół, taki jakby taki centralny punkt, że co, wszystkie prostytutki tam idą się spowiadać potem po pracy, czy co? Nie wiem, o co chodzi.
2: Ale... No on chyba wcześniej ten kościół po prostu stał. W tamtym miejscu i stoi nadal, nie?
0: Pewnie tak.
1: Nie wiem, co o tym sądzić. Na trzecim portalu Robert Mazurek machający ręką. Kurczę.
2: A ja myślałem, że w ogóle oni nie oddadzą tej władzy, że zaraz jakiś będzie stan wojenny czy coś.
1: Ale jeszcze nikt nie oddał, spokojnie. Tutaj jeszcze może być rok, dwa. O, Korwin też się pojawił na głównej, na samej górze.
2: Kurwa.
1: Bo jest taka teoria, bo on się nie dostał, nie? Normalnie. Jest taka teoria, że on się jednak dostanie do Sejmu.
0: Oby nie, Wielka. Ja już bym go wysłał na emeryturę, bo faktycznie on szkodzi nawet tej Konfederacji. No to jaki jest sens? No chyba, że ktoś nie lubi konfy, to niech Korwin zostanie, tak? I niech zawsze mu się, nawet jak mu zakażą otwierać ryja, to on i tak wejdzie, włączy mu się protokół 1% i cała ta praca tych ludzi, co zbierają podpisy, co się starają, idzie w błoto, bo dziadzia chciał sobie dykteryjkę powiedzieć zabawną o Hitlerze, o Hitlerze i pedałach i pedofilii.
1: No. Nie no, z tymi tekstami to ma rzeczywiście takie coś, że znaczy, bo on jest publicystą dla mnie, nie? On jest dobrym publicystą. Ale jeśli chodzi właśnie o politykę, no to tak doświadczony polityk teoretycznie, bo przecież lata w tej polityce siedzi, powinien wiedzieć jedną rzecz. Bo on zawsze twierdzi, że trzeba mówić prawdę. Ale trzeba po prostu w pewnym momencie też po prostu nic nie mówić, nie? Kiedy się już ma nawet tą prawdę powiedzieć, ale większość tej prawdy nie akceptuje. Bo po prostu nawet nie rozumie, nawet jeśli on ma rację w tych rzeczach, co mówi, to po prostu mieć taką, jakby to nazwać, bo to empatia to nie jest, tylko po prostu się wstrzymać, po prostu już nic nie mówić w tym momencie, nie?
0: Okej, dołączył do nas, tak, dokładnie, wstrzymać się i nic nie mówić. Dołączył do nas Dabliński, witam serdecznie, za donata Darwin zapłać, ale wiesz co, bo to ci napisałeś, że nie chcesz wspierać ćpunów i alkoholików, no to właśnie źle zrobiłeś, bo wsparłeś, no ale dziękuję. No.
4: Nie, to tak nie działa. Przekręciłeś krawiec w ogóle trochę. Mojego donata, dlatego zdecydowałem, że zadzwonię i ci to wyjaśnię.
0: A, dawaj, dobra.
4: Zacznijmy od ćpunów alkoholików. Słuchaj, to nie jest kurwa ta... Ja pierdolę, jakby to wytłumaczyć. To nie jest tak, że nie wspierać ćpunów i alkoholików, tych tamtych, co się kurwa po ulicach snują, bo słuchaj, iluminactwo to jest takie pierdolone kurestwo, że to... Tam nie ma, patrz, zapomnij o w ogóle o rzeczach, których się, nie wiem, nauczyłeś albo wyniosłeś z domu, jakieś tam honorze, o tym, że trzeba, wiesz, być dobrym człowiekiem, zapomnij o tym w ogóle, tam się liczy tylko, kurwa, profit. Wiele z tych ludzi, człowieku, co ich spotykasz na ulicy i oni ci tam proszą o złotówkę, to są ludzie wypierdoleni, kurwa, w kosmos, tak jak i ja, bym powiedział, tylko że ja potrafię sobie pieniążki ogarnąć. A oni nie. I oni dlatego, kurwa, siedzą i żebrają, kurwa. Jest dużo ludzi, którzy jakby zostali wypierdoleni ze wszystkiego, kurwa, i mimo tego, że oni popierają ten iluminacki kościelny, bo to jest kościelny, kurwa, system, za tym stoi kościół katolicki, a masoneria, czyli protestanci, prokatoliccy się do tego pucują, kurwa, żeby tam jakieś stanowisko, kurwa, zająć. To są, człowieku, ci sami ludzie, kurwa, tak naprawdę. Tam nie ma, że katolik, protestant czy jakiś inny. Po prostu jesteś frajerem do wypierdolenia i na końcu i tak cię zabiją, kurwa. Nawet jak im oddasz wszystko. Dlatego mówię, nie zapłacę nigdy żadnych frajerskich pieniędzy, dlatego że ja mam taki, kurwa, problem, że, kurwa, ode mnie chcą, nie wiem, 10 tysięcy euro czy ileś tam. Ja mówię, ja mam te pieniądze, ale ja ich nie dam nikomu, kurwa, wolę je wypierdolić na takie gówno radyjko, niż oddawać je komuś, bo nie będzie na mnie robił wałów, dlatego że, kurwa, jak raz im zapłacisz, raz im dasz, to się przypierdolą do ciebie na całe życie, kurwa, i będą od ciebie brali, rozumiesz?
0: Ale to się zdradzisz, ale to zdradzisz, kto od ciebie chce jakieś takie duże kwoty?
4: Tak. Zdradzę.
0: No, patrz. To powiedz, kto.
4: W tym momencie chce ode mnie, kurwa, jeden gang, który jest, kurwa, chyba głównym wiodącym gangiem w tym momencie w Dublinie. I nie wiem, inaczej, gość, który chce ode mnie te pieniądze, przedstawił się jako tam jakiś wielki, kurwa, wielki gangus udający chrześcijanina, kurwa. I on chce ode mnie te pieniądze, ale to, rozumiesz?
0: To co ty chcesz teraz powiedzieć, że miałeś zatargi z tą sektą, z tą grupą przestępczą, jakby...
4: Poczekaj.
0: Daj mi zadać pytanie, no.
4: No, dobra, no, ale to będzie skomplikowane pytanie. Nie wiem, czy będę w stanie na nie odpowiedzieć.
0: Nie, to nie jest skomplikowane pytanie, Michale.
4: Te wszystkie gówno kościółki to są, kurwa, organizacje założone przez, kurwa, jebanych gangsterów, którzy po prostu w ten sposób piorą pieniądze, kurwa, z dragów.
0: Ale ja się chciałem o coś konkretnego zapytać, o być może coś o coś innego niż ty myślisz.
4: No słucham.
0: Po prostu troszkę mnie teraz dziwi, jeśli tak jest, jak myślę, że miałeś do czynienia z tą grupą przestępczą pod płaszczykiem takiej sekty czy grupy religijnej działającej, gdzie straszne się rzeczy działy, a teraz masz z inną grupą, z jakimiś gangsterami chrześcijańskimi?
4: Nie. To jest jedna i ta sama grupa. Oni mają filię, może nie na całym świecie, bo to bym przesadził, ale na pewno w naszym zachodnim, europejskim, tak zwanym cywilizowanym świecie.
0: No jeśli ci
4: te kościoły
0: sami, no
4: się
0: to,
4: wszystkie
0: to,
4: kurwa
0: okay,
4: znają. Te kościoły się, kurwa, wszystkie znają. Tam zawsze jest ktoś, kto wie wszystko. I jak się z kilku kościołów tacy ludzie, kurwa, spotkają, co wiedzą niby naprawdę wszystko, to nagle, kurwa, wiesz, mogą ci taką wersję zdarzeń ułożyć, że się nawet tego nie spodziewasz. A i tak będą chcieli od ciebie te jebane pieniądze, no. To nie jest pierwszy raz, kiedy padam ofiarą takiego skamu i ostatnio, tak jak powiedziałem w tym, 14 morderstw, seria druga, znaczy część druga. Przepraszam, jestem po kilku piwach, dlatego tak mówię, może niewyraźnie. Ale naprawdę, kurwa, no człowieku, im się zdaje, że im jakieś frajerskie pieniądze zapłacę, a potem oni mi zrobią tak, że ja o tym zapomnę i znowu będą chcieli ode mnie 10 koła, rozumiesz? Nawet jak to zapłacisz, kurwa. Przez to, że oni potrafią, kurwa, jakby to powiedzieć, przychodzisz do kościoła protestanckiego, to wystarczy raz, że oni cię wprowadzą w tą pierdolną hipnozę i ci ją zakodują tak, że, kurwa, będą w stanie jakby ją odtworzyć na żądanie w każdym dowolnym momencie.
0: Czasem się...
4: Znowu będą ci wpierdalać tą samą historyjkę, że im znowu lecisz... Słuchaj, gdybyś wstąpił do nich, oni by ci powiedzieli, nie wiem, lecisz nam 10 tysięcy złotych, to nawet jak ty te pieniądze zapłacisz, kurwa, bo ja te pieniądze już płaciłem, kurwa, kilka razy, to i tak potem znajdzie się ktoś znowu, kto ci te pieniądze będzie chciał, wiesz, z gardła wyszargać. Tak często, to działa, kurwa.
0: Często się hipnozę właśnie tak pokazuje, czy na filmach różnych, czy że pierw jest to takie pierwsze zahipnotyzowanie, a potem na jakiś, na bodziec jakiś, czy na hasło, czy na pstryknięcie, czy na zamachanie, aktywujesz to, co wcześniej jest wgrane, tak jakby tylko pierw wgrać program do komputera, a potem zainstalować, a potem go tylko uruchamiasz, play, uruchamiasz tam, uruchom, nie? To ciekawe, czy to faktycznie tak... się da, no chyba może się da, no.
4: No człowieku, patrz, jak ci się za dużo zbiegów okoliczności w życiu przydarza, to nie jest zbieg okoliczności, kurwa. Tak jak, nie wiem, mówiłem ostatnio w drugiej części tego swojego podcastu, tej playlisty, którą tam uskuteczniam, że była taka sytuacja właśnie z tym zakładem, że ktoś wchodzi pod stół i mówisz mu, to jest niby żart, ale oni z tego, oni, bo ja im powiedziałem o tym żarcie wcześniej, wyprowadzili z tego, wiesz, doskonałą, kurwa, taktykę, żeby kogoś wyskamować, że po prostu wchodzi ktoś pod stół i mówisz mu, wyjdziesz spod tego stołu, zanim zapukam trzy razy, pukasz dwa razy, odchodzisz, ktoś za ciebie puknie trzeci raz i tej osobie się wydaje, że ona właśnie wygrała zakład i jest, i wiesz, i jesteś tej osobie winny ileś tam kasy. I ja je sobie daję, kurwa, nie że głowę uciąć, bo ja was zapierdolę, wy mordercy, jak wy do mnie przyjdziecie, kurwa, że wiesz, jak zapłacisz tą kasę, to się znajdzie inna ekipa, która na tobie ten sam skam dokładnie wypierdoli. Tak to, kurwa, działa.
0: Nie wiem, a nie możesz tej grupy przestępczej po prostu zniszczyć, pracując
4: ale
0: z jakimiś
4: służbami?
0: Ale
4: ja się staram. Ja się staram jak tylko mogę, ale kurwa, w trzeciej części tej serii, którą nagrywam, 14 morderstw, ja to pokażę, że były, kurwa, człowieku, patrz, mi się wymsknął e-mail jeden. Bo na Google jest tak, że tam możesz sobie ustawić, kiedy maila, wiesz, w Google Gmail ma automatycznie wysłać. No i mi się zdarzyło tak, że kurwa, wiesz, zaprogramowałem tego maila, żeby on poszedł na całą Europę, na cały, kurwa, pierdolony Europol. Wiesz, gdybym przez miesiąc się nie zalogował i wiesz, nie przestawił daty i godziny wysłania tego e-maila o kolejny miesiąc. I było tak, że chciałem się zalogować, ale akurat się logowałem z innej lokalizacji, no i Google mi, wiesz, uniemożliwił zalogowanie się do mojego konta, mimo że miałem login i hasło, nie? Bo tak Gmail działa. I część tej korespondencji, bo część tylko, dotarła do wszystkich, kurwa, jednostek śledczych. Dzisiaj wchodzę na maila i wiesz, widzę maile zwrotne, że dziękujemy za tego, proszę się stawić. I tam było maili zatytułowane w ogóle tak, że jeżeli dostałeś tego maila, to znaczy, że nie żyję, bo ustawiłem to tak, żeby w przypadku mojej śmierci ta wiadomość się dostała do wszystkich jednostek policyjnych, kurwa, w Europie. I stary, dostaję maila z polskiej, kurwa, prokuratury i oni mówią, że umorzyli śledztwo, że nie podejmują śledztwa w ogóle. Inne maile były takie, że wiesz, że proszę się z nami skontaktować o tej i o tej godzinie, się proszę wstawić o tej i o tej, wiesz, tak, tego i tego dnia, tej jednostce.
0: Jak było napisane w mailu, że jeśli dostaliście tego maila, to znaczy, że nie żyje, polska prokuratura, proszę się stawić w takim razie.
4: Tak, dokładnie tak, kurwa. Dokładnie, kurwa, tak. A potem dostałem pismo z prokuratury normalnie i je pokażę, kurwa, na następnym odcinku, gdzie prokuratura mi mówi, że oni umarzają jakiekolwiek śledztwo, bo się nie stawiłem gdzieś tam na jakiejś policji w Warszawie, gdzieś tam. Rozumiesz?
0: No tak, straszne lekceważenie straszne jakieś takie w tym jest okropne. Dobra, słuchajcie, chłopaki, jako że tutaj no jeszcze chwilę posiedzę, ale muszę sobie tam pizzę wyciągnąć z zamrażarnika, żeby mieć co zjeść, to zostawiam was na sekundę, dobra? Tutaj pożegnał się, jest jeszcze Błażej z nami, Etam się pożegnał po angielsku, jak to jest ostatnio.
4: Tajnej organizacji typu, nie wiem, właśnie jacyś Masoni, Iluminaci, nie dajcie się, kurwa, na to nabrać. Nie dajcie się, kurwa, na to nabrać, bo będą was jebać do końca życia. Bo taka jest prawda, że do tych organizacji mają wstęp tylko ludzie, którzy się urodzili w tego typu organizacjach, w tego typu rodzinach, które były zaangażowane w tego typu organizacje. A jeżeli po prostu, nie wiem, chcesz se tam, nie wiem, masonem zostać, bo się naoglądałeś filmów z żółtymi napisami, że masoni świat kontrolują i tak dalej, no to jesteś idiotą. Jeżeli się dasz na to nabrać, naprawdę mówię wam, kurwa, tak to, kurwa, działa niestety. Bo ja sam kiedyś naiwnie wierzyłem, jak byłem tam, nie wiem, nastolatkiem. Nie wiem, czy to słychać, bo teraz krawiec beka. Jak byłem nastolatkiem, to wierzyłem, że zmienię świat na lepsze, jak ja dołączę do takiej organizacji i będę mieć, wiecie, wpływ na to, co się na świecie dzieje, to ja przecież ten świat uczynię lepszym. Takie było moje myślenie, kurwa. I się okazało, że wcale nie. I sam do tej pory, kurwa, nie wiem, czy ja jestem tam w tej strukturze ich kimś, czy po prostu jestem zwykłym frajerem, który dał się na to nabrać, ale przestrzegam was, kurwa, naprawdę przestrzegam was. Zrobicie sobie sami krzywdę, jeżeli kiedykolwiek, kurwa, no... Dzieci służbistów wychowują się w dobrych domach, potem idą do dobrych szkół i dostają się na najlepsze studia i potem robią najlepsze kariery, jakie to jest tylko możliwe.

0: tamposzek widzę. Został chyba tylko Błażej.
1: Ja tak,
0: mówię, że i oni operują nie tylko przez kościoły, bo oni mają, patrzcie, na przykład, jeżeli ty jesteś, kurwa, jakimś tam masonuchem, iluminatuchem czy inną kurwą, to patrz, wchodzisz do urzędu na przykład, oni mają już to, wiesz, bo to jest jakby taka legalna mafia. Wchodzisz do urzędu i oni, wiesz, już mają tam, wiesz, w komputerze gdzieś symbol, gdzieś postawią, że dwie spacje, albo gwiazdkę, albo dwie spacje i kropkę, albo coś takiego. Przychodzisz do urzędu, masz wszystko załatwione od ręki. A inny, kurwa, jebany Kowalski będzie musiał na załatwienie tego samego, nie wiem, czekać 3 lata, 3 miesiące, albo jakiś tam okres czasu. Rozumiecie, o co chodzi?
2: Okej, okay, jestem z powrotem. Wiesz co, tak no. Nie obraź się, Michał, ja nie mówię tego złośliwie. Sam no. Na twoim miejscu bym być może tak właśnie zrobił, żebym spróbował jeszcze tak na wszelki wypadek sprawdzić, czy nie mam jakiegoś zespołu urojeniowego, wiesz, bo są przeróżne się rzeczy dzieją.
0: Miałem taką sytuację, nawet poszedłem do szpitala psychiatrycznego i tam mi zaproponowali, że jak będę wystawiał dealerów, którzy, kurwa... No bo patrz, Irlandia to jest taki kraj mafijny, tak naprawdę tam prezydent, premier to są marionetki, kurwa, tam rządzą gangi, no bo to widać na ulicach Dublina, na ulicach, kurwa, innych tam miast, że tam rządzą, kurwa, gangi. Jak przyjedziesz do Irlandii, posiedzisz przez miesiąc na ulicy, to to zauważysz od razu. Że tam jest, kurwa, coś nie tak. Te wszystkie, kurwa, w ogóle instytucje, te, co niby pomagają tym ludziom z ulicy, to są wszystko, kurwa, człowieku, jakby to powiedzieć, to jest skam. Im zależy na tym, na przykład, że patrz, Irlandia, pomimo tego, że jest najbogatszym krajem w Europie, ma największy problem z bezdomnymi. Dlaczego? Dlatego, że im zależy, żeby utrzymywać problem bezdomności w Irlandii, bo dzięki temu masz w kurwę organizacji, które rzekomo tym bezdomnym pomagają, a tak naprawdę, kurwa, biorą pieniądze od rządu. Mało tego, oni się z tych pieniędzy nie muszą w ogóle rozliczać i nawet jak im darowiznę wyślesz, jakąkolwiek, oni się nie muszą z tych, kurwa, pieniędzy rozliczać w ogóle, w żaden, kurwa, pierdolony sposób. I im zależy na tym, żeby ten problem bezdomności, tej biedy jak najbardziej utrzymać, człowieku, w kraju, który jest najbogatszy w Europie, bo de facto Irlandia jest per capita jest najbogatszym krajem w Europie.
2: No tutaj...
0: Tak to działa. Im nie chodzi o to, żeby zlikwidować, chodzi o to, że nie, im nie chodzi o to, żeby zlikwidować biedę i bezdomność. Im chodzi o to, żeby to się jak najdłużej utrzymywało, bo oni z tego żyją. Rozumiesz?
2: Tak, no tak jest. Ja to zawsze miałem takie przekonanie, że są przeróżne instytucje, ministerstwa, grupy zawodowe, wszyscy. I często takim urzędnikom będzie zależało właśnie, żeby państwo było biurokratyczne, żeby było dużo urzędactwa, papierologii, bo to jest ich jestestwo, to jest ich świat, ich praca. Wiecie, do czego zmierzamy, nie? Że na przykład jak się rozwinie w danym kraju, w Polsce przykładowo, jakaś sieć monarów tam dla narkomanów czy coś, to w pewnym momencie będzie zapotrzebowanie na tych narkomanów, bo żadna instytucja nie może istnieć bez klientów po prostu i nie może stać się niepotrzebna, więc będzie automatycznie sprzyjać pewnemu stanowi rzeczy, żeby to było. No, tutaj no, część osób twierdzi, że no, tak nie wierzą, nie, w twoją opowieść i tu jakieś rzeczy.
0: No i
2: piszą.
0: Spoko, ja ich rozumiem, bo ja do końca sam nie wierzę w to, co mi się w życiu przytrafiło. I ja wiem, że będzie wielu ludzi, którzy chcieliby mnie przekonać o tym, że się mylę, że mi się coś wydaje, tylko ja wiem, że mi się nie wydaje i ja wiem, że się nie mylę i dlatego jestem jakby do odjebania.
2: Tutaj się pyta ciebie Paweł W. Spytaj Michała, czemu wczoraj, jak go zapytałem o kościół no i tu to pierdolone serduszko znów mi zasłania.
0: Nie widziałem, widziałem go w tym kościele. Ten kościół, o którym on mówi, to był kościół domowy, gdzie na spotkania przychodziło maksymalnie 5-10 osób, bo to był tego rodzaju kościół. I tam on mówi, że mnie zna, a ja

0: Uczęszczając do tego kościoła, za chuja nie widziałem żadnego Pawła W. Innego, to było w sumie trzech typów i pięć dziewczyn, które do tego kościoła u Gliściaka na Natala tam w Dublinie przychodziło. Tam nie było żadnego Pawła W. Nie poznałem żadnego Pawła tam, kurwa. Naprawdę. A ludzi, których tam poznałem, to już nie żyją.
1: Czyli widzicie, no są dla mnie cały czas są dwie opcje. Albo jest to sprawa dla mega detektywów, służb po prostu i to takich,
0: ale
1: no,
0: oni nie chcą
1: naprawdę
0: to
1: jakichś
0: w ogóle,
1: takich, no, już grubych, gruba akcja dla policji, dla służb, dla detektywów, albo dla psychiatry. No tutaj nie mam jeszcze...
0: Stary, czy ja, jakiego psychiatry? Czy ja naprawdę mam, kurwa, zginąć, żeby udowodnić swoją tą rację? Czy ja naprawdę mam, kurwa, zostać zajebanym, żeby ktoś stwierdził, że o, może jednak gość mówił prawdę, bo przepadł i nie żyje?
1: No ale sam doskonale przyznałeś przed chwilą, że rozumiesz te osoby, co nie wierzą, bo historia jest nieprawdopodobna. No.
0: Rozumiem, ale mówię wam, patrz, iluminactwo to jest taka jak globalna mafia. To jest na tej zasadzie, jakbyś posłuchał Michała Gieresia na przykład, i on mówi, że rząd światowy, że globalna policja, że to, że tamto, że do tego nie można dopuścić autentycznie, ale ta globalna mafia to jest człowieku 100 kroków przed organami ścigania i oni sobie robią swoje. A Irlandia z czego jest, kurwa, słynna najbardziej w świecie przestępczym? Z tego, że 40% kurwa całej kokainy, którą sprowadzają przez Kościół katolicki, bo Kościół katolicki im, kurwa, stwarza warunki do robienia takich rzeczy. Czy człowieku, Irlandia 40% kurwa wszystkiej kokainy, którą wciągasz nosem, kurwa, zaopatruje. Więc mnie nie pierdolcie, kurwa, że pierdolę głupoty, kurwa, tylko sprawdźcie sobie nawet te jebane suche statystyki, które nic nikomu nie mówią. Popatrzcie się na to, kurwa, tak naprawdę. Przecież Irlandia to jest główny, kurwa, port przerzutowy, kurwa, kokainy na całą Europę. A co za tym stoi? Kurwa, Kościół katolicki, kurwa, który myślisz, że czemu w Argentynie i w Ameryce Południowej jest taka, kurwa, gdzie jest najwięcej kościołów katolickich? Właśnie w tych krajach Ameryki Południowej, bo stamtąd kokaina leci. Oni mają w tym, kurwa, pierdolony biznes. Przez Irlandię naprawdę przechodzi większość kokainy, którą ludzie nosem wciągają w całej Europie. 40%, a szacuje się, że nie wiem, do 2030 roku to będzie 100%, bo jednak to jest dochodowy, kurwa, temat i każdy chce na tym łapę położyć, bo to są nie miliony, tylko miliardy, kurwa, euro, dolarów, czy w czym byś się tam nie rozliczał.
1: A w to, że Kościół mógłby uczestniczyć w takim procederze, to jestem w stanie już jak najbardziej uwierzyć, bo wiadomo, że Kościółkowi to kasa nigdy nie śmierdzi i nawet wam ochrzczą pieska, jak dobrze zapłacicie i uznają, że on też jest katolik, ten pies. B52 tutaj pisze, a co z tymi papierami, co miał wysłać przez krawca Orłowi Adam Protestant? Wysłał, przekazałem, była ta pewna historia opisana, którą niekoniecznie będę tu teraz opowiadał, ale to też były pewne takie życiowe, bardzo życiowe perypetie Adama, no.
0: Generalnie z opowieści Adama wywnioskowałem jedno, że kurwa został wjebany we fikcyjne małżeństwo, jego żona przejęła wszystko, co miał, tylko jego błąd polegał na tym, że on zamiast, wiesz, walczyć o swoje, to poszedł do kościółka jakiegoś protestanci jako katolicy, to jest jedno i to samo gówno, tak naprawdę, to tak wtrącając, ale było tak, że on zamiast się o swoje walczyć, to poszedł do kościoła i tak jakby zaakceptował ten stan rzeczy, uwierzył w Jezusa, w zbawienie, lala, sranie w banie. Tam właśnie, kurwa, o to chodzi. Tam właśnie, kurwa.
1: Wiesz co jest, bo tutaj jest propozycja, że mógłbyś się z Gierapem spotkać i jemu opowiedzieć, ale
0: ja wiem,
1: że
0: człowieku, ja wiem, że on odczyku po tylu latach życia w Irlandii, to o czym on mówi, nie zauważając tego, o czym ja mówię, to jest skam jeden wielki, kurwa. Ja nie wierzę, że ja inaczej. Nie chcę posądzać tu Michała Gieresia o jakieś jakby to powiedzieć, no.
1: O amatorszczyznę, że nie zna
0: nie,
1: sytuacji,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, nie, nie, nie. Nie chcę go oskarżać o to, że on więcej mniej mówi niż wie tak naprawdę, ale kurwa z drugiej strony to, co on mówi, to jest wszystko sprzyjanie establishmentowi. Nie? Zwróć uwagę na to, że na przykład Irlandczycy popierają Palestynę nie dlatego, że im to, że oni tam inaczej. Oficjalna wersja jest taka, że oni tam, wiesz, rozumieją ten struggle, że tam jakaś nacja walczy o swoją ziemię, bo oni mają w Irlandii tak samo, że ich najechali Brytyjczycy i tam, wiesz, ich tam ruchali w dupę przez 800 lat i tak dalej. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, oni popierają Palestynę dlatego, że kurwa, że Izrael został przez Brytyjczyków utworzony, kurwa. To jest podstawowy argument, bo jak się rozejrzysz na ulicy, tam nie ma kurwa uchodźców z Palestyny. Mało tego, społeczeństwo irlandzkie jest kurwa nastawione jeszcze bardziej niż polskie na kwestie tych refugees. Polska Michał, mówi, Michał, nie przyjmujemy, no. Bo to są terroryści, tak? Bo to mogą być terroryści, przestępcy, my widzimy, co się dzieje w innych krajach. I dlatego w Polsce nie przyjmujemy uchodźców. I w Irlandii jest kurwa dokładnie to samo. Tylko że narracja ta oficjalna jest inna. Dlaczego? Dlatego, że kurwa, patrz, gdyby Izrael, inna nacja niż Brytyjczycy ustanowili, to myślę, że Irlandczycy mieliby, wiesz, zupełnie inne zdanie w tej kwestii. Ale przez to, że to są Brytyjczycy, a oni tych Brytyjczyków, wiesz, uważają za najgorsze kurwy, dlatego popierają Palestynę. To jest jakby mój wróg i twój wróg jest naszym wspólnym wrogiem, więc się połączmy i walczmy z naszym wspólnym wrogiem. Bo ci Brytyjczycy tak naprawdę, patrz, ja spierdoliłem do UK. I to wszystko, co słyszałem o tych Brytyjczykach, to jest gówno. To, co pierdolą Irlandczycy, to jest gówno, kurwa. Tu nie ma, kurwa, żadnej nienawiści do Irlandii. Tu nie ma jakichś, wiesz, jakichś dziwnych grup, które planują zamachy terrorystyczne w Dublinie. Nie ma tu czegoś takiego, kurwa. To są normalni, fajni ludzie, kurwa. Normalnie idzie z nimi pogadać i ja do o nich osobiście nie mam, kurwa, nic. Ale Irlandczycy starają się ich pokazać w takim świetle, jakby to było najgorsze zło, kurwa, na ziemi. I
1: Błażej,
0: taka jest propaganda.
1: Błażej, jesteś z nami jeszcze, Błażeju?
2: Tak, tak, projektuję cały czas.
1: No, słuchasz sobie, nie? Bo, no, Błażej... A, dzisiaj się zachłysnął od tego wąchania kleju, tam do samolocików, skleja i wącha.
2: Nie, ja robię domek w Egipcie.
1: A, domek w Egipcie, no tak. Dla Egipcjanina prawdziwego, prawdziwy egipski domek, który Egipcjanin przerobił na coś a la wczesny Gierek, czy tam późny Gomułka z PRL-u. Tu, panie, poprawimy. Tu, no.
2: On tyle kleje, ten człowiek, ja pierdzielę. I patrz, Egipcjanin i chleje. Pali i chleje.
0: Chyba nie mówisz o mnie w tym momencie, Błażeju.
2: Ja mówię o moim kliencie, na którego domek robię właśnie.
0: A to spoko. No, ale chodzi mnie generalnie o to, nie dajcie się nabrać. Iluminactwo, patrz, iluminactwo powstało w 1776 roku, tak? Bo tak jest oficjalna data i to było utworzone przez Adama Weishaupta, nie wiem jak się mówi, Weishaupt, kurwa, niemieckie nazwisko, jeden chuj, dla mnie to jest wróg i tak. Iluminactwo zostało utworzone przez tego typa, dlaczego? Dlatego, że on chciał się dostać do masonów, ale w masonerii to byli wtedy, w tamtych czasach, tam 4 wieki temu, czy 3,5. To byli ludzie wykształceni po uniwersytetach. Wielu z nich miało, wiesz, koneksje z bankierami, to byli ludzie zamożni, a Wipeshout, czy no ten jeden chuj. On był, wiesz, Takim chłopkiem roztropkiem, kurwa, który tam chciał się dostać, ale nie spełniał wymogów, więc go wypierdolili, więc gość stwierdził, Illuminata, że on sobie założy własny klub, założy to na kurwa, to się niby nazywało humanizm, wiesz, prawa człowieka, takie rzeczy, ale to było wszystko na lewicowej propagandzie, kurwa, opartej. Wiem, że się Błażeju w tym momencie ze mną nie zgodzisz, ale taka jest prawda. Gość stwierdził, nie chcą mnie w tym klubie, to ja sobie swój własny klub założę. I ten klub znalazł poparcie w strukturach kościoła katolickiego. Kościół katolicki zajebiście dofinansował i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy to masoni tak naprawdę, a przynajmniej niektórzy, powiedzmy, że ci biedniejsi masoni, by się chcieli do iluminatów, kurwa, dostać. I tam jest bardzo łatwa droga, tylko to jest droga do tego, że ty zrobisz, co my ci powiemy, wypełnisz, powiedzmy, questa, czy tam, jak graliście w gry, no to wiecie, co to jest quest. Wypełnisz naszego questa, to się do nas dostaniesz, a potem taki wypełniający questa przychodzi do nich, mówi, wypełniłem tego questa i oni mu wtedy kosy w plecy wbijają i mówią, nam już nie jesteś kurwa potrzebny, bo znaleźliśmy sobie sposób dochodzenia do naszych celów bez pieniędzy po prostu, bo mamy frajerów, którzy w nas wierzą.
1: A ja, kochani, zapraszam was na piątek, gdzie swoją premierę będzie miała nowa audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych dla dzieci pod tytułem Mój tata to Illuminata. Nie, no tak żartuję.
0: Żeś chyba teraz wymyślił, w tym momencie.
1: Tak.
0: Na poczekaniu.
1: No tak. Chcę zrobić...
0: Mówię wam, młodzi ludzie, wam pierdolą do głowy, że jak chcecie się gdzieś tam dostać, to się musicie... obejrzyjcie sobie kod Da Vinci, ten film i najlepiej posługujcie się kodami, z tym, że kurwa ci młodzi tych starych kodów w ogóle nie rozumieją i się wydają, im się wydaje, że mają, wiesz, cały świat w małym palcu, a tak naprawdę wystarczy w łeb takiego jednego, drugiego pierdolnąć i się nauczy Moresu. Im się wydaje, że oni się tam dostaną, albo wiesz, mówi się im na przykład, jak jesteś dealerem narkotyków, to musisz sobie, wiesz, znaleźć kurwa pracę, bo wiesz, musisz te dochody ukrywać na przykład swoje, to, że masz z handlu trawą, czy z handlu koksem, czy z czego innego. Czego im nie powiedzą? Tego, że jak dojdziesz do jakiejś tam pozycji, to z tego wszystkiego cię i tak kurwo ukradną i cię zajebią po prostu. I to zrobią ludzie w białych rękawiczkach. Wiesz, czego są symbolem białe rękawiczki? Że masz, kurwa, czyste ręce, a i tak cel został osiągnięty. A teraz wystarczy, to już nie są, kurwa, te czasy, gdzie trzeba kombinować. Teraz to są takie czasy, że pójdziesz ćpunowi heroiniście, dasz, kurwa, nie wiem, strzelam, 3 gramy heroiny i on pójdzie i zrobi za ciebie wszystko.
1: No, taki
0: i nawet zajebie prezydenta żul z ulicy, rozumiesz?
1: No taki mega ostry ćpun to faktycznie już wszystko może zrobić. Jakieś dziwne ostatnio teorie spiskowe słyszałem, to chyba było u Szabla, że Walt Disney to był Hitler na przykład.
0: Tak, był nazistą, to się zgadza. Walt Disney
1: był Walt Hitler, tak.
0: Z kieszeni kościoła katolickiego, z tym, że poprzez nazistów, czyli kościół katolicki nie przekazywał sam funduszy Waltowi Disneyowi, tylko wiesz, przez jakąś organizację, przez jakiś klub, przez jakąś fundację, na tej zasadzie to działało. Tak, żeby nie było, bo patrz, organizacje charytatywne nie muszą się z niczego, kurwa, rozliczać. Więc jeżeli chcesz brać pieniądze albo mieć jakiś tam black budget tak zwany na operacje swoje, no to wystarczy, że założysz organizację charytatywną, a najlepiej kościół, założyć i nikt cię z tych pieniędzy nie będzie, kurwa, rozliczał. Skąd się wziął, kurwa, ten rozkwit kościołów protestanckich po roku, powiedzmy, nie wiem, no jak do Polski inaczej, jak z Polski wyszła komuna i się sami prywaciarze pokazali, skąd się, kurwa, wziął ten wpływ masonerii, kurwa, na biznes i skąd się wziął, jak grzyby po deszczu kościoły protestanckie zaczęły rozkwitać. Dlaczego? Dlatego, że tam możesz człowieku wpompować jaką chcesz kasę, a to i tak zostanie zaksięgowane jako darowizna, darowizna, o, na rzecz kościoła. Dziękuję, kurwa. I pastor tego kościoła. Wy naprawdę, kurwa, jesteście tak naiwni, żeby myśleć, że, kurwa, protestanci naprawdę z katolikami, kurwa, walczą? Oni robią biznesy. Słuchaj, kurwa, w Irlandii ten protest pokojowy to można było przeprowadzić 30 lat temu, ale ktoś zauważył, że podkręcanie, kurwa, ideologii wojny się, kurwa, komuś opłaca, bo to jest najlepsze, co może być według zasady dziel i rządź, czyli podzielmy społeczeństwo na katolików, protestantów i wszystkich, i obu stronom powiedzmy, że tamci to jest nasz wróg i wszystko, co ci się złe w życiu zdarzyło, to jest wszystko przez tamtych, nie przez naszych, przez tamtych, kurwa. I taką wojnę możesz sobie, kurwa, prowadzić latami, potem pokoleniami, bo najlepiej jest zrobić tak, żeby ojciec synowi przekazał, że tamci to są źli, a my to jesteśmy dobrze. Bo wiesz, jeżeli coś przeczytasz w gazecie, czy usłyszysz w telewizji, to możesz tak na to patrzeć z przymrużeniem oka. Ale jeżeli twój ojciec ci powie, że tamci to jest wróg, kurwa, to słowo wypowiedziane w taki sposób dla normalnego człowieka będzie miało dużo większą wartość niż propaganda powtarzana, kurwa, latami przez telewizję, czy przez gazety, czy przez jakiekolwiek inne środki masowego przekazu. Tak to, kurwa, działa wszystko.
1: No, to akurat na pewno tak to działa, że jak coś, jak ojciec coś powie synowi, to ma to siłę.
0: Słuchaj, jeżeli tobie by przez pokolenia powtarzali, że tamci, powiedzmy, jesteś katolikiem, i by ci mówili, protestanci, to tak naprawdę oni się od nas nie różnią tak naprawdę. To są jakieś tam, wiesz, marginalne różnice, doktryny. Nie ma sensu się, wiesz, o co kłócić, nie ma sensu o co się spierać, wiesz, zawsze się można dogadać. Gdyby ci takie coś mówili, no to miałbyś, wiesz, już ty byś wyrósł, wiesz, w takim przekonaniu i na przykład protestant wyrósłby w podobnym przekonaniu. I wtedy byście mogli sobie podać rękę, stwierdzić, może zostawmy te różnice, które nasi ojcowie mieli przeciwko sobie. Może, wiesz, może lepiej żyć w pokoju tak naprawdę. Ale nie, tam jest cały czas pompowana do głów młodych ludzi, kurwa, propaganda. Jak sobie popatrzysz na przykład w Belfaście, tam jest Belfast, to jest takie specyficzne miasto, tam jest, wiesz, podzielone miasto tak naprawdę na dwie strefy, tam protestanci, katolicy i mimo tego, że tego muru już nie ma, był mur berliński, to mimo wszystko oni się napierdalają, rzucają w siebie cegłami, kurwa, koktajle Mołotowa sobie do domu wrzucają i tak dalej, i tak dalej. Gdyby im, ich ojcowie przekazali, wiesz, taką wiadomość, że po prostu może nie warto się napierdalać tak naprawdę, może podajmy sobie ręce i żyjmy w pokoju, kurwa. To tego konfliktu, który jest, kurwa, w Belfaście teraz już by, kurwa, nie było. Tylko że ktoś po prostu, rozumiesz, wyrósł, doszedł do władzy na tej pierdolonej propagandzie i w interesie takiego kogoś jest utwierdzanie młodych ludzi w przekonaniu, że tamci to jest nasz wróg. To jest taki prosty przykład, który teraz podałem, ale to tak naprawdę, ten schemat działania można zastosować do każdego jednego konfliktu na tle religijnym, kurwa, i to nawet weźmy kontekst Izrael-Palestyna, bo to jest najświeższa niby informacja. Gdyby ci wszyscy ludzie wzięli i te swoje święte księgi, niezależnie czy to jest Biblia, Tora, Koran czy inne gówno, gdyby wsadzili sobie je głęboko w dupę, to człowieku, te młode pokolenia, które na tym by wyrosły, że trzeba sobie to wszystko wziąć w dupę i wyjebać w pizdu, gdyby oni na tym wyrosły, to by
1: nie było jakby tego, tak, kurwa, nie przeklinać.
0: No słucham. Nie, dobrze.
1: Raz, że spróbuj tak nie przeklinać.
0: Który mamy teraz, bo może warto sobie Bogiem wydrzeć dupę i po prostu spuścić go w kiblu i zauważyć, że ten człowiek, do którego ty strzelasz, to jest twój bliźni tak naprawdę. To jest taki sam człowiek jak ty, który wyrósł w takiej samej propagandzie jak ty i może to jest właśnie ten czas, żeby tą propagandę wziąć i wyjebać po prostu, odrzucić. Zamiast się napierdalać i tworzyć nowe konflikty tak naprawdę. No. To jest... Gdyby ci młodzi ludzie, kurwa, zamiast słuchać tego, co im pierdolą, gdyby zauważyli, że chuj mnie obchodzisz, to jest Żyd, czy muzułmanin, czy jakiś inny, to jest inny człowiek po prostu. żeby tą religię wziąć i wyjebać w pizdu, to myślę, że żyłoby się wszystkim lepiej.
1: No to tak się mówi, ale to jest taki, tak się mówi, ale to jest niewykonalne to raz. Dwa, że połowa, druga połowa. Ale słuchaj, ale strasznie przerywasz, Michał. Jak mówisz 10 minut, ja potem chcę jedno zdanie i też nie mogę. No daj mi skończyć jakąkolwiek myśl.
0: Przepraszam.
1: Nie, no luzik.
0: Mów.
1: No trochę się rozkojarzyłem. No, jest dla mnie niewykonalne. To musi być proces laicyzacja społeczeństwa. Nie da rady tego inaczej zrobić, bo nawet jak gdzieś zabronisz, gdzieś zaczniesz zabijać zawierzenie, to znów się robi wariactwo i fanatyzm całkowity jakiś. Ale wiesz co, poruszyłeś ciekawy temat, bo mnie na przykład zastanawia, jak to jest możliwe, że nigdy w takich sytuacjach, jak teraz mamy konflikt Hamas-Izrael czy Palestyna-Izrael, nikt nigdy nie wyjdzie gdzieś na mównicę, ktoś ważny, nie powie coś tak po ludzku, że pogódźcie się, spróbujcie się dogadać jakoś, spróbujmy to jakoś załatwić, spotkajmy się, tylko i to nam się śmieszne się wydaje, że ktoś mógłby wyjść i powiedzieć w ten sposób. My znamy tylko takie jakieś komunikaty, które wypuszczają dyplomaci, jakieś tam plany, obawy, nie ma takiej ludzkiej rozmowy. O to mi chodzi. To jest ciekawe, jakby nie. Co?
2: Krawiec.
1: No.
2: Przecież jak Rosja napadła na Ukrainę, to Franciszek powiedział, że wszyscy jesteśmy winni i się dogadajcie.
0: Nie, ale jebać, co powiedział Franciszek, to jest pierdolony katolicki aparat.
1: Nie knij tak, bracie.
0: Jebać papieża, kurwa.
1: Michał.
0: Będę przeklinał.
1: Ale nie aż tyle.
0: Nie zasługują na szacunek każdego normalnego, szanującego się człowieka. Nie zasługują.
2: Przez was zmetowałem na komputer. No.
1: Szatan, duch diabelski, zły przez ciebie.
0: Jaki kurwa szatan? Ej, pojmijcie to wreszcie, że szatana wymyśliły te same kurwy, które wymyśliły Boga, którym was szantażują i którym was manipulują. Szatan i Bóg to jest jedno i to samo kurestwo. Nie ma. Są dobrzy ludzie i są źli ludzie, kurwa. Nie ma nic poza tym. A szatan, Bóg i to wszystko to jest, kurwa, wymysł. A ci, którzy pierdolą, kurwa, utrzymują was w przekonaniu, że jak zrobicie to, to pójdziecie do nieba, a jak zrobicie tamto, to pójdziecie do piekła, to jest jedno i to samo skurwysyństwo, które wreszcie trzeba obalić. I ja wierzę w to głęboko, że ludzie się w końcu, kurwa, obudzą, przejrzą na oczy i stwierdzą, że kurwa, ja nie mam interesu w tym, żeby kogoś zabić tylko dlatego, że wyznaje inną religię, albo nawet wyznaje tą samą religię, ale inną denominację, inny odłam. Tak jak masz, kurwa, protestanci, katolicy. Masz w świecie muzułmańskim masz szyitów i sunnitów, kurwa. I oni się też napierdalają. Tak jak był Hitler, który głosił narodowy socjalizm i był Stalin, który głosił socjalizm i to była tak naprawdę ta sama ideologia, tylko Hitlerowi przeszkadzało, że centrum władzy socjalizmu jest w Moskwie, a nie w Berlinie. I tym to się, kurwa, różni wszystko. Rozumiecie? Czy nie?
1: No to tak się różniło w zasadzie, że socjalizm narodowy to był właśnie narodowy, a nie międzynarodowy, a komuniści w Związku Radzieckim chcieli rozprzestrzeniać na cały świat i kumać się z innymi, ale tutaj mamy motyw rasy jeszcze tak mocno zakorzeniony, którego nie ma w komunizmie, tego motywu rasy, no bo komuniści wszystkich krajów, łączcie się, nie? A nie ma tu...
0: No bo komuniści wtedy... Komuniści moskiewscy w tym momencie mieli przewagę, bo byli stroną wygrywającą, a Hitler, kurwa, chciał zrobić to samo i jakby można powiedzieć, że zazdrościł Stalinowi, że ma wpływ na taką dużą grupę osób i dlatego chciał uczynić centrum socjalizmu w Berlinie, a nie w Moskwie, kurwa. To są te same kurwy.
1: No dobra, ale tutaj, dobra, właśnie strasznie jesteś nakręcony. Taki, no. A tu nasz komunista chciał coś dorzucić. Bożeju?
2: Ja co? Nie? Gdzie? Czemu?
1: Coś tam chciałeś wtrącić, jak zaczęliśmy o komunistach przed chwilą?
2: I widzisz, kolega trochę za dużo.
1: No właśnie.
2: To mówię, mnie wybił.
1: Bo kolega ma strasznie gadane dzisiaj. No, Magadanego dzisiaj.
2: Nie chcę w piątek pójść do sądu. Może lepiej Magadany niż mój prawnik, to bym mógł tam zarzucić. Żeby co, to zapraszam w piątek do sądu okręgowego Pachen. Można napierdzielać na sędziego.
1: No, a czy...

0: Indianin może być na przykład komunistą?
1: Każdy może.
0: Każdy może, a Murzyn też może. Murzyn może, ładnie brzmi. Polak też może, a Polak też może być komunistą. Ciekawi mnie, ilu ludzi w tym PRL-u tak naprawdę czuło przynależność do komunizmu, czuło się z tym dobrze, kochało ten komunizm, no w każdym razie upatrywało w nim jakiś nadziei na lepsze jutro, wierzyło w ten komunizm. Jak byś, Błażej, stawiał? Tak z połowa obywateli?
1: To zależy, ale wiesz, dużo większych mieszkała na wsi i oni naprawdę nienawidzili tej drugiej RP, nie? Która im tam dużo złego zrobiła. No, komu na coś tam i przyniosła, nie? I grunt, i szkoły i tak dalej, także...
0: Służba zdrowia, edukacja, industrializacja.
1: No, a byłem, no, 4 dni temu byłem na grobie niejakiego towarzysza Tito. I po wielu, wielu latach Jugosławia się rozpadła, wszystko ten, ale mauzoleum Tito nadal istnieje, nadal jest utrzymywane, nadal kwiaty leżą. Takie w ogóle miejsce zadumy, bardzo, bardzo ładny park w całym centrum Belgradu. Towarzysz Tito. To było takie przeżycie trochę, muszę powiedzieć.
0: No proszę.
1: No. Ale...
0: Nie słyszałeś jakiegoś głosu, który cię wzywa na przykład do czynu, do czynu rewolucyjnego, coś takiego? Nie,
1: nie, odwrotnie. Właśnie ciszę słyszałem. Bo Belgrad to jest takie miasto, gdzie jest ciągle głośno, nie? Wszyscy trąbią się i tak dalej. I w samym centrum jest taki malutki kawałek parku. Wchodzisz tam, jest taka wielka cisza. Tylko słychać troszeczkę fontanna przed tym domem. Nikt nie odzywa się, nie? Wszyscy tylko tak wchodzą do tego grobu, do tego mauzoleum. To jest taka dziwna atmosfera tam panuje. Takiej zadumy. A obok jest takie muzeum, w tym muzeum są tylko rzeczy, tylko prezenty, które Tito otrzymał od jakichś dygnitarzy, tam, co go odwiedzali. Nie? I między innymi chyba był albo Virtuti, albo coś takiego z Polski był.
0: To jest zabawne, że ci nasi komuniści to się mniej dorobili, będąc ważnymi osobami w państwie, niż te dzisiejsze Obajtki, Morawieckie, nie? I cała ta świta Kaczyńskiego.
1: Dorobili się dopiero jak ten, jak już był upadek i tam przyszedł Wilczek i ta jego ustawa i
0: aha, wtedy No tak, bo po to chyba była ta ustawa w sumie, żeby tak na chwilę otworzyć furtkę dla komuchów, dla służb, żeby se pozakładali jakieś kantory, co tam komu przyjdzie do głowy, handel, bronią.
1: No,
0: i dlatego bardzo. Taka wolność, a potem zamykamy, cyk, ale już ci, co się załapali, to się załapali, nie?
1: I dokładnie była, podobna ustawa do Wilczka była w 46 bodajże, 6 w Niemczech, tam jak czy 7. Adenauer przytał władzę po to, żeby tam upłynnić te wszystkie złote zęby i inne rzeczy, co tam robowali naziści. Jak to się upłynniło, no to ustawa poszła do śmieci.
0: A KGB-rut tu obraża wiarę, obraża uczucia religijne furiata na czacie.
2: I bardzo dobrze. I bardzo kurwa dobrze.
0: No, a jak ty dzisiaj naobrażałeś uczuć religijnych, bracie?
2: A moje uczucia religijne obraża Kościół katolicki, który wiarę w Peruna zniszczył w taki kurwa sposób, że całymi wiochami kurwa wypalał ludzi żywcem tylko dlatego, że mieli jakieś tam pogańskie symbole w domu, czy jakieś tam związane ze słowiańską kulturą, kurwa. To moje uczucia religijne obraża, a bardziej mnie obraża to, że kurwa większość Polaków ma wyjebane na Kościół, a Kościół i tak twierdzi, że ma 95% kurwa wiernych, dlatego że z każdego tego wiernego na papierze tylko dostaje tam, nie wiem, 0,4% podatku, czy 1,4% podatku, czy może 2,4% podatku, ale im chodzi o to, żeby byli wierni tylko na papierze, bo dlatego dostają od rządu polskiego kurwa pieniądze. nie oszukujmy się, taka jest kurwa prawda. I czy to waszych kurwa uczuć nie obraża? Ale tak naprawdę wy płacicie najebanych złodziei, kurwa, z którymi się wiążą tylko z którymi się wiążą tylko albo afery pedofilskie, albo przekręty finansowe, kurwa. Nie obraża was to, Polacy?
0: Dobra, Zluzu, ja wiem, że wiesz, temat jest dla ciebie ważny i tak dalej, ale troszkę mniej emocji może, no. A tu pisze, znaczy, żeby tu nie krzyczeć, nie, ale to chodzi o to, żeby nie krzyczeć na antenie i aż tak nie przeklinać. Ale tutaj niektórzy cię wspierają, na przykład tutaj pisał Adam Łamysz, pisze, a ja tam uważam, że Michał prawdę mówi, z Podleckiego też wariata robiono. No, z Podleckim też była, jest tam gruba sprawa związana z tą hipnozą, nie? Że jego też trochę jakby podobni ludzie, bo też szarlatani i bandyci de facto, podszywający się za cudotwórców, czyli też takie zapara religijne.
2: Ja ci to wytłumaczę zaraz, bo to jest bardzo kurwa proste. Kościół katolicki, który stoi za całym tym kurwa światowym przekrętem, przekazał kurpać. Oni, kurwa, mają jakby pod swoim skrzydłem tych wszystkich gangsterów, kurwa. Tych, co tam się słyszy, że tam El Chapo jakiś, kurwa, ten, jak on się nazywał? Ten, kurwa, król kokainy z Ameryki Południowej. O Boże, no ten taki gangster. No,
0: wiem, o którego, ja ciągle zapominam jego nazwisko. I ciągle sobie przypominam i znów zapominam. To jest ciekawe, że mamy takie słowa, nazwiska, co przypominamy, sobie zapominamy, przypominamy, zapominamy. Kurde. I zaraz będzie objawienie, bo zaraz sobie przypomnę.
1: Czy ten z Medellin?
0: Jak?
2: Tak, ten z Medellin. No, jak on się nazywał?
0: Największy handlarz kokainą, kurczę, no.
2: No, na świecie. Kurwa, Escobar.
0: Escobar!
2: Kurwa. Ty myślisz, że naprawdę, kurwa, stary, jakbyś kontrolował, kurwa, całą machinę przestępczą na całym świecie, kurwa, gdybyś był największą mafią i gdybyś chciał wypierdolić wszystkie inne mafie w powietrze, tak żebyś miał monopol nad całym procederem przestępczym, jaki się dzieje na świecie i do tego miał możliwości kościoła katolickiego, kurwa, to powiedz mi szczerze, czy nie przekazałbyś części swojej wiedzy, która pozwala na kontrolowanie tego wszystkiego właśnie jakimś tam małym grupkom przestępczym? Bo te gangi wszystkie, co człowieku tam piszą w gazetach, że tam złapali jakiegoś barona narkotykowego, miał ileś tam bilionów w gotówce. Człowieku, Kościół katolicki pierdolony trzyma kurwa kasę od czasu...
0: Ale
2: kurwa,
0: uspokój się trochę... Spokój
2: nie, bo oni trzymają, kurwa, kasę od czasów, kurwa, o upadków Cesarstwa Rzymskiego. Cesarstwo Rzymskie upadło, ale, kurwa, ta kasa cały czas gdzieś jest i ona jest, kurwa, w Watykanie, no.
0: Michał, nie możemy tak, po raz kolejny cię proszę, żeby nie było pięć razy, kurwa, w jednym zdaniu, bo to się źle się słucha. I
2: ale ja mówię, słuchaj, ja mówię szczerze, ja jestem człowiekiem, który mówi szczerze. To, co na sercu, to na języku. Naprawdę, ja tak mam. No.
0: No ale...
2: Ja nie ograniczam w słowach. Przepraszam, jeżeli obraziłem tu kogoś. Ale
0: nikogo nie obrażasz, tylko to nie chodzi o obrażanie, tylko o trzymanie pewnego tutaj fasonu i tyle. No.
2: Ale ja nie wiem, ja jestem typkiem z ulicy, kurwa,
0: No mnie też, mnie też wychowała
2: ulica. Uniwersytetu Jagiellońskiego nie mieli mi z dużego wpływu na moje, wiesz, na mój rozwój i moje wychowanie, niestety.
0: Mnie też wychowała ulica, a nie mówię,
2: ja
0: kurwa.
2: Ja pierdolę ulicę, bo ulica służy kościołowi katolickiemu, bo kościół katolicki wprowadza biedę i... Kościół katolicki tak działa, ty kurwa. Przepraszam. Dobra, postaram się kontrolować.
0: Zrób sobie takiego challenge'a, to może być dobry challenge dla ciebie. No bo wiesz, potem się spotkasz z dziewczyną jakąś czy coś i też do niej tak, kurwa, słuchaj, kurwa, tak zryja to kurwa, nawet spoko kurwa jesteś, kurwa, nie?
2: Nie, no gdzie, bez przesady. Ja się tylko z kurwami spotykam.
0: No to możesz do kurwy mówić.
2: I mnie
0: kurwa
2: przeszkadza, rozumiesz, o co chodzi. Ja nie mam środowiska, w którym trzeba być, wiesz, dystyngowanym na poziomie dżentelmenem, nie? Chociaż może bardzo bym chciał, ale ja wiem, że ja tam nie pasuję. na tej zasadzie. Mówię wam, Kościół katolicki nie bez powodu zanurzył swoje łapy w Ameryce Południowej, bo tam gdzie jest bieda, tam jest Kościół. A tam, gdzie jest Kościół, tam jest interes.
0: Słuchaj,
2: Ameryka Południowa z kokainy przede wszystkim, bo tam jest klimat do uprawiania kokainy. Mówię wam, naprawdę, gdyby zlikwidować Kościół katolicki, to gwarantuję wam, że po miesiącu byście zadzwonili do swojego dealera i on by nie miał towaru. I nie miałby skąd.
0: Chyba troszkę przesadzasz tutaj.
2: Nie.
0: Nie musi być zawsze Kościół zamieszany w handel dragami. Co to jest, jakiś główny pośrednik na kuli ziemskiej w handlu dragami? Kościół katolicki? Bez jaj. To u każdego klechy można by zioło kupić.
2: Tak. A dlaczego banki watykańskie są nietykalne? Tam możesz włożyć kasy z każdego przestępstwa. Mówi się, że niby tam Szwajcaria jest taki mit, że tam w Szwajcarii złoto dla nazistów, kurwa. Przepraszam za kurwę. Złoto dla nazistów Szwajcarzy przechowywali. To jest mit. Oni to złoto od razu do Watykanu przewozili.
0: A takie, a kasa, złoto, to jak najbardziej. No, Michał Giereś twierdzi, że służby specjalne różnych krajów ostro handlują dragami. Ja bym się nie zdziwił, bo zawsze jak masz albo jakiś dyplomata z immunitetem dyplomatycznym, albo jakieś wojsko, albo właśnie kościół, to są wszystko genialne okazje do jakiegoś szmuglowania czegoś, bo nikt ci nic nie sprawdza, wszyscy ci ufają. Ja gdybym był papieżem, to bym zawsze brał ze sobą walizkę koki, czy nikt by mnie nie sprawdził.
2: Słuchaj, tylko... Mówi się, że w Polsce ten złoty pociąg niby jest, tak? No. Tam gdzieś pod Wałbrzychem, w tych podziemiach schowany. Prawda jest taka, że złoty pociąg to z Polski do Portugalii przejechał całą drogę w czasie wojny i miał tam, nie wiem, zatkniętą flagę Watykanu na przodzie i nikt nie śmiał tego pociągu zatrzymać. Jak chcecie szukać złotego pociągu, to na Portugalii się kończy trop, bo stamtąd już tylko do Argentyny nazistów przerzucali.
0: A ja, słuchajcie, zrobię test. Pójdę w tą niedzielę do kościoła, podejdę do księdza gdzieś tam i się tak na ucho mu tam szepnę. Masz coś zmotać? Masz coś tutaj? Grasz w zielone? Coś tam się go zapytam. Zobaczymy, czy będzie miał. A słuchaj, Michał, tak już mówiąc serio, bo też się pojawiły tu takie hipotezy, że może ty zażywasz coś. Ty pamiętasz, co się z moją głową działo po dopalaczach, że się modliłem do Jana Pawła II? To wiesz, co to potrafi z głową zrobić. Tak powiedz szczerze, czy ty coś nie zażywasz w dużych ilościach?
2: Nie.
0: No dobra.
2: Nie, nawet ostatnio naubliżałem mojemu dealerowi, żeby mi towaru nie sprzedawał. Naprawdę.
0: To się wyjaśniło, Błażej,
1: Krawiec, ty brałeś dopalacze?
0: Tak. Kiedyś z ciekawości.
1: Oj, nieładnie bardzo.
2: No, słuchaj, to nie jest tak, że się wyjaśniło, bo powiedziałem, że miałem dealera. Miałem plan zajebisty, żeby się wyrobić, wiesz, przez rok na siłowni, a kiedyś, ale bardzo dawno, miałem, powiedzmy, nadużywałem marihuany, albo inaczej, nie stroniłem od jointa, że tak powiem, i podjąłem, kurwa, decyzję, żeby więcej tego gówna nie brać, a pojawił się nagle koleżka, kolega, kurwa, co ci tu tanio zawsze wszystko, kurwa, załatwi, i ja dalej tego koleżkę podejrzewam, kurwa, że został mi podstawiony, bo tak jak wcześniej mówiłem, że byli ludzie, którzy za mną chodzili, nagrywali filmiki jakieś ze mną, wiesz, próbowali mnie na czymś przyłapać. I ja dalej twierdzę, że ten koleżka za ścianą to jest pierdolony szczur, który został mi podstawiony, kurwa. Bo inaczej, nie wiem, czy opowiadałem, miałem wcześniej, przed nim miałem jeszcze innego typa, który tam mi groził śmiercią, wiesz, startował do mnie o jakieś bzdury, kurwa, i ja wiedziałem, że to nie jest koleś, który po prostu się wprowadził do tego domu, w którym mieszkam, tylko to był koleś, który został postawiony, więc jak wyszła afera z tym, że typ był jakiś trefny, to zaraz się drugi znalazł i ja nie dałbym sobie kurwa nawet paznokcia kurwa u lewej nogi obciąć za to, że ten koleżka, co mieszka za ścianą, to nie jest tu przez przypadek, zwłaszcza, że ostatnio odpierdolił taką akcję, tak jak mówiłem, z tym zakładem, że trzy razy zapukam, zanim wyjdziesz spod stołu i zapukam tylko dwa razy. Ostatnio, kurwa, była taka, kurwa, sytuacja, że przyprowadził jebanego... Inaczej, ten murzyn był spoko. Przyprowadził murzyna do domu i też była taka sytuacja, że zapukał dwa razy i się obaj na mnie, kurwa, popatrzyli, jakby sprawdzali, jak ja zareaguję na to. Czyli ja już wtedy wiedziałem, że to jest
0: wałek. To już paranoja jest ewidentne, masz jazdy. Ale ty wszędzie ty zaczynasz, wszędzie widzieć, zaczynasz spisek i ten ustawiony, ten podstawiony, ten nie śledzi. To są ewidentne przykłady jakiejś paranoi, która cię dopada.
2: A jak chodzą za tobą ludzie i ciebie, kurwa, nagrywają telefonem, kurwa, w każdej sytuacji, to jest też paranoja? A czy mi się wydaje to tylko, kurwa?
0: Dziwnie to zaczyna brzmieć wszystko trochę. Za dużo tych twoich, wiesz, tutaj rozkminek tego typu jest i wszędzie widzisz podstawionych. Już nawet twój lokator, on jest z nimi w zmowie, tak? No, to super.
2: Ja nie, inaczej. Ja, to ty powiedziałeś, bo ja powiedziałem, że się nad tym zastanawiam cały czas, bo jeżeli ktoś mówi o 10 tysiącach euro, po czym kurwa puka w stół i to ma niby mi przypomnieć, inaczej, może to ma mi przypomnieć sytuację, gdzie jacyś gangsterzy 10 koła euro chcieli ode mnie, właśnie w przypadku takiego zakładu, że ktoś zapukał w stół. No to no, dla mnie to jest zbieg okoliczności i to jest zbieg okoliczności dziwny, zwłaszcza, że obaj patrzą na mnie, jak zareaguję na to.
0: Albo ci się tak wydaje, że tak patrzą, to są właśnie te paranoje.
2: Słuchaj, może mi się wydaje, może jestem przeczulony na to wszystko, może mi się to wydaje, ale za dużo zbiegów okoliczności w jednym momencie, albo za dużo zbiegów okoliczności rozłożonych w czasie, gdzie w tym czasie, w jakimś odstępie czasu zdarzają się tylko i wyłącznie zbiegi okoliczności, dla mnie to nie jest zbieg okoliczności.
0: Mój kolega, psycholog, był u innego kolegi, którego ja też znam, bo tam byliśmy na imprezie i rozchorował się na głowę. A mogę dokończyć zdanie? Zaraz będziesz miał.
2: Nie możesz. Że dostałeś za dużego krawiec donata od kogoś, żebyś gadał to, co masz gadać, wiesz.
0: Ale ty mówisz to serio teraz? No bo to by był przykład już, że ci całkiem lotnisko ci odlatuje.
2: Dobra, inaczej. Wszystko, cała sytuacja się zachowała o tym, że wspomniałem o Martinie Lechowiczu, a ty jesteś pierwszą osobą, która mi powiedziała na antenie swojego radia, że Martinowi wziąłeś i doniosłeś.
0: Tak. No i co w tym złego? No to jest mój też kolega
2: od... Się zaczęła od pogadanki o Martinie Lechowiczu. No i co, to jest zbieg okoliczności? Powiedz mi, to jest zbieg okoliczności? Czy może jestem popierdolony i mi się to tylko wydaje?
0: Ale co konkretnie, bo nie zrozumiałem teraz, jeszcze raz, że o co chodzi?
2: No powiedziałeś kiedyś, tam nie wiem, miesiąc do tyłu, no, że wziąłeś i to, co powiedziałem na necie, to wysłałeś do Martina Lechowicza, tak? No tak powiedziałeś.
0: Tak, tak.
2: Nie wierzysz mi do końca i dlatego wziąłeś i do Martina to
0: nie dlatego, wysłałem. Bardziej dlatego, że znam Martina od 10 lat i to naturalne, że go poinformuję. Tym bardziej, że jak coś jest publiczne, to chyba ma prawo wiedzieć. Jeśli się akurat nie natknął na twoją audycję, no to ja go informuję. Patrz, jest taka audycja, tak?
2: Złapałeś się w pułapkę logiczną teraz.
0: W jaką?
2: Dlaczego?
0: W jaką?
2: No jaką? Zaraz ci to, kurwa, wytłumaczę. Powiedziałem przecież w pewnym momencie, że jest taki skam, że biorą kogoś, wypierdalają ze wszystkiego, co ma, rozumiesz, mieszkanie, pieniądze, oszczędności, konto w banku. Taki ktoś ląduje z niczym na ulicy i potem zostaje zajebany gdzieś tam, wiesz. I to było powiedziane w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, tak? Czyli, że przyjeżdżają Amerykanie do Polski i mi się wydaje, że jadą na jakiś tam obóz angielskiego języka, że będą tam uczyć, że są tam korepetytorami czy tam nauczycielami, a potem giną, kurwa. To jest dokładnie ten sam schemat. Ktoś przyjeżdża z Ameryki do Polski i znika.
0: Ale jaka
2: i
0: jest tak, myśl? Ale jaka jest myśl? Bo
2: powiedziałeś, coś... że przyjeżdża ktoś z Polski do Irlandii i kurwa znika. To jest dokładnie ten sam schemat działania. Zwłaszcza, czego nie powiedziałem wcześniej, patrz, ja pewnych kurwa rzeczy... Ja nie jestem taki
0: ja,
2: głupi...
0: Nie wiem, do czego zmierzasz, bo był jakiś zarzut przeciwko mnie, a teraz zacząłeś opowiadać znów tą samą historię.
2: Zmierzam, że typ, który kurwa przyjechał kurwa na obóz angielskiego do Czchowa i zajebał tam niby kogoś kurwa, przepraszam, że przeklinam w tym momencie, bo się niepotrzebnie uniosłem, że tego samego typa poznałem w Finlandii na miejscówce, na której też odpierdalają innych ludzi. No chłopie.
0: Dobrze. No skoro no, uważasz,
2: Właściwie, jest... weź mi teraz powiedz, że, no. że typ, który kogoś tam niby zajebał w tym, w Polsce, nagle w Irlandii znajduje się na miejscówce, na której też kogoś tam zajebali.
0: Ja nie wiem, nie rozumiem teraz, o czym ty do mnie mówisz za bardzo, już teraz nie rozumiem. Krążysz, zaczynasz od wątku tego, że powiedziałem Lechowiczowi, potem znów przypominasz jakieś wątki z tego, co już mówiłeś, potem przeskakujesz na inny temat. To jest chaos myślowy troszeczkę. Ja nie wiem, wiesz, czy chcesz mi coś powiedzieć, czy tak sobie luźno...
2: No. Ja myślę, krawiec...
0: Czekaj, chciałbym dać Błażejowi, chciałbym dać Błażejowi. Aha, okej. No ja też byłem.
2: Słucham, Błażeju. Powiedz zanim ja powiem.
1: Byłem w Irlandii w lutym.
0: Błażej tylko dorzucił, że był też w
1: Dublinie. Był bardzo ładny kraj, ładne autostrady, czysto.
0: Okej, ale co Michał, ty twierdzisz serio, że ja mogę być z nimi w zmowie, tak? No to już byś...
2: Tak samo.
0: Jak zaczniesz takie snuć przypuszczenia, to niech ci się włączy jakaś lampka, że coś jest nie halo, bo jak mnie zaczniesz jeszcze podejrzewać, że jestem w zmowie, to już no. To chyba ciężej o jakiś bardziej taki namacalny przykład, że cała ta historia zmierza ku wariactwu jakiemuś totalnemu.
2: No, no to dobra, no to wytłumacz mi tak. Jest obóz w Czchowie, tak? Przyjeżdżają na niego... Z czego ty się śmiejesz teraz?
0: Bo zaczniesz mi teraz przez pół godziny opowiadać historię o obozie i ja nie będę wiedział, co ci chodzi,
2: bardzo,
0: kurwa.
2: Słuchaj, to jest bardzo logiczne to, co teraz powiem. Jest sobie obóz w Czchowie. Na obóz w Czchowie przyjeżdża dwóch Brianów, dwóch gości o imieniu Brian. Jeden jest ofiarą morderstwa, bo go... No inaczej... Jeden znika w tajemniczych okolicznościach. Wszyscy mówią, że pojechał na Węgry czy tam gdzieś, bo jest Amerykaninem i se chciał Europę pozwiedzać. Ale chodzi o to, że od wyprowadzenia go do lasu, od sytuacji, o której mówiłem, że Martin Lechowicz w niej brał udział, tak? Od tego momentu tego Briana nikt nie widział. Jest też drugi Brian, który też przyjeżdża na obóz w Czchowie. Jako lektor angielskiego, tak? Mamy dwóch Brianów. Jeden znika w tajemniczych okolicznościach, drugi tam cały czas jest. Teraz tak, parę lat później tego Briana, który był lektorem i który nie zginął, spotykam w Irlandii, człowieku, w organizacji charytatywnej, która rzekomo ma biednym ludziom pomagać, która jest... skonsolidowana z jakimś tam kościołem, powiedzmy, tak? I na tej miejscówce też zaczynają, kurwa, ginąć ludzie. I typek, który, kurwa, akurat go przyciąłem, bo podglądałem, typ, który jeździ na jakimś pierdolonym BMX-ie, z łysymi oponami, który zajebał gościa we współpracy z Brianem, tym drugim, który nie zginął w Czchowie, który był tam lektorem, tak? I on mi się pojawia w Bradford, w Anglii kiedy mi się wydaje, że mnie jacyś ludzie obserwują i chodzą za mną. I rozumiesz, ten sam typ się pojawia w takiej kurwa samej sytuacji.
0: Problem tylko w tym, że to jest słowo.
2: To wiesz, nie jest bo... dziwne.
0: Tak, bardzo dziwne, jak się to słucha jako dziwnej opowieści, której ja nie mam w żaden sposób jak za bardzo zweryfikować, ani żaden z nas. To jest słowo przeciwko słowu, a ktoś ci powie pierdolisz. To jest jego zdanie na ten temat.
2: Przeciwko słowu, tak, dokładnie. To jest słowo przeciwko słowu, tylko może jak się kurwa obudzicie, albo może ktoś z rodziny wam nagle zniknie w tajemniczych okolicznościach, to może wtedy się zaczniecie nad tym zastanawiać, bo jeżeli kurwa...
1: Mogę mieć pytanie do sytuacji... tutaj, który tak dużo mówi?
0: Dawaj, dawaj, Błażej.
2: Mów.
1: Jak zarabiasz na życie?
2: Ja to wam narysuję, bo to narysować to jest prościej niż wytłumaczyć. Naprawdę.
1: Nie, no normalnie, nie? Wstajesz rano do roboty i chodzisz.
2: Nie, ja pracuję w domu. Pozycjonuję strony internetowe, nie muszę do tego chodzić do roboty.
0: Akurat pieniążki ma. Akurat pieniążki ma. Stówę dzisiaj rzucił lekką rączką. Bogol. No. Coś jeszcze?
1: Dobrze.
0: Pewnie, że dobrze. No, słuchaj, ja nie wątpię, Michał, że ty jesteś przekonany co do prawdziwości tych wydarzeń, o których
2: mówisz. Kurwa, ojca mi zajebali. Nie odpuszczę tego, rozumiesz? Ojca mi zajebali ci ludzie. Nie odpuszczę tego, chociażby mieli mnie za to zabić, kurwa. Zajebali mi ojca, a potem jeszcze, kurwa, niby mój ojciec sprzedał mieszkanie 2 lata po własnej śmierci. Jak to jest, kurwa, możliwe? Weź mi to, kurwa, wytłumacz. Jak to jest, kurwa, możliwe? Jak bym miał przy tym nie drążyć? Gdybyś, kurwa, gdyby tobie kogoś z rodziny, kurwa, zajebali w ten sposób w jakichś dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach, to może też byś był na moim miejscu i może też byś drążył taki temat i może też byś, kurwa, doszedł do takich wniosków. Nie odpuszczę, rozumiesz? Kurwa, chociażby miał cały świat zajebać. Nie odpuszczę. Wszystko na ten temat, kurwa.
0: No cóż, ja ci mogę powiedzieć.
2: To chodzi, kurwa, o prawdę, bo w tej prawdzie jest ukryty fakt, że ktoś wziął, jakaś kurewska organizacja wzięła i zrobiła, kurwa, pozbawiła członka mojej rodziny życia. I tego, kurwa, nie odpuszczę nigdy, rozumiesz? Choćby mieli mnie za to zajebać. Rozumiesz czy nie?
0: Ale co jeśli zginął w inny sposób niż ty jesteś przekonany? Masz takie przekonanie, ja to rozumiem, ale...
2: Ale chodzi o to, że tu jest za dużo niewiadomych i te wszystkie niewiadome prowadzą w jedno miejsce. Ty to rozumiesz czy nie? Bo ja nie wiem, może ja tego nie powiedziałem nigdy, dlatego masz taki może mętlik w głowie, ale te wszystkie poszlaki prowadzą, kurwa, w jedno miejsce.
0: No, rozumiem. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyli, bo godzina pierwsza nam wybiła.
1: A miałem się wyspać, nie?
0: No, ja miałem na antenie wejść na 2 godzinki, a tu już siedzę 7 prawie. Więc powolutku
1: powiedziałem sobie, wreszcie się wyśpię.
2: Odpuszczę tego. Nie odpuszczę, kurwa. Chociażby cały świat mnie uważał za idiotę i wariata. Nie odpuszczę tego, kurwa. Jebać was, wy kurwy syny wszystkie, którzy bierzecie w tym udział. A ty, krawiec, nie dziw się, że ja cię może pomawiam tam o coś, ale sytuacja jest, kurwa, taka, że ja wiem, jak ci ludzie działają. No ja wiem, ja człowieku w tym się, może nie wy, że wychowałem, ale od tego 16 pierdolonego roku życia wiem, jak to działa.
0: No różne są, różne mam historie, jak dla Bartłomieja Rybki, kiedyś tam robiłem zlecenie większe, pracowaliśmy przy jego stronie, no to on też wtedy tam różne środki zażywał i sobie szybko wkręcił, że chce mu ukraść domenę.
2: Ja nie rozumiem, to co
0: znaczy, ja przepraszam, przepraszam, bo źle powiedziałem, że też nie chciałem do ciebie tu nawiązywać, tylko on akurat, no różne tam rzeczy były, no i też się pojawiły zarzuty, że ja jestem w zmowie, że chcę mu ukraść domenę, tak dalej. Czasem się ludziom coś kiełbasi w głowie. Nie mówię, że tobie, Michał, nie mam pewności, nie jestem ani psychiatrą, ani detektywem, więc mogę się zastanawiać nad twoją historią.
2: Słuchaj, ja ci powiem coś o psychiatrach. Byłem, kurwa, w sytuacji, kiedy psychiatrzy mi, kurwa... Patrz, inaczej. Irlandia to jest kraj, który się utrzymuje z handlu kokainą. W to są zaangażowani, kurwa, wszyscy. Wszyscy, którzy są wpierdoleni w ten biznes, kurwa, mają interes w tym, żeby ten cały system, kurwa, chronić. Rozumiesz? Ja byłem w sytuacji, kiedy mi w sytuacji, kiedy nie miałem kurwa grosza przy życiu, w swojej zaproponowano mi wystawianie dealerów, rozumiesz? Bo jest powiedzmy taki układ w Irlandii, że jest jakaś tam grupa czy dwie grupy, które zaopatrują pół, jak nie kraju, to kontynentu może nawet, kurwa, w narkotyki, i został mi postawiony ten warunek. Albo będziesz nam wystawiał dealerów, którzy handlują naszym towarem, a za to będziesz miał zasiłek dla bezrobotnych, czy tam rentę jakąś, bo to jest wszystko to samo, kurwa, tak naprawdę. I się na to, kurwa, zgodziłem i wiem, że przeze mnie zginęło dużo ludzi. Wiem, że byłem w tym, kurwa, w środku, w tym całym systemie, i robienie ze mnie, kurwa, idioty nie pomogło. Dlatego wiem, że ostatnio.
0: No kurwa, no stary,
2: jest...
0: ale to wiesz, no to faktycznie się teraz druga historia kryminalna robi rodem z filmu ze Stevenem

0: walczy, kurwa, jak głośno, kurwa, krzyczy, żeby ktoś go, kurwa, usłyszał i mu pomógł? Wiesz, jaką to, kurwa, skazę na psychice zostawia? Jesteś, kurwa, pewien, że to wiesz? To mnie nie dyskredytuj i nie gadaj takich,
1: Dobra,
0: kurwa,
1: a
0: rzeczy.
1: ty
0: Bo
1: mnie nie
0: ja ci mówię
1: zagdakuj,
0: te
1: nie
0: rzeczy,
1: zakrzykuj mnie.
0: żeby ci się zdarzyło coś, czego, kurwa, o czym ci się nawet nie śniło,
1: Dobra,
0: kurwa.
1: ale to wiesz, nie na tym polega dyskusja, że mnie zakrzyczysz i mi nie dasz nic powiedzieć, bo to wiesz.
0: No, ale to ty mi nie dajesz powiedzieć, bo ty mnie dyskredytujesz.
2: Ja za mało, kurwa.
0: Ten i stwierdzasz, a może jesteś pierdolnięty, a może mówisz prawdę. No takie, kurwa...
1: No bo może jesteś, sposób... zawsze trzeba to brać pod uwagę, no to...
0: No dobra, no. Może
1: a czemu,
0: pierdolnięty,
1: a czemu,
0: te
1: a czemu
0: o
1: ma...
0: których mówię, już się do ciebie, kurwa, nie odezwą. Rozumiesz? Te wszystkie trupy, o których ja powiedziałem, kurwa, z nimi już kontaktu, kurwa, nie nawiążesz. I to jest zastanawiające, nie? Że niby pierdolę głupoty, niby jakieś stranie w banie, a tak naprawdę ty, no znajdź mi kogoś, kurwa. Co mam uwierzyć w bajkę, że ktoś pojechał na Majorkę i go melanż zabrał na 10 lat, czy na 20? No stary, kurwa. I nie nawiązał kontaktu z rodziną przez ten czas.
1: Stary,
0: no człowiek,
1: po prostu
0: no,
1: jak tak,
0: nie
1: jak pierwszą, jak pierwszy masz przygodę z sektą, potem z mafią narkotykową, druga przygoda, to co będzie następne, kurwa, że lądowałeś na Księżycu? No bo stary, wiesz, jak będzie już za dużo tych historii, na pewno będę miał pewność, że farmazonisz i coś ci się stało w głowę, jak zaczniesz do mnie wydzwaniać o drugiej w nocy i mówić mi do słuchawki, wiem, że jesteś z nimi w zmowie, tak? To wtedy już będę wiedział, że coś jest tu nie halo. Z mojej...
0: Krawiec, ja ci teraz rzucę ten sam argument, który rzucasz mnie. Czy ty się naćpałeś za bardzo?
1: Nie, a czemu? A brzmię jak osoba irracjonalna jakaś?
0: No tak, trochę tak, bo ja nie rozumiem, czemu ty nie widzisz jakby związku z tym, że grupa przestępcza zakłada sektę, poprzez którą sobie, kurwa, pierze pieniądze, bo są zwolnieni z podatków i się nic z niczego nie muszą rozliczać. Ja nie rozumiem, czemu ty nie widzisz tej zależności tutaj w
1: ogóle. Ale jeśli to wszystko byłoby jednym, to musiałaby być jakaś grupa na wzór tego... jakieś ośmiornicy, jak to było w tym, w Marvelu się nazywała, Hydra. No to jakaś olbrzymia struktura, że tu narkotyki, tu nieruchomości, tu zabójstwa. No człowieku, no.
0: No i czego ty nie rozumiesz? Kościół katolicki to prowadzi. Wszystko na ten temat. Myślisz, że Kościół katolicki...
1: No to Kościół katolicki,
0: to
1: rozumiem, że największą mafią nie jest, kurwa, triada, nie jest włoska mafia, żadne, tylko
0: wiem,
1: kościół katolicki wszystkim steruje, tak?
0: Znaczy inaczej, jeżeli chodzi o triadę, to nie wiem, bo nie wiem, jakie oni mają tam stosunki z Kościołem w tych Chinach, pewnie żadne. Pewnie tam kościół katolicki w Chinach robi za dziwkę taką, ale... Ale w Europie, stary, i w Ameryce Południowej, to tam jest tylko kościół katolicki, kurwa. Tam nie ma nic innego. Kto tam cywilizację w ogóle przyniósł? Biały człowiek pod egidą właśnie kościoła katolickiego. A kto niby esesmanów do Argentyny wiesz, wypierdalał?
1: No to tak, no. I to wiadomo, to jest powszechnie wiadome.
0: No.
1: Dobra, słuchaj, nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się.
0: Tak naprawdę, że banki watykańskie są nie do ruszenia i tam, patrz, do PKO BP jakby Polska jakaś instytucja chciała, to wjadą tam z audytem i prześwietlą wszystko. A pokaż mi taką instytucję, która jest w stanie to samo zrobić w Banku Watykańskim. No nie ma takiej organizacji. Nie ma. Tam poza... Patrz, jakbyś nawet się popatrzył na piramidę taką, tak, no dole to są ci na dole, a na samej górze to są właśnie ci papieże, czarny papież i tak dalej, ale tam nie ma już, kurwa, ciała nadzorującego ten cały syf. Tam nie ma, kurwa, że ktoś ci przyjdzie z audytem.
1: Dobra, panowie, to co, chciałbyś Błażej coś jeszcze może na koniec, bo mało mówiłeś, siedzisz sobie, przycupnąłeś, sobie domek projektujesz.
2: No,
1: jak tam?
2: Domek skończyłem, wysłałem do klienta, zobaczymy, co z tego będzie, brzydki kloczek strasznie, ale tak klient chciał to zrobić, pieniądz jest.
1: Takiego klocka się chyba dorobił towarzysz Gierek, nie? Takiego, że...
2: Oj, byłem tam koło Spały. Była ta willa Gierka, jeszcze teraz ją wyburzyli całkiem, ale jeszcze byłem chyba z 20 lat temu, jak jeszcze stała tam basen, który

0: fale robił w ogóle. Wow. Piękna sprawa. To nie był taki klocek.
1: Czyli taka bardziej wypasiona jednak, tak? Trochę.
0: No była, to można było wejść, w ogóle to jak ruina była.
1: A tak się a buduje się taką opowieść, że towarzysz Gierek żył skromnie w małej, malutkiej willi, w klocuszku swoim.
0: Nie, towarzysz Gierek był skromnym człowiekiem. To tam była taka państwowa willa, gdzieś ośrodek państwowy.
1: A, to trochę co innego. No były takie ośrodki faktycznie dla dygnitarzy, nie? Że często tam przyjeżdżali sobie, to były takie trochę ich. No. Albo takie dla wybrańców, na przykład dla pracowników jakiegoś tam większego przedsiębiorca i mieli przedsiębiorstwa, mieli swój ośrodek i było tak, że wysyłano tych ludzi wszystkich do jednego ośrodka z tego zakładu pracy, nie?
0: No i w Szczanach jeszcze jakieś były i tak dalej. Ale ogólnie no, jest godzina już, kurde, 1:09, a jutro 7 rano trzeba wstawać. Dobra. Do roboty w końcu trzeba na chleb zarobić jakoś.
1: No tak. To powodzenia, Błażeju.
0: Również może się usłyszymy niebawem, nie?
1: Pewnie. No, trzymaj się.
0: No, trzymaj się, hej, hej.
1: Do usłyszenia, hej. No to zostaliśmy sami, Michale, i też się będziemy jakoś tam żegnali powolutku, nie?
2: Dlaczego? Ja bym chciał, żebyś mnie teraz logicznie na argumenty zaatakował.
1: A ja ci nie chcę
2: atakować. Jestem pewien, że ja jestem w stanie odpowiedzieć na każde kurwa pytanie. A wy się ludzie zastanówcie, szczególnie wy, którzy kokainy nadużywacie. Zastanówcie się, jakie trzeba mieć chody, jakie trzeba mieć plecy i przede wszystkim jaki trzeba mieć dupochron, żeby bez przypału dzień w dzień statki kokainy, całe kontenery wypchane do Europy sprowadzać. Gdzie trzeba mieć plecy? W jakiej organizacji, żeby takie przekręty, kurwa, robić? Zastanówcie się chwilę. Gdzie trzeba mieć dupochron? Bo to, wiesz, to, że jest jakiś wirażka i on se stwierdza, to ja tu, kurwa, ten kontener dragów do Europy przemycę, to wiesz, takich wirażków jest w chuj, ale do tego potrzebujesz mieć ten tak zwany dupochron. I teraz zastanówcie się, kto wam w stanie jest taki dupochron zapewnić z Ameryki Południowej do Europy? Znacie drugą taką organizację jak Kościół Katolicki, która ma takie możliwości i jest w stanie wam zapewnić ochronę w tego typu sprawach? Zastanówcie się, możecie pierdolić, że ja gadam głupoty teraz, ale zastanówcie się, pokażcie mi drugą taką instytucję, która jest w stanie... Ja jestem nawet takiego zdania, że te gangusy wszystkie, oni sobie nie zdają, kurwa, z tego sprawy, bo ich po prostu zarobek tylko kręci, a nie cała struktura, która tym zarobkiem kręci, bo to jest różnica tak naprawdę. Jestem pewien, że oni już mają przygotowany, wiesz, jakiś kolejny gang, który wystrzela gangusów, którymi oni się teraz posługują i oni już mają ludzi, którzy wystrzelają tamtych, a potem sami zostaną wystrzelani, bo Kościół sobie przygotuje następnych, kurwa. Takie jest moje zdanie i chuj, nawet jak za to zginę, to no to chuj, jestem po stronie prawdy, tak na 100%. Dziękuję.
1: No spoko, no.
2: Może...
1: No. No okej, okay, no dobra.
2: To tyle, to pozdrawiam, na razie.
1: Pozdrawiam, trzymaj się, cześć. Dzięki.

O, może już mi się pizza rozmroziła, to sobie podgrzeję. Koko, krawiec spoko. Co, koko w noho? Kokolino? Spoko, kokoloko? Kokaina bardzo droga jest chyba, nie? To taki narkotyk dla burżujów. Po którym się czujesz, co prawda, jak młody bóg. I w sumie to jest taki wysokiej jakości chyba drag, nie? Tylko, że agresywni się ludzie na przykład po tym robią strasznie. Pobudzeni, agresywni, bojowi. Jest takie uczucie, że możesz cały świat zwyciężyć. No dobra, to będziemy się żegnali. Dziękuję bardzo za. W pierwszej kolejności za donaty wasze wspaniałe. W drugiej kolejności za telefony wasze wspaniałe. W trzeciej kolejności za komentarze wasze wspaniałe. I jeszcze subka dajcie i lajka, łapkę. Dzióbka, łapkę, dupkę dajcie. Usłyszymy się na pewno w piątek. No zobaczymy, co z tym. Słuchajcie, Błażej jakby był chętny tutaj do pojawienia się na antenie. Co myślicie na ten temat w ogóle? Tak sensowny człowiek nawet, nie? I zawsze coś ma do powiedzenia ciekawego. Na różnych się rzeczach zna. Może nam tu jakieś fajne historie poopowiadać. No, co prawda znów będzie, że lewackie radio, komunistyczne wręcz. Ja słyszałem, że to lewica sponsoruje tego krawca i tak dalej. Za dużo mięsa na antenie. No to zdecydowanie Michał ma z tym problem, że strasznie przeklina. Nie stronimy tutaj, nie to, żebyśmy tu specjalnie jacyś byli, nie wiem, z dobrego domu, jakieś savoir-vivre czy coś, ale. Tutaj, że jest, że nie podziękowałem za donejciki. A nie podziękowałem Piotru. Chyba za ostatniego chyba nie podziękowałem, bo się zagadałem. Piotrze, jestem bardzo wdzięczny, dziękuję. I super jest. No więc nie ma problemu z bluzganiem, tylko jak ktoś cały czas bluzga, no to kiepsko się tego słucha po prostu. Trzeba walczyć z tym, z takiego challenge'a sobie zrobić. Ja kiedyś mówiłem, jak byłem chłopakiem jeszcze młodym, to nabrałem takiego nawyku, że mówiłem kuźwa cały czas. I tak, mama, kuźwa, trzeba kuźwa coś, kuźwa, tam kuźwa, pójść kuźwa, nie? I porozmawiać kuźwa, no, kuźwa. I matka zaczęła się wkurzać. Mówi, co i tak to kuźwa cały czas, kuźwa. Ja mówię, no kuźwa, faktycznie, kuźwa.

pijawka. Temu orłu polecają melatoninę tutaj, żeby się lepiej wyspał. No, można jeszcze kurde mówić, albo ten tego, albo tego. Tego, ten, no, ten, tego, tego, ten, tu, tam, tego, nie? Niektórzy mają takie powiedzonka. A to jak tak mówimy, to robimy z siebie taką postać trochę jak z komiksu albo z kreskówki. I może nas nie będą ludzie poważnie brali. A kurwa to w sumie piękne słowo. No, jak mówiłem, słowo mocy. Magiczne słowiańskie słowo mocy. Jak odpowiednio zakrzykniemy, to być może nawet wrogowie będą zmuszeni do ucieczki i się cofną o dwa pola, jak użyjesz zdolności okrzyk bojowy słowiański. Kurwa! Jakiś taki był filmik, że polski wampir biegał gdzieś po dzielnicy w Londynu czy coś i tam właśnie gryzł w szyję i potem ten ugryziony tak z takim obłędnym wzrokiem, kurwa, bo się zamieniał w polskiego wampira, czyli takiego z wąsami i krzyczącego kurwa. Ja myślę, że to słowo kurwa, i to był taki żart robiony przez zagranicznych jakichś tam dowcipniesiów i youtuberów. Myślę, że to nasze polskie słowo kurwa jest już znane na świecie nawet. Dobra, to ja się kurwa zmywam stąd. I pamiętajcie, że w piątek się widzimy, kurwa, i w niedzielę już chyba będzie Ania, tak myślę. No zobaczymy, co tam się wykroi. Ja mam dużo roboty, więc nie mogę też tak dużo nadawać. Muszę się uporać tutaj z zaległymi rzeczami w końcu. No zimno jest. Dzisiaj się... Tak po raz pierwszy tak naprawdę poczułem chłód, nie? No ale już mieszkanie się grzeje, przyjdzie już znów płacić wyższe rachunki za gaz, za prąd. No ewidentnie muszę ogarnąć dupę, to już ostatnia chwila, bo jak przyjdzie podwyżka czynszu od stycznia, więcej za prąd, za gaz, to ja nie wydolę. To musiałbym nadawać po 15 godzin dziennie, codziennie, jak Ator. A Ator, no po raz kolejny słucham sobie Atora i on jakby mówi, że jaka emerytura, kochani, mi zostało może z 2-3 lata, ale to nie mówmy o tym. Nie. Albo jest hipochondrykiem, bo on może być hipochondrykiem, czyli taką osobą, która ciągle się użala, że coś jest, że chora, a tak naprawdę niekoniecznie jest chora. No i on albo jest histerykiem, hipochondrykiem, albo faktycznie na coś umiera i odchodzi i już się szykuje do tego, żeby bliskim coś zostawić, dlatego nagrywa po 5 odcinków dziennie o byle czym, żeby tylko tam clickbaitowo było. A przyzwyczaić się do zimna to nie jest taki głupi pomysł, to jest zdrowe. Panuje takie przekonanie, że chłód jakby nas konserwuje, nie? Nie wiem, czy to jest prawda ostatecznie. To może być półprawdy, że po prostu dobrze nam to robi, to mrożenie się, przyzwyczajanie się do chłodu, uodparnianie się. Stajemy się takim wojownikiem wtedy, nie? Ale to może jak zwykle być tu jakaś pułapka. Czy na przykład nie jest zdrowe, że odbije się czkawką, to ciągłe przestawianie organizmu w ten tryb bojowy jakby, ten tryb przetrwalnikowy, nie? Bo to jest na specjalne okazje. Dlatego ja nie jestem do końca przekonany do takich metod różnych, do takiego sposobu życia, bo wiem, że jak coś jest na specjalne okazje tylko, taki stan wyjątkowy, to nie można sobie z tego robić zabawy i sobie to włączać na cały czas, nie? Bo się to zemści w końcu. Takie mam przekonanie, takie na chłopski rozum trochę, intuicyjne, ale takie mam.
Ator przegrał z Gimperem po 8-letnim procesie. Tak? Proszę. Ale to co, o co tam poszło właściwie, że oskarżył Gimpera o drwienie sobie z siebie Ator, tak? Że go tam obraża Gimper. No ale sam mówił, że się wybił na małym pedale. No, coś takiego i chodziło o Gimpera, no tam...

No może faktycznie, no bo znam osoby, które tak żyją właśnie, się mrożą, chłodzą i na przykład teraz może sobie kolega chodzi w podkoszulku. Normalnie jak jest zimno, on chodzi sobie w podkoszulku, nie? I mu to w ogóle nie przeszkadza. Nie włącza sobie ogrzewania. Kiedyś inny kolega twierdził, że właśnie zawsze sobie zostawia otwarte okno zimą, że ma być zimno. I to go właśnie konserwuje świetnie, że on się świetnie czuje dzięki temu. No coś jakby jest na rzeczy. Mówi się, że zimny prysznic jest zdrowszy tak naprawdę niż ciepły. Ja bym tak nie mógł teraz wejść pod zimny prysznic. Nie dałbym rady, chyba po prostu bym uciekł pod tego prysznica. A wy tak potraficie wejść pod taką pod lodowatą wodę? No niektórzy pewnie tak, no jak niektórzy morsują, czy morsowali, tak jak Ania na przykład, to pewnie mają inne tutaj, inny próg bólu, jeśli chodzi o jakieś zimno, nie? Które nam doskwiera. Także aż czujemy straszny dyskomfort. No bo to jest taki rodzaj bólu właściwie, jak czujemy straszne zimno. To się tak nie różni chyba dużo od bólu. Ale można sobie ten próg gdzieś tam podwyższyć.

No właśnie, tak jak Miki pisze, że w pewnym wieku to może to niewskazane, no i jeśli się nie ćwiczy regularnie. No, staruszek, taki nieprzyzwyczajony, się rzuci na głęboką wodę, się zacznie tam mrozić zimne prysznice, dostanie jakiegoś zapalenia płuc i umrze, bo ma niską odporność, nie? To też, to taka dosyć, wydaje się, oczywistość, nie? Też w sumie, że nie wszystko się nadaje dla ludzi w różnym wieku, no, różne mamy predyspozycje wiekowe. Młody organizm to wiele rzeczy zwalczy sobie i poradzi sobie, a człowiek starszy już niekoniecznie. O, Windman. Ja codziennie od kilku lat tylko zimne prysznice. Aż mi się prysznic popsuł i ciepła woda w ogóle nie leci już. Zarosła ciepła woda, rura od ciepłej wody zarosła kamieniem. Się zatkało. A może coś takiego, nie wiem. Może jak się, ale to dziwne, że jak się nie używa, to coś tam zarasta. Ale to proszę, jak tam Windman? No, chyba widzi w tym sens, nie będę się głupio pytał. No, skoro robi to od kilku lat, to głupio się pytać. I co? I coś to daje? No bo gdyby nie dawało i gdyby to było bez sensu, to by się nie męczył kilka lat z zimną wodą. Bo nie sądzę, żeby to się nagle stawało dla kogoś takie przyjemne, że zaczyna lubić przedkładać zimną wodę nad ciepłą. Jakby się Windman zaczął teraz grzać ciepłą wodą, to by się szybko przyzwyczaił może do ciepłej. Momentalnie by poczuł przyjemność wielką, nie? A zimna wymaga pewnej dyscypliny, odporności, wytrzymałości, hartu ducha. Cały czas, niezależnie od tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni, no nigdy to nie będzie super przyjemne się wskoczyć sobie pod lód, nie? I ponurkować. No tak, na pewno się trzeba hartować. To oczywiste, że nie zaczynamy się mrozić tak od razu ciachu machu i w śnieg na główkę, nie? Trzeba stopniowo.

Albert nie dowierza tutaj. Pisze, że każdy sobie tak może napisać, że się kąpie w zimnej wodzie. No, niby tak, no ale... Czasem trzeba tak po prostu zaufać w to, co tu ludzie piszą, bo jakbyśmy tak sobie we wszystkim nie ufali, podważali, no to bez sensu. Poza tym to czemu miałby kłamać tutaj, co? To nie jest jakiś taki wielki heroizm czy wyczyn, że ktoś się myje w zimnej wodzie, bo się przyzwyczaił i uważa, że to zdrowe jest. No, też jak mieszkałem w takich mieszkaniach, gdzie była wanna, to uwielbiam sobie siedzieć w wannie. No teraz niestety nie mam, mam tylko prysznic. No, ale dzięki temu się wodę oszczędza, jednak dużo są wyższe rachunki, jak się ma wannę. Dużo tej wody idzie, no. Ile w takiej wannie się może mieścić wody? 50 litrów? No jak 5 litrów to jest taki bukłak wody większy, nie? Są te takie wody 5-litrowe. No to ile trzeba by takich plastikowych butelek, butli wlać do wanny, żeby ją zapełnić? No ja myślę, że tak z 20, nie? Z 30? Strasznie dużo wody idzie na taką większą, powiedzmy, wannę. Ale nie mam pojęcia, ile to się może litrów mieścić. Lepiej myć się w zimnej wodzie niż w ogóle. Na przykład jak etam. Pisze B52. To nie PRL, żeby wodę do wanny napuszczać. To co, to jest jakieś już dzisiaj nie do pomyślenia, żeby sobie w tej współczesnej Polsce napuścić wody do wanny ciepłej? To tylko za PRL-u było nas na to stać, bo co, bo woda była za darmo? Znaczy po prostu się brało, ile się chciało? Nawet nie pamiętam, czy tak było, ale możliwe, no. Bo tak tu Misio pisze, że to nie PRL. Może Misio ma takie przekonania trochę ekologiczne na przykład i dla niego to jest po prostu no takie chore i PRL-owskie i chujowe. Przepraszam. Niewłaściwe, bo go denerwuje, że tyle wody ludzie zużywają, żeby sobie posiedzieć w ciepełku, nie? I podumać. Ale prawda jest też taka, że wspaniale się duma nad różnymi rzeczami, jak tak sobie człowiek się rozwali w tej wannie ciepłej, no to nie ma nic przyjemniejszego i świetnie to jakoś działa, przynajmniej na mnie, jeśli chodzi o pomysły, jakoś sobie przemyślenie czegoś, podumanie, no. Za drogo, wytłumaczył tutaj Misio, że o to mu chodzi, że za drogo. Ale co, jak kogoś stać, to też... Aha, że o to chodziło mu, że za PRL-u no było go stać, bo była ta woda tania, a dzisiaj po prostu za drogo. Okej, to się wyjaśniło. Ja to bym się nawet... okapał, ale dzisiaj nie sobota, pisze McCroy. Czasami przypominam tą historyjkę z serialu Robin of Sherwood, gdzie król Jan ma przyjechać i się wszyscy dziwują, bo przychodzi jakiś tam posłaniec i mówi, tylko proszę pamiętać, że król lubi się myć raz w tygodniu. I się tam dziwują. Raz w tygodniu? Niezwykłe. No, bo to i niezwykły człowiek. Wszyscy się tak dziwowali, że tak często, że raz w tygodniu się kąpie. Król ma taką fanaberię. Jest czyścioszkiem średniowiecznym. Płaciło się jedną stawkę za wodę. Teraz licznik pilnuje. No właśnie.
ja po Pawełku, tym lokatorze, który mnie wpuścił na minę, nie oddał kasy i tak dalej i okradł generalnie, no to zostawił mi jeszcze na pamiątkę dopłatę za wodę 4000 zł. Za jakiś tam dłuższy okres, nie? On się lubił kąpać z córeczką przez 2 godziny. Dziecko się lubiło pluskać, a on sobie kimał na taborecie.

0: No okej, okay, dobra. Jak będziecie dzwonić do Radyjka, to możecie się podzielić swoją opinią, czy chcielibyście na przykład posłuchać sobie Błażeja, nie? Czy wam przypasował. Ja byłem tak trochę niechętny, no bo tematy, no bo trochę się boję, że tutaj to po prostu nie pyknie, tak? No wiecie też, Błażej się pochwalił, dzisiaj jednego donata dostał. To też jest jakiś taki wyraz uznania od słuchaczy, że im to pasuje lub nie pasuje coś, nie? Jeśli jeden donacik, no to tak może nie pasuje wam czy coś. No ja muszę trochę się liczyć tutaj ze zdaniem publiczności. Jakbyście się zapatrywali na to, żeby Błażej przynajmniej trochę ponadawał, nie? Bo pewnie też mu się pewnie znudzi, albo się pokłócimy znowu o coś. Furiat chyba jest za, bo pisze tutaj, lubię go. No, to będziemy czekali na wasze opinie. Żeby nie tak na łapu-capu, dobra, chodź tu, dawaj tego, masz tu, już, jutro. Tylko trzeba się zastanowić na spokojnie, czy to ma sens jakiś, bo też nie chodzi o to, żeby trud Błażeja szedł jak ta krew w piach, nie? Albo jak para w gwizdek, żeby on tu się produkował, coś przygotowywał, a się okaże, że nie ma zapotrzebowania na taką treść i poglądy, jak on ma na przykład. Dobrze, Bieszczad, trzymam za słowo. A kiedy konkretnie, jak już, ja chcę konkretnie dzień wiedzieć, kiedy wpłacisz tego donata. Nie no, nie wygłupiajmy się. Słuchajcie, też no, jak ktoś nie ma, to słuchajcie, zawsze może sprzedać złote zęby babci, albo meble z mieszkania, albo na przykład nie jeść może. Gdzieś, przecież jedzenie można za darmo dostać, dają biedakom. Nikt dzisiaj głodny nie chodzi, jak nie chce. Więc spokojnie możecie sobie tam pójść do opieki społecznej, zjeść, a oszczędzone pieniądze wpłacić Krawcowi. No mój Boże, co to za problem jest? Proszę się nie tłumaczyć, że jutro. Proszę nie mówić jutro. Nie mów jutro. Teraz, teraz. Kupujcie cegiełki Nocnego Radia i no teraz się zmieniła ekipa. Oni nas będą chcieli zniszczyć. To jest akurat wiadome. No i bez was to nie damy rady chyba i to zły wygra. Ten szatan właśnie wygra. Już teraz majta ogonem. Ja teraz dostałem tu za internet, chcą ode mnie 80 zł chyba, czy tam 70. To szatan właśnie. Koniec marca. No. No. A jak nie będzie, to zobaczysz, co zrobię. I tłumaczy tu Bieszczad, bo słucham, korzystam z czata, więc aż głupio się nie dorzucić. Tak, korzystanie z czata 5 zł. Przemysławka 2 zł. 4 listki papieru toaletowego 5 zł. Grzesiu od pizzy, nasz kochany, pisze pewnie czemu nie, pewnie czemu nie. Błażej spoko w radio, przy okazji miałby większą motywację, żeby wyleczyć gardło, bo ewidentnie jest z nim coś nie tak. No tak, no i takie porady. Zaraz, weź se strepsilsa posi, a weź se witaminę C, a weź se wykałaczką tam pogmeraj pod nosem, jak docent Jerzy habilitowany zaleca, żeby sobie zawał tak wyleczyć. Jak was dopadnie zawał, to sobie wykałaczką tak pod nosem i wam przejdzie. To jest lepsze niż akupunktura wschodu. W ogóle to działa. Nie musisz nic wbijać, tylko wykałaczką. Teraz mi daj donata. NR, tu Gosia pisze. Daj to chiński sprzedawca jaj.
1: Jak coś powiem.
0: Daj to po ślubie, Gosiu. Jak polubię jeszcze w dodatku. W PRL-u cała rodzina się kąpała w tej samej wodzie w wannie. Łowca głów pisze. To chyba u ciebie. U mnie czegoś takiego nie było, ale stary był bogatym prywaciarzem. No. Znaczy bogatym. No, to... Było okej, okay, nie? I nie brakowało. Na nic raczej. W ten sposób. Bo czy można w ogóle nazwać bogaczem kogoś, kto mieszka w bloku sobie? Nawet jeśli trochę lepiej mieszka niż inni. Trochę więcej ma może, tak? To dawaj jaja, Gosia pisze. Ale co, jaja na stół? Ręce do góry, jaja na stół. Ale to Gosia okrutna i co ona chce z tymi moimi jajami zrobić? Cegłą w nie napierdalać, czy co? Straszna kobieta. To widzicie, jakie kobiety są. Coś im nie przypasuje, to zaraz jaja na stół i cegłami będą bili. Taki jakiś kawał był, że właśnie tam Ruscy kogoś złapali i tam cegłami go po jajach napierdalają. Tam się drugi Rusek coś pyta, czy to boli, ciekawe, a tamten mówi, to jeszcze jak, popatrz, jakie mam połamane paznokcie od trzymania tej cegły. Coś takiego, coś źle powtórzyłem, nie wiem. Ale mężczyźni w sumie nie przepadają za takimi dowcipami tego typu. One w nas budzą takie nieprzyjemne uczucie czasami, jak słuchamy sobie tego typu żartów. A to ojciec Krawca nie był piosenkarzem? W sumie był, ale jak sobie wypił trochę, to jak najbardziej. Nawet na syntezatorku wtedy grał. Bo stary miał niesamowitą jedną cechę, na pewno. Na pewno to była jedna z niesamowitych jego cech, że potrafił się wszystkiego nauczyć bardzo szybko. Więc jak sobie zapragnął grać na keyboardzie, to sobie kupił keyboarda i po tygodniu grał na tym keyboardzie, nie? Jak go zainteresowało wędkarstwo, to też się w tym nauczył. Jak chciał się, coś potrzebował, to sobie konstruował urządzenia różne, na przykład aparat fotograficzny, jakiś taki wysokiej klasy, czy tam dom robił, różne pawlacze, w drewnie coś tam, półki sklecał, meble sklecał, szył ubrania. Też się w sumie nauczył te ubrania sam szyć jakoś tak. Nikt go nie uczył tego, nie? Tylko po prostu zaczął szyć i się nauczył szyć. I potem szył nawet dla znanych osób jakiś tam, bo za PRL-u ciężko było ociuchy. I kupę rzeczy tak się nauczył. Elektroniki właśnie. No wiecie, skonstruować samemu magnetofon to nie takie proste, nie?

Krawiec, a co to twój ojciec nic ci nie zostawił? Wiesz co, niedużo, bo on był strasznym lekkoduchem. On nigdy nie myślał, że odejdzie, że umrze. On se zżył tak z dnia na dzień, nie? I nigdy nie brakowało nam pieniędzy, jak żył, ale w zasadzie to nie zostawił za bardzo. Parę rzeczy zostawił, no zostawił warsztat, który został trochę zaprzepaszczony, bo tam moja mama o to nie zadbała czy coś i miasto zabrało go. A mogła go sprzedać Żydowi, co ciekawe, bo był chętny Żyd na kupno. No, jakoś tam skromny mająteczek, co był, to się tam szybko roztrwonił, jakieś tam oszczędności małe. Długów nie zostawił. Są jeszcze inne sytuacje, tutaj to jest zagmatwane trochę, a ja nie za bardzo chcę o wszystkim mówić też.

co? Dziwne rzeczy jakieś pisze Michał, że nie, krawiec wierzy w wersję o wypadku, ignorując fakt, że sam stracił mieszkanie w wyniku tego zajścia. Co? Ja mieszkanie straciłem w wyniku czego innego. Po prostu mojej mamie brakowało pieniędzy i sprzedała to mieszkanie. Się przenieśliśmy do... które mieliśmy własnościowe, jeszcze jak można było w miarę tanio sobie wykupić za PRL-u. Coś tam rodzice kombinowali z małżeństwem, z rozwodem, coś tam, żeby to mieszkanie móc taniej tam wykupić. No ale mama w końcu sprzedała po latach to mieszkanie, już po latach od śmierci ojca, do TBS-u. A TBS też zrezygnowała z niego po jakimś tam czasie i wylądowała na wynajmowanym, nie? I ja wtedy wróciłem do Polski. A mój ojciec zginął w wypadku całkowicie w normalny sposób. Nie było w tym niczego niezwykłego. Po prostu lekceważył sobie zawsze wszystko, żył według swoich zasad i on się nie przejmował, że jest pod wpływem alkoholu i sobie jechał zadowolony. No i myślę, że mogło wyskoczyć jakieś zwierzę na przykład na drogę czy coś, on tam wpadł w poślizg. Nie, wiesz, to zupełnie jakieś opowiadasz absurdy, Michał, teraz, żebym jakieś tu sprawdzał coś. Chyba wiem, co się stało, nie? Zaraz będzie, że moja mama jest w zmowie czy coś. No, mój staruszek byłby druhem tutaj dla pewnie 3/4 ludzi. Byłby dobrym druhem, bo on się w każdym towarzystwie świetnie czuł. I był duszą towarzystwa, w odróżnieniu ode mnie. Był takim 100% ekstrawertykiem. To jednak jest różnica między introwertykiem. Mama Mason? Mama Mason. Już mówiłem, zapraszam w piątek na audycję o spiskach dla dzieci. Mój tata to iluminata. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Audycja spiskowa dla dzieci. Tak, zabił ten, kto skorzystał. No, jest taka zasada. Zapomniałem, jak to po łacinie jest, ale... Nie można tego przykładać do wszystkiego i wszystko tą miarą mierzyć. Jak ktoś skorzystał, to znaczy, że zabił, idąc tą logiką, nie? Nie. To można by w połowie przypadków różnych kryminalnych tak dalej wsypywać kogoś i komuś coś podrzucić, skorzystał. No, on winien.

gramatyka to dla mnie zabobony. No, a prawo jazdy to wymysł z gredów ze słabym refleksem. A jakiś masz, krawiec, konkretny zawód? Tak, zawiodłem się na tym świecie całym. Dajcie mi... Nie, no zawód... grafik. Kończyłem autorskie liceum artystyczne, to chyba można powiedzieć, że zawód grafik, nie? Znaczy, wiesz, ja zawsze patrzę po prostu tak na logikę, co robię. Skoro żyję z grafiki od zawsze, z animacji, z grafiki, z takich rzeczy multimedialnych, to jestem grafikiem, nie? Już, i nie muszę mieć nawet papiera. Ale w zasadzie mam, no, mam grafik. Chociaż to jest zamieszane, bo w sumie na ostatnim roku mnie przenieśli na profil ogólny liceum artystycznego, czyli jestem po szkole artystycznej, ale na ostatnim roku zostałem wyrzucony z profilu malarskiego. Malarskiego. Może by było lepiej, nawet gdybym poszedł zawczasu na profil dziennikarski, ale to było wtedy dla mnie zupełnie nie do pomyślenia, ponieważ się strasznie jąkałem, więc no, jąkający się reporter, nie? Ja rozumiem, Jerzy Owsiak czy Michnik, ludzie się przyzwyczaili do tego, że się jąkają, ale nie można wykonywać zawodu, no, który jest zupełnie, no, nie pasuje do danej przywary, do danej ułomności, więc jak się strasznie jąkasz, masz problem z gadaniem, to nawet sam bym się źle czuł, nie mogąc czegoś wypowiedzieć, jąkając się na antenie, czy gdzieś w telewizji, czy w radio, nie? Więc, a nie wiedziałem, że uda mi się to w dużej mierze zwalczyć po prostu. Niewolski zwariował od ćpaki. No, on ewidentnie jest jakiś poskręcany. Krawiec, czy Sandrita została zbanowana? Na czacie nie. Na Skype'ie w sumie nie wiem, bo wydawało mi się, że ją zbanowałem, ale chyba jednak nie. Ale też nie chciałbym, żeby Sandrita dzwoniła, bo to są takie rozmowy zawsze takie same, nie? W sumie trochę. Muszę tutaj dbać o to, żeby było różnorodnie. Nie może być za bardzo tak na jedno kopyto. Jak ktoś dzwoni tak na jedno kopyto, to może się spodziewać, że w końcu gdzieś tam zostanie dyskretnie, delikatnie odsunięty, albo mało delikatnie nawet. Różnie to może być. Zresztą Sandrita mnie obraziła, obrażała mnie wiele razy, wyzywała, tam fuck you pokazywała, od debili wyzywała i tak dalej. Więc za którymś tam razem to ja sobie biorę takie rzeczy do serca. No. I nie słyszałem żadnego nawet sorry czy przepraszam, więc nie wiem, czemu miałbym ją odbierać. Każdy, kto mnie będzie obrażał za bardzo na antenie, bez powodu też większego, tylko tak o, z przyzwyczajenia, bo jeszcze jak obrazisz mnie jeden z drugim, czy jedna z drugą, jakoś poczuję, że może to mieć sens, okej, okay, masz prawo, coś tam może źle zrobiłem, nabroiłem kuźwa czy coś, to spoko, to może jeszcze to przełknę, ale tak bez powodu większego i tak raz po raz to się źle skończy w końcu. Walka stary Muran kontra stary Wiewiór? Nawet nie wiedziałem, że Wiewiór też ma starego, co coś tam walczy. Ja już mi się nie chce oglądać tych free fightów, to jest kiepskie.

dzisiaj to, co ludzie gadają na streamach, to tak naprawdę można by co drugą osobę uznać za zaburzoną w jakiś sposób psychicznie. Bo albo mamy jakichś celebrytów, którzy mają swój świat seksu, ciuszków, adidasków, fajtów, challenge'y i się gubią w tym trochę i stają się takimi inwalidami jakby trochę społecznymi. Są odrealnieni może trochę, nie? Albo zaczyna być dla nich właśnie ważna kasa, tylko seks, tak dalej. Albo ktoś opowiada, jak na przykład ten Brian, co się pojawia u Szabla, u Czosnka, że no, byłem, kurwa, w kosmosie, reptole mnie wzięli, kurwa, mnie prowadzą, kurwa, musieli ochronę, bo ja tam skakałem na 20 metrów, to się mnie bali, kurwa, i chuj, kurwa. Ale no, rozpierdolę, jak będzie trzeba, kurwa, wezmę tam wejdę z kałachem, kurwa. No i tak po prostu cały czas w taką nutę, nie? No to widać, że coś jest nie halo. Może to być alkoholizm już w takim stopniu, gdzie się mózg degeneruje i ktoś ma omamy. Słuchajcie, a to nie tylko narkoman ma omamy, bo on bierze te substancje niesamowite i ma jakieś wizje czasami, bo nie po wszystkim, wiadomo. Ale alkoholik też ma w pewnym momencie, na pewnym stadium alkoholizmu zwidy, tylko to są takie mało przyjemne zwidy, bo to są takie bardziej jak po jakimś, nie wiem, bieluniu, że widzisz właśnie diabła, albo jakieś zmory, diabły, nie? Takie nieprzyjemne rzeczy. Nie ma fajnych wizji, że jakieś różowe słonie ci śpiewają piosenkę. To w powiedzonku jest tak, że widzisz różowe słonie, czy tam białe myszki, ale zazwyczaj z tego, co wiem, są okrutne te wizje alkoholików i omamy, różne przewidzenia, paranoje też być może. Nie wiem, B52, po prostu ludzie się jakoś do mnie przyzwyczaili, no, więc mnie słucha trochę więcej osób. Też bym chciał, żebyście się do Ani przekonali i myślę, że po prostu bardzo dużo osób nawet nie dało jej szansy i myśli sobie, a jakaś tam Ania, to ja sobie, co ja będę tego słuchał, nie? A spróbujcie, bo Ania się dużo nauczyła, moim zdaniem ma to coś i potrafi fajnie ponadawać w miłej, super atmosferze. Ciekawe tematy, konkretne. Często narzekacie, że o, krawiec co przyjdzie, tu pierdu. A Ania właśnie często bierze na warsztat jakiś konkretny temacik. No to nic tylko słuchać. No, ale niektórzy się muszą po prostu przekonać i może wtedy zatrybi, nie? Posłuchajcie sobie. W niedzielę o 21:00 powinno już być. Powinna już być Ania. Zresztą zawsze więcej będzie ludzi słuchało takiego jakiegoś lekkiego wariacika, po którym nie wiadomo czego się spodziewać, coś pojajcuje, pożartuje, z kimś się pokłóci. Wiecie, bo tak jest taki... No taka lekka rzecz, nie? Lekka rzecz, można się coś tam pośmiać, o głupotach posłuchać, albo po prostu nie chce coś brzęczy, nie? A na audycji jakiejś poważniejszej, konkretniejszej, i trochę głębszej, to trzeba się już nieco skoncentrować. Musi temat przypasować. Więc są jakby tutaj, jest wyżej poprzeczka i nie każdy potrzebuje, nie każdy chce takiego wyzwania. Może. Moje audycje mają to do siebie, że są bardzo lightowe. I bardzo wielotematyczne, co zwiększa jakby liczbę słuchaczy, bo każdy sobie tam myśli, a nóż widelec trafię na coś, co mnie zainteresuje w tym kotle, coś wyłowię dla siebie łyżką, nie? Też tak może być. Tak zgaduję po prostu trochę. No, audycje prowadzone przez bezmózga, więc można się odmurzyć trochę, jak bezmózg se gada coś tam. No.
Ale po prostu... No, Gosia pisze, ja za Anią jestem. No, bardzo dobrze. A teraz jest często tak, że jak lubicie na przykład moje audycje, to ja się często będę pojawiał u Ani, bo prowadzimy jakby tak na zmianę. Raz Ania z Gambolem, a raz ze mną. Oczywiście, jeśli nie będzie akurat żadnego gościa. No bo to doszliśmy do wniosku, że i Ani jest trochę przyjemniej tak z kimś i ja bardzo lubię z nią prowadzić, bo to jest w ogóle niemęczące, takie też lajtowe. Więc chętnie w niedzielę się pojawię. Zobaczymy, czy ja, czy Gumball, bo już straciłem rachubę, czy ja teraz kolej. Ja bym sobie Gumballa posłuchał, no. Lubię też słuchać Gumballa, bo on ma takie lekkie podejście. Po prostu tak przyjemnie nastraja słuchanie go. Też ma fajny śmiech, taki zaraźliwy, jak tam z czegoś łoi, to też mi się od razu gęba cieszy, nie? I ma też takie właśnie spojrzenie, może nieco inne niż standardowe. Ma jakieś tam swoje spojrzenie na różne sprawy, nie? Nie, proszę już nie dzwonić, ja już tak z rozpędu jeszcze tutaj się pół godziny żegnam. Miałem o pierwszej skończyć, a następna godzina minęła, widzicie jak ten czas leci. Strasznie czas leci, okropnie, okrutnie. Stąd wzięła się taka teoria, że w ogóle coś jest tutaj, coś jest w tym więcej, w tym właśnie innym, no w tym, że czas faktycznie jakoś inaczej płynie, coś się zmieniło, nie wiem, sfery, jakaś koniunkcja sfer, siódma gęstość się nałożyła na piątą i tak dalej i po prostu to nie jest kwestia tego, że jesteśmy starsi, że inaczej postrzegamy trochę czas niż za młodu, ale że coś więcej tu jest na rzeczy, tak niektórzy twierdzą. Ja byłbym raczej za tym, że po prostu im człowiek starszy, tym inny ma odbiór tego czasu i inaczej zorganizowany dzień. No, kiedy byliśmy dzieciakami, to się szło do szkoły, w szkole się dłużył czas, nie? Dłużył. Być może te krótkie przerwy, 10-15-minutowe, w ogóle jakie były przerwy wtedy standardowe? Chyba była jedna przerwa 15-minutowa, taka dłuższa w ciągu dnia, a pozostałe to były takie po 5 minut, żeby tylko dojść do następnej klasy, nie? Ale być może się do tego przyzwyczailiśmy, że rozciągamy ten czas. Wiecie, o co mi chodzi, że mając tak mało czasu, mózg trochę oszukiwał i z tych 5 minut się robiło 20, tak jakby w naszym odczuciu, że staraliśmy się rozciągnąć ten miły czas tej przerwy. Po szkole się gdzieś tam szło na rower, na piłkę, potem jeszcze no, odrobić lekcje, pograć sobie w jakąś grę, a może się jeszcze spotkać, nie? Właśnie na jakąś sesyjkę RPG czy coś. Więc ten dzień był fantastycznie zorganizowany i się bardzo oszczędnie ten czas traktowało. A nie, że się gdzieś tam pierdolne na wyro, pośpię se, potem se pogadam coś, do sklepu pójdę, no tak jak teraz ja żyję, nie? Popracuję se trochę. No to tak zupełnie inaczej zorganizowany dzień, zupełnie inaczej. A propos reklam, ciekawe, że YouTube teraz na Brave'ie, na przeglądarce Brave wyświetla takie ostrzeżenie, że używasz blokady reklam. I na początku to można było zamknąć od razu to okienko, a teraz już trzeba odczekać 10 sekund. Czyli następny krok, całkowita próba uniemożliwienia przez YouTube'a oglądania, słuchania treści bez reklam. No, będą z tym walczyć. Bo nie oszukujmy się, to nie jest żadne wyzwanie dla YouTube'a. Mogą po prostu to sprawnie zablokować. Oczywiście będą wychodziły nowe adbloki, ale weź to sobie aktualizuj co chwilę, nie? Sprawdzaj, czy jeszcze działa, czy już nie. Bo tak naprawdę YouTube, no, zwykły portal rozpoznaje i cię nie przepuści, jak masz adblocka. No to czemu YouTube nie może tego zrobić analogicznie i całkowicie uniemożliwić odsłonięcie treści przed włączeniem adblocka, tak jak to robią portale? No może, nie? Spokojnie, z palcem w nosie.
Tylko z jakiegoś powodu tego nie robią. Krawiec, myślałeś jako grafik robić coś związanego z concept art? Tak, to fajna robota i zawsze myślałem, że miło by było takie coś robić, ale nie miałem niestety okazji. Mimo, że jestem dość kreatywny i mam pomysły dobre, to jakoś nie miałem okazji, żeby się tu wykazać w ten sposób za bardzo. Koncepcyjnie. To znaczy, praca koncepcyjna jest przy każdym projekcie, ale praca polegająca tylko na układaniu pewnych koncepcji, zaprojektować jakiś fajny skafander, czy potwora, czy krajobraz, jak ma wyglądać świat gry mniej więcej. Coś, co potem służy innym grafikom już do odwzorowywania tego w 3D. Grafiki koncepcyjne, no wiadomo o co chodzi. Świetna sprawa i myślę, że warto, jak ktoś myśli o grafice, to warto się w takim czymś szkolić. Tylko to nie jest takie proste, jak się mogłoby wydawać, bo to nie jest tak, że siądziesz sobie i zaraz sobie coś wymyślisz fajnego. Nie, może być tak, że jak ci to słabo idzie, to twoje pomysły będą zupełnie nieodkrywcze, nie będą w sobie miały... Nie zaprojektujesz ani fajnego terminala jakiegoś futurystycznego, ani motoru, ani stwora, tylko to wszystko będzie takie zwyczajne po prostu. To trzeba mieć... Wydaje mi się, że tu by się przydała jakaś wiedza o... taka inżynierska trochę, jakby jak pewne rzeczy są mniej więcej skonstruowane, nie? Że tu są jakieś tłoki, tu coś, bo to trzeba się trochę znać, jak projektujemy jakieś mechaniczne rzeczy, żeby mieć jakąś taką bazę chociaż, podstawę, nie? Ale można się wyspecjalizować w jakichś biologicznych formach, powiedzmy, jakieś rośliny robić, stwory ciekawe, nie? Krajobrazy, więc no, zależy w sumie też. Wypadałoby też mieć być trochę technicznie sprawnym, żeby te nasze grafiki koncepcyjne dało się potem użyć, wrzucić do jakiegoś albumu, który jest dodawany tam w wersji premium, nie? W pudełkowej wersji gry, tak dalej, tak dalej.

i się tak w ten sposób montowało jakieś efekty specjalne. Ale dzisiaj to jest po prostu wycinanie z przeróżnych źródeł, z dowolnych źródeł zdjęć, budynków, ludzi, samochodów, tutaj niebo wytniesz, tu coś. Robisz taki jakby kolaż, wycinasz przeróżne elementy, skąd ci przyjdzie tam do głowy. Tu nie ma problemu z prawami autorskimi, bo potem się to filtruje, potem się to przerabia i montuje się z takich jakby fragmentów zdjęć coś, co jest właściwie grafiką koncepcyjną, jakimś projektem miasta, jakimś projektem innym, no. Nie, nie chodzi mi o litografię, nie, nie, nie. Niesamowite rzeczy dzisiaj graficy robią. Ja się uczę Blendera cały czas. DaVinci Resolve. Świetne rzeczy tam można robić. Nawet w tej wersji darmowej, nie? Nie studio, tylko zwykłej. Tam jest część zablokowanych, ale i tak jest tyle rzeczy dostępnych, świetnych, profesjonalnych, że no, głowa mała. Nie jest to After Effects na razie jeszcze dla mnie, no bo się przyzwyczaiłem może do tego After Effectsa, ale nie chcę korzystać z Adobe już. Nie chcę, nie chcę. Za drogie są te rzeczy, a nie chcę na kradzionym robić. Może jest jakaś karma, że jak robisz na kradzionym, to się zemści, nie? Ale i tak kupę kasy zostawiliśmy z kumplem w Adobim, więc czuję się częściowo rozgrzeszony.

0: Tak, Weedmanie, fantastycznie się całowałem, jak byłem małym chłopcem. Hej. Jakie pytania. Dobra, idę, bo to takie pytania.
1: O. Piotr Jackiewicz. 46 zł 70 groszy. Jak kończysz, to muszę dorzucić resztę.
0: A po... Jak to jest z tym Piotrem? No dzięki, Piotrze. Dzisiaj też jesteś tutaj sponsor, który tak po trochu, ale w rezultacie tutaj ładnie dofinansował. Też i... Coś tu Piotr pisał, że chyba nie miał dzisiaj dobrego dnia, bo tam przegrał coś na tych swoich automatach. A mimo to się, widzicie, dorzucił tutaj. No, to jestem ukontentowany w sumie. Kapitan Pijawka jest napasiony. Teraz się mogę rozwalić na wyże i pójść spać. A jutro sobie wstanę, umyję się, zjem śniadanie, uczeszę włosy, zjem obiad, umyję się, położę, potem sobie chwilę odpocznę po tym spaniu, potem zjem kolację, potem odpocznę po tym robieniu kolacji, umyję się i pójdę spać.

No, dobrze tutaj doradza FS Wschód. Wschód. Wzwód, ale to chyba wschód, że wschód, tak, bo tu jakaś joga, wschód. Daleki wschód. Ale pisane przez F, Z, U otwarte, samo H i T. No. Do Michała pisze, że jak Michał chce być jakby lepiej odebrany, to powinien unikać takich napadów, nie? Że on się wkurza, wnerwia, krzyczy, bo to automatycznie takie osoby są traktowane właśnie, o, jakiś tu krzykacz, jakiś furiat, jakiś wariat, nie? Jak ktoś, no trzeba jednak trochę zapanować nad emocjami jednak, no. To bym się zgodził, też tak to widzę.

sytuację, ktoś inny też ci dobrze mówi, no mówi ci jak jest, że jakbyś, chociaż wiecie, i tak źle, i tak niedobrze, jakby Michał mówił na spokojnie o takich sprawach, a tam ukradli mieszkanie, zabili rodziców, no wiecie jak to jest, nie? No, a tak w ogóle to zimno dzisiaj, nie? O, chłodno, chłodno. No. Tak więc, tak jak wam mówiłem, mordercza sekta, rytualne ofiary, no, to taka mafia, po prostu takie tam mordowanie, krew sika, no. A co u was? To też tak dziwnie, jak na spokojnie, nie? Ktoś by mówił o takich rzeczach. I tak źle, i tak niedobrze. Jesteś spoko, ale idź spać już. Bez urazy czy coś. Pisze Biki. Do Michała chyba. Słuchałem ostatniego My Lighta i taka nudna ta audycja trochę się robi jakaś, no. Da się słuchać, nie powiem, ale no ja mam może za duże wymagania, no. Zawsze uważałem Michała za w gruncie rzeczy dobrego radiowca, przynajmniej jeśli chodzi tak o techniczne rzeczy, nie? Że no, on rozumie to radio na swój sposób, ale rozumie w miarę. Jakiś tam talent ma, głos, sprawność prowadzącego radiowca, ale jakoś to tak nie przekonuje mnie. Ta formuła, to wszystko, no, tam coś ciekawszego bym posłuchał. Albo żeby czymś zaskoczył, albo żeby więcej dzwoniło nowych ludzi może. No, sam nie wiem, coś mi tam nie do końca pasi w tym MyLajcie. Ale to takie subiektywne są odczucia, no. Ktoś inny może być zachwycony przecież. No ciężko tak z głowy, wiesz. Nie pamiętam nigdy za bardzo nazwisk. Nie mogę zapamiętać nazwisk różnych twórców, artystów. Mam ich sporo ulubionych. Musiałbym po prostu sobie teraz tam poszukać, wyszukać i się przygotować trochę, żeby tu przedstawić swoich faworytów. I to można by zrobić w sumie taką audycję. To jest dobry pomysł na audycję. Być może już nawet następną, że można by omówić różnych artystów ze świata komiksu, czy takiej właśnie grafiki koncepcyjnej też. Na pewno Biz. Na pewno Biz. On miał wielki wpływ na moją kreskę. Był taki odcinek Lobo, gdzie Lobo przyleciał na Ziemię, znalazł się na Ziemi i został wzięty za Simona Bisleya właśnie, czyli za rysownika, który rysuje Lobo, bo właściwie Beasley przypomina trochę takiego Lobo. Też tam skóra, motur, długie hery i tak dalej. I Lobo jakby pojawił się na konwencie, wzięto go za Simona Bisleya. Przyszedł do niego taki jakiś wypłosz, chudy, i mówi: cześć, Biz, miałeś wielki wpływ na moją kreskę. I pokazuje takie swoje wysrywy, gdzie tam kopyto zamiast nogi czy coś. No i Lobo stwierdził, że nie znasz anatomii. I pokazał wszystkim, zrobił wszystkim lekcję anatomii, no w stylu Lobo, że tam ręka, noga, mózg na ścianie, no.

bo tam nie ma już żadnych konkretów, żadnej wiedzy do przekazania, tylko gadanie o niczym, jak woda po kisielu, pisze Mika. To odnośnie Kloda, tak? Może to o mnie, nie wiem. Ale chyba o Klodzie, o Majlajcie. No taka trochę jakaś się zrobiło, to takie wszystko na jedno kopyto, każdy odcinek, nie? Jeszcze potęguje to ta plansza zawsze taka sama i tak ma się wrażenie, że się słucha 10 raz tej samej audycji w sumie, bo NWO zaszczepią was, a jak po mnie przyjdą, to ja po prostu będę strzelał, no i takie... globaliści, Żydzi, globaliści, NWO i szczepionki. No, takie tematy cały czas. Niby te konkursy ze zgadywaniem miały coś pomóc, ale to był dobry pomysł, tylko że moim zdaniem można było to lepiej trochę zrobić, na przykład się przygotować i o tych filmach powiedzieć coś więcej, a nie tylko wspomnieć o filmie i no, to był taki film, no wiecie, fajny był. No, to był świetny film, naprawdę świetny. To jest nic, jak tak powiesz o filmie, że był świetny. Więc trochę więcej by się tam przydało ciekawostek o związanych z danym filmem, no, które można znaleźć nawet na Filmwebie głupim. Jakieś ciekawostki. I coś sobie zapisać. No. Więc trochę się Michał mało stara, ale może go tam dofinansujcie. Rzućcie mu donacikiem, to może się zacznie bardziej starać. Ale też bywa, że nieźle go tam... nawet dopieszczą. Był jakiś odcinek Majlajta, gdzie dostał raz 200, potem jeszcze coś i tak w sumie może mu wyszło tam z 300-400. No to co, źle? Ja jak mam tyle, to jestem w niebo wzięty i od razu snuję plany, jak tu coś lepszego przygotować.

Może też Michał stara się trochę po najmniejszej linii oporu iść i liczy na te dymy, na trollowanie, dymy, że go ktoś tam zwyzywa, pośmieszkuje z niego i to by był upadek trochę, gdyby tylko na takie coś liczył, że to uratuje jego audycję. Bo co, robić audycję dla Karaczana i dawać sobie żartować z siebie? No, no ludzie, no panie. Musi być jeszcze coś oprócz tego. No. Nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie większość Anonów słuchała takiej audycji. Czemu nie, ale coś więcej musi jednak być. Ale co, teoria chaosu chyba lepsza, nie? Od My Lighta. Bo ten My Light to takie nie wiadomo co do końca. Ale jakiś showman się w nim czasami budzi taki troszeczkę, nie? Zacznie coś tam pokrzykiwać, podśpiewywać. No. Możliwe, że on zawsze miał takie przekonanie, że tak powinno się prowadzić audycję, tam puszczać dżingle jeden po drugim. To nie, ja tak tego nie widzę do końca, że to tak jest. Bo to jest takie trochę traktowanie ludzi jak debili, nie? Że ludzie chcą właśnie dżingli, głupot, dymów. No to jest takie spłycanie oczekiwań ludzi. A może ludzie chcą właśnie czegoś fajnego posłuchać, ciekawego. A nie tylko się wygłupiać i pierdzieć na antenie i bekać. A on tak trochę do tego sprowadza, że no ludzie tak chcą, to ja im to dam. Taką audycję. Dla głupków, nie? Nie powie tego wprost, ale dobra, to tu robimy o spiskach na głupkowato, wolno trollować, coś tam pokrzyczy, powali pięścią w stół. No. Się ostatnio rozkręcił i tam trochę się wygłupiał też, nie? Tak może sobie przypomniał trochę nasze wspólne czasy z nocnej jazdy, no. Gdzie się obaj wygłupialiśmy. Można być krawiec wkurwionym i opanowanym jednocześnie. Postawa Jacka z Australii w audycji Prostowanie Szabli jest doskonałym przykładem. No, w sumie można by tak powiedzieć, no, że Jacek potrafi być... Bo tak słyszało się w jego głosie już taką irytację lekką, nie? Czuć było, że on po prostu nie dowierza, że można takie głupoty gadać i jego to nawet denerwuje trochę, ale zachowuje spokój i kulturalnie nawet mówi spokojnie, spokojnie, słuchaj, zluzuj trochę majcioszki, porozmawiajmy, okej, okay, dobra, na chłodno, na chłodno. No, ale tak było czuć, że już tam mu tam noga dyga, nie? Pod stołem. Więc faktycznie można to jakoś połączyć, ale po prostu będąc opanowanym w jakimś tam stopniu, mimo wszystko. No tak, Michał dużo mówi o szacunku dla słuchacza. On mnie określał jako tego, który nie ma zupełnie szacunku do słuchacza. No śmiem twierdzić, że trochę większy mam niż on. Mimo wszystko, mimo że sobie na dużo pozwalam, to czasami coś tutaj może kogoś obrażę, czy się zachowam nie tak jak trzeba, ale mimo wszystko, no, nie zagłuszam głupawo tak cały czas dżinglami kogoś. Robię to raz na ruski rok. Staram się tutaj każdego jednak odebrać, a nie sobie ciągle tam wywalać kogoś. Ten nie, ten nie, ten za głupi, ten troluje, ten mnie obraził 5 lat temu. Zresztą niech inni to oceniają. Tak po prostu. No, nie można być sędzią we własnej sprawie. Od tego są ludzie, żeby sami ocenili, co sobie tam wolą. Kogo słuchać już. Na pewno nie mam też jakiegoś parcia, żeby tutaj rywalizować z Michałem i się pytać, o który lepszy. To nie jest ważne. Nie, on mnie raczej nie uważa za źródło wszelkiego zła i za tego, który stoi za wszystkim, tylko raczej tego, który się dał
zbałamucić złym ludziom i dał się przeciągnąć na złą stronę, ale nie jest ten najgorszy, tylko taki zdrajca bardziej. Zdrajca, naiwniak, głupkowaty, który się dał tam właśnie złym ludziom przekonać do czegoś, nie? Trochę prawdy w tym jest, w tym sensie, że ja mógłbym trzymać w nieskończoność jeszcze do dzisiaj stronę Michała, bez względu na wszystko, tylko musiałbym być takim toadim, który nie patrzy, co kto mówi, do kogo mówi, jak mówi, tylko po prostu jest pierwsza dyrektywa, trzymać stronę Michała, nie? I zawsze być po jego stronie. No to by się dało zrobić. Ale to by było zaprzedanie się właśnie i udawanie jakieś, nie wiem. Strasznie dużo ludzi ma dzisiaj jakieś jazdy dziwne, nie? Już o tym gadaliśmy, że tak słuchamy sobie i tak wielu nadających, wielu różnych znanych ludzi, no z naszego świadka tutaj, gównoradyjkowego, dzwoniący różni, różne osoby, przeróżne. To tak jakby jakieś problemy psychiczne były taką chorobą cywilizacyjną, która dotyka wielu ludzi. Przez stres, przez ćpanie, przez alkohol, przebodźcowanie. Zawsze będę się tego trzymał, tak uważam, że przebodźcowanie jest też bardzo tutaj ważnym czynnikiem. Za dużo wszystkiego jest, za dużo decyzji, za dużo bodźców, za dużo odpowiedzialności cały czas, przejmowania się, co będzie jutro. Żaden mózg tego nie wytrzyma na dłuższą metę. I być może jest nawet tak, że doświadczamy czegoś a la zespół pourazowy, PTSD, tylko to się buduje całymi latami. Powiedzmy, doznajemy mikrourazów, tak jak z mikrourazami jest, nie? Też bokser dostaje te ciosy w głowę i one się jakoś tam, to się kumuluje przez całe lata, mu się to zbiera, mu się niszczy ta głowa. I w końcu, pyk, i mamy albo warzywko, albo jakiś, nie wiem, ślini się, bełkocze, jąka się, coś mu się popsuło w tej głowie od mikrourazów. Mówi się, że psy trzymane na smyczy przy buzie, one się tak rozpędzają i hamują, bo obroża, no po prostu się kończy sznurek albo smycz. Albo... I pies doznaje wtedy takiego mikrourazu właśnie głowy. I jak to się powtarza latami, jak to się powtarza latami, to potem mamy efekt w końcu. I tak myślę, że może być też z psychicznymi obrażeniami, czyli z różnymi traumami, stresem, zawodami, czy to miłosnymi, czy finansowymi, perypetiami właśnie, nie? Wszystko to, co nas gdzieś tam zadaje nam ciosy, to życie, które nam zadaje ciosy, ale takie właśnie psychiczne, to też są ciosy, no i to mogą być mikrourazy, odpowiednik tych mikrourazów. I w końcu się kończy na jakimś zespole pourazowym, który może mieć trochę inne. Być może ja mam to, że po prostu mam ciągłe takie przeświadczenie, że nie warto, bo się nie uda, nie? I to jest, ja z tym walczę, tłumaczę sobie, że to jest absurdalne. Dlaczego miałoby się nie udać? Bo co? Bo się wcześniej nie udało, tak? Raz, drugi, trzeci. Nie można tak myśleć. Trzeba odrzucić od siebie tą myśl i starać się samemu sobie wytłumaczyć, że to jest irracjonalne po prostu, więc nie ma to sensu. Więc to są jakieś moje zakorzenione takie obawy, no.

Ludzki mózg jest bardzo plastyczny i różne się dziwne rzeczy z nim dzieją. Zauważcie, że w kręgach alternatywnych często ci ludzie, którzy stają się nagle jakimś mędrcem, guru i przekabacają ludzi na taką postawę, że nie masz nic do stracenia. Bądź odważny, działaj, walcz z systemem, idź w mordę, mu daj temu urzędasowi. To są już ludzie, którzy często stracili wszystko, bo im państwo zabrało, bo ich ktoś dojechał, bo żona zabrała, bo skończyli gdzieś na ulicy. To wychodzi z tych opowieści, że oni wiedzą, co to jest życie na ulicy, co to jest alkoholizm i tak dalej, bo no, to taka osoba często, wydaje mi się, ciągnie innych w dół po prostu, mimowolnie, może nawet bez złej intencji, ale często ludzie chcą jakby sprowadzić innych do swojego poziomu na różny sposób jakby, w różnych sytuacjach. To może być psychopata, morderca, który chce wciągnąć w swoją zbrodnię innych ludzi, żeby oni w tym zaczęli uczestniczyć. To może być jakiś zboczeniec, który będzie właśnie deprawował innych. To może być, to mogą być ci pedofile, jacyś elity pedofilskie, które też tak chcą właśnie innych wciągnąć w to swoje bagno, nie? Czy osoba właśnie, która ma, jak Kaja Godek, ma niepełnosprawne dziecko, to też, skoro ona już urodziła niepełnosprawne, to wszyscy mają rodzić niepełnosprawne, bo ona już urodziła, nie? I będzie o to walczyć. I to niekoniecznie oznacza, że ona od początku miała takie poglądy, że się trzymała konsekwentnie i dlatego innych do tego przekonuje, bo to są jej poglądy, tylko że ta sytuacja wykreowała te jej poglądy, które stały się taką poduszką jakby, takim lekarstwem w pewnym sensie na tą sytuację, tak, że matka, która musi się opiekować niepełnosprawnym dzieckiem, chce, żeby to miało większy jakiś sens niż tylko taka smutna dola. Niech to będzie właśnie walka o inne dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, że nadanie sensu temu wszystkiemu, nie? I jest, można dużo takich przykładów podawać, więc to są takie normalne mechanizmy ludzkie, ludzkiej psychiki, które się będą często powtarzać i to w zasadzie ciężko mieć do kogoś pretensje o to, że tak robi. Bo to są takie nasze naturalne jakieś mechanizmy. Różne stworzenia mają takie dziwne swoje mechanizmy obronne. Zwierzęta mają to często o wiele prostsze niż my. Wiecie, że taka sarna, która straciła swoje małe czy coś, ona potrafi to bardzo przeżywać, bardzo przeżyć, ale pewnie w inny sposób niż człowiek utratę dziecka. My jesteśmy bardziej skomplikowani, mamy większą świadomość, ale sarna też to jakoś podświadomie strasznie cierpi, ale znajduje w sobie taki mechanizm obronny, że zaczyna się trząść w dziwny sposób, tak wiecie, przez dłuższy czas i znika jej ten stres. I potem już zadowolona sobie gdzieś tam biegnie. Takie dziwne są mechanizmy jakieś, nie? To ma coś wspólnego właśnie z rozładowywaniem stresu przez ruch, przez mięśnie i tak dalej, tylko że zwierzę to potrafi robić o wiele lepiej niż my po prostu, bo zwierzęciem targają takie bardziej biologiczne, bliżej biologii rzeczy, bo instynkty są gdzieś tam bliżej biologii niż jakieś głębokie przemyślenia, analiza sytuacji, nie? Racjonalizacja, tam wyparcie, różne te mechanizmy nasze, one już są dalej od natury, co moim zdaniem nie zawsze, że coś jest dalej od natury może oznaczać, że jest od razu gorsze, że robienie takiej świętości z tej natury, że musimy pod każdym względem być bliżej natury. No właśnie niekoniecznie. Czasem tak, a czasem nie. No. Ktoś chce być blisko natury maksymalnie, to niech pierdolnie cały ten świat, wszystkie wynalazki, wszystkie udogodnienia, wszystko, co sobie wypracowaliśmy i niech se mieszka gdzieś w barłogu, w szałasie. No. I chodzi z maczugą do lasu, zapolować, nie? I se wytapia smalec potem przez pół dnia. Bez sensu trochę. Ja ci nic nie zarzucam, Michał. Za bardzo bierzesz do siebie. Ja nie mówię o tobie. Koniecznie. Mówię o różnych ludziach, o różnych
zachowaniach ludzkich, wiesz, i różne sprawy, różni ludzie, różne sytuacje. Nie mam przed oczami ciebie, jak mówię o tym, nie? Nawet zupełnie nie myślałem o tobie, że ty starasz się kogoś wciągnąć w bagno akurat, bo o tobie tak nie myślę. No, więc to miałem inne osoby może na myśli bardziej.

Na banicję to do niedawna jeszcze szedł człowiek, jak miał długi, bo dziś przynajmniej można tą upadłość konsumencką ogłosić. A dawniej to nie działało. Długi już, długi zostawały z tobą. To też PiS zmienił. To za PiS-u zaczęło działać dopiero. Wcześniej była niby taka możliwość, tylko że przyznawano ją jednemu na 1000, nie? Może jakiemuś znajomkowi. A teraz to jest normalnie rozpatrywane i często jak spełniasz po prostu określone warunki, to nie ma, że to jest takie uznaniowe już jak kiedyś, tylko po prostu spełniasz warunki, okej, odbywa się rozprawa, masz powiedzmy, macie przydzielonego takiego, jak to się nazywa, nie kurator, taka osoba, która po prostu... W przypadku mojej mamy to była bardzo sympatyczna pani, która świetnie się mojej mamie z nią gadało, bardzo fajna, sympatyczna urzędniczka, która miała po prostu za zadanie sprawdzić, czy moja mama ma jakiś majątek, w jakiej jest sytuacji i tak dalej, i wszystko się odbyło względnie spoko. Więc nie dziwcie się, że moja mama głosuje na PiS, który dał jej na przykład to, a jeszcze emeryturę dał jej taką, że może przeżyć, a nie, że wyląduje gdzieś na ulicy. Więc nie dziwne, nie?

wilki mają zawsze jednego osobnika w swojej watasze. Chyba tak się mówi, no. Na którym rozładowują stres. A to nie wiedziałem nawet. Czyli taka... Taki... jak w klasie u dzieciaków. Zawsze na jedną klasę musi przypadać przynajmniej jedna ofiara klasowa, nie? Ktoś, z kogo się inni śmieją, kto jest takim dyżurną ofiarą, żeby się pośmiać z niego, nie? Dzieci są okrutne. Tak się często dzieci przedstawia jako taki ideał, że one są takie czyste, dobre. To gówno prawda, dzieciaki są jeszcze bardziej okrutne niż dorośli, bo nie mają jeszcze pewnych takich przemyśleń, nie doszli. Dzieciak nie myśli o takich poważnych sprawach, czy tam komuś robię krzywdę, że się z niego śmieje, czy coś, tylko po prostu to robi, bo taką ma chęć, nie? Takie są dzieciaki, no. A dopiero z wiekiem przychodzą nam takie różne rozmyślania, że a może kogoś krzywdzimy, a może to jest głupie, może to jest słabe i tak dalej, nie? A dzieciak to jest żywioł. On, jak widzi, dzieciak też, jak widzi, że inne dzieciaki coś robią, to powtarza też, bo młode osobniki chyba ogólnie mają jakby zaprogramowane bardziej to, że trzeba powtarzać to, co robią inni, bo dopiero się uczą, są przysposobieni do tego, żeby czerpać wiedzę, doświadczenie z powtarzania, bo powtarzanie jest bezpieczne. No. W biznesie często też, czy w projektowaniu, no, jak zrobisz... Jest jakaś firma pionierska, która wypracowuje jakieś rozwiązania i ryzykuje bardziej. Inwestują też w jakieś tam badanie rynku, w dobrych specjalistów, tam od UI, od w inżynierów, projektantów. Coś wypuszczają i dopiero wtedy to się staje, to jest zaakceptowane, a inni to powtarzają, bo widzą, że się przyjęło i zrób mi tak, jak ma ten Apple, no taką fajna, taka biała stronka Apple ma, nie? To pan byś umiał taką zrobić, taką, żeby to było takie białe całe, fajne, ale takie białe, ale ładne. No, bo i nagle się pan z dzisiaj przekonał do minimalizmu, bo zobaczył, że ta duża firma to zrobiła, nie? Też. I nic im od tego nie ubyło, a wręcz przeciwnie, nagle ludzie uważają taki styl za wyznacznik jakiejś jakości, jakiejś klasy i dopiero wtedy pan Zdzisiu, jak widzi, że tam są pieniędzory, to wyszło, nic mu się nie stało, to weź pan zrób takie samo, no. Powtarzanie od kogoś jest bezpieczne, to jest dobra strategia w sumie. Mniej więcej tak jak podążanie za kimś po głębokim śniegu. No, ten, co przed nami idzie, w razie czego się wywali, głupi ryj se rozwali, nie? A my idziemy wydeptaną ścieżką. Tylko że zaszczyty, chwałę i uznanie zyskuje pionier najczęściej. Odkrywca, ten odważny, który idzie z przodu, nie? I dlatego firma Zdzichpol zawsze będzie Zdzichpolem, a Apple to będzie Apple. Do odważnych świat należy. No, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana później.

No, może kolejna audycja o sztuce, bo tak szukam jakichś tematów ciekawszych, żeby coś tu przygotować może znowu. Zobaczymy, zobaczymy. Też, Michał, wiesz, to też nie ma w tym też nic dziwnego, że wiele osób będzie wrogo do ciebie nastawionych, bo jedziesz na chrześcijaństwo i na katoli, na protestantów, no to wiesz, ilu takich ludzi jest, nie? Już nawet samo to wzbudzi jakiś taki odruch obronny u całej masy ludzi i tylko z tego powodu będą cię hejtować i pukać się w czoło i mówić... Przecież to jest jasne jak słońce.

0: To o Claude'zie, że ma kilkanaście spraw. To o nim. Też cholera wie, czy on mówi prawdę, czy faktycznie ma te kilkanaście spraw. Może ma dwie, no, albo jedną. Ale mu urosło. No, z Claude'em się o to pokłóciliśmy, no, jak wiecie pewnie, jak wielu tutaj wie, że mu zarzuciłem, że delikatnie tak bardzo, że może ma jakieś problemy właśnie psychiczne trochę, bo tak wszystkich o wszystko oskarżał cały czas i wszędzie widział spiski, więc się zapytałem grzecznie, czy dopuszcza taką myśl, że może ma jakąś lekką paranoję, czy coś takiego, to się śmiertelnie o to obraził, strasznie się wtedy wkurwił. No ale to tak jest, że wiecie, uderzyłem w czuły punkt, nie, więc... Też jak ktoś ma wszystko poukładane i czuje się dobrze sam ze sobą, to tak nie reaguje tak nerwowo i furią jakoś, nie? I obrażeniem się na amen, jak go o coś oskarżysz. Tak się mówi, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, no. A jak ktoś tak szaleje i powiesz, słuchaj, może coś tam się troszeczkę tego odkleiło, może się warto tam coś sprawdzić, a on wpadnie w furię od razu i co kurwa, ja nienormalny, kurwa, i cię jeszcze się rzuci z pazurzyskami na ciebie, no to tylko potwierdza, no, że coś jest tutaj, że faktycznie lotnisko odleciało, no. Kilkanaście spraw to ma Biedka, aha, to obietce. No chyba, że kogo innego cytowałeś. A już nie wiem, kogo cytowałem. Tak, no Biedka, tak, tam... Ale aż kilkanaście spraw? No, to mnie w ogóle nie dziwi. Nawet przewidywałem taką sytuację, taki obrót wydarzeń, że ci wszyscy właśnie społeczni działacze, YouTube'owi, przeszkadzacze, wyjaśniacze, ci, którzy wchodzą do urzędu, do sądu, nie chcą się wylegitymować, protestują przeciwko NWO, masonom, Żydom, Illuminati, to może to zły przykład, bo Biedka, no to powiedzmy, że jest protest antysystemowy, ale skierowany w dużej mierze przeciwko policji, przeciwko bezkarności policji, przeciwko nadużyciom prawa przez policję. Ale on to potem niepotrzebnie chyba rozwinął na różne inne tematy. I taki się groch z kapustą zrobił i zaczęło to wyglądać tak, jakby on po prostu szukał atencji, szukał sposobu, żeby błysnąć, żeby pokazać tym swoim widzom, jaki to on jest buntowniczy i buntuje się przeciwko wszystkiemu, nie? I w końcu zaczął z megafonem coś tam wrzeszczeć, puszczać muzykę. No po prostu stał się pajacem trochę. I to wielu wpada w tą pułapkę. Nie kontynuuje swojej roboty normalnej względnie i słusznej w miarę, bo powiedzmy, że Biedka miał dużo racji, jak zwalczał nadużycia w policji. To była świetna walka, nie? Tylko, że on po prostu nie miał na tyle siły, samozaparcia, żeby robić to, co jest w miarę dobre, tylko uległ tej pokusie, żeby nagle stać się celebrytą YouTube'owym, bo mu przybyło i tak dalej, nie? Próbowałem się kiedyś z nim umówić na wywiad. No ni hu hu, to już zbyt wielka gwiazda, nie? Chyba, żeby odpisać w ogóle takiemu leszczowi. I to wtedy też trochę widać po ludziach, że im zależy na popularności, na odsłonach. Zaczął się w dziwne układy jakieś tam. Stworzyli niby tą grupę z Czujnym, tak? Swego czasu właśnie z Czujnym. Już zaczęli myśleć, jak tu zrobić trójkę Drombo, bo tam jeszcze jakaś dziewczyna była. No i tu zrobimy trójkę Drombo, będziemy sławni i tak dalej. Coś tam z pieniędzmi im nie wypaliło. No i to są takie sytuacje właśnie. No. Tak? A jakie to były akcje w szkole? To nie wiem. Tylko nie mów mi, że... Żeby lewactwo tam wygonić ze szkół, czy coś. Aha, pokazał paranoję maseczkową, tak? No właśnie, Biedka się bardzo mocno z tych tematów policyjnych, HWDP, zresztą miał kanał, może ma, HWDP.pl, coś takiego, to się przerzucił na maseczki, no, i na COVID-a. A to już jest sprawa dyskusyjna bardziej, chyba sami przyznacie, jakby na to nie patrzeć, nie? Jakieś nieprawidłowości w policji, złe zachowanie, niewłaściwe nadużywanie czy łamanie prawa, to są rzeczy dosyć, dosyć oczywiste i to każdy przyzna rację tutaj, że trzeba z tym walczyć. No a jakieś robienie afery z maseczkami, że maseczki nie założył, że maseczkowiec, obrażanie ludzi, to już to dyskusyjne. No. A, Grzesiek dzwonił jeszcze. To nie wiem, czy on jeszcze jest, bo on chyba już dawno dzwonił. Już miałem nie odbierać nikogo, ale z Grzesiem się zawsze miło gada, to... Ale już może nie odbierze, kiedy on dzwonił. Zobaczymy. O 2:17, pół godziny temu. Ja pierdzie... No trudno, nie zauważyłem. Przepraszam, Grzesia. Jak tu wyłączyć dzwonienie? O, dobra. Sorry, Grzechu, ale wiesz, tak się nie spodziewałem też w sumie, że ktoś będzie jeszcze dzwonił. Miałem się żegnać, się tutaj zasiedziałem i nie zauważyłem nawet, że dzwoniłeś. Pół godziny temu dzwonił chłopak, no. To na czacie się trzeba było tutaj tego... jeszcze przypomnieć, to bym szybko odebrał, no. To na co teraz umiera Kazik? No nie wiem, może organizm ogólnie wyczerpany przez różne picie, biesiady, wariactwa. To już jest starszy pan, nie? Starszy pan to powinien się oszczędzać trochę. Nawet jeśli to jest Kazik. Tak to jest, jak się ktoś żegna 2 godziny, nie? Nadającego poznajemy po tym, jak się żegna, a nie jak się wita. A jest jednak Grzesiu, jest. Witam serdecznie, Grzegorza, hej.
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, Grzesiu.
1: Już szedłem spać, już leżałem na łóżku, bo dzwoniłem do ciebie, nie wiem, tam... Kilka minut temu, kilkanaście chyba.
0: Pół godziny temu. Tylko wiesz, nie zauważyłem po prostu zupełnie i się zagadałem.
1: Aha. No ale temat jest dalej aktualny, bo ten, tak słuchałem jedną nogą, słuchałem. I...
0: jedną nogą słuchał, widzicie go. Tak.
1: Co to będę długo opowiadał, bo właśnie wtedy co mówiłeś... No mówiłeś o panu Gieresiu, do którego to pierwszy telefon do gówno, z wszystkich gównoradyjek poczyniłem i bardzo fajnie, ciepło to wspominam, zostałem odebrany i dużo się zmieniło od tego czasu jednak, bo kiedyś to było takie faktycznie, YouTube raczkował, przynajmniej te teorie spiskowe raczkowały. No i czułem się w towarzystwie w takim, no jednak... które patrzy za zasłonkę tej rzeczywistości, tych przynajmniej medialnych rzeczywistości, że ludzie próbują coś od spodu postukać, popatrzeć, czy to prawda, czy nieprawda. I to było fajne wtedy. No ale jednak jesteśmy dekadę później, prawie. 9 lat, no już będzie dekada. I no i okazuje się, że są młodzi, sprawni youtuberzy, którzy robią fajny content i zagłębiają się w różne stare księgi, w stare spiski i ogarniają to no, trochę lepiej, trochę dokładniej. Robią krótsze formy, dobitne. No i gdzieś no, Michał stracił ten no, swoją publikę, stracił ten status bycia tym niezależnym, oddolnym twórcą.
0: I... Ale co sugerujesz, że Ator lepszy?
1: Akurat słucham tej audycji no z przerwami małymi, bo jednak w pracy byłem. ale z Zenkiem miałeś od dłuższego czasu z Zenkiem miałeś sprzeczkę, że właśnie oratorze, no to ja Zenka stronę biorę, że no to jednak jest dno informacyjne, naprawdę.
0: No jednak dużo tych fejków, tych bzdur. Co zacytuję Atora, bo akurat no, raz na ruski rok go słucham, ale coś, jak go przytoczę, to się okazuje, że to bzdura jakaś i że wcale czegoś takiego nie ma. No to nie świadczy dobrze o Atorze jednak. No często się myli faktycznie. Podaje nieprawdziwe informacje. Każdemu się zdarza, no ale skoro tak co chwilę, no to coś, no zapracował sobie na opinię farmazoniarza troszeczkę, no.
1: Tak, wiesz co, gdybym żył 10 tysięcy lat, to i może dla beki bym sobie posłuchał Atora. Gdybym żył 1000 lat, to w chuja w życiu raz bym go nie włączył już. A gdy żyje człowiek tam średnio 60, 70, 80 lat, no to naprawdę szkoda każdej sekundy, jeśli chodzi o informacyjne treści.
0: No. Ja mam też problem ze słuchaniem Atora, bo nie chcę go słuchać jakby tak na krzywy ryj, wiesz, na adbloku, skoro facet żyje z tego, wiesz, ciągle prosi o to, żeby włączać te reklamy, to nie będę takim chujem, ale jego się nie da słuchać z reklamami, bo on tak upstrzy to swoje nagranie reklamami, że jest dzień dobry, reklama i słuchajcie, coś wam opowiem, reklama. Opowiem wam mianowicie, że reklama. Już za moment wam opowiem, ale to po reklamie i reklama. I on potrafi mieć po 20 reklam na filmik. No to jest już jakaś taka pazerność wstrętna i psucie kontentu takie, że uniemożliwiasz, bo nawet na jakimś TVP zasranym, jak masz film, no to ci przerwą dwa razy, nie? Ten film, a nie 20 razy.
1: No to też pokazuje coś, jaki ma cel ten człowiek, czy ma cel pokazać to, co jest prawdą i tajni informatorzy Albego, nadzwyczaj wybitna inteligencja go doprowadziła do takich innych wniosków i chce przekazać to, co jest naprawdę, czy jednak może gimbazę, tam już nie ma gimbazy, no ale tak młodych spiskowców niekoniecznie wiekiem, ale takim stażem spiskowcowym chce po prostu zwieść ludzi. Także on tam jednak wie więcej. Nie wiem, nie oglądam go.
0: Ale taki Ator mógł faktycznie trochę wpłynąć na wynik wyborów, bo on z tego się śmiał. Znaczy on tak się tak kokietował trochę. Ja taki nic nieznaczący youtuber miałbym tu jakoś mieć wpływ, bo mi zarzucają, że to przeze mnie słaby wynik, prawda, wszystko Ator, ja biedny Ator, Krzyśiek, Woźniak, No ale tak naprawdę to, wiesz, jak on od wielu lat, będąc naprawdę znanym youtuberem w Polsce, napierdala w ten PiS no, dosyć mocno, jak w bęben, no to musiało mieć to jakiś wpływ może, nie?
1: Jak on ma zasięgi na film, tak mniej więcej, bo nie wiem nawet, nie śledzę go od lat.
0: Tak z 50 tysięcy, a może więcej teraz, czekaj, zobaczmy wideo prezentację. Czy ja czasem jakby tak mi się wydaje, że on nie jest zły, ale potem myślę sobie te wszystkie fejki, te wszystkie jakieś audycje, że Iluminata z przyszłości mu coś przekazuje, dostał list.
2: Żadna ilość faktów.
0: To farmazon troszeczkę. No zobaczmy tutaj, 71 tysięcy, 82 tysiące, 72 68, dosyć ma tak równo, bo on oscyluje nie jak niektórzy youtuberzy, że raz ma 1000, a raz 100 tysięcy, tylko on ma tak równo właśnie po 80-70 tysięcy na filmik, teraz widzę.
1: Niech zgadnę, pewnie chwalił przed wyborami jednego czy drugiego tam konfederatę na posła, kandydata, czy nie? Czy starał się być od polityków jakby taki ostrożny w popieraniu jednej czy drugiej partii?
0: Chyba raczej ostrożny. Chociaż wiesz, nie słucham go tak dużo, więc nie wiem dokładnie, jak to teraz tam wygląda, czy gdzieś tam agitował troszeczkę, ale chyba nie, on raczej tak...
1: Bo myślałem, gdyby poagitował, to by był troszkę raczej ojcem, może nie ojcem, ale przyczyniłby się do porażki Konfederacji bardziej niż do sukcesu. A czemu pytam? Bo pamiętam, że z 2015 rok, te słynne wybory, co Stonoga zrobił swoje przemówienie słynne również, no to wtedy tuż przed wyborami do KNP, Kongresu Nowej Prawicy, głosowałem wtedy na nich. Teraz nie głosowałem na Konfederację. Z Wiplerem. On wstąpił do Konfederacji tak pod koniec już jak sam wyborów. Właśnie z Wiplerem był w jednej, drugiej, trzeciej telewizji razem. I taki nawet kurwa trochę ogolony, ten kucyk sobie zawiązał, nawet nie był taki obleśny. W garnitur go ubrali i udawał, że jest nieobleśny. No ale nie pykło, tak, nie dostał się. Cały kongres Nowej Prawicy się nie dostał.
0: A Korwin zdobył mniejsze poparcie niż żona Bosaka, która niczym się nie wsławiła, tylko tym, że jest żoną Bosaka. To trochę można się załamać, nie? Masz jakąś misję, nawet ten Korwin mógłby się załamać, bo tyle lat poświęcił tutaj na jakieś promowanie pewnych idei, siebie jako polityka, a tu nagle się okazuje, że jakaś zupełnie z dupy wyjęta osoba ma większe poparcie, bo to jest żona Bosaka.
1: To ciekawe, co sobie wyborcy myśleli, że tak wkurwia mnie ten Korwin, że cały czas psuje wybory i na niego nie zagłosuje. To jest jedna z myśli, tak sobie wyobrażam. Bo ja głosowałem na Korwina właśnie w 2015 roku. Druga strona może pomyśleć, a chuj, żeby tylko tego Korwina nie było, nie? Bo on psuje właśnie. Psuje, wiecie. No całą narrację. Albo jest jeszcze trzecia droga, że o, no, Korwin tak wejdzie do Sejmu, to zagłosuje na kogoś jeszcze. Bo wiadomo, Korwin zawsze ma najwięcej, przynajmniej do tej pory, zawsze miał najwięcej głosów w swojej partii. Tam. Jak ta partia by się nie nazywała.
0: Może ta poprawność polityczna i to wariactwo takie, wiesz, kobieco, tam gejowsko, płciowe i tak dalej, to bo jest jakaś taka może trochę moda na takie, wiesz, wartości i Korwin może na tym stracił, że on się wydaje ludziom, Polakom współczesnym wielu, archaiczny, taki średniowieczny, antykobiecy, antygejowsko-równościowo-płciowy. I bo on się śmieje, że jest 500 płci, on to uważa za wariactwo. Może to dzisiaj nie jest już trendy takie, nie wiem.
1: Także średniowiecze w Polsce przestaje być trendy. Bardzo się cieszę z tego powodu, że pomału przestaje być trendy średniowiecze.
0: Może nie średniowiecze, ale XIX wiek.
1: No, tak, taki ten Adam Smith, tak, i ten, znaczy, kto, który był tam jeszcze? Ekonomia taka.
0: I murzynków do fabryk, na przykład wziąć. Dzieci do fabryk. Jak miałem 5 lat, to już pracowałem, to normalne. No, Korwin mówi wprost, że jak ktoś nie ma ręki, to ma jeszcze drugą rękę, którą może pracować. I to w gruncie rzeczy jest prawda, bo tak jest. No, może się za bardzo cackają ci bez ręki ze sobą, bo to jest wygodne zrobić z siebie ofiarę, nic nie robić, dorobić sobie ideologię do tego, żeby nic nie robić, nie? Więc Korwin ma często trochę racji, tylko że te jego mądrości są zbyt hardkorowe dla ludzi chyba. Najczęściej.
1: Tak, ludzie bez ręki, bez nogi z tysięczniki zdobywają w górach, gdzie kurwa ty czy ja normalni ludzie. To przynajmniej jeśli chodzi o kończyny, tylko tyle, no po prostu padlibyśmy jak muchy, tak, kurwa w jednej piątej tej drogi. Więc, no, nie wiem, czy to jest aktualne, to co Korwin mówi.
0: To może być nawet dobre dla osoby dysfunkcyjnej w jakiś sposób, że się ją zaciągnie do roboty i powie się, nie pracujesz, nie jesz i pracuj. Ona się rozkręci, zaktywizuje się, a tak to może popadnie w jakąś stagnację, smutek, depresję i gdzieś tam skończy marnie, bo przyczyni się do tego to, że aparat cały państwowy, urzędniczy jakby tak dopingowali tą osobę w tym, żeby ona się poczuła kaleka, słaba, że już nic nie może, masz tu rentę. Wiesz do czego zmierzam, nie? Że Korwin
1: państwo rozleniwia swoją hojną tą kliesą, tak?
0: Mhm. Kiedyś człowiek był zdany na siebie, nawet jak był ułomny, no to, ale często się to kończyło tak, że po prostu żebrał, no, gdzieś na ulicy bez nóg jakiś pan, nie, sobie zaczynał żebrać. Tak to się pewnie najczęściej kończyło, więc niekoniecznie jakiś super. No, więc jest to jakiś wynalazek, że wspomagamy też.
1: No to taki typ pomysł Korwina właśnie, jeden z, że teraz muszą podesty przebudowywać za jakieś grube miliony, bo do pociągu, żeby na wózku wjechał, kurwa, a na wózku jest tam 1% ludzi, tam 1 promil, 5 promili, nieważne, wiadomo, korwinowe pierdolenie. O kiedyś to, bo on widział na przystanku, jak do PKS-u, stara babcia była na wózku i ze szkoły, co jechali akurat tym samym PKS-em do szkoły, 4 młodych gimnazjalistów, wzięło to babcie, wzięło do autobusu, wniosło i po co to wszystko? Po co cały system przerabiać pociągowo-autobusowy? I chuj, i to jest korwinizm w jednym wyrażeniu, tak?
0: No,
1: zawsze koło babci na wózku czy dziadka, kurwa, 4 gimnazjalistów stoi i zawsze są chętni, przebierają nóżkami, żeby ich nosić. No, bo, i tym też jakby zdawać tych ludzi na niełaskę, że sami sobie nie mogą wjechać, bo autobus, kurwa, okazuje się, że może sobie zniżyć podłoże i można krawężnik o te 5 cm wyżej czy 10 sobie unormować i wtedy fajnie wszystko, ten człowiek sobie żyje jak człowiek, tak? Wychodzi, wyjeżdża z domu i sobie wjeżdża do domu i jest fajnie, nie? Bo tu ma windę, tu ma krawężnik przystosowany i tyle, kurwa, tylko tyle. A ten będzie... No to jest człowiek niedojrzały, o czym zresztą nie wiem, czemu o nim gadamy tak długo.
0: No właśnie, w sumie to tak, on jest taki niedojrzały, taki głupio mądry jakby, nie? Bo z jednej strony wydaje się czasem, że no ma dużo racji, tylko że on nie potrafi niczego powiedzieć w normalny sposób, tak żeby zachęcić jakoś do jakiejś idei, tylko powie to na przykład tak, że da pretekst innym, żeby to wyśmiać po prostu i on to nie potrafi inaczej. Albo po prostu czasem wielką umiejętnością jest po prostu zamknąć jadaczkę i nic nie powiedzieć, nie? Niż się rozgadać i rozpruć i zaprzepaścić czyjś trud, zbieranie podpisów, bo on se musi coś powiedzieć. To jest właśnie ta niedojrzałość taka. A sam darwinizm społeczny, który on tak można nazwać te poglądy, które on reprezentuje, darwinizm społeczny, on się nawet tak jakoś deklaruje, że tak, jestem darwinistą społecznym. No, kwestia dyskusyjna. No. To zależy trochę, bo nie ma rzeczy dobrych i złych tak po prostu, tylko są... Musimy się na coś zdecydować i to zależy od tego, jak patrzymy trochę na innych ludzi, nie? Na rolę państwa i tak dalej. I to mogą być po prostu przekonania pewne, a nie, że coś jest dobre czy złe, tylko którą opcję wybieramy. Wszystko ma swoje plusy i minusy najczęściej, więc decydując się na odejście od korwinowych ideałów, też zapłacimy za to jakąś cenę, na pewno wysoką. I popadniemy w jakieś wariactwo i wydamy dużo pieniędzy, może niekoniecznie na to, co się opłaca i tak dalej, zawsze jest cena.
1: Może nie rozumiem, do czego zmierzasz, może nie chodzi o odejście od korwinowych ideałów, ale o odejście od takiej już takiej zdroworozsądkowej ekonomii, tak, że po prostu te pieniądze jeszcze nie zarobione, już zaczniemy wydawać, co już się dzieje, ale już pogrążymy się w tym i sami zapadniemy się pod własnym ciężarem różnych zobowiązań, dodatków, studentów, emerytów i wszystkich, tak. Właśnie w tym wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek, ale Korwin-Mikke tego zdrowego rozsądku nie przedstawia. Absolutnie.
0: On też jakby nie zauważał, że świat jest plastyczny, że się zmienia, że jest inna sytuacja niż w XIX wieku i tak dalej, nie? Czy że nie żyjemy w średniowieczu czy w starożytności, że są inne realia. Świat bardziej skomplikowany, wiele różnych niuansów, a on by chciał widzieć świat tak mega prosto i ja nie wiem, czy to się da do końca, bo też można powiedzieć, że człowiek, który biega po lesie w skóry ubrany i poluje sobie z łuku, i w Lepiance mieszka, on żyje bardzo zdrowo, nie? Jest odporny, silny, samowystarczalny, ale pytanie, czy chcemy tak żyć? Czy to jest jakieś dla nas...
1: Czy to jest możliwe tak żyć? Czy, no, nie no, człowiek jest 8 miliardów ludzi na Ziemi, Nie każdy może sobie żyć w szałasie, tak? Nie ma takiej kurwa opcji. Produkujemy tyle śmieci, każdy człowiek, przez to, co zamawiam, jak żyjemy, że żeby to zutylizować, wywieźć, posegregować, to już jest trud niesamowity. Więc nie da się kurwa zrobić wzrotu wstecz i zamknąć się w szałasach. No to tak nie działa, niestety.
0: Ja apeluję tutaj do młodszych, do nowych słuchaczy, żeby na przykład nie wariowali, nie pajacowali, nie flodowali, nie używali zwrotów typu co ty pierdolisz, kurwa, weź se jebnij o ścianę, kurwa, i jakieś tu emotikonki, śmieszki, bo wypierdolę momentalnie. Nie będę tutaj takiego czegoś tolerował, takiego głupawego zachowania, że coś tutaj zaczepia, obraża, wkleja. Zachowywać się trochę kulturalnie. Jesteśmy tutaj w kulturalnym towarzystwie, a nie wśród jełopów w stodole, w remizie, impreza, kurwa, ze sztachetami.
1: Tak jeszcze kończąc o Korwinie. Kiedyś Ziemkiewicz, Rafał Ziemkiewicz, który był tym... nie redaktorem naczelnym Korwina, tylko jak to się nazywa, że ten, to co tłumaczy, rzecznik prasowy, rzecznikiem prasowym UPR-u, tak, czyli no Korwina de facto. I przez lata, więc no, wyznał się na nim,

0: głupoty przez 20 minut, to zawsze wybrałby ten stadion ludzi i swoje głupoty pierdolenia, niż to, co by się przysporzyło Polsce i Polakom.
1: No tak to wygląda trochę.
0: I powiedział, ja bym wkurwiony, bo to pamiętam, miał wtedy KNP, bo to było z 10 lat więcej temu. Potem knip, tak, kurwa, knip. Dokładnie tak jest. I to jest chyba dobra konstatacja na temat Korwina.
1: No właśnie, jemu nie zależy na zmianach, na wygraniu żadnym, na wygranej, tylko lubi sobie szokować, lubi być takim ekscentrykiem. On się chyba świetnie czuje w takiej roli, że innym szczęki opadają, a on się wtedy śmieje pod nosem, jak to wszystkim właśnie te szczeny opadły, nie? Albo że on na pewno siebie uważa, że ma rację, jest bardzo przekonany do swojej wizji świata. No ja przez długi czas też, no jakby ja mojej babci kiedyś kazałem głosować na Korwina. Babcia tam biedna mówi, a to wariat straszny, ale babcia cię kocha, to zagłosuje na tego wariata. Dobrze, no. Tak było.
0: Tak.
1: I sam głosowałem na Korwina i babcię jeszcze wkręciłem. Tak to jest. A Kaczor, co ciekawe, to mnie zaskoczyło, że on podobno zrobił jakieś zebranie tam najważniejszych, największych pisiorów i oświadczył, że to jego wina w dużej mierze, że słaby wynik wyborów mógłby być lepszy, że to jego wina, bo zbyt agresywna kampania i w ogóle to jak nie on, nie? Jak nie Kaczor, że potrafi jakąś autorefleksję z siebie wyrzucić i wziąć jakąś winę na siebie, się przyznać, posypać głowę popiołem, to jak nie on, to chyba jakiś fake news. Może to jest jakaś akcja ocieplania wizerunku prezesa i zmyślili sobie to, że on tak się zachowuje. Wcale bym się nie zdziwił.
0: To ja bym tak stawiał, że bo też słyszałem o tym, że się przyznał, bo jak PO straciło władzę, to zrobili to. Kurwa. Całą kampanię, która manifesty robiła, jak to się nazywało? Strajk obywatelski, coś takiego, z takim dziwnym kolesiem z długimi włosami. Kurwa, no. Ojejku, nie przypomnę sobie. W każdym razie nie dopuścili do siebie, że PiS przejął władzę, tylko ten, no nie 10 lat temu, przepraszam, 8 lat temu, podczas przedostatnich wyborów. Nie koalicję obywatelską, tylko ten zrobili straż. Potem okazało się, że ten główny lider tej straży to tak ma dużo alimentów niezapłaconych i się posypało. W każdym razie do czego zmierzam? Chodziło o to, że Platforma nie przyjęła do wiadomości, że przegrała wybory. A teraz powiedział prezes, że przegrali wybory, chociaż myślę, że chodzi o to, żeby te frakcje pisowskie, bo PiS to nie jest taki monolit, tylko tam są ziobryści, różni z tej i z tamtej strony ludzie, którzy tylko patrzą, żeby na przykład prezes sobie odpuścił, czy już nie kumał i sobie wyjdą na pierwszą linię frontu, nie? Czy tam Morawiecki, czy obóz kancelarii Dudy i może tak uspokojąco powiedział, że już nie ma się o co kłócić, bo ja biorę na siebie to przegraną. I żeby dalej ten monolit pisowy nie wydawał się zaburzony, żeby nie widać było pęknięcia na nim. Tak to odbieram.
1: A po prostu pisiory się przyglądają i widzą, że Platforma, że Koalicja Obywatelska to takie peace and love, serduszko w logo, ciepło, przyjaźń, ekologia, trzymajmy się razem, walczmy z zamordyzmem pisowskim, ale tak na pozytywnie i chcą może podchwycić ten styl i mają teraz plan, zmienią nagle strategię, już nie będzie wytykania, wyciągania brudów, ataków, tylko będzie też peace and love, kochajmy się, kumbaya i tak dalej, nie?
0: Znaczy, pozytywny przekaz, tak? Że no.
1: Dobre wibracje teraz będzie.
0: Tak, będą może liczyć na wcześniejsze wybory i faktycznie lepiej być takim

0: kojarzonym być do, z dobrym przekazem niż takim, że tam stało ZOMO, tam gdzie wy, kurwa, a my tutaj staliśmy, gdzie prawda, no to to już nie przechodzi w dzisiejszych czasach.
1: No właśnie, trochę się pozmieniało i oni to widzą i mówię ci, teraz mają taki plan, że prezes ma roztaczać pozytywną aurę i w ogóle mają być milusińscy te pisiory, bo im się to przestało sprawdzać po prostu, a wyborcy, ci co głosują potem na KO, to też są często takie imbecyle w sumie, tacy, wiesz, no głupkowaci, że tak patrzą na to wszystko tylko w taki prosty sposób, że ten Kaczor to, to straszny, jak on krzyczy, jak on się napina, to ten plani. A Donald? Proszę, jaki grzeczny. I tak oceniają, że ten grzeczny, to, to na tego zagłosuje, bo ten grzeczny, nie? Tak ludzie głosują, no.
0: Tak, tak, tak jest.
1: Także ja się grzecznie będę z wami już żegnał, trzecia godzina, już po trzeciej, trzeba coś w końcu zjeść i pójść spać. No, także będziemy się żegnali, Grzesiu.
0: Jasne, spoko, a ten, wcześniej dzwoniłem po to, żeby powiedzieć właśnie, że My Light jest dla mnie niesłuchalny niestety, bo zacząłem od tego, że 10 lat temu dzwoniłem do Claude'a właśnie i się fajnie gadało i to było gdzieś, no, no miały jakiś ładunek emocjonalny te audycje, się czekało na nie na piątek, kurwa, na 12 się czekało, a teraz od lat już nie słucham, wyrywkowo ktoś mi poleci, czy sam sobie włączę, a może chuj, może się mylę, może się zmieniło i nie, nie mogę, kilka minut, kilkanaście minie, nie wiem co się stało, ale to jest niesłuchalne, niestety, bo Klod mówi z takim czymś, że ja wiem więcej, a i tak jakbym wam powiedział, to tam i chuj, zagłupiście, żebyście zrozumieli. Może parę osób zrozumie, ale i tak nie będzie, nie dojdzie do tej wiedzy, co ja mam. I tak gdzieś ten klodowe ja jest na pierwszym miejscu, a reszta jest w tle. Nie wiem jak to, czy dobrze to powiedziałem. W każdym razie
1: no taki mentor się z niego już od wielu lat zrobił i on ciągle poucza, przestrzega, no, komu macie wpłacać, temu nie, broń Boże nie, ja wam to wszystko wytłumaczę i wiesz, taki mądrala się z niego zrobił, trochę taki zarozumiały, nie?
0: Tak, że nie ma tej fascynacji, że razem odkrywamy jakieś ciekawostki świata, tak jak wcześniej było, tylko że właśnie ja wam wytłumaczę jak jest, trochę tak faktycznie.
1: No i tak za dużo poucza po prostu, za dużo poucza, stawia jakieś warunki, że i ciągle te głupki same dookoła, głupki. I rzuca takie swoje tezy, że 90%, a nawet 99%, no ludzie, to procent ludzi w Polsce to są kompletni idioci, no idiokracja, no ludzie, no. Czyli strasznie nisko ceni w ogóle rodaków swoich, nie? Że tak znakomita lwia część, w ogóle większość to są imbecyle totalni, tylko on mądry, no i grupa wybrańców, którzy słuchają jego audycji być może, no. No więc to nikt czegoś takiego nie lubi za bardzo, więc to trzeba trochę uważać, co się mówi.
0: Tak, a czasy mamy ciężkie i spisków naprawdę nie brakuje. Tylko to trzeba siąść, poczytać i faktycznie pogadać, pozastanawiać się, podzielić, a nie ex-katedra informować wszystkich, że wszystko już jest ustawione, wszystko, kurwa, wszystko jest ustawione, że odpukać wypadek bym miał po drodze czy coś, bym o nim opowiedział, to będzie, że ustawione, bo ktoś tam miał jechać i ktoś wiedział, że ja będę jechał, chociaż chuj się spóźniłem 40 minut, co miałem jechać, ale wiadomo, że ktoś wiedział, że się spóźniłem 40 minut i tam jechałem. No i tak kurwa, wszystko można wyjaśnić i równocześnie balić. A i to się nudne robi.
1: No, dobra, także takie rady byśmy dali, jak słuchasz, Klod, mniej tutaj belfer, nie jesteś belfrem w szkole, a słuchacze to nie są twoi wychowankowie, tylko siądź z ludźmi bardziej przy ognisku, im coś opowiedz, pogadaj z nimi, a nie kurwa ciągle pouczasz i mentorzysz tutaj, mentor, krynica wiedzy i guru. A po drugie, to... A to dobra, nie będę już.
0: Nieważne. A po drugie, to rozumu byś się nauczył.
1: Żebyś także, żebyś nie był taki głupi, no, żebyś nie był taki wredny. To takie
0: ja tu Michała pozdrawiam, pewnie mnie nie kojarzy, ale ten. Ale pozdrawiam i tak jest tematów naprawdę od groma, których ciekawych.
1: No właśnie, on się
0: którymi
1: jakby,
0: można się zająć.
1: On się jakby zaczął bać różnych nowych, takich trochę nowszych teorii spiskowych, takich, które zahaczają gdzieś tam o ezoterykę być może trochę, nie? Czy to, takie rzeczy niestworzone, no bo powiedzmy jakiś temat, nie wiem, Black Goo, nie? Taka tajemnicza istota z takiej czarnej mazi jakby, która się gdzieś pojawia, która tam jest używana, to jest jakaś taka mroczna siła, taki organizm jakby, nie wiadomo, czy to kosmita, czy co, czy jakiś eksperyment, czy jakieś takie, wiesz, no, mógłby wrócić do tematu może kształtu Ziemi, jakieś inne rzeczy, no, ciekawe, reptilianie, kosmici, a nie tylko ciągle GMO, rząd światowy i szczepionki, no. No ile można, no. To za dużo, no, to i świnia.
0: Ale można o szczepionkach, a na przykład o szczepionkach po pierwszej wojnie światowej, nie? Kiedy ludzie podali masowo. Właśnie.
1: Albo jakieś skarby nazistów, cokolwiek. Kurczę, a nie ciągle New World Order i globaliści i nie dajcie się zaczipować, bo już nas zaczipują zaraz. No to jest kręcenie się w kółko, po prostu w koło Macieju to samo. No to jest chyba największy problem, bo najważniejsze w audycji są tematy. No chyba, że prowadzisz specyficzną audycję, tak jak Luźne Gadki, no to tutaj jest trochę, może trochę inaczej to działa, bo tutaj dużo ludzi dzwoni, tematy się zmieniają jak rękawiczki.
0: No, dzisiaj to spektrum przegięło w ogóle skalę chyba. Nie pamiętam, kiedy takie spektrum tematów było gdzieś, bo no grubo było. Bo w pracy byłem słuchałem na słuchawaczce i ten
1: też,
0: od Palestyny poprzez przerzucanie kokainy przez Kościół katolicki z Ameryki Południowej przez Irlandię do Europy, no to kurwa gruby rozstrzał. A jeszcze ile było o grach, nie wspomnę, nie?
1: O grach, albo też Błażej mówił co tam u niego, o architekturze trochę, o budowaniu domów. No wszelkie możliwe tematy, tylko że ludzie, którzy tu przychodzą, doskonale wiedzą, że tak tutaj to działa, że taki jest klimat. To też trochę ma znaczenie, na co się ludzie szykują, nie? Czego oczekują. No i skoro audycja My Light ma być z założenia audycją o spiskach, ale trochę luźniej, no to niech będzie jak najbardziej audycją o spiskach, na luzie, no, a nie czym innym. I tyle.

0: I siemano, siemano, witam serdecznie w piąteczek, piątunio, w audycji, której nazwę właśnie zmieniłem na Radio Bar. Wcześniej było coś innego, jakiś bar na rozstajach dróg, czy coś takiego. No, ale Radio Bar brzmi moim zdaniem trochę lepiej, chociaż kojarzy się trochę z Rabarbar, nie wiem. Radio Bar. No, nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć. Może jeszcze zmienię. A kto mi zabroni? To moja audycja. No, witam wszystkich zgromadzonych. Przypominam, że audycja właśnie ta barowa to niekoniecznie w 100% takie luźne gadki są. To jest trochę co innego. Chodzi o to, że się dużo wygłupiamy i bardzo jest niezobowiązująca formuła audycji i jest dużo improwizacji i zabawy w jakieś odgrywanie postaci, w jakieś wcielanie się w głupie różne pomysły. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial Spadkobiercy. Właściwie można by to nazwać serialem kabaretowym. Nie chcę się tutaj do nikogo przyrównywać, a tym bardziej do takich legend polskiego kabaretu, jak pani Joasia Kołaczkowska, którą znacie pewnie w większości zgromadzeni tutaj z kabaretu Potem. No ale ona też występowała w takiej właśnie improwizowanej jakiejś telenoweli, że wymyślali na bieżąco różne głupoty. No to nie mówię, że coś takiego od razu chcę robić na antenie, ale trochę w tym kierunku idzie. No, wygłupiamy się, wcielamy w jakieś postacie, żartujemy sobie. A gdybyście chcieli spędzić czas jakoś, nie wiem, w innej atmosferze, że tak powiem, to w tej chwili jeszcze leci na żywo Pula Kości, gdzie Potrzeba kontynuuje swoją radiową przygodę z RPG-ami. No i jak lubicie takie rzeczy, to nie możecie przegapić. Na żywo to zawsze na żywo. A kto będzie chciał sobie tutaj zostać i pogawędzić, to oczywiście jest mile widziany i mile witany. I tak gadam, ponieważ tutaj... przełączam muzykę. O. No i co jeszcze można powiedzieć o tej audycji? Że spodobała się niektórym taka formuła, taka koncepcja, taka konwencja. To jest to słowo właśnie. Dzięki za podpowiedź. Pojawiło się konwencja. No właśnie, konwencja. Po co używać jakiś, nie wiem, profil audycji, nie? Albo jakiś wymyślać cuda niewidy. Po prostu konwencja, bardzo ładne polskie słowo. Tak więc taka jest też konwencja, że na przykład no, dużo ludzie dzwonią, a właśnie miałem też odtworzyć donejcika, bo czasami coś przyjdzie tutaj i zostaje jakby na skrzynce. Donate offline, tak można by rzec.
1: Ania Strój Miasta, 15 zł 50 groszy. Słowo się rzekło, zapraszam do kina na Dune na odległość, a potem będziemy spoilerować.
0: Do kina na Dune na odległość, ale co, że będziecie oglądać, Ania, z innymi na odległość, czy co? Były takie pomysły w Nocnym Radio. Było przez chwilę Nocne Radio live i tam był nadawany film, ale na specjalnych takich... zasadach, że to leciało wszystko w tym samym momencie u wszystkich. Przynajmniej tak miało to działać. Nie wiem, już nie pamiętam, jaka tam była dokładność, czy nie było, ale co tam, nawet jak jakieś lagi, to... No, w każdym razie chodziło o to, aby wszyscy oglądali jednocześnie to samo. No. Czy to jest audycja na żywo? Tak. Nie, na martwo, bo Halloween się zbliża, na martwo robimy audycję. No, tak więc siedzę sobie w moim barze. Wcześniej było powiedziane, że znajduje się on

w jakimś bliżej nieokreślonym lesie. Na rozstaju dróg jest taki bar, do którego można przyjść. Po prostu. Ale się zastanawiałem dzisiaj, cały dzień o tym myślałem, a nawet już tydzień nad tym dumam, czy nie przerobić tego baru na kosmiczny na przykład. To mi spędza sen z powiek. No, więc to jest mój wymyślony bar, więc mogę z nim zrobić, co tylko zechcę. Mogę go... I myk, jak w Dragon Ballu! I jep, i gdzieś tam go przeniosę, pofrunę się z nim, co? Kto mi zabroni? No, także różni ludzie tutaj też przychodzą. Musicie o tym pamiętać. To jest taka... Nie chcę mówić, że Speluna, bo Speluna to jest inna audycja. Ale do mojego radiobaru przychodzą tacy różni. Ostatnio kręcił się tutaj taki jakiś chyba zaburzony pan z reklamówką. Okazało się, że fekalia w niej trzyma. Był koleś uważający się za kosmitę. Był jakiś tutaj śmieszek. Raca czy coś. W ogóle jakieś brzydkie rysunki swego czasu się ukazywały, gdzie ktoś miał racę w dupie. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale... No. Tak więc mój radiowy bar może przybierać też różne kształty. Może się wam przyśnił po prostu ten bar i tyle, a we śnie wszystko jest możliwe. O. Taka trochę Akademia Pana Kleksa chciałoby się rzec.

0: jeden z klientów, taki właśnie mało awanturujący się pan Grzegorz, proponuje tutaj, że kosmiczny byłby lepszy. Co powiesz na pierwszy bar na czarnej dziurze? W czarnej dziurze to ja będę, jak rachunków nie zapłacę. Bar otwierać mówili. Myślałem, że Pana Boga za nogi złapałem, kiedy bar otwierałem. I cóż mi teraz zostało? Gości wciąż mało i nikt nie dzwoni. Taki Adaś Miałczyński trochę miał wyjść z Dnia Świra, nie wiem czy... Nie jest tak prosto udawać Marka Kondradda. Dobrze chyba wmówiłem nazwisko. W każdym razie ja w tym barze mam wszystko. Słuchajcie, wszystko w tym barze mam. Mam telewizorek, taki oczywiście mały telewizorek retro. W plastikowej obudowie, jakiś taki kolorowy, wiecie, lata 90. Taki telewizorek mam. I na tym telewizorku coś sobie leci. Mogą sobie lecić na przykład filmy z Van Damme 24 godziny na dobę. No, nie wiem, czy wszyscy... To musi być też coś strawne dla wszystkich, a nie wiem, czy wszyscy są wielkimi fanami Van Damme'a akurat. Był taki aktor Ja wam dam, bo on tak właśnie wszystkich bił i tak na niego mówili. Ja wam dam. W Krwawy Sport grał. Krwawe, brutalne uderzenie pięści 2, powrót. Grał w takim filmie. W czym on tam jeszcze grał? Krwawe pięści Cyborga 3 się gościnnie tam pojawił. W Krwawych pięściach Cyborga 3 i zmutowany zemsta zmutowanego gliniarza zombie 5 też się pojawił. Wam dam. Ja wam dam. Już kiedyś opowiadałem, że na moim osiedlu, gdzie się wychowywałem za dzieciaka, to był koleś, co wyglądał jak Van Damme i się bił jak Van Damme. I kiedyś na imprezie przyszli skini z pobliskiego osiedla i ja wam dam, wyszedł i jednego kopnął z półobrotu, ale tak jak nie z półobrotu, on jakoś tak z obrotowy po prostu kopnął go z obrotowy w głowę, czy jakoś tak. No, no i uciekli, pozostali.
1: Może nie było z nimi najtwardszego skinheada na osiedlu. Nazywali go...
0: No i teraz macie jakieś propozycje, jakby się mógł nazywać najtwardszy skinhead na osiedlu? Jakiś husarz na przykład, albo po prostu taka ksywka, nie wiem, biały, albo jakiś, nie wiem, dragon, nie? Najtwardszy skinhead, albo żyleta na przykład. Najtwardszy skinhead na osiedlu, żyleta. To on by mógł nawet tego mojego Van Damme'a pokonać. No. Co był? Co? On prowadził jakiś kącik karate. Wiecie, kiedyś było tak, że na osiedlu były różne takie kółka zainteresowań. Można było dziecko zapisać na plastykę, na jakieś karate i to było organizowane przez osiedle. Co ciekawe, nie było jakoś wielu zainteresowanych. Było to za darmo, można było sobie normalnie wysłać dzieciaka, coś miał do roboty, takie kółko. Prowadził jakiś opłacony na przykład malarz i to nie byle jaki. Kiedyś zobaczyłem obraz, który malował tak dla siebie w wolnych chwilach. Artysta, który nas, takie małe, zupełnie małe dzieciaki, nie, uczył malować. No, to zrobiło to, pamiętam, ogromne wrażenie. I tak pamiętam ten obraz oczami wyobraźni. Był bardzo dobry był. No, w każdym razie, różne kółka. A może ja zrobię zamiast kosmicznego baru żelazny kustosz. Bar pod żelaznym kustoszem zaprasza waszmościów. Żelazny kustosz. Nawet taka jest legenda tego baru. Dlaczego on tak się nazywa? Ho, pamiętam właśnie, był taki jeden, mówili na niego krawiec, wielki jak dąb, wielka ruda grzywa, a pięści jak dwa bochny czerstwego chleba, łapy jak kłody, po prostu, i mówili na niego żelazny kustosz właśnie. Wcześniej mówili na niego krwawiec, krwawy bardzo w bitwach, ale potem żelazny kustosz, bo nie wiem czemu nawet na niego mówili, bo lubił pić kustosza. A dzisiaj nie pije kustosza akurat. No, także może zrobię bardziej, no, w innym stylu. O, jest mój stały klient. Stały klient, witam pana, no, już się znamy. Szacunek, szacunek.
2: Ja protestuję w tej reklamówce.
0: Jak słyszycie, pan klient chyba został scyborgizowany.
2: Coś się bać panu pokićkało.
0: Scyborgizowany.
2: Nigdy nie mówiłem, że chodzę, że...
0: Tak? Tak? Pan się w cyborga zamienił, ma strasznego... Coś mu się aparat mowy, się zepsuł i opóźnienia.
2: Zaraz się odcyborgizuje.
0: Pan, czekaj, pan, zaraz pana w łeb strzelę siekierą, to się może panu... Procesorek nareguluje.
2: Czy jest słabo połączony? Jestem źle, to nie wiem.
0: Spróbujmy się połączyć jeszcze raz tutaj. I teraz widzicie, właśnie klient, który przyszedł, tak opadł na krzesło. Ponieważ go wyłączyłem. Ale spróbujmy go włączyć, tu tak nieelegancko trochę klienta wyłączyć. Nawet jeśli jest cyborgiem. No, ten dźwięk oznacza, że włączyłem znowu naszego tutaj zrobotyzowanego cyberklienta Etama i jest znowu włączony. Teraz już powinien dobrze brzmieć.
2: Nie wiem, czemu tak się dzieje. Może sąsiedzi się połapali, że im podejmuje trochę internetu. No, to przyłączyłem się na taki bardziej legal. Teraz jest chyba dobrze. Słychać i wszystko. Więc po pierwsze... sprostować. W tej reklamówce był kisiel. Teraz już chyba słychać dobrze, że chodziło mi o kisiel, bo kisiel tam był. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest to, że nie tutaj czata, a trzecia sprawa to jest to, że coś, kurde, się dzieje z osobą w społeczności Nocnego Radia, bo co włączę Skype'a, to mam pełno prywatnych wiadomości.
0: No to ja nie wiem, to musisz pan sobie iść do tego, do takiego lekarza od cyborgów i on panu wyczyści głowę i naprawi, bo pan se niepotrzebnie w tej głowie swojej kasowałeś te sterowniki, pan ten wszystko sam sobie chciałeś powycinać, wykastrowałeś pan se system w głowie, poprzerabiałeś patche, zrutowałeś pan se mózg, panie, na druty to jeszcze na monetę bezpiecznik pan w głowę żeś se wsadził, no i tak pan teraz działasz, no. Się pan rozlatujesz. Rozlatujesz się pan tutaj po prostu. Na moich oczach się pan rozlatujesz. Halo? Sorry, cię nie kontaktuję. Halo?
2: Słyszę, ja ciebie słyszę. A sam siebie słyszę dobrze.
0: No, a ja ciebie słyszę z dwuminutowym opóźnieniem jakoś tak, więc... Raz cię słychać, raz nie słychać. No widzicie, zepsuty, zepsuł nam się Etam.
2: Daj chwilę stałemu klientowi. Tutaj się już... Ja. To już moja sprawa, żeby jeszcze 3-4 kliknięcia i
0: jeszcze jak znam życie, to te przerwy takie, że nic nie słychać, to będą w najciekawszym momencie zawsze. Jak Etam opowie już i powie właśnie, będzie dochodził do finału i powie, no i właśnie wtedy zrozumiałem, wtedy wszystko stało się jasne, wiedziałem już, że zabójcą jest i nic nie słychać. Halo, a teraz się słyszymy?
2: No musi być teraz słychać.
0: No, może będzie lepiej. Może będzie lepiej. No, to widzicie, tam wyjął drugi drut ze ściany. No, naładował się. No, taki jesteś rank Xerox. Taki jest komiks o robocie. Fajny. No.
2: A co, chyba czytałem. Czytałem to nawet kiedyś, rank Xerox. Ale już nie pamiętam, co tam było w środku, nie? Dawno temu to pewnie było, w latach 80., bo taka nazwa mi się gdzieś kojarzy. Za młodych lat.
0: No, bardzo dobry komiks. Bardzo dobry komiks science fiction. Bohaterami jest jakaś taka nastolatka i robot, który jest w niej zakochany i wszystkich leje cały czas. Taki jakiś brutalny ten komiks był. Dużo seksu i brutalności, ale świetnie narysowany i, no, i dobry scenariusz. Chociaż tylko pierwsza część, znaczy Rank Xerox w Nowym Jorku, tak? To chyba tylko to mi się jakoś bardziej podobało. Ja też się przyłączam do pochwał, bo się fajnie ciebie słuchało, bo ja oprócz tego, że mam tu telewizorek, oczywiście taki retro i retro radyjko też mam, to w tym retro radyjku sobie słuchałem twojej, znaczy audycji, gdzie byłeś u Gambola i fajnie śmiałem się wiele razy, jakieś takie farmazony czasami gadałeś, śmieszne, że...
2: Znaczy nie, ja cały czas gadałem prywatnie. Farmazony, nie, tam dużo farmazonów nie było. Tak, słuchaj, włączam dzisiaj Skype'a, tak przejdziemy może do dzisiejszych sytuacji. Włączam dzisiaj Skype'a i tak patrzę, kurde, a ilość wiadomości do mnie jakichś prywatnych, jakichś nawet głosowych, kupę chyba, kilkanaście gdzieś. Czy ty też tak masz? I to wszystko z nocnym radiem związane. Nawet pytanie takie, czy będzie dzisiaj jakaś audycja u ciebie.
0: Przypuszczam, że to stąd, że jesteś w konferencji jakiejś jeszcze z innymi osobami, powiedzmy dwiema, czy
2: nie,
0: trzema.
2: Nie, to prywatne, od prywatnych osób, bez konferencji żadnych, nie?
0: No to nie.
2: I nie mówię o tych konferencjach, które tam zostają. Czuję się taki, kurde, troszeczkę, jakby to powiedzieć, osaczony wręcz.
0: No, cóż mam ci powiedzieć? No, cena popularności. No, a mówiąc, że farmazony gadasz, to miałem na myśli, wiesz, różne tam historie o włosionym etamie i etamie ogolonym i różnych takich historie, wiesz, włosowe, włochate historie.
2: A nie, no, włochate historie to są prawdziwe akurat historie. Ja naprawdę zarosłem mając 12 lat, więc tak, i tak mniej więcej jak wyglądałem wtedy, to wygląda mniej więcej tak jak teraz, nie? No
0: a
2: chłopacy
0: pan...
2: byli bardzo, bardzo zdziwieni, jak zobaczyli mój zarost w tamtym wieku. Bo to były takie lata, kiedy się jeszcze chwaliło, że tutaj ci coś urosło, tam coś ci nie urosło i tak dalej, nie?
0: No to, a zamawiasz pan coś w ogóle?
2: Dzisiaj piłem alkohol z okazji urodzin ojca. W ogóle... Fajna sprawa, taka barowa była, że tak powiem. Córa wyszła z pokoju, stół zastawiony, winko otwarte i nagle usłyszała dwóch barowych, takich dwa barowe typowe odgłosy o wypiciu winka z kieliszka. Takie beknięcie, najpierw dziadka, a potem ojca. I fajnie się zgrały. Tak po prostu jak gamma na cymbałkach. Wyjrzała taka zdziwiona, mówi, kurde, ale śmiesznie to zabrzmiało. Zaśmy się zsynchronizowali, że po prostu jeden i sekundę później drugi, nie?
0: Kiedyś pamiętam, jeszcze za czasów Usenetu, czytałem dyskusję o tym, kiedy zaczyna się utwór muzyczny i trwały spory o definicję, kiedy mamy już do czynienia z utworem muzycznym, a kiedy z jakąś losową, kakofoniczną mieszanką dźwięków, a czy jeden ktoś napisał, tak, mój pies właśnie podniósł ogon do góry i wydał z siebie arię. No i czy to już jest jako utwór muzyczny, no a czy beknięcia... Czy taki koncert beknięć się kwalifikuje jako utwór muzyczny? No to nie wiem, proszę pana, nie wiem.
2: Nie wiem, no ja ostatnio na barze próbowałem wejść do ciebie z beknięciem, ale niestety nie mam tej umiejętności. Natomiast moja córa ma właśnie taką bardzo subtelną żeńską umiejętność. Potrafi w każdej, ale to dosłownie w każdej chwili beknąć na zawołanie. Poprosić ją o to, to zrobi. Niestety teraz jej nie ma. Nie mogę jej o to prosić.
0: Ale szacunek, takie umiejętności, takie skille. Ja bym to do CV wpisał. Na przykład, wiesz, jakieś tam znajomość open office, praktyki. Tutaj no, umiejętność bekania. Bekania.
2: Dodatkowe umiejętności. To tam jest taka zawsze rubryka. I czy tam inne umiejętności na przykład. I tam się że często pisze o hobby jakimś tam tego. I bekanie na żądanie, nie? Na przykład. Nie?
0: Jak Karolina, ja na miejscu Karoliny wszystko bym wpisał. Tam umiejętności też związane z walką. Tam cios głową, cios półobrotu, low kick, buła na ryj, kop w dziurę, takie różne, jak są w grach, nie? Takie ikonki można by porobić i takie CV i tam dać też jakieś właśnie praktyki, znajomość języków, komputera, takie.
2: No tak, ona akurat nie musi składać CV i pracuje na dwa etaty, także bez żadnych CV ogarnia dobrze oba, także o to bym się tutaj nie martwił, tam z CV ze składaniem. Składała CV, pisaliśmy takie CV, coś się ona pisała, miałem jej pomóc. Oczywiście nie pomogłem. Nawet się dostała do pracy na Bornholmie, czyli w Danii. No ale przyszedł ten świrus i wszystko straciło sens. Także
0: Będąc młodym barmanem, przyszedł raz do mnie klient wyglądający na Etama właśnie. I to jest Etam, słuchajcie, na antenie. No, także no, fajnie, że pan przyszedłeś do mojego baru. Tak sobie myślę właśnie, jakby tu zrobić, żeby to jakoś lepiej zagrało, żeby było popularniejsze, żeby więcej zarabiało, bo tu tak... Na razie skromnie. Może myślałem, żeby przenieść może na Księżyc bar, ale wtedy to już w ogóle mało klientów. Sam jak kosmita znaczy, jakiś panie.
2: Ja wiem, jak to zrobić, bo Kuba to zrobił. Kuba z Waszyngtonu. On po prostu siedział za takim barem i z tyłu tam się coś działo. To była taka zapętlona animacja, a z przodu był taki barek. Nie? I teraz gdybyś ty jeszcze na tym barku postawił taką tak jak to się nazywa, Boże, puszeczkę taką z napisem na piwo dla barmana, czy na piwek dla barmana, to wtedy tam by się to wszystko zaczęło bardziej kleić, nie?
0: A może zrobię bar imienia Jana Pawła II, tylko że tam nie będzie można pić wtedy. Albo bar.
2: Ja wiem, no jak był Jan Paweł II był u siebie w Boże, gdzie się urodził Jan Paweł II, teraz zapomniałem.
0: W Wadowicach!
2: W Wadowicach, tak, w Wadowicach. To tak, jak mówił o tych kremówkach, że chodzili na przerwie na kremówki, to tak się zawstydził, uśmiechnął i zasłonił buzię, bo te kremówki miały alkohol. Potem to jakiś taki program oglądałem o tym jego wystąpieniu i tam właśnie podobno w tych kremówkach był alkohol, nie? I on tak w barze był dzieciakiem, wtedy opowiadał nam historię. To tak się zawstydził po prostu, tak ze wstydem tak jakby powiedział o tym, nie? No, także wiesz, no.
0: Ja zrobię taki bar dla Polonii. Jakbyśmy zrobili bar dla Polonii, to ja proponuję tak. Głowa dzika na ścianie, w drewienku wszystko, na połysk. Takie trochę góralskie może jakieś tego zdobienia, wiecie. Jakieś takie słupy, na którym kapelusik wisi, tam Krzysztof Krawczyk jakiś leci se w telewizorku i pan jakiś Włodek z wąsami stoi za barem, nie wiem, macie jakieś propozycje? Bar dla polonusów? Może takich na Jackowie jakiś, którzy są na przykład, albo nie wiem.
2: No ten telewizor musiałby być przywiązany, przymocowany na stelażu tak do ściany, taki w drewnianej obudowie jeszcze najpierw, żeby ten telewizor był kolorowy, starego typu, tak jak właśnie w barach amerykańskich. Taki sam jak Bandy przyniósł żonie w prezencie, bo wyrwał ze ściany telewizor i przyniósł jej na jakąś rocznicę czy na coś. No i tam by leciały na przykład mecze piłkarskie, nie? Tylko w Polsce to jest nielegalne. Nie? Wiesz o tym, że nie można puszczać tak sobie po prostu w barze, w telewizji meczów piłkarskich.
0: Co to, ja nie, wiesz, mam, nie mam prawo usłyszeć sobie, siedząc w barze, że właśnie Zbigniew Boniek wyrósł jak spod ziemi, proszę państwa? Czy co, nie wolno mi? Czy to?
2: Nie, nie, no nie wolno, nie wolno. Czemu? Kiedyś była taka reklama w telewizji, to było Tyskie chyba, kibicujemy wszyscy, jakiś taki ten, i był taki motyw, że są dwa wieżowce, jeden obok drugiego, i na balkon jednego z nich kibic wynosi oczywiście flagę z tyskim i biało-czerwoną, bo tam sprzedawali chyba w sześciopakach tą flagę, i puszcza na sąsiednim ścianie sąsiedniego bloku mecz. I wszyscy kibicują. No i gdyby to ktoś coś takiego zrobił, by poszedł siedzieć, nie? W Polsce.
0: No, z tobą to mógłbym otworzyć co najwyżej taki bar, gdzie byśmy sobie siedzieli, można by na Amidze pograć na przykład, albo tak generalnie chlew trochę byłby w tym barze, ale tam byłoby fajnie i przytulnie, myślę. Ciągle by jakaś rura tam pękała, gdzieś by tam, o kurwa, już ty tam ze szmatą, trzeba by biegać.
2: Przedwczoraj znowu pękło.
0: No widzisz pan.
2: No, mówię zupełnie poważnie. Nie wiem, czy chcesz słuchać jako barman tej barowej historii, ale oj, była historia, i gdybym nie poszedł do ojca, nasza... Dobra, niech będzie ta historia. Chciałem zachować ją na swój poniedziałkowy występ,
0: no to
2: ale...
0: taki rarytas już teraz, to może to niech to poczeka. Nie, dobrze.
2: Nie,
0: no
2: nie, może ci wpłacą.
0: No to dawaj pan tą historię.
2: No więc nasza administracja postanowiła wymienić jak co 5 lat liczniki na wodę. Przypadkiem tak akurat, że w budynku mojego taty. No a to już jest pan ponad 80-letni, więc ja zawsze na takie okazje przychodzę po prostu do niego, żeby dopilnować wszystkich szczegółów. Poradziłby sobie sam, bo 5 lat temu jak montowali, to był sami zamontowali. Natomiast gdybym teraz tak zrobił i całe szczęście, że nie zrobiłem, to doszłoby do zarania, ale nie mieszkania ojca, tylko 10 pięter w dół, bo tato mieszka wysoko, 10 poziomów niżej by wszystko poszło. Po prostu facet, który przyszedł, naprawdę nie mam do niego żadnego żalu, bo napocił się, żeby przez ten lufcik, który jest zresztą oryginalnym lufcikiem z dostępem do rur od pionów, tak jak zbudowano to w latach 80. czy tam na początku, na koniec lat 70., tak to jest do tej pory. I tam jest jakby to nazwać, rewizja, czyli takie malutkie drzwiczki 30 na 60 cm, trzeba tam się wciupnąć, czyli już na przykład hydraulik, który ma słuszne rozmiary, tam nie da rady, musi być mały hydraulik.
0: Mały hydraulik, taki Mario, tak? No taki, ja miałem kiedyś taką teorię, że cały ten świat Mario to jest o tym, że właśnie taki hydraulik Mario gdzieś tam w rurę wpadł i leży taki ze skręconym karkiem, ale jeszcze żywy, nie może się ruszać i woła, tak? Zaczyna mieć halucynacje z niedożywienia. Jeszcze akurat miał paczkę grzybów halucynogennych, bo na imprezę jechał po pracy i się najadł ten Mario i cała ta grzybowa kraina, te różne stworki, to wszystko są halucynacje po dragach. Taką mam teorię.
2: No i tam właśnie można wpaść nierozważnie, gdyby był ktoś bardzo chudy, który się przeciśnie przez tą dziurę. No ale facet usiadł sobie na umywalce, co zresztą już było ryzykowne, bo oczywiście obciążył całą konstrukcję. No i tam zaczął sobie te liczniki zmieniać cierpliwie, nie klnąc o dziwo, bo poprzednim razem 5 lat temu panowie kleli strasznie jak szewcy, kiedy próbowali to zrobić. No i udało jemu się te liczniki zmienić, zadowolony, odkręcił pion, zadzwonił do mnie, czy coś cieknie, nie cieknie, ale na szczęście mój sokoli słuch wychwycił po kilku minutach wyciek. To znaczy takie kap, kap, kap i to dosyć szybko. Zajrzałem do rewizji, zaświeciłem latarką od komórki, z której mówię, i patrzę, a tutaj na trójniku, dosłownie na trójniku, w miejscu, gdzie jest połączenie rurki od kolanka, leci sobie woda przez dziurkę. Czy po prostu rozszczelniło się. No więc dzwonię do faceta, żeby go po prostu przywołać z powrotem. skoro było, zmienili, a teraz cieknie, no to trzeba to naprawić, tak? Facet przyszedł i powiedział, że tego nie naprawi, bo nie jest w stanie. Trzeba rozwalić ścianę całą, żeby się tam dostać, nie? No. Także ja mu podziękowałem za taką opcję, zadzwoniłem do jego szefa, umówiłem się na przyszły tydzień, chociaż nie wątpię, czy z tego skorzystam. Mają na swój koszt wyciąć fragment tylko tej ściany, żeby tam się dostać i zamontować drzwiczki większe i ten trójnik wymienić, ale chyba tego nie zrobię. No i tato został z zimną wodą tylko i wyłącznie. Dobrze, że w ogóle z jakąkolwiek został. Gdyby to było zostawione, a ciekło to mniej więcej litr na godzinę, czyli nie za bardzo, tak? Natomiast no, myślę, że już dzisiaj wszystkie piony, wszystkie poziomy pod ojca mieszkaniem byłyby w wodzie.
0: Było nie? Pytać, no widzicie, było pytać. Nie, nie wiem jak wy, ale gdyby kręcili na przykład remake Alternatywy 4, ale taki z prawdziwego zdarzenia, nie to gówno, co zrobili Dylematu 8, czy tam kurwa, Żenady 7, nie wiem. W każdym razie, gdyby zrobili taką porządną kontynuację, to ja bym Etama widział tam w głównej roli w tej rzeczywistości.
2: Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ja ojcu mówiłem, słuchaj, nie wpuszczaj, co oni będą ci te liczniki zmieniać. Chodzą te liczniki? Chodzą. Naliczają wodę? Naliczają. Po cholerę ich wpuszczać.
0: Ty, ale znowu słuchaj, no, dobra, ale to już, to jak ty się o tych licznikach rozgadasz, tych rurach, to trzeba cię tu zatrzymać. Ty, a jaki byś zrobił scenariusz do kontynuacji Alternatywy 4? Ja bym zrobił, że się współcześni ludzie z XXI wieku, z teraźniejszości, przenieśli do komuny takiej jeszcze, może nie wiem, czy bardziej wczesnej, czy nie, i muszą się w tej rzeczywistości odnaleźć. To by była dobra komedia, nie?
2: Znaczy, ja bym tutaj akurat wykorzystał obecną sytuację. Na przykład byłby cieć, który, znaczy zastępca ciecia, który po prostu by na przykład wymagał zakładania maseczek na korytarzach, bo to są w końcu pomieszczenia zamknięte, tym bardziej windy, nie? Tego typu rzeczy. Na przykład pilnowałby segregacji śmieci, no, sprzątanie korytarza to oczywiście byłoby robione przez lokatorów, też by były dyżury by wyznaczał. Właściwie tak wiele by się nie zmieniło w stosunku do tych alternatyw.
0: Ty Etam trochę opisujesz jakąś taką jeszcze dziwniejszą rzeczywistość, jakąś koniunkcję sfer, nałożyły się na siebie dwie rzeczywistości. Ta komunistyczna i dzisiejsza. Coś takiego mi się tu jawi, nie? Ja myślałem o takiej zwykłej, tradycyjnej retro podróży w czasie do czasów PRL-u. Współcześni ludzie się przenoszą. No i wiesz, ciekawe, jakby byli odbierani. Na pewno jako osoby niesamowicie roszczeniowe.
2: Znaczy myślę, że nie byłoby tak źle w sumie, bo przynajmniej blokersi, czyli ci wszyscy, którzy tutaj mieszkają, to tam właściwie się wiele nie różnią od tamtych. Tylko tyle, że nie mają tych wszystkich gadżetów, czy nie mieli wtedy tych wszystkich gadżetów, tak? Telewizory były czarno-białe zazwyczaj, chociaż telewizja kolorowa już była.
0: Można by to jakoś sparodiować, znaczy pokazać, że nie wiem, jak reagowali ludzie w PRL-u, jak pierwszy raz ktoś przynosił do domu czarno-biały telewizor. Co nie wiem, tam biegali, jo, ruchome obrazy. Ruchome obrazy diabelskie.
2: Znaczy nie, to było jeszcze wcześniej, nie, bo prawdziwe pierwsze telewizory, które były w ogóle w latach 50. startowała szczecińska telewizja, nadawała 4 godziny i przez te 4 godziny cała kamienica u mojej babci, bo mój dziadek był przodownikiem pracy, zresztą w Głosie Szczecińskim miał na pierwszej stronie zdjęcie jako przodownik taki telewizor miał. Jako pierwszy w kamienicy. Także cała kamienica, dzieciaki wszystkie przyszły do dziadków i jak rozpoczynał się program, nieważne co tam było, czy wiadomości, kronika, czy jakiś film kowbojski, w takim wielkim telewizorze z malutkim, okrągłym, w kształcie okrągłym dosłownie, kineskopie, siedzieli od początku do końca, oglądali 4 godziny telewizję, nie? Po czym się rozchodzili do swoich domów. Tak to wyglądało. Przynajmniej z opowieści to znam, bo ja oczywiście wtedy jeszcze nie byłem.
0: Te, no widzicie, przychodzą tacy różni i mi tu opowiadają historię swojego życia, taki elaboracik.
2: Nie, ja wtedy nie żyłem, Wtedy byłem nieżywy. No, właśnie, to jest to, co niektórym tłumaczę, szczególnie tym, którzy mają takie tą świadomość śmiertelności i zaczynają mieć lęk przed tym. Otóż przed waszym urodzeniem byliście nieżywi. Wiecie o tym, nie? Ale teraz postraszyłem niektórych. No. Pamiętacie, co się działo z wami wtedy? A? No i teraz chwila na refleksję. Zobaczymy, co... A, nie, ja nie zobaczę, co ludzie napiszą. Już zamknąłem. Co o tym sądzisz, Klawcze?
0: Nie wiem.
2: Zatkało cię.
0: Zatkało kakao.
2: Że byłeś nieżywy przed urodzeniem.
0: Zatkało kakao. O, panie Paździoch, pan czasem taką mądrością, panie, rzucisz, że normalnie laczki wirują, panie.
2: No tak, no byłeś nieżywy. No. Po prostu nie było cię, nie? Jak ten. Pytanie tylko, czy coś pamiętasz z tego okresu? To jest ciekawa teraz ta anotacja, nie? Bo czekaj, wczoraj to było u Gambola chyba? Chyba u niego to było powiedziane, ale nie jestem już teraz pewien, bo ja tych rzeczy wczoraj tyle oglądałem. Jak wybiera się, że jest jakaś taka teoria, że zanim się urodzisz, to wybierasz sobie, gdzie się urodzisz, u jakich rodziców się urodzisz i jakie życie mniej więcej będziesz wiódł, nie? Tak, to u Gambola było na początku programu. Tylko ja to tak na początku słuchałem wyrywkowo tylko, bo sobie coś robiłem do jedzenia akurat. Kisiel znaczy się. No, także biorąc pod uwagę bardzo taką ważne, teorię...
0: To bardzo ważne w tej opowieści, że kisiel właśnie robił etam, to zapamiętajcie. No. A tego, co chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Już do Płokułatuły dzwonimy z własnym tutaj alkoholem do mojego baru. Zaraz, nie mam jeszcze ochroniarza dalej. Nikogo nie mam, sam siedzę w tym barze. Żadne stanowiska nie zostały obsadzone. Wszystko na taśmę i sznurek, tak typowo po polsku robię.
2: Znaczy w barach nie ma ochroniarzy, w barach są wykidajło.
0: No, taki wezmę jakiegoś pana Ziutka i pan będę miał taki szyfr, będę mówił: panie Ziutku, dwie kawy, jak tam będzie dwóch awanturujących się, nie? Pan Ziutek tylko się zapyta: mocne? Mocne, i pan Ziutek wychodzi tam z baseballem.
2: No, dokładnie. Znaczy, wiesz co, ja tak myślę, że... Czekaj, kurde, bo nie widzę czatu znowu. Chciałem zobaczyć, jak ludzie reagują na moje mądrości tutaj, bo to warto czasami zwrócić uwagę, bo nieraz się zgadzają, ale się zdarzają tacy, którzy się potrafią nie zgodzić i to jest dramat, nie? Bo to Furiat napisał, to trzeba się zagłębić. Jak to etam się
0: zagłębić się trzeba raczej, żeby przeczytać.
2: Nie jestem w stanie się, Furiat, przeczytać, przepraszam bardzo, ale ty piszesz jakimś szyfrem. Jak to etam się 6.
0: Dobra, bo pan już chyba za dużo wypiłeś, bo pan bełkoczesz, coś 3-3, nie idzie pana zrozumieć.
2: Nie, ja nie piłem dużo, ja piłem dzisiaj pół lampki.
0: Nie, trzeźwym alkoholu nie sprzedajemy. Sam pan się przyznałeś, że pan wypiłeś pół wina. A nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz? Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobisz?
2: Pytanie brzmi, czy w dobrym barze powinien znajdować się wyłącznie alkohol, czy powinny być jakieś przekąski, tak zwane zagryzki?
0: Ja panu tłumaczyłem, że w moim asortymencie, bo ja sobie wpisałem wszystko tam do tego, do, gdzie to się wpisuje? Do jakiegoś KRS-u czy gdzieś tam, nie wiem. No, ten opis działalności, to ja sobie wszystko wpisałem. Informatyka, filmy, rozśmieszanie, błaznowanie, pajacowanie, rżnięcie głupa nawet sobie wpisałem, przyrządzanie drinków, muzyka, gry planszowe, wszystko sobie wpisałem, co mi przyszło do głowy. Pół dnia wpisałem i teraz mam taki bar, że wszystko jest.
2: No to taki bar by ci nie przeszedł przez KRS, ale nie, poważnie, bo to się tak nie da. W tak. obecnej chwili, natomiast musiałbyś prowadzić melinę. To jest taka zapomniana forma.
0: O,
2: bar.
0: Jaka piękna nazwa! Kurczę, wcześniej nie podpowiedziałeś melina na audycję, melina. To tu by goście, myślę, chętniej przychodzili właśnie, bo do speluny nie chcą, mówią do speluna. Tak. Ale do meliny to by walili.
2: Tak. No, ale ja nie wiem, czy wielu by zrozumiało, o co chodzi z meliną. Melina to była taka kotłownia. O! Bardzo dobry przykład meliny to jest właśnie kotłownia z Misia, gdzie pan w kotłowni prowadzi melinę alkoholem własnego brandu. Ale
0: co podać? Co podać?
3: Nitro.
0: Nitro. Wądź płynie, pójdziesz ty, ćpuńska mendo, ty, nitro, tam masz gospodarczy
3: taki
0: sklep.
3: Taki drink, wódka z kolą i z fulerenami C60.
0: A to przepraszam, to nie, zwracam honor, myślałem, że pan tutaj nitro chciał wąchać u mnie w barze.
3: Nie, kosmiczny. Drink. No ale został poruszony niezwykle ciekawy wątek przez Etama, bo poruszony został temat tego, że zanim się wcielimy w dane ciało, to wybieramy sobie swoją rodzinę, swoje przyszłe życie i wolną wolę mamy tylko wtedy, zanim wybierzemy sobie ten przez nas wybrany film przyszłego życia. I chciałem zapytać się Tama, skąd ma taką wiedzę właśnie na ten temat.
2: Na w salce przykościelnej na katechezie powiedziała to albo siostra zakonna, albo ksiądz, który prowadził zajęcia. Coś takiego było, że my wybieramy, ale równie dobrze mogłem to usłyszeć na YouTubie, więc rozstrzał, że tak powiem, co, tych informacji jest...
0: Tak się rozkojarzyłem, wybierałeś sobie księdza, tak, sam? I z nim tam gdzieś szedłeś,
2: nie,
0: tak?
2: Księdza sami wybierałem.
3: Życie się wybiera.
0: Tak się prężyli i się pokazywali. No.
2: Musimy wytłumaczyć tutaj słuchaczom, bo oni nie są obeznani, mieli religię w szkołach albo etykę, bo trzeba było się zapisać na jedno lub na drugie, żeby nie być dyskryminowanym. W każdym bądź razie kiedyś, czyli nie tak dawno, bo jeszcze na początku lat 90., to w 91 roku pojawił się ksiądz w technikum, tak. Zresztą bardzo fajne, mam zresztą zdjęcie z tym księdzem. Nie, ja robiłem zdjęcie, czyli ja nie mam. Koleżanka ma. No w każdym bądź razie...
0: Jaka historia w ogóle?
2: Były salki katechetyczne, oprócz zachrystii, tej całej części, że tak powiem, mieszkalnej księży, były jeszcze salki katechetyczne. I one do dziś zresztą są. I tam się szło, ci, którzy chcieli na religię, czyli ci, którzy nie chcieli, nie byli dyskryminowani, i się zapisywało i po prostu to było tak samo jak w państwowej szkole, to była przypadkowa mieszanka ludzi. Na przykład teraz mam fajną sytuację, bo poznałem wówczas taką parę braci, dwóch takich braci bliźniaków. Jeden z nich jest obecnie w ekipie sprzątającej mój blok, tutaj sprząta. Mój rówieśnik, ale gdybyście zobaczyli mnie i jego, to byście nigdy w życiu nie powiedzieli, że on jest moim rówieśnikiem.
0: Rzekł Etam.
3: No i właśnie są ci bogowie Sansary i patrzymy im w oczy i wybieramy sobie przyszłe życia. I właśnie oni tak śpiewają cały czas, tak intonują taką mantrę i utrzymują ten świat właśnie w takim ciśnieniu dźwięku. To jest niesamowita sprawa w ogóle, że Tool na przykład nakręcił teledysk właśnie, gdzie pojawia się ten motyw, polecam. Już nie pamiętam piosenki, jaka to była, ale tam pojawia się ten motyw też. A, to, i chciałem zapytać, co sądzicie o tym, że nie mamy teraz wolnej woli, tylko mieliśmy wolną wolę przed swoimi narodzinami. No, na przykład pamiętam swoje poprzednie życie, na przykład robiłem sobie hipnozę regresyjną poprzednich wcieleń.
2: Regresję hipnotyczną, tak?
3: Tak. Tak, no to byłem szamanem Papui Nowej Gwinei, miałem tam żonę i syna miałem. I podobnie tak i w tym życiu też tak mam.
0: Ja się trochę się obawiam, że ta hipnoza regresyjna to może być takie na siłę generowanie sztucznych wspomnień, wiesz? Że to niekoniecznie...
3: Coś może być, tak, oczywiście, ale jak patrzyłem potem na te zdjęcia tam z Papui Nowej Gwinei oraz na

0: jakoś fajnie kojarzyły, wiesz, czymś ciekawym, fajnym.
1: Nie? No właśnie, akurat nie interesowałem się w ogóle nigdy Papułą Nową Gwineą, to miałem to w dupie, no. Ale po tej hipnozie to chciałem się bardziej tym interesować.
0: No, no ciekawe rzeczy, a ten temat tworzenia sobie postaci, tak jakby, nie? Który tu się nam nawinął, to jest ciekawa koncepcja. Już dawno temu takie rzeczy mi też do głowy jakoś tam przychodziły czasem, że a może to tak jest właśnie, że każdy sobie sam przygotowuje los swój trochę w pewnym sensie. Znaczy nie wiem, czy to by było bardziej coś jak w Simsach, a swoją drogą zagrałem ostatnio w te słynne Simsy. No wiecie, jak się grami interesuje, to trochę wstyd nie znać jakiegoś tam tytułu, nie? No i sobie pograłem w te Simsy, tak jakoś nieszczególnie mnie to kręci, szczerze mówiąc, ale rozumiem fenomen tej gry, tak? Dlaczego ona się podoba. I to jest taka szczególna gra, bo w nią grają na przykład, nie wiem, jakieś tam panie dojrzałe, nie? Czy jakaś babcia sobie zagra, wiecie, kto się by tym... Nie spodziewalibyście się, że ktoś taki gra w gry na przykład, nie? Jakaś tam matka dwojga dzieci, coś takiego. No i se grają w taką grę, to jest symulacja życia. Tworzymy sobie tak zwanego sima, czyli takiego ludka, który ma różne cechy. W tym jest lepszy, w tym jest gorszy. I on sobie tam żyje w takim miejscu, jak mu przygotowujemy. On chodzi do pracy, zarabia pieniądze, ma relacje. To jest bardzo ważne w tej grze, że są relacje między różnymi postaciami, między sąsiadami, a rodziną naszą. Bo tam trzeba sobie rodzinę. Chyba nie można singlem w ogóle... Nie, można chyba singlem też. No można sobie rodzinkę całą stworzyć, albo jedną osobę i ona sobie funkcjonuje w takim wirtualnym świecie. Chodziły takie triki różne po sieci, że można, nie wiem, zamknąć kogoś do piwnicy i zmusić, żeby malował piękne obrazy i schody mu zlikwidować, żeby nie mógł wyjść stamtąd. Ja będzie tak malował, ćwiczył się w tym malowaniu, że z genialnym artystą zostanie i potem sprzedajemy tego obrazy tego naszego piwniczaka za miliony dolarów. Takie Simsy.
1: No to żeby utopić Simsa, na przykład trzeba wyciągnąć barierkę z basenu, albo jak chcemy spalić Simsa, trzeba podstawić krzesła pod kominek. No.
0: Tak? O.
1: No, polecam.
0: A te Simsy, one potrafią umrzeć? Czy one są nieśmiertelne?
1: No, potrafią. Idą na cmentarz potem, Simsowy taki.
0: Aha, takie Simsy. To jest, kurczę, to jest jakieś takie rozwinięcie idei Tamaguchi trochę, nie? Trzeba się opiekować jakimś tam stworkiem i on se, ma jakieś swoje potrzeby, coś. No i to jest takie no, Simsy.
1: No taka sytuacja, że też możemy być takimi Simsami właśnie w symulacji zaprogramowanej przez obce rasy, które są wyżej nad nami w realnym świecie na przykład. I no tutaj jest szansa na to, że żyjemy w symulacji, jest 50% właśnie, że żyjemy w symulacji. I ja po tym, co widziałem w swoim życiu, to stwierdzam, że faktycznie tak może być, że możemy żyć w symulacji.
2: W takim razie mój użytkownik odłożył joystick na półkę i zostawił Simsa samego sobie. Tak sobie siedzę. Bo ja tak generalnie sobie dzisiaj fajny materiał oglądałem w ogóle. Właśnie o drodze środka, czyli właśnie, żeby nie ulegać tej modzie takiej, no to jest taka moda, nie? Że ludzie rano wstają, idą do szkoły lub do pracy, wracają, włączają telewizor, coś tam jedzą, kładą się spać, jeszcze czasem jakiś seks na dobranoc i cykl powtarza się od nowa. A ja na przykład tak nie żyję w takim cyklu. Ja po prostu, mój cykl jest taki, że ja sobie po prostu siedzę, nie? Właściwie nie ma, że tak powiem, jakiegoś takiego, tej amplitudy, która by się powtarzała tak za bardzo, nie? Poza oczywiście tą wymuszoną dniem i nocą, nie?
0: Wiecie co, tu się robi taki trochę bar stałych bywalców, stali bywalcy widzę, bo jest też gambol, to taki bar czasami pokazują na serialach starszych na przykład, że jest taka ekipa, która jakiś tam dziadków, co ciągle przychodzą do tego samego baru i już ich tam barman zna. Cześć Jimmy! No, cześć.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Aha, bo ty jesteś naprawdę, ty przyszedłeś.
3: Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć najlepszy sposób na ukończenie żywota Sima, bo wy wszyscy to robicie to bardzo późno. No, te Simy to już nie wiem, z

0: w jakimś dojrzałym wieku. No wiadomo, jest opcja wypieprzenia drabinki z basenu, ale to jest słabe. Jest opcja zamurowania Sima, no to zdechnie z głodu. Ale najszybsza opcja, no to jest sadzenie dziecka do piekarnika.
1: Jest taka opcja, serio?
0: Jest, możesz go wstawić do piekarnika, Sim wtedy myli go z jedzeniem, ewentualnie w starszych wersjach, czy nie, sorry, w najnowszej możesz stawić dziecko obok kuchenki i się podpali.
2: I myk do prokuratury.
1: Gdy była
2: Kurde,
1: słynna
2: jakiś straszny.
1: sytuacja taka, czy nie wiem, czy to było naprawdę, ale ktoś tam zjadł chyba za dużo kwasa czy coś i nie kwasa, no nie chcę tutaj niszczyć opinii LSD, ale może jakiegoś innego narkotyku para spróbowała i pomyliło im się dziecko niemowlę z kurczakiem i wsadzili dziecko do piekarnika i zjedli dziecko, nie?
0: Kurwa.
1: No.
2: Panie, to jest porządny, kurde, bar. Pan mnie tu jakieś narkomańskie swoje historie, to pan wypier, pan wypi, kurwe, kopnę w dupę, pan, kurwa, ja już dzwoni, kurw, na policję, kurw. Nie, no, ale wódeczki to się pan napijesz chyba, nie? A pan
1: No
2: jesteś
1: jasne,
2: Polak, no.
1: pyłarka to jest.
2: Pan tylko
0: Nie
2: te...
0: kwe, nie kwestionowalnie bardzo dobry argument, drogi panie. Jednakże twoja matka.
2: Rzekł
1: Nie,
2: Gumball.
1: nie
2: Wszyscy
1: zrozumiałem
2: pozostali
1: tego, nic
2: popatrzyli się po
1: tego.
2: sobie. No.
0: Kurde, wy humoru nie znacie. To same skamieliny.
2: Kurwa, znowu dziecko przyszło mi do baru. No.
1: Co matka Polka? Matka Polka, tak? Czy matka Czeszka?
2: Matka
1: Założyłem, że
2: wie,
1: zarobię
2: że
1: dziesięć
2: śpiesz?
1: złotowe, robią mały impas, a
0: Mam,
1: potem
0: no ja
1: zamiast
0: wiem.
1: ją nazwał bujdonem, niezacnym,
0: Ćpię, że
1: kłamiecki i
0: wiem.
1: tak dalej,
0: Ja
1: później to
0: ćpię z
1: będzie
0: mamą.
1: zmuszony wrócić do wyższych nominałów.
2: A
1: Nie,
2: tym...
0: ja
2: No.
0: do Mirry wrzuciłem ten zielone substancje i kadzę cały dom tym.
2: A tymczasem Maczer, tutaj pan klient Maczer, tak? Napisał barman, polej mnie tu destylowanego denaturatu, bo nie mogę mówić. Nie mogę mówić. No, ma ktoś, wie jak
0: A
2: ktoś, jak się
0: właśnie.
2: destyluje denaturat. No i jeszcze
0: No
2: Michael.
0: słuchaj.
2: Michael pisze, zauważyłem, że donaty 10-złotowe robią mały impact, a Etam ostatnio nazwał mój donate niezacnym. Krawiec, jak tak dalej pójdzie, to będę zmuszony wrócić do wyższych nominałów, pisze Michael.
1: Nie, bo
2: Ach,
1: ja tam kropki nie zauważyłem, po prostu myślałem, że to było 100 złotych mniej. Po prostu
2: dobra.
1: zauważywszy kropkę w rozdzielczości 144p, się zawiodłem po prostu, mówię, bo już byłem pewien, że miałeś 100, a ja należę do tych, którzy się cieszą, jak inni dostają, nie?
0: O,
2: No. Też należy do
0: to
2: tych,
0: miło.
2: którzy się czeszą. A
0: Ale...
2: zauważyliście w ogóle, że powstał taki zwyczaj wystawiania różnych słoików czy innych jakichś puszek na donaty, ale tak przy różnych knajpach to się pojawiło, nie wiem ile, z kilka lat temu jakoś,
0: No
2: nie?
0: to głupio jest, to się nazywa tipowanie w angielskim, po polsku to będzie po prostu dajesz tam piątaka za fatygę, jak to mówią, ale w Polsce to nie ma sensu, bo w Polsce w miarę dobrze płacą kelnerom, innym osobom, a w USA wręcz to jest prawie twój obowiązek, żeby dać im pieniążki, bo oni tak im mało płacą, że to jest przekierowywane na osobę, która to kupuje. I ty jesteś zobowiązany teoretycznie dać im to. Praktycznie nie musisz, ale, znaczy
1: Nowe
0: teoretycznie nie musisz,
1: rowerowo.
0: ale praktycznie
1: 5
0: właśnie jak
1: złotych.
0: im nie dasz, to
1: Na
0: ci, nie
1: browara.
0: wiem, wkurwi się na ciebie, nasra ci i napluje do tej pizzy, cokolwiek. No, także niemiło.
1: Znowu mi przypomniałeś moją pierwszą historię z pizzą, jak mi kolega opieprzył, że nie dałem napiwku, jak przyniósł ten. Znaczy to było śmieszne, bo siedzieliśmy w pracy do 24 i przyniósł nam Murzyn, nam przyniósł pizzę, a jak wszedł do nas, tam było ciemno w tym rogu i patrzę, że pizza wisi w powietrzu. Nie? Ja go w ogóle nie widziałem, bo on ciemny i tam ciemno i kurczę, tak tego. I ja wziąłem,
0: Zawisła.
1: zapłaciłem. No wziąłem, zapłaciłem, a on mówi, co ty mu, nie dałeś mu napiwku? Ja mówię, a co to jest napiwek? Nie wiedziałem. Czyli nie miałem wtedy dużo lat, 23, nie, ale to... Tak, tak kurde. Pierwszy raz w ogóle pizzę wtedy zamawiałem.
0: O, to wtedy miałeś 23 lata, tyle co ja i pierwszy raz pizzę. Ja dzisiaj pizzę zamówiłem, zaraz mi przyjdzie.
2: Za PRL-u nie było czegoś takiego jak pizza. Czasami się piekło w domu, w piekarniku. To była taka inna pizza.
0: Tak, zapomniałem.
2: Niezapomniany smak pizzy z kiełbasą, dużą ilością przypraw co i tak na puchatym cieście. Miała coś w sobie takiego, kurde, niesamowitego ta pizza. Może mi się kiedyś uda powtórzyć. Zrobiłbym sobie taką w piekarniku. Pizzę w starym stylu. Pizza PRL właśnie. Kiełbasa, oregano, dużo, co tam jeszcze było? Cebula była w tym istotna, ale żółty ser się jakoś tak topił w szczególny sposób. Nie wiem, jak to było robione. Może po prostu, ja nie wiem zresztą.
1: Znaczy ser był inaczej robiony. To był ser po prostu, nie?
0: Kurwa.
1: A teraz ser jest, to jest substytut sera.
0: Nie jest substytut sera, bo do pizzy nazywa się mozzarelli. To jest inny typ sera po prostu.
2: Tak, dokładnie. I nie sądzę, żeby mieli mozzarellę w PRL-u. Raczej był to po prostu żółty
0: dawali
2: ser Gouda.
0: I tyle.
2: Gouda. A ta Gouda się jakoś fajnie topiła, nie wiem. W ogóle myślę, że może posypanie papryką w proszku czerwoną tutaj robi robotę, bo zauważyłem w ogóle, że inaczej się wtedy topi sery, taki posypany papryczką. On ma inną jakby teksturę i inaczej się ciągnie. No.
0: A wy też tak macie, że jak jecie pizza albo coś tu z tego, to musicie sobie Pepsi albo jakąś kolę ogarnąć tego, tak od razu lepiej wchodzi takie jedzenie tłuste. No, ja tak mam. Jak coś bardzo z tego jem, to gdzieś sobie przygotuję jakąś Pepsi albo Coca-Cola.
1: A w ogóle to cię muszę gambol opieprzyć, bo przez ciebie nie napiłem się wczoraj mleka, bo tak mi o tym straczu gadałeś.
0: Jezu!
1: Ja ostrą pizzę jadłem, a ten mi mówi, żebym nie pił mleka na noc. Bo ja wczoraj sobie strzeliłam się, która mi ufundowała 60-centymetrową pizzę z tymi galapenos, czy jakąś tam...
0: Galapenos.
1: No, takie super ostre, jeszcze jakaś ostra przyprawa. Ja to całe zjadłem, gdzie nie jadłem od bardzo, bardzo dawno, już ponad roku, takiego czegoś ostrego. I po prostu ja dzisiaj się pociłem w nocy, tak jakbym wziął 3 polopiryny po prostu, bo to mi od środka grzało. Po prostu kiepsko mi się spało autentycznie, a mówiłem, napiję się mleka, a ten do mnie mówi, nie pij mleka, bo będziesz w kiblu spędzisz noc. No i kurde, się...
0: Ja mam pytanie, przepraszam do Krawca, sorki, że ja to tak ten powiem, ale ja ostatnio robiłem E3 na tutaj radiu, parę osób oglądało, mi się bardzo to podobało i powiem, że będą Polacy teraz w mistrzostwach, to nie, znaczy w sumie to są mistrzostwa, to się nazywa Major, główny turniej CS-a, są Polacy. I chciałem ponadawać, bo to będzie w normalnych godzinach, gdzieś pewnie 15, 16, czyli przed głównymi radiowymi rzeczami, bym po prostu ponadawał. Ja, bo jest coś takiego, że każdy może nadawać z tego mecz i komentować. Ja umiem w miarę to komentować i mógłbym pokazać, jak to Polacy grają.
2: Jasne, pewnie. Chociaż nie wiem, czy będziesz miał wielu tutaj fanów
0: gier.
2: Ale jeśli tego... Myślisz, że będzie to ciekawe, to pewnie.
1: Czyli ja bym chętnie pokomentował. No. Turniej Sensible Soccer i wyścigi karaluchów, to by było fajnie.
2: A ty tam nie bądź taki cwany, bo ty się przechwalałeś, jak to możesz zjeść nawet najostrzejsze rzeczy, a teraz dostałeś jakąś pizzę z tym jalapeno, to chyba to jakaś tam w skali z Covila to jakaś tam jest słabo.
1: Nie, to była najostrzejsza z tego, co córa brała. Bo miała w nim super ostrą jakąś i to była najostrzejsza, jaka była dostępna. Natomiast to nie chodzi o to, że ja mogę zjeść, bo ja mogę zjeść, tylko ja przez 2 lata tego nie trenowałem, bo od 2 lat nie jem fast foodów.
0: Dobra,
1: dlatego schudłem 28
2: lat. Nie, ale nie, no tak... No.
0: Etam, ja będę jechał do Szczecina w wakacje, gdzieś będę nad
1: morzem,
0: przyjadę.
2: Batla,
0: ja mam taką buteleczkę, ja jej nie wykorzystam na pewno do tego momentu, bo tam po kropelce mam buteleczkę z ekstraktem z papryki Carolina Reaper i ona...
2: I to tak, musisz
0: tak,
2: duszkiem, Etam.
0: Kropelka, żebyś się zesrał na miękko.
2: Etam, jak ci da, to musisz to duszkiem, tak szybko, to wtedy nie będzie tak piekło. Musisz Ogloglogloglogloglog, tą Carolinę Reaper. No, ale no, moglibyśmy ja takiego battla wrócić. Tu zrobić właśnie, kto, czy Gumball wygra, czy Edam w jedzeniu ostrego żarcia. Już to widzę
1: znaczy,
2: oczami
1: teraz
2: duszy.
1: Bym no. przegrał, bo ja odzwyczaiłem żołądek, ja po prostu nie jem tego. Jak kiedyś, jak co 3 dni jadłem sobie z tego McQuacka z sosem Diabolo, jadłem sobie, który jeszcze mi dodatkowo pakowały w takim w członku, żebym się napił go później, to tego. Znaczy ja, tak jak mówiłem, no jak ja siusiu robiłem potem, to siusiaczek mnie piekł, nie?
0: No ciekawe.
1: No tak, takie ostre to było, poważnie. No także to jest kwestia tego, że ja po prostu przestałem takie rzeczy jeść. Ja nawet coli już nie piję w tej chwili. Tak, furiacie, nie piję coli, ale już nie tylko dzięki twojej zachęci, ale przerzuciłem się na kisielek, nie?
0: Na kisiel. Ja mam kisiel. Kurde, cały czas muszę ten kisiel zużyć. Kurde, zepsuje mi się go, nie zużyję.
2: Ja mam fazę, żeby sobie zrobić chlebek po turecku. Taki jest fajny, taki mięciutki. Można go tak zginać i się nie kruszy. Tylko to jest taki placek, taki...
0: Miętki.
2: Miętki, fajny. Muszę sobie... Zobaczę, może się okaże, że to jest lepsze. No, słuchajcie, już samo to, że sobie cieplutki możemy z patelni taki zdjąć, to już jaka frajda, nie? Sobie taki ciepły placuszek.
1: Ja przestałem mieć chleb w ogóle.
2: A potem skrętu kiszek można dostać, jak się tak ciepły chleb je, ciepłe pieczywo, można skrętu kiszek dostać.
1: Tak, od ciepłego pieczywa można dostać skrętu kiszek, to jest prawda, bo on zatyka. Szczególnie taki z piekarni, który jest na drożdżach robiony jeszcze do tego, to niestety może wam urosnąć w jelitach, no i może być problem. Nie?
0: Ale tam, ja to tam mi nic nie przeszkadza. Od kiedy mam nowy sport, oglądanie Kaczorowskiego, to jest świetnie. Mógłbym oglądać i pić i byłoby świetnie. Chociaż nie piję.
2: Mówiłem tu wcześniej, że mam telewizorek, w którym coś se leci, jak to w knajpie. Jakie są wasze propozycje? Co mógłbym tutaj puszczać, tak jak się puszcza klientom w barze, którzy siedzą? No co, sport? Coś oryginalnego. Dariusz, weź coś zaproponuj.
3: Moda na sukces i Gwiezdne Wojny.
2: Moda na sukces? To nie wiedziałem, że jesteś fanem nie tylko Gwiezdnych Wojen, ale i mody na sukces. Ale to co, ty takie rzeczy oglądasz? Serio? I fascynujesz się, że tam Drake... odszedł
0: jaki Drake, tam jest Rich Forrester i on miał żonę
3: Brook
0: właśnie, a potem miał kolejną, a potem nagle się okazało, że wrócił do tej, a potem tamta chciała go zabić i on jeszcze poszedł do trzeciej i był rozwód, miał dzieci tam gdzieś były. Okazało się, że jednak teściowie coś tam mają problem i w ogóle, i to wszystko działo się w jednym domu, to nigdy nie było drugiego domu.
2: Dobra, a ty Gumball, co byś tutaj zapodał ludziom?
0: Modę na suknię, ale nie na sukces, to na suknię.
2: Modę na suknię, no dobra.
3: Moda na sukę.
0: Nie, na suknię. A to kurczę dobre było, to była świetna, świetna rzecz. Rich, te wszystkie bolce, druciki. No powiem krótko, kurwa. Rich jest Terminatorem.
2: Myślałem, że coś fajnego zaproponujecie, jakiegoś MacGyvera przynajmniej, albo coś, a wy tutaj
1: się
2: jakaś...
1: Mnie nie zapytałeś. No ja właśnie, bym zrobił dwie rzeczy. No. Gdy był to bar, gdzie siedzieliby głównie mężczyźni, to oczywiście walki bokserskie. I przy okazji przyjmowałbym zakłady jako barman, także dodatkowy biznes, a wiadomo, że bank zawsze wygrywa. A jeżeli byłoby to mieszane, tak aż tam trochę kobiet i trochę mężczyzn, czyli okazja do tego, żeby wyszli razem, to puściłbym teledyski z lat 80. Modern Talking.
0: Yamaha, Yamaha.
1: No masz głos prawie jak Thomas Anders.
2: Modern Talking to była taka muzyka w sumie disco polo niemieckie trochę.
1: No ale ono miało, jeżeli się dobrze dobrało to to zbliżało ludzi do siebie.
0: No, jest pomógł. Jedna piosenka, którą ten każdy musiał zaśpiewać. Ona się chyba nazywa Believe, czy Don't Stop Believing, to było Just a Stone at all. na, na, na, na, na, na, na. Nie pamiętam, jak to szło, ale, ale wiem, że refren był. Don't stop believing.
2: Ty byś Gumball mógł w klubie Słowiki występować tym jakimś...
1: Chyba Gawron.
2: Poznańskie Słowiki mógłbyś występować.
0: Tam do Poznania mam... Nie ma problemu.
1: No ale jakie przeboje wam się kojarzą z tamtych lat najbardziej? You My Heart, You My Soul to właśnie jest Modern Talking, tak? Aha, Take On Me. Co tam jeszcze by było? Na pewno byłoby Złem. Nie pamiętam, jak ten utwór się nazywał. To był George Michael i Ian The Riddle śpiewali taką piosenkę. Ale za cholerę tytułu łańcuchów nie pamiętam. Na pewno grupa, która śpiewała To Final Countdown. Jak się ten zespół nazywał? Europe. To też taka bardzo znana piosenka. Oczywiście Limal i The Neverending Story, to z całą pewnością. Zresztą mam płytę akurat, jak jeszcze było w grupie Gadża Gugu. Co jeszcze tam by się wam tego... No Lady Punk oczywiście, mama Maggie, dobrze mówię?
0: A z lat 90., końcówka 90. też się liczy? Czy już nie?
1: Znaczy to już dla mnie nie, bo ja nie pamiętam nikogo.
0: A ja pamiętam końcówkę lat 90. Było.
1: Czy warto było szaleć tak przez całe życie? Agnieszka Chylińska, to pamiętam.
0: Nie,
1: to.
0: Ja kojarzę. Aj, aj, aj, little butterfly.
1: Ale na początku lat 80. była bardzo znana taka grupa, której nazwy nie pamiętam. Może sobie zaraz przypomnę. I oni śpiewali coś takiego, że taki... Gościu pod ogniem sobie przychodził pod patykiem, tak fajnie się uginał. Jak to się nazywało? To było Jamajka coś tam. Kurde, Jamajka.
0: Ale ty mówisz o latach 80., ale no. Zapominasz o jednej piosence z lat 80., bardzo słabo. No nie podoba mi się, że o niej zapomniałeś. Czerwony jak cegła.
1: A ta moja kobita uwielbiała to. A wiecie dlaczego uwielbiała? Bo znała akurat wokalistę grupy Jam. Zresztą to chyba koncert był u niej w Mieścinie.
0: A Bobiński, moja żona, też było dobre. No. Tak krawiec mógłby zaśpiewać.
2: Bardzo dobrze, że mam takich rozśpiewanych klientów dzisiaj w moim barze.
0: Ty byś zaśpiewał Whisky, moja żona. To by pasowało do ciebie.
2: Nie pamiętam melodii. To było.
1: O, pamiętam takie, pamiętam takich gości, co śpiewali. Cowboy był, Indianin i to było YMCA, coś takiego było, nie?
2: I podobało ci się to, tak?
1: Nie, czy nie? No to była bardzo fajna piosenka. Tak samo jak mi się podobało coś takiego. To przerobili na ten. Przerobili to do wcieplisie.
0: It's Majorka.
1: A to nie, tego nie znam.
2: Michael jeszcze tutaj dorzucił do koszyczka, do skarbonki naszej i pisze: Panowie, bardzo przyjemnie jest spędzić z wami wieczór oraz posłuchać miłych głosów w ukochanym radyjku. Serdecznie pozdrawiam całą naszą rodzinę nocnego radia.
0: Ja znam takie boomerskie hity, ja nawet znam Acapulco. Na na na na na na na na na.
1: Też to pamiętam.
2: Najlepsi.
1: To pamiętam. Może by...
2: Najlepsi to są ci artyści, którzy zasłynęli jedną zwrotką, na przykład It's my life, i potem zarabiali na tym przez 20 lat, nie? I dorobili się pięknego domu. To w zasadzie to pokazuje, jakie proste jest życie. Wystarczy coś tam zaśpiewać, właśnie It's my life.
0: No to Włosi mieli dużo takich, wiesz? Tak przynajmniej mi się zdaje. Na przykład było Felicita i tylko tyle z tego pamiętasz.
2: I jararara, tarararara, Felicita. Ale się Polacy w tym zakochali, w tym Italo Disco. Ja nie mogę, to jeszcze chyba większy hit niż Disco Polo był.
1: No, było. Zupa Romana na przykład, taki przebój też. Zgadza się, no ale
0: Najbardziej to chyba było Ti amo, Ti amo, ti amo. Na na na na. Na na. Na na na na na na na na na na na na ti amo.
1: Wiecie co, słuchacze, weźcie, płaćcie i jakąś piosenkę, żeby śpiewał tutaj ktoś z nas, na piosenkę na zamówienie, pod warunkiem, że będziemy ją znać po prostu.
2: Zaraz sam wpłacę, żeby na przykład ktoś, a można wpłacić, żeby ktoś nie śpiewał?
0: Nie, to nie. To dużo byś musiał wpłacić.
1: Zaraz będzie, tam zaśpiewaj całe. O sole mio!
0: Nie, to ja bym wolał Time to Say Goodbye. To od siebie.
1: Wiesz co, cholera słów nie znam. Time to... Cholera, nie mam tej nuty. Nie mam tego. Musiałem jajko wypić, cholera. Czekaj, jak to było. Tej zwrotki po włosku nie znam. Za cholerę. Z włoskich to znałem kiedyś całe volare. Volare. O, kanta. A niech płacą, dobra.
2: Ja czekaj, tobie, Etam, zaraz tobie, jak będziesz śpiewał, zaśpiewam też coś tutaj. Goodbye, my love, goodbye. Denisa Russosa.
1: No, ale pamiętam taką piosenkę, którą śpiewał sam Bandy. Born free. Pamiętasz ten odcinek, jak płacił za drinki w barze i sobie śpiewał urodzony wolnym, sprzątając bar. Znaczy zapłacił w ten sposób za to, co pił, nie?
2: Z piosenek a la Bandiego to pamiętam tylko, jak on na lotnisku coś gadał z bułą w gębie i jakieś gwiazdy rocka odkryły w nim wielki talent, że on tak wspaniale z tą bułą w gębie śpiewa, że to jest nowe odkrycie w ogóle, nowy rodzaj śpiewania. No i go tam zrobili z niego gwiazdę i on śpiewał w takiej przeróbce USA
4: Halo,
2: for Africa. Tylko on z tą bułą śpiewał. No słyszymy się, Sandrita, słyszymy się.
4: Sandrita dzwoni. Ale jakoś tak słucham tu i tu, nie?
2: Musisz wyłączyć sobie, masz pogłos, masz chyba włączone radio u siebie, znaczy YouTube'a albo radio.
4: A to ja.
1: Ktoś ma YouTube'a.
4: Czekaj, nie.
2: Trzeba to wyłączyć.
4: Siema, hej.
1: Dobra, to ja przypomnę o tym, że właśnie Bandy śpiewał grając na harmonijce z bułki z szynką i tam był przebój przerobiony, zresztą był tytuł na We are the old zrobili, a nie We are the world.
2: Sandra, nadal nie wyłączyłaś YouTube'a albo radia na stronie i słyszymy sami siebie, słyszymy pogłos.
4: Kurczę, nie wiem.
2: Słuchamy się tylko w Skype'ie, tylko w Skype'ie.
4: A jak to mam zrobić?
2: Trzeba wyłączyć wszystko, co inne tam gra, oprócz Skype'a.
4: Fajba. Dobra, okej, najwyżej sobie posłucham, jaka jestem pierdolona. A teraz lepiej?
2: No zobaczymy. Teraz jest dobrze. Chyba jest okej. Okay. Teraz będzie dobrze słychać. No cześć,
4: cześć. Co tam posłuchać?
2: No ja jak myślę,
1: musimy spytać, co słychać u ciebie. Bo ostatnio byłaś jakaś taka niewyraźna.
4: No, macie rację. Nie będę kłamać, miałam... Dobra, ale chuj z tym. Wzięłam się za łeb, postanowiłam, że kurwa i trzymam się od piątku, nie piję. No chuj tam, krótko, ale ważne, że cokolwiek, nie? Wpierdzam teraz flaki, nie żygam. 2 tygodnie dla mnie to jest sukces. A to pierdolamento z tą muzyką, niech za to ryje. Bo jeżeli ktoś kogoś słucha i lubi, no to jest fajnie. Jeżeli ojejku, ja nie wiem, to ja będę tutaj erotyczną. Mogę wam postękać, ale to nie będzie to. No i tyle.
2: No, aż nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, jak to skomentować właściwie.
4: No,
2: jak to się chłopaki, odnieść.
4: Ja się przecież tyle ja się udzielałam wtedy, kiedy nie było trzeba, nie? Halo.
2: No, tak trochę wiesz, tak trochę może mi zbyt tak, smutno tak, zabrzmiał twój głos, a to jednak taka audycja
4: po prostu.
2: Rozrywkowa audycja. To taka jest. Wiesz, tutaj w tej audycji to zaznaczałem już wielokrotnie, że sobie tak bardziej żartujemy, na wesoło wygłupiamy się, więc twój telefon tak mi trochę smutno zabrzmiał i wiesz, no nie wiem co powiedzieć, nie?
4: Oj, przestań. Wzięłam się za łeb i muszę do przodu. Bo co? To... Nie chcę tutaj smutu wprawić, bo mam też problemy, tak jak każdy człowiek, nie?
2: No ale nie każdy o nich cały czas na przykład gada przy każdej okazji o swoich problemach.
4: Ale ja mam to wyjebane w kosmos. Jeżeli powiedzieli mi, ja byłam na 6 terapiach, jeżeli powiedzieli mi, że ja mam, mówić szczerze, mówiłam. A później, kurwa, myślę sobie, ale chuje szmaty, pierdolne kurwy. Teraz nie mówię szczerze. Znaczy teraz do was to mówię, ale wiem, że na terapiach trzeba w chuja ładować i to ostro. Bo niestety pogrążą ciebie jak brus. Nie pozwolę sobie na to.
2: Przede wszystkim, ja wiesz sama... co, trochę może... A czy masz taką jeszcze umiejętność w sobie, żeby na przykład nie skupiać się na swoich tylko historiach zawsze, tylko tak pogadać no. o czymś innym, wiesz, o tym, nie wiem... Ty...
4: O George'u Michaelu.
2: A chociażby, chociażby o George'u Michaelu.
4: Ja jestem zakochana w nim, ale już nie żyje. No i...
2: ale już nie żyje i znowu smutno.
4: Oj... Nie kurwa, jakaś pizda, czyli baba do mnie w sensie nawet u was, nie? Niech ma argumenty do mnie. Nie jestem tą dzitą. Oj, żeby się nie ściwił.
2: No widzisz, i wracasz znowu do tematu o sobie, a to...
4: No jest nie egoistką. Jest,
2: to nie jest, może nie egoistką, ale egocentryczką bardziej może. Narcystyczną egocentryczką, chyba tak to się kwalifikuje.
4: Psychologia tu się kłania,
2: a to spróbuj się pozmieniać w głowie trochę i już, nie?
4: Oj tam, ja siedzę z kotem i walę w dupę na emocje.
2: No to nie można to mieć jest... takiego podejścia do życia wszystkim w dupę. Niech się odwalą w dupie, mam was. No idźcie precz.
1: Spokojnie, to jej nie dołuję bardziej. Bo siedzę nie z kotem.
4: Bo ja to nie będzie nikt nie dołował, bo ja już się zdołowałam wtedy, kiedy dzwoniłam i byłam wtedy dnem. I wiem, że tak było. A teraz mam wyjebane. I nie rzygam 2 tygodnie. Wiem, że to gówno. Nie piję od piątku. Wiem, że to też gówno.
2: A mi się wydaje, ale, że kurwa, jaka byłaś, taka jest. Emocji. Ja nie widzę jakichś tak może tutaj w rozmowie zmian.
4: Tutaj właśnie jest zmiana, że muszę zmienić swój styl bycia. Prawda? Że nie mogę być wulgarna i damska. Bo jestem kobietą i nie brzydką. Nie chcę się zeszmadzić i czekam tylko na połączenie od jakiejś kurwy. No, od jakiejś kobiety, która mnie jakieś argumenty będzie miała do mnie, albo inspiruje. Dlatego zawsze wolałam z facetami rozmawiać, bo bardziej logiczni. A baby, tępe dzidy, to ja. Niestety, nie mam o czym z nimi rozmawiać. I tyle.
1: No cóż, kobiety średnio masz rację, tak średnio to tak rzeczywiście jest. Faceci są do rozmowy bardziej konkretni.
4: Chłopy chcą dupę, nie? To też wiem. Ale jak nie dasz, to pies nie weźmie, nie? I tak dalej.
2: Strasznie, strasznie nieradiobarowe tematy mi się tu zrobiły na antenie. Tak więc będę robił wietrzenie antenki. Wietrzenie antenki będę robił.
1: To jest właśnie bar.
2: Etam, ja pozwól, jestem, że będę prowadził swoją...
5: Laki, co bym myślę, ale bym chuja sobie zjadła, a to gówno. Jestem w celibat.
2: Ktoś tu chyba też nie słucha za bardzo. Dobra, wietrzenie antenki robimy. Trzymajcie się. Hej, hej, hej. Dobra, muszę zrobić jakąś przerwę muzyczną.

0: Szrot na wach.
1: Okej, okay. Jestem z powrotem. Niektórzy może zarzucą mi, że jestem jakiś mało czuły i były też takie komentarze, że to jest właśnie bar, niekoniecznie mój bar. Jakby to powiedzieć, no niektórzy... Słuchajcie, ja z Sandrą rozmawiałem już pewnie, nie wiem, z kilkanaście razy na antenie, z kilkadziesiąt, ciężko zliczyć. I Sandra oczywiście nadal dzwoni. Słuchajcie, to jest szczególny przypadek, tak? Szczególny przypadek. Ani specjalnie nic tu nie zdziałam, ani... Sandra zdaje się też nie słuchać nawet za bardzo, co tam ktoś ma do powiedzenia, tylko opowiada historię swojego życia. I to niekoniecznie jest też audycja do tego. Zaznaczałem już kilka razy, że to jest piątkowa audycja, imprezowa, raczej no taka, że praktycznie cały czas pozostajemy w nastroju imprezowym. Kiedy na imprezę przychodzi ktoś, kto się słania na nogach, nie wiem, pada na ziemię, nieprzytomny czy coś, to się kończy impreza, tak? I dlatego może niekoniecznie będę w tym kierunku szedł w tej audycji.

0: halo.
1: Czy to jest...
2: Tak, jestem. Witam, witam na antenie. Sandra, na początek takie pytanie kontrolne. Czy ty mnie słyszysz, co mówię do ciebie?
1: Słyszę.
2: Tak? Na pewno? Okej, dobra, bo czasem mam wątpliwości.
1: Pytanie i odpowiedź. Logiczne.
3: Mhm. Co dalej?
2: No widzisz, dzwonisz do radia, z czym właściwie dzwonisz do mnie?
1: A, o pierdołach.
2: No to mów o pierdołach. Czy oczekujesz, że ja ci wymyślę te pierdoły jakieś i podrzucę ci temaciki czy coś?
1: Dzisiaj byłam u kumpla. Nie, ja byłam, ale no nie wiem, czy tematy takie ze zdrowiem moim są warte rozmowy na waszej, wiesz...
2: Co druga osoba opowiada tu jakieś swoje historie, tylko też jest kwestia tego, no może jak to robimy, jak to robimy, nie?
1: Nie piję od piątku. Zero alko. Koniec. Ale wypierdoliłam, sama na siebie zasłoniłam na suki. Ja pierdolę, ale to głupota, ale chuj, bo nie wiedziałam, jak sobie już pomóc.
2: Słuchaj, z jednej strony tak jak, znaczy nie, chyba nie słuchałaś, co mówiłem, że to jest audycja rozrywkowa i robimy sobie tu jaja, jest impreza. Opowiadasz opowiadasz smutne historie swojego życia, które słyszałem już wiele razy na antenie.
1: Nie wiem,
2: czy na pewno jest to dobre miejsce, żeby...
1: Że nikomu nie życzę.
2: No i też jest taki problem z komunikacją właśnie trochę, że się nie dogadujemy. Dobra, Sandra, wszystkiego dobrego. Poukładania życia i tak dalej. Trzymaj się. Na razie. Ja hej.
1: Pierdam dalej. Na razie. Cześć.
2: Hej. No. Dobra, niech będzie, że w barze wszystko zdarzyć się marzy. W barze wszystko zdarzyć się marzy.

jak słucham takich telefonów, to wydaje mi się po prostu, że ktoś się napił i tutaj zapewnienia, że koniec z alkoholem, to tak nie wiem, czy do końca bym uwierzył, ale może, nie wiem. W każdym razie alkohol tak działa na ludzi czasem, że się robią tak inni niż są normalnie, to wiadomo, nie? I teraz pytanie, czy zawsze się tak samo człowiek zmienia? Nie, właśnie bardzo różnie się po alkoholu ludzie zmieniają. Jeden się robi jakiś agresywny, jakby miał ADHD i zaczepny i odważny. Drugiego będzie ciągnęło bardziej, żeby, nie wiem, się gdzieś walnąć, leżeć. Różnie to bywa. Ktoś się będzie gdzieś wspinał, ktoś będzie zaczepiał, ktoś komuś puszczą jakieś hamulce dziwne, nie wiem. Myślę, że akurat uzależnienia są taką dolegliwością, którą doskonale można leczyć różnymi niestandardowymi metodami, jakąś medycyną alternatywną, czy czymś, co ma związek z duchowością, no bo przejść rytuał ayahuaski, no to jest jednak przygoda, jaka to jest przygoda? Jaka to jest przygoda? Farmaceutyczna? Nie, bardziej duchowa przygoda. Substancja jest tylko triggerem, pewnym wyzwalaczem przygody duchowej, nie? Dużo się dzieje w głowie, po prostu. Tam się wszystko rozgrywa. No i takie rzeczy mogą pomagać w uzależnieniach, bardzo nawet. Bo jesteśmy zależni od tego, jak pracuje nasz mózg, jakie mamy przyzwyczajenia, no, różne takie rzeczy. I trzeba sobie przeformatować głowę. Można to właśnie przyrównać jakieś rytuały z ayahuaską, czy LSD, czy różne inne rzeczy, które mogą pomóc w niestandardowy sposób z uzależnieniem od alkoholu, nawet takiego silnego już. Ktoś już macha ręką, nie? Już tylko tekturowe lakierki sobie kupować, ale może pomóc właśnie.

taki popularny efekt placebo, tak się o nim często mówi, nie? Ale to może być jeszcze nie do końca zbadane, to placebo. Może się kiedyś okazać, kiedyś do tego dojdziemy, że placebo działa o wiele bardziej różnorodnie, że ma większą siłę, moc niż się spodziewano. Z drugiej strony coś jeszcze odkryją, po prostu różne ciekawe rzeczy związane z tym placebo, z efektem placebo, polegającym na tym, że samo nasze przekonanie bardzo silne, często podbudowane jeszcze czymś, nie? Jakimiś doświadczeniami, przekonaniami, wiarą, no może wiarą właśnie najczęściej. No to wszystko sprawia, że organizm znajduje w sobie jakieś siły autoregeneracyjne. Lepiej działa układ odpornościowy, różne rzeczy, nie? I myślę, że przeformatowanie sobie głowy to też jest dobra opcja dla co po niektórych. To nawet bym tego nie traktował jako jakiś wielki wstyd, że co będę sobie głowę formatował jakimś tam ćpuńskim czymś gównem, nie? Ale to zupełnie nie tak, kurczę. To są substancje często właśnie darzone bardzo dużym szacunkiem w pewnych kulturach i to jest coś, co trzeba szanować, nie? Jakieś magiczne rośliny i tak dalej. Alkohol, no wiecie, jaką ma aurę wokół siebie, nie? To można w przenośni mówić. Nie wiem, dla mnie te tematy się czasami trochę zazębiają, te tematy z pogranicza właśnie fantazji i rzeczywistości, że właściwie na wszystko można popatrzeć tak i symbolicznie, i bardziej dosłownie. Na pewno byłbym bardziej za medycyną alternatywną w tych przypadkach, kiedy nie ma dużego ryzyka, że ktoś umrze i tak dalej, albo że się poważnie rozchoruje, nie? No bo nawet jak nie wyjdzie jakieś leczenie alternatywne, ale nie ma ryzyka, że będą jakieś powikłania, coś, no to czemu nie spróbować, nie? Tyle.

przeróżne specyfiki polecacie na czacie. Kwetapina? Do formatowania głowy. Najlepiej to baranka z przytupem walnąć i o ścianę. To jest błyskawiczny format C. Taki wirus kiedyś był, który odgrywał jakąś pioseneczkę. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and format C. To był wirus taki na święta. A może to mi się... Może to jakaś miejska legenda, która się z czasem zamieniła w opowieść pod tytułem A pamiętam jak. Tak czasami jest. Coś przeskakuje z jednej szufladki w głowie do drugiej. Jedna szufladka ma etykietkę śniło mi się, a druga ma etykietkę marzyło mi się na jawie, a trzecia ma etykietkę powiedzmy wydarzyło się naprawdę na jawie. I te rzeczy się potrafią mieszać ze sobą czasami. Szczególnie jeśli mózg nie pracuje już tak jak dawniej, bo powiedzmy nie robimy się coraz młodsi, tylko coraz starsi. No i coś się czasami miesza. A ludziom, którzy zachorują na przykład na Alzheimera albo inne dolegliwości tego typu, demencja starcza, no to już się dużo w głowie potrafi mieszać. Okej, przyjdzie jeszcze dzisiaj do mnie jakiś gość niespodziewany. Zachęcam oczywiście tych, którzy jeszcze nie dzwonili. Chociaż no, tego się spodziewałem, że będą stali bywalcy radiobaru. Już mieliśmy ich dzisiaj. Trójka Drombo. Nasza trójka Drombo przyszła.

Przypominam, że audycja jest w założeniu, taka ma być luźna, piątkowa, taka imprezowa. Siedzimy sobie, rozmawiamy o wszystkim i czasem się konwencja trochę zmienia na barową. No, wracając do moich marzeń o barze. Marzę o barze. Zakładam stronę na pomagam, czy tam jakiś inny bidulek.pl. Bidulek.pl. To ciekawe, czy wolna domena. Bidulek.pl, założę taki projekt, będę zbierał właśnie. Marzę o barze, ale nie, że marzę w sensie, że tam paluchami marzę farbą jak dziecko. Nie, nie, nie, z tym odpowiedzialnym człowiekiem. No i bym zrobił ten bar jakoś naprawdę ciekawie. Tylko to też, no wiecie, zależy w jakiej dzielnicy, zależy od miejsca. Na przykład otwierasz bar w jakiejś dzielnicy, gdzie robotnicy, ryle takie z kilofami w węglu umorusane idą się napić piwa po pracy ciężkiej, ciężka sznyta, hopie. No i a ty zrobisz sobie jakiś bar, nie wiem, zupełnie niepasujący do ich jakby sposobu bycia, zainteresowań, jakiś bar, nie wiem, kowbojski. No to bez sensu, no. Albo jakiś bar Star Warsowy nagle, nie? I tam podchodzi jakiś robot, ten złoty C-3PO, tak? Witam, ser. Czy mogę przyjąć zamówienie? Znam ponad 6 milionów form porozumiewania się. No, a ten co? Co, kurde? Co ty mi tu sadzę puszczasz? Hopie. Hopie, kurna, hopie. No i co trzeba dopasować bar do dzielnicy po prostu. Bar K, pisze Maczer tutaj. Bar. Barka. O barmanie, gdy mi drinka polałeś moje usta, jeły spijać ten likier, moją szklankę dziś zostawiam na barze. No. I szczodrością się wykażę i i donecika rzucę jakiegoś. A wiecie, że barkę to pedofil ułożył, napisał jakiś domniemany. Znaczy, nie wiem, czy już tam udowodnili, czy nie, ale gruchnęła wieść nie tak dawno temu, że to pedofil tą barkę. Może to są jakieś jego tam wyobrażenia, nie? Jakieś tam, nie wiem. Megowana dziś parkuje przy parku, przy szkole. Pedowana dziś parkuje przy szkole, ja pierdolę, coś tu jeżdżą patrole. No, a teraz są popularne takie łowcy pedofili, takie show. Chodzą gostkowie i tam łapią gościa, co rozmawiał, ale tak w pewnym momencie zaczęło mi się to wydawać trochę takie nieeleganckie, bo no, wiadomo, nikt się nie będzie wstawiał za pedofilem, no ale tutaj tak właściwie oni są przekonani zawsze, że rozmawiają z 16-latką pierw, bo na gadu-gadu niby tam trzeba mieć 16 i to dopiero w trakcie rozmowy wychodzi zawsze, że to jest młodsza dziewczynka. No i wkręcają typa, rozmawiają, tam kuszą, no i tak trochę, wiecie, takie prowokowanie odrobinę, nie? Nie wiem, jak uważacie. To jest kulturalne miejsce, mój bar, tu też można o polityce porozmawiać, panie. Co tam, panie, w polityce? No, a klient mówi, a nic, w kinie byłem. O, a sceny były?

Teraz słynny raper, słynny, no ja tam nie słucham, ale Mata, jakiś jest Mata. Nie mylić tutaj z Matem, tutaj nocnikiem Matem, ale zaraz, bo to były tutaj, że szachmat, że 100 mat olok, a może to jest mat, taki mat pokładowy, bo tam jest bosman, mat, tak, kapitan, to ja. Dzień dobry, to jest mat, też może to na statku, nie wiem. W każdym razie jest jakiś mata, jeszcze mata. To taka, co się leży, tak? Tak włączyłem przez chwilę, ale to wszystkie te rapy takie same są. Takie, no wiecie, śpiewam dla was właśnie, że jestem zwykłym, normalnym chłopakiem i stoję właśnie tutaj teraz i gadam do was pod czepakiem, yo. No to takie, słucham, no dobra, no tam coś innego włączam, takie nudne. No i Mata zareklamował Max Racza. No i wielkie poruszenie. Nie wiem, czy w ogóle takie tematy, nomen omen, maty, tematy, maty. No, a nieważne. No i Max Racza reklamuje. Reklama dziwna, bo widać tutaj po prostu spływa hajsem, nie? Widać, że ktoś w to włożył naprawdę dużo pieniędzy. No niezłe 3D, tutaj green screeny, ciuszki, wszystko, jakieś Max Racze, roboty. To jest wszystko w takiej dziwnej konwencji. Ni to lata 90., ni to jakieś picusie z dobrego domu się poubierały w jakieś dresiki kolorowe. Wszystko takie kolorowiutkie tu jest, nie? I ten Mata gdzieś tam idzie, wciska jakiś przycisk, hamburgera dostaje pięknego, pysznego, smakowitego, zdrowego, nie zawierającego wcale żadnych środków uznawanych przez prawo Unii Europejskiej za konserwanty. Przepraszam się, zapędziłem tutaj. Miałem właśnie bronić, reklamować Max Racza. To oni mieli mi zapłacić, nie wy. Wasze te donaty to ja w dupie mam. Miałem od Max Racza dostać łapówę. Miałem tu reklamować w audycji, śpiewać piosenki. Tak pod koniec płynnie miałem przejść właśnie teraz z tym Matą. No, miałem śpiewać tutaj. Dziadków, wejdźmy do Max Racza. Tra la la la. No, tam coś, taki klimat zrobić, nie? Bo to mówili, to jest rodzinna restauracja. Masz pan kurna na stół, wie pan, rodzina, te sprawy, no. A ja już się z papieża śmiałem jeszcze. No w każdym razie ten Mata tam gdzieś idzie, coś gada. Strasznie to jest mydłe, nudne, jednocześnie cholernie kolorowe. Dziwne takie, dziwne. Tak, to jest to, co ja osobiście uznaję za jakieś popłuczyny postmodernistyczne z kibla, tak, co wypłynęły. Ktoś tam powrzucał wszystko do tego kibla, to się zmieszało, zrobił się taki postmodernizm i to gdzieś tam wypłynęło rurą ściekową jeszcze i teraz ze szmatą teraz to. Szmata, mata, szmata, nie? No to taki. Może on miał pseudonim Szmata w ogóle, ale zmienił sobie na Mata, wziął to. To Esz wykreślił. No nie wiem, w każdym razie gówno mnie to obchodzi właśnie.

barman też człowiek, też musi się napić, zapalić sobie, no. Koń serwanty. Koń serwant, czyli taki koń sługa, tak? Koń serwant. Taki, co chodzi koło ciebie i tam szlachtuje wrogów, nie? Kurde, jak patrzę na tych młodych. Na te gówniażerie! Za moich czasów nie było czegoś takiego. Nie było niczego za moich czasów. Teraz mają wszystko i chodzą w tych rurkach, te maty śpiewa. Chociaż, wiecie co, ja słyszałem, że ten Mata to tak ma nie głupie teksty. Bronił go jakiś, znaczy bronił go taki znany dziennikarz. I tam mówił, że ludzie to... Co wy wiecie o Macie? Co wy wiecie o Macie? Kurwa. Mata. Nie, to nie mówił Bogusław Linda właśnie, tylko jakiś taki dziennikarz. No i tam mówił, że ten Mata to nie głupi. Nie wiem, słuchał ktoś tego? No niech ktoś napisze, czy dobre rzeczy, bo nie wiem, on jest bardzo popularny, nie? Chciałbym wiedzieć. Koń troller, czyli taki trolujący koń, tak? Koń troller. Że troluje, że na przykład przebiera się za wielbłąda, coś, potem się okazuje, że to koń, tak? Jeszcze koń batant. Ja mi ci to tu podrzuca pomysły. Koń batant. Czyli taki koń, który już jest już tam wykończony po tej pierwszej wojnie światowej, tak? Gdzie jeszcze uprawiano sztukę wojenną na koniu. I taki koń batant, już z tyrany. Taki łysek z pokładu Idy. Trochę. Taki... koń. Kuń taki. Gdzie to piękne zwierzę, kuń. Kuń binerki pisze jeszcze tutaj. Kuń, jakby człowiek, czy człowiek by się w ogóle rozwinął bez krowy, bez kunia? Wąż, to nie chciałbym, żeby był wąża, to mogłoby nie być w ogóle. Co by się takiego stało, jakby nie było wąża? Ale kuń, czy krówa, czy koza, byśmy zdechli bez tego. Trzeba szanować. W Indiach się już trochę odchodzi od tego zwyczaju, takiego traktowania szczególnego krów, słyszałem, ale jednak trochę zostało tego w ludziach i krowa nadal jeszcze jest uznawana za... może nie jakieś boskie stworzenie, to jest trochę inaczej rozumiane przez nich, za wartościowe po prostu. Czy my musimy tak wszystko, nie wiem, zawsze sprowadzać, no bo oni się modlą do krowy. Do krowy się modlą. Daj no, Halinka, krówkę to na talerzyk trzeba kurę się modlić. Aż ty kurne, krzanu. No, tylko u nas mamy inne zwyczaje. Jak i co? I wszyscy jesteśmy tacy sami, nie? Kto tu takie, nie waham się użyć tego słowa, pierdolił głupoty, że wszyscy jesteśmy tacy sami, kurwa. Niczym się nie różnimy, nie? Właśnie się różnimy, no. Gdzie indziej się modlą do krowy, a gdzie indziej na talerzyk, kurwa, rarytas. Nie wiem, ktoś jeszcze je wołowinkę? Tak na co dzień? Chyba dosyć droga jest, nie? Jakoś mają w ogóle skoczyć ceny wszystkiego. W moim barze cały czas macie wszystko za darmo właściwie, albo za co łaska. Co laska? Co laska? I idzie ksiądz i krzyczy, co laska? Kawał, samoróbka.

To co, nikt nie ma ochoty na jakieś rozmowy? Filozoficzno, polityczno, religijno, społeczno, radiowo, kulinarne? A wszystko podlane spiskowym sosem. Kurczę, słuchałem sobie Makłowicza gdzieś tam, tak jak słucham, wiecie, po dwie minuty, żeby sprawdzić, co tam, jak to wygląda, to show aktualnie, nie? No to już, proszę państwa, siedzę tu na krześle marki Zdzichpol, który jest sponsorem odcinka, i opowiem wam dzisiaj, drodzy państwo, właśnie o tym, jak razem z biurem podróży, które jest sponsorem, partnerem naszego odcinka, Sky Pol, no to tutaj organizujemy, jem z talerza tutaj z napisem z Połem, też mi zapłacili i właśnie teraz zachwycam się, co prawda gotowe paróweczki, ale wyśmienite naszego sponsora Srakus paróweczki Srakusa i tymi rączkami tak trzeba ruszać to. Jeszcze muszę przełknąć. No wyborne, proszę państwa, wyborne. Czuć tu teksturę, fakturę, tak, i koniunkturę też czuć. Też. Dla mnie właśnie to wszystko śmierdzi koniunkturą. Boli cię, że Makłowicz ma sponsorów? Absolutnie nie, stary, tylko ile tego, no po prostu sponsor na sponsorze, o tym mówię, no trzeba znać umiar trochę, no. Wiesz, po prostu wszyscy coś tam reklamują, coś dostają i tak dalej, ale wiesz, jak już oglądam show i tam jakieś paski wyskakują, Makłowicz na koszulce, tu na czole, jakaś metka, plakietka, tu coś, jakieś parówki na stole leżą, on niech no sobie posmaruje jeszcze ten pyszny chlebek, gdzieś tu miałem zapisany, zdrową, pyszną margaryną, która nie zawiera oleju zwierzęcego, no Danuta jakaś tam, niech se posmaruje, o. Kurwa, no to już tak wszystko, trzeba tak się skomercjalizować i wszystko na sprzedaż, już nie, za mało, nie? Już trzeba tak do zażygania i reklam jeszcze nawalić tak, żeby co dwie minuty. Witam państwa, a teraz reklamy, zacznijmy od reklam. Te reklamy się czasami nie wyłączają po pół godziny, nie? Są półgodzinne reklamy, trzeba wstać, pacnąć i można dopiero dalej słuchać. To wracamy po reklamach. Właśnie chciałem zareklamować jeszcze i przypomnieć. Dajcie suba, wpadajcie na kanał naszego sponsora, na nasz. Subskrybujcie, dzwoneczki, dawajcie. Kurwa, wszystko. A gdzie jedzenie? Kurwa, gdzie jedzenie? Ja tracę szacunek do takich twórców. Uważam, że po prostu sprzedali wszystko, nie zostało im nic, więc to tego niczego to ja nie muszę szanować. O.

0: Łyknę sobie piwa. A co, mam całą piwnicę zawaloną piwskiem, beczułami, beczuły. Takie beczuły. Nuda. Nudy, pisze Sandra. No spoko, Sandra. Może są jakieś ciekawsze audycje gdzieś w sieci. No i teges, śmeges. Teges, śmeges, fufurufu. Prawda, no. Chcę was tu rozbawić, żeby nie było tak nudno. A ty reklamujesz bar i co? Niejednemu barowi psu burek, niejednemu psu bar, niejednemu psu brato, psu barowi psu brat, nie jeden psu brat barowi bratem. Coś pomieszałem chyba. Nudno. Nudno. No tak, no nudy. Tak szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będzie tak mało chętnych. Taki będzie, może inaczej, że będzie tak mały stosunek chętnych do dzwonienia, do ogólnej liczby słuchaczy. No, bo całkiem sporo osób sobie tutaj siedzi z nami, ale mało kto się decyduje zadzwonić nowy tutaj. Serio, nikt nie ma ochoty się powygłupiać. To co wy takie smutacy jesteście? Siedzicie tam w domu. Dobrze, mój mężu. To może teraz dla rozweselenia posłuchamy tego, jak mu tam było ten szewc, czy jak mu tam to radio całe, tak? Dobrze, no to słuchamy, to puszczaj. Ja tam coś gadam. Siemajta, barywajta. A wy tak słuchacie i no... No owszem, on chyba uważał mężu, że to było śmieszne, a tak żono, tego się dosłownie nie da słuchać, ale zobaczmy, co będzie dalej. No ale jacyś tacy bardziej rozrywkowi ludzie, że tu zadzwonić, no, porobimy sobie jaja z krawce, ale mu psikusa zrobimy takiego, że z laczków wyskoczy, juhu, to nie ma, nie, tak dużo, tylko tak jakoś...
1: O, dobrze, 5 złotych.
0: Donaty.
1: Poproszę jakaś panienkę do wyhendożenia, ile można na ręcznym jechać.
0: No cóż. No to jest bar, to nie jest burdel, proszę pana, maczera. Przyszedł jeszcze z 5 złotymi do burdelu. O, to ładne zwyczaje. To... Dobrze, maczer, że na mnie trafiłeś, to ja cię poinstruuję, że ceny są trochę wyższe, wiesz? I no, mogliby cię różnie potraktować, jakbyś tak z 5 złotami gdzieś tam, wiesz, do jakiegoś burdelu w ciemnej uliczce, mafia to prowadzi, nie? No, ty tam gdzieś tam usłyszałeś, że trzeba tam zapukać 3 razy albo, wiesz, tak ci się trafiło, że zapukałeś, wpuścili cię, nie? Już tam ci jakoś prowadzą. Ekskluzywną, najdroższą panią do towarzystwa. Już tam ustaliłeś z opiekunami, tacy wszyscy w czarnych garniturach. I widziałeś, że tam 2 jeszcze miało chyba broń, nie? Ty na końcu wyciągasz to 5 zł. To tyle się należy. Reszty nie trzeba, no. To słabo trochę, wiesz, no nie, powiem tak, nie zaszalałbyś za te 5 zł. Nie wiem, czy pani lekkich obyczajów, pozdrawiam, jeśli jakieś słuchają, czy by nawet spojrzała na ciebie za tyle, za 5 zł, czy by tak przelotnym spojrzeniem nawet cię musnęła. Za 5 zł? Nie wiem. A jak nie wiem, to się wypowiem oczywiście. Ale może za chwilę.

Kurde, napisałem, że czynne do drugiej. No tak, pierwszy Radio Bar to zmieniłem nazwę właśnie na Radio Bar Wielkie Otwarcie. Teraz dałem już otwarte od 21 do 2 w tytule, a następny odcinek będzie zamykamy, remanent czy coś tam. Renament. No.

0: No, jak będzie tylu chętnych do dzwonienia, to kopnę tutaj, kopnę w krzesło, kopnę w kasę, kopnę w kufle i się skończy. Zaniosę do lombardu. Lada barowa ile kosztuje? Z 2000, nie? Pewnie. Lada barowa. Bardzo różne te lady barowe są. Coś straciły. Znaczy, ja lubię te klasyczne, drewniane ze zdobieniami, nie? Z listwami zdobiącymi różnymi i tak dalej. Najlepiej w ciemnym kolorze, takie najbardziej klasyczne, takie jak sobie wpiszecie, nie wiem, Irish Pub, to zobaczycie tego typu lady. A nie jakieś tam, które wyglądają bardziej już nowocześnie, jak jakaś Ikea czy coś w tym stylu. Tu już nie ma klimatu barowego. Nie wiem, jak wy uważacie, a może dobrze się czujecie w takim bardzo nowoczesnym barze, wręcz takim trochę jak żywcem wyjętym z katalogu Ikei jakiegoś. A może mieszanka, może po prostu chodzi o to, żeby było wygodnie, żeby krzesełka, żeby stołki barowe były wygodne, fajne, żeby było oświetlenie dobre, żeby był klimat. We Wrocławiu jest na przykład knajpa, gdzie się siekierami rzuca. Są takie dechy poprzybijane, przychodzisz, rzucasz sobie siekierami, nie? Knajpka. Fajne są knajpy, które mają jeszcze coś swojego, coś. Są takie, które w ogóle się nie silą na żadną oryginalność, na żaden styl konkretny. Zamówią sobie jakiś plakat z widoczkiem, reprodukcję. Rozwieszą tego kilka sztuk, tu cegiełka, tu drewienko i absolutnie nic nie ma w tym, nie? A moim zdaniem właśnie knajpka powinna tworzyć jakiś klimat łącznie z nazwą i to wszystko najlepiej, jeśli byłoby ze sobą zespolone w jakąś jedną całość, nie? Tak. No ale kwestia też pieniędzy. Wiadomo, że może być ciężko udekorować sobie, wyremontować, zrobić wszystko pięknie, ładnie i w jakimś stylu konkretnym, nie? Na przykład zrobić sobie bar w stylu prac Gigera. Taki koszmarny bar, nie? Tak jak bar Gigera. Witam adwokata.
1: Dobry wieczór.
0: Pana adwokata. Pan adwokat zawsze mile widziany w naszym barze. Proszę tutaj wytrę. Pan, to jest pan adwokat, słuchajcie. Pan adwokat to zawsze taki dowcipny w ogóle.
1: No. No z tym dowcipem to chyba różnie bywa. A chciałem inaczej zacząć. No dobra, ale wybiłeś mnie.
0: To jest pan adwokat, słuchajcie, on ma pieniądze w tej branży, to jakie to się kokosy robi, jak się jest adwokatem. Naprawdę. No, to co pan zamawiasz? Co podać?
1: Gorącą wodę. Wrzątek poproszę.
0: No, samych mam, widzicie, świetnych klientów. Dziecko, abstynent i czy mógłby pan nalać trochę wody gorącej? A z kranu może być?
1: No, ale wolałbym przygotowaną. Jeśli ma być z kranu, to niech jest przygotowana. No, mógłbym jeszcze sok z ogórków poprosić.
0: Dobrze, tutaj... to ja przyniosę tej wody. Proszę bardzo, proszę bardzo. Witam cię na antenie wodą, chlebem i wodą.
1: No, dziękuję bardzo. Naprawdę dobra.
0: Ha, ha. Dosypałem tam czegoś. Dosypałem tam czegoś takiego, że musisz mówić teraz prawdę. To serum prawdy ci dosypałem. Teraz wszystko musisz na antenie, wszystko wygadasz.
1: Słuchaj, dostałem szereg napriwa informacji, żebym zadzwonił do radia, bo nikt nie dzwoni podobno i chciałeś się już rozłączać.
0: Jak ja kocham takie właśnie dobre słowo. Właśnie dzwonię do ciebie, bo chyba taka nudna audycja i nikt do ciebie nie dzwoni, to myślę, zrobię ci przysługę i zadzwonię. Masz mnie, dobra.
1: Ale spójrz na to z praktycznego punktu widzenia. Tobie będzie przykro, ale słuchacze trochę dłużej być może posłuchają. albo przynajmniej z taką nadzieją wysłuchają tego, co mówię.
0: Z taką nadzieją to powiedziałeś, że może będzie mi przykro, dobra.
1: Nie, no myślę, że nikt nie ma takiej nadziei, żeby było ci przykro. Ale a propos tego donata z tą iście, że tak powiem, rozbujaną fantazją co do spełnienia ostatniego donata i zaspokojenia czyichś tam potrzeb cielesnych, to przypomniał mi się taki żart o studencie, który poszedł do burdelu. No i pyta się, czy są tutaj jakieś opcje na rozrywkę. Pan tam przedstawił oczywiście, że tak, mamy tutaj, jest tam pani Kasia, pani Barbara i tak dalej. A ile pan ma pieniędzy? I on tam wyciągnął właśnie jakieś grosze. I on mówi, kurczę, ciężko będzie, ale coś poradzimy. I prowadzi tam pana przez kolejne piętra. I tak na początku jest bogato, tapety złocone, wszystko elegancko, ale wchodzą piętro wyżej, już tak troszeczkę zapach inny. Tapety w narożnikach odchodzą, ale oni dalej idą do góry, aż w końcu na strych zachodzą, gdzie przez dziury widać gwiazdy i dochodzą do jakiegoś skraju tego strychu, a tam taki żul siedzi sobie. I ten pan, co go tam prowadził, mówi: Franek, wstawaj, klienta masz. Ten chłopak przerażony, taki patrzy na tego gościa i mówi: kurczę, bo gościu oparł się o ścianę, zdjął spodnie, oparł się o ścianę rękoma. Mówi: kurczę, może coś na zachętę? A żul się odwraca i mówi: kocham cię. To tak mi się przypomniał. Może suchar, może nie. Ale ten donate jakoś tak sentymentalnie zadziałał. Halo, halo?
0: Nie, no to bardzo fajny kawał, taka opowieść kawał, taki elaboracik kawał, fajny, to lubię takie, które się ciągną
1: Kiedyś.
0: i ciągną, mają zwroty
1: Ja, ale
0: akcji.
1: ja i tak go próbowałem skompresować, bo kiedyś to opowiadało się tak z 10 minut, taki kawał, aż puenta się pojawiła.
0: Coś takiego było,
1: Byłem łaskawy, więc
0: jak
1: byłem.
0: byliśmy dzieciakami, to było coś takiego, taki rodzaj żartu, że się bardzo długo jakiś kawał opowiadało i zamęczało nim, aż ludzie nie wytrzymali, tak na imprezach jakichś tam
1: Nie, no budowało się
0: dziecięcych.
1: napięcie, tylko kwestia tego, kto i jak opowiadał, bo to było kluczowe. Ja, o to zresztą słychać, chyba nie jestem mega opowiadaczem, ale mam kuzyna, który był barmanem, notabene, i no jakby tą komunikację tam sobie z ludźmi i to na tym takim no specyficznym bądź co bądź pułapie wypracował i potrafił naprawdę opowiadać tego typu żarty. Znaczy w ogóle kiedyś życie było takie spowolnione bardziej i myślę, że nieraz o tym i wy dyskutowaliście i generalnie ludzie sobie tak wspominają. Na dziś przywykliśmy do takiego szybkiego życia, które szybkie cięcia, szybki montaż, to jest takie charakterystyczne dla naszych czasów, więc jakby takie rozwlekanie opowieści faktycznie może już być nieznośne.
0: Bo to zależy wszystko od tego, czy ktoś potrafi mówić rozwlekle, ale mimo to ciekawie.
1: No,
0: Nie,
1: nie
0: nie,
1: jesteś
0: nie,
1: tego.
0: no
1: No.
0: chodzi po prostu o to, żeby jakoś, wiesz, trzymać w napięciu, coś akcentować trochę, a nie na przykład tak monotonnie, nie? No i wtedy następnie poszedł ten pan, o którym
1: Gospodarz dobra,
0: wcześniej
1: a nie teraz.
0: wspominałem, do innego pana też poszedł i mówi mu: drogi panie, no. Nie, no spoko. Kiedyś też a propos jeszcze barmanów, szukałem kiedyś pracy jako barman w Irlandii, jak tam miałem, jak bezrobotny byłem, ale nie znalazłem, więc nie mam żadnych doświadczeń.
1: No tak, a to nie wiem. Ja kiedyś miałem propozycję, jakby oferty na barmana, pracowanie jako barman, ale chyba się stykałem jakby tego właśnie, że nie wiem, jakiś taki strachliwy byłem co do niektórych jakby takich relacji z ludźmi, jeśli chodzi o kwestie zawodowe. No, jakoś wolę cichy kącik niż ten natłok. Aczkolwiek nie mam problemu z komunikacją, ale to było już 20 lat temu, więc wtedy byłem trochę bardziej wystraszonym.
0: No ale to bez wątpienia to musi być bardzo wymagająca praca, tak wiesz, jeśli chodzi o charakter. No bo dużo sytuacji kryzysowych. Ktoś się awanturuje, ktoś nie chce wyjść, ktoś coś zniszczył. Wiesz, różne sytuacje i trzeba być takim twardzielem trochę, barmanem, nie? Barman to nie jest jakiś pimpuś, nie? Nieśmiały, kurczę, który się boi odezwać do człowieka. To musi być hardy gość i poważany w jakiś tam sposób barmański swój, nie?
1: Tak, no to nie musi być od razu atleta oczywiście, ale charakterem dobrze, jak jest trochę zadziorny. To prawda. Albo przynajmniej ma dobrą gadkę, bo niektórzy, tak z mojej obserwacji, nawet jeśli ktoś jest mikry i nawet taki tam cipowato, ciotowaty jakiś, nie ujmując tu nikomu nic, to jeśli ma dobrą gadkę, to też ludzie go szanują za to, bo to też dla niektórych może być coś, czego oni z kolei nie mają i co im imponuje, wiesz. Osiłkowi może zaimponować to, że jakiś chuderlak po prostu jest wysłowiony i potrafi słuchać i jeszcze rozumie, co do niego mówisz, więc to tak różnie bywa.
0: Ciekawe, jakie były pierwsze bary, takie w ogóle historyczne, nie? Że ktoś wpadł
1: tam się bije od razu. Nie był bar, nie polegał na tym, że przychodziłeś się napić, tylko dostawałeś po ryju.
0: To pułapka dopiero była na początku, to pułapka była, że wchodzi jakiś tam krok i krok czujesz, o, miodzik, idzie gdzieś tam, a tam już z maczuszką czeka jakiś inny.
1: Alkohole dopiero później wprowadzili.
0: Bar pułapka, no.
1: Ale ja ostatnio miałem taką barową sytuację na mieście. Trochę jak przeetamizuję teraz, czy przeetamię. Był dzień piękny, taki już jesienny, ale na tyle ciepły, że postanowiłem bluzę bodajże w dłoni jednej nieść i wyszedłem akurat z sklepu rybnego. A propos tego, że etam nie pamięta, kiedy był ostatnio w sklepie rybnym. Wczoraj słuchałem, to chyba było. W każdym razie wychodzę sobie z tego sklepu, słuchajcie, i idę sobie przez moje ukochane miasto. Południe, jak w westernie, idę główną ulicą, trzymam w jednym ręku śledziki, które zakupiłem, szczęśliwy, że będę je konsumował sobie później, i z naprzeciwka idą trzej kolesie. Słuchajcie, piękny dzień, świeci słońce i tak obczajam jednego wzrokiem i tak postanawiam w pewnym momencie jakby już przestać się gapić, żeby tu jakaś z tego konwersacja nie wyszła. I nagle koleś, słuchajcie, fangę mi sprzedaje, nie? Środek miasta, biały dzień i kurna, z kosmosu leci fanga w moją stronę. Powiem wam, że pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację. Po prostu czułem się jak we śnie. To jest coś takiego.
0: Ni z gruchy, ni z pietruchy ci sprzedał, tak? Lepę.
1: Nie sprzedał na szczęście, ale wszystko miał plan taki, że no ni z gruchy, ni z pietruchy. Powiem ci, że po prostu w przekupie.
0: No to w końcu cię walną czy nie walną?
1: No nie walną, bo jestem, jak kocie ruchy sprawiły, że ten uratowałem.
0: O, a widzisz, a co trenujesz? Co tam trenujesz? Muay Thai, Aikido, Muay Thai, Karate, Kyokushin, Oyama, Shotokan może, a może Kung Fu? Co tam ćwiczysz?
1: Nie.
0: Nic.
1: Nie, styl ucieczki po prostu. Jest.
0: Nie, stara japońska sztuka nogi za pas.
1: Nogi za pas. No, to jest to. Ale powiem, że miałem taki incydent i właściwie naprawdę się czułem jak we śnie. Bo nieraz się takie zdarzenia pojawiają. W ogóle tego samego dnia miałem jeszcze kolejną sytuację, że mały wóz nie wjechałem w tyłek samochodem kolesiowi. I sobie pomyślałem, kurde, dwie sytuacje takie kryzysowe, w których refleks zadecydował o tym, że jakoś nie uwikłałem się w jakieś tam, wiecie, zawiłe sytuacje. Już później do końca dnia trochę przyznam szczerze, że cykałem, że to już przestało mnie bawić i tak zaczyna człowiek wchodzić w ten ezoteryczny świat, wiecie, że tu coś czyha nad tobą, jakieś demony tam. Oczywiście tak pół serio, pół żartem, ale nieraz w życiu człowieka się pojawiają takie takie zbitki wydarzeń, które cię wybijają z takiej betonowej rzeczywistości, po której się twardo stąpa. I chyba warto nieraz o czymś takim opowiedzieć. Może, nie wiem. Ale to dziwne jest. Myślę, że mało który z was mógł mieć taką sytuację, chociaż wierzę, że jak się z gnojkiem i w dużych miastach, to łatwiej. Ale ja już mam ponad 40 lat i po prostu jakiś inny typ mi nawet nic nie powiedział. Ja tam coś do niego się odezwałem, wiecie, no kurde, szaleństwo.
0: Bo ci wytłumaczę, bo to nie możesz tak iść z noskiem do ziemi, z rączkami w kieszeniach, w różowej koszuli, tylko musisz tak jak ja iść twardo i jak ktoś mijasz, jak kogoś mijasz, to musisz się patrzeć mu prosto w oczy, tak jeszcze jak musisz skręcać głowę, jak mijasz go, tak patrzeć mu się prosto w oczy.
1: Gardę od razu zasłaniać. Nie, wiesz co, ale to nie było tak, że tam się kryłem. Właśnie chyba za długo się gapiłem i mogłem go wkurzyć, bo miałem wrażenie, że był taki, bo to był taki typ wódczany, ale u niektórych ten styl wódczany się przejawia tym, że morda, już będę używał tutaj tego określenia.
0: Nie wiem, czy to nie jest zbyt brzydkie słowo na nocne radio, ale dobrze, mów, niech będzie, że morda. Dobrze.
1: Tak, że taki zapijaczony typ, dla którego wódka już jest takim chlebem powszednim, to widać takie zmęczenie często na twarzy. No i tak sobie później analizując po prostu typa, uznałem, że to musiał być taki typ wódczany, gdzie on oddycha powietrzem i oparami wódki, które wydycha. I on żył chyba w swoim świecie szedł. On oprócz tego, że szedł po chodniku, to jeszcze w jakimś tam wewnętrznym świecie podróżował dziwnym. Ale co ciekawe, miał jeszcze dwóch towarzyszy, którzy w ogóle nie reagowali na to. Bo wiesz, nieraz idziesz z kumplem i załóżmy, no jakby różni jesteśmy. No napijemy się i tam Mr. Hyde się budzi i się dziwne rzeczy dzieją. To jeszcze jako kumpel mógłbyś powiedzieć: ej, Henio, opanuj się, to nie ten film, wiesz, jakby tam interweniować. A tu dwóch takich zombiaków za nim idzie i kurna, nic się nie dzieje, nie? Kurna, myślę sobie, jasny gwint, no po prostu...
0: Jasny gwint, motyla noga, pomyślał adwokat, a mnie tu panie adwokatu cię donieśli, że to jest sprawa dla Biura Interwencji Obywatelskich. Ja pana wywąchałem, pan jesteś szmata, nie adwokat. Pan jesteś szmata, nie adwokat, ja pana wywąchałem.
1: No dobra, ale nie ma co tutaj dmuchać balona w nieskończoność.
0: To co?
1: Bardzo dobra woda.
0: Co?
1: Popijam wodę. Aha. Popijam wodę.
0: A, wodę. No, bo ja dałem, widzicie, przyszedł i o, a to moja woda. A wiecie, on za darmo to dostał. Jeszcze tutaj pyskuje. No to. Takie ludzie są właśnie.
1: Ale faktycznie, ostatnio oglądałem taki kanał, który chyba jakąś dziwną popularność, mocno, znaczy bardzo popularny się robi, kanał sportowy. I oni trochę funkcjonują na takiej zasadzie baru jakby, nie? To całe tam, ta przestrzeń, którą zbudowali. Tak trochę widzę ten bar, może ci zaszczepili gdzieś w głowie, czy to nie tak jest, myślisz?
0: Czy ja wiem. Jakieś takie nazewnictwo barowe, nie wiem, czy Speluna nie była wcześniej, zanim ten przegląd sportowy, czy tam kanał sportowy się pojawił, ale to już mam tam niewiele ze sportem wspólnego, bo tam widzę, że po prostu różni goście przychodzą, bardzo znane osoby. Ze świata sportu też i trochę może jest taki profil bardziej sportowy, bo widać, że oni tam się interesują sportem, walkami, piłką nożną i tak dalej, nie? No, więc to tak, jasne. No, takie trochę inne dziennikarstwo, myślę, nie?
1: Ale słuchaj, ja myślę, że wspólny mianownik taki jabłonowski czy kanał sportowy, to wszystko trochę podobnie funkcjonuje, nie? Znaczy jakby tu wiele nie wymyślisz, bo masz kamerę i siedzi człowiek przed nią i coś tam mówi. Jacyś goście, jest rozmowa.
0: No właśnie, właśnie trochę... nie, właśnie te detale się liczą różne i z tych drobnych detali, ze sposobu, wiesz, sama ta akcja Przejdźmy na ty, gdzie dla zasady z każdym gościem jest na ty, fenomenalne dla mnie, to jest super.
1: No, znaczy ja nie znam tych ludzi, jak oni się tam nazywają, ale...
0: Stanowski!
1: Może też Stanowski, właśnie, faktycznie. O nim myślę teraz. No mnie jakby nie przekonują te postacie, tak jakby nie kupuję ich w całości, ale tak jak na czacie napisałem dzisiaj, bo wspomniałeś o Macie i on tam w ostatnim materiale, być może właśnie Stanowski, jaki podjął się skomentowania sytuacji i młodego Maty, i jego ojca, który napisał książkę o tym, jak wychowywać dzieci, i właściwie tak trafnie, wydaje się, skomentował ten.
0: Tak, zresztą właśnie tą jego opinię przywoływałem na początku audycji, opinię
1: A.
0: Stanowskiego, tak? To jest ten Stanowski. No i on tak, on idzie trochę pod prąd, nie? Jest jakaś obiegowa opinia, no śmiejemy się, jakiś Mart z kolorowymi włosami, a on zwraca uwagę, no a słuchał ktoś tego rapu? Naprawdę? Serio? No to jest takie, on uchodzi trochę za chama, nie? I za takiego buca, ale mi się to podoba, bo to jest takie odświeżające. Jak
1: No
0: jest,
1: tak, to
0: słuchaj,
1: właśnie.
0: słuchaj, jak oni se siedzą w takim towarzystwie, gdzie jest powiedzmy 5 osób i obchodzą jakąś tam rocznicę, kolejną istnienia tego swojego kanału, zaczęło się tam nagle robić jak w nocnym radio trochę, wiesz, zaczęli se gadać, dowcipkować, oczywiście nie na takim ludzie jak my tutaj, zupełnie bez spiny, żadnego kijaszka, ale była cała jakaś taka ekipa mała i wiesz, i jak jest ekipa takich w miarę normalnych ludzi i w niej się trafi, wśród niej się trafi jeden jakiś wariacik, ekscentryk, buc, to dobrze robi, nie, show, jest show wtedy.
1: No tak, jest szą, to się nie da ukryć. I na pewno on to robi w dobry sposób, w tym sensie, że pozyskuje sobie zdanie czy głosy w taki sposób. No, dobry mam mechanizm, nie? No to przykład tej opinii, tego komentarza odnośnie Maty, wydaje mi się, że fajnie ukazuje kulawość rzeczywistości, jaka nas otacza, ale sam produkuje według mnie jakby kolejny krąg, jakby on, wiesz, jakby pełni rolę takiego człowieka, który zrobi kolejne show, rozumiesz? Bo wszyscy bawią się, ja tak uważam. Każdy tworzy show, żeby tylko zająć uwagę naszą i odwrócić od istotnych spraw. Nie? I się zastanawiam, jakby w którym kręgu on operuje, bo mam wrażenie, że to wszystko jest trochę na tej samej zasadzie. W pewnym sensie dla mnie on się mocno od Jabłonowskiego nie różni, nie?
0: Dobra,
1: Każdy sobie.
0: streszczaj się pan, bo tu klienci następni czekają. Tutaj pan
1: Spoko,
0: szybki, co podać. No,
1: dno
0: tak.
1: mojego kółka widzę i ten. Myślę, że cieszę się, że dzwonią inni i jeszcze was sobie posłucham.
0: A, czyli pan se idziesz. Dobrze, to do widzenia. Zapraszam ponownie. Bar nasz oferuje od 20. Tak, do widzenia. No.
1: Po odbiór palta. Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy. Dobrej nocy. Tak, co podać? Co podać?
2: Witam serdecznie. Szybki z tej strony, się kłania.
0: Słuchajcie, czy ktoś się wita tak z barmanem w knajpie? Czy mieliście tak, że przychodzi, witam serdecznie? Nie, to raczej tak, obry,
2: No
0: witam
2: jest
0: serdecznie.
2: przyzwyczajony z takiego powitania, ponieważ w Czechach barman to jest po prostu jak kolega, on wie, co ty zamawiasz, on wie, co przygotować. Tam jest tradycja Pilsnera, więc ja się stwierdziłem, że w ten sposób się przedstawię, ale ja chciałem nawiązać do
0: Ale
2: tematu.
0: czekaj, coś łączy cię z Czechami, bo teraz tak zauważyłem, że masz dziwny akcent jakiś taki czeski jakby.
2: Ja byłem w Czechach. Mieszkałem przez miesiąc czasu, natomiast od 6 lat mieszkam w Niemczech. Ale ja chciałem nawiązać do tematu, ponieważ bardzo interesujący, więc bar mi się kojarzy z pierwszym jak gdyby reality show, które było dostępne w Polsce w PRL-u. Się nazywał Bar Trzeci Świat. No podejrzewam, że już to pokolenie tego nie kojarzy.
0: To był taki
2: Natomiast.
0: następca Big Brothera chyba trochę, tak?
2: No tak, tylko że Big Brother to był dla tych lepszych, dla tych zagranicy, którzy mieli kablówkę, tak, i mogli sobie tam Big Brothera oglądać. Ja takich rzeczy nie miałem. Ja miałem antenę na balkonie i oglądałem na Polsacie Trzeci Świat Bar.
0: Bo
2: I.
0: żyłeś w trzecim świecie i Kumam, kumam,
2: Dokładnie tak. I ja sobie myślę tak, ja sobie czytam książki o Azji, o Chinach, o konfucjanizmie. No i powiem wam szczerze, no tak, no najbogatszy kraj na świecie, no to już chyba każdy wie, że to są Chiny, nie USA. I problem leży w tym, że ten cała polityka PRL, no to naprawdę to jest śmieszne. To już nawet ja tutaj mam znajomych Chińczyków, rozmawiamy sobie. No to oni wiedzą dobrze, że kraj no się po prostu tworzy pokoleniowo, tak? No jeżeli ktoś chce się nażreć i o tym tylko myśli, to już wiadomo, że z góry taka cywilizacja jest przegrana. Więc ludzie, którzy z Afryki wyruszyli, ludzie, którzy ta garstka, ludzie, którzy mieli wzrastającą wyobraźnię do Europy, walczyli z przeciwnościami losów, tak? Im kokosy na głowę nie spadały, trzeba było walczyć, wymyślać wynalazki, podbijali świat. Ale to się już skończyło, bo najstarsza cywilizacja jest chińska i oni wiedzą, że w konfucjonizmie chodzi o to, nie żeby się nażreć, tylko tam się pokoleniowo myśli i taka cywilizacja jest najsilniejsza.
0: Tak, masz rację. No. Kurczę. Czyli taka świadomość kolektywna jakby w nich jest trochę, nie? W tych ludziach. Tak mi się to kojarzy, że czują pewną taką jedność w działaniu. No i takie jakieś proste prawdy, że dobrobyt bierze się z pracy, nie? Ci, którzy to zrozumieją we współczesnym świecie, a nie ulegną jakiemuś mariażowi jakiejś, kurczę, iluzji, że można, nie wiem, sobie żyć, nic nie robić, wszystko mieć w dupie jeszcze w ogóle będzie, i będzie dobrze. Jakoś to będzie. Jakoś tak w naturze nigdy nie ma, że jakoś to będzie, ale to wszystko jest natura. No, to, że się tu pobudowaliśmy, to nie znaczy, że tej natury już nie ma, nie?
2: Więc upadła cywilizacja byłego człowieka, która jest skupiona na indywidualizmie, konsumpcjonizmie. To jest śmieszne po prostu. No. Ja wiem, jak Szanghaj funkcjonuje. No, ja siedzę dość głęboko w tej kulturze. Interesuję się, uczę się codziennie języka japońskiego, jestem zafascynowany językiem chińskim. No po prostu no fajnie było, no przyjeżdżają ludzie do skansenu zobaczyć, jak dawna cywilizacja żyła, no ale no pora naprawdę się obudzić, no przecież zobaczyć nawet no technologię, w ogóle jak zarządza się po prostu dużą populacją, jak wyglądają duże miasta, no to śmieszne po prostu, no.
0: No, a pan nadal chyba nic nie zamówił, tak? Coś podać? Bo tak pan się dzień dobry i opowieść i o sobie, o życiu, a nic nie zamawia pan?
2: Tak? Sobie takie jest w Czechach piwo, mleko, coś takiego się nazywa. No i tam po prostu polega na tym, że piankę możesz sobie z piwa zamówić. No ja piłem Kozle, jak już tak się nazywało to piwo, to było tam 6 lat temu. I raz taka ciekawostka w ogóle, brat się chciał tak zaszpanować, przyniósł japońskie piwo Asahi, napiłem się łyka, mówię, no przecież to smakuje jak czeskie piwo, identycznie, nie? Patrzę z tyłu, te made in Czech Republic.
0: Czeskie piwo ma charakterystyczny smak, nie potrafię ani tego zdefiniować. To już trzeba być smakoszem piwa chyba, żeby w takie niuanse się
2: wkręcić. Czeskie piwo fajne jest, natomiast jest to smakoszem piwa. No, testowałem różne piwa i ostatnio sobie znalazłem fajną miejscówkę i takie, no lubię takie hipsterskie tematy, bio i tak dalej, czy tam kraftowe sprawy. I naprawdę w miarę w przystępnej cenie kraftowe piwo sobie bio zamówiłem. No to jest inna bajka, no to tam masz w ogóle kwiaty, czujesz, nie ma mokrego kartonu, po prostu na następny dzień się czujesz dobrze, bo w Chinach, jeżeli wejdziesz jako biały człowiek, to oni tam mają nawet podróbki alkoholu, jest taka chemiczna podróbka alkoholu, wszystko fajnie, rano się budzisz i masz takiego kaca, że po prostu nie jesteś w stanie w ogóle wstać z byra, tak? Więc tam nawet mają podróbki jajek. Ja bym tutaj słuchaczy chciał zainspirować, naprawdę wyjść troszeczkę dalej, poszerzyć horyzonty i zobaczyć, jak cywilizacje które teraz tak naprawdę są, no mają wpływ, tak na influencję na nasz, na dany czas. Korea chciała po prostu mieć jakiś influence w kulturze. No jest K-pop. Ja słuchałem K-pop 15 lat temu. Jak ja bym komuś powiedział, że co to jest K-pop, J-pop, no to ludzie, co ty gadasz w ogóle, to jest jakiś dziwny, a teraz to spytaj młodych, no to wszyscy wiedzą, co to jest, tak? Ja bym radził słuchaczom wyjść troszeczkę do przodu.
0: Znaczy, wiesz, może nie wszyscy właśnie wiedzą. K-pop, czyli koreański pop, dobrze zgaduję?
2: Koreański. Tak, no ale ja bym to powiedział 15 lat temu, to ludzie się ze mnie śmiali, że jestem jakimś dziwakiem, a teraz to jest na dniu powszechnym. Mhm.
0: Ale słuchaj, przepraszam, że ci przerwę, bo w ogóle nie przedstawiłem chyba ciebie, zapomniałem, nie wiem czemu. Szybki jest na antenie, dobrze mówię? Szybki?
2: Tak, zgadza się.
0: Szybki. No, zafascynowany jest Szybki kulturą azjatycką. Właśnie, bo zawsze chciałem zapytać, bo dzisiaj tak przybywa chyba ludzi, którzy mają taką właśnie fascynację. Podoba im się to wszystko, Chiny, Japonia, oglądają filmy, kulturę, o kulturze czytają, to ich fascynuje, nawet, ale właśnie do jakiego poziomu? Do poziomu takiego, że sposób organizacji życia sobie, sposób patrzenia na państwo, na politykę, czy w tobie też to jest? Czy, znaczy, krótko mówiąc, czy przeprowadziłbyś się chętnie do Chin, do Japonii, do Korei Północnej czy Południowej, gdziekolwiek?
2: 2 lata temu jestem tu spakowany od 2 lat w kartonach. Miałem jechać do Japonii, są zamknięte granice i tylko na wizie małżeńskiej można się tam przeprowadzić. I czekam na otwarcie granic i się chyba nie doczekam. Ale w ogóle 2 tematy chciałem do tego nawiązać, bo pierwszy temat jest tak. Zauważ, mój brat studiował japonistykę i tam ludzie, którzy byli zafascynowani mangą, no to odpadali po 1 roku, tak? Ale druga sprawa, Chiny, znaczy Japonia i Niemcy, to wiadomo, że to jest to samo. I oni, czy Korea, no oni, żeby wejść tutaj na rynek, to myśleli, nie wiem, tam 15 lat temu, 20 lat temu, to był cały biznes, tam rozpisany biznesplan w ogóle, jak tu wejść, jak tą popkulturę rozpowszechnić i tak dalej. No Niemcy to jest normalne, oni myślą 30 lat w przód, oni się spotykają jakby i planują, tak? No a jak masz na przykład w cywilizacji białego człowieka, że tam no, głosujesz co 5 lat i tak dalej, no to w Chinach może coś takiego nie ma, no bo przyjdzie polityk, rzuci tą kiełbasą czy tam korwinizmami, no i nara, nie? A tam się myśli pokoleniowo, także tam można mieć jakąś krytykę, wiadomo, że komunizm jest i tak dalej, ale to trzeba mieć też pojęcie o tej kulturze, jak to funkcjonuje, zanim się krytykuje takie sprawy.
0: A słuchaj, a jak miałbyś tak zestawić obok siebie na przykład Polaka i Chińczyka, to jakbyś tak w najprostszy sposób, słowa klucze, słowa, wiesz, proste hasła, zdania, jakbyś zdefiniował różnicę między naszymi kulturami i wszystkim w ogóle, wiesz, spojrzeniem na życie, komunikacja, wszystko, jakbyś tak się zastanowił, jak się różnimy, nie, tak z grubsza.
2: No to więc tak, no... U nas jest taka sprawa, że nie chce ci się, no to nie pracujesz, nie ma problemu, jakieś social, takie sprawy, a tam wiesz od mojego dziecka, że jest, no ja nie chcę przeklinać, no ale zapieprz, no.
0: Okej, ale to właśnie tak wiesz, skrótowo i zwięźle, bo pewnie różne cechy zauważasz, czyli ta pracowitość, że inny stosunek trochę do pracy i powiedzmy, że Azjata jest troszkę bardziej pracowity, nie? Troszkę.
2: Miałem dziewczynę z Singapuru, i ona była skrzypaczką, no to przecież, żebyś tam do niej dodzwonić, nawet rodzice się nie mogli dodzwonić, bo ona od rana do wieczora tam tym gównem no, grała, tak? Tym, jak to się tam nazywa. I po prostu, no tam jest inne podejście, oni są świadomi tego, żeby do czegoś dojść, to trzeba, no naprawdę, no, bo tam jak tam nie masz, jak ci się nie chce do roboty i nie idziesz, bo oni wiedzą dobrze, że jeżeli nie jesteś wykształcony, no to będziesz zapieprzał ciężko za małe pieniądze, a w Europie, jak ci się nie chce, no to będziesz kombinował. No i są takie możliwości i dlatego ta cywilizacja jest upadła i to są no, kwestie nawet nie wiem, czy pokolenia jednego, wydaje mi się, że mniej. To jest kwestia lat moim zdaniem.
0: A takie rzeczy jak innowacyjność na przykład, albo stosunek do państwa, znaczy ciężko tu jakoś tak mówić ogólnie o Azjatach, ale może są nawet, wiesz, w takiej kategorii jakieś z grubsza różnice, że oni powiedzmy są bardziej jakby tak ulegli w stosunku do państwa i widzą w nim jakiś system, który im w miarę czasem odpowiada, że w takim sensie, że uznają, że to jest część życia, że tak po prostu musi być. Wiesz, o co mi chodzi? O takie bardzo elementarne podejście do władzy, do systemu. Czy tutaj się różnimy jakoś mocno?
2: Znaczy, może nie? Tak bym powiedział. Są oczywiście dwie strony. Tam w Azji nie jest wszystko tak pięknie, ale też trzeba zrozumieć, że tam miasta to są multimilionowe i tam trzeba bydło no, zarządzać. No. I tam na przykład, jeżeli tam my tutaj w Europie mamy jakieś Facebooki, multi, różnych aplikacji, tam jest jedna aplikacja WeChat, oni mają dostęp do twojego konta bankowego, szukasz restauracji, no to wyszukują ci restaurację, na którą cię stać. Chcesz wejść do mieszkania, to skanują ci twarz. Na każdym kroku jest twoja twarz, ucho ci skanują i mają inwigilację dużą, no ale dzięki temu nie ma strajków i protestów. Ja jestem zafascynowany programowaniem językiem Ruby, Ruby on Rail. To jest japoński język programowania, on jest głównie używany w Japonii. No ale no przecież jak ja się tego uczę, no to to ma sens. Jak ja się uczę jakimś JavaScript, coś, no mnie to śmieszy. No, no, no naprawdę, panowie, ja radzę poszukać kultury. Ja nie mówię, że chińska czy tam azjatycka jest najlepsza, no, ale naprawdę no, spojrzeć troszeczkę do przodu w technologiach. Czy w czymś, no, ja po prostu ja byłem na jakichś bootcampach JavaScript, ja później wszedłem w język Ruby, no to po prostu no, naprawdę, aż się roześmiałem, no, jak daleko jesteśmy. Naprawdę daleko jesteśmy, panowie.
0: Tak? No. Okej, okay, no ciekawe rzeczy tutaj. O innych kulturach. Okej, okay, czy chciałbyś jeszcze o czymś porozmawiać?
2: Więc ja chciałem powiedzieć, że jak gdyby zależy kto co lubi, bo fajnie jest krytykować, że tam jest komunizm i tak dalej, no ale komunizm jest zły, ale cywilizacja, która jest pierwszą, najstarszą cywilizacją, jest cywilizacja chińska i to jest kraj, który potrafi ściągnąć białych ludzi, zapłacić im więcej, skopiować to, co oni wymyślili i stworzyć coś lepszego. No i jak gdyby najlepszy artysta, ten taki od abstrakcji, zapomniałem, jak Picasso, powiedział, że no dobrzy artyści tworzą, a najlepsi kopiują. No i no Chińczycy to robią. Przychodzi biały człowiek, no fajnie, co tam się nauczyłeś, pokaż nam. Płacą mu więcej, no i później kopiują. I masz jakieś Mac Story, które w ogóle sprzedają MacBooki, które nie są MacBookami, tak? Więc ja powiedział tak, no jak gdyby Azjaci są zafascynowani Europą, że tutaj jest tak romantycznie, fajnie, ale świat jest zero-jedynkowy. Niestety, jak gdyby kapitalizm jest dość brutalny, no ale jest jedynym czymś, co funkcjonuje. I jak gdyby Europejczycy no, zapomnieli o tym, jak gdyby to jest piękne, że tu ludzie na pontonach przyjeżdżają, to jest piękne, ale świat w ten sposób nie funkcjonuje niestety.
0: No kapitalizm też może mieć różne przecież oblicza, nie? Nie można tak mówić ogólnie, bo to jeszcze dużo zależy od tego, jaki jest ten kapitalizm, czy krwiożerczy, czy wykorzystując, czy stosujący wobec ludzi jakieś, wiesz, brutalne metody. No przecież różne mogą być te kapitalizmy, nie? Ale zgodzę się z tobą, że chyba nic lepszego nie mamy. A taki system do sterowania, nie wiem, światem, nami, ludźmi, społeczeństwami i tak dalej, i własnością przede wszystkim, no to on nie zawsze musi być taki, że nam jest przyjemnie i że wszystko jest pięknie, ładnie, nie? Lek, jak bierzemy jakiś, to też czasem jest niesmaczny.
2: Dokładnie tak. No na przykład ja chciałem powiedzieć, bo niektórzy mówią, że tam Chińczycy czy tam Japończycy tak zapieprzają tam po 13 godzin i tak dalej. No więc jeden Polak, który był w Japonii, profesor, napisał książkę na ten temat. Nie, to nie jest prawda, oni tam pracują po 8 godzin, a resztę to się opieprzają. Ja tu na własnej skórze w Niemczech to przerobiłem tą sprawę, bo tutaj wiem, że muszę, jak jestem nowy, przyjść pół godziny wcześniej, no i tak z godzinkę po pracy zostać za friko. A tam po prostu to jest to samo, no tam zostają po robocie i oni Netflixy i takie sprawy. No ktoś się może teraz oburzyć, ale ja naprawdę głęboko siedzę w kulturze azjatyckiej, dużo na ten temat czytam, dużo oglądam, no i tak jest, no po prostu i nie każdy się potrafi w tym odnaleźć, ale kapitalizm idzie w tą stronę, że zamiast trzypokojowego mieszkania masz malutkie mieszkanko, kobieta idzie do pracy zamiast zajmować się dzieckiem, pracujemy coraz więcej. Kapitalizm jest piękny, on idzie, no jest jedynym czymś, co funkcjonuje, ale musimy wiedzieć, że jest rozwój potem i jest, no, no jest ciężko po prostu nawet z kawałek ziemi. Zobacz, jak Szanghaj wygląda w tym momencie. Szanghaj w ogóle jest, ja jestem zafascynowany, bo ja teraz oglądałem, tam są ten earthshake, nie? Te trzęsienia ziemi są, no to oni mają systemy, które 10 sekund wcześniej to by mówią, że będzie trzęsienie ziemi. Tam odliczanie jest i po prostu się chowają pod stołami. I po prostu w tą stronę idzie kapitalizm, że on daje nam dobre rzeczy, takie jak rozwój medycyny, że przedłuża nasze życie, że po prostu ktoś, kto coś wkłada do społeczeństwa, jest gratyfikowany jak gdyby. I to jest właśnie ta różnica, bo ja rozmawiałem z Niemcami i oni mówią, że w Europie, w tym, w Berlinie Wschodnim, jak wszedłeś do baru, no to po prostu pyskato tobie podchodziła kelnerka i nalewała tobie piwo, a w zachodnim Berlinie, no to kulturalnie ubrana, zagadywała i to jest właśnie kapitalizm. Jednak no niestety ludzkość jeszcze nie doszła, jeszcze, bo ja uważam, że ludzkość idzie w stronę nowego systemu stworzenia i wydaje mi się, że to dojdzie do tego, że powstanie nowy system. No już widzimy tak zwane te krypto, tam dużo ludzi straciło pieniądze na te krypto, ale no, to jest takie wyjście poza system i człowiek dąży do wolności wyjścia poza system, no tylko potrzebujemy troszeczkę więcej czasu i gratyfikacji tych no, ludzi, no, którzy są mądrzejsi od nas.
0: Spodziewałbym się, że w pewnym momencie nam się ogłosi jako ludzkości wręcz, no w imieniu tam Zjednoczonych Mocarstw, tratatata, sratatata, ogłaszamy, że obejmujemy ziemię nowym systemem politycznym. No ciekawe, czy mogłaby taka sytuacja, ja to bardzo upraszczam i to w rzeczywistości to ciężko się czegoś takiego spodziewać, ale myślę, że można takie działanie, wprowadzenie jakiegoś nowego systemu, który w opinii osób, które go zaprojektowały, mogą być lekiem na całe zło, jakąś mieszanką kapitalizmu, komunizmu i Bóg wie czego jeszcze, ktoś coś stworzył, jakiś system sprawiedliwy, nie? I chce go wprowadzić tu na ziemi, no to nie będzie tego robił, że tu siłowo coś, ale może stopniowo robi, a pewne rzeczy się same też dzieją, nie trzeba im pomagać, może po prostu to jest nasze jakieś naturalne przeznaczenie, iść w jakimś kierunku ewolucyjnym.
2: Tutaj jak gdyby spojrzeć na Europę, no to Europa jest mieszanką socjalizmu i kapitalizmu, no to nie funkcjonuje niestety, ale ja wierzę, że takie coś jest możliwe, ponieważ wydaje mi się, że jest garstka ludzi, którzy naprawdę mają po prostu taką chęć samej woli z siebie przemiany troszeczkę społeczeństwa i wydaje mi się, że takie coś nastąpi, że wyjdzie nowy system, bo jak gdyby ja na przykład się interesuję psychologią i no taką drugą rzeczą, którą się interesuję, to jest dieta, to może być śmieszne, ale to jest bardzo mocno powiązane jedno z drugim. Ja w ogóle widzę po prostu jak no food, czyli no nasza żywność po prostu jest skażona. No ja lubię jeść, no przepraszam, że tak powiem, no wybaczcie mi, no ale powiem wprost, no lubię jeść ryby, łososie i one po prostu są tak skażone, że ja nie mogę jeść codziennie, bo one mają za dużo rtęci i po prostu jestem zmuszony do weganizmu, który też bardzo lubię, no ale on nie daje mi wartości odżywczych i jak gdyby jest skażony przez na przykład firmy, wszystkie te z Ameryki się wynoszą z Chin, bo tam, bo teraz jest, woda jest bardzo kosztowna. Woda jest bardzo kosztowna, w Chinach jest skażona przez te amerykańskie firmy. Amerykańskie firmy przenoszą się do Afryki, ponieważ jest czysta woda. Żydzi uważam, że jest bardzo inteligentnym narodem i wykupili połacie ziemi w Stanach Zjednoczonych, teraz zapomniałem w jakim rejonie to było, ponieważ jest czysta woda. No teraz jest problem, że jest ziemia coraz bardziej skażona i właśnie, no może ktoś się ze mną nie zgodzić i ja się bardzo z tym cieszę, ponieważ ja nie uważam, że jestem wszystko wiedzący, ale uważam, że właśnie ten rozwój człowieka, kapitalizm krwiożerczy, który jest piękny, ale no właśnie niszczy środowisko i fajnie jest się nażreć, ale no ja zawsze myślę o przyszłych pokoleniach jednak. Ja bym chciał inwestować w przyszłe pokolenia, ponieważ wiem, że mam ograniczony czas na tej planecie. Ja bym się cieszył z taką świadomością, no piękna świadomość, no zainwestowałem swój czas i pieniądze w przyszłe pokolenia, no nie wiem, no mnie to jara.
0: No, tak więc no, można też nie zawsze patrzeć tylko od strony hedonizmu, konkurencji, zdobywania takich rzeczy, które mogą się kojarzyć fajnie, ale nie można tylko na tym bazować. Kapitalizm może musi też ewoluować, zmienić się jakoś. Zresztą to, jak sobie coś nazwiemy, to jedno, ale to wszystko jest trochę, wydaje mi się, płynne, różne są odmiany komunizmu i kapitalizmu.

właśnie. Wywiesiłem karteczkę, że do drugiej, a jakiś śpiący jestem. Śpiącawy. Trzeba przesiedzieć jeszcze. Słowo się rzekło. Zadumał się krawiec, podrapał się po jajach i jął spożywać chrupki o smaku serowym. No widzicie, jak was zrobiłem w konia, bo wcale nie mam chrupek serowych tutaj. Okłamałem was. Ale okłamałem was, żeby wam pokazać właśnie, czym jest aktorstwo. To właśnie polega na tym, że ja was okłamuję. O. Mówię, że mam tu chrupki. Jakie dobre. Ostatni. Kurwa, jakie dobre. Muszę płakać, chcę. Jakie dobre, kurwa. Ostatni. Dobra. Ostatni. Nie, no dobra, już nie będę was męczył. To już był ostatni. No, ale tak naprawdę to ja ich tu nie mam, tych chrupek. Tylko udawałem, że jem. Kłamałem.

Znajomość popu jako kryterium światowości, pisze adwokat. Jak nie znasz popu, ani nie jesteś z wykopu, to spierdalaj. No. A to ja też nie wiem, kto to jest ten Mata. Bo jest też coś takiego jak hip-hopolo, tak? Hip-hopolo. Takie bardziej melodyjne i casualowe, bym powiedział. Nie wiem, czemu tylko w branży gier używa się tego terminu raczej. No, w każdym razie częściej. Właśnie casualowość. Czyli takie skierowanie do przeciętnego odbiorcy. Do jakiegoś właśnie Włodka i Grażyny, nie wiem. Do kogokolwiek. Już nie dla hardkorowych fanów, nie wiem, jakichś Gwiezdnych Wojen czy coś, tylko nie wiem, na przykład te Simsy wspomniane są casualowe, wydaje mi się. No. Casualowe gry to może też takie na imprezę, gry imprezowe, nie? Są też planszowe gry imprezowe. Ostatnio było, gadałem tutaj o grach planszowych. No, to są też takie właśnie typowo, no, po prostu na imprezę. Nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy. I co jeszcze mogę rzec? Ciekawe, czy z takich Simsów można by się nauczyć, jak życie działa, jak funkcjonuje rzeczywistość. Puszczać młodym ludziom taką grę, niech grają w to i się uczą, że jak tutaj nie dbasz o to, to potem masz kłopot z tym. Tu musisz zakupić sobie telewizor, żeby zabijać nudę, masz potem większą koncentrację, możesz zająć się rozwijaniem umiejętności zawodowych, a tu puk, puk. Puka sąsiad. Sąsiada trzeba wypierdolić, bo brakuje czasu. Dobra, kopa w dupę sąsiadowi. Dobra, wracamy do salonu, siadamy na nowej sofie, mamy plus jeden do pracowitości, tak więc możemy dzisiaj bez amfetaminy spokojnie do 5 rano przesiedzieć. No. No, ja na szczęście nie bawię się w takie rzeczy i odradzam. No, zresztą w moim wieku to by było nawet niebezpieczne. No, więc nie będę siedział do 4. Co innego, gdybym miał jakieś energetyki, na przykład tutaj, całą zgrzewkę. Serducho potem już tak pracuje. And now. No. And now, radio.

bar otwarty do godziny drugiej, czekam na jeszcze gości. No kto wie, to ja sobie wymarzyłem tą audycję jako taką, do której bardzo różni ludzie przychodzą. Może stali bywalcy, dobra, już mamy tutaj tych trójkę wesołków, dzisiaj byli na antenie. Potem jeszcze dołączyli inni, no a może ktoś zupełnie niespodziewany się pojawi na antenie, to by dopiero było. To są najciekawsze rozmowy wtedy, bo to wiecie, zaraz jakiś temacik tutaj, fufu, lufu, tu, tam, tego. No,

do tych Simsów są różne dodatki. Wakacje, sracje, dupacje. Można sobie tam, nie wiem, jakieś Simsy w kosmosie pewnie też zrobić. No i to rozszerza ilość tam modeli, możliwości w grze.

0: Ale nie tak bez powodu wspominam o Simsach, bo to jest jednak gra, która się zapisze na pewno w historii. Będzie wymieniana jako jedno z najpopularniejszych dzieł w kategorii gry komputerowe. No, ktoś wpadł na dobry pomysł, zrobić po prostu taką symulację życia. I to niekoniecznie trzeba się w to zagrywać. No, jak mówiłem, różne osoby w to grają. Znałem właśnie osobę, która na co dzień jest, nie wiem, matką, gospodynią domową, robi całą masę zajęć, opiekuje się dzieckiem, gdzieś tam wiezie do szkoły i taka osoba też sobie potrafi zagrać w te Simsy, nie? Jako takie, nie wiem, jakieś, to nie trzeba tego traktować jako jakieś, nie wiem, atrapę życia, że ty się bawisz w jakieś gry, gdzie symulacja życia, jaki frajer. No, bo ty masz to wszystko, ja mam to wszystko u siebie w domu, człowieku. Tu jachcik, tutaj super apartamencik, tutaj całą masę przyjaciół. 10 samochodów lubię zbierać. To właśnie, no, to ja. No, ale może jeszcze tak pograłem chwilę i mnie to nie zachęciło, ale może wrócę, jak tam można, nie wiem, jak są cmentarze, to ja będę... No, i właśnie kiedy krawiec pierdolił tutaj o gierkach komputerowych, do baru wszedł tajemniczy jegomość w czarnym płaszczu z kapturem. I...
1: Ale ty masz dobrą pamięć, krawiec. Kurwa, no widzisz, no.
0: Dobrą cześć. Pamięć? No, no, no, skoro tak mówisz. Cześć. No, cześć. jak tam, jak leci?
1: Pijany, ale pamięć, no, jak snajper prawie.
0: Pan się nazywa, że ja mam dobrą pamięć. Czekaj, że pan jesteś ten... Rekin, nie, ten. Meduza, nie, Meduza to ten inny. Czekaj, Rak, nie. Płotka, o, Płotka pan jesteś. Płotka, pamiętam, Płotka pan. Tak na pana mówią, Płotka, tak?
1: Cześć, Rybka z tej strony.
0: A Rybka, o, właśnie wiedziałem, że coś właśnie, Rybka, Rekin, Płotka, Meduza, no. No i...
1: Postanowiłem uratować końcówkę twojej audycji i zadzwonić, no bo już niestety pompowałeś się do, moim zdaniem, do jakiegoś zenitu, więc spuszczę trochę powietrza z ciebie i zajmę troszkę audycji, jak chcesz.
0: No pewnie, że tak. No ale to słuchaj, musisz coś zamówić jednak, bo jest konwencja pewna. To jest bar, więc musisz cokolwiek zamówić. I przypominam ci, że tu można bardzo dziwne rzeczy sobie zamawiać. Takie, co się panie fizjologom nie śniło, więc tutaj...
1: Znaczy, razie, no, wiesz, że jest piątek wieczór, więc u mnie już na pewno parę barów przeszedłem, więc...
0: No... Halo? Tak,
1: więc,
0: słucham.
1: No, tutaj dzisiaj karpackie tego wieczoru. Czwarte karpackie, więc 9% karpackie, proszę, kolejne.
0: Wiesz, tu chodzi o to, że ja mogę tutaj każdemu przygotować nawet jakąś dziwną miksturę. Były też tutaj, no kto to zamawiał tam? Odrobina coś tam szorstkości, żeby w tym była. I tutaj parę kropel przeznaczenia i coś tam sobie wymyślał. No to może ty sobie coś zamówisz. Przychodzą tutaj do takiego magicznego baru i piwo albo tam whisky. Kurde, no to co za ludzie bez w ogóle, bez polotu.
1: Masz rację, polskie piwo, nie wiem. Polskie nieważne jakie, już mi nie smakuje kompletnie. Piję tylko dlatego, bo nie ma co pić. Więc czekam na jakiś magiczny trunek, może zaproponujesz, bo jest ciężko, naprawdę już flaki.
0: No to ja panu, skoro nie, to standardowa specjalność lokalu, odrobina szczęścia, powodzenia, zdrowia, parę kropel pomyślności i dodajemy tu wszystkiego najlepszego i ma pan tu drinka nocno-radiowego.
1: No to by było dobrze, ale słyszę coś tam chyba. No jak? W sumie barman nie powinien pić, no ale coś mi tutaj... coś wyczuwam, że coś chyba było, krawiec. Przyznaj się, chociaż raz się przyznaj na linii, że coś tam było.
0: Wszystkie panów, Wszystkie panów podejrzenia są całkowicie nieuzasadnione. Ta pani przyszła w tym płaszczu i w tym płaszczu wychodzi. Dziękuję bardzo. Nie, coś tam było, no wiesz, też se popijam piwerką, jak to z wieczora w piątek z wami tutaj, gadamy sobie. No słuchaj, dawno się nie słyszeliśmy, jak tam leci, jak tam życie w Madrycie?
1: No, krawiec, no to nie są rozmowy na oficjalne.
0: tak ogólnie się pytam, to coś w stylu how are you, jak się Amerykanin pyta how are
1: wiesz,
0: you.
1: Wiesz, no żyję, jeśli jak żyję, to nie jest najgorzej, no to trzymam to badziewie tak zwane. No co ja mam do powiedzenia? W sumie nic, no chciałem zadzwonić na chwilkę, uratować troszkę audycję. Nie wiem, jaki jest temat, bar, co to jest za temat, czyli, bo tam podsłuchiwałem audycję i konwersacje były takie po prostu ogólne, tak?
0: Tak, bo w zamierzeniu, w planach, to taka audycja, w której wygłupiamy się trochę więcej niż zwykle, udajemy sobie różne scenki, gadamy zupełnie na luzie, ale wiesz, wiadomym jest, że to nie zawsze w 100% wszystko wyjdzie. No ktoś ma, więc ja dopuszczam taki margines i nie mam nic przeciwko, że ktoś jest w nastroju powiedzmy bardziej melancholijnym czy coś. No ale to też będę raczej, wiesz, tutaj szedł w kierunku humoru, jajec, spoko, nie?
1: Tylko to super, no to jeszcze mam ostatnie karpackie, to nie jest źle. Powiedz mi, czy mogę zapytać, bo wiesz, ja miałem takie odłączenie od internetu przez ileś tam miesięcy. Z tego co wiem, tego co podsłuchałem na audycji, potrzeba założył swój kanał. Próbowałem go dzisiaj znaleźć, ale nie mogłem.
0: Tak, to jest kanał Pula Kości. Pula Kości i nawet było dzisiaj, już mówiłem na żywo, reklamowałem, grali. No więc jak ktoś lubi RPGi i różne przygody niesamowite w świecie, w różnych światach, nie wiem, horror, cyberpunk, może będzie coś takiego, to wpadajcie na Pulę Kości i subskrybujcie.
1: No wpisałem, nie mogłem tego, wiesz, znaleźć. No, YouTube nie wyświetlał, nie wiem, może coś źle wpisałem.
0: Ja znalazłem.
1: Pula kości oddzielnie, łącznie, nie wiem.
0: Osobno, no jak pula, garść, nie?
1: Pula kości, no dziwne. Wpisałem nic. Dobra, no spróbuję kolejny raz.
0: Ja tu wkleję linka na czacie, żaden problem.
1: Nie no, szkoda, słuchaj. A co z Zenkiem? Zenek się coś pojawia ostatnio?
0: A mówiłeś, że tak tu nie chcesz na jakieś tam prywata, strata, tata.
1: A, no dobra. Dobra. Powiem o swoich perypetiach.
0: Wklejam tutaj. To też może niekoniecznie o perypetiach, chociaż wiadomo, barman jest, jest osobą, z którą można o wszystkim pogadać, o wszystkim i o niczym, i taki trochę spowiednik i tak dalej. I może w tym kierunku chciałem trochę, żeby audycja też poszła, że przychodzisz, wiesz, nie wiem, nie przyłapałeś się kiedyś na tym, że gadasz z taksówkarzem albo właśnie z barmanem trochę jak z księdzem?
1: Nie no, oczywiście, to masz rację. Nie, słuchaj, my się komunikujemy rozmawia się bardzo głęboko w jakimś okresie czasu i mój kontakt się urwał i za to przepraszam, nie wiem na to wpływu, krawiec, więc, a później wiesz, problemy personalne, no, mnie sprowadziło z tego, że nie mogłem, nie chciałem po prostu uczestniczyć w życiu internetowym, miałem głębokie problemy, musiałem to wszystko powyciągać, więc nie do końca one były moją winą. Ludzie sprowadzili mnie na takie tory złe, niestety. Czasem poczekaj, muszę troszkę słuchawki odciągnąć, bo słyszę siebie, a nie słyszę, halo?
0: No ja cię doskonale słyszę cały czas.
1: I wiesz, i niestety jestem ofiarą w jakimś sensie ludzi. Muszę powiedzieć, jestem odpowiedzialnym człowiekiem.
0: Ale ty mówisz, że ofiarą ludzi, a w sobie też widzisz jakieś przyczyny jakiegoś kiepskich sytuacji życiowych, w które
1: wpadłeś? Oczywiście, ale nikogo nie okradłem, nikogo nie uszkodziłem, nie uciąłem organów.
0: To dobrze, to bardzo pan jest, widzisz, dobrym człowiekiem właśnie. Panie Rybka, pan to mnie od razu z oczu, a mówię, o, to jest dobry, po oczach żem poznał, że dobry człowiek.
1: I takiego człowieka można opierdolić, przepraszam za słownictwo, można opierdolić, bo jest dobry, widać, że no to możemy go jebać. I tak się kończy okazywanie szczerości. W jakimś sensie szczerość to jest słabość. Jak mi ktoś powiedział kiedyś, krawiec, że ja jestem za bardzo wylewny. Jaka część ludzi mnie za to bardzo lubiła. Czyli on mówiła mi, że jestem bardzo szczerym człowiekiem. Tylko niektórzy mylą właśnie szczerość z wylewnością i uznają szczerość za wylewność, czyli za złą cechę. Jestem szczerym człowiekiem. I oczekuję tego do innych. Ufam ludziom. Niestety ludzie mi zniszczyli życie. Zniszczyli mi życie ludzie i doskonale ty wiesz.
0: Chociaż w tym momencie się robi trochę sytuacja analogiczna do tej, co mieliśmy wcześniej z Sandrą, że trochę na za poważne tematy nam schodzi. I ja wiesz, nie chcę cię tu Rybka tam besztać ani nic, tylko po prostu zwracam, przypominam cały czas, że to jest taka audycja w sumie, wiesz, luźno-gadkowa, wesoła. Na takie sprawy to możemy albo na priwa, albo w jakiejś innej audycji, gdzie będziemy se gadali może o kłopotach życiowych różnych, to będzie, fajnie by się to wpasowało.
1: Ale
0: spoko, bez spiny. Bez spiny.
1: Ja mi się czułem bardzo ogólnie, więc tutaj nie ma w ogóle co do mnie się przyczepić ktokolwiek.
0: Nie, no dlatego mówię, że luz i bez spiny zupełnie, nie? No, to czekaj, coś jeszcze tutaj barowego, nie wiem. Słuchajcie, mam telewizorek, przez który oglądam różne maty, szmaty, sraty, taty. Mam tutaj bar swój, oczywiście, nalewam piwa każdemu, kto pije, bo na razie
1: to abstynenci. Ale zapomniałeś w charakteryzacji baru, zapomniałeś o dwóch skrzyżowanych toporach na ścianie.
0: Dwa skrzyżowane topory, mówisz. I co miałyby symbolizować? Że tutaj wikingowie bywają i śpiewają piosenkę o mielące, jak w Monty
1: Pythonie. Topory, siekierki, no gdzieś muszą być skrzyżowane topora, bo siekierki gdzieś tam na jakiejś ścianie drewnianej, żeby ktoś mógłby złapać i się wyluzować.
0: To mówiłem dzisiaj już właśnie o wrocławskiej knajpie, gdzie sobie rzucasz siekierami do celu, nie? Do tarczy. I fajna sprawa, ludziom to się podoba. Ja nie jestem fanem takich trochę za bardzo rzeczy, ale jest to pomysłowe i jest to na pewno się wielu ludziom spodoba. Różnie można sobie w gry planszowe pograć, w niektórych knajpach są gry planszowe, można, nie wiem, co różne inne rzeczy robić. A ty jakie lubisz knajpy, jakie bary lubisz najbardziej? Masz jakieś takie swoje ulubione, czy każdy ma w sobie coś?
1: Znaczy... Wiesz, ja jestem bardzo otwartym człowiekiem. Kiedy mieszkałem w Polsce, była inna po prostu moja... Mieszkam, połowę życia mieszkam w Wielkiej Brytanii, to też jest ciężko określić. Angielskie puby mają swój czar i polskie puby, polskie restauracje mają piękny swój czar. To jest całkiem inna bajka, tu nie można porównywać. Wiesz.
0: No, pewnie tak, no, ale masz jakiś taki swój, nie wiem, na przykład lubisz bary jakieś w stylu filmów noir, że masz taki zaciemniony, wiesz, nieliczne
1: lubię
0: światła.
1: Mordownie,
0: klasyczny
1: styl.
0: Mordownia, okej.
1: Okay. Ale wiejska mordownia, bo obracałem się w takim środowisku. Znaczy, mogę powiedzieć tak, no mieszkałem na wsi jedną trzecią, a dwie trzecie mieszkałem w mieście, ale przez te lata holidayów tak zwanych, wakacji, uwielbiam polskie wiejskie mordownie, gdzie można spotkać naprawdę wspaniałych ludzi. A to już bardzo temat jest głęboki. Jak ci ludzie potrafią opowiadać o swoich przeżyciach.
0: No okej, czyli stawiasz może bardziej na klimat i na to, co wokół knajpy się dzieje, a ja właśnie tak się, wiesz, jako tu projektant skupiam od razu na wystroju może za bardzo i bardzo mi się podobały zresztą te słynne puby, różne bary w Irlandii. No, przepiękne są, nie? Ale lubię też taki super, super nowoczesny bar, taki bardzo chłodny, zimny, nawet światła zimne jeszcze dać, jakieś takie wszystko minimalistyczne, to też może być zajebisty, no, tylko pytanie, czy do siedzenia w nim, bo są takie rzeczy, które świetnie się sprawdzają, na przykład, nie wiem, do patrzenia na nie, bo są piękne, ale niekoniecznie są praktyczne.
1: Wiesz, najlepiej czasem tu i tu. I tu jest ta różnorodność. Czasem jest świetnie przyjechać do Wielkiej Brytanii, przyjść do takiego pubu, naprawdę, naprawdę zgniłego, gdzie wszystko śmierdzi, gdzie dywany śmierdzą totalnie, gdzie piwo jest wylewane, a ktoś z odkurzaczem, nie piorącym, zwykłym odkurzaczem, choć raz na tydzień, gdzie ludzie sikają i wszystko śmierdzi. I takiego polskiego, stylnego, czasem fajnego lokalu, gdzie są płytki, gdzie jest... Gdzie poznałem na przykład moją, nie wiem, żonę w Magnum, tak zwanym. Magnum 1, później Magnum 2. Tam było dosyć sterylnie, ale też był piękny. Wiesz, ciężko to określić, nie? Różnorodność jest fajna.
0: Ja żebym sobie wpadł na pomysła, bo tutaj pisze, jam ci to, a teraz bar mitzwa i coś o Żydach. Właśnie, bar mitzwa. Założę taki bar, nazwę go mitzwa i tak na żydowski styl. W ogóle poubieramy się w czapeczki, tam będziemy pląsać, ratatajraj, ratatajraj.
1: Mitwa? Nie znam tego określenia.
0: Bar mitwa, no taki żydowski bar. Słuchajcie, są żydowskie restauracje, to czemu nie zrobić żydowskiej knajpy właśnie takiej, ratatajraj, ratatajraj.
1: Ja z miłą chęcią bym tam poszedł, naprawdę, z miłą chęcią. Uwielbiam krawiec, uwielbiam kulturę turecką, uwielbiam kulturę pakistańską nawet. Oczywiście nie wszystkich, no ale wiesz, cenię ich zasady, bo o to wszystkim chodzi, zasady. Turków znam, Pakistańczyków znam i znam Anglików, i znam Polaków tutaj, którzy robią różne rzeczy. No i muszę przyznać, że no, popieram nawet Turków czy Pakistańczyków w Wielkiej Brytanii, bardziej niż Anglików. Za zasady, tak, za popieranie wzajemne siebie, za wspieranie, za głębokie zasady, które są potrzebne naszej cywilizacji. Nieważne, co mi powiesz, nieważne, jak mi powiesz to, ale mamy zapaść cywilizacji. Więc ludzkiej, mogę tak powiedzieć, nie wiem. Stajemy się znów zwierzętami, tak jak o tym nam mówią ateiści pokroju Hawkinsa i reszta tych ludzi, których głęboko studiuję, naprawdę głęboko studiuję. Staram się ich bardzo zrozumieć. A, to są głębokie temy. Na pewno nie na bara.
0: Czy ja wiem? Nie na bara. Może, ale wiesz, że człowiek dochodzi zawsze do tego, do takiego wniosku z wiekiem. Nie chcę tu się za dziada robić, ale tak też se doszedłem i to chyba nie tak dawno, do tego, że to jak widzimy świat, to zależy głównie od naszej percepcji, bo ten świat z grubsza, on jest, wiesz, słuchaj, samo to, że niektórzy uważają, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach, a niektórzy, że w najgorszych, to już daje do myślenia, nie? Że ciężko określić.
1: Tutaj skrajności, krawiec, nie możesz tak mówić, bo...
0: Ale właśnie, nie ma skrajności. Świat jest taki sobie. Słuchaj, świat jest taki sobie, to jest dobre słowo, taki sobie jest świat. I ty akurat, wiesz, zmierzam po prostu do tego, że być może, że ty teraz tam masz takie raczej pesymistyczne widzenie świata. No trochę tam się w życiu twoim też działo, ma wszystko wpływ, wiadomo. Ale wiesz, ale spróbuj się nastroić jakoś lepiej do świata. Ja też będę próbował i świat będzie wtedy lepszy. Bo świat, wiesz, to się wszystko sprowadza do tej myśli filozoficznej z grubsza, że świat jest naszym wyobrażeniem. Nie? Oj, kurde, coś się rozłączyło.

0: Wcześniej dzwonił Gumball. Przepraszam, nie zauważyłem. Nie zawsze tutaj zauważę ikonki, komunikaty. Tym bardziej, że śledzę też czata. Śledzę tutaj. No, coś zerwało.
1: No. Nie no, to mówisz, że świat jest wyobrażeniem, tak? No to jest solipsyzm, tak?
0: Tak? Ja nie wiem. Ale no skoro jak, tak mówisz...
1: No jak nie wiesz, to jest solipsyzm. Także ty jesteś tylko ty, jest reszta jest projekcją, wyobrażeniem. I każdy z nas ma to, a jak to głęboko sięga, jak to wysoko sięga, to już jest fizyka kwantowa nawet do tego nie dostaje, tak?
0: To mogą być takie zjawiska, które raz działają mocniej, a raz słabiej. Nie zawsze tak samo.
1: Czy wiesz, no ja... No nie wiem, czy sobie życzę, żebym mówił takie rzeczy. Pewnie nie, bo znasz mnie w jakimś sytuacji. Byłem, jestem i będę uczciwym człowiekiem. I na tym się skończy, no prawdopodobnie. Na pewno na tym się skończy. I doznałem różnych... Spotkałem na swojej drodze różnych ludzi i to pokazało tak naprawdę ta moja iluzja, którą postrzegałem przez... Jesteś?
0: Jestem.
1: Ta iluzja, którą postrzegałem, która na filmach, przez jakieś książki psychologiczne, przez jakieś publikacje, to głównie były publikacje, psychiatria, psychologia, socjologia, I myślałem, że to mi się nie zdarzy, że ja będę gdzieś z boku i przychodzi ten moment, kiedy jesteś ofiarą tego systemu, który jest i kiedy czytałeś, że ktoś tam, coś mu się zdarzyło, ktoś jest chory i że wcześniej, że to cię nie będzie dotyczyło i zaczyna to cię dotyczyć i to jest totalny, wiesz, matrix w takim momencie, więc
0: Matrix, panie, to wszystko Matrix jest normalnie, całe te, no. A to, że świat jest naszym wyobrażeniem, tak wrócę do tej myśli, bo mi się bardzo podoba i myślę, że wbrew pozorom nie jest to głupia myśl. To można na różnych poziomach rozumieć. Codziennie marzymy o jakiejś wizji świata, o przyszłości naszej, takiej albo innej i robiąc to grupowo, wprowadzamy to w końcu też w czyn i to się realizuje. Słowo ciałem się staje, że tak powiem, po katolickiemu.
1: No, czyli to mówisz o ludziach, którzy mówią, że planety, które odkrywają, którzy sobie nasi fizycy wyobrażają, jakaś tam planeta została mentalnie odkryta, że oni podejrzewają, że jest jakaś planeta gdzieś w setnej naszej, za naszą galaktyką. Wiesz o co mi chodzi? Że nie. Ktoś podejrzewa, że coś tam gdzieś jest, jakaś planeta, ktoś to oblicza na podstawie jakichś obliczeń mi nieznanych, że coś tam jest miliardy lat, gdzieś jakaś planeta jest. Powiedz mi, o co tym wszystkim chodzi. Bo jestem tylko ciekawy, odkrywania planet na podstawie dedukcji fizyków, którzy nigdy tego nie widzieli, nie odkryli. No.
0: Można badać różne rzeczy, niekoniecznie dotykając ich ręką i to nie jest, wiesz, konieczne czasami. Poza tym nauka pewne rzeczy odkrywa, a potem niekoniecznie musi je wyrzucać do kosza, ale odkrywa je na nowo, tak jakby, nie? Że po prostu mieliśmy jakąś wiedzę, ona była uboga, a czasami szła też w złym kierunku, ale przyczyniła się do tego, że nagle level drugi, nie? Kaching! I już jesteś na drugim levelu, stary. I o to chodzi w tej nauce. A ty tutaj coś zarzucasz, że a kto tam był w tym kosmosie i sprawdził, czy te planety
1: nie,
0: są...
1: Ale tutaj mówimy o naprawdę, wiesz, ja nie mówię o jakichś bliskich konstelacjach. Mówię to o planetach, które są jakieś miliony lat dalej. I jakiś fizyk sobie mówi, że on coś tam, jakaś planeta może być, ona może coś tam się gdzieś jakoś odkręcać. Wiesz, takie rzeczy, no. Na kompletnie bez żadnych dowodów. Rozumiesz? O to mi chodzi.
0: Nie mówią, że się ma tam obkręcać ruchy, to raczej tu analizujemy naszych pobliskich sąsiadów. No nie wiem, nie moja bajka trochę, man.
1: wiesz, no, cały czas jakaś kolejna planeta została odkryta. Ludzie, no ale na co na obiektywie, o Boże, jak ma ten na jeden z tych obiektywów na najsławniejszych?
0: Ten, teleskopu. Hubble'a? Teleskop Hubble'a?
1: Wiesz, dla mnie to jest, wiesz, mówi się, że nasza percepcja ogólna, tak jak ty powiedziałeś, nasze wierzenia ogólne wielkiej, wielkiej grupy ludzi potrafią zrobić to, że atomy potrafią się zmaterializować, podjąć energię, utworzyć jakieś nasze, to co wierzymy i zaczynamy wierzyć i wierzymy, wyrabia tą materię z atomów. Czyli my tworzymy własną rzeczywistość własnym myśleniem.
0: No widzisz, ja nie wiem, czy to nawet jest konieczne uciekanie się do aż takich tutaj, wiesz, niezbadanych, jakichś jeszcze nieodkrytych, magicznych, w cudzysłowie, efektów. Ja cały czas zmierzam do tego, że pewne rzeczy w społeczeństwie, pewne zjawiska zachodzą jakby tak organicznie, można by powiedzieć biologicznie wręcz. To nie ma nic wspólnego z żadnymi czarami. I to, że się koncentrujemy na jednej myśli, że realizujemy tą myśl, tak, ale ty rozumiesz, o co mi chodzi, że mówimy o różnych sprawach, wiesz, trochę inaczej to postrzegamy. Ale spoko, interesująca dyskusja przynajmniej jest jakaś. Wiesz.
1: Znaczy, krawiec, to nie chodzi o to, że ja nie mówię o moim myśleniu. Ja mówię o tym, co przeczytałem, czy usłyszałem i co mówię o tym fizyce kwantowej, że nasza projekcja naszej myśli, kiedy wszystko jest w ruchu, wszystko jest tak naprawdę, są tylko atomy, tak naprawdę nie ma nic, tworzą naszą rzeczywistość, że kreacja naszej myśli tworzy tą rzeczywistość i to mówią fizycy kwantowi, no to
0: ale, wiesz, ale szanowny panie Rybka, no te... Ci fizycy kwantowi, ci naukowcy, oni też doskonale wiedzą, że różny ciężar spoczywa na różnych słowach, które wypowiadają i czasem uprawiają coś jak starożytni filozofowie, właśnie robiąc wykłady, uciekając się tam do swoich jakichś przewidywań, bardzo luźnych rozważań. To jest coś zupełnie innego niż jakaś teoria, naukowa, więc zmierzam tylko do tego, że nie powinniśmy mówić, że to powiedział naukowiec, bo naukowiec może coś mówić w różnych sytuacjach bardzo i brać różną odpowiedzialność za swoje słowa.
1: Oczywiście, zgadzam się z tobą, ale ja tu mówię o Rogerze Penrose'ie, jednym z najlepszych naukowców, fizyków teoretycznych kwantowych na świecie, Brytyjczyku. Mówię nawet o tym Michu Kaku, który to jest tylko kościerka, ale mówię o 11 wymiarach, ja jestem bliższy tym teoriom ze względu na mój punkt siedzenia obserwacji.
0: Ale sam trochę jesteś jakby niespójny, bo wcześniej nie podobało ci się, że naukowcy badają jakieś takie rzeczy zupełnie, wiesz, w innych galaktykach i sobie coś tam dopowiadają, że to działa tak, to tak. No ja się trochę z tym nie do końca zgodziłem, ale teraz sam jesteś za tym, żeby sięgać jak najdalej w byciu naukowcem i się nie bać nawet takiego podejścia, że zahaczać i jednocześnie o fizykę kwantową, łączyć to z duchowością i o tym robić, wiesz, wykłady i badać takie rzeczy.
1: To jest tak, jak wierzyć jest Bóg, czego nie ma, wierzyć, masz ten dylemat, tak samo ja mam dylematy, tak jak ja tu mówię o takich naukowcach i o takich, to jest dylemat, wiesz, ja nie wiem, na czym polega rzeczywistość.
0: W każdym razie
1: poszukuję po prostu prawdy rzeczywistości, która nas otacza i na pewno nie osiągnę jej w tym żywocie. I tyle. I przyznaję się do tego, nie mam pojęcia o naturze rzeczywistości. Chociaż naprawdę się troszkę czytałem i jestem bardziej skołatany, bardziej roztargniony przez to wszystko.
0: No i bardzo dobrze. No. Czasami mądrzejszy jest ten człowiek, co zadaje całą masę pytań, a ten, co zna parę odpowiedzi, niekoniecznie to jest ten mądrzejszy. Ten, co dużo pyta, to może być ten mądrzejszy właśnie. Więc dobrze, że pytasz. Chyba się zgodzimy tutaj, że można, że absolutnie nie chcemy, żeby jakiegokolwiek tutaj naukowca, wykładowcę, profesora, żeby tutaj go odradzać. jego nie słuchajcie, kurwa, czy coś. Raczej tak otwartość trzeba mieć. I niech ludzie sami sobie ocenią, czy ktoś jest wiarygodny, czy nie, czy nie odpływa za bardzo. A ja lubię sobie słuchać różnych wykładów ciekawych i takich, no nawet tych takich o fizyce, które gdzieś tam sięgają bardzo daleko w różnych spekulacjach, wiesz, przypuszczeniach. To też przecież się przyjemnie tego słucha. Czy wszystko musi być jakąś, kurwa, wykładem, gdzie ja mam siedzieć i zapisywać i notatki może jeszcze robić, nie? Kurwa, trochę rozrywki, trochę miłego relaksu w atmosferze tutaj zdobywania ciekawej wiedzy, nie?
1: No. Wiesz, ja bardzo lubię słuchać Etama, tylko bardzo lubię faty, naprawdę. Fajnie się go słucha, usypie fajnie. Super, i naprawdę super. Ja też tak, ja nie potrafię być taki, taki prosty, taki opowiadać o takich bardzo prostych rzeczach. Nie potrafię, wiesz, ja mam jakąś taki, ja mam jakiś spektrum autyzmu na pewno. I bardziej szukam, zawsze, całe życie szukałem. Zawsze, całe życie patrzyłem w górę, w boki, chyba w górę bardziej. Jeszcze nie byłem taki, teraz patrzę w górę, w dół, to nie ma różnicy. Bardziej patrzę w siebie i poza siebie. Metafizycznie, tak? Metafizycznie. Moim największym rozczarowaniem, moim największym zawodem byłoby to, że nie ma nic. I tu się martwię, wiesz?
0: Jak to są... u Kononowicza, tak? Że nie ma niczego, tak?
1: Kurde, a mnie rozwaliłeś teraz. Poczekaj.
0: Pan żeś bardzo dobrze to powiedział właśnie. To ja w Wilkowie, żeśmy tak mówili właśnie, tylko, że nie będzie niczego.
1: Tylko bycie niczego, a Kononowicza bycie niczego moje, to są bardzo dwie różne.
0: To są bardzo różne nicze, tak?
1: To są bardzo różne nicze, no ale to dobrze ująłeś, super. W sumie chciałem mieć takie podejście.
0: Są różne nicze, no dokładnie.
1: Ewelitkę dzisiaj widziałem przez chwilę.
0: O, gdzie?
1: Gdzieś wszedłem na YouTube, na jej stare filmy, gdzie wizytowała u Kononowicza. Było piękne doświadczenie, naprawdę. Kolejny raz, chyba z 5 razy to widziałem już.
0: Ale że ona nie poleciała na te mebelki, które mogły być jej, tą na meblościankę, proponował Konon.
1: Ale jak go przepytywał, to niech pani mówi, po co pani tu jest.
0: Ale
1: doszło do innych rękoczynów, wiesz, to były już, wiesz, to były takie rękoczyny już bardziej, wiesz.
0: No Krzysio tam nieźle przytulił Ewkę, że tak powiem.
1: Nie wiem, czy to był jeden odcinek, czy on była tam raz, do czy ona
0: całowania,
1: była tam dwa razy.
0: On się tam do całowania już rwał, można powiedzieć.
1: Ostro było.
0: Końskie zaloty. Końskie zaloty. To były końskie
1: kolega
0: zaloty.
1: Był, wiesz, zaproszony, był pokazany, że on tutaj zewoł jest, żeby tam nie było jakichś tam, wiesz, niestosownej sytuacji. Było piękne, ja mogę to oglądać, naprawdę.
0: Jak myślisz, czemu ludzie bardzo różni lubią oglądać takie show, że coś się u kogoś tam w domu dzieje, ktoś przyszedł, ja tu przyszłem, tu kładę reklamówkę, tu coś, potem ktoś tam wchodzi, wychodzi, no to teraz nagrywamy, to jest pan Sołtys. I to pan Sołtys chciał się tu wypowiedzieć, proszę panie Sołtysie, ja już tu ustawiłem kamerę.
1: My kiedyś rozmawialiśmy ten temat i ja powiedziałem ci, że nie lubię szkolnej oglądać. Widziałem może chyba z 8 razy krótkie momenty. Nie mógłbym oglądać, kurde, Kononowicza tak jak żadnej innej patologii typu na przykład próbowałem oglądać MMA, jakieś parę takich, wiesz, nie potrafię tego zdzierżyć więcej niż 8 minut na przykład.
0: A widzisz, a ja to właśnie oglądam i w sumie wróciłem też do Kononowicza trochę, tam patrzę, co się dzieje.
1: To masz twarde nerwy.
0: Ale walki, już nie. Ale walki z kolei już nie. Nie? Już walki mi się znudziły. Trochę. Ale te filmy takie, słuchaj, te filmy takie, gdzie jest życie pokazane, gdzie są prawdziwe jakieś sprawy i to są sprawy bardzo błahe. Czy pójdzie na znaczy błahe. Na tle Hollywood to wszystko jest błahe, nie? Nawet to, że ktoś pójdzie na odwyk albo nie pójdzie na odwyk ogółem całe te I o tym jest ta historia trochę i ludzie patrzą, pójdzie, nie pójdzie, nie? Jakie decyzje w życiu podejmie? No teraz jest akurat sprawa, że major się wyprowadza i to tym razem już wygląda to na pewne, w 100%.
1: Nie wiem.
0: On się, to, wiesz, to jest śmieszne, jak się na to popatrzy z szerszej perspektywy, bo on się wyprowadza już 7 lat. I wiesz,
1: ogólnie, powiem ci w minutach, prawie, szczerze. Całą szkolną Kononowicza w minutach plus Ewelitkę widziałem około, dobra, 35 minut mniej więcej. Nie mogłem tego. Mi wystarczyła minuta, dwie z tego. Dobra, podam godzinę, mniej więcej godzinę. Nie byłem w stanie, koło godziny widziałem wszystkie materiały. Mhm. Wystarczyło mi, wiesz, tutaj, wiesz, żeby jak psa męczyć, jak ten człowiek, wiesz.
0: Nie, no to są jakieś epizodyczne zupełnie sprawy takie, że faktycznie dochodzi.
1: Ale sam powiedziałeś, Krawiec, że...
0: Ale fakt, no to było to... Słuchaj, bo to
1: że
0: jest...
1: nie ma no. Kononowicz żadnych zalety nie ma. Sam to powiedziałeś. I się z tym zgadzam. Ten człowiek nie ma żadnych zalety.
0: Znaczy, no, w sumie też nie mi oceniać, ale tak mi się to kojarzy trochę. Ktoś to powiedział, jakiś taki... wiesz, bo to jest też ciekawe zjawisko. Są na jakieś osobne kanały, gdzie ludzie... analizują tą szkolną, tak, od podszewki, co tam się stało, kto tu jest psychicznie niedorozwinięty, a kto ma problem z rozpuszczalnikiem i jak jego zachowanie wpłynęło na dramę numer 153, no, gdzie poszedł do lasu i nie wrócił. No. I jeszcze ukradł, schabowego, a to ja zrobiłem. No. I takie, wiesz, historie. To jest takie, no, jak to się mówi, guilty pleasure, tak, czyli taka coś takiego chujowego, co oglądasz, ale ci to sprawia jakąś frajdę, no.
1: Znaczy, tu, wiesz, to jest głęboki mechanizm psychologiczny, że ludzie, tak jak w Wielkiej Brytanii masz programy dużo bardziej odjechane, nie ma w polskiej telewizji takich programów, kiedy zaprasza się, Ewa Drzyzga był taki program, ale ten program nie ma porównania do Jeremiego Springera na przykład. Wiesz, jaki jest program. Mhm. Albo do Jeremy Kalshow, to odpowiednik amerykańskiego Jeremy Springer. I na pierwsze tam dwa, trzy, parę odcinków przyszedł Jeremy Springer, przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii, żeby Jeremy'ego Kyle'a promować i uczestniczył w tych programach. U nas była ta Ewa Drzycka, ale to nawet nie było 1% tej patologii, którą promował Jeremy Kalshow w Wielkiej Brytanii i Jeremy Springer, więc to jest do dzisiaj tak naprawdę.
0: Czyli co? Czyli różne są te amerykańskie na przykład show i takie ambitniejsze i spokojniejsze i bardziej wariackie, czy jeden jakiś typ? Bo mi się wydaje, że no wiesz, widziałem dużo zajebistych amerykańskich show, gdzie Jack Black, wiesz, na saksofoniku zabawkowym robi takie show, że wiesz, i rozkręca...
1: Ja mówię imprezę. O patologicznych, bo mówię to o ludziach, którzy... A, no. Nie wiem, czy o czym rozmawiamy. Ty mówisz całkiem inny rzecz.
0: Ja teraz już przeszedłem na temat show, takich show, wiesz, gdzie zapraszasz gościa. No u nas mamy Kuba Wojewódzki. Mamy,
1: nie, no o czym wiesz. Ty mówisz? Ja mówię o Jeremy Kyle Show w Wielkiej Brytanii.
0: A co to jest za show? To,
1: i mówię o Jeremy Kyle Show, to jest to samo co Jerry Springer.
0: No to show, gdzie zapraszasz ludzi, ale no Jerry Springer jest...
1: Ale to jest zawsze patologia, tutaj...
0: Czekaj. Czy Jerry Springer nie jest przypadkiem reżyserowany?
1: Oczywiście, że jest.
0: No to przepraszam, albo mówimy o reżyserowanym show, albo o show. Wiesz, u takiej Drzyzgi też będą pewne rzeczy ustalone. Kunrad o tym opowiadał
1: wszystko
0: kiedyś,
1: tam jest
0: bardzo
1: ustalone,
0: ciekawie.
1: Z małymi jakimiś z możliwościami odjazdu w lewo, w prawo, czy do góry, ale wszystko jest ustalone. Ewa Drzyzga była skandalistką, która na polskim rynku, tak, jedna z pierwsza ukazywała jakiekolwiek patologie publiczne, więc nie można, ona nie mogła prowadzić patologii typu w USA, bo u nas społeczeństwo jest na inny poziom niż w USA czy w Anglii. No to krawiec. No.
0: A czym różnią się patologie w USA albo w Anglii od polskich patologii, jak uważasz?
1: Postępem społeczeństwa, degradacji albo postępu, tak?
0: No a czym na przykład się objawia degradacja albo postęp?
1: Czym się odróżnia degradacja polskiego społeczeństwa od amerykańskiego? No człowieku, no
0: ciekawy ja polecam... jestem.
1: No krawiec, cholera, no.
0: No co nie cholera? Wiem, no, proszę nie używać wyrazów uznanych ogólnie za obelżywe i proszę założyć maseczkę. Cholera.
2: Nie, poczekaj, ja muszę łyknąć.
0: Pan powiedział cholera, ja mam tu zanotowane. W tym momencie zostaje stworzony wniosek do prokuratury o ściganie pana za nazwanie funkcjonariusza publicznego cholerą.
2: Pączka też mam, poczekaj.
0: O, pączka, może się jakoś dogadamy, obywatelu. My, policjanci, jak wam jest pewnie wiadome, lubimy pączki. Chcemy tak po amerykańsku, teraz jak w Polsce, żeby mówili właśnie, że polski policjant taki fajny, że pączka też zje, to może pan da.
1: Pytasz mnie, czym się różni poziom degradacji społecznej od polskiego od amerykańskiego, czy polskiego od angielskiego, czy polskiego od czeskiego, czy polskiego od brazylijskiego. Wiele aspektów degradacji. Nie będę się zagłębiał w konspirację. Tutaj jakieś wielkie elit, które planują tutaj nad jednym kontynentem zrobimy tu, tutaj zrobimy tam, tutaj zrobimy tu. Nie będę o takich rzeczach mówił, bo to jest nie ten kanał. Tutaj u Gabriela mogę zacząć takie rzeczy, ale nie tutaj. No, żartuję, no.
0: Trudno.
1: Jest przepaść między społeczeństwami. Tak jak wiesz, no Ewa Drzyzga, to był początek, no a mamy teraz MMA, mamy teraz Fame MMA, mamy teraz różne takie rzeczy w Polsce, no. Kiedy w Wielkiej Brytanii to było popularne parę lat temu, teraz już kompletnie skończyło, ludzie przestali w tym uczestniczyć, a w Polsce to jest popularne, bo mamy młodzież totalnie no jestem ofiarą w jakimś sensie naszego społeczeństwa, więc wiem, o czym mówię, tak.
0: A widziałeś może ten serial Squid Game, tak popularny, o którym tyle się mówi?
2: No właśnie, nie widziałem, ale przeczytałem parę dni temu, nie wiem o co tam chodzi, wgłębię się. To chodzi o Japonię, tak?
0: O Koreę Południową raczej, jeśli już.
2: Nie wiem.
0: I to jest, wiesz, no taki, no jakby to opisać, bo to w paru zdaniach. Grupa ludzi zostaje wkręcona w takie tajne gry organizowane przez bogaczy i muszą, znaczy nie muszą, tylko to są tak skomplikowane różne relacje, oni się godzą, potem chcą uciekać z tej gry. No muszą, biorą udział w każdym razie w takich dziwnych grach, gdzie stawką są albo olbrzymie pieniądze, olbrzymia fortuna, która cię ustawi na całe życie, albo śmierć. No i chętnych jest bardzo wielu. Bardzo wielu się udało zorganizować ludzi w jakimś tajnym takim ośrodku, gdzie są pobudowane makiety różne. No nie chcę tu już było o tym na antenie Nocnego Radia. Bardzo fajny serial. Taki wiesz, każda z tych gier ma jakiś swój... Coś mówi o ludziach, nie? Te gry są bardzo dziwne, takie ze świata dzieci wzięte. Zobacz, to jest bardzo fajny serial, no, skoro cały świat się o tym gada.
2: Czy to ma być pozwolone do oglądania przez jakieś tam grupy wiekowe. Tylko tyle. Nie jestem ostatnio na topie kompletnie krawiec medialne, więc tylko to przeczytałem.
0: I bardzo dobrze, że więcej, bardzo ci gratuluję, że więcej czytasz niż oglądasz. Ja niestety no, mało czytam, dużo oglądam, ale też dużo gadam, więc może jakoś się tam zrównoważy. Dobra, słuchaj, wiesz, Rybka, to co, chciałbyś jeszcze jakiś temat zahaczyć, czy kończymy? Może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni?
1: Luzik, spoko, kończymy. Kogoś tam może ktoś jeszcze zadzwoni. Będę dzwonił. Spoko. Wiesz, jak to jest.
0: Dobra.
1: Jest piątek.
0: Dobra, no to wszystkiego tam dobrego. Trzymaj się, cześć.
1: Trzymaj się, mistrzu, trzymaj się.
0: Mistrzu cudnie zbudowany. Dobra, ja już powoli śpiący się robię. Więc co? No... Także tego. Tia. A więc... nie, dobra. Może inaczej. Powiem tak. Nie, może jeszcze inaczej. Z wiedzy, jaką posiadam na dzień dzisiejszy, Szanowni Państwo, rodacy, słuchacze, nocniki, obywatele radiowi, wynika jasno, że kończymy audycję. Powoli. Miało zabrzmieć mądrze, a zabrzmiało jak zwykle.

0: Niech no popatrzę sobie, ile dzisiaj donajcików wpadło. Co? Aż ty ku... Ty ku... Ku...
1: Ty, ku... Co? Ja jeszcze siedzę... Kur... Nie no, szybko kończyć, kur... Nie,

0: cóż, myślałem, że pojawi się słuchacz wpłacający, a jest tylko słuchacz dzwoniący. No dobrze, to proszę z siebie tutaj wyartykułować.
1: Na szoty, o, dwa za dużo. Słuchajcie.
0: Coś tam, jak słyszycie, mruczy sobie, jam ci to, ale też Skała dołączył, także niespodziewanie, we wszystkich dołączam już, no, mam w dupie. No, kto...
1: A propos tematów barowych i piw, to proponuję jedno piwo, które jest tak naprawdę konglomeratem dwóch piw. Jak sobie chcecie coś takiego spróbować, to polecam taką, można powiedzieć, restaurację. Nazywa się Pyszna Chalupa, tak po czesku, tak w Poznaniu, na rynku głównym koło Koziołków. I masz tam dwa rodzaje piwa, czyli lanego pilsnera, który jest lany jako pierwszy, a na niego wlewa się czarnego kozla. I to jest tak coś fajnego.
0: Zasypiam, zasypiam, ratunku, zasypiam. Nie, bo właśnie wyrżnąłem łbem to tutaj oblat, sorry. Skała, jesteś?
2: Halo? Tak, ja też wyrżnąłem łbem i zacząłem zasypiać akurat w momencie, jak się zaczął rozkręcać ten temat, wiesz?
0: A czy reflektowałbyś na pobyt w takiej właśnie restauracji wykwintnej, jaką polecił, że tak powiem, no, koneser chyba tutaj, prawda, dobrych trunków, jam ci to? Czy byś reflektował?
2: Znaczy się, krawiec, jak dobrze wiesz, mieszkam w Poznaniu, więc być może tak. A być może nie.
0: Bardzo, bardzo przypominasz teraz leniwca z filmu Zootopia, Zwierzogród, o, po polsku chyba. W urzędzie pracowały leniwce i one wszystko tak wolno robiły, te leniwce.
2: Nie.
0: Bardzo fajna scena. Nawet jak
2: No widzisz, a ja dzisiaj mam taki dzień bardziej przyprawiony, bym powiedział, bo byłem w kinie na Dune.
0: O, jak?
2: I powiem szczerze, że jestem zawiedziony. Rozczarowany, bym powiedział. W sensie tak. Moja ukochana, która zajmuje się recenzowaniem filmów, bardzo ładnie to opisała o siebie na Facebooku, ale ja się postaram oddać mniej więcej to, co ona napisała. A mianowicie tak. Duna to jest taki Marvel Plus, a obiecywano nam wielkie kino science fiction. A dostaliśmy takiego lepszego Marvela.
0: Marvel, jest... zajebisty Marvel, ja uwielbiam!
2: Co jest spoko generalnie, bo się przyjemnie ogląda, ale ktoś mi obiecuje wielkie kino, a dostaje w zamian Nolana, znaczy poziom Nolana, a nie wielkie kino, to jestem rozczarowany, bo już mam jednego Nolana, który mnie oszukuje, że robi dobre filmy, a robi gówniane filmy. I teraz jak Villeneuve też robi gówniany film, ale oszukuje mnie, że to jest wielkie kino i nie wiadomo, jakie to jest dobre, to mi się to nie podoba. I jestem zawiedziony. Znaczy, to jest trochę przesadzona opinia, bo oczywiście jakby spoko można iść do kina, kupić bilet i to nie jest tak, że się wyjdzie rozczarowanym i że taka jest, wiecie, jakiś chłam czy coś takiego, ale jak się miało zestawienie, że to będzie zajebiste, no to nie jest zajebiste. A najbardziej mnie jako widza wkurzała muzyka, która była raczej taka bardziej w stylu trochę ambitniejszego kina, trochę lepszego kina. Tylko że to było takie nachalne, bo ona mi jako widzowi sugerowała, kiedy mam być zachwycony, kiedy mam mieć takie, wiecie, poczucie, o, teraz jest wielkie kino, teraz patrz jaki to jest dobry film. To nie jest zwykły taki marvelowski film, tylko to jest, widzisz, to jest wielkie kino. Patrz i ucz się, drogi widzu. I to właśnie, to jest takie, no takie właśnie 5 na 10 jest właśnie, nie?
1: Z tego, co się obawiałem, bo tak reklamowali to jako nie samo środowisko. Generalnie mówili, że to będzie coś, co powali wszystkich i po 37 latach okazuje się, że to jest na pół, czyli ani tak, ani nie.
2: Tak? Znaczy, wiecie, ceny biletu to jest warte, absolutnie można pójść, obejrzeć, chętnie pójdę do kina na następną część, ale oni mi obiecywali dużo, dużo, dużo, dużo, dużo więcej. I za to to mi się nie podoba. To tak, tak, nie tak się umawialiśmy.
0: I za to już nie powiem, co im w pupę, mimo że jest po 23, ale tymczasem Gumball, co podać tu?
3: Dziękuję. Dla mnie może być orężada Helena.
0: Biała, o, koneser tu to... No, smakosz.
2: To widać, no, jakie wpływy w nocnym radiu to dominują. Oczywiście orężada musi być biała.
3: Czerwona, biała, najlepsza. Czerwona to tylko wtedy, jak za mało HP jest, a niebieskie to jak za mało many, ale to już wtedy tak. To są... Trzeba być wielkim magikiem i trzeba mieć odporność na to.
0: I widzicie, na jakim poziomie umysłowym są właśnie dzieci dzisiaj, te, które też słuchają nocnego radia, takie jak Gumball, który właśnie, no dla niego to jest prawda, że on wypije sobie tą Helenę niebieską i on myśli, że jest jakimś, nie wiem, czarodziejem, mają ci szataniści, tak? Ten kult właśnie nocy.
3: A ty powiedział, że to Helena jest, ja mówię o denaturacie.
2: A Helena to prawda, Helena, no słowo hell jest zawarte w Helena.
0: Popatrz, no. Że ja, kur... A, i, ale oni wiedzą, że my to wiemy.
2: No i to Helena, a mówmy po polsku, mówmy piekielna, a nie po angielsku, że Helena. Piekielna, po polsku mówmy, w Polsce mieszkamy.
0: Najpierw Maryla Rodowicz śpiewająca Niech żyje bal. Teraz Helena z piekłem w tytule.
2: No właśnie.
0: A mówił ksiądz Natanek, że coś się dzieje.
3: Autobus numer 666 jedzie do Helu.
1: Just go to hell. Zapytany mój zdaniem.
2: Uczciwy człowiek, wiecie, pomijając kontekst satanistyczny, uczciwy człowiek po prostu nie umie liczyć do takiej liczby, więcej nie zna. To już jest podejrzane.
0: A jak się, słuchajcie, a jak kobieta się nazywa Hela?
2: No, Hela. To się z nim nie zadawaj, bo...
1: To jest moją byłą teściową, facet po prostu i tyle, no. I tyle, jak się tak nazywa, no.
0: Piekielna teściowa Hela. No, spotykasz taką w lesie Helę i spierdalasz tam przez krzaki. Kurwa, Blair Witch Project. No.
2: A Blair Witch Project tak w temacie, to kolejny film, który oglądałem go w ogóle w szkole na lekcji języka polskiego. Tak, nasz nauczyciel fajnie to zorganizował. Mieliśmy bardzo wspaniałego nauczyciela od języka polskiego. I też pamiętam, że byliśmy strasznie rozczarowani.

0: kurde, jakiegoś.
1: Ale Krawiec to jest proste. Ja jestem obecnie w Łódkiewicach, w takim po niemieckiej willi, która ma 400 metrów kwadratowych i to jest taki dosyć opuszczony dom. I to wystarczy, żebym biegał po tym domu i sugerował, że coś spadło w innym pokoju w tym czasie, a na przykład was jako ekipę swoją tu bym zaprosił i byście coś tam zrzucali w tym pokoju. Ja bym tam szedł i w tym pokoju nic by nie było. I w innym by coś spadało, a na końcu coś by naprawdę spadło. I to bym zobaczył. I no ale, ktoś by był.
0: No ale panie...
1: I ktoś by był wcześniej radny i potem zginął i spoko. Mały horror.
0: Ale panie, no to wiemy... Nawet taka menda łysa, jak pan wiesz, że to nie są tanie rzeczy. No to co pan, pewnie dwie flachy co najmniej, no. Dwa piwa co najmniej, to nie są tanie. No dobra, to się jakoś tam dogadamy. No, a czy...
1: Znaczy, no to by no. Trzeba opłacić bilety na pociąg, żeby do tych Gliwic dojechać paru osób.
0: A jakiego horrora, panie, że tam za sznurka ciągniesz, panie, kurde, a ludziska tam się boją, kurde, pan to... Pan to masz pomysły, kurde, małpa taka.
1: Ale to takim pomysłem de facto na niskobudżetowy horror, ale taki, który naprawdę powstał, no to był ten Ghost Movie chyba, nie? Gdzie dosłownie główna postać była przebrana za ducha pod prześcieradłem i to szło jako, wiecie, też poważne kino, nie? Nawet na festiwalach filmowych było i tak dalej. A to dosłownie było tak, że domek jednorodzinny filmowali i gościa, który był pod prześcieradłem.
2: Ja chyba znam chyba coś takiego bardziej, wiesz, bo tam nawet nie trzeba było chyba w ogóle żadnego kostiumu, to chyba Paranormal Activity chyba było coś takiego. Coś w tym stylu, nie?
1: No, nie no, z tym
2: prostu na filmie, ale wszyscy się tym podniecali, nie? Jako super rzecz, nie?
1: Z tym Ghost Movie, co tak mi się kojarzy, bo akurat na tym, na festiwalu Nowe Horyzonty byłem we Wrocławiu na tym filmie i tam nawet reżyser tego filmu był. I ja podejrzewam, że przylot tego reżysera ze Stanów do Polski na Nowe Horyzonty mógł więcej kosztować niż cały film.
2: Dobra.
0: Ja bym zrobił znaczy, taki horror.
1: Nie, no, tak serio, to no. Pewnie jakiś ten sprzęt musiał mieć w ogóle, wiecie, ale tak.
0: Ja bym zrobił polskie horrory o zakonnicach i księżach i kościele. Takie kościoły pokazać, takie obślizgłe, że oni tam jakiegoś Cthulhu tak naprawdę wywołują. Żeby dość było w naszej kulturze jakoś.
1: Tak, zgadzam się, Krawiec, to jest fajny pomysł, ale musiałoby się wszystko zacząć od tego, że ksiądz pije wódkę. Każdy polski porządny film musi od tego zacząć.
0: I diabeł w niego wstępuje.
1: I jest... nie, źle, Krawiec, błąd. Widzisz. I tu mamy odwołanie do siedmiu grzechów głównych. Ksiądz pije wódkę. Nie dają mu na tacę. Brakuje mu na wódkę. I on w końcu stwierdza, że nie powinienem tego robić. Ale chuj. I oddaję duszę diabłu. Żeby mieć na wódkę. No i od tego momentu tam wierni dają więcej pieniędzy na tacę, bo sprzedał duszę diabłu. Ale sprzedał duszę diabłu. I w tej miejscowości zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Bo on sprzedał nie tylko swoją duszę, ale duszę wszystkich swoich parafian przy okazji. I później ludzie przyjeżdżają sprawdzić, co się tam dzieje. A ci parafianie są parafianami zombie. Czyli nie wiedzą. I na początku są tylko lekko zmodyfikowani, bo opętanie trwa krótko. Ale im dłużej trwa opętanie, tym jest gorzej. A potem rozpętuje się prawdziwe piekło.
0: Opętanie, czyli takie, że otwarte i tanio można kupić, tak?
1: Rozumiem. No, bo wiesz, opętanie jest w ogóle zajebistym motywem, bo to tylko aktor musi zagrać opętanie. Nic nie musi mieć na sobie, nic nie wystylizować nie trzeba. Ewentualnie jakiś tam makijaż zrobić, że wiesz, że ma podkrążone oczy bardziej czy coś, nie?
0: I zawsze jak coś tam bełkoczesz tam, Satano de la Christi, Mamma mia, coś tak wiesz, tam od
1: jak
0: czapy.
1: Jak Sutan Smithów, tylko że po satanistycznemu.
0: No, tak.
1: Satanis bolognese, spaghetti pizza, satanis demonicus.
0: No, to zawsze ksiądz potem powie, że to było mówienie językami po łacinie. Sami państwo słyszeli.
1: Martin Lechowicz też tę audycję zrobi wtedy.

0: I co mówił?
1: Nie, no, że to tam, wiesz, on dla mnie tam, znaczy nie mówił, bo to ja wymyślam, żeby mówił, ale tam, że to jest, wiesz, tam, dla mnie w Duchu Świętym i tak dalej, nie?
0: Czekaj, musimy księgę tutaj napisać do systemu. Omdlenie w Duchu Świętym, tak? To mamy tu pierwsze. Przejęcie demoniczne. Lekkie.
1: A ja swoją drogą czytałem wywiad z jakimś profesorem, a propos, bo moja teściowa była na mszy u jakiegoś takiego charyzmatycznego księdza, mi się to trochę nie spodobało. W sensie jako... Starałem się jej wytłumaczyć, że to może tak nie do końca z tym charyzmatycznym ruszami jest do końca prawdziwe, ale jako, że moje ateistyczne argumenty nie trafiały, to stwierdziłem, że odwołam się do teologicznych argumentów i zapytałem ją, a czy podczas omdlenia w Duchu Świętym przewracała się pani do przodu czy do tyłu? No i nie wiedziała, co powiedzieć strategicznie, byłoby najlepiej. A ja mówię, no bo jest interpretacja oficjalna Kościoła katolickiego, że jak się przewracasz do tyłu przy omdleniu w Duchu Świętym, to jest szatan, a jak do przodu, to Bóg. To jest ważne, to też trzeba zwrócić uwagę na to. Kierunek jakby, gdzie ci tam ciąży, nie? Czyli generalnie domyślam się, że patrząc na budowę ciała, to kobiety prędzej się przewracają w kierunku Boga, a mężczyźni mogą bardziej do szatana, ale też zależy na przykład zgarbienia się.
0: Dobra. Czy Gumball jesteś z nami w ogóle? Coś jakiś taki małomówny jesteś, jakby jakiś szatan cię opętał.
2: Jestem. Miałem żart do powiedzenia, ale tak się zastanawiam, bo taki a jeszcze nie zrozumieją i co, powiem
0: nie, no
2: i...
0: dawaj z tym żartem. Dobry żart, to ja ci powiem, jest takie powiedzonko, że dobry żart, tynfa wart, czy jakoś tak, nie wiem co to jest tynf, ale tam...
2: Dobrze, to chcę żart, to proszę bardzo.
0: O, słuchamy.
3: Znudzony Neron przygotowuje plan igrzysk. No dobra, ale ja już mam tego dość. Wszystko już było. Co ja mam zrobić, żeby było ciekawie? Znów ci gladiatorzy, znów dzikie zwierzęta. Ile tak można? W tym momencie odzywa się stojący w kącie kapitan gwardii, Pretorian Maximus. To może ja podpowiem, rzecz skromnie i z cicha. Mów, Maximusie. Otóż może by tak 100 dziewic chrześcijańskich do słupów uwiązać i jeden sprawny legionista pozbawiłby je dziewictwa ku radości ludu. Ach, Maximusie, cóż za pomysł wspaniały, lecz któż byłby w stanie się podjąć tego tak trudnego zadania? Maximus skromnie się uśmiechawszy, ja bym się podjął. Nastały igrzyska, 100 dziewic nagich ledwieńcami kwiatów na czołach, przywiązana do słupów na środku areny. Lud wiwatuje, na arenę wychodzi Maximus, jest prawie nagi, słońce odbija się w jego kroplach potu na jego czole, ciało wysmarowane oliwką i te sandały. Lud rzymski wiwatuje, Maximus, Maximus. Pierwsza, druga, trzecia, Maximus uśmiecha się zwycięsko, słońce odbija się w kroplach potu na jego czole, ciało wysmarowane oliwką i te sandały. Czwarta, piąta i już dziesiąta, lud wiwatuje, Maximus, Maximus. Jedenasta, piętnasta, dwudziesta, słońce odbija się w kroplach potu na jego czole, ciało wysmarowane oliwką i te sandały. 30, 40, Maximus jakby się zmęczył, lecz lud wiwatuje. Maximus, Maximus,
0: no 50, właśnie,
3: 60, 70.
0: Przepraszam, czy on się jeszcze nie zmęczył?
3: Ja się w kroplach potu na jego czole, ciało wysmarowane oliwką i te sandały. 80, 80, 10, pierwsza, Maximus wyraził się zmęczony, słońce odbija się w coraz większej ilości kropel potu na jego czole, całe smarowane oliwką i te sandały. 90. Ludwi watuje, Maximus. 91. 92. Maximus bardzo zmęczony. Słońce odbija się w coraz większej ilości kropel. Potu na jego czole.
0: No, chcecie mnie dobić. Najwyraźniej chcecie mnie dobić. A to się trzeba mnie pozbyć z tego radia.
3: 94. 95. Słońce odbija się w coraz większej ilości kropel potu na jego czole.
1: Ja myślę, że ta wysmarowane oliwką i te sandały.
3: 96. Maximus zepsuł się
0: Gumball. Gumball.
3: Maximus. 97. Słońce odbija się w coraz większej ilości kropel potu na jego czole. Ciało wysmarowane oliwką i te sandały.
0: No dobra, no to słuchajcie, tutaj wyprosiłem, to był ewidentnie klient awanturujący się, bez krawata.
1: Tak, ale nie wiemy, co się stało z ostatnimi trzema krawędźmi. A czy w ogóle, wiesz co, jest coś gorszego od bycia nieśmiesznym, a mianowicie to kradzież żartów. To był żart z serii Cichy Żart, który tam było powiedziane dużo lepiej, więc jak ktoś chciałby słyszeć ten żart, to można to znaleźć. I to takie słabe. Nie dość, żeby podjumać komuś żart, chcesz czegoś spierdolić.
4: To było śmieszne.
0: Ale nie wiem, czy teraz się nie dowiedzieliśmy, co się stało z setną dziewicą.
1: No, ale to mówię, w serii Cichy Żart można znaleźć ten żart. Domyślam się, że jak wpisać tam Maximus i Cichy Żart, to tam znajdziecie. Fajniej opowiedziane, szybciej jest wymienione może z 5, 6, 7 kobiet, a nie pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, 11, 16, 17, 24, 47, 87, 93 i wszystkie kolejne, bo bez przesady. Nie wiem jak wy, ale ja zdążyłem się przesłać dwa razy w czasie opowiadania tego żartu.
0: Radio już woli ciszę. Tak się mówi, że radio nie lubi ciszy, ale radio już woli ciszę niż zbyt długie dowcipy.
1: Tak, są sytuacje, w których radio zdecydowanie woli ciszę, szczególnie jeżeli to jest dobrze grana cisza. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w ogóle krawiec w historii tutaj tych podcastowych przygód zdecydowałaś się na antenie przeżywać ciszę i to było jakieś rewolucyjne od wszystkich podcastów, bo potem już te eksperymenty szły tylko dalej, ale nadal nie poszedłeś tak daleko, żeby wymieniać wszystkich 100 kobiet Maximusa. Nadal byłeś mniej odważny. No i teraz opowiedzieć żart, który zawiera w sobie 100 kobiet i opowiedzieć o wszystkich 100 kobietach, to jest... Znaczy, myślę, że każdy z nas umie dodawać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i kolejne liczby. Nie będę kontynuował.
0: Jam ci to? Jesteś z nami?
4: To takie rzeczy w stylu właśnie, że stoi facet i rzuca z krzaki i co chwilę jakiś tam przysmak, nie? I tam w krzakach jest tam... No i w końcu się zbiera tłum. No, to się długo opowiada oczywiście, że wszystko na przetrzymanie tłumu słuchającego. No i na końcu w końcu ktoś się pyta, panie, co to? On mówi, no chyba nie wiem, ale patrz pan, jak żre. No. I taki żart.
1: Tak, a teraz wyobraźmy sobie tą opowieść jeszcze raz, ale ja mi ci to opowiada, że rzuca pierwszy kawałek mięsa, rzuca drugi kawałek mięsa.
4: Oj, tak się to opowiada.
1: Rzuca 64 kawałek mięsa i rzuca 76 kawałek mięsa, a po tym 76 jeszcze 77, ale poczekajcie, bo jak dojdziemy do 150, to dowiecie się, o co chodzi. W każdym razie słuchajcie dalej, rzuca 78, jeszcze tylko 70 parę, nie, 60 parę, to już niedługo, w każdym razie 79, słuchajcie, emocje rosną.
4: Jeszcze taki jeden kawał był z tego czasu właśnie też na takie przetrzymanie w stylu siedzi grupka ludzi w przedziale PKP i facet trzyma pudełko, tam też się rusza, nie? No i wszyscy się pytają, co to jest, nie? Bo coś się tam rusza, a facet odpowiada, że to jest ciamcia, nie? No i tam, czy mogę... Ktoś się zapytał, czy może dać ciamci cukierka, nie? No i tam ludzie co chwilę rzucają jakieś tam przesmaki, to się też znowu długo opowiada na przetrzymanie. No i w końcu facet wychodzi, mówi, przepraszam, ale pilnujcie państwo pudełka, ja na chwilę muszę wyjść do toalety i zaraz wrócę, tylko proszę je otwierać, nie? No ale wiesz, no wiadomo, to ludzie, nie? Ciekawość zwyciężyła, w końcu otwierają, nie? I wiecie, co tam było? Ciamcia, kurwa, no i tyle, no. I to jest właśnie taki kawał, nie? Że no kurwa, no.
1: Tak.
4: To przez 10 tak, minut.
1: To jest Gumball... pojęta, na którą czekasz przez pół godziny, a jak i taki słyszysz, to masz ochotę opowiadającemu żart powiedzieć, spierdalaj, zmarnowałeś mi połowę.
4: Dokładnie. Ale powiem ci, że w wojsku nie takie, że właśnie żarty się opowiadało, nie? Bo nie...
1: Słuchaj, to jest jeszcze gorsze niż opowiadanie o pubie w Poznaniu, w którym nalewają jedno piwo, a potem drugie piwo.
4: No tak, tak, tylko że akurat te piwo jest dość ciekawe, bo tej...
1: O nie, ta, to ma... przepraszam, krawiec otworzyłem puszkę Pandory, nie powinienem był tego robić.
4: A widzisz, ja widzisz, zareklamuję, bo wiesz, twoje miasto i jakby ktoś chciał, bo to nie jest piwko takie, które kupujesz sobie w butelce.
1: Boże, ja naprawdę
4: to jest tam stanka wzięte z Czech. No i robią to w taki sposób, że ja spróbowałem... takie piwo sam, powiem za chuja, nie jestem w stanie. A pije się to naprawdę zacnie, nie? I tyle. Macie. O browarii nie będę opowiadał.
0: Browary. Ło. Dobra, nikt nic nie zamawia, nie ma donate'ów. Smuty, smrakloki, kończymy.
1: Bez sensu w ogóle, to co ludzie, którzy nie zamawiają nic przed snajtów.
4: Wiem o dwa za dużo, no ale to dzisiaj się... Czekam o te o dwa za dużo i nie widzę po prostu. Prawie zareagowało.
0: Czyli to jest bar charytatywny. Siedzę tutaj i częstuję was humorkiem z odrobiną rauszu i odrobiną kontemplacji, melancholii, nutką. No, przychodzą tutaj różni tacy. No, a w tym momencie na antenie są Skała i Jamcito. I powoli się będziemy żegnali. Gambola tu wyrzuciłem, bo bałem się po prostu, co tam będzie na tej historii. Co ten Maximus tam nawywija, się bałem. Już nie wytrzymałem nerwowo. No, także co panowie, coś na koniec? Jakiś morał?
4: Zamiast koń templacji, to koń, byle nie koń się stapia. Dobra,
0: daj. Trzymaj się, cześć, hej.
1: Hej. Tak, mój morał jest taki, że dzięki krawiec, że przejdziesz tutaj, się chce. Nie mam żadnego lepszego.
0: No, dziękuję ci, że jesteś i że jesteś, jaki jesteś. Dobrze, ja też tak, ci dziękuję, że krawiec. Jesteś.
1: Dobrze, że jesteś. Dobrze cię mam.
0: Dobra, bo to nie jest taki rodzaj baru, to nie jest bar gejowski, to jest bar jakiś, panie, no, normalny bar.
1: Czyli mówisz, że nieudany wieczór.
0: No. Do widzenia.
1: No, na razie, się.

Wcześniej było pytanie, czy teraz co piątek będzie taka konwencja. Nie, nie, nie. W następny piątek postaram się też w tygodniu. No, co prawda nadaję mniej, ale dwa razy w tygodniu minimum to jestem, nie? Więc to i tak nie jest tak źle. No, ale postaram się, żeby w następny piątek już było coś innego.

I tak to jest, czyli nadal nie wiem za bardzo nic, co z moim barem. Nic nie ustaliłem. I tak by chciał, chciałaby, ale się boi, a może tak, może srak. Jak w tej bajce osiołkowi w żłoby dano. Znacie to? Osiołkowi w żłoby dano, w jeden ser, w drugi kaszaną. Chyba tak to było. No i uchem strzyże, nosem kręci, i to pachnie, i to nęci. No i tak właśnie mam taki

sumie to trochę żałuję, że Gambola wyprosiłem z baru, bo się już nigdy nie dowiemy, co się z Maximusem stało. Z dziewicami. Kuta z Wielgus, co tam z nim się działo dalej? A kiedy czasy ostateczne? No właśnie w ten piątek, myślę, zrobić. Tak, żeby było, powiedzmy, ta dwugodzinna audycja bardziej merytoryczna, a potem zwyczajowo imprezowa.

Dobra, no to co? Do następnego. Spróbuję się pojawić w weekend. Zobaczymy, czy będzie dzisiaj już, bo jest sobota, Jacek z Australii. A ja się myślę w niedzielę pojawię, w poniedziałek. Zobaczymy.

0: Wydaje też książkę pod tytułem Zdroworozsądkowe podejście do uczuć. Wydaje też książkę pod tytułem Walika. Dyskrecjonalne cechy, a nie potrafię. Światek. Naprawdę tam się stało?
1: I witam serdecznie słuchaczy. Chyba jakiś szatan wstąpił w nasze radio. Naprawdę się zdziwiłem i wystraszyłem, bo nie wiem, czy wy też to słyszeliście, ale potrzebę było słychać przez chwilę. I ja nie wiem, skąd to się wzięło. Naprawdę, złośliwość rzeczy martwych nas dopadła. Speluna powraca na antenę. Czyli audycja z gościem w nocnym radio. A no właśnie, było słychać i wiecie, że ja nie wiem, skąd to się wzięło. Mam nadzieję, że to się wyjaśni za chwilę. Teraz piszecie, że radio nie... Okej. Okay. Ach, naprawdę dziwne się rzeczy dzieją. Porozmawiam o tym z dzisiejszym gościem, który jest pastor Michał Iżowski. Witam cię serdecznie.
2: No, witam cię krawiec i witam wszystkich słuchaczy. Hej, hej.
1: Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy o protestantyzmie, o różnych jego odłamach, o wierze, o religii, no bo to dla wielu z was, pewnie tak jak dla mnie, są dwie różne rzeczy, wiara i religia. Może o Chrystusie, pewnie nie zabraknie też trudnych pytań. Gość zresztą został uprzedzony, że łatwo nie będzie, że wkracza między żmije, albo może raczej jak... Jezus do prostytutek. Czy to dobre porównanie?
2: No, Jezus do prostytutek, tak, tak. Jezus właściwie podchodził do wszystkich i z miłością, i z szacunkiem. No, tylko wiesz co, troszeczkę miałem teraz, byłem w innym miejscu, ale już wracam, już jesteśmy w rozmowie, przepraszam. Myślami byłem w innym miejscu.
1: Myślami? A zdradzisz, co to były za
2: myśli? Nie, wiesz co, tu technicznie jeszcze próbuję się ogarnąć i troszeczkę się rozkojarzyłem, ale już jestem, okej?
1: No, właśnie, ale wiesz, że naprawdę się dziwne rzeczy dzieją. No nie wiem, ostatnio rozmawialiśmy tutaj sporo w radiu o demonach, o nawiedzeniach, o egzorcyzmach lub, jak to się mówi u protestantów, o uwolnieniu, tak? Bo u was nie ma egzorcyzmu, dokładnie. Tylko jest uwolnienie. Ale może na początek, Michale, powiesz parę słów o sobie, kim Cóż to za tajemnicza postać jest z nami?
2: No wiesz, jestem normalnym gościem, żyję sobie tutaj na tym świecie, żyję na Podkarpaciu, mieszkam na Podkarpaciu, mam żonę, czwórkę dzieci, prowadzę małą firmę tak na co dzień i też prowadzę kościół w Krośnie i też mamy w Sanoku wspólnotę. Od jakiegoś czasu jestem pastorem tej wspólnoty. Tak to się mówi w takim języku no potocznym, pastor. Chociaż no powiem szczerze, że trochę ta nazwa mnie tak... Ale okej, zostawmy to. Także no jestem ojcem, jestem mężem, jestem przedsiębiorcą i pastorem. Tak, jak pytasz, co, żebym powiedział coś o sobie, to tak to właśnie wygląda.
1: A czy pastor, no bo z tego co rozumiem, to pastor to nie jest zawód taki jak ksiądz, bo pastor wykonuje jeszcze swoje normalne jakieś zajęcia, jest właśnie przedsiębiorcą, a oprócz tego jest jeszcze kapłanem, tak? Przewodnikiem duchowym.
2: No o właśnie, to drugie określenie jest lepsze, bo trzeba wejść właśnie w tą stronę i powiedzieć, no ja w Nowym Testamencie, w Biblii nie widzę nigdzie w Nowym Testamencie takiego kapłaństwa właśnie nowotestamentowego, czyli nie, na pewno nie jestem kapłanem według tego, co Jezus mówi, co Nowy Testament mówi, nie ma już kapłaństwa. Jezus jest tym jedynym arcykapłanem, a my tutaj na ziemi raczej jesteśmy właśnie osoby, które są w jakimś takiej odpowiedzialności duchowej, raczej są przewodnikami duchowymi, takimi mentorami, czyli nie jest to, nie jestem takim duchownym w takim rozumieniu, jak w Polsce się to bardzo często rozumie, że osoba właśnie zajmująca się tylko fruwaniem w obłokach, ale takie, no, takie praktyczne życie normalne, ale przy okazji te doświadczenia duchowe, które mam, które ta moja droga duchowa, którą przybyłem, ona inspiruje osoby wokół i te osoby chcą czerpać z tego, co mam. Nie są do tego przymuszane, mają wolną wolę cały czas i kto chce, to po prostu może się przyłączyć, może brać z tego, co jest w moim życiu duchowe, z tej mojej relacji z Bogiem i z tego mojego chrześcijaństwa. I to jest właśnie takie raczej mentorstwo, raczej taka duchowe doradztwo, wsparcie, tak można to powiedzieć.
1: Przepraszam wszystkich słuchaczy za to, że na początku zapomniałem włączyć planszę tytułową. W ogóle no ten głos dziwny, który słyszeliście w tle na początku drugiego kapitana, który chyba jest jakimś demonem i próbuje tutaj mącić, wtrącać się, mnie całkowicie zmylił, ale to jest takie radio, że my tu sobie zupełnie na luzie rozmawiamy, trochę takie nieuczesane, nieuporządkowane i różne rzeczy się mogą zdarzyć. I no, przypominam, że audycja jest też na żywo, możecie dzwonić na Skype'a, Nocne Radio, trzeba sobie dodać do kontaktów i zadawać możecie różne pytania pastorowi Michałowi, trudne, łatwe, jakie tylko chcecie, podchwytliwe.
2: Tak jest.
1: Na razie tutaj ktoś podrzucił żarcik. Wchodzi ojciec, mąż i przedsiębiorca do baru, a barman mówi: dzień dobry, pastorze. No właśnie, ale to coś, no tak. Coś wielu pastorów jest chyba przedsiębiorcami, tak mi się wydaje. W ogóle Kościół protestancki kojarzy mi się mocno z przedsiębiorczością, z jakimś etosem pracy, z pieniędzmi. No to pierwsze takie może trochę trudne pytanie, co z tą dziesięciną? Czy każdy członek wspólnoty musi faktycznie oddawać 10% swoich dochodów na kościół swój?
2: Wiesz, no różnie to jest w różnych wspólnotach. Tu też trzeba powiedzieć może na początku, że w kościołach protestanckich, bo kościół protestancki to nie jest jakiś jeden monolit, tak jak kościół katolicki, który jest centralnie zarządzany, jest to taka struktura piramidalna, bo kościoły protestanckie to jest raczej płaska struktura. Każdy kościół lokalny, każdy zbór, jak to w takim staropolskim języku jeszcze się określało, każdy zbór odpowiada no, przed Bogiem. I nie, no wiadomo, też są jakieś tam połączenia między kościołami, między wspólnotami, ale generalnie jest ta odpowiedzialność przed Bogiem i każdy zbór, czy każdy nauczyciel, czy każda lokalna wspólnota, no czyta Biblię, czyta Słowo Boże i jedni odczytują to w ten sposób, że trzeba dziesięcinę przynosić do kościoła, inni mówią, że nie, że też no to po prostu jest interpretacja Słowa Bożego, że nie trzeba, po prostu liczy się hojność, liczy się takie posłuszeństwo Duchowi Świętemu, który w danej sytuacji inspiruje cię do tego, żeby, nie wiem, wspomóc kogoś, żeby dołożyć się, zrobić zrzutę na, nie wiem, nawet na utrzymanie sali, czy komuś pomóc w jakiś sposób finansowo. Nie? Także różnie to wygląda w różnych wspólnotach, więc po prostu tak jak we wszystkim w naszym życiu, w naszej wspólnocie kierujemy się tym, co Bóg mówi. Bierzemy Słowo, bierzemy Nowy Testament, czytamy i dostosowujemy nasze życie, nasze działania do tego, co przeczytaliśmy właśnie, co Bóg do nas mówi, bo wierzymy, że Biblia to jest to Słowo, które Bóg powiedział do człowieka, zostało to spisane w formie książki, ale to są słowa, które Bóg powiedział do człowieka, do każdego z nas.
1: No, czyli ta jedna z głównych zasad w protestantyzmie, czyli sola scriptura, że to, co w Piśmie Świętym jest, to jest najważniejsze. No, katolicy, widziałem, czasami się z tym nie zgadzają i kontestują tą zasadę w taki sposób, że Bóg przemawia do ludzi nadal i na Piśmie Świętym się nie kończy, ale no, w praktyce wydaje mi się, że to się sprowadza do tego, że tradycja w Kościele katolickim bierze górę i to ona buduje różne zwyczaje, tworzą się święte miejsca, święte osoby i tworzą się takie zasady, które są właściwie niekompatybilne z tą Biblią, no bo tam jest dość wyraźnie. Bóg daje do zrozumienia, żeby nie czcić żadnych innych ludzi, żeby nie nazywać nawet ojcem, tylko kogoś tam, co nie do końca rozumiem, no bo mówimy przecież do ojca naszego rodzonego, z którego się urodziliśmy, ojcze, no to jak mam go nie nazywać ojcem, ojca, proszę ojca, no, ojczy.
2: No to wynika bardziej, to rozumienie z tłumaczeń różnych, ale to trzeba by było w jakieś tam szczegóły wchodzić i w greckie słowa, które i dokopywać się. No ale tak jak mówisz, ta w Kościele katolickim ta tradycja, która wchodzi, ona często rozjeżdża się z tym, co jest w Biblii napisane. My też wierzymy, że Duch Święty mówi do człowieka dzisiaj i staramy się słuchać Ducha Świętego i doświadczamy czegoś takiego jak proroctwa, jak ponadnaturalne objawienia, sny czy wizje od Ducha Świętego, ale jakby kryterium rozeznania, czy to jest od Boga, czy to jest od Ducha Świętego, czy nie, no to zawsze jest przyłożenie do tego, czy to zgadza się z tym, co Biblia mówi. Czyli nie mogę mieć jakiejś, jeśli mam jakąś odjechaną wizję i nigdzie tego nie ma w Biblii, no nie wiem, jaki tutaj by przykład można było użyć. No na przykład, że mam wizję czy objawienie, że jakiś statek kosmiczny ląduje, wychodzą z niego zielone ludziki, ja się z nimi spotykam, rozmawiam i tam z tego statku wychodzi też Jezus. Nie? No to przykładam sobie tą wizję, ten obraz do Biblii. W Biblii nigdzie nie widzę jakichś takich sformułowań o istotach spoza naszej planety, więc mówię, no wymyśliłem to sobie, po prostu miałem odjazd jakiś, czy za dużo się fantastyki naoglądałem wczoraj wieczorem i dlatego odrzucam taką wizję. Jeśli ona nie jest zgodna z Biblią, nie przyjmuję tego. Jeśli mam wizję, obraz, proroctwo, czy też no, taką jakąś duchowe doświadczenie, które jest zgodne z Biblią, no to je przyjmuję i ono jest takie właśnie na dzisiaj, na teraz, głos Boży dla mnie.
1: No, 95 tez księdza Marcina Lutra nie będziemy oczywiście tutaj cytować, ale te podstawowe zasady protestantyzmu, no to właśnie też jest, że solus Christus, czyli Jezus Chrystus jako centralna, najważniejsza postać. I chciałem się też zapytać o tego Ducha Świętego właśnie, bo jest tyle różnych interpretacji, tyle różnych definicji, czym, kim jest właściwie Duch Święty. Czy to jest jakaś mądrość Boża, duch tej mądrości, czy to jest konkretna istota ze świadomością. Przepraszam, na momencik, bo tu jakiś donejcik przyszedł na żywo, przychodzą.
3: Krawczysta w dniach ostatnich, nawracajcie się i płaćcie krawcowi 3 złote.
1: No, tu tak napisał, Krawczysta w dniach ostatnich, nawracajcie się i płaćcie krawcowi i 3 złote wpłacił. No, może założę jakiś jeszcze krawczyzm zreformowany. Przybiję gwoździami do kościoła moje postanowienia, że Jezus jest kosmitą z UFO właśnie, bo te promienie, którego podczas wniebowstąpienia, no to mogło to UFO wciągnąć. Może został tu przysłany Pan Jezus i jest z innego świata. Sam mówił, że jego królestwo jest nie z tej ziemi, czy jakoś tak?
2: No, gdyby tak, no można by było tak to zinterpretować. Tak, wysłał go szef wszystkich szefów z galaktyki, z duchowej rzeczywistości, bo widział, że tutaj się niedobrze dzieje, więc wysłał posłańca na ziemię, żeby ponaprawiał pewne rzeczy, żeby uporządkował, żeby pokazał co i jak. No i potem z powrotem wrócił do swojego królestwa, więc to ma sens.
1: Tym, którzy się spóźnili, przypominam, że gościem jest Michał Iżowski, pastor Kościoła Zwycięstwo. No to tak trochę brzmi, tak troszkę groźnie i tak mi się z takimi wojownikami, z rycerzami Chrystusa Bożymi łysymi troszkę kojarzy, z całym szacunkiem.
2: No ja mam długie włosy, takie poza ramiona, jeszcze mi zostało z młodzieńczych lat. Że chodzę z długimi włosami, więc no to nie ten obraz, Krawiec.
1: Raczej w drugą stronę długowłosi. No właśnie, chyba nie zdradzę wielkiej, nie zdradzę niczego takiego strasznego, jak powiem, że słuchałeś death metalu.
2: Tak, do dzisiaj lubię ostre rytmy, ostre dźwięki i no to gdzieś to po prostu w duszy gra. Ostra muzyka, ostre bity i no tak w młodości, takiej jak byłem nastolatkiem, no to bardzo mocno siedziałem właśnie w takich no, klimatach death metalowych. Bo wtedy tak to się nazywało w latach 90. 95, 98 rok. Jakieś tam obituary, death, napalm death, takie zespoły pamiętam były. No, także no, był taki czas.
1: No, jest też chrześcijański metal. Nawet kiedyś słuchałem takiego zespołu, jak on się nazywał? Believer. Chyba Believer. Believer. I tam śpiewali też.
2: Tak. W Brazylii, w Argentynie, tam jest bardzo duża scena właśnie chrześcijan, ludzi, którzy, no właśnie, i członków kapel metalowych, takich bardzo mocnych, którzy spotkali Jezusa, doświadczyli Boga, po polsku można powiedzieć nawrócili się, a potem ci ludzie też właśnie zakładają, czy też grają w takich kapelach, jest duża taka właśnie w Ameryce Południowej. I są nabożeństwa w ogóle, kościoły, takie kościoły metalowców, gdzie wchodzisz i zamiast tam jakichś ładnych piosenek, po prostu goście nawalają na kotłach, na gitarach i chwalą Pana Boga za to, co dla nich zrobił. Więc no, różnie można pokazywać i uwielbiać Boga.
1: No nie wiem, czy to się zły nie interesuje pastorem, jak pastor zakłada słuchawki i włącza sobie jakieś szatańskie wrzaski. Tyle w tym agresji, nienawiści, a nie wiem, czy Pan Jezus by był zadowolony.
2: A czy teraz, no wiadomo, nie słucham takich treści, które tam jawnie oddają cześć innym jakimś bytom i innym duchom. Wiadomo, że też i człowiek starszy i trochę gusta się zmieniają i w ogóle, ale nie, no to mówię o ludziach, którzy mają w sercu Boga, którzy kochają Jezusa i po prostu wyrażają to w bardzo mocną muzyką, więc tutaj nie ma nic złego. To właśnie też jest, to odróżnia powiedzmy protestantyzm od katolicyzmu, bo chociaż też chcę powiedzieć, że nie lubię tego słowa protestantyzm jako tako, bo ja tam przeciw niczemu nie protestuję, ale to jest raczej takie socjologiczne, kulturowe określenie na tych, którzy nie są katolikami. I mówię, że w tym protestantyzmie, jak już tak używamy takiej nazwy, no właśnie jest ta wolność wyrazu. Nikt nad tobą nie stoi z batem i nie kontroluje cię, jak wyrażasz swoją miłość do Boga, jak żyjesz z Bogiem. Po prostu taka relacja, w której Bóg szanuje mnie i ciebie, szanuje moje poglądy, szanuje moje gusty, bo wierzę, że tak mnie ukształtował, że lubię cięższą muzykę, powiedzmy, czy lubię takie rzeczy, a nie inne. Bóg mnie takim stworzył. I kiedy przychodzę do Niego, wiadomo, że Bóg, tak jak było w moim życiu i cały czas jest, dotyka pewnych miejsc i sytuacji, które są powykrzywiane, które są gdzieś tam niewłaściwie ustawione, ale wszystko to jest z poszanowaniem mojej wolności i Bóg jest naprawdę delikatny i taki taki akuratny, jakby to można było powiedzieć, w tym, że jeśli coś jest nie tak, coś jest zwichrowane, on to po prostu koryguje sobie fajnie i mogę słuchać ostrej muzyki, mogę to wyrażać, mogę chodzić, mogę prowadzić nabożeństwo kościoła, będąc z długimi włosami, w luźnej podkoszulce, w trampkach, czy nie wiem, co tam jeszcze można by było, czy naprawdę w różny sposób. Nie?
1: No, akurat ja mam trochę inne wyobrażenie Boga, szczególnie ten starotestamentowy wydaje mi się bardzo mało taki delikatny i szanujący naszą wolność, no bo kara za wiele rzeczy bardzo srogo. Samo to, że tylko 14 tysięcy czy 144 tysiące, gdzieś tu miałem zapisane, osób pójdzie do nieba. Tak, 144 tysiące i to nawet jeśli byśmy nie brali tych ludzi, którzy żyli dawniej, którzy już umarli i poszli albo do piekła, albo do nieba. Przypominam, że w kościołach ewangelickich, w protestanckich nie ma czyśćca. To wyszło mi jakoś tak, że pójdzie do nieba 1 na 48 tysięcy, nie wiem, czy dobrze policzyłem, a Polaków pójdzie około 800 osób. A jakby wziąć jeszcze pod uwagę tych, którzy już zginęli, wytrzebieni przez epidemię, wojny, no to może być tak, że się okaże, że z nas Polaków to do nieba się dostanie kilka osób raptem. To strasznie mało, Michale.
2: No strasznie mało według twoich wyliczeń, ale nie wiem, skąd wziąłeś takie wyliczenia. Wprawdzie w Apokalipsie, w objawieniu Jana pojawia się taka liczba 144 tysiące, ale nie jest to liczba zbawionych, bo to jest jeden werset, który mówi o osobach, które z Izraela, z narodu izraelskiego tam w jakiejś tam w konkretnej sytuacji są przedstawione w Apokalipsie, ale tak naprawdę w wielu innych miejscach jest powiedziane, że to są niezliczone tłumy, których nikt nie może policzyć z każdego narodu, języka i to 144 tysiące raczej to jest taka nauka, która u Świadków Jehowy funkcjonuje i oni tam mają jakąś taką teologię opartą na jednym wersecie, co no to nie tak, według mnie to nie tak. W wielu miejscach Biblii jest napisane o tym, że to są niezliczone tłumy, które już są teraz w Bożym Królestwie, w niebie i mają się tam bardzo dobrze. I ja też, jak wierzę, jestem w tej ekipie i teraz jeszcze wprawdzie w moim ciele fizycznym jestem, ale w duchowej rzeczywistości jestem zbawiony.
1: Można się tu kłócić o interpretację. Wyczytałem, że w Biblii w trzech miejscach, nie tylko w Księdze Apokalipsy, jest o tych 144 tysiącach. Sam Jezus jakoś tak deklaruje, że trzutka jego mała, że niewielu się dostanie. No, jeśli by wziąć pod uwagę, że bogaczowi tak ciężko się dostać do nieba i prędzej wielbłąd przez ucho igielne, przez jakąś tam bramę, tak? To była jakaś taka brama wąska.
2: Tak, to jest brama w Jerozolimie. Tak.
1: No, to wychodziłoby na to, że no faktycznie niewielu dostąpi tej łaski. No zresztą strasznie są tutaj, że tak powiem brzydko, wyśrubowane oczekiwania, no bo tego nie wolno, tak. Tamtego nie wolno. Homoseksualiści to mogą zapomnieć chyba w twoim kościele. Nie wiem, czy tylko czynni, czy też ci nieczynni, no ale wiem, że wiem, że prawdopodobnie w twoim kościele też jest bardzo krytyczny stosunek do homosiów, że tak powiem, pieszczotliwie.
2: Czemu? Nie jest krytyczny. Wiesz, Bóg kocha wszystkich ludzi i wszyscy ludzie mają szansę u Boga i Bóg, tak jak jest też w Biblii napisane, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, żeby wszyscy byli w Jego królestwie, w Jego chwale. W naszym kościele przynajmniej jedna, dwie osoby są, które kiedyś były homoseksualistami. Mamy znajomą, no, znajomą, która była czynną lesbijką. Dzisiaj ma faceta, przygotowuje się tam do małżeństwa i tak dalej. I taką ją poznaliśmy, i taką ją spotkaliśmy. Przyszła do nas jako lesbijka i wcale to nie, nie wiem, nie robiliśmy z tego problemu. Bo po prostu ja osobiście i tego też uczymy się z Biblii, szanujemy każdego człowieka, przekonania czy też różne rzeczy, które są w człowieku, ale właśnie tak jak było ze mną, tak Bóg to widzi, że jak przychodzimy do Boga, On nas kocha takich, jak jesteśmy. Kiedy zaczynamy z Nim żyć, zaczynamy funkcjonować w Jego słowa, no to pomału Bóg po prostu, jak to mówimy w naszym slangu, dotyka pewnych sfer naszego życia, oczyszcza je, uwalnia nas, wprowadza nas na właściwe ścieżki w różnych aspektach życia, więc nie, znam wiele osób homoseksualnych i mam z nimi relacje, nie ma problemu. Każdy człowiek jest ważny i cenny.
1: No, zawsze można powiedzieć, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. To taka uniwersalna odpowiedź dla tych, którzy mają jakieś tam, którzy chcą właśnie osądzać. A tu chyba nadal zły się nami interesuje, bo Skype się przywiesił ostro, mam biały ekran i nie wiem, czy pierwszego dzwoniącego udało się w ogóle odebrać. Jesteś potrzeba? Jesteś.
4: Jestem, dobra, okej. Dobra, no to tutaj tak na sam początek bardzo fajnie, że tutaj z nami jesteś. Powiem szczerze, że jako osoba, że tak powiem, dość daleko mająca do jakiegokolwiek kościoła, zawsze naprawdę fajne relacje mam z ludźmi, którzy są związani z protestantyzmem. To też oczywiście jest taki dość duży nawias, ale i tutaj kiedyś opowiadałem w radiu taką pewną anegdotkę, że właśnie znajoma tutaj, akurat dziewczyna mojego kumpla, kiedyś zaprosiła nas na grilla właśnie organizowanego przez jej wspólnotę. To był bodajże jakiś coś ewangelicko-reformowanego, ale głowy za to nie dam. I to, co zrobiło na mnie naprawdę niesamowite wrażenie, że mimo że było to spotkanie wspólnoty religijnej, to nie czułem jakiejś takiej presji, jakiejś takiej siły ekspansji. Tam pamiętam właśnie jedna z tych osób z uczestników, jak tam sobie porozmawialiśmy, no to właśnie tam zeszło na tematy jakiego wyznania i tak dalej. Mówię, że jestem ateistą, a czemu? A bo nie potrzebuję za bardzo Boga w swoim życiu i nie jest mi to do niczego potrzebne. A to w porządku, no to pogadajmy sobie tam o muzyce czy czymś takim. I to było naprawdę bardzo piękne doświadczenie. Nie doznałem tej ekspansywności, takiej agresywnego wtłaczania we mnie czegoś, czego tak naprawdę nie bardzo chcę i nie potrzebuję. Więc tutaj moje takie może odrobinkę pretensjonalne pytanie, skąd się biorą protestanci? Jeżeli to jest charakterystyczne dla całego nurtu wyznaniowego, to moje doświadczenie, no to pytanie w takim razie, czy jest więcej osób skonwertowanych z innych religii, zawiedzionych katolicyzmem, czy jednak to jest na podstawie tego, że się ktoś urodził właśnie w rodzinie protestanckiej. Jak to mniej więcej wygląda?
2: No w polskich realiach myślę, że 99% protestantów to są konwertyci właśnie z katolików, czy z różnych innych sytuacji, z różnych innych grup religijnych, ale no skąd się biorą? Wiesz co, no ja doświadczyłem po prostu Boga, wiesz, ja też miałem do Boga tam po prostu, no Bóg był tam w niedzielę, bo rodzice kazali, no to się chodziło, bo rodzice za ucho ciągnęli do kościoła, gdzieś tam religia i tak dalej, ale ja po prostu pewnego dnia u kumpla na poddaszu siedząc, kumpel wrócił z Jarocina, wtedy on, to były jeszcze te pierwsze Jarociny, wrócił z Jarocina i zaczął mi opowiadać, że spotkał Jezusa. I ja się śmiałem, bo pytałem go, od czego się napalił, bo tam wtedy żeśmy też różne rzeczy w siebie wdychali. I on mówi, że się niczego nie napalił, że po prostu spotkał Jezusa, że tam, no i zaczął mi o tym opowiadać. I wiesz, i po prostu się w pewnym momencie zapytał, czy może się o mnie pomodlić. Ja powiedziałem, okej, no módl się, co mi zależy. Nie? I po prostu się pomodlił. To było dziwne. No zachowywał się tak, jakby było nas trzech, a byliśmy we dwóch tylko w pokoju. Poprosił Boga, żeby Bóg mi się pokazał. I wiesz co, i wtedy po prostu ja doświadczyłem czegoś takiego, jakby sam Bóg wziął mnie na ręce, przytulił mocno i powiedział, że mnie kocha i doświadczyłem takiej totalnej właśnie miłości, takiego spotkania realnego. Ja nie wiem, czy ja się wtedy przewróciłem, czy nie, nie pamiętam, ale czułem na pewno, że to było tak wielkie, tak metafizyczne, tak przeszywające całą moją istotę, że ja się śmieję, że wtedy przestałem wierzyć w Boga. Ja tak naprawdę nie wierzę w Boga. Ja go znam, bo ja się z nim spotkałem, wiesz? I stąd się wziąłem jako chrześcijanin, tak naprawdę. To był moment mojego poznania Boga, bo generalnie to, na co my kładziemy nacisk i o czym mówimy, że chrześcijaństwo to nie jest religia, tylko po prostu to jest relacja z żywą osobą, z Bogiem, który jest żywą osobą.
4: Ta wspólnotowość taka, która wręcz emanuje od właśnie tych moich znajomych ewangelików, ewangelikanów, nie wiem, dobra, tak. Mniejsza o to. I jeszcze takie jedno pytanie na sam koniec i się przełączam na odsłuch. Chciałbym, żebyś nam trochę opowiedział o tych podziałach, bo mamy jednak kilka tych kościołów reformowanych, tak? Kilka tak jakby różnych nurtów i dla mnie jako dla cywila, który kompletnie się na tym nie zna, no jest to niezwykle ciekawie. Ja się rozłączam i przełączam na odsłuch. I dzięki, że z nami tutaj do nas zawitałeś.
2: Spoko, fajnie.
1: Trzymaj się, potrzeba i nie nawiedzaj radia już, bo cię było słychać na początku jakieś demoniczne głosy. Michale, wiesz co, ja spróbuję zrestartować Skype'a, więc rozłączymy się dosłownie na 2 minutki. No nie mam innego wyboru, bo inaczej nie odbiorę innych dzwoniących i myślę, że za chwilkę się połączymy z powrotem. Jakbyś mógł się rozłączyć, bo nawet nie mam takiej możliwości, żeby cię tutaj rozłączyć. I wracamy do was na antenę dosłownie za 2 minuty. Zostańcie z nami.
2: Dobrze.

0: jestem z powrotem. Łączymy się jeszcze raz z Michałem. Słyszymy
1: się? No, jestem.
0: No, to doskonale. No właśnie, padło pytanie o te różne nurty w protestantyzmie. No ja też czytałem, że są luteranie, kalwiniści, anglikanie. To wszystko są kościoły reformowane, tak? Baptyzm, tak, adwentyści. Tak, tak. No właśnie, a jaki jest twój kościół?
1: Ja jestem z nurtu kościołów zielonoświątkowych. Zielonoświątkowy, dlatego że doświadczamy działania Ducha Świętego. Wiesz, no to po prostu na przestrzeni to by trzeba było trochę do historii sięgnąć i wrócić się. No jeszcze przed Lutrem, który odpalił, tak jak mówiłeś, z tymi tezami i dosyć spektakularnie zadziałał, ale Luter miał właśnie tą przewagę, że za jego czasów był już druk. I te wszystkie rzeczy, które on głosił, w miarę szybko rozeszły się w sposób właśnie taki drukowany. Wcześniej przed Lutrem też było bardzo dużo reformatorów, ludzi, którzy mówili o błędach Kościoła, o błędach teologicznych, o tym właśnie, jak teologia, nauka rozjeżdża się z Biblią, tylko że ci ludzie w bardzo szybki, praktyczny sposób byli eliminowani, bo wtedy wystarczyło tam wysłać kilku żołnierzy, wtrącić do więzienia, spalić na stosie i w miarę, nawet jeśli ktoś słuchał takiego delikwenta, to takich osób nie było dużo. Nie mieli wtedy ci ludzie większego wpływu na rzeczywistość. A Luter był właśnie taką pierwszą osobą, która wypłynęła na szersze wody dzięki drukowi, dzięki mediom pisanym. No i też oczywiście no, głosił, tych zwolenników miał dużo. No i od Lutra powstali luteranie. Czyli mamy ten kościół luterański. Równolegle z Lutrem mniej więcej, bo to wszystko oczywiście jest w takim skrócie, działał Kalwin, od którego też powstał kościół kalwinistyczny. No ale potem mijały lata i ludzie czytali Biblię, bo Luter tak naprawdę ogłosił te swoje tezy, to były bardzo dobre, mądre rzeczy i takie no prawdziwe. Ale też w wielu rzeczach się mylił. On przecież był księdzem katolickim, on wyrósł w całej tej kulturze katolickiej, w tej kulturze teologicznej. I Luter też niewiele, no, dużo zobaczył, ale dużo też nie widział jeszcze. Z tego, co jest w Biblii, co Bóg człowiekowi zostawił. No i potem przychodziły kolejne fale kolejnych reformatorów, kolejnych ludzi, którzy odkopywali te prawdy biblijne, prawdy Słowa Bożego, które przez wieki, te ciemne wieki były przesypane gdzieś i zapomniane. No i nie wiem, pojawia się na przykład John Wesley w Anglii. Halo, słychać mnie?
0: Tak, tak, jesteśmy. Dołączył do nas kolejny dzwoniący, Zenon, ale skończ, Michale, proszę.
1: Tak, no... No, bardzo dużo tych reformatorów było, no i powstawały kolejne kościoły, bo tutaj jakby no w protestantyzmie, w całym tym nurcie, no właśnie nie ma scentralizowanej władzy, nie jest to tak, że to jest jeden kościół, tylko tak jak też jest w Biblii. W Biblii przecież, jeśli ktoś czyta Nowy Testament, to widzi, że jest list do kościoła w Efezie, list do kościoła w Koryncie, list do kościoła w Galacji, czyli były po prostu lokalne kościoły, nie był to jeden wielki kościół, ale to były lokalne kościoły, które miały swoje problemy, swoje wzloty i upadki, i apostołowie, czy też Pan Jezus nawet w Apokalipsie pisze list do 7 kościołów taki słynny, więc te kościoły, one były różne, były zarządzane przez różne osoby i one miały swój charakter. To nie jest monolit. Protestantyzm to nie jest monolit, tylko powiedzmy w każdym mieście jest kościół protestancki, czy też kilka kościołów, ale one są inne, bo tam są inni ludzie, inne rzeczy, inne potrzeby. Właśnie tak jak mówiłem, są kościoły w Brazylii, gdzie chrześcijanami stają się ludzie lubiący ostrą muzykę metalową, więc ten kościół będzie inny i tam będzie ostra muzyka, będzie uwielbienie, będzie ekspresja, będą długie włosy, a zaraz trzy przecznice dalej, gdzieś tam w Rio de Janeiro, może być kościół baptystyczny,

0: dogmatów czy teologiczny jest ten sam. Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Zbawicielem, umarł za każdego człowieka na krzyżu. On powoduje, czy Jezus daje nam zbawienie. Nie uczynki, nie sakramenty, nie Kościół, ale Jezus jest w centrum w tych wszystkich kościołach. A to, jak potem tam rozumie się różne drobne, drugorzędne, trzeciorzędne rzeczy, no to to powoduje, że tych kościołów jest tak dużo. Ale tak naprawdę ja mam taką jedność w tym, że nie wiem, mogę zaglądnąć do jakiegokolwiek kościoła chrześcijańskiego w jakimkolwiek zakątku świata i wiem, że tam są ludzie, którzy wierzą w to samo i mamy tą jedność właśnie ze sobą. Pomimo wielu nazw, pomimo wielu różnic, takich mówię drugorzędnych, trzeciorzędnych, pomimo różnych historii czy różnych ludzi, od których pewne kościoły właśnie powstały, czy różnych takich nurtów teologicznych.
1: Okej, witamy na antenie Zenona. Cześć, Zenon.
2: Szczęść Boże.
0: No, już poszczęścił.
2: Tutaj cieszę się, że oddałeś cześć Antinusowi, cesarzowi rzymskiego Hadriana. Cieszę się, że tutaj możemy oddać część jakiemuś bogowi konkretnemu. Powiedziałeś zielonoświątkowcy, tak? Pentakostal się na to mówi czasami.
0: Tak, tak. W Stanach. Tak. W Polsce takie dziwne słowo właśnie. A tak naprawdę to są pięćdziesiątnicy, też inne takie sformułowanie, tak?
2: Co mi powiesz o glosolaliach? Jakoś tak ciężko mi było ten temat poruszyć.
0: O, super, no to jest jeden z darów Ducha Świętego, bardzo pomocny, bardzo dużo mi daje osobiście, modlę się w ten sposób.
2: Rewelacja. To jest tak zwane mówienie językami, prawda?
0: Tak, dokładnie, tak.
2: Mam mieć coś więcej na ten temat, jak to działa, jak to wygląda?
0: Wiesz, no działa, kiedy, tak jak opowiadałem wcześniej, kiedy doświadczyłem takiego spotkania z Bogiem, ponadnaturalnego, które otworzyło mi oczy i wszystko, tak, całe moje wnętrze się otworzyło na ten duchowy świat, na rzeczywistość duchową, no to wtedy właśnie usłyszałem pierwszy raz, jak inni się modlą takimi w ten sposób i we mnie też się to odpaliło.
2: Czym to? No. Co to jest? Jak to opisz? Jak
0: to jest dar języków. Mówisz w języku, którego nie rozumiesz. Aha. Tak można to powiedzieć.
2: No okej.
1: Okay. I za każdym jest razem w innym zasadniczy języku.
2: Jest glosolalium, nie?
0: Jaki?
2: Podstawowy problem.
1: Nie jeden.
2: Jako ludzkość mamy taką dziedzinę jak lingwistyka. I
0: jak co?
2: Jak lingwistyka. I jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jakiś ciąg znaków jest językiem, czy językiem nie jest. Nawet jeżeli nie rozumiemy pojedynczych cech składowych, tak? Jesteśmy w stanie powiedzieć, to jest język, to nie jest język. Jak była stworzona jakaś sztuczna inteligencja, dwie, i zaczęły ze sobą gadać, to wiedzieliśmy, że to jest język. Jak się weźmie tych ludzi z tych glosolaliów, jeszcze ani razu się nie okazało, że to był język. To jest dar bełkotu w najlepszym wypadku.
1: No i przede wszystkim
2: to nie
1: każdy,
2: żadnych znamion języka.
1: I przede wszystkim każdy, kto twierdzi, że doświadcza tego daru, to każdy mówi tak po swojemu, w innym języku. A to chyba powinien być spójny, jeden język, nawet jeśli byśmy przyjęli, że to jest jakiś język anielski, nieznany na ziemi, no to powinni różni ludzie obdarzeni tym darem mówić jednakowo jakoś, nie?
2: Nie, no są takie, wiesz, są tam takie zbieżności, że są podobne głoski i tak dalej, ale nie ma nic. To nie jest język, po prostu, zwyczajnie, to nie jest język.
0: Wiesz, no, tak jak w Biblii, on jest wymieniany w liście do Koryntian, między innymi, razem z darami właśnie takimi proroczymi, czyli dar prorokowania, dar mówienia innymi językami, dar tłumaczenia języków, dar słowa wiedzy, to są dary Ducha Świętego i takie ponadnaturalne przekazywanie informacji z duchowego świata do rzeczywistości.
2: No,
0: Jak mówiliście, że są języki, które są, czasami Bóg daje dar języków, który jest naturalnym ludzkim językiem. W tym roku, w sierpniu będzie w Polsce taki człowiek, który dostał 16 darów, 16 języków, mówi 16 językami normalnymi, naturalnymi, nie uczył się, a mówi, Surprise Sitol, taki człowiek, i tak to jest, że

0: Oczywiście, że czasami Duch Święty daje dar języków do tego, żeby komunikować się z osobą z innej kultury, właśnie z innego kręgu
1: Okej, ale
0: językowego,
1: jeszcze raz, bo chyba
0: ale
1: cały czas jest
0: tak.
1: kluczowy punkt pominięty. Przepraszam najmocniej.
0: Tak,
1: To nie
0: no
1: są
0: pewnie.
1: języki. To ten bełkot, którego słyszałem długie godziny, nie ma żadnych znamion języka. Nie ma. Nie ma tam przecinków jakichś sensownych, nie ma, kurde, zaimków, przyimków, niczego nie ma. To nie jest język. Zwyczajnie. To po prostu nie jest język.
0: Ale wiesz, no to nie jest
1: Język ma swoją
0: język w tym
1: strukturę.
0: świecie.
1: Język ma swoją strukturę i czy ona będzie jakoś super długa i powiedzmy, że o, tam w naszym świecie to jest język anielski, 15 minut zajmuje powiedzenie jednego słowa albo zupełnie odwrotnie. Jesteśmy w stanie to po prostu przy obecnej technologii policzyć, zobaczyć i sprawdzić tą prawidłowość, czy ona zachodzi, czy nie zachodzi. To jest dokładnie ta sama technologia, która jest używana też na przykład przy poszukiwaniu życia pozaziemskiego. Jeżeli jakiś sygnał przychodzi skądś tam, to jesteśmy w
0: Pewnie.
1: stanie po bardzo małej próbce sprawdzić, czy to jest język. I ta
0: Ale
1: technologia jest
0: wiesz,
1: idealna, ona jest perfekcyjna. Nie ma
0: no.
1: w niej błędu. Ona się opiera o naturę wszechświata. I to się nie łapie, sorry, ale glosolalia zwyczajnie nie są językiem.
0: Ale wiesz, ja trochę jestem w tym środowisku i w tej rzeczywistości, no trochę od 25 lat, to ostatnio sobie właśnie to uświadomiłem, że to już 25 lat i też moje języki na początku wyglądało inaczej, a dzisiaj, kiedy modlę się językami, jest to inaczej, ale i tak jak powiedziałeś, dzisiaj jeśli modlę się, jeśli mówię w językach, bo ta modlitwa to też już nie można to rozkminiać. Jeśli mówię w językach, też pojawiają się zdania, słyszę zdania, słyszę po prostu wykrzykniki,
1: Okej,
0: słyszę
1: fajnie, to ja mam
0: jakiś
1: propozycję.
0: dialog w
1: Mam
0: tym,
1: bardzo
0: nie?
1: prostą propozycję. Bardzo prostą propozycję. Nagraj to, co mówisz w językach i bądź tą pierwszą osobą, która zgłasza swoje glosolalia do niezależnych środków badawczych. I jeżeli jest tak, jak mówisz, to one powiedzą, okej, dobra, to jest język. Tu są struktury charakterystyczne dla języka i to przyklepią. To się jeszcze nikomu nie
2: Chrześcijanie
0: udało. Ale wiesz,
2: niechętnie się
0: ale nie
2: dzielą
0: mam
2: tym.
0: ktoś tam wchodzi?
2: Nie.
0: Halo?
2: Nie, mów śmiało.
0: No, wiesz, tylko jakby po co, nie? Ja nie mam potrzeby udowadniać sobie czy tam swojemu rozumowi i
1: Zależy
0: swojemu
1: ci na tym, żeby
0: intelektowi.
1: więcej osób było zbawionych, czy nie?
2: Zenon, ale dajmy się wypowiedzieć tutaj
0: Ale
2: Michałowi.
0: dar języków nikogo nie zbawia. To jest dar, który pomaga mi pogłębiać moją relację z Bogiem. I na przykład Paweł pisał w liście do Koryntian, że kto mówi językami, siebie samego buduje. Więc ja dużo mówię w językach, dużo się modlę w językach i widzę, jak to zmienia moje wnętrze, moją relację z Bogiem. A takim dla mnie praktycznym przejawem tego, że moje języki są autentyczne, ten język, który mam od Ducha Świętego, że jest autentyczny, bardzo często, kiedy modlę się językami w obecności innych osób, demony wychodzą z tych osób. Więc dla mnie to jest praktyczne przełożenie. Wiem, że wtedy w tych językach wypowiadam pewne zwroty, czy rozkazy, no pewne rzeczy się dzieją, no i po prostu widzę, że demon się manifestuje, wychodzi, coś się dzieje, po prostu jest poruszenie duchowe, więc ja coś mówię, niekoniecznie właśnie tutaj o to chodzi w darze języków, że mój umysł jest za mały i za ciasny, żeby zrozumieć, co duch we mnie chce robić, co Duch Święty we mnie chce robić. I dlatego dar języków to jest omijanie mojego umysłu, po to, żeby Duch Święty mógł robić to, co chce. Tak
1: Super.
0: pokrótce.
1: Dobra, dalej. Zostawmy to już może. To jest bezproduktywne, ale sugerowałbym, wiesz, naprawdę, jeżeli ci zależy na tym, żeby
0: Okej,
1: więcej osób było
0: no
1: zbawionych,
0: dobry
1: nagraj
0: pomysł.
1: to, wyślij do uniwersytetów i politechnik, tam, gdzie jest lingwistyka i tak dalej. Rób to, naprawdę. To myślę, że będzie fajnie, nie? Lepiej dla ludzkości, jeżeli się potwierdzi, że masz rację. Teraz tak. Powiedz mi, jaka tam relacja jest między Starym a Nowym Testamentem między Jezusem a Jahwe, według twojej teologii?
0: Jezus powiedział takie słowa w jednym miejscu, że kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. I to mi wszystko wyjaśnia, wiesz, że Starego Testamentu, czytając tylko Stary Testament, nie można zrozumieć Boga, dopiero Jezus jest objawieniem Boga. I jeśli czytam Biblię w całości i patrzę na Jezusa, to rozumiem, jaki jest Bóg, jaki jest Ojciec.
1: A to teraz jest pytanie takie, czy chrześcijaństwo to jest system, który jest obiektywny moralnie, czy jest subiektywny moralnie?
0: Wiesz co, może nie jestem dobry w jakichś takich subiektywny, moralnie obiektywny. Nie jestem znaczy się, dobry.
1: Czyli jak mi pasuje, jaka jest godzina na zegarze, to jest dobre, albo coś tam, to zależy, tak zwane, to jest subiektywny,
0: tak,
1: moralnie.
0: To zależy, to jest sobie, okej, dobrze, no już teraz łapię. No.
1: To zależy, tak?
0: Wiesz co, zależy, bo Bóg, czy Słowo Boże jest jedno i od A do Z i to jest Słowo Boga. Tylko właśnie to, co rozmawialiśmy wcześniej, że Duch Święty nas prowadzi i Duch Święty czasami mówi tak, czasami mówi inaczej i właśnie to mnie jakby porusza też w chrześcijaństwie i w tym, co widzę, że nie jest to właśnie reguła, nie jest to zbiór sztywnych zasad, tylko w Starym Testamencie były tablice, było prawo mojżeszowe, a teraz to prawo jest wypisane na tablicy mojego serca. Mam Ducha Świętego, który mnie prowadzi.
1: Dobra. To tablica twojego serca w jakich scenariuszach pozwala ci zabić niemowlę albo kilkuletnie, najwyżej kilkunastoletnie dziecko? W jakich sytuacjach popełniłbyś to i byłbyś zgodny z chrześcijaństwem?
2: No jeśli by Bóg kazał, no to chyba odpowiedź jest oczywista.
0: No. Znaczy wiesz, no dzisiaj by mi nie kazał, bo...
1: Nie, ale no prosta sprawa. Przychodzi Jezus 100%, mówi ci, słuchaj, tu jest dziecko, powiedziało, że tutaj jest ten, że Jasiek jest ciulowy, nie? Że to jest frajerem, ma krzywe zęby, nie? Weź go, zabij, nie? Zabij to dziecko. I co, zabiłbyś? Gdyby autentycznie stanął przed tobą Jezus i powiedział, zabij to dziecko, bo ono powiedziało na Jaśkę, że ma krzywe zęby.
0: Nie, powiedziałbym do tego Jezusa, spadaj gnojku, szatanie, wynoś się,
1: nie zakładamy gnojku, szatanie, proszę mi tu nie robić wybiegu. Autentyczny Jezus, prawdziwy.
0: Ale nie, to nie byłby Jezus, bo Jezus nie zaprzecza swojemu słowu.
1: A Bóg?
0: Co powiedział?
1: A Bóg? A gdyby to był Bóg, Adonaj?
0: No ale wiesz, no Bóg nie zaprzecza swojemu słowu.
1: Nie, ja, ale jak to? Czekaj, bo...
0: No tak.
1: Napisane w Piśmie Świętym. Bóg zabił kilkuletnie dzieci, wyczarował niedźwiedzie i je rozszarpał, bo powiedziały na jego kolegę, że jest łysy, nie? I to był dobry powód, żeby te dzieci zabić.
2: No z proroka się śmiały, a to Panu Bogu się bardzo nie podoba. Tak
1: ja dokładnie tą samą sytuację przedstawiłem, tylko że zamiast łysego kolesia były krzywe zęby.
0: No dokładnie. Zabiłbyś? Jest tak. Nie zabiłbym.
1: No ale to jest jak? To jest tak słabo? A to
0: nie
1: jest
0: zabiłbym.
1: Zabić? No Bóg może? To wtedy jest okej? Okay?
0: Wiesz, nie. Kto, Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca.
1: Czyli dobra, Jezus to jest Ojciec, nie? I są dzieci, które na jego dobrego kolegę coś tam złożyczą i zabija te dzieci. To jest w porządku?
0: Ale wiesz, bo są pewne duchowe prawa. W duchowym świecie nie jest tylko Bóg i jego aniołowie, ale też jest cała ekipa duchowa, demoniczna.
1: Są przyzwane niedźwiedzie, które zabijają dzieci jeszcze są. No.
2: Zenon, tak nie wchodźmy sobie w słowo, co tak apeluję, wiesz, dajmy skończyć zdanie zawsze. Wiem, że są emocje, wiem, że jest tutaj dynamika rozmowy, ale mówmy pojedynczo.
0: Dobrze. To kto teraz mówi?
2: Mów, Michale, to do Zenona było jakby.
0: Dobrze.
2: Co.
0: Dobrze. Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. I to jest totalne wypełnienie obrazu biblijnego Boga. Właśnie Jezus też, jak przyszedł, to powiedział, Jezus jako pierwszy zaczął używać tego sformułowania, że Bóg jest Ojcem. Wcześniej w ogóle nie było takiego czegoś. Był Bóg, Jahwe, Adonai i tak dalej. Było mnóstwo imion Boga. Jezus pierwszy pokazał Boga jako Ojca. I te różne tragiczne wydarzenia i czasami dramatyczne, które są opisane w Starym Testamencie, one mają zawsze drugie duchowe dno i dla mnie, nawet jeśli czegoś nie rozumiem, to ja ufam właśnie całemu słowu, całemu objawieniu, ufam temu, co Jezus powiedział, że Bóg taki nie jest po prostu. Nie rozumiem tej sytuacji w danym momencie, ale jeszcze raz wracam, co jest też ważne w chrześcijaństwie i dla mnie, do tego, jakiego Boga znam. Bo ten Bóg, który 25 lat temu mnie dotknął, doświadczyłem tak potężnej miłości, takiej dobroci, że nigdy wcześniej, ani nigdy potem nie doświadczyłem czegoś takiego. Więc ja znam Boga, który jest miłością, który jest dobry i tego Boga objawia mi Jezus. I jeśli jakieś są sytuacje w Starym Testamencie, których nie rozumiem, to nie rozumiem i dlatego, że jeszcze nie mam tego objawionego, ale to objawienie do mnie przyjdzie po prostu.
1: Okej, ale utopiłbyś dziecko? Tak, dlatego, że jego rodzice są jakieś tacy nie halo? Utopiłbyś?
0: Ale Bóg mi dzisiaj, znaczy mówisz o kilku milionach dzieci, mówisz o potopie, tak?
1: No powiedzmy, no.
0: No to wiesz, czy to były dzieci tak naprawdę, bo wiemy, że wcześniej, ale posłuchaj, dlaczego był potop? Bo wcześniej aniołowie, duchowe byty, przekroczyły wyznaczony im zakres działania, czyli były duchami i miały takimi pozostać i te duchy się zmaterializowały w jakiś sposób i zaczęły współżyć z kobietami. I zaczęły się rodzić hybrydy. Pomieszanie człowieka z demonem. Biblia o tym mówi i tam jest użyte słowo nefelim, zaczęli rodzić się olbrzymi. To dzisiaj też różne...
1: To straszne, ja bym zabijał. To faktycznie, to jest dobre, żeby kogoś zabić.
0: Poczekaj, rodzą się olbrzymi, ci olbrzymi potem robią straszne rzeczy, bo tam jest napisane, że była wielka nieprawość ludzi na ziemi. Na przykład Księga Henocha to opisuje, która jest apokryficzna, ale też jest cytowana w Biblii w różnych miejscach. I tam naprawdę dochodziło do dramatycznych scen, ale nie ze strony ludzi, ale ze strony hybryd, połączenia demonów z ludźmi. Potem te hybrydy zaczynają współżyć ze zwierzętami. Naprawdę był tam niezły cyrk.
1: No.
0: Mówi się, że praktycznie Noe został z tą czystą genetyką, taką ludzką, a resztę wszystko to już było pomieszanie człowieka z demonem. I dlatego,
1: no i co z tego? No, nie wiem, czy demon to jest jakiś gorszy, bo wiesz, nawet jeżeli jest gorszy ten demon, to Bóg go stworzył i wiedział, co robi. Wiesz, twierdząc, że demon jest jakiś zły i trzeba go zniszczyć i zdeptać koniecznie, to jest jak gdyby urąganie Bogu, tak? Znaczy nie ma niczego. Nie ma czegoś, co bardziej urąga Bogu jako takiemu niż religia. To jest fakt. Bo najpierw tworzy się byt, który niby jest doskonały i nieomylny, a później się daje miliard powodów, dlaczego tak nie jest. Co z tego?
2: Okej,
1: co
2: z tego? Zenonie, to może zróbmy tak, że Michał się teraz odniesie jakoś do twoich zarzutów i pytań różnych, a ja już będę się z tobą żegnał, bo wiesz, musimy trochę czas kontrolować, już godzina.
1: Dobra, okej, ja też chętnie zejdę. To nie, to może szybko na koniec, bo było jedno pytanie słuchacza z kamieniem. Wiesz, paradoks omnipotencji, nie? Czy Bóg może stworzyć taki kamień, którego by nie był w stanie dźwignąć? I prosiłbym cię, żebyś odpowiedział zgodnie z Biblią, czyli niech twoja mowa będzie prosta. Tak, tak.
2: Jak
1: nie,
2: taki
1: nie.
2: Gimbo ateista na końcu pojechałeś.
1: Nie, znaczy ja
2: najbardziej oklepany z tym kamieniem. To można na kilka sposobów odpowiedzieć, że Bóg nie robi niczego sam wbrew sobie, albo że jest to nielogiczne pytanie. No, ale dobra.
1: Słabo. Jest fajna odpowiedź na to pytanie.
0: No
1: ale
0: to powiedz.
1: Nie, jestem ciekaw ciebie. Najpierw ty powiedz, a później ja ci odpowiem. Nie robiłem tego nigdy publicznie i przed wieloma ludźmi, nie? Ale to najpierw ty mi powiedz, jak ty to widzisz.
0: Wiesz, nie zastanawiałem się nad takimi rzeczami. Ja znam Boga, który jest miłością i mój Bóg zajmuje się kochaniem ludzi, zajmuje się dobrymi rzeczami i nie wiem...
1: Okazjonalnie stworzy wirusa HIV i raka.
0: A wiesz, a tak może go stworzą... A może stworzą go demony, które funkcjonują w świecie duchowym. Wiesz.
1: No, słabo mu to idzie.
0: No to powiedz, ale nie, no powiedz o tym kamieniu, jestem ciekawy. Ja nie, no, może nie jestem
1: moja
0: taki
1: odpowiedź
0: wiecz.
1: Na paradoks omnipotencji, ale to tak, tak dla jasności, żeby nie było wątpliwości dla potomnych. To się tyczy Boga, a nie Jahwe. Proszę nie mylić tych pojęć. Czyli ten z chrześcijańskiej i tam judaistycznej historii się na to nie łapie. Bóg właściwy decyduje się z paradoksem. I tyle, jeżeli jest, chodzi o głos.
2: Jest ponad logiką, no ja myślę, ponad czasem.
0: No.
1: Więc ja myślę, dobra, że... dziękuję, ale ten, ale no...
0: A czek, ale jeszcze przypomnij, a co było wcześniej? Co było wcześniej pytanie, bo... Te,
1: Nie, no, o tą omnipotencję. Dobra, nieważne. Powiem ci tak, przypomnę tylko na koniec. Nagraj to swoje mówienie językami, wyślij to do ośrodków badawczych, albo przynajmniej wrzuć na YouTube'a, to ja wyślę, okej? Okay? I zostaw gdzieś linka. Zrobimy może coś dobrego, może ja się mylę, może faktycznie można ludzi zbawić i trafić do nieba i, wiesz, mieć nieskończoną nagrodę za skończone zasługi. Może tak jest, nie, ja nie wiem. No.
2: No dobra, Zenon, dzięki za telefonik, dzięki. Trzymaj się. Uff, taki trochę napastliwy, nie, słuchacz, ale...
0: Nie, super, super. Wiesz, to wszystko... Znaczy ja może nie jestem takim, nie wiem, nie filozofuję, może nie jestem takim intelektualistą, bardziej duchowe rzeczy mnie rajcują i lubię się poruszać w takich duchowych. Ale jeśli pozwolisz, odniosę się do tego ostatniego zdania rozmówcy, nie pamiętam nic.
2: Zenona.
0: Tak, on powiedział, że może Bóg wynagrodzi. Właśnie to jest to, co na nowo Luther przypomniał, co w Biblii jest od samego początku, że zbawiani jesteśmy nie z uczynków, ale z łaski. Czyli to, że ja trafię do nieba, nie jest moją zasługą kompletnie, ale to, że ja trafię do nieba, jest darem, jest dobrym, jest łaską, no to może to jest dobre słowo, jest łaską Boga, czyli ja jestem zbawiony, bo wierzę, że już jestem zbawiony, nie dlatego, że zrobiłem coś dobrego, nie dlatego, że tam pomogłem babci przejść przez ulicę, albo prowadzę kościół, albo dużo się modlę, albo czytam Biblię, czy coś, nie z tego powodu jestem zbawiony, czy będę, ale jestem zbawiony dlatego, że na krzyżu dla mnie, za mnie, zamiast mnie umarł Jezus. To mnie zbawia jedynie i o tym mówił Luther, o tym mówi się w każdym kościele protestanckim, że nie zbawiają nas uczynki, ale łaska Boga i ta miłość, którą Bóg pokazał nam przez Jezusa właśnie.
2: No, wiele z tych rzeczy, o których mówisz, to ja już je słyszałem wiele lat temu od takiego przewodnika, lidera pewnej grupy wyznaniowej, Martina Lechowicza, który prowadzi od lat taki podcast o chrześcijaństwie. On właściwie się nigdy nie deklarował, że jest tam czy protestantem. Znaczy, on reprezentuje coś, co można by nazwać kościołem opartym na Ewangeliach. No, protestanci tak mają, że opierają się po prostu na Ewangeliach, na Biblii. I myślę, że są dzisiaj takie nurty chrześcijańskie, które nie mówią o sobie wprost, że my jesteśmy jacyś tutaj od Lutra czy od Kalwina, tylko po prostu wierzą w bardzo podobny sposób do ciebie, ale się nie deklarują, że my jesteśmy tacy, owacy, my pochodzimy stąd czy stamtąd, nie?
0: My dokładnie tak samo. Ja nie jestem, nie jesteśmy w zrzeszeniu luterańskim, ani kalwinistycznym, ani baptystycznym, ani też zielonoświątkowym, bo mój kościoły, które prowadzę, tak tylko prawnie są, znaczy prawnie, też przyjacielsko jesteśmy zrzeszeni z czymś, co się nazywa Kościół Boży w Polsce. To jest zarejestrowane normalnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jako Kościół, tak samo jak Kościół Katolicki. Każda grupa, każda wspólnota może się zarejestrować normalnie w ministerstwie. Mamy swój NIP, REGON, numer konta i tak dalej. Po kolei jesteśmy legalnie działającym kościołem. Ale też nie identyfikuje się, bo mówimy o protestantyzmie jako o czymś ogólnym, czymś szerokim, ale tak jak wcześniej tam powiedziałem, że jest wiele nurtów, wiele charyzmatów czy powołań, wiele różnych rzeczywistości, które są pod tym jednym słowem protestantyzm się kryją.
2: Mam tu trochę pytań różnych od słuchaczy, zanotowałem sobie, to może tak szybko przelecimy. Trochę przez to chaotyczna może audycja, no ale nie chciałbym, żeby to zostało gdzieś tam zapomniane. Pytanie do pastora Michała. Czy zagłębiał się w prawdziwą historię Jezusa i Marii Magdaleny, która ma związek z katarami?
0: Nie ma tego w Biblii.
2: No w sumie
0: krótko, tak. Prosto. Dużo jest pism apokryficznych i dużo jest historii różnych, ale wiecie, no znowu można powiedzieć, no tak, są fajnie i tak dalej, ale ja czytam Biblię i widzę, że to działa w moim życiu. To jest po prostu doświadczenie mojego życia. Dzisiaj jestem szczęśliwy, spełniony. Wiem, że moje życie tutaj to nie jest wszystko. Mam doświadczenie duchowego świata, doświadczenie Boga, a dlatego, że czytam Biblię. Więc jeśli Biblia mi mówi, że poza tym, co w niej jest, nie ma nic innego, to ja mogę czytać te historie, o których tutaj słuchacz pisze, ale na zasadzie po prostu fikcji literackiej. Nie jest to prawda, dlatego że nie ma tego w Biblii. No, dla mnie to jest jednoznaczne. Jedynie duchowy świat w prawdziwy sposób opisany jest w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie, w Biblii, którą znamy.
2: A powiedz, bo to mnie tak nurtuje dosyć mocno już od bardzo dawna. Dlaczego uznawać tą Biblię, ten Nowy Testament, który właściwie jest zredagowany przez cesarza Konstantyna i jego ludzi, za tą właściwą Biblię, a nie dorzucać do tego apokryfów? Dlaczego wykreślać apokryfy? Tylko dlatego, że w pewnym momencie grupa ludzi stwierdziła, że to bierzemy, a tego już nie, bo to brzmi, powiedzmy, nam nie pasuje do układanki. Zawsze mnie to tak nurtowało. Dlaczego też ty zakładasz, że cesarz Konstantyn był, powiedzmy, jakiś uprawniony w ogóle do zredagowania tego, co znamy dzisiaj jako Biblia, Nowy Testament?
0: Czy z tego, nie jestem też jakoś tam historykiem, ale z tego, co się orientuję, to jeszcze przed cesarzem Konstantynem w Antiochii został jakby złożony ten kanon Nowego Testamentu. Konstantyn na szczęście w tym nie mieszał, bo Konstantyn to tak naprawdę założył Kościół katolicki. Czy założył podstępem, ale kanon Nowego Testamentu był złożony przez uczniów apostołów jeszcze grubo przed Konstantynem. Ale wiesz, jak się czyta, ja nie traktuję tego też intelektualnie, po prostu czytam to i widzę, jak to pracuje we mnie. Widzę, że słowa Nowego Testamentu dają mi życie, dają mi energię, dają mi rozeznanie. One no doświadczalnie, to jest świadectwo mojego życia, że czytam, poznaję to i to działa. Ja też jestem chłop prosty, od pługa oderwany, lubię, jak coś działa, lubię konkret, tak normalnie w życiu. I nie byłbym, gdyby to nie działało, gdyby to było tylko bicie piany jakieś religijne. No kiedyś tak byłem w katolicyzmie, że po prostu się robiło pewne rzeczy, dlatego że tak należy. Wchodziło się na te nabożeństwa, na te msze, wychodziło się i kompletnie nie było zmiany we mnie. Nie dawało mi to żadnych odpowiedzi, nie powodowało to w jakiś sposób zmiany jakości mojego życia. Tutaj nawet. A teraz, odkąd zacząłem czytać Nowy Testament, odkąd zacząłem brać to jako Słowo Boga, jako Boże instrukcje, takie wskazówki dla mnie, czy po prostu list miłosny do mnie od mojego Boga, to moje życie każdego dnia praktycznie się zmienia. I dlatego też jestem pastorem, bo nie dlatego, że się uczyłem, nie dlatego, że skończyłem jakieś studia, nie dlatego, że ktoś mnie mianował, ale po prostu no jestem pastorem kościoła, są dwie wspólnoty w Krośnie i w Sanoku i gromadzą się wokół mnie ludzie, którzy widzą, że w moim życiu to działa. Oni by nie przychodzili na spotkania, nie chcieliby ze mną rozmawiać, modlić się, spotykać, gdyby nie widzieli, że to działa. A tak widzą, że nie wiem, mam fajną rodzinę ułożoną, że moja żona nie chodzi z podsinaczonymi oczami, że mam ogarnięte dzieci, że funkcjonuję normalnie w takim sensie, że no właśnie że widzą w moim życiu, że to działa. I dlatego jestem jakby liderem i przewodnikiem, tak jak to określiłeś na początku. Nie jest to urząd właśnie. A A to, że widzą to inni ludzie i mówią mi o tym, to jest dla mnie też takie potwierdzenie, że sobie tego nie wkręcam, że nie jestem jakimś tam narcystycznym kolesiem, który mówi, jaki to jest fajny, ale słyszę to po prostu, taki mam feedback z zewnątrz, nie? Jest potwierdzenie na zewnątrz, że Nowy Testament, czy w ogóle Biblia wpływa na moje życie i mnie zmienia i ja to widzę, że mam się lepiej, każdego dnia coraz lepiej. Widzę, że właśnie no, jestem uspokojony wewnątrz, ale też inni to widzą. I dla mnie to jest świadectwo tego, że to jest prawdziwe.
2: Maciej na czacie pytał, czy Bóg przypala, czy Bóg nas przypala ogniem i siarką przez miliardy lat? No nie przez miliardy, tylko jeśli już to przez nieskończoność. No właśnie, jak z tą kwestią tej straszliwej kary, jaką jest piekło, jedyna alternatywa dla dostąpienia łaski nieba dla chrześcijanina z twojego nurtu? No, wydaje mi się to czymś bardzo okrutnym nawet dla najgorszego łotra, no bo cierpienie przez nieskończoność, nieskończonych katuszy, tak strasznie, w tak straszny sposób opisywanych, no jest czymś, co aż się wymyka percepcji naszej. Jak to się ma do tej wielkiej miłości Boga, który pewnie zdaje sobie sprawę doskonale, no musi sobie zdawać sprawę z tego, że ktoś tam w tym momencie doświadcza takich piekielnych mąk. No jak to jest właśnie?
0: No Bóg stworzył człowieka na początku do tego, żeby z nim funkcjonować na ziemi, stworzył ten wspaniały ogród, Eden, i Bóg żył z człowiekiem i chciał, żeby tak było zawsze. Żeby być z człowiekiem, żeby wszystko było okej, ale jest jeszcze właśnie ta duchowa siła. Teraz mi się przypomniało, Zenon o tym mówił, czy Zenek o tym mówił, dlaczego Bóg stworzył no diabła, zło. Bóg jest wszechmogący i wszechwiedzący, Bóg Jahwe, bo ja tutaj mówię o Bogu Jahwe w odróżnieniu od Zenka, bo nie wierzę w żadnego innego Boga, chociaż wiem, że sporo różnych takich teorii jest, że jest jeszcze jakiś inny, ale jest, według mnie jest tylko jeden Jahwe i on kurka, wyleciało mi z... Wyskoczyłem teraz z tego toku.
2: Spokojnie, zaraz sobie przypomnisz. To normalna sprawa, że czasami coś wyleci z głowy, jest troszeczkę tak. lekki stresik.
0: Nie, po prostu jest za duży rozstrzał pytań i myśli.
2: No
0: nie?
2: Właśnie, tak, trochę chaos. Ale,
0: no, za duży rozstrzał jest. Ale Zenon pytał właśnie o tego Boga, przypomnij mi, Zenon pytał
2: on
0: o Boga.
2: On mówił o Adonaju, coś mówił, no to są różne imiona Boga w Biblii, tak? Jest, raz się go nazywa tak, ale, Adonaj, tak, ale, raz Bóg mówi cała, o sobie cała... w liczbie mnogiej, że jako my bogowie, no to tak różnie jest. Jahwe, Jehowa, no różnie się go nazywa w sumie, nie? Tego Boga, a czasami po prostu Bóg. Co jest fajną nazwą, bo to wyróżnia go spośród innych bogów, że to jest po prostu Bóg. Taki tak. Trochę bezimienny, nie? Jakby.
0: Dobrze. Może poproszę cię jeszcze raz o to pytanie ostatnie od słuchacza, odjechałem za bardzo w bok.
2: To ostatnie pytanie dotyczyło, no jak to jest z tą straszliwą karą, jaką jest piekło i cierpienie właściwie w nieskończoność, bo jak rozumiem, ci skazani na piekło, oni już nigdy z niego nie wyjdą i zawsze będą tam dręczeni przez diabły, co też mi się trochę dziwne wydaje, bo takie diabły to takie głupkowate trochę, że się tak rajcują tym, że kogoś tam dźgają przez i przypalają przez, przez wieki. Ja sobie zawsze piekło starałem się wyobrażać trochę jako taki stan pustki, odłączenie się od tej miłości Bożej i takie zdanie sobie sprawy, że coś bardzo fajnego nas ominęło, bardziej jako stan ducha niż rzeczywiste miejsce. Ta wizja piekła, gdzie są cierpienia, tortury, kojarzy mi się z taką średniowieczną, ze średniowieczną wizją bardziej, nie?
0: No być może tych Także tutaj jakieś mitologie wchodzą i tak dalej. Do naszej wyobraźni, w naszej kulturze tak to funkcjonuje. Ale właśnie, że Bóg, bo tutaj chodzi o diabła, właśnie, że Bóg stworzył, teraz przypomniało mi się, o czym mówiłem, że Bóg stworzył anioły z wolną wolą, tak samo jak stworzył człowieka z wolną wolą. I chociaż Bóg jest wszechmogący, to Bóg daje wolną wolę i człowiekowi, i aniołom. I jeden z tych aniołów, który miał na imię Jutrzenka, to było jeszcze przed stworzeniem świata, on był pięknym aniołem, był bardzo blisko Boga, usługiwał Bogu, ale jednak był stworzonym przez Boga aniołem, no jemu przyszła do głowy taka myśl, że on może być jak Bóg. I dlatego został usunięty, bo po prostu no, to jest ta słynna pycha, to jest ten pierwszy grzech właśnie anioła, który miał wolną wolę. Widział piękno Boga, widział jego chwałę, widział jego moc, a jednak przyszła mu do głowy taka myśl i zaczął robić pewne działania w tą stronę, żeby jemu też oddawać chwałę, tak jak oddaje się chwałę Bogu Jahwe. I dlatego ten anioł został strącony i dlatego został usunięty, bo on zaczął rozwalać tak naprawdę to doskonałe miejsce. I teraz mamy Boga, który chce być z człowiekiem, Boga, który kocha człowieka, stwarza mu doskonałe warunki do życia. Anioł, ten wąż, czy ten opętany wąż, można powiedzieć, demon, który, czy ten szatan, który był w wężu, zwodzi ludzi i oni zaczynają i też mają tą złą naturę, czyli nie mogą już być w relacji z Bogiem, który jest czysty i święty. Bo właśnie grzech, zło powoduje, że człowiek jest oddzielony od Boga. I teraz wyobraźmy sobie, że no nie wiem, na ziemi jest, my w Polsce może tego nie doświadczamy, chociaż no jeszcze 70 lat temu II wojna światowa, źle, realnie, po prostu wybuchy, zagrożenie życia, bardzo źle, bardzo hardkorowe warunki do życia i alternatywa niebo. I teraz w niebie jest spokój, jest odpoczynek, jest radość, są no, wspaniałe warunki do życia i powiedzmy i warunki wojenne. I teraz Bóg chce, żeby człowiek żył w takich warunkach na nowo. Więc żeby człowiek żył w radości, w spokoju, żeby nie było chorób, nie było cierpienia, łez, Bóg tego po prostu chce dla człowieka. I dlatego usuwa ze swojego środowiska i ze swojego, z tego miejsca, gdzie jest, wszystko, co zaburza ten stan. Czyli gdyby do nieba trafił człowiek, który ma, nie wiem, skłonność do kłamstwa, nie? Czyli ma, powiedzmy, jest takim grzesznikiem, kłamcą i do nieba trafia taki człowiek, który jest kłamcą, to taki człowiek rozpierdzieliłby to niebo w pół roku. I wszyscy by już kłamali, byłoby dużo zamieszania i to nie byłoby niebo. Dlatego Bóg oddziela to, co jest czyste, od tego, co jest grzeszne, bo chce, żeby rzeczywiście było to miejsce takiego doskonałego odpoczynku, ten raj, którego wszyscy gdzieś, myślę, świadomie, nieświadomie chcemy tutaj sobie zbudować na ziemi, czy czekamy na niego w przyszłości. I Bóg chce dać człowiekowi miejsce odpoczynku, miejsce bez śmierci, bez chorób, bez kłamstwa, bez morderstwa, bez hipokryzji i w ogóle i tak dalej, ale jeśli to ma być takie miejsce, to nie może być w tym miejscu ktoś, kto będzie żył od środka. A to wszystko wynika z tej wolności, którą Bóg dał człowiekowi, wolności wyboru. I do dzisiaj ta wolność jest nam zostawiona.
2: Czytałem.
0: Nie wiem, czy dobrze to wyraziłem. Czy złapałeś tą myśl o raju, który jest bez grzechu?
2: Znaczy, rozumieć rozumiem, ale niekoniecznie do mnie to przemawia, wiesz? Bo ogóle czytałem też różne wizje nieba, które można wyłowić ze Starego i Nowego Testamentu. To jest takie miejsce, które nie wiem, czy chciałbym tam być. Tam musi być strasznie nudno. Czy to nie różne drobne, grzeszne przyjemności, czy to one nie czynią świata fajnym, co to za świat, w którym nie można nikomu naurągać, czasami nie można się wyładować, w którym nie ma miejsca na jakieś grzeszne przyjemności, leniuchowanie, tylko wiesz, no kojarzy mi się to z takim niebem z ilustracji Świadków Jehowy, gdzie ulizany tatulcio w sweterku daje jabłuszko swojemu dziecku i się szczerzą do siebie i sarenka biega. To jest miejsce zupełnie jakieś ze mną niekompatybilne. Nie chciałbym chyba w takim miejscu, po prostu strasznie, strasznie takie, jak to się mówi, wiesz, słodko pierdzenie do siebie,
0: tak.
2: I takie po prostu, przepraszam za wrażenie, do zażygania po prostu dobre wszystko jest. A też są takie opisy, że to jest w ogóle miejsce, gdzie jest jakiś mur zbudowany, oddzielający, no w domyśle chyba tych, którzy tam nie mogą wejść, od tych, którzy się załapali, wszystko wysadzane drugimi kamieniami. Mi się to kojarzy z takim domem u cygana, bo tam wszystko ze złota, drogie kamienie, tak jakby to był jakiś wyznacznik wspaniałego miejsca, że taki przepych, nie? Jak u cygana jakiegoś. Żadne z tych opisów nie przemówiły do mnie tak, że chciałbym tam być.
0: No, rozumiem, bo też bym nie chciał być w takich miejscach, tak jak mówisz, ale no ja osobiście doświadczyłem obecności Boga. Miałem takie też spotkania z Jezusem i naprawdę, no to jest moje znowu, moje doświadczenie, moje subiektywne doświadczenie. No ja bardzo chcę, bo tego się nie da opisać po prostu. To nie ma w ogóle związku z tym, co teraz mówiłeś, z tymi różnymi historyjkami od Świadków Jehowy, czy z tymi obrazkami, które są nam wklejane gdzieś przed oczy. To jest tak wspaniała rzeczywistość, tak? No nie ma słów. No. Ja tego doświadczyłem, miałem kilka takich wejść. Oczywiście to nie było, że tam w ciele czy coś, ale miałem takie doświadczenia, takie spotkania właśnie z Jezusem, czy objawienie, jak to też u nas jest takie, tak często używamy tego słowa, objawienie. To nie jest intelektualne poznanie, to nie jest zmysłowe doświadczenie czegoś, ale to jest duchowe wejście w tą rzeczywistość. I ja doświadczyłem tego kilkukrotnie w swoim życiu i to jest dla mnie najbardziej oczekiwany moment, żeby być w tej rzeczywistości. To jest taka radość, piękno, którego te zmysły po prostu, które mam, nie wiem, byłem też w paru fajnych miejscach na ziemi, bawiłem się z paroma fajnymi zabawkami w swoim życiu i bardzo drogimi, byłem w bardzo drogich miejscach, doświadczałem różnych fajnych rzeczy tutaj w swoim życiu, ale nic, co doświadczyłem tutaj, nawet tak jak mówisz, z takich grzesznych uciech, nic nie może się równać z tym, no nie wiem jak to powiedzieć.
2: Błogostanem? Nirwaną?
0: Nie, to nawet nie jest błogostan, ale wiesz, no powiedzmy, że masz orgazm razy 1000 czy razy 1000 i on trwa i się nie kończy.
2: No tak, dlatego mi się to cały czas jakoś niezmiennie kojarzy z jakimś stanem po substancjach psychoaktywnych, które domyślam się według ciebie no pewnie będą złe i pewnie nie polecasz, skrytykujesz i odradzisz, a mi się wydaje, że mogą być dobre i zwiększać percepcję na przykład człowiekowi. Jaki jest w ogóle twój stosunek do marihuany na przykład, czy powinna być legalna?
0: Wiesz, no paliłem kiedyś. No ale jak to teraz tak zabrzmi po księżowsku, z moich doświadczeń duszpasterskich, z moich doświadczeń wynika, że to jest no nie za dobre, dlatego że zazwyczaj w 90 paru procentach kończy się to, jeśli ktoś pali marihuanę, rzeczywiście sięga po coś twardszego, no bo człowiek po prostu się, jak to powiedzieć, no, no już po jakimś czasie to już nie działa. Nie daje kopa, nie daje odlotów i tak dalej, nie wprowadza w stan, no bo człowiek się odparnia na tą substancję i zazwyczaj szuka człowiek czegoś więcej, ale z takich moich no, rzeczywiście duszpasterskich doświadczeń to wiem, że podczas różnych środków psychoaktywnych no po prostu się otwieramy na duchowy świat i bardzo często można złapać demona, można złapać jakąś duchową istotę, która wchodzi w człowieka, no bo te demony funkcjonują wokół nas, tak samo jak anioły. Demony są w tym świecie i one szukają ciała, w którym mogłyby zamieszkać, w którym mogłyby się realizować. A zażywanie środków psychoaktywnych to jest otwarcie się na wejście takich duchowych istot w człowieka. Więc no z tego powodu głównie nie polecam, bo potem no różne stany depresyjne, różne dziwne zachowania, których człowiek nie chce, wewnętrzny przymus, no właśnie, no cała paleta, można powiedzieć, niewłaściwych, niepożądanych skutków przebywania tych duchowych istot w naszych ciałach.
2: Zawsze możesz powiedzieć na przykład wiernym, którzy cię o to zapytają, że narkotyk zabiera nam największy dar, jaki dał Pan Bóg, czyli wolną wolę na przykład. To chyba nieźle brzmi, nie?
0: No tak, no super.
2: Ja bym się nadawał może na pastora, może. A co trzeba zrobić, żeby zostać pastorem na przykład?
0: Wiesz, no tak jak u mnie, no po prostu żyłem sobie z Bogiem. Żyłem sobie z Bogiem, poznawałem Go. Różne przejawy Ducha Świętego się manifestowały. Czasami ktoś przychodził, pytał o poradę, o pomoc. Czasami modliliśmy się, ludzie byli uzdrawiani, demony wychodziły. Czasami słyszeliśmy, odbieraliśmy od Boga właśnie takie prorocze wskazówki. I to powodowało, że coraz więcej osób chciało kontaktu, chciało czerpać z doświadczeń, chciało słuchać tego, co ja mam do powiedzenia na dany temat. Czyli był to taki naturalny proces takiego przejścia od bycia takim chrześcijaninem no, na co dzień do tego, żeby zacząć pomagać innym wchodzić w rzeczywistość no, właśnie chrześcijaństwa. Czyli to był... Nie skończyłem żadnych studiów teologicznych, nie byłem na żadnej uczelni, nie przyjąłem żadnych nominacji pastorskich. Po prostu jest wokół mnie grupa ludzi, którzy chcą czerpać z tego, co ja mam.
2: Słuchacze się trochę tutaj kłócą na naszych czatach. Ludzie, wyluzujcie trochę, siedzimy sobie, rozmawiamy. Ja na początku miałem, tak przyznam się, taką chęć, żeby trochę Michałowi dowalić, żeby tak ostro pojechać, z grubej rury, ale potem sobie pomyślałem, że jaki w tym jest sens, zaprosić kogoś na rozmowę, gościa i potem tak go męczyć i podchwytliwe pytania, co z tymi protestantami, co Hitlera popierali? No były takie nurty też, były. Kościół niemiecki właściwie z protestantów. Do Lutra też się można przyczepić, on był przeciwko demokracji, on uznawał taką władzę totalniacką mocno, on coś mówił, że miecz księcia powinien spływać krwią, i tak dalej, ale no ludzie, nikt nie jest doskonały, nie? A tymczasem niepowtarzalny orgazm na antenie, witamy.
3: Dobry wieczór, kłaniam się, cześć, uniżenie.
2: Cześć. Hej, hej.
3: Cześć. Takie pytanie, na początek może tak bardziej w kwestii formalnej. Jak prawidłowo zwracać się do pastora? Wasza emulsjo, wasza książęcamość?
0: Nie, nikt tak się do mnie nie zwraca.
3: Po prostu, ale no tak naprawdę, po imieniu się mówi do pasterzy.
0: No tak!
2: Wasza emulsja, no to żeś zabłysnął tutaj, panie dzwoniący, wasza emulsja.
3: Ale to tylko tak na początek, taka pierdółka. Natomiast ja się konkretnie chciałem zapytać o to, dlaczego Panu Bogu tak bardzo przeszkadza to, że człowiek doświadcza przyjemności seksualnej no, na różne sposoby, na przykład sam ze sobą, czy też z partnerką, bądź partnerem, z którym nie jest w formalnym związku. Dlaczego Panu Bogu tak bardzo ta kwestia przeszkadza?
0: No, przeszkadza. Wiesz, no wszystko by było super, gdyby nie było diabła. No, no cały czas o to chodzi. Bo Bóg stworzył przecież, no skąd narządy płciowe u mnie i u ciebie, skąd mechanizmy powodujące orgazm, skąd w nas pociąg seksualny, całe te procesy biochemiczne w naszych organizmach. No ja wierzę, że Bóg w nas je zamontował, że Bóg w nas je zamontował.
3: Dokładnie.
0: Dlatego, że chce, żebyśmy doświadczali rozkoszy, przyjemności. Ja jestem w związku małżeńskim od 17 lat i mamy bardzo fajny czas z moją żonką, kiedy jesteśmy sami i wiem, jakie to jest dobre i po prostu i wspaniałe, jak to pogłębia naszą relację, ile nam to daje radości i w ogóle. Więc to Bóg to stworzył.
3: Dobrze, ale moje pytanie było inne. Dlaczego Panu Bogu to tak przeszkadza, jeżeli to robimy na przykład sami ze sobą lub z partnerem, z którym nie jesteśmy w związku pobłogosławionym tam przed ołtarzem?
2: Bo nie wolno marnować nasienia według Pana Boga, grzech onana.
3: Ale ono się samo marnuje. Są polucje nocne i ono wsiąka w prześcieradło. No
2: właśnie. I co wtedy? I co tu zrobić?
0: Wiesz, no to może po kolei. Ej, bo rzeczywiście spektrum, no Bóg to jak Bóg coś stwarza, to Bóg to stwarza idealnie dobrze i chce, żeby człowiek się tym cieszył i żeby było wspaniale. Ale mówisz o współżyciu z osobą, która nie jest partnerem w danym momencie. No właśnie dlatego, że jak się rozmyślisz za miesiąc czy za dwa, to taka osoba zostaje po prostu z tymi doznaniami, z tymi doświadczeniami, zostaje w pewien sposób naznaczona przez twoją seksualność, przez twoje rzeczy. To jest raz, a Bóg stworzył to dlatego, żeby człowiek miał tą relację bliską właśnie z jedną osobą, żeby ten związek był na lata, nie? Ale powiem ci też znowu z tej mojej takiej duchowej perspektywy, że kiedy człowiek współżyje, to jest tak intymny i tak duchowy akt, że też właśnie demony przechodzą. I na przykład jeśli idziesz do prostytutki i współżyjesz z prostytutką, która współżyła wcześniej z innymi facetami, to wszystkie demony, które były w tych facetach, one po prostu wchodzą w tą prostytutkę, a potem wchodzą w ciebie. I po prostu jest miszmasz, akt seksualny jest otwarciem, podobnie jak przed chwilą mówiliśmy, jak narkotyki, to jest otwarcie swoich duchowych bram, duchowych wrót, przez które i jesteś otwarty. I podczas aktu seksualnego po prostu te demony sobie przeskakują, więc dla higieny duchowej dobrze jest nie spać z innymi osobami poza swoją żoną, to jest raz. Dwa, no zwykłe, takie proste, ludzkie, nie wiem, jakby to na chłopski rozum. No przecież ta kobieta, jedna, druga czy trzecia, one mają uczucia, czują się zranione, czują się potem, nie wiem, rozedrgane wewnętrznie, emocjonalnie i tak dalej. No bo Bóg stworzył człowieka dla jednej osoby, a potem w serduchu takiej kobiety czy takiego faceta, który co chwilę tam z inną, to nie wiem, na mnie to jest takie łe.
2: No dobra, to ja pojadę jednak kontrowersją trochę. Gdyby przyszedł do ciebie Michale jakiś wierny i zapytał pastorze, chciałem uprawiać seks analny, czy mi wolno?
0: Znaczy, wiesz, no znowu trzeba by było, to co padło wcześniej takie pytanie, czy prawo subiektywne, czy prawo takie od A do Z restrykcyjne, czy to, co jest wypisane na tablicy mojego serca. I prowadzenie Ducha Świętego. Wiesz, ja wierzę w to, że człowiek, kiedy staje się chrześcijaninem, kiedy spotyka się z Bogiem, Jezus mówi o czymś takim, że rodzi się na nowo. Jego duch rodzi się na nowo. I taki człowiek narodzony na nowo zaczyna mieć myślenie, zaczyna mieć pragnienia, zaczyna mieć pomysły zgodne z Bożą wolą, bo Duch Święty zaczyna mieszkać w człowieku. I nawet to jest też w seksie po prostu się objawia, że to, co kiedyś było dla mnie jakimś tam, nie wiem, coś mnie rajcowało, coś mnie kręciło i tak dalej, że ja w miarę życia z Bogiem po prostu też w tej sferze zaczynam to rozumieć inaczej, zaczynam mieć inne pragnienia, nie chcę skrzywdzić partnera czy partnerki, sorry, bo to tak to zabrzmiało, bo nie chcę skrzywdzić partnerki, nie chcę, żeby ona czuła się niekomfortowo. Ja mogę, nie wiem, nakręcić się przez jakiegoś pornola i stwierdzić, ale to jest fajne, chcę sobie tak zrobić teraz, nie? Ale pytanie, czy druga osoba chce tego, czy będzie to dla niej przyjemne, czy nie będzie to dla niej, nie wiem, jakieś wulgarne, ohydne. Nie? To jest kwestia po prostu tego, że ja także w trakcie seksu jestem nastawiony na to, co moja żona czuje, jak ona to odbiera, żeby jej nie zrobić krzywdy, że nie chodzi tylko o mnie, bo tutaj właśnie to jest sedno chrześcijaństwa, że zmienia się nastawienie. Nie chodzi o mnie, ale chodzi też o to, jak się czuje osoba wokół. Nie? Czy ja jej nie krzywdzę, czy nie robię jej źle. No, po prostu.
2: Brzmi rozsądnie całkiem. Chciałeś niepowtarzalny coś jeszcze powiedzieć,
3: prawda? No oczywiście chciałem dopytać, bo no, ja tutaj muszę się dowiedzieć, czy w Piśmie Świętym, którym się przecież kierujemy, mamy jakieś wzmianki o tym przenoszeniu się demonów pomiędzy prostytutką a mężczyzną, który z nią współżyje. Czy są gdzieś na to jakieś dowody, czy to jest tylko twoja intuicja, która tobie tak akurat podpowiada?
0: Wiesz co, to jest no, doświadczenie takie no, z egzorcyzmów czy też z uwolnień, ale jest w Piśmie Świętym na przykład w Dziejach Apostolskich apostołowie mówią, żeby powstrzymać się od nierządu, od tego co uduszone i od krwi. Czyli właśnie to są takie trzy miejsca, które otwierają nas na sferę demoniczną, czyli podczas nierządu. Właśnie tam apostołowie mówią, nie róbcie tego, nie bierzcie też tego, co uduszone.
3: No nie przemawia krew. To do mnie.
0: Picie krwi. Nie?
3: W tym samym Piśmie Świętym mamy też opisane zbrodnie na pustyni, których się dopuszczał lud Mojżesza, z tego co kojarzę. I wiele takich kontrowersyjnych rzeczy i tam to po prostu odrzucamy, tak? A akurat to, gdzie apostoł powiedział, że nie grzeszcie z prostytutkami, to przyjmujemy i stosujemy się do tego. No ale dobra, jeszcze co do tej masturbacji, no bo tutaj rozumiem aspekt zranienia może kogoś poprzez wykorzystanie tam seksualne kobiety, że współżyjemy sobie tam miesiąc, porzucimy ją i wtedy jest jej przykro. Okej, jakoś tam akceptuję tego typu argumentację, no ale ta masturbacja, no to przecież nie krzywdzimy nikogo. We własnym zaciszu domowym po prostu sprawiamy sobie przyjemność, więc dlaczego to Panu Bogu przeszkadza? I może ja już poprzestając na tym pytaniu, odsłuchałbym sobie odpowiedzi twojej, szanowny Michale, po prostu z anteny radiowej, bo może ktoś za chwilę będzie chciał skorzystać z linii i się połączyć.
2: Dziękujemy za telefonik.
3: Dziękuję również uprzejmie i pozdrawiam.
2: Hej, hej. No, temat kontrowersyjny, seks, ale jakoś on się z religią mocno wiąże, bo faktycznie w Biblii jest sporo o seksie w sumie. No i są też takie bardzo drastyczne rzeczy, jak na przykład Bóg, który każe Mojżeszowi jego ludziom oszczędzać te, które jeszcze nie były z mężczyzną. No w tamtych czasach to były dzieci praktycznie. Bo kobieta, która już miała tam naście lat, no jak wiemy, Matka Boska, prawda, była w ciąży, jak miała ile, 13, 14, no to te, które jeszcze nie obcowały, to mogły mieć na przykład 8-9 i kazał je oszczędzać i na użytek swój, tam jego żołnierzy, no, albo te dzieci, co kazał Bóg rozbijać o skałę, dzieci tych plemion właśnie, które były Bogu niewierne, no to są straszne sceny, które dzisiaj nam się w ogóle w głowie nie mieszczą. Jak godzisz wizję miłosiernego Boga, który jest kwintesencją miłości, dobroci, z takimi opisami, które, o których wspomniałem?
0: Ja znam Boga, który jest miłością. Takiego Boga spotkałem. Jezus mówi, ja, kto widzi mnie, widzi Ojca. I godzę to, dlatego że twoja perspektywa o rzeczach, które się w głowie nie mieszczą, wydaje mi się, że to jest perspektywa taka humanistyczna, w tym sensie, że człowiek jest w centrum. Czyli ja w myśleniu człowiek jest w centrum.

0: że on jest Bogiem i on wie. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, nie muszę wszystkiego rozumieć, bo to on jest Bogiem. A ja jestem, no właśnie to, co Jezus powiedział, że Bóg jest Ojcem. On, Jezus objawił, pokazał pierwszy raz w Nowym Testamencie, że Bóg jest Ojcem. Czyli jeśli rozumiemy Królestwo Boże i panowanie Boga jako Ojca, ja to rozumiem właśnie jako rodzina. Ojciec, rodzina, dzieci. Ja też mam czwórkę dzieci i moje dzieci nie zawsze rozumieją to, co ja robię. W większości, tak samo ja byłem, będąc dzieckiem czy nastolatkiem, nie rozumiałem, dlaczego mój tato robi pewne procesy. I ja musiałem mu zaufać i uwierzyć. On jest moim tatą, on się o mnie troszczy się o moje zdrowie, ma dobre intencje dla mnie i jestem mu poddany i w zaufaniu robię to, co on mi mówi, żebym robił, bo to jest ojciec.
1: I nawet jak każe ci zabijać albo sam zabija, morduje dzieci, to zaakceptujesz to, bo to jest autorytet ojca.
0: Nie, wiesz, bo ja nie rozumiem czasami, tak samo jak moje dzieci nie rozumieją, dlaczego ja robię pewne rzeczy. Bo nie jestem jeszcze na etapie tego, żeby to zrozumieć. Ale pewne rzeczy się dzieją. No tak jak mówisz o zabijaniu niewinnych dzieci. No tak jak powiedziałem wcześniej, parę zdań, czy parę myśli wcześniej. Na świecie funkcjonowało wiele hybryd, mutantów ludzko-demonicznych. I kiedy Izrael na przykład wchodzi do ziemi obiecanej, mają tam do czynienia z gigantami, z ludźmi o ponadnaturalnych rozmiarach. To nie są ludzie, których Bóg stworzył. Na przykład Dawid, który walczy z Goliatem, który był ponadnaturalnego wzrostu. To nie jest człowiek, którego Bóg stworzył, tylko to jest mieszanka człowieka i demona. I tam były hardkorowe rzeczy, były są opisy wojen, morderstw, czy zabójstw i tak dalej, ale Bóg po prostu sprząta pewne rzeczy, które z duchowego, złego świata wkradły się na ten świat. I ja mogę nie do końca to wszystko rozumieć, chociaż coraz więcej do mnie dociera, bo to poznanie, które miałem 10 lat temu, jakie mam dzisiaj, kiedy studiuję Słowo, kiedy żyję z Bogiem, Bóg mi po prostu pokazuje. Jeśli żyjesz z Bogiem, Bóg ci pokazuje. Tak samo jak jesteś 10-letnim chłopcem, nie rozumiesz pewnych rzeczy. Jak jesteś 15-letnim, to ojciec ci już tłumaczy więcej, a jak jesteś 20-latkiem, to już kumasz i mówisz, no kurczę, miałeś rację. I robiłeś to dlatego, że tak trzeba było zrobić. Nie? A mi się wydaje, że my dzisiaj jesteśmy za dużo, tak jak użyłeś tego słowa, tacy słodko pierdzący, a tam zabił to, tamto. No kurczę, jeszcze 50 lat temu śmierć kogoś, to nie było coś strasznego. To w naszych czasach śmierć człowieka to po prostu już jest, ja cię kręcę, bo zabił i tak dalej. Nie? No, śmierć to jest tylko przejście, to jest tylko śmierć tego ciała i nie musimy rozpatrywać wszystkiego tylko pod tym kątem, że żyję albo nie żyję. Moje ciało może umrzeć, ale ja dalej żyję. Jestem duchową istotą, która jest w ciele, a nie cała rzeczywistość nie rozgrywa się tylko tutaj na ziemi. I to, że ktoś został przeniesiony z tej rzeczywistości w tamtą, no to dla mnie to nie jest problem. To sam jeszcze sobie strzelę w kolano. Przecież czytamy w Dziejach Apostolskich, jak przyszedł Ananiasz i Safira i po prostu chrześcijanie, którzy oszukali Boga i padli martwi. No i teraz jest pytanie, czy oni byli chrześcijanami, wierzyli w Jezusa, nie? No padli martwi, dlatego że Bóg chciał coś pokazać, ale myślę, że oni są w Bożym Królestwie, pomimo tego, że zrobili pewien przekręt i malwersację finansową w kościele. Nie? Ale to, że umarli, czy to jest problem, że oni tam umarli wtedy? No, ja wierzę, że oni są duchowymi istotami, które w duchowym świecie dalej funkcjonują.
1: No też myślę, że stosunek do śmierci, w tym śmierci dzieci, był kiedyś zupełnie inny, no szczególnie w czasach, kiedy przeżywało co drugie, powiedzmy tam, dziecko i tak. Kobiety ginęły przy porodzie, też różne epidemie dziesiątkowały ludzkość cały czas, no więc zupełnie musiał być inny stosunek, ale jakoś nie czuję się tutaj do końca przekonany, bo wydaje mi się, że właśnie takie myślenie w tym

0: W tym przypadku słodko pierdzące, że bardzo się przejmujemy śmiercią tych najsłabszych, tych, o których Jezus mówił, że jeśli ktoś skrzywdzi tych najmniejszych, najsłabszych, to lepiej, żeby sobie kamień przywiązał do szyi i hopla do wody, to myślę, że to jest dobry kierunek, to właśnie co Jezus mówił, a nie oswajanie się. Bo gdybyśmy teraz zaczęli się oswajać z tym tematem bardzo, a co tam pedofilia, a co tam, że dzieci umierają, to by to było właśnie jakieś szataństwo dla mnie, gdybym był wierzący oczywiście. Kiedyś w ogóle byłem chrześcijaninem, wiesz, ale zbyt wiele było tych rzeczy, których nie rozumiałem, zbyt wiele rzeczy sprzecznych ze sobą w Biblii, wizerunek Boga mi się nie spodobał, tak dalej. Zawsze możesz się za mnie modlić, jak będziesz rozmawiał z Bogiem, z którym mówisz, masz kontakt, to poproś Go, żeby się ze mną skontaktował chociaż raz, żeby coś powiedział, bo nie za bardzo był jakiś kontakt, może coś źle robiłem, albo za słabo się starałem, ale może jeszcze mi się coś odwidzi kiedyś. A co, jeszcze tak napomknę, że z tymi używkami to jest tak, że to różnie bywa, wiesz, na przykład ja się po marihuanie...
1: Jesteśmy?
0: Tak, jesteśmy, słyszymy się? Halo, halo, halo? No, coś zerwało nam połączenie?
1: Jestem.
0: A słyszysz mnie?
1: Teraz cię słyszę, tak, jest okej. Okay.
0: Coś nam, może Wi-Fi, wiesz, przez chwilę nie domagało, czy coś? No, ale już jesteśmy, tak? I jest wszystko okej?
1: Okay. Tak.
0: No, to ja mówiłem też, że ja się po marihuanie robiłem na przykład bardziej wierzący, jak jeszcze byłem chrześcijaninem, więc to różnie bywa z tymi używkami i no, można powiedzieć, że marihuana mnie pchała w kierunku Boga, bo wiesz, wtedy się człowiek robi czasem taki właśnie, że zaczyna mu się wszystko ze wszystkim kleić, bardziej taki duchowy, empatyczny, no i to sprzyja jednak chrześcijaństwu trochę. Może nam się nawet zacząć wydawać, że doświadczamy jakiejś łaski, jakiegoś kontaktu z Bogiem. To też jest jedna z rzeczy, które mnie od Boga odciągnęły. To, że w końcu zrozumiałem, że robię się bardziej wierzący po używkach. No to chyba nie jest dobra droga i nie świadczy to o tym, że to wszystko ma jakiś sens, nie?
1: No, wiesz, no trzeba, no tak jak ja myślę, że i tak jak ja kształtuję swoje życie, no to dla mnie wyznacznikiem jest nie tyle to, co czuję, chociaż te doświadczenia no, są niepodważalne dla mnie, te doświadczenia z Bogiem, ale właśnie no, słowo, które jest tym fundamentem, że to, co Bóg powiedział, pomimo tego, że czuję się w danej sytuacji gorzej albo lepiej, jakby to słowo jest fundamentem i tym niewzruszalnym no właśnie, fundamentem, że ja mogę się czuć lepiej albo gorzej po takim środku czy po innym, ale wiem, co Bóg o mnie myśli, wiem, co Bóg chce do mnie mówi i to jest jakby poza takimi emocjami i uczuciami. Nie? Chociaż powiem ci, że ja przed spotkaniem z Bogiem też paliłem trawę, kiedy Duch Święty mnie dotknął, kiedy Duch Święty mnie wypełnił, kiedy zacząłem mieć takie właśnie doświadczenia z Duchem Świętym, to dla mnie dzisiaj, ja się uśmiecham, jak ktoś mi, nie wiem, proponuje, czy jak myślę o trawie. Trawa jest naprawdę cieniutka w porównaniu z odlotami, w cudzysłowie, jakie mam z Duchem Świętym. Dla mnie nie ma porównania. Ja doświadczam takich stanów, kiedy się modlę, kiedy Duch Święty mnie dotyka, kiedy Bóg działa w moim życiu, że żadne ilości trawy nie są w stanie zrobić takich emocji, jak Bóg robi we mnie, więc po prostu.
0: No to można by, można by tak powiedzieć po ziomalsku i we współczesnym języku młodych, że najlepszy towar dostaniesz od Pana Boga. Coś takiego.
1: Amen! Tak jest. A powiem taką anegdotkę. Znaczy, no to jest rzeczywiste, bo tylko trochę jeszcze z innej strony. Tak jak powiedzmy mały chłopak, który mówi, dla mnie największą rozkoszą jest czekolada. I potem taki mały chłopak przychodzi do swojego starszego kolegi i mówi, słuchaj, dam ci kawałek czekolady, to jest największa rozkosz, jaka w ogóle może być. A ten mówi, stary, nie wiesz, co mówisz. ja całowałem się z dziewczyną, to jest dopiero jazda. Mówi, czekolada, kiedyś to była dla mnie dobra czekolada, ale dzisiaj nie, ja wolę całować się z dziewczyną. I ten koleś, który całuje się z dziewczyną, przychodzi do swojego starszego kolegi i mówi, słuchaj, ja takie jazdy po prostu pocałować dziewczynę, to jest taka euforia, taka radość, taka rozkosz, ja tylko tego chcę. A ten patrzy na niego z góry z politowaniem, mówi, stary, bo ty nigdy nie spałeś z dziewczyną. I możemy to stopniować, możemy stopniować nasze doznania, doświadczenia, ale tutaj włącza mi się historia takiego mojego ojca, mojego znajomego, który zapisał się do aeroklubu, przeszedł szkolenia i spadochronowe i kiedyś pierwszy raz wyskoczył z samolotu, ze spadochronem, wylądował na ziemi, tam goście podbiegają do niego, no i mówią, no jak było? A on taki stoi w takim szoku, mówi, stary, to jest lepszy jak baba. Tak brutalnie powiedział. Więc możemy tego mojego znajomego postawić jeszcze nad tym chłopakiem, który mówi, że seks to jest największa rozkosz i największa jazda, jaka tylko może być. Ktoś powie, że skok ze spadochronu jest lepszy jak seks, a ja doświadczyłem jeszcze czegoś lepszego i do tej pory w moim życiu nie zdarzyło się nic, co mogłoby to przebić. Ja doświadczyłem spotkanie z Bogiem. Plus to, co mam w słowie, daje to taką miksturę i takiego kopa, że no trzyma mnie od 25 lat, to jest ciągle podsycane i ja po prostu nie chcę, ja patrzę, jak ktoś mi mówi, stary, chodź się nachlejemy, chodź się napalimy, czy zróbmy, chodźmy na laski, nie? Ja się patrzę z politowaniem, weź, ja po prostu sobie siądę, skulę się gdzieś tam w kącie mojego pokoju, to mi wystarczy, ja mam taką jazdę, że ty nigdy nie będziesz takiej miał. Po prostu, to jest moje egoistyczne, można powiedzieć, doświadczenie. Ja nie chcę nic innego, bo ja doświadczyłem tak wspaniałych rzeczy z moim Bogiem, że nie chcę nic innego. Po prostu.
0: No, nawet ja jako ateista, czy nawet antyteista czasami stwierdzam, no, że coś w tym jest. Wiara bardzo mocno wpływa na to, jak nasz mózg pracuje. Ludzie w kościołach, czy to katolickich, czy protestanckich, czy jakichkolwiek, doświadczają pewnego specyficznego stanu. Wychodzą stamtąd często jakby tacy odnowieni, jakby doświadczyli właśnie takiej lekkiej, no, fazy, można to tak nazwać. Wydaje mi się, że sam śpiew, przebywanie razem i pewna autosugestia też, no to na pewno ma znaczenie. Już nawet jak się nie zastanawiamy, czy to jest prawdziwe, czy nie, no to po prostu działa. Dzięki temu ludzie tak często wierzący, kiedyś stają się wierzący, mają potężnego kopa, żeby wyjść z jakiegoś alkoholizmu czy narkomanii, bo no to jest taki bardzo mocny trigger do tego, żeby zmusić nasz mózg, aby pracował trochę inaczej, aby znaleźć motywację też świetną do tego, aby zerwać z nałogiem, aby po prostu znaleźć w sobie jakąś siłę, nie? A też o czym chciałem jeszcze powiedzieć, no właśnie, osoba, która nas ze sobą skontaktowała, Piotrek, pozdrawiam serdecznie, powiedział coś, co mnie bardzo zaskoczyło, to, że dla niego ten rytuał uwolnienia, czyli ten egzorcyzm w twoim kościele, odpowiednik egzorcyzmu, był dla niego większą jazdą niż sesja ayahuaski, no, która jest uznawana za mega silny środek psychoaktywny, no po tym doświadczamy takich stanów, że to wyskakuje człowiek z kapci. No i to mnie tak zaszokowało, bo ja szczerze mówiąc egzorcyzmy czy tam uwolnienia nie uważam tego za to, za co ty uważasz pewnie. No właśnie, może pogadajmy o egzorcyzmach. Masz jeszcze siły w ogóle, żeby chwilkę zostać z nami?
1: Ludzi.
0: Super. No właśnie, jak to jest z tym uwolnieniem, z tymi demonami, z tymi opętaniami? Zły duch wchodzi w ciebie. No tu były też takie komentarze, że właśnie jesteś trochę taki zafiksowany na tych demonach, że protestanci wszędzie widzą te demony, złe duchy. Czy jest w tym prawdy trochę, że twoja wspólnota religijna, twoja wiara mocniej niż inne się koncentruje właśnie na tych wpływach złego ducha i tak dalej?
1: Czy wiesz, no to jest taki czy zafiksowanie. Ja jestem skupiony na Bogu, na tym, jaki On jest, na poznawaniu Go, ale no, jeśli czytamy Biblię, Nowy Testament, to widzimy, że ta rzeczywistość ciemnej strony duchowej próbuje nas dopaść i zniszczyć, i tak naprawdę toczy się taka duchowa walka o to, żebyśmy nie poznali Boga, żebyśmy nie funkcjonowali w Jego Królestwie, żebyśmy Go nie doświadczali. I to jest, za tym stoi no, konkretna siła, nawet osoba, bo to nie jest tylko tak, że to jest zło, że to jest siła, ale to jest konkretna osoba według Biblii i tak jak ja to doświadczam i widzę. To jest osoba, to jest inteligencja, która ma, to jest byt, która ma po prostu pewne pomysły, pewne struktury, pewne siły w sobie i ta duchowa siła demoniczna no, atakuje nas no, codziennie i próbuje nas odwieść od Boga i skupić właśnie też na sobie samej. Nie? To też jest taki paradoks, ale to są jakby dwie skrajności, bo jedna, bo część ludzi totalnie odrzuca diabła i śmieje się z tego, no ale rzeczywiście są też osoby, które się skupiają nad wyraz na tej drugiej stronie, na tej ciemnej mocy. No my staramy się po prostu, no jeśli widzimy, że nie wiem, manifestuje się demon, że powoduje pewne komplikacje w życiu danej osoby, że ktoś ma poharatane życie z tego powodu, no to Jezus powiedział o swoich uczniach, że ci, którzy uwierzą, w moim imieniu demony wyganiać będą. Więc to po prostu się dzieje. W takim normalnym życiu to nie jest tak, że ja biegam po okolicy i szukam kogoś z demonem, żeby go wyrzucić, ale po prostu przychodzą ludzie z takim problemem, z innym problemem, modlimy się, rozmawiamy, pytamy się Boga o odpowiedzi. Duch Święty daje takie wejrzenie z duchowej perspektywy, pokazuje, co za tym stoi. No i czasami to po prostu tak jest. Tak było też w przypadku Piotrka, o którym mówisz, że podczas modlitwy Duch Święty zaczął nam pokazywać taki no, ponadnaturalny, proroczy sposób o tym, co dręczy go, bo on był w takim no, nieciekawym stanie. Był po prostu zmięty, zmiażdżony różnymi fazami, które mu się wgrywały. No i dlatego doświadczył takiej euforii, miał takie doznanie, bo jak wygoniliśmy demony, no to on nagle poczuł się sobą. Nagle doświadczył wolności od tego, co go gnębiło, dręczyło gdzieś tam wewnątrz. Nie? No i to nie jest tak, że ganiamy i wszędzie widzimy demony, ale po prostu idziesz, nagle się napotykasz na takiego demona, no to go wyrzucasz. No, taka jest rola chrześcijan, sprzątanie w tym świecie.
0: A dlaczego Jezus musiał demony wrzucić do świń, przenieść je w ciała świń, skoro dzisiejsi egzorcyści potrafią je po prostu wyganiać z człowieka i one gdzieś tam wracają, nie wiem, w zaświaty piekielne, a Jezus musiał w świnie je przenosić?
1: No to jest... myślę, że to duża dyskusja, dużo by trzeba było rozważać. Ja też cały czas się pytam Boga, też się uczę cały czas, ale no, tam w Ewangelii pisze, że one prosiły Jezusa i On w jakiś sposób się zlitował. No, nie wiem, czy się zlitował. One prosiły Jezusa, żeby ich wrzucił, żeby ich nie wysyłał do otchłani, no i Jezus jakby przystał na ich prośbę, wrzucił ich, to pozwolił, żeby weszły w te świnie. To nie było tak, że Jezus tam musiał coś zrobić, że Jezus no, jakoś tam...
0: Świnki. Chrum, chrum. A tymczasem dołączyła do nas Edyta, która jest katoliczką. No katolicy trochę niepocieszeni, że albo tutaj ateizm, albo pastora zapraszam. Ale słuchajcie, no ksiądz nie chciał przyjść, no co ja wam poradzę. Witaj, Edyta.
2: Dobry wieczór, cześć wszystkim.
0: Cześć, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Miło tak wejść niespodziewanie i usłyszeć, że jest jakiś postęp, czyli jest dyskusja wokół Boga, a jeśli się dyskutuje i mówi, to jest większa szansa, że się szuka, że się trafi do Boga. To cieszy.
0: No się cieszę, że się cieszysz. A jakieś pytania? A jakieś pytania do pastora może? Albo jakieś refleksje?
2: No naprawdę nie mogłam w to uwierzyć, że nasz tutaj rozmówca jest pastorem. A dokładnie z jakiego odłamu?
1: Znaczy to jest nurt zielonoświątkowy, Kościół chrześcijański, zwycięstwo.
2: Aha, ze zboru, tak? Z zielonoświątkowy.
1: Tak. Znaczy to nie jest typowo, nie jesteśmy częścią polskiego kościoła zielonoświątkowego, ale z nurtu zielonoświątkowego, w tym sensie, że po prostu wierzymy w dary Ducha Świętego, doświadczamy uzdrowień, uwolnień, proroctw, chodzimy w duchu, o, w ten sposób.
2: Czyli dokładnie jak ten kościół się nazywa?
1: Kościół chrześcijański Zwycięstwo w Krośnie.
2: Aha.
1: Zwycięstwo, tak.
2: Tak.
0: Jezus już zwyciężył. Takie jest hasło na stronie. Gdybyście chcieli odwiedzić stronę, to gdzieś tu miałem zapisane. Jest kościół zwycięstwo pisane razem. Kościół zwycięstwo pisane razem bez polskich znaków.pl i tam się dowiecie więcej.
2: Ja tutaj nie martwiłabym się, Jezusem bynajmniej, bo tutaj Jezus sobie da radę bez nas, prawda? Ale czy ty, czy ja, czy my zwyciężyliśmy, tak? Jak wyznawcy tutaj pastora wierni, czy oni zwyciężyli, tak? Zwycięstwo Chrystusa jest, słuchajcie, nie podlega żadnej dyskusji. Pytanie, dokąd zmierzają ci właśnie, którzy są w tym zgromadzeniu, w tym zborze. No nie od dziś wiadomo, że protestanci mnożą się jak komórki rakowe, można powiedzieć.
0: Rakowe, no to raczej tak niepochlebnie się tu wypowiadasz.
2: Znaczy porównuję do szybkości, tak? Do tej podziałów.
1: No. No tak, droga słuchaczko, polecam Pismo Święte, tam właśnie jest napis, tak jak już wcześniej mówiłem, jest list do kościoła w Efezie, list do kościoła w Smyrnie, list do kościoła w Koryncie, czyli nie mieliśmy, kiedy Pismo Święte powstawało, kiedy apostołowie działali, nie mieliśmy jednego wielkiego kościoła centralnie zarządzanego z Rzymu jeszcze, tylko mieliśmy wiele kościołów prowadzonych przez lokalnych liderów, którzy przez działanie Ducha Świętego byli prowadzeni, więc to, co dzisiaj mamy, ten jeden wielki kościół, no to nie jest biblijny model, a właśnie biblijnym modelem są małe, znaczy niekoniecznie małe, ale lokalne wspólnoty wierzących rozrzucone po całym świecie, po różnych miastach.
0: Zenon tutaj pytał, już kilkakrotnie to pytanie podrzucał, gdzie idą dzieci abortowane, czy do nieba, czy do piekła. Ja z tego, co wyczytałem, to protestanci sami mają tutaj troszkę zagwozdkę i są o to jakieś tam spory. Co z tymi duszami dzieci nienarodzonych albo tych, które umierają przy narodzinach, czy abortowanych? I to pytanie miałem skierować i do Michała, i do Edyty. To może pierw Michał odpowie.
1: Ja wierzę, że idą do nieba. Że są z Bogiem po prostu.
0: Ale dlaczego ja tak wierzysz?
1: To też trzeba by było dotknąć tego, co myślę, że gdzieś mamy wszyscy w głowach, jako byli katolicy. tego grzechu pierworodnego i tak dalej, całej tej nauki, która też jest niezgodna z Biblią, bo święty Paweł mówi o tym w liście do Rzymian. Fakt, po upadku Adama i Ewy mamy wszyscy tą skłonność do złego, ale tak naprawdę, kiedy nie ma prawa, nie ma grzechu. Więc małe dziecko, które nie rozumie, co jest dobre, co złe, nie grzeszy, dopóki nie podrośnie i powiedzmy taki 11, zależy od dziecka, bo czasami to może być 8-latek, 7-latek, a czasami 10-latek, kiedy się dowie, że ukraść batonika w sklepie to jest niewłaściwe i to jest grzeszne i to jest naruszenie zasad społecznych i tego, co Bóg mówi, naruszenie tej miłości, nawet do przedsiębiorcy, który prowadzi sklep. Jeśli takie dziecko wie, że nie powinno, a jednak ukradnie takiego batonika, popełnia pierwszy grzech w życiu, to wtedy dopiero Biblia mówi o tym, że umiera. Czyli jego duch wewnętrzny, człowiek umiera. On chodzi, żyje, ale jego duch jest martwy z powodu grzechu.
0: Ale co z grzechem pierworodnym? No wszyscy się rodzimy grzeszni, tak?
1: Nie, właśnie nie ma czegoś takiego jak grzech pierworodny. To jest katolicki wymysł. Aha. Nie ma czegoś takiego, bo święty Paweł pisze tak, że ja kiedyś żyłem bez prawa, chociaż Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że on żył bez prawa, a przecież był wychowany jako faryzeusz, w najlepszych szkołach ówczesnych się uczył jako Żyd, bardzo dobry. I on mówi, że kiedy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Paweł mówi, że umarł, kiedy pierwszy raz zgrzeszył. Takie małe dziecko nie grzeszy. No, na logikę, no właśnie Pan Bóg nie jest tyranem, który karze małe dzieci za to tylko, że nie miały szansy usłyszeć Ewangelii, czy nie miały szansy po prostu czegoś tam zrobić, jakiegoś rytuału religijnego.
0: No
1: nie?
0: To w sumie taka śmierć przy narodzinach, czy w jakiś taki sposób, gdzie umiera bardzo małe dziecko albo nawet płód, no to bardzo jest opłacalna dla człowieka, bo on dostępuje łaski wiecznej w niebie od razu, nie musi tutaj się starać i ma od razu 100% szans, że wyląduje w niebie. Tak, Edyta?
2: Jeśli mogę się wypowiedzieć w tej kwestii, ja bym taka pewna nie była, zważywszy na różne objawienia mistyczek, różne pisma dotyczące właśnie dusz czyśćcowych i tam jest jasno jest powiedziane, że nawet małe dzieci, dzieci nienarodzone trafiają do czyśćca. I tam jest wytłumaczone też, może nie wszystkie, ale że też trafiają. Dlaczego? Dlatego, że wiąże się to z kilkoma liniami. Pierwsze, to co ty wspomniałeś, grzech pierworodny oczywiście też jest, ale kolejna rzecz jest taka, że grzech i przekleństwo, tak jak Pan Bóg mówił, będzie do czwartego pokolenia, tak? Czyli jeśli na przykład twój dziadek, nie wiem, pałał się okultyzmem, czymś tam innym, prawda? Właśnie. To dziecko, które nawet umrze, słuchajcie, w wyniku aborcji, będzie cierpiało, tak?
0: Co z tym... grzechem, co z tą karą cztery pokolenia w przód, Michale? W takim razie, o którym jest wyraźnie w Biblii.
2: I też jest tak, że naprawdę te kobiety, które dokonują aborcji, one bardzo często też cierpią duchowo i psychicznie jeszcze za życia i czasami jest tak, że to cierpienie przychodzi dopiero jakby tuż przed śmiercią tej kobiety. Ona bardziej to odczuwa, tą świadomość i to sumienie, tak? I to jest właśnie to, nie?
1: No z kobietami na pewno tak, ale Edyto, ja bym ci polecał, żebyś przeczytała sobie oficjalne stanowisko Episkopatu Polski odnośnie przekleństw pokoleniowych. Oni się wypowiedzieli, że czegoś takiego że w Nowym Testamencie to już nie funkcjonuje. To jest sprzed chyba 4-5 lat opublikowano takie no, episkopat opublikował, ale ja to mówię, bo się z tym nie zgadzam i wiem, że Kościół katolicki wydał takie oświadczenie. Ja się osobiście z tym nie zgadzam. Wierzę w to, że przekleństwa pokoleniowe działają, ale one działają właśnie też w sferze takiej duchowej, demonicznej, bo tak naprawdę właśnie kiedy człowiek zajmuje się rzeczami, które są objęte przekleństwem, to znowu otwiera swoje duchowe drzwi na demony, na to, że one mogą wejść i zacząć niszczyć człowieka. Ale tutaj przy małym dziecku to no, nie zgodzę się, bo tutaj jest no właśnie
2: dusza małe tego dziecko dziecka, nie zna grzechu. Dusza tego dziecka powstaje, myślę, że w tym się zgadzamy, z chwilą poczęcia dziecka, tak?
1: Tak, tak, ale ja nie wierzę w grzech pierworodny. Ja nie wierzę w grzech pierworodny. Grzech, który zabija człowieka, dokonuje się, kiedy człowiek pierwszy raz grzeszy, jako świadoma osoba, która zna prawo, wie, co wolno, co nie wolno, ale pomimo tego wybiera zło. No tutaj różni się właśnie teologia katolicka od teologii ogólnie, brzydko mówiąc, protestanckiej, bo ja przeciw niczemu nie protestuję, jestem po prostu biblijnie wierzącym chrześcijaninem. Właśnie ta teologia się różni w tym sensie, że katolicy mówią, że zbawienie jest przez sakramenty i poprzez uczestnictwo w działaniach Kościoła, a to, co czytamy w Nowym Testamencie, to zbawienie jest zbawienie, przez nowonarodzenie. Tego pojęcia nowonarodzenia nie ma w Kościele katolickim, rozumianego jako właśnie narodzenie się na nowo ducha człowieka, który jest martwy z powodu grzechu, i przyjmuje łaskę od Boga, przyjmuje to, co Jezus zrobił na krzyżu i dlatego zostaje ożywiony już jako Boże stworzenie, czego właśnie teologia Kościoła katolickiego no nie rozumie, nie praktykuje tego.
0: Okej.
1: A co jest bardzo istotne?
0: To może jeszcze coś na koniec, bo ja już tu będę, wiesz,
2: mam jeszcze
0: parę
2: pytań,
0: a to już długo siedzimy. No.
2: Chciałam się jeszcze zapytać, tutaj rozmówca polecał mi czytanie Biblii, prawda, Słowa Bożego, a zapytam tak, jakie tłumaczenie polecasz?
1: No ja aktualnie używam Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Uważam, że to jest najlepsze tłumaczenie w tym momencie w Polsce. UBG. No, zostało przetłumaczone z rękopisów tekstu z Receptus, te rękopisy, które jeszcze nie zostały zmanipulowane przez no właśnie Kościół katolicki w średnich wiekach, to Textus Receptus no, to jest bardzo dobry grecki tekst Nowego Testamentu, jeszcze sprzed Konstantyna właśnie. Więc i ta uwspółcześniona Biblia Gdańska, w ogóle Biblia Gdańska została przetłumaczona z tego źródła.
2: Czyli luterańska.
1: Nie, no to nie jest luteran. Znaczy, w ogóle to był też taki ewenement, bo to nie, że luterańska.
2: Powiedzmy słuchaczom, że Biblia Gdańska no tak potocznie jest tak zwaną Biblią luterańską.
1: Z 1632 roku. No, na pewno nie była tłumaczona pod czapą Kościoła katolickiego, tylko to byli ludzie, którzy szczerze... Chociaż dużo różnic, no nie ma paru wersetów, które są bardzo ważne, nie ma ich w Biblii Tysiąclecia, a właśnie w Biblii... Współcześnionej Biblii Gdańskiej, czy w Biblii Gdańskiej ogólnie, no są.
2: A czy zapoznałeś się z życiem Lutra, z jego biografią? Słyszałeś co nieco o niej?
1: Trochę słyszałem, ale tak naprawdę no, żył sobie gościu, dużo dobrego zrobił, pewnie też trochę złego zrobił, jak to każdy człowiek. Nie mam jakiejś takiej... Ja nie jestem luteraninem. Nie, ja nie jestem wyznawcą Lutra. Nie jestem wyznawcą papieża, Lutra, ani żadnego innego człowieka. Po prostu doświadczyłem Boga i teraz mam Ducha Świętego, czytam Biblię, doświadczam realnego wpływu Boga na moje życie. I nie muszę znać nauki Lutra, ani nikogo innego.
2: No to przypomnę, że u korzenia każdej każdego odłamu, który wychodzi z protestantyzmu, jest właśnie podstawą, są wystąpienia Lutra i jego rewolucja.
1: Nie. Nie.
2: Tak.
1: To, co Luter głosił, to było od początku chrześcijaństwa, tylko było skutecznie tłumione i kasowane przez Kościół katolicki przez wiele setek lat, ale to jest istota chrześcijaństwa. Kościół katolicki wymyślił nowe doktryny, między innymi o czyśćcu na przykład, wymyślił całkiem nową teologię, która opiera się na uczynkach i zapracowywaniu na nieba, podczas gdy zbawienie jest z łaski przez wiarę. I to głosił Jezus, to głosili apostołowie od początku i to głosiło też wielu, wielu ludzi na przestrzeni dziejów, tylko że byli skutecznie eliminowani przez Kościół katolicki, kiedy głosili takie rzeczy.
2: Przytoczę tylko może jeszcze fragment listu,
0: To szybciutko, poproszę.
2: Znaczy, może tylko powiem, nie będę czytać. Luter korespondował ze swoją matką, jak wiemy, są pisma. I co napisał w rozmowie ze swoją matką odnośnie swojej rewolucji i tej religii? Otóż matce zwierzył się w tych słowach, że ta religia protestancka, jego religia, jest lepsza, bo łatwiej się żyje tu na ziemi, ale trudniej się umiera w porównaniu z katolicką. Z katolicką religią trudniej się żyje na ziemi, a łatwiej się umiera.
0: Okej, okay, no to może się Michał ustosunkuje już, jak się przełączysz na odsłuch, a my tu jeszcze z kilkoma tematami na zakończenie polecimy. Dzięki, Edyta, za twój telefon. Trzymaj się. Hej, hej.
1: No mnie się łatwo umiera, że tak powiem. Całkowicie, kiedy Bóg mnie dotknął, kiedy Bóg zmienił moje życie, całkowicie odeszła ode mnie, odszedł taki lęk, strach przed śmiercią. W ogóle śmierć jakby nie robi na mnie... No nie boję się śmierci, mogę umrzeć w każdej chwili. Znaczy, no właśnie, to jest też zła terminologia. Nie ja, bo ja żyję już w wieczności, jestem zbawiony. Moje ciało fizyczne umrze jedynie. I... No nie wiem, Luter nie jest dla mnie przede wszystkim jakimś autorytetem. No jest, tak jak mówię, fajnym gościem, który zrobił dobrą robotę, chociaż przed nim bardzo wiele osób też mówiło to samo, to co on, po prostu czytali Biblię i dochodzili do tych samych wniosków. Tylko, że jemu się udało wypłynąć na szersze wody, tak jak mówię, wtedy akurat wszedł do użycia, jego nauki, jego teksty zostały drukowane. Także nawet gdyby zabili Lutra przedwcześnie, to co już powiedział, rozeszło się właśnie z powodu druku po ówczesnym świecie. Ale przed nim było mnóstwo ludzi, którzy to samo mówili. Husyci na przykład, Jan Hus, który głosił to samo, został spalony na stosie w Rzymie, czy we Francji, Hugenoci, no mnóstwo było takich grup, Waldensi, którzy byli likwidowani za swoje poglądy, a oni tak naprawdę mówili o tym, co mówi Bóg, bo w chrześcijaństwie to jest wspaniałe, że ja mogę być wrzucony na środku pustyni, nie mieć dostępu do innych wierzących, ale Duch Święty może objawić, i tak się też dzieje, że to nie jest na zasadzie takiej, że ktoś musi mi po prostu wtłoczyć do głowy religię, że to jest ta sukcesja taka właśnie, że jeden drugiemu przekazywał i tak dalej. Tylko jest wiele świadectw, wiele opowiadań ludzi, którzy nie mieli totalnie do czynienia z chrześcijanami, a czytali sobie Biblię, Duch Święty im ich prowadził, Duch Święty im ich uczył i oni potem spotykali się z wierzącymi, chrześcijanami w innych miejscach i oni dochodzili do tego samego. I oni mieli jedność, mieli wspólne zrozumienie Boga, Jezusa, zbawienia i wszystkich tych podstawowych tematów. Także no my z tego założenia wychodzimy, że każdy człowiek może wziąć Biblię, zacząć ją czytać, nie być zmanipulowanym przez jakieś tam nauki, osobistości, przez jakieś tam właśnie... No nawet Lutra, Ja mówię, do Lutra nic nie mam, nie wiem jak, nie znam jego historii, nie wczytuję się i tak dalej, dlatego, że mam Ducha Świętego i Słowo, i Biblię. To mi wystarcza. Nie. I mam szczere serce przed Bogiem w tym i Bóg mnie prowadzi, uczy, wychowuje i widzę, że w moim życiu jest okej. I wcale nie boję się śmierci, łatwo mi się umiera. Mogę tak powiedzieć, że mogę umrzeć i jest to dla mnie... I czekam w ogóle na to, że czekam. No wiem, że tutaj jestem, bo mam jeszcze od Boga powołanie, mam jeszcze tutaj trochę do zrobienia, ale tak naprawdę moja ojczyzna i mój dom jest tam. Ja tutaj jestem tylko jako pielgrzym w namiocie, tak jak słowo Biblia określa, to moje ciało jest namiotem, w którym tutaj jestem, a tak naprawdę dom, do którego idę i moje królestwo nie jest z tego świata. Ja już jestem obywatelem Królestwa Niebieskiego, już tam jestem, więc...
0: No nie wiem, czy już, nie mów hop.
1: Wierzę, że jestem zbawiony. Wiesz? Nie, a może... Dzisiaj już jestem zbawiony. Gdybym teraz umarł, idę do nieba. I mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością.
0: Grzeszysz pychą.
1: Dlatego, że Biblia daje mi takie prawo.
0: Nie, grzeszysz pychą.
1: To nie jest pycha, to jest... Nie, to jest prawda. Jan pisze w liście swoim o tym właśnie, że ci, którzy uwierzyli, są zbawieni. Już teraz.
0: Mam czyściutkie sumienie...
1: To nie znaczy, że nie mam grzechów, ale właśnie to jest ta różnica między Kościołem katolickim, a tym, co mówi Bóg w Biblii.
0: I bilet wolny do nieba bram. Przepraszam, że przerwę, ale dołączyła do nas Aldona. Witamy serdecznie na antenie.
3: Hej, witam serdecznie. Bardzo fajna audycja, witam. Bardzo miło się słucha. Jacku jest takim powszechnym zapytaniem do naszego wspaniałego gościa. Co ty sądzisz jako pastor, protestant o bieżących skandalach pedofilskich w Kościele katolickim? Nie wiem, jeżeli nie chcesz, nie musisz na to pytanie odpowiadać. To nie jest prowokacyjne pytanie, broń Boże, że no, tak się wyrażę. Po prostu chciałabym wiedzieć, co ty o tym myślisz.
0: Możemy też zahaczyć o pedofilię w Kościele protestanckim.
3: Też, dokładnie.
1: No to wiesz, no to wszędzie te rzeczy się dzieją właśnie, no dlatego, że diabeł, wróg, wykrzywia seksualność i tak dalej. No to są straszne rzeczy, to co się słyszy. Zresztą, no powiem wam szczerze, że ja też jako ministrant byłem tam niewłaściwie dotykany w zachrystii gdzieś i jakieś tam niewłaściwe rzeczy doświadczałem. Nie było to jakieś hardkorowe, powiedzmy, ale taki, jak to się mówi, jak to jest określenie niewłaściwy dotyk, też doświadczyłem. Wiem o przynajmniej trzech dziewczynach z mojego rocznika, które doświadczyły też niewłaściwego dotyku i miały takie no, niedobre sytuacje. Wprawdzie tam do jakichś tam rzeczy nie doszło, ale uraz w psychice na pewno zostaje zawsze po czymś takim. Nie, no to są straszne rzeczy, to jest wynaturzenie, to jest złe, No każde słowo tutaj jest małe i no...
0: No nie wiem, tylko, jakiej odpowiedzi się Aldona spodziewałaś, że Michał co powie, że jest za pedofilią?
3: Nie, no absolutnie nie. No właśnie po prostu chciałam posłuchać, jak on to widzi. Generalnie moje pytanie wiąże się bardziej z tym, jak on widzi, jak te sprawy są po prostu rozwiązywane, że ksiądz przechodzi do innej parafii, ma na przykład zakaz tam tylko zbliżania się do dzieci. Wiesz.
1: No hardkor. No nie, no to... Wiesz, ja też byłem katolikiem, ja też świadomie podjąłem decyzję, że wychodzę z tego kościoła, poszedłem do proboszcza, złożyłem akt apostazji, podpisałem wszystkie odpowiednie dokumenty i jestem takim no, prawdziwym apostatą, który się wypisał i po prostu ściągnął na siebie te wszystkie ekskomuniki i tak dalej z wielką radością. I właśnie dlatego, że to jest obłuda, to jest korporacja, której tak naprawdę nie zależy na dobru ludzi, tylko na prawdzie, nie ma tam szczerego serca, tylko na tym, żeby utrzymywać ten status quo, żeby utrzymywać tą władzę. I o to chodzi. Nie? No,
0: dokładnie.
1: No to tu nie chodzi ja też... o człowieka, nie chodzi o zadośćuczynienie przecież, tu nie chodzi... No ja byłem w tym środowisku dosyć głęboko też przez kilka lat w takim, jak to powiedzieć, no katolicyzmie takim no głębszym, powiedzmy, nie tylko tam, że się ślizgaliśmy po powierzchni. No, widziałem, jak to funkcjonuje tak naprawdę trochę od środka, więc to są, no... To pokazuje, że... No, też mówię, tam nie ma Boga. Tam jest człowiek, tam jest instytucja, korporacja, tam jest kasa i rząd dusz tak naprawdę. O to chodzi, żeby utrzymywać rząd dusz.
0: A czemu Pan Bóg nie rozgoni tych pasibrzuchów wstrętnych? No w końcu oni się uważają za emisariuszy, za urzędników Pana Boga tu na ziemi. Gdyby ktoś sobie moim imieniem wycierał gębę i mówił, ja jestem od krawca, aby tam gwałcił dzieci, za kasą tylko biegał i robił różne złe rzeczy, afery, no to mi by bardzo nie odpowiadało, że ktoś sobie moim imieniem wyciera gębę i bym go ukarał, jak miałbym taką moc i bym sprawił, że Kościół katolicki nie byłby taki potężny i bogaty, i wpływowy.
1: Wiesz, to jest też bardzo ważna kwestia, no skąd zło na świecie? Dlaczego zło, dlaczego właśnie nagle nie pojawia się taki palec z nieba, który dusi jak robaka jednego czy drugiego pedofila, czy kiedy tam Stalin czy Hitler rozpętują swoje machiny śmierci, dlaczego nie pojawił się taka wielka ręka, którą wszyscy widzą i po prostu dusi tego człowieka do ziemi, do cna. No ale Jezus odpowiada, dlaczego tak jest. Jezus mówi przypowieść o robotnikach winnicy. I to jest myślę, taka no podstawowa, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje świat. Bóg stworzył świat dla człowieka, stworzył ziemię dla człowieka i powiedział do człowieka: rozmnażajcie się, rozradzajcie i zarządzajcie tą ziemią. I Bóg wydzierżawił ziemię człowiekowi. I chociaż Bóg jest wszechmogący, to Bóg się ograniczył na ziemi do człowieka. Bóg może wszystko, ale na początku, jak stworzył ziemię, powiedział: ja mogę wszystko, ale na ziemi to wy decydujecie. Powiedział to do człowieka. I dlatego Bóg, dopóki Jezus nie przyjdzie powtórnie na ziemię, nie rozlicza, nie robi tutaj jakichś właśnie takich scen, dlatego że to człowiek jest dzierżawcą ziemi. I tak samo jakby, no ja często opowiadam i używam tego porównania, jeśli, nie wiem, mieszkam teraz w swoim domu jednorodzinnym, ale mam mieszkanie w jakimś mieście i wynajmuję to mieszkanie jakiemuś małżeństwu, to chociaż jestem właścicielem tego mieszkania, nie mogę sobie tam wejść, kiedy mi się podoba, bo mam podpisaną umowę dzierżawy. I to ci ludzie są właścicielami przez ten czas. I ja nie mogę oni sobie śpią rano, a ja tam w sobotę rano otwieram swoimi kluczami drzwi, wchodzę i patrzę, czy tu wszystko jest w porządku, czy czasami ściany nie porysowane, czy wy tutaj jakieś nie niszczycie mi mieszkania. No nie, żaden dzierżawca tak nie robi, dlatego że podpisał umowę dzierżawy. Tak samo jest między Bogiem a ludźmi. Jest umowa, jest to prawo, które Bóg dał na początku, że ja jestem w niebie. Zresztą w psalmie to jest napisane: niebo należy do Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Więc aktualnie jesteśmy w czasie, gdzie ziemia jest pod zarządem człowieka. I to ludzie decydują, czy zrobią tak, czy tak. A na końcu przyjdzie Bóg i popatrzy na to wszystko i wtedy jest napisane, że zdacie sprawę ze swego zarządztwa, ze swego włodarstwa. Wtedy odpowiecie za to, jak funkcjonowaliście tutaj na ziemi. Więc to trzeba w ten sposób rozumieć. Znaczy, ja tak to rozumiem.
0: Aldono, czy masz jeszcze jakieś...
3: Nie, no właśnie chciałam się pożegnać i dzięki za odpowiedź.
0: Dobra, no, dziękujemy. Trzymaj się, papa. A powiedz, Michale, jak to jest ze spowiadaniem się u was w twojej wspólnocie? No, w Biblii jest napisane: mówcie jedni drugim, a będzie wam odpuszczone. Czy ja, jakbym należał do twojego, no nie wiem, czy to mam mówić kościół, czy wspólnota, jak mam mówić?
1: Kościół. Jesteśmy kościołem, tak, biblijnie. Jesteśmy taką, no kościołem, tak.
0: No właśnie, to czy ja, należąc do twojego kościoła, mogę pójść do swojego brata w wierze, wyznać mu swoje grzechy i on, jak zdobędę się na taką szczerość i poniżenie trochę, no bo ciężko jest mówić o swoich różnych przywarach i najgorszych czynach, i on powie: dobra, wygadałeś się, odpuszczam ci. To na tym to polega? czy to jakoś inaczej jest?
1: Nie, nie, to jest katolicki wymysł. Nie, nie, nie ma u nas czegoś takiego jak spowiedź. Nie, nie, nikt do mnie nie przychodzi, żeby prosić o przebaczenie grzechów, tylko jak ja coś zrobię nie tak, widzę, że zawaliłem, to przychodzę do Boga w swoim pokoju, w swoim, czy nie wiem, w miejscu, gdzie jestem i nagle widzę, że oczy mi się otwierają, mówię, wow, Boże, przepraszam, że skrzywdziłem tego człowieka, Boże, ja nie chcę więcej tego robić, przebacz mi i proszę Cię, zmień mnie, żebym więcej tak nie zrobił, Boże, daj mi siłę, żebym był innym człowiekiem. I po prostu sobie rozmawiam o tym z Bogiem, a z grzechów oczyszcza mnie krew Jezusa i to, co Jezus zrobił na krzyżu, a nie jakiś człowiek, który mi wyznaje pewne rzeczy, albo który mi odpuści, albo nie odpuści. No bo zacytowałeś tutaj fragment z listu Jakuba, ale tam jest o wyznawaniu nawzajem grzechów, ale to jest w innym kontekście. Ja może przeczytam. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. No to jest w kontekście modlitwy o uzdrowienie, kiedy ktoś choruje, czyli no taki błahy przykład, nie? Że ktoś przychodzi do kościoła i mówi, kurczę, mam grypę, po prostu rozwaliło, znaczy grypę, przeziębiony jestem i w ogóle, nie? No i zaczynamy się modlić i wtedy prosić Boga o uzdrowienie tej osoby, żeby to wszystko ustąpiło i wtedy on mówi, wiecie co, no zawaliłem, chodziłem bez czapki, bez szalika, w ogóle się nie ubrałem, poszedłem zimno, jestem chory, nie? I to jest w tym sensie wyznawanie grzechów. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni, nie? Więc możemy, wiadomo, że w rozmowach takich gdzieś tam spotykamy się, rozmawiamy, ktoś zmaga się z jakimś problemem i tak dalej, wtedy czasami jest takie otwarcie się, że ktoś powie komuś, no słuchaj, to mi się przydarzyło, czy tamto, nie wiem, jak z tego wyjść i tak dalej, ale tak naprawdę przebaczenie grzechów jest u Jezusa i to Jezus przebacza, znaczy On już to zrobił, Jezus już zwyciężył, Jezus już przebaczył wszystkim ludziom, kiedy umarł na krzyżu. Więc my przyjmujemy to, co Jezus już zrobił dla nas. I człowiek jest do tego niepotrzebny.
0: A czy są jakieś w ogóle u was sakramenty, rytuały takie, wiesz, typowe, takie trochę przypominające te kościelne?
1: Nie.
0: Nie ma nic z tego.
1: Nie ma, bo no właśnie Kościół katolicki mówi, uczy ludzi, że zbawienie jest przez sakramenty, co jest, no, nie ma tego w Nowym Testamencie. Zbawienie jest przez to, co zrobił Jezus. Jezus umarł na krzyżu i w zastępstwie każdego człowieka, więc to naprawia zło, które wyrządzamy, ofiara Jezusa i żadne uczynki nie mogą do tego nic dodać, ani nic tego ująć. Jedynie, tak jak Biblia mówi, w wielu miejscach, że jesteśmy zbawieni z wiary. Z wiary w to, co zrobił Jezus dla nas, a nie z naszych uczynków. Bo każdy nasz uczynek dobry, który robimy, ja wierzę, że jest z inspiracji Boga, więc nie możemy sobie przypisywać jakby zasługi. To Bóg w nas wkłada chęć do dobrego i wykonanie tych dobrych rzeczy.
0: No i właśnie zawsze mi się to wydawało mega niesprawiedliwe i krzywdzące, bo ktoś jest na przykład dobrą osobą i pomaga innym, jest empatyczny, dużo zrobił i poświęcił się dla innych i to wszystko jest nieważne, a jakiś łotr, który kradł, gwałcił, krzywdził całe życie innych, w pewnym momencie staje się wierzący, bogobojny i ta wiara sprawia, że on idzie do nieba, a ten pierwszy to idzie gdzieś do piekła.
1: Mhm. Znaczy, wiesz, no, jest napisane, znaczy, jest napisane i to jest moje doświadczenie, że Bóg jest dobry i Bóg jest źródłem dobra, Bóg jest miłością. Więc taka osoba, która tak jak mówisz, robi dobre rzeczy, jest empatyczna i tak dalej, no to ona jest taka, ponieważ jest blisko Boga.
0: No nie, no co ty opowiadasz? Znam bardzo wielu ludzi, którzy i pomagali innym, i poświęcali się dla innych, i żyją całkiem fajnie, także wiesz, że dbają o rodzinę swoją, mają uporządkowane życie i są szanowani, lubieni, a są zupełnie ateistami i sprawy wiary, Boga zupełnie ich nie interesują. W ogóle to jest nie ich bajka. No to jak możesz mówić w ogóle coś takiego, że dobre osoby to są tylko te wierzące?
1: Nie, tak nie mówię, że tylko, znaczy dobre to są tylko te wierzące. Nie o to chodzi. Tylko do nieba tu problemem nie jest dobro, bo Bóg jest dobry i Bóg jest źródłem dobra i On w nas włożył te dobre cechy, dobre odczucia i tak dalej. Tylko to dobro, które tak jak Bóg nas stworzył i Bóg nas w cudzysłowie zaprogramował, dał nam te dobre cechy, odruchy, że to dobro zostało zdeformowane i zostało zdegradowane przez zło, przez złe rzeczy. I teraz ta degradacja nie pozwala nam tak naprawdę wejść do nieba, a nie, tu nie chodzi o to, żeby do nieba nie idziemy za dobro, można tak powiedzieć, że do nieba nie idziemy za dobro, ale do nieba nie idziemy za zło, o właśnie. Nie pójdę do nieba dlatego, że jestem zły, a nie dlatego, a do nieba nie pójdę dlatego, że jestem dobry. Rozumiesz, że do nieba nie wpuści mnie mój grzech. Nawet gdybym miał jeden grzech, jedną plamę, wyobraź sobie, że stoję w białym, pięknym jakimś szlafroku, czyściutkim, bielutkim i tylko taki mogę wejść do nieba. Ale jeśli na tym się pojawi jedna plama, jeden grzech, to ja już nie mogę wejść do nieba, dlatego że Bóg jest czysty, święty i doskonały i w Jego obecności nie może być nic, co jest brudne, co, nie może być właśnie tego grzechu.
0: Straszne to jest, co mówisz.
1: Dlaczego? Wspaniałe.
0: Nie wiem, zawsze mi się sprawiedliwość kojarzyła z czymś zupełnie innym, a nie, że będę miał plamkę grzechu i jedyną moją szansą jest to, że mogę wybłagać, żeby zmył ze mnie tą plamkę i to jest jedyny sposób, żebym się dostał do nieba.
1: Nie musisz nic wybłagiwać, bo Jezus umarł za ciebie i za mnie 2000 lat temu.
0: Ja muszę to uznać. Uznać. Tak, ja znam tą właśnie teologię, że ja muszę uznać to poświęcenie Jezusa i tylko to mnie upoważnia do wejścia do nieba, no ale co z tymi, którzy żyją tak jak Jezus nakazał, powiedzmy, nie oceniają zbytnio innych, nie są za mamoną i chwalą Pana i tak dalej, robią to, co tam Jezus kazał, ale w ogóle jest to dla nich abstrakcja Jezus i nie wierzą w takie rzeczy i nie poproszą nigdy o to, żeby Jezus, znaczy nie uznają nigdy męki Jezusa, bo dla nich to jest powiedzmy na przykład bajka. No to oni są zgubieni, tak?
1: No właśnie dlatego, już mówiłem to wcześniej, oni są fajni i tak dalej w 90%, ale powiedzmy mają skłonność do pedofilii. No ile mamy takich przypadków? Że na zewnątrz gość jest super elegancki, ułożony, do rany przyłóż, angażuje się w akcje charytatywne, pomaga, uśmiecha się i w ogóle, ale wieczorami sobie lubi na dzieciaki popatrzeć w internecie, lubiał przez jakiś czas, a to doprowadziło do tego, że nie mógł się oprzeć i sobie dotknął w niewłaściwy sposób, a potem już znowu nie mógł się oprzeć i złapał sobie jakiegoś dzieciaka i go zgwałcił. I wiesz, i tu o to chodzi, że on ma na sobie tą czarną plamę. Jeśli taki gościu wejdzie do nieba, to ja nie chcę być w takim niebie, bo on mi z tego nieba i z tego miejsca, w którym jest szczęście i wszystko, co najlepsze, on mi zrobi Saigon, bo on zacznie gwałcić wszystkich wkoło.
0: Ale to może to nie, no, wejdzie... ty podałeś bardzo skrajny przykład, przepraszam, że przerwę, a to może być równie dobrze grzech łakomstwa. To może być człowiek, wiesz, dobry w takim ogólnym rozumieniu, ale łakomczuszek i on już jest zbrukany tym drobnym grzechem i nie wejdzie do nieba, więc nie musimy od razu mówić tutaj o pedofilu. Ale oddajmy
1: Ja specjalnie to, żeby przerysować, żeby pokazać, że ktoś, no właśnie na podstawie, nie wiem, księży, czy bardzo często, o nie wiem, poznańskie słowiki, dyrygent, w ogóle uznany, bardzo dobry muzyk, wszystko super, nagrody, uśmiechnięty, a okazuje się, że gwałci chłopaków po godzinach, nie? No i też to Bóg zna serca i Bóg wie, co jest w człowieku. A grzech jest grzechem, czy mały, czy duży. Właśnie to jest kolejny przekręt z Kościoła katolickiego, bo Kościół zaczął kategoryzować grzechy. U Boga Bóg patrzy na grzech jako grzech. I za każdy najmniejszy grzech, chociażbym żył całkowicie czyściutko, ale jeden grzech, i tu nie chodzi o takie, wiesz, legalistyczne podejście, bo tu nie chodzi o prawo. Tu chodzi raczej o czystość, właśnie o to, jaki jest Bóg. On jest święty i czysty i w Jego obecności po prostu z natury nie może być nic, co jest nieczyste, bo to są dwie różne rzeczywistości. Jeśli ja chcę być z Bogiem, który jest święty i czysty, muszę sam być święty i czysty, ale ja sam siebie nie uczynię świętym i czystym. Może to zrobić

0: Tylko jedno pytanie, później się rozłączę i słucham je sobie na antenie. W Polsce podatki płacone przez obywateli, obojętnie czy są chrześcijanami takimi jak ty, czy na przykład ateistami takimi jak ja, są przeznaczone na tak zwany fundusz kościelny, z którego środki są przeznaczone parafiom katolickim. W szkołach odbywają się lekcje religii, które są dobrowolne, ale mimo to uczniowie, którzy w nich nie uczestniczą, są szykanowani przez swoich kolegów bądź koleżanki, nawet za namową samych katechetów. Poza tym w parlamencie istnieje zespół, którego zadaniem jest przeciwstawienie się ateizacji Polski. Moje pytanie do ciebie brzmi, czy uważasz, że Polska jest krajem wyznaniowym?
1: Tak, tak. No niestety. Niestety, bo no nie wiesz, to co zrobiono na przykład z chrztem Polski, nie? Gdzie tam przyjechali goście i po prostu na siłę całą Polskę ochrzcili, to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa, to jest zaprzeczenie tego, co Bóg mówi cały czas i Bóg, podstawową wartością, jaką Bóg szanuje, jest wolność. Czyli każdy musi dobrowolnie zobaczyć swoją właśnie nędzę, biedę i niemożność bycia, stania się doskonałym i każdy musi sam dobrowolnie wybrać Boga. I nie można zmuszać nikogo do tego, żeby płacić kasę na jakiś kościół, nie można zmuszać do uczęszczania w jakichś rzeczach, bo to jest zaprzeczenie chrześcijaństwa, to jest zniewolenie. A zniewolenie to jest domena diabła, który zniewala i robi coś wbrew człowiekowi. Bóg zawsze się pyta, mnie też, do dzisiaj jestem tyle lat, żyję z Bogiem i po prostu chcę z Nim żyć, ale Bóg nie zrobi w moim życiu nic, na co ja nie wyrażę Mu zgody. I to jest wspaniałe, to mnie jara, to mnie kręci i to jest niesamowite, że ja cały czas jestem wolny. Cały czas mogę powiedzieć Bogu nie, przegiąłeś, spadam, odwracam się i w ogóle, nie? Ale on, oczywiście tego nie robię, bo widzę, jaki on jest. Wiem i mu ufam, nawet jak czasami czegoś nie rozumiem i odpowiedź przychodzi po czasie, ale mu ufam. A Bóg nigdy nie zgwałci wolności człowieka, a ludzie to robią pod wpływem ducha tego świata i to jest smutne. Polska taka jest dzisiaj.
2: Ale z drugiej strony czytam sobie list świętego Pawła do Rzymian, gdzie jest nakazane, aby słuchać się władzy. Nawet nie jest napisane, że jak władza jest zła, to się nie słuchaj. Czyli Biblia właściwie nakazuje, aby słuchać się takiego Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina, bo jak tu czytam, każda władza pochodzi od Boga.
1: No, znaczy słuchać, no Jezus, do Jezusa też przyszli i powiedzieli i zapytali o podatek i on wziął pieniążek i powiedział, czyj tu jest wizerunek i tam powiedzieli, że Cezara. Mówi, no to oddajcie Cezarowi to, co cezarskie, a Bogu to, co boskie. No bo tak jak mówię, że tak jak powiedziałem wcześniej o tym dzierżawieniu ziemi, Bóg dał człowiekowi ziemię i Bóg też ustanawia władzę i zwierzchności na tej ziemi. A to, że ci władcy potem funkcjonują tak, jak funkcjonują, to tutaj nie, to by trzeba było, wiesz, wziąłeś jeden werset, ale trzeba by było popatrzeć w kontekście całej Biblii. Przecież no, Jezus tam nie walczył z Rzymianami, chociaż byli najeźdźcami, bo Jezus patrzył z duchowej perspektywy. Jezus też się nie wypowiadał, że tam Juliusz Cezar czy w ogóle ci wszyscy władcy Rzymu to są jego królowie i że jest im poddany. Jezus po prostu robił swoje i kiedy Poncjusz Piłat go zapytał, to on powiedział, tak, jestem królem Żydów, tak, moje królestwo nie jest z tego świata. Nie? Więc Jezus nam pokazuje, w jaki sposób funkcjonować i traktować. Jezus szanował władzę, święty Paweł też, jak czytamy listy, też szanował, stawał przed prokonsulem, rozmawiał z nimi, ale też kiedy trzeba, no to użył swojego obywatelstwa, więc to jest prowadzenie Ducha Świętego. I nie powiedziałbym tak, że mamy być poddani Hitlerowi czy Stalinowi. Myślę, że to trochę nadinterpretacja.
2: Coś mi się wydaje, że chyba znowu grzeszę, bo jako antysystemowiec, który w ogóle nie szanuje władzy za bardzo, ja powinienem raczej chyba mieć inną postawę. No cóż, i tak dostanie się do nieba, to jest bardzo, bardzo ciężkie. Chyba sobie już dawno pomyślałem, że się nie będę nawet starał, bo to zbyt małe szanse. No, według ciebie całkiem spore. Wystarczy, że się trochę tak ukorzę i...
1: Że się upokorzę, że uznasz, że nie dasz rady i poprosisz Boga o pomoc. Tyle.
2: Jestem taki...

0: zagryziak i ciężko mi się ukorzyć. To jest strasznie.
1: No widzisz, to jest łatwe, ale trudne. Właśnie dlatego, że ta nasza natura, ten bunt, który od początku, od tego anioła, który się zbuntował, ten bunt tak się ciągnie i ta niezależność, że człowiek myśli, że jest niezależny, ale tak naprawdę nie jesteśmy niezależni, bo gdyby Bóg tylko na sekundę wziął powiedział słowo, to wszystko to, co widzimy, co znamy, by się rozleciało. Bo jest też napisane, że On podtrzymuje wszystko swoim słowem. W Nim poruszamy się i nie jesteśmy, więc jeśli tylko Bóg na sekundę by cofnął swoją rękę, to wszystko by zniknęło, więc jesteśmy bardzo zależni. I ty jesteś zależny od Boga dzisiaj, bo masz powietrze, masz pokarm, Bóg stworzył glebę, która rodzi rośliny, Bóg stworzył wszystko wokoło, co podtrzymuje cię przy życiu. I moim zdaniem to jest taka tylko złudne poczucie niezależności od Boga, bo wszystko od Niego zależy. No takie jest moje zdanie.
0: Mi się jakoś szatan wydaje o wiele atrakcyjniejszym bohaterem, ciekawszym. No, popatrzmy na współczesny wizerunek, czy to Lucyfera, czy jakąś tam inna odmiana szatana. Inteligentny, przystojny, ma jakieś pasje, popija sobie dobre winko i właściwie i mówi mi, że mogę robić wszystko. To on tak szanuje moją wolność, a ten Bóg mi wszystkiego zabrania, straszny taki rygor, autorytaryzm straszny, domaga się, aby go chwalić, sławić, a szatan ode mnie właściwie nic nie wymaga. Pod wieloma względami wydaje mi się o wiele ciekawszą postacią. Już nie mówiąc o tym, że w Biblii zabił tam, nie wiem, kilka osób, 5 czy tam 7, a Bóg to wszystkich naraz nagle. I to jeszcze tak strasznie. No nie wiem, szatan mi się wydaje fajniejszy.
1: No ale popatrz, mówiliśmy przed chwilą właśnie o pedofilii. Czy to Bóg mówi, żeby dobierać się do nieletnich? No nie, to diabeł to wymyślił, więc czy to Bóg sprawił, że Hitler obrał taką strategię, a nie inną? Czy to Bóg inspirował Stalina i tych wszystkich wielkich, którzy miliony, a w sumie to miliardy ludzi pod ziemię posłali? Bóg tego nie zrobił, tylko kto jest księciem tego świata? No właśnie to jest cała strategia diabła. On jest takim mordercą w białych rękawiczkach. On robi mnóstwo syfu, mnóstwo dziadostwa, a potem zwala to na Boga. I to jest jego strategia. To jest kłamca i ojciec kłamstwa, który pod właśnie płaszczykiem okłamuje nas. Mówi, że coś jest dobre, a okazuje się, że to jest złe, więc i to przynosi złe owoce, nie? No bo tu cały czas o tym mówimy, że ja mogę dzisiaj, nie wiem, wieczorem wybrać się za chwilę na jakąś imprezę i diabeł mi mówi, rób co chcesz, będzie fajnie. Mogę iść napić się dobrego wina, potem przytulić się do jakiejś ładnej niewiasty, potem może dojść do czegoś więcej, a jutro rano wrócę do domu, a moje dzieci popatrzą na mnie i powiedzą, gdzie byłeś, tato, co robiłeś wczoraj w nocy? Moja żona na mnie popatrzy i powie, ej, co tam, co słychać? I co wtedy? Ja powiem, że wczoraj byłem na laskach, schlałem się, bo przecież jestem wolny, przecież diabeł mi pozwolił. Właśnie to jest to, że konsekwencje, jakie są konsekwencje tego? Widzimy dzisiaj cały świat, widzimy wojny, widzimy niesprawiedliwość. Tu ludzie pławią się w luksusach, bo przecież im wolno, a obok ludzie umierają z głodu, dlatego że tamci ich wyzyskują. Więc jeśli popatrzymy na dzisiejszy świat wokoło, na wiadomości, na gwałty, morderstwa, niesprawiedliwość, to jest wszystko działanie diabła, który w białych rękawiczkach pod płaszczykiem róbcie wszystko, co wam przyjdzie do głowy, wprowadza takie zamieszanie, dlatego, że tutaj w cudzysłowie Boga nie ma, bo niebo należy do Pana, a ziemię dał synom ludzkim. To człowiek tutaj zarządza, a człowiek dał się okłamać przez diabła, diabeł wszedł w człowieka i zrobił taki syf i takie zamieszanie i tyle złych rzeczy, które wokoło widzimy.
0: Właściwie to w Biblii bardzo niewiele jest o szatanie. Szatan się pojawia, kiedy kusi Jezusa na pustyni. Szatan się pojawia podczas buntu aniołów. W ogrodzie Eden można uznać, że to taki awatar szatański, ten wąż. Ale właściwie tam nie ma nic o tym, że on mówi ludziom gwałćcie małe dzieci, czy tam krzywdźcie innych. On się jawi mi jako taka postać, która chce na swoją stronę po prostu przekabacić ludzi, żeby byli w jego bandzie, a nie w bandzie Pana Boga. Chce wygrać tą walkę o duszę człowieka i właściwie to jest chyba wszystko z tym szatanem. I nawet to, że on tego Jezusa kusi, że mu oferuje wszystkie królestwa świata, to też można to odebrać, że on po prostu chce Jezusa mieć po swojej stronie, na takiej zasadzie, jak różne strony walczą o to, żeby sobie kogoś tam zjednać, kogoś wartościowego. No nie wiem, skąd ty właściwie bierzesz swoją wiedzę o szatanie, skoro w Biblii jest tak niewiele o nim?
1: No jest sporo, jest.
0: No zakładał się z Panem Bogiem jeszcze o to, czy jego najwierniejszy sługa, sługa Pana Boga, nie przestanie wierzyć, jak mu Pan Bóg dowali. Tak. Ten zakład mi się strasznie też nie podoba. Czy ty założyłbyś się ze swoim najgorszym wrogiem, kimś, kto jest po przeciwnej stronie, o to, czy jak dowalisz komuś ze swojej wspólnoty, czy jak go upokorzysz, zeszmacisz to, czy on nadal będzie mówił do ciebie, pastorze Michale, i będzie cię wielbił? No nie, chyba nie.
1: Nie. Znaczy, no znowu myślę, że tutaj tak humanistyczne podejście jakby w twojej wypowiedzi za bardzo, ale popatrz na Boga jako trenera, który... Ilu jest takich trenerów, którzy pozwalają, aby nie wiem, nawet Rambo 1, 2, 3, gdzie trener tego Stallone po prostu tam go wpuszcza w jakieś, on znosi jakieś trudne treningi i tak dalej, po to, żeby dać, żeby potem odczuć to zwycięstwo, żeby doświadczyć tego, tych wspaniałych rzeczy później, nie? Czyli mamy czas poświęceń, treningu, czas jakiegoś takiego oczyszczenia negatywnych sytuacji, po to, żeby dostać więcej. Wiesz, to tutaj zresztą widzimy to, bo jeśli czytamy Księgę Hioba do końca, to tam widzimy, że Bóg dał mu dwa razy więcej wszystkiego potem temu Hiobowi, dlatego że Bóg się nim szczycił przed diabłem. On nie, Bóg mówi, to sam Bóg wyszedł z inicjatywą i zaczął mówić do diabła, do szatana, a widziałeś mojego sługę, który jest taki wspaniały, taki prawy, nie ma drugiego takiego na ziemi. Bóg sam się chwali, to diabeł próbuje znaleźć haka. Jakby no w tej sytuacji, ale jeśli pytałeś o to, ale nie pamiętam, bo ważne było wcześniejsze pytanie.
0: Pytałem się jeszcze chyba o to, skąd właściwie bierzesz o swoją obszerną wiedzę o szatanie, skoro w Biblii jest o nim tak mało i właściwie no, jawi się on po prostu jako opozycjonista w stosunku do Boga. Skąd to przekonanie? Właściwie to teraz mi to pytanie przyszło do głowy, ale dziwię się, że się wcześniej nad tym nie zastanawiałem. Skąd to przekonanie, że to szatan tak nas zachęca do tego, abyśmy wszystkie te okropne rzeczy robili. Może mu zależy tylko po prostu na tym, co jest w Biblii, żeby człowieka na swoją stronę przekabacić i udowodnić tym Bogu, że człowiek jest z nim, a nie z Bogiem.
1: Nie no, jak studiujesz słowo, studiujesz Biblię, to co chwilę natrafiamy na to, co chwilę Jezus wygania demony. Bardzo często Jezus, jak uzdrawiał chorych, to wypędzał demona. Na przykład przyszedł do człowieka z padaczką, wypędził demona i człowiek przestał mieć padaczkę. Przyszedł do kobiety, która była zgięta, wypędził demona, kobieta się wyprostowała. Jezus mówi do Piotra, idź precz szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Więc Jezus co chwilę widzimy w jego służbie, jak się rozprawia z szatanem właśnie. No widzimy to na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy apostołowie, kiedy spotykają się z magiem, on się tam tak fałszywie, połowicznie nawraca, kiedy też wyrzucają demony z dziewczyny, która wróży. No i święty Paweł w liście do Efezjan na końcu też pisze, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem, ale z duchowymi zwierzchnościami, z władzami i z mocami na wyżynach niebieskich. Czyli Paweł mówi o chrześcijanach, że toczą jakiś bój. I tam potem mówi o tej zbroi, o tym, co powinniśmy robić. Paweł pisze w jednym z listów też o tym, że jego zamysły są nam dobrze znane. I to, czy też w Starym Testamencie opisy z księgi Ezechiela, z Izajasza, właśnie w Ezechielu jest opis tego, jak diabeł upadł. Kiedy jeszcze przed stworzeniem świata, co tam się działo wtedy w niebie, przy tronie Bożym, i Ezechiel miał proroczą wizję tego i opisał to w swojej księdze. Więc co chwilę w Biblii jest o diable, o tej walce, o tym napięciu, o tym zmaganiu duchowym. No i no wiesz, no to jest jedna rzecz, a dwa, że w praktyce tego doświadczam. No praktycznie co chwilę są zmagania, są walki, jest przeganianie. I znaczy no też taka praktyka, że nie wiem, modliliśmy się, uwalnialiśmy osobę, która miała problemy w danej sferze, wyrzuciliśmy złego ducha i ta osoba przestaje mieć taki wewnętrzny przymus do robienia złych rzeczy. No bo demon generalnie to są wszelkiego rodzaju uzależnienia. Demon powoduje, że człowiek jest przymuszony wewnętrznie, że nie ma tej wolności. Nie chciałby robić, ale musi. Nie? Mój znajomy policjant, który tam robi zdjęcia na miejscach zbrodni czy wypadków, jest takim technikiem policyjnym, opowiadał, że kiedyś weszli na Melinę, siedzi facet z nożem, obok leżą zwłoki i ten facet jest cały blady, po prostu oczy ma prawie wytrzeszcz i on mówi: nie wiem, nie chciałem tego zrobić, coś wewnątrz kazało mi to zrobić, ktoś wewnątrz kazał mi go zabić.
0: Dobra wymówka swoją drogą, tak, dla współczesnego człowieka też. No coś czuję, że trochę na wzór wczesnych chrześcijan też utożsamiasz różne choroby, dolegliwości z wpływem złego ducha. No wiem, że wcześniej chrześcijanie tak właśnie myśleli. No dzisiaj to człowiekowi ciężko jest takie coś zaakceptować, nie? W dobie medycyny, nauki i tego wszystkiego, co już wiemy.
1: Irracjonalnego myślenia, tak.
0: No właśnie.
1: Ale wiesz, no znowu po prostu to moje oczy, to widziałem, po prostu czuł i też... Widziałem na własne oczy, modliliśmy się o kobietę, która 11 lat cierpiała na ostrogi, czyli miała te takie, wiesz, na kościach rosną jakieś takie wyrostki, że nie możesz chodzić, bo ci się od kości się wbijają skórę od środka. To są ostrogi, ja nie wiem, tylko z opisów to znam. I ta kobieta cierpiała na ostrogi 11 lat i modliliśmy się o nią. W ogóle modliliśmy się o to, żeby Bóg ją uzdrowił, żeby przestała mieć te ostrogi, bo miała iść na operację, bardzo, bardzo jej to doskwierało, aż płakała podczas chodzenia, łzy jej się lały, tak bardzo ją to bolało. I podczas modlitwy właśnie Duch Święty poprowadził nas w taką stronę, że zaczęliśmy mówić do ducha, że to nie było zwykłe uzdrowienie, ale że po prostu powodował to duch. No i w pewnym momencie fizycznie zaczęliśmy czuć swąd takich petów, takich papierosów, które wiesz, tak leżą długo w jakiejś wodzie, taki smród po prostu petów takich zgniłych. Tam zaczęły się jakieś takie manifestacje, coś z niej wylazło po modlitwie i ona momentalnie została uwolniona od tego bólu. Zaczęła walić nogami po podłodze, zaczęła skakać, po prostu wpadła w taką euforię radości. Mówi: nie boli mnie, wszystko odeszło. I ona do dzisiaj jest zdrowa. Do dzisiaj nie poszła na operację. Do dzisiaj jest zdrowa, nie ma ostróg. A 11 lat ją cierpiała i miała skierowanie na operację. To, wiesz, ja to widziałem na swoje oczy, więc no, nauka i racjonalny umysł może mówić jedno, a ja widziałem i ta kobieta do dzisiaj żyje i może to potwierdzić, więc...
0: No, ciekawa opowieść, tym bardziej, słuchajcie, ludziska, że pastor Michał nie mógłby za bardzo tutaj nas ściemniać i opowiadać bajek, no bo słuchają tego jego wierni, którzy by wyłapali zaraz, że to jakieś opowieści dziwnej treści, no więc tak. Faktycznie coś takiego musiało być, możemy się tylko zastanawiać nad naturą tego zjawiska, sceptycy powiedzą tak. Tutaj może placebo, autosugestia silna i tak dalej, no ale to z drugiej strony dziwne, fajne by to trochę było, żeby autosugestia i placebo miały aż tak dużą moc, że przestaje, że się cofa choroba. Ja kiedyś właśnie pytałem o to, dlaczego tak często te uzdrowienia to są takie gdzieś tam na granicy placebo, autosugestii, że to jest jakieś wyjście z nałogów czy coś. I pytałem się, a czemu komuś ręka nie odrośnie, czemu się stawy nie naprawią. No to tutaj mamy właśnie już poważniejszą dolegliwość, nie jakieś tam, że o, mnie szczypało i nie szczypie, tylko coś poważniejszego, no można się nad tym zastanowić. 3 godziny audycji minęły, było wiele tutaj głosów takich, które, no niektórzy tutaj starali się trochę ci tutaj dowalić, Michale, nie byli chętni za bardzo, ale też sporo takich głosów, że szacunek za odwagę, że przyszedłeś do takiego, no jakby nie było ateistycznego bardzo mocno radia, że... No, że fajny z ciebie człowiek, sympatyczny, że się tutaj nie obrażasz na pytania trudne i tak dalej, że ksiądz by się nie zgodził. No, nie zgodził się ksiądz, no. Może jeszcze się jakiś zjawi kiedyś, ale jakoś tak większą mam chyba sympatię trochę do pastorów niż do księży. Po prostu, no, po owocach ich poznacie. Myślę, że to ciągłe dawanie złego świadectwa wśród księży w końcu powinno dać też... nam do myślenia trochę i tak dalej, no. A pastor, widzicie, fajny, przyjemny człowiek, można pogadać o wszystkim. Także bardzo ci dziękuję za twoją wizytę, Michale.
1: No, cieszę się bardzo, że was poznałem. Tutaj Piotr pierwszy raz mi powiedział właśnie, o którym rozmawialiśmy, o waszym radiu. Włączyłem sobie na YouTubie jakieś tam urywki waszych poprzednich spotkań, rozmów, kurczę, po prostu wow, rewelacja, super miejsce. Będę zaglądał na pewno bardzo często i ciekawe rozmowy i no, niesamowite miejsce. Pogratulować tylko, że stworzyliście takie radio. Cieszę się bardzo, że mogłem was poznać.
0: No, dziękujemy, fajnie. Może, no. Jeszcze kiedyś zadzwonisz na przykład do jakiejś audycji, jak pojawi się akurat temat wiary i przyłączysz się do rozmowy, nawet na chwilkę i będzie ciekawie, nie?
1: Nie ma sprawy. No teraz już mam w telefonie zainstalowałem program, więc na pewno będzie już łatwiej i tak spontanicznie będzie można dołączyć. No.
0: No to cóż, no, jako ateista się zdobędę, zobaczymy, czy mi to przejdzie przez gardło. No to szczęść Boże.
1: Już poszczęścił, kiedy umarł na krzyżu, całe szczęście jest dla mnie dostępne. To jest wspaniałe. No, dzięki. Dzięki i też mam wszystkiego dobrego, dobrej nocki, dobrych dni i w ogóle. I życzę tobie i wszystkim słuchaczom, żeby mogli doświadczyć dobrego Boga i Jego miłości, która uspokaja wszystko i tego, że Bóg jest odpowiedzią na każde pytanie. No, życzę wam tego, bo to jest naprawdę, można odpocząć, znając takiego Boga.
0: No, zobaczymy, może mi się jeszcze kiedyś uda. No to trzymaj się, wszystkiego dobrego, Michale, i do usłyszenia kiedyś jeszcze.
1: No, do usłyszenia kiedyś. Dziękuję bardzo za zaproszenie, jestem zaszczycony, że mogłem z wami być. Dzięki.
0: Hej, trzymaj się.
1: Hej.

No cóż, audycja dobiega końca. Dzięki, że wpadliście posłuchać Nocnego Radyjka. PN Koci to chyba się tu zakochał w pastorze Michale, no ale on już jest zajęty, PN Koci. Bardzo mi przykro, on ma żonę, naprawdę. To już chyba się nic nie da zrobić. Poza tym nie wiem, czy taka miłość by mu odpowiadała mężczyzna z mężczyzną, to wiecie, to tak... Pastor, nie za bardzo. Zapomniałem spytać, czy pastorki są, czy pastorałki. Pastorki, pastorałki. Pastorzyce. Chyba są, tak? No to nie mój pomysł, tylko Piotrek zorganizował. Pozdro wielkie dla Piotrka, że sprowadził do nas fajnego, ciekawego gościa. Mam nadzieję, że audycja się podobała. Zostańcie z nami, wpadnijcie w poniedziałek o 21 na Nocnego Marka, gdzie będziemy się z potrzebą wyzłośliwiać i niewybrednie sobie żarcić na tematy różnorakie. Jak macie jakieś pomysły na kolejnych gości, może ktoś załatwi też znowu jakiegoś ciekawego gościa. No widzicie, ksiądz nie chciał, no bo... A też mu uczciwie napisałem mu dokładnie to i powiedziałem dokładnie to, co... Znaczy napisałem, bo nie odpowiedział w ogóle. To samo, co pastorowi, że nie będzie łatwo, że to jest raczej tutaj ateiści prawie sami. Ale starałem się być miły. Napisałem, że będę się starał nie obrazić i tak dalej, no żeby się zdobył tutaj na odwagę, ale widzicie, w kościele jakoś tak się liczy władza, potęga, siła. Może zobaczył, że małe kameralne medium na żywo słucha około setki osób. Słuchalność, no nie wiem, liczę na to, że jak w przypadku niektórych z Pelun dojdzie do 10 tysięcy offline, jakimś cudem, jak Bóg da. Panie Boże, modlę się o lajki, o łapki w górę i donejciki. No, chyba nic to nie da, tak sądzę, jako sceptyk, sceptol. No, za mało pieniędzy, może jakbym zapłacił, to może. A nawet zaproponowałem, że możemy, bo to taki rapujący ksiądz, no zdradzę tutaj, chyba zdradziłem już kiedyś, zaproponowałem, że możemy rapować na antenie, no byłoby fajnie, nie? A to nie, nawet ani nie dziękuję, ani pocałuję mnie w dupę, nic, tylko po prostu cisza. A wysłałem i na maila, i na Facebooka, no nie wiem, może jeszcze kiedyś się zjawi na antenie też i ksiądz, ale jakoś tak się nie palę znowu tak, aż tak bardzo. No nie, ja wiem, że są fajni księża, jaki na gitarze gra w ogóle, tylko że jak zadasz trudne pytanie, to się obrazi zaraz, nie? To dziękuję bardzo. A pastor się nie obraża, widzicie. Odezwał się Pan Bóg sam na czacie, który wcześniej donata wysłał też. Dziękuję bardzo. Dziękuję dzisiejszym donaterom. Buntownikowi. Buntownik to może szatan, buntownik sam. Krawczysta w dniach ostatnich. Też Krawczysta w dniach ostatnich. Dziękuję bardzo. No i tyle. A Pan Bóg nie wysyłał czegoś przypadkiem? To on zniknął? Był i znikł. Wydawało mi się, że Pan Bóg też się odzywał. Nie wiem, to jakiś... A chyba nie jednak. No. Także... Możecie też liczyć na jakieś gameplaye, na pewno. Myślę, że pogram jeszcze troszeczkę w Kingdom Come Deliverance. Bardzo mi się spodobała ta gierka. Może tym razem bardziej tak na poważnie, nie? Ale tam jest fajnie świat przedstawiony, taki boży, nie? Widać, że w tym średniowieczu to niekoniecznie tak strasznie musiało być. Ta wiara w Boga mogła ludziom dawać jakiś taki porządek trochę, nie? Można też poznać było, czy ktoś jest raczej z tych dobrych, czy raczej z tych złych. No, jak to tak widać, jak pokorny taki, szczęść Boże powie, tak szczerze słychać, nie? Szczerość w głosie, szczęść Boże, jak wam da, jak was dopuści do tego, do Sagana z gulaszem, to widać, że po chrześcijańsku. No, tak fajny klimat ma ta gra nawet. Także może się jeszcze skuszę na gameplaya. Dobra, trzymajcie się, dzięki, że byliście. Jak możecie, to tam połapkujcie trochę albo gdzieś wklejcie audycję, żeby to się roznosiło, nie? Żeby tutaj
Coś się działo, nie? W tym naszym małym kameralnym medium. No to tyle. Tymczasem Boremlasem. Do usłyszenia. Hej.

dobra. Nie ma chętnych na aftera u Enkiego. Smutasy. Jednak nocniki dają radę. Nocniki to są imprezowi ludzie. 17 słuchaczy online. To jednak warto jeszcze ponadawać. Czekajcie, tu wpiszę. Nocne radio. PL. Ach, link.

Zowany, dobra. No, już mnie tu ocenzurowali, dobra. A, to chuj z tym. Okej, o, Danusia jeszcze nie śpi, proszę bardzo. No. Dzielna dziewczyna, to jest imprezowa dziewczyna, po prostu. Możecie się uczyć od Danusi. Tak więc przeloguję się na Skype'a radiowego i się bawimy. Bawimy się, ludzie. Jest... Co jest? Czwartek. Jest środa, czwartek. Bawimy się, jest impreza. Tak trochę u Enkiego fajnie. Okej. Okay. Enkiego szanuję. Jest fajny, fajny koleś. Ale tacy trochę sztywni słuchacze, nie? Tacy, a co, jak będzie koniec świata? A to co wtedy zrobimy? Mnie policja zatrzymała, dała mi mandat i co ja mam zrobić? Niam, niam, niam, niam, niam. Tacy jacyś zestresowani, spięta łyda. Ogień z dupy, a tu mi się nie chce Skype przelogować. Czemu? No, ja trochę jestem dzisiaj pod wpływem alkoholu, przyznaję. Owszem, dobra, no, przyłapaliście świętego Mikołaja na grzechu. No, niech wam będzie, ale siedzę i sobie gadam, nadaję. Może ktoś zadzwoni. A co tu się stało? A, przepraszam, na sekundę. Muszę tutaj... Ojejku, co tu się dzieje? Jakieś cuda niewidy. O, jest Umo, jest Furiat. Słuchajcie, jacy by nie byli, ten Umo i ten Furiat, to oni jednak są z nami, są wytrwali, mają głowę, mają mocną głowę. To jest ich plus. No szkoda, że mi jednak tutaj Skype płata figle.

0: fajnie było u Enkego, czy nie? Piszcie na czacie. Moim zdaniem fajnie było. Enki jest mądry koleś i fajnie prowadzi audycję, że daje się wypowiedzieć ludziom i ma też czasem do powiedzenia ciekawe rzeczy. Moim zdaniem Enki całkiem spoko. Furiat i Danusia twierdzą, że fajnie było, że fajno całkiem. No Furiat, wiem, że ty się tam pojawiałeś pod nikiem Michał, no to wiem. No. Żaden sekret w sumie, chyba wszyscy wiedzą, że ty jesteś Michał, no. Oj, tutaj mam problemy techniczne, wybaczcie. Oj, to chyba iluminaci działają, bo w ogóle nic nie działa. I to nie dlatego, że jestem pijany, tylko dlatego, że po prostu coś tu nie gra, no. Nie mogę tego Skype'a po prostu skillować. Jakaś straszna awaria w ogóle. Próbuję tutaj skillować procesy Windowsowe, a nie mogę. Po prostu się uparł i... Ja pierniczę. Dramat. Nie, to jest po prostu coś, jakaś masakra. Szabel nadaje. Muszę włączyć Gabriela, bo on jako jedyny przedstawia teorie spiskowe. Gad, dobra. Zobaczymy. Nie nadaje nic. Co kłamiesz tutaj? Coś kłamiesz, Furiat. Nie ma nic, a jest coś na żywo. Faktycznie.
1: Jak to był ten tytuł? Teraz akurat mi wyleciało z głowy, ale...
2: Nieważne, ale jest, to jest. Tak, tłumaczy to tam. Ja też wiem, ja też to oglądałem.
1: No, a więc prawdopodobnie Jezus faktycznie urodził się na Krymie.
2: Wszystko jest przekręcone w takim razie.
0: W Polsce. Dobra, się urodził.
2: Dzięki Edward. Myślę, że tutaj wyczerpałeś Gabriela.
3: Ale przepraszam, bo Waldemar, Edward jeszcze nie odpowiedział na pytanie, no. Pytałem, czy taka
0: Nie przerywaj Edwardowi.
1: Ja tobie powiedziałem.
3: Aha, nie wiesz, nie możesz odpowiedzieć, to mów od razu, że nie wiesz.
1: No nie mogę odpowiedzieć, bo akurat nie wiem.
3: A później mówisz, że nie wiesz na końcu.
1: Nie to, że nie, ja ci odpowiedziałem według mojej wiedzy, jaką mam.
3: Chodzi o czarną Madonnę.
1: Że jest... No to czarna Madonna została podarowana Polakom, czyli Lechii, przez Krzyżaków.
3: Edward, ty mnie nie słuchasz. Chodzi mi o to, że czarna Madonna, Boga Rodzica, o tym taki ruski badacz Aleksiej Kongurow mówi, mogła to być religia przed kataklizmem ogólnoświatowa. W tym czasie, kiedy te wszystkie budowle budowali, czy to pałace z kolumnami, czy to... W Europie, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych.
1: No mogło tak być, ja nie wiem.
3: No. To jest tylko... No to kontoruję, ale ty nie odpowiadasz na pytanie. To mój wygodny, no. Bo ty mówisz, obrażasz czarną Madonnę, a to może prawdziwy przekaz tej religii przedpotopowej. Obecnie cargo kult mamy. Ale pewne elementy zachowały się, wiesz.
1: Jeśli uważasz, że to jest prawdziwe, no to módl się do czarnej Madonny. Przecież ja ci tego nie zabraniam.
3: Tak samo, bo ja to słyszałem od Aleksja... Kongurowa. Ty mówisz Mariusz Czytyński, ja mówię o Aleksja Kongurowa, taką teorię słyszałem, że to była...
0: Gabryś ostatnio nawet tak jakoś ogarnia i sprawnie mówi. Szacun. Okej. Jak ktoś... O, ktoś tu dzwonił. Rozmowa nieodebrana. 12.32. Doktor...

0: że w sumie ja sprawy, co mówiłem, po prostu nauczyłem się, bo rodzice mnie tego nauczyli, klepałem, bo klepałem, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I po prostu kiedyś zwróciłem uwagę na to zdanie, nie mówisz w pacierzu, wejdź mnie do swego królestwa, tylko mówisz, przyjdź królestwo twoje, a więc ono ma przyjść tu z powrotem na ziemię. Na ziemię. A jeżeli ty uważasz inaczej, masz prawo tak myśleć.
1: Okej, muszę wkroczyć tutaj w tę dyskusję. Panowie, Daniel jest tam jeszcze i Piotrek, podsumujcie teraz to wszystko, o czym żeście się tutaj dowiedzieli, usłyszeli, plus wasz przekaz, wasze przemyślenia.
2: No to nie wiem, kto zaczyna?
1: No możesz ty, Piotrek.
2: Dobra, okej. Więc napisałem tak. Miś, Koral, Gol, Przygody, Seksia, Bolek i Srolek. To zapamiętałem to wszystko. Nie, oczywiście, żartuję teraz. Pytania Gabriela są nie do rozwiązania. No proste. No. W ogóle, jaki Bóg by chciał, żeby się do niego modlić? No proszę, no. Bóg wie wszystko, więc zna wszystkie myśli. Oczywiście w cudzysłowie, nie? Zna wszystko, ten Bóg.
1: Nie przerywajcie
2: naszej energii, modlitwy, no jakiś nonsens, nie?
1: Wojtek, poczekaj. Będziesz miał swoją kolej.
2: Także, no nie no, Bóg by nie chciał nic od nas, bo jeśli Bóg istnieje i załóżmy stworzył nas jako swój eksperyment i jest takim duszpasterzem z tym pejczykiem, wiesz, powoli, nie? No to po co on tak naprawdę by chciał od nas coś? Jeśli nie jest oprawcą, jeśli nie jest ciemierzycielem, okupantem, to Bóg od nas nic nie chce i w ogóle ciekawe, po co nas w ogóle stworzył, nie? Jaki jest cel naszego stworzenia, skoro już wszystko wie, zanim stworzył? To jest nonsens, kompletny nonsens, istnienie Boga jako tego, który nas stworzył, zostawił, porzucił, a my musimy się do niego modlić, żeby on zesłał swojego syna w jakiejś tam postaci. Dla mnie to jest kompletny nonsens. Ja tym się zajmuję dopiero od 1990 roku i po prostu wydaje mi się, że im więcej się uczę, tym więcej jest bezsensów dookoła nas. Bo jeśli nie żyjemy zgodnie z tym, co dotykamy rano, jak wyjdziesz przed dom i dotkniesz ziemi, jeśli nie żyjesz zgodnie z tym rytmem, to nie, po chwili przestaniesz żyć w ogóle. A zdaje się, że ci, którzy nami zarządzają, to jest ich cel, żeby nas oderwać od tego, co jest rytmem tego, co dla nas ktoś coś stworzył. No nie wiem, to tak to odbiera, no ale ogólnie naprawdę pałac Boga zasłonięty księżycem, to wszystko, nie, Gabriel, niepotrzebnie naciskasz na to, przecież nie ma na to odpowiedzi w ogóle. Gabriel, no ty sam wiesz, że nie masz odpowiedzi, nikt nie ma odpowiedzi. Jak czytałeś Biblię, w tym też nie ma odpowiedzi, nie? Oddaję.
0: Mogę teraz odpowiedzieć.
1: Dzięki, Piotrek.
0: Ja bym chciał odpowiedzieć na Piotrka myślenie. Masz swoje dzieci. Bóg powiedział, że stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Dał nam wybór dobrej woli albo złej woli. Możesz iść w prawo albo możesz iść w lewo. Teraz twoje dziecko, powiedzmy, masz swoje dzieci i w danym momencie, jak one dorastają, po prostu widzisz, że w pewnym momencie te dzieci robią coś nie tak, jak trzeba. No to po prostu karcisz swoje dzieci nie po to, żeby je skrzywdzić, tylko po to, żeby zaczęły postępować zgodnie, po prostu żeby im się krzywda nie stała, bo każdy rodzic kocha swoje dziecko i na przykład masz teraz palnik i dziecko podchodzi z ręką, a na tym palniku masz gorącą wodę, to mówisz do dziecka, nie idź tam, no bo przechylisz ten garnek, na ciebie się wyleje i co zrobisz, krzywdę. No to weźmiesz to dziecko, w rękę tam ewentualnie klepniesz i powiesz, nie podchodź, bo co krzywdę zrobisz. Ale jak to się mówi, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Ale po prostu tu chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego, żeby temu dziecku cokolwiek się stało. I tak samo nasz, powiedzmy, stwórca, ojciec, też nie chce, aby nam cokolwiek złego się stało. I on nam daje po prostu wybór. Możesz iść w tą stronę, a możesz iść w tą stronę. On ci niczego nie nakazuje. On tylko ci mówi, ewentualnie, jeśli wybierzesz tą złą drogę, no to niestety będziesz musiał ponieść tego konsekwencje. Tyle w temacie.
1: Dzięki.
2: Czyli jesteśmy eksperymentem. Eksperyment. Pójdzie sobie w lewo, w prawo, on sobie zobaczy, popatrzy, tak. My się oparzymy albo nie. Widzisz, ale on mógł nas zaprogramować. I nie wkłada ręki do ognia. Natomiast ja nie mogę mojego dziecka zaprogramować, nie?
3: Halo?
0: Słuchaj, Bóg dobra, też nas nie programuje. Bóg też, ale słuchaj, Bóg też nas nie programuje. On nam daje dobrą wolę. Możesz iść tak, a możesz iść tak.
1: Okej, okay, Edwardzie, daj mi innym rozmówcom powiedzieć się, bo trzeba streama kończyć. Dajmy się wypowiedzieć.
3: A co, słuchajcie, ja jeszcze z pół godzinki zrobię u mnie.
1: No, jak to wszyscy Bóg... będziecie mogli do Gabriela przejść dobrze, jeszcze.
4: Jak Bóg da dobrą wolę, to czemu to Rafał się dołączyć? Dzieje?
3: Czek, Daniel, Tomek się wypowiedzą. Rafała dołączę.
4: Ja się już nie wypowiadam, na razie.
1: Mhm, dzięki Wojtek. Okej, okay, to teraz został jeszcze Daniel. Co
4: prawie to się gada, kurde. Pół streama, gdzie jedną czwartą streama nic nie gadam, odezwa się, o, ty się ciągle udzielasz, a to nie gadam.
3: No to Wojtek, masz 3 minuty masz podsumowania. Każdy ma. Słuchamy cię.
1: Wojtek?
5: Wojtek.
0: Wojtek na obrazie.
6: Dobra, to ja wam coś powiem tak, w takim razie na zakończenie. Tutaj też się pożegnam z widzami Waldemara i jeszcze przejdę też na chwilę do Gabriela, jeśli pozwoli. Słuchajcie, odnośnie Boga, to powiem wam tak. To jest tak cudowna kreacja, że nie znajdziecie jej nigdzie, a ona jest zarazem wszędzie. I to samo jest z Panem Ciemności, Gabriel. Jego nie trzeba szukać na Księżycu. On jest w każdym z nas. I teraz pytanie jest właśnie takie, ku któremu jakby z nich się zwrócisz, ale w sobie. Nie musisz iść z tym do kościoła, ani do księgi, bo w tym,
0: Boga w sercu.
6: W tym wszystkim są kłamstwa szyte grubymi nićmi, tylko po to, żeby wyłudzić od ciebie pieniądze. Nie? Natomiast całą prawdę cały czas powtarzam, znajdziemy wewnątrz siebie, w sercu, gdy stawimy właśnie czoła tym swoim najciemniejszym właśnie takim strachom, lękom, gdy obalimy właśnie te wszystkie mity, które właśnie trzymają te lęki, programy zapisane w nas, to wtedy człowiek się oczyszcza, staje się lekki i wtedy właśnie otwiera się przed nami prawda, nie? Zacytuję wam tutaj jeszcze jedno takie zdanie na koniec.
0: Zanim to powiesz, ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć. Króciutko. Zwróćcie uwagę, że na każdej mszy, jak się kończy, co ksiądz mówi? Przyjmij ofiarę z rąk naszych, na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Czyli on wyraźnie mówi, że wy kasę dajecie dla nich, a nie dla siebie, tylko na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. A kto jest tym Kościołem? Watykan. No mów dalej.
6: Ostatnie moje zdanie. Postami i opanowaniem ciało oczyść. Przepraszam jeszcze raz. Postami i opanowaniem ciała oczyść swój umysł i czystym się stań, jak śnieg. A następnie wyrzeknij się całej twojej wiedzy. Wówczas dopiero będę ci mógł mówić o prawdzie. Dziękuję wszystkim.
1: Dzięki. No widzicie, dobra, pora kończyć. Dziękuję wszystkim rozmówcom.
3: Waldemar, Rafała dodałem, że mi pół godziny temu pisał. Dołączyć. Rafał może dwie minutki powie.
1: Dajmy Rafałowi 5 minut i ja będę tu już kończył. Okay, i wszystkich dobra. Widzów zapraszam do ciebie jeszcze tam, nie?
3: Okej.
1: Okay. Dobra, dajmy Rafała jeszcze na koniec.
5: Rafał chyba się wyciszył.
7: Teraz się dopiero złączyłem. Dobra, witam was serdecznie.
1: Witam. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć parę tam słów o tym, co myślicie o tej przepowiedni Malechiasza, co mówił o tym, że ostatni papież ma być papież Petro Romano, nie? Petro Romano chyba, tak? Coś takiego. Była ta, to czyli się mu sprawdziła ta przepowiednia, bo ten papież co jest? To jest Rzymianinem, nie? Włochem, nie? Bo jego rodzice są Włochami, ale on się urodził w Argentynie, nie? I się spędził w Argentynie, nie? Czyli sprawdziło w sumie to, co było przepowiadane przez Malachiasza i to jest ostatni papież z całego tego rzędu. Więc już nie będzie papieży. To jest ostatni papież, który rządzi. Czyli Watykan upadnie, nie? I tam było już powiedziane, że ten papież, co będzie rządził właśnie ostatni, ma iść po trupach przez miasto, przez Rzym, nie? W Rzymie ma gdzieś uciekać z Rzymu, i ma iść po trupach, nie? Czyli wie, myśmy zawsze myśleli, że będzie jakaś wojna z muzułmanami, że muzułmanie będą napadną na Europę i że to będzie tak, ale to mogło być chodzić o to, że jest tyle właśnie śmierci przez ten koronawirus, to jest, nie, we Włoszech, tyle ludzi umiera. Może to autor miał na myśli właśnie, bo też są dużo ciał, nie? Tylko, że nie leżą na ulicy praktycznie, nie? Ale to mogła być tylko przenośnia, prawda?
4: No to jest...
0: No ja bym się z tym nie zgodził, ja bym się z tym nie zgodził z tego, z tego względu, że jest napisane, gdybym nie skrócił owych dni, nikt nie ocalałby na ziemi, ale ze względu na wybranych skrócę owe dni. Bo będzie no, taki ucisk, jakiego nigdy nie było i nigdy nie będzie.
1: No i dobrze, to się zgadza, co mówi tu Przemek, tak? Przemek to mówi. Dajmy dokończyć Przemkowi jeszcze.
0: Tak.
4: Przemek, mów.
5: Ktoś chyba ogląda live'a, musi ma wyciszenie.
4: Przemek poszedł. Tak, żeby.
2: Tam jest mowa o tym, że papież będzie uciekał przez zrujnowane miasto.
1: Jak?
5: Rafał uciekł.
1: A, Rafał, sorry, pomyliłem imię. Rafał, jesteś, tak?
7: A tak, jestem.
1: No to dokończ. Sorry, ja pomyliłem imiona, dlatego Rafał siedział cicho.
7: No. I tego. A drugą sprawą, którą bym chciał powiedzieć, to według mojej opinii, ten cały koronawirus, co jest wymyślony, prawda? Ten atak, ten wszystkiego, jest po to wymyślone, żebyśmy całe społeczeństwo, cały świat mógł zwrócić się przeciwko Chinom. Pamiętacie akcję, jaka była zrobiona w Pearl Harbor, prawda? Amerykanie dobrze wiedzieli, że na Pearl Harbor płyną statki Japończyków i będzie nalot. I ogłaszali, mówili im, żeby się przygotowali na nalot. A oni po prostu zlekceważyli to wszystko, dlatego po to, żeby najwięcej ludzi umarło, zginęło, żeby potem Ameryka mogła przyłączyć się do wojny z Japończykami, prawda?
4: Tak, ty dobrze mówisz, bo...
7: To jest chyba ten sam numer, teraz
4: wykręcony. Tak, coś tym jest, bo
7: jeżeli potem... to wszystko opadnie, prawda? Jeżeli to wszystko opadnie, te emocje, ten koronawirus, ten cały wirus na całym świecie opadnie, będą na pewno szukać winnego.
4: Bo mogę ci przerwać?
7: To już spowodował kryzys i zrobi jeszcze większy kryzys. I ludzie będą szukać winnego. To będzie...
8: No, w końcu ktoś zadzwonił. Lucky. Witam na antenie. No cześć. Co powiesz ciekawego?
9: Hu. Nie mogę spać. Czekaj, że wyłączam. O, sorki. Musiałem wyłączyć, bo miałem background, audycję twoją.
8: Tak, przede wszystkim należy wyłączyć radio, tak?
9: Uczeń już wyłączył. I kurczę, słucham tę audycję, co tam puściłeś u gości. I już kolejny mit łamie się, bo mówią, jak Japończycy czy Chińczycy zaatakowali Pearl Harbor, ale jeżeli jest ziemia płaska, to jak oni kurwa tymi samolocikami przelecieli 10 tysięcy kilometrów, żeby Pearl Harbor zaatakować. Także
8: a to się kłóci sobie... jakoś, tak, ze sobą?
9: Słucham?
8: A to się kłóci jakoś ze sobą, że jak ziemia jest płaska, to nie mogli, tak?
9: No. Kurczę, nie dolecieliby tymi samolotami, które zbombardowały Pearl Harbor, żeby przelecieć 10 tysięcy kilometrów. Także lipa.
8: No ale ja słyszałem, że to Amerykanie sprowokowali ten atak na Pearl Harbor, że to oni wcześniej różne takie działania podejmowali, które miały sprowokować Japonię do tego, żeby ona się w końcu wkurwiła i...
9: Ukąsała. No niby tak, ale teorie spiskowców właśnie mówią, że ruszyli Japończycy, zbombardowali Pearl Harbor, a tam jest wiadomo, że nie dolecieliby takiego dystansu. Nie ma takich zbiorników dużych, żeby dolecieć taki dystans.
8: To ciekawe, czyli jakby znajdujesz tutaj różne takie dziury w tej teorii. No.
9: Tak.
8: No proszę.
9: No, w jaki masz temat, o czym moglibyśmy pogadać, czy tam...
8: temat. Słuchaj, jem sobie pyszną zupkę wietnamską pho z kawałkami kurczaka, z makaronem. Bardzo dobra zupka, pikantna, dobrze przyprawiona. Do tego sajgonki, 3 sztuki. Naprawdę dobre, wiesz, za 17 zł masz całkiem niezły obiadek. Już gotowy, ciepły, pachnący, fajny.
9: No. Pewnie niewiele co nam zostało, tylko się kosztować, żebyśmy się zajadali tym, co najłatwiej jest dostać w sklepach. Bo jak widać, półeczki, kurcze, puste, lodówki, zamrażarki, jest wymiecione wszystko i faktycznie takie rarytasy, które nam zostały do ukosztowania, to taka, można powiedzieć, niby tandeta, ale jeszcze za parę dni może wyjść tak, że to będzie, no jak mówię, rarytas dla nas.
8: No może tak być, faktycznie. Znaczy, tandeta, wiesz, całkiem niezłe to jest, ci powiem. Ale to jest faktycznie smutne, że mamy tak mało od siebie, nie? Ja nie jem w tej chwili pierogów czy tam schabowych, tylko jem wietnamską zupę. Przepraszam, odbiło mi się.
9: Z tym, że znajomego miałem, który pracował w sortowni warzyw i mówił, jak przyjechała wywrotka z marchewkami, to wielka wywrota wysypała marchew na plac, no i robole, wiadomo, ludzie, którzy pracują tam na taśmie, mieli za zadanie rozdzielić marchewki, które są tam duże, mniejsze, ten, ale tak około 12-15 cm to szły na osobną taśmę i one były pakowane w inne opakowanie i szły do marketów jako organic food. Także z jednego pola z jednej wywrotki wszystko szło, wiesz, ta sama dostawa, ale jak miały tam jakiś odpowiedni rozmiar, taki wymarzony dla oka pewnie, to szło na jako organiczne pożywienie. A docelowo to jest ten sam produkt, tylko ładnie opakowany albo ładnie wygląda. Także tak do końca mówię, że tandetne żarcie, podejrzewam, że to jest wszystko to samo, tylko może być inaczej opakowane.
8: No, mogłoby być tandetne żarcie, ale nasze polskie na przykład. Jakieś takie, no bo jakiś placek ziemniaczany z sosem, czy tam ziemniaki smażone, to też jest tandetne żarcie, ale byłoby nasze. I szkoda, że nie mamy w sobie więcej takiego myślenia jak Ruscy, że wszystko chcą mieć swoje, nie? A my moglibyśmy tutaj mieć właśnie wszystko swoje też. Swoje. Zajadać się nie jakąś wietnamską zupką czy hamburgerami, tylko swoimi własnymi smażonymi ziemniaczkami, jakimiś plackami. To jest dobre, tanie żarcie, zdrowe. Ziemniak jest zdrowy bardzo. Jakiś ryż czy makarony są bardziej niezdrowe niż taki polski ziemniak usmażony. Tak mówi przynajmniej doktor, docent, magister habilitowany Zięba.
9: No, z tym się zgodzę, że będąc w Polsce zawsze mi wszystko lepiej smakuje. Jajka mają bardziej żółte, żółtka, ziemniaki są fajne, żółte, nie wiem, słodkie. Trudno pisać, ale za granicą zupełnie inaczej smakuje to żarcie i faktycznie mogę powiedzieć, że nasze jest dobre, aczkolwiek zwracając na to uwagę znajomym, którzy żyją, mieszkają w Polsce i mówię, że polskie nie jest takie złe, podważają, mówią, wiesz, daj spokój, to jest szkoda gadać, że oni widzą Zachód jako to samo dobro, a ja jako imigrant widzę te różnice i ja tam jak najbardziej za polskim żarciem tęsknię.
8: No, na przykład takie kiszone ogórki, czy ogólnie nasze właśnie polskie kiszonki, są cholernie zdrowe i to jest fajne żarcie, a inni się tego brzydzą, nie? Taki Amerykanin ci nigdy nie zje kiszonego ogórka, bo dla niego to jest spleśniały ogórek po prostu. A my doceniamy bigos i takie różne dziwne dania, które są bardzo ciężkostrawne dla obcokrajowców. A tutaj ktoś napisał, Aspreol, że słuchacz chyba nie słyszał o lotniskowcach. To co? To chodzi o to, że mogli pokonać Japończycy jakieś tam odległości, bo mieli lotniskowce? Czy o co chodzi? Bo ja nie wiem, w ogóle Japończycy mieli jakieś lotniskowce? Chyba Amerykanie tylko mają lotniskowce, a my na przykład Polacy mamy jeden chyba lotniskowiec, nie? Czy tam dwa?

0: marynarki wojennej w czasie II wojny światowej. To ich jakby tak... Wtedy dopiero był ten czas, kiedy można było środki z budżetu przeznaczyć na budowę właśnie tej armii morskiej. I to było bardzo wygodne dla nich, nie? Mówi się nawet, że to był... Że to tak był taki plan, żeby wypowiedzieć wojnę Niemcom i zbudować sobie wielką morską flotę, nie? Tak coś słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale tak słyszałem. Jest pytanie, kto to dzwoni? Lucky dzwoni, no.
1: Dzwoni Lucky na kwarantannie po 50 piwach już chyba dzisiaj.
0: No toś mi brat, to możemy sobie pogadać. Dzisiaj jesteśmy tutaj, się dobraliśmy. A co, kwarantanna, tak? Serio? I co, masz ile czasu musisz siedzieć w domu?
1: 3 tygodnie.
0: Aż 3 tygodnie?
1: Mhm.
0: Dajcie spokój.
1: No, ale ten... Nie działa kwarantanna, bo jest na tej zasadzie, że można wychodzić z domu nie więcej niż 2 osoby, chyba że rodzina, to może być więcej. Cała rodzina moja dzisiaj siedziała w domu, bawiliśmy się w ogrodzie, ja wyjechałem tylko na pocztę coś wysłać, to jak wyjechałem, to kurczę, tyle ludzi na ulicy jeszcze nigdy nie widziałem. Pikniki, wiecie, prawie że spacerki z psami, tutaj z rodziny wszystkie powychodziły. Buziaczki, obściski, takie hi, hi, hi, ha, ha, ha, że niby nie można. A jak na poczcie ten dystans trzeba było trzymać, ale jak już poszedłem do hinduskiego sklepu, to tam już było lifestyle, że bez restrykcji i tam kasjerzy bez rękawiczek czy masek i 500 ludzi w środku.
0: No,
1: nikt się nie przejmuje. No.
0: A co dobrego można kupić w takim hinduskim sklepie do jedzonka?
1: A wszystko, proszę pana. Można kupić papierosy spod lady, jeżeli ktoś pali. Można kupić polskie piwo, mleko, żarcie, nie wiem, papier do drukarki, tusz. Powiem ci, że w Hindusi wycelowali super w market brytyjski. Bo na poczcie czy tam w sklepie na rogu nie spotkasz Anglika. Także jest rynek całkowicie przejęty przez Indian, Hindusów czy tam Pakistanów.
0: Wow, to ciekawe. Czyli co, przychodzisz do takiego Hindusa i pytasz się na przykład po angielsku do you have any Polish...
1: cigarettes.
0: Cigarettes, things, coś, nie wiem, jak jest artykuły. Widzisz, już bym nie dał rady tutaj.
1: No.
0: I am from Poland, you know. I am from Poland.
1: Artykuły polskie to nie musisz się pytać, bo są półki wydzielone i są, wiesz, oficjalnie wystawione, także każdy sobie tam znajdzie w sklepie, ale też często fajki na lewo sprzedają spod lady. Także też trzeba się zapytać. Ale taka anegdotka, w 2005 roku chodziłem w drodze z pracy, zawsze chodziłem na tam kebaba czy jakiegoś burgera, które mówią ciapatych, do jakichś tam Albańców czy Turków, nie wiem skąd oni byli. W każdym razie tam Arabusów lekko opalonych, a ja, że mam też lekko ciemną karnację, to kiedyś tam do nich poszedłem i w jakimś języku do mnie zagadywali. I mówię, o czym gadasz tej chłopie? No mówię, mówi, nie jesteś Turek, czy tam Albanian? Mówię, no nie, z Polski jestem. A, sorry, bo wyglądasz jak nasz. A w innym miejscu zaszedłem. Moja żona z wózkiem, z dzieckiem, z córką czeka na zewnątrz, wchodzę do środka, tam coś zamawiam, mówi, how are you? A mówię, no okej, okay. Mówi, fajna kurwa, twoja kurwa. Mówię, no wiesz co, myśleli, że wiesz, nakręcili ich tam, gdzieś tam pogadali, że to jest po polsku, że jest fajnie. Takie dziwne anegdoty.

0: były.
1: Kurwa to takie bardzo znane polskie słowo, popularne.
0: No.
1: I myślisz, że jak rozumieją to słowo, powiedzmy, no, jacyś tam obcokrajowcy, że to jest jakieś przekleństwo, czy to jest, wiesz, jakieś takie cool, słowo typu cool, że fajne, jak to rozumieją, bo z tego, co mówisz, to wynika, że nie do końca kumają, co znaczy kurwa.
0: No nie, absolutnie. Też mi się wydaje, że odbierali to jako cool, bo jak to mówił gościu do mnie, to wiesz, kiwnął głową, nam pokazał na żonę. No i z uśmiechem na twarzy, tak się mówię, kurczę, ktoś ich tam w błąd jakoś wprowadzał. Aczkolwiek powiem, że z czasem, jak im dłużej tu jestem, to uczą się. Nie Angole, bo oni kompletnie są, kurczę, niemi i tępi na jakąkolwiek wiedzę czy przyswajanie jakichkolwiek zwrotów, ale obcokrajowcy, czy tam czarnoskórzy gdzieś z Afryki, czy z Azji, ci Araby, nie wiem, z Filipin, tam ze wschodu, przyswajają, chcą się uczyć z Ameryki Południowej, chcą wiedzieć, pytają, ale Angole to kompletnie jest klapki na oczy. My the best, Great Britain, you know. Jest tak, no.
1: Tak jest. Słowo kurwa pochodzi z łaciny i curvum, czy tam curvus, znaczy zakręt, krzywa. Ale to jest takie słowo, które faktycznie jest znane już jakoś tam na świecie. Dawid Ozdoba, kiedy był zamknięty w więzieniu za granicą, gdzie to było, gdzieś w Egipcie, no to tak współwięźniów swoich straszył, mówiąc na przemian po rusku i mówiąc kurwa właśnie. I im tak się kojarzy trochę, że to taka, wiesz, jakaś Rosja, jakieś takie zakapiory, dresiarze, kurwa, tutaj pierogi, kurwa, wschód i tak trochę, wiesz, respekt.
0: No, całkiem możliwe. Ja jako, kurczę, fanatyk podróży staram się nie gromadzić swojego majątku w ruchomościach typu, że sobie kupię nowe BMW. Staram się podróżować i obcować z ludźmi, to z Rosjanami też miałem właśnie taki kontakt, że ruski też właśnie tak jak ten Ozdoba w Egipcie czy coś tam, że jakiś tam szacunek sobie próbował wyrobić jako obywatel Rosji, tak. Gdzieś będąc na wakacjach słyszeli nasz język, to też myśleli, że Rosjanie, i bardzo duży szacunek mieli gdzieś tam w południowej Ameryce. Słyszeli nas, to myśleli, że ruskie, teraz, że kurczę, wyskakiwali taksówki, drzwi pootwierane, tutaj chodźcie, tu chodźcie, opali. Także ruskie, mi się wydaje, że tam, że z kasą się rozrzucają strasznie gdzieś tam na zachodzie i nasz język może brzmieć podobnie. Trochę do nich. Może dlatego ten Ozdoba tak sobie wymyślił, że jest Rusek.
1: Rusek, Polak, no, dwa bratanki być może, a może nie zupełnie właśnie. Coś nas jednak różni i jest jakaś taka, no, różnica wyraźna między Rosją a Polską. Polacy, wielu Polaków nie lubi ruskich. Jak wyjechałem do Irlandii, to pamiętam, że Polaków było sporo. Ruscy zajmowali się rozprowadzaniem na pewno pirackich płyt. Polacy bardziej tacy jakby cywilizowani, wiesz? I Polacy gdzieś tam się ich odnajdywało wśród informatyków nawet, wśród jakichś tam właśnie grafików znajdowaliśmy Polaków. A Ruscy to taka bandytierka trochę. Polacy są właśnie tacy między trochę wschodem a zachodem. Jest wśród nas sporo takich dresów, ale też sporo różnych reprezentantów bardziej ambitnych zawodów niż tam pirat, haker, złodziej. Tak więc, no właśnie, cały czas ta Polska taka podzielona i taka, taka... Ciężko to określić, kim my właściwie jesteśmy. Cały czas między wschodem a zachodem. No już za komuny był z jednej strony ten wschód i komuna, a z drugiej strony straszna fascynacja zachodem. Więc i to jest nasza, nie wiem, może i jakiś taki nasz plus i wada, bo nie jesteśmy ani tu, nie? Nie wiem, ty też tak czujesz, czy może się mylę?
0: No dokładnie, powiem ci, że czuję się, jakbyśmy byli trochę tak w szpagacie, w rozkroku, że chcielibyśmy mieć ten dobrobyt z zachodu, a duszą jakoś jesteśmy, nie wiem, nie powiem, że na wschodzie, no bo wschód nam dużo guzów nabił, także może jesteśmy, powiem, jedną nogą jesteśmy w lesie, a drugą na blokowisku. I tak, mimo że chcemy przejść do przodu, znaczy niby do przodu, na zachód, konsolę, mieć lepszą, telewizor, także, a z drugiej strony jak przychodzi weekend, no to wszyscy uciekamy do lasu, właśnie gdzieś nad jezioro, żeby być no, bliżej może jakoś natury, czy coś, co mieliśmy nam z 30 lat temu właśnie, że do babci się jechało na wieś i za bombą było gdzieś paplanie się w błocie, kurczę, łapanie żab, pompowanie żab, czy zbieranie malin, jeżyn, a teraz na zachód patrząc, no to bez sensu, szkoda czasu, kurczę, z zabieganiem i zbieranie jarzyn, jak można sobie kupić w sklepie, czy tam mleko kupić, czy tam krowę łapać, czy do farmera jechać po mleko, jak można w sklepie kupić. Też mi się wydaje, że jesteśmy tak trochę w rozkroku i ja osobiście czuję się lepiej na wsi, czuję się lepiej w lesie niż wśród blokowisk i to byłbym w stanie przyznać tym nie wiem, jak to było, szurskim środowiskom, że natura człowieka też jest bliżej natury niż bliżej betonowych bloków. Ja się przynajmniej czuję lepiej wśród przyrody niż w mieście. No, tak według mnie, tak mi się wydaje i że co do Rosjan też można to podzielić tak jak nas, że są tacy, którzy mają kupę pieniędzy i oni chcą być tacy cool i nowocześni i kupują właśnie tam jakieś kurcze jachty i próbują się pokazać z tymi złotymi sygnetami i tak
1: złote
0: dalej, ale
1: też
0: spotkałem ludzi tutaj w Londynie, spotkałem ludzi, którzy tu przyjeżdżają do pracy tak jak my i są gdzieś tam z jakichś wiosek spod Petersburga czy spod Moskwy i mówią, że oni już się, a tatka mówiła, oni już się zaliczają podatkami do Moskwy, że opłaty są bardzo wysokie, ale zarobki są bardzo niskie i ona musi stąd pieniądze wysyłać. Ja mówię, że pytałem ją, czy faktycznie, że przecież jak Rosjanie podróżują, jeżdżą, tacy bogaci niby ten, to mówi, że nieprawda, że gówno, że ona sama siostrze pieniądze dosyła, no bo jak mieszkasz bliżej dużego miasta, to masz wysokie podatki, a zarobki masz tam jak niewolnik i też jest ciężko, także no nie wiem, zawsze te zdania będą podzielone, zależy kto z jakiej rodziny się wywodzi, mi się wydaje, gdzie tam komuś się poszczęściło w życiu, jak ktoś sobie poukładał, ale tak zero-jedynkowo nie można patrzeć bez znaczenia na jaką nację. Są ludzie też pomiędzy 0-1 i czy to Rosjanie, czy my Polacy, tak zawsze będą jakieś podziały, czy to jest Angola, gdzie mieszkam.
1: No nie wiem, ale Polacy jakoś tak bardziej zróżnicowani i tacy różni, nie? Mówi się, że kraj jest taki podzielony teraz, że ta, wiesz, ta Polska A i Polska B, czy tam Polska C, wschód Polski, zachód Polski. Z jednej strony Podlasie jakieś i Kononowicz, a z drugiej Warszawa, Wrocław, takie bardziej, wiesz, europejskie, zachodnie miasta. Z jednej strony jakiś właśnie dresiarz w kreszowym dresie, z drugiej strony całkiem jakiś człowiek wykształcony, nieźle, właśnie jakiś informatyk, czy ktoś tam od finansów. No jest kupa mądrych Polaków, naprawdę takich ludzi na poziomie, którzy gdzieś się doskonale odnajdują w świecie. Sami mamy tutaj w radio takich, którzy są Polakami, jakby nie było, a są w związkach z obcokrajowcami, gdzieś jeżdżą po świecie, wiesz, podróżują, znają świat. Jest strasznie taki... jak to powiedzieć w ogóle? No nie wiem, taki zróżnicowany, taki kraj rozwarstwiony, niejednolity.
0: Szpagacie, no. Albo...
1: różny...
0: No, no to jest tak, jest taka.
1: Może to jest fajne, wydaje, może ludzie może to jest się strasznie podzielili.
0: Ludzie się strasznie podzielili. Taki, kurczę, nie wiem, facet w koszuli, w kratę, w sztruksach i nie wiem, w zamszowych butach z brudką, jak ja sobie wyobrażam. Zajebistym gościem może być, kurczę, starszą babcię przez ulicę przeprowadzić, jest super i okej, okay, i jako informatyk za super kasę zarabia. Ale z drugiej strony ktoś go może odebrać, że o, ten kurde śmierdziel nie pracuje, non stop w chacie siedzi i tylko z tymi psami czy kotami wychodzi. Pewnie podatków nie płaci, to już go trzeba zlinczować, a on jest za tam opozycyjną partią, której ja nie lubię. I taki się duopol powstał w Polsce, mi się wydaje. I to jest wyraźne jak najbardziej. Ja jako emigrant, jak sobie tam śledzę na Facebooku stronki z mojego miasta, to widzę to, jak się tam ludzie, kurde, wyżygują na siebie, bo ten jest za owsiakiem, a ten nie lubi, a kurczę, jak przychodzi niedziela, czy tam święta, jak jeżdżę na święta do Polski, czy na Wielkanoc, to widzę, że barany biegiem lecą do kościoła, a wyżygują się cały czas, że oni są tacy anty, czy coś. No to już nie, trzymajmy się, jeżeli czegoś się nie lubimy, z, nie wiem, chleba ze smalcem, no to weź sobie zjedz z czekoladą. A tymczasem w mediach taki hejt się leje między sobą, a przychodzi niedziela czy święta, to wszyscy razem w rządku biegną. I tutaj mi się wydaje, że taki duopol w Polsce zastosowany jest, że zupełnie środowisko jest tak podzielone, że jeden drugiemu, nie wiem, widelec oko wbije, nie?
1: No tak, jest taka nienawiść. Ale w takich Stanach też mamy redneków, a mamy też i bogaczy z Nowego Jorku. No to też w sumie są różni ludzie zupełnie.
0: No dobrze, no ale to jest w Stanach, a w zasadzie no, co nas obchodzą Stany, jak jesteśmy polskie, nie wiem, nocne radio, nie... Overnight Radio, to gadajmy o Polsce. Chciałbym, żebyśmy byli lepsi, nie? Tak osobiście, żebyśmy mogli się jakoś zgarać, bo ja jako imigrant chodzę do fryzjera, do Turków czy do Albańców, no to tam wszyscy są razem i...
1: Ups, rozłączyło. Co to się stało się?

0: Okej, okay, jest z powrotem Lucky. Coś nas rozłączyło?
1: Tak, wróciłem, przepraszam. Kabel mi się, tam ładowanie się rozłączyło.
0: No, bywa.
1: No. Także tutaj patrząc na inne nacje, to jakoś w kupie ludzie żyją, czy tam, nie wiem, sobie pomagają sobie. Mieszkałem po sąsiedzku z Pakistańczykiem, gdzie z założenia było, że to, wiesz, muzlim, żona ninja, te chuje, bomby podkładają tego, ale tacy mili ludzie, kurczę, i nam ciasta jakieś przynieśli, czy dzieckiem, pytają się, że dzieckiem mogą się zająć, czy coś, my jakoś tak z dystansem damy sobie radę, ale taka bzdura niby, którą ja bym nie ogarnął, że szambo nam wywaliło, studzienka się zawaliła, wychodzę z chaty, a tam na trawniku, kurczę, szambo pływa, ten wyleciał w klapkach, mówi, ja tu mam, mówi, ten, no, drut, zaczął tam szarpać, ten mówi, jeźdź do pracy, ja się tym zajmę, sobie myślę, kurczę, ja bym się tym w ogóle nie zajął, w ogóle do ludzi, których, wiesz, nie lubię, niby nie gadam ani słowa z nimi, nie zamieniłem. I ogarnął temat, później, wiesz, jakoś było, że w 2008 recesja wpadła, przeprowadzki kiedyś robiłem i jak recesja weszła, to banki nie chciały dawać kredytów. To go spotkałem na ulicy i tam, wiesz, mówię, co słychać, ten? Mówię, że pracy nie mam, kurczę, bana, wiesz, półciężarówka kupiłem w kredycie i na leasing. No i mówię, nie wiem, co teraz będzie, ten mówi, nie przejmuj się, ten mówi, jak coś, to mówi, oddasz ciężarówkę, mówi, jak będzie ci brakowało na życie, to ja ci dam, my mamy jedzenie, mamy pieniądze, się nie przejmuj. Także tutaj z takiej strony podziały niby kulturowe są, ale finalnie czasem wychodzi tak, że z tymi obcokrajowcami się wychodzi lepiej niż z naszymi, wiesz, i to jest przykre z jednej strony. I z drugiej strony właśnie chciałbym przypić do tego, że takie multikulti może prowadzić do podziału społecznego, że nie będzie jakiegoś wspólnego buntu przeciw systemowi, cokolwiek by się nie działo, no bo sąsiad za sąsiadem nie pójdzie, tutaj mieszka, kurczę, Czech, tu Rumun, tutaj ten, języka nie znają w ogóle, nie gada z nimi. Sąsiadów mam tutaj Angielików, tutaj też jakichś Irlandczyków, głowy spuszczone, oni czują jakiś może hejt, nienawiść, bo to Polusy mieszkają, także się nie odzywają, do tych się odzywasz, okej, ale tam jak coś chcesz, to ci drzwi nie otwierają, także nie wiem, wydaje mi się, że ten, że podział społeczeństwa przez te multikulti jest niefajny, niby super tego, że każdy ma prawo żyć sobie w tam wymarzonym świecie, ale nie, ten projekt nie zdaje funkcji jako wspólne społeczeństwo. No, tak mi się wydaje. Mów.
0: Jak byłem za granicą, to szukałem mieszkania i fajnie się układało, fajne były rozmowy, ogólnie, wiesz, stosunki między nami, Polakami, a Irlandczykami, Anglikami, Hiszpankami, Czechami. Trafiło się na Polaków, robiło się tak dziwnie, tak toksycznie trochę, wiesz, coś chcieli, żeby im załatwić zaraz, jak nie, to chuj jesteś, wiesz, ziomek, kurwa, no tak, no coś w tym jest, no, że po prostu może trafiliśmy źle, bo z drugiej strony zawdzięczamy to, że tam wylądowaliśmy Polkom, które nas ugościły, więc znowu mi się wydaje, że to tak ze skrajności w skrajność. Albo trafisz na Polaka, który będzie super fajny i gościnny i, wiesz, szczodry, w ogóle fajny, człowiek jakiś taki z klasą, albo trafisz na takiego jakiegoś zjeba, wiesz, kurwa, dresa, prymitywa, chama. Po prostu taka ruletka trochę. My Polacy jesteśmy bardzo skrajni. I to jest zawsze ruletka trochę taka, że nie wiesz, na kogo trafisz. Jesteśmy nieprzewidywalni. Mówi się nawet tak o nas, że właśnie ułańska fantazja, nie? Czyli ułańska fantazja, czyli co mu tam do głowy strzeli, to tak zrobi, nie? No taki naród, może tacy jesteśmy i trzeba się pogodzić z tym, że jesteśmy tacy, takimi wariatami trochę. Albo trafisz super, albo trafisz mega kiepsko. A inne nacje takie bardziej zrównoważone są i przewidywalne być może. Może to trochę tak to wygląda. No to są i plusy, i minusy w tym. Więc nie ma co też tak strasznie ganić. Po prostu jesteśmy tacy... Taki chaos trochę w nas drzemie, wydaje mi się, w nas Polakach. To jest też naszą siłą, bo ktoś, kto jest poukładany, przewidywalny, no to wiesz, on będzie się zajmował konkretnie tym i tamtym. Polak się weźmie tam za cokolwiek, będzie słynął z tego, że jest świetnym majstrem, zrobi ci może niekoniecznie dobrze, ale wszystko ci zrobi. Polakowi coś do głowy strzeli, to ci albo cię przytuli, albo cię zabije. No, taki naród jest, jesteśmy tacy, takim chaosem trochę. Nie wiem, co ty myślisz o tym.
1: No, to powiem ci, że to prawda, z tym, że jak Polak się za coś złapie, no to zrobi wszystko, bo tutaj będąc właśnie paręnaście lat, różnych prac się łapałem, to gdzieś z agencji, kiedyś tam, mówię, z 10 lat temu, za mało lata, to z agencji pracy jakieś się złapałem, no to mówią na pomocnika budowlanego. Spoko, lecę. Pojechałem do pracy i tam menadżer mówi, tam jest elektryk, kładzie jakieś kable, weź pozbieraj po nim, posprzątaj, pozbieraj kable. Kurczę, poszedłem tej, czy jakieś ścinki leżą, że to w garść można złapać w rękę. Gdzieś tam patrzę dookoła, jedno pomieszczenie, drugie, nic nie ma, nic się nie dzieje. Mówię, kurczę, co jest tej? Zacząłem łazić po tej budowie, nie wiem, z pół godziny, godzinę. Nic się nie dzieje, tego nie widać. Tam jakieś worki znoszą z góry z rusztowania, więc zacząłem od ludzi te worki odbierać. Wyrzucam tej. Przyszedł mój menadżer i mówi, a co robisz? Ja mówię, no pomagam tu. Mówi, kto ci to kazał robić? Tutaj miałeś elektrykowi pomóc. Ja mówię, ale zrobiłem. No to masz siedzieć i czekać. Także zupełnie inne podejście, no bo w Polsce już by było, ty gnoju siedzisz, nic nie robisz, no to wypadł do chaty. Także zupełnie inne podejście. Ale zanim tą pracę złapałem, tak jak przyjechałem parę lat temu i mówi, że trafiłeś się w Irlandii, że tam super, super, to ja też na zaproszenie przyjechałem właśnie w 2005. Się okazało, że ten kumpel superhero nie ma żadnego domu, nie ma żadnej pracy i mieszka gdzieś tam na pokoju. Mieszkałem z nim na pokoju, kurczę, w jednym, no, w mieszkaniu na jednym pokoju, nie na fotelu, prawie że na pół siedząco, on tam na łóżku. Pracę miał mi załatwić. Ja bez języka przyjechałem, rosyjskiego się uczyłem, niemieckiego się uczyłem. Także ani nic nie mogłem ogarnąć, nic, ani gdzieś tam, gdzie pójść, zaraz z kontaktu, zaraz z znajomości. Się okazało, że żadnej pracy nie ma, te wszystkie jego kontakty, to wszyscy mówili teraz nie, teraz nie, teraz nie. Kontakt jakiś mi tam załatwił, się umówiłem i byłem w pracy chyba 3 albo 4 dni, teraz nie pamiętam. No, wozili mnie, że mam pod metrem stać, samochodem mnie wozili gdzieś tam na chatę, na budowę, że jakaś domolka, tam tu ściany wyburzyć, coś tam, jakieś, wiesz, śmieci w deski, cegły, w worki popakować. No, 3 albo 4 dni tam byłem i w piątek miała być wypłata. No i ostatniego dnia już nikt po mnie nie przyjechał, nie? Na tą stację metra, także, a to też Polacy. A kurczę, no, będąc tam, nie wiem, 7 dni, to wszystkie te nazwy ulic i uliczki w Anglii, że wszystkie ulice wyglądają tak samo. Nie ma, że tu są chatki, a tam jest park fajny, a tutaj jeziorko i tu się jedzie w lewo, w prawo, tylko wszystko wygląda, szeregowce są, wszystko wygląda tak samo. Nawet tak jak mnie obwodzili w lewo, prawo, tutaj tam z 30 minut jazdy codziennie, nie byłem w stanie nawet określić, na jakiej dzielnicy ja byłem, jak nazwa ulicy, tylko która chata tam, a wszystkie chaty takie same. Tam mnie wysadzali, także po paru dniach się okazało, że bez pieniędzy wypracowałem się i w ogóle kasy nie miałem, to też mnie Polak wyszczelił. Inna sytuacja, w rugby, Mistrzostwa Świata były w rugby, nie wiem, chyba 2-8 albo 2-7. Południowa Afryka wygrała Mistrzostwa Świata w rugby. Pracowałem wtedy z Południowoafrykańczykami na Leyton, w dzielnica w Londynie, w wschodnim Londynie, i tam był The Q, polski klub disco, taki wiesz. Poszliśmy sobie, kurczę, i tam u nich na grillu, super fajnie, tam znajomi przyszli i tam, kurde, czarnoskórzy, którzy byli zajebiści, przyjaźni, i tutaj ten, mówię, no to idziemy na imprezę, ale gdzie? Mówię, tu jest polski klub, The Q, poszliśmy tam na tą imprezę, to czarnucha pierwszego pogonili, jak się za nim stawiłem, dostałem 3 bomby na łeb, nos złamany, z mordy krew się polała. Policja, kurczę, zaraz przyjechała, ten pogotowie, ten na pogotowie mnie zabrali z takim drugim kumplem. Stamtąd się zerwaliśmy, bo mówię, wiesz, polska duma, nie będę tam mówił, co się stało, nie będę zeznawał. Dostałem na łeb, no to uciekam.
0: A co ja, cfel jakiś będę tam na policji no, się spowiadał?
1: I ten. I zerwałem się z tego pogotowia, jak policja przyjechała tam, zawieźli nas i że lekarz mówił, tu musimy powstrzymać ten, kurczę, opatrzyć, to za chwilę. No to jak chwilę mi tam posklejali, patrzę, czekałem policjanci na poczekalni, tam stoją, to się zerwałem gdzieś bokiem, uciekłem. No i szef mój później mówi, taki chuligan, że on tam na mecze jeździ, Arsenal jest, on jest tam, wiesz, kurczę, kokainę ciągnie i na prostytutki, i jest chuligan i tak, i mecze, i tam byli, tu coś taki FIFA Rafa, no i mówi, a co się stało? Ja mówię, a dostałem na łeb, mówię, tego nic nie stało, nie? Wiesz, ścina oczy, złamanie z nosa, zeszło pod oczy, mówi, I co się stało? Byłeś na pogotowiu? Ja mówię, no byłem tam, wiesz, złamane, zagoi się, nie? A byłeś na policję? Ja mówię, nie, chodź dalej, siada, jedziemy na policję. Także też takie, wiesz, różnice kulturowe, że my to jakoś staramy się unikać kablowania czy konfliktów z prawem, a oni niby chuligani i gnoje, a pierwsi na policję, nie?
0: Już tam z naczelnikiem makowca wpierdalają, no. Polak no. Ma w sobie coś taką prawilność, nie? Taki właśnie trochę jest właśnie chłopak wychowany na dzielnicy, ma swoje zasady, coś jest na rzeczy. No to w sumie jak miałbyś tak podsumować, tak czuję, że z jednej strony lubisz Polaków i Polskę, z drugiej strony masz pewne zarzuty i doświadczyłeś pewnych przykrych rzeczy. No sam, no chyba też taki trochę jesteś rozdwojony, jak ja, nie? Że nie do końca wiesz, jak to oceniać i no chyba pozostaniemy przy tej ocenie, że Polak to taki chaos i tak jak trafisz, tak trafisz. No możesz trafić dobrze, możesz trafić źle. Jesteśmy bardzo różni po prostu, tak jak różna jest Polska w sumie, nie? Jest Polska nowoczesna, Polska wykształcona, Polska światła, jest Polska prymitywna, Polska chamska, zawistna, mściwa. My może gdzieś tam pomiędzy jesteśmy, nie? W środku.
1: No, też się zgodzę, że nie potrafię się określić, jaki nurt złapać, ten nowoczesny, czy tam się określić jako prawicowiec, lewicowiec, czy ja jestem, kurczę, LGBT friendly, czy nie wiem, lubię dziki, czy zabijam karpie. Naprawdę tak jestem po środku, no bo wiesz, każdy ten nurt według mnie mógłby podlec jakiejś dyskusji, ale ja nie jestem dopuszczony do tej dyskusji, bo już jest taki wyraźny podział, że jak powiesz, kurczę, no aborcja według mnie w jakiejś sytuacji jest dopuszczona, to powiedzą, o ty kurwa lewicowy gnoju, a powiesz z drugiej strony, no nie, no, aborcja nie powinna być dopuszczona z różnych, z jakiegoś powodu nie powinna być dopuszczona, to powiedzą te jebane pisiorze. Także to już jest podział taki się zrobił zero-jedynkowy, że jak nie powiesz, tak ciebie zaszufladkują, a ja tak w rozkroku stoję, a jako imigrant 15 lat na uchodźstwie, nie wiem, czy ktoś słucha tego rady, to wam powiem, siedźcie
0: nie,
1: w chacie.
0: Nikt nie słucha.
1: Siedźcie, to może ktoś odsłucha, siedźcie w domu, nie wyjeżdżajcie, bo ja wyjechałem i żałuję. Teraz dzieci mam tutaj, które lepiej mówią po angielsku niż po polsku. Ja nie mogę ich zabrać do domu, bo ich dom jest tutaj, a ja cały czas się czuję jak, nie wiem, gówno przylepione przy bucie. Naprawdę, no. Nie to czuję się tutaj jak u siebie.
0: To zawsze tak jest. Nigdy się na obczyźnie nie czujesz jak u siebie w domu. To jest normalne. Są plusy jakieś, no, że lepszy status i tak dalej, ale zawsze tak czujesz się jak taki gość, nie? No to ja to znam, ja to znam. Ale to takie rozdwojenie to może o nas jakoś tam, nie wiem, dobrze świadczy, bo po prostu szukamy i myślimy samodzielnie i staramy się dojść do jakiegoś wniosku i sami osądzić, co myślimy, a nie ulegamy jakiejś opinii powszechnej, stereotypom, nie bierzemy gotowców, nie? Tylko cały czas szukamy, no. Tylko tak, to jest taka klątwa właśnie takich ludzi jak my, że będziemy wiecznie szukali i wiecznie się gdzieś tam szamotali między jednym a drugim. No niestety, to tak to jest.
1: No.
0: Tacy nie pasujemy ani tu, nie? Tacy wygnańcy, renegaci trochę tacy. Przypuszczam, że znalazłoby się jeszcze tutaj trochę takich osób, które się czują jak tacy renegaci, którzy, no takie elementy układanki, które nie pasują ani tu trochę. No to taka nasza klątwa. Niestety, co tu piszą ludzie? Szajbus pisze, jak to mówią w UK, świnia, która weszła do stajni, nigdy nie będzie koniem.
1: No, no tak, no zgodzę się też tak po części. I tutaj znowu do audycji Enkiego kiedyś tam, nie wiem czy słuchacie, słuchacze, ale ja trafiłem na nocne radio ze względu na Enkiego i kiedyś miał audycję Drobne Różnice. No i to są właśnie takie drobne różnice, że tak jak ktoś kiedyś podkreślił, było tutaj chyba w The Guardian, w gazecie angielskiej, było napisane, że imigranci to Polacy przyjeżdżają i to chyba jest smutny naród, bo mało się uśmiechają. I ktoś wtedy tam napisał w odpowiedzi, no bo Polacy kiedyś się uśmiechają, to uśmiechają się szczerze. I to jest taki, kurczę, powiem wam fakt, że tutaj sąsiad, który ci kurwa dzwoni na policję, na ciebie skarży, bo masz muzykę za głośno, albo nie wiem, samochodem mu zasłoniłeś ten słońce, że cień daje, nawet takie bzdury są, to oni do ciebie się uśmiechają i kiwają ci, kłonią ci się w pas i to są właśnie takie drobne różnice, że dzielą nas. My jesteśmy Polacy, mówimy wprost, do sąsiada pójdziesz, mówisz kurwa, bo ci przypierdolę. Tak, a może to działa, a oni się śmieją tobie w twarz, ci uśmiechają, a za plecami kablują i ja cały czas czuję się tutaj jak obcy. Ale że dzieci się tutaj porodziły, lepiej mówią po angielsku niż po polsku, tu się wychowują, to jak gdyby jestem skazany, żeby tutaj już zostać dla nich, bo no co mam powiedzieć tutaj. Ja jako taki superhero prawicowy, kurczę, nie wiadomo co, mam tak skurczone jaja, że boję się wrócić do Polski. Boję się po prostu, że sobie nie poradzę, żeby pracę znaleźć, mieszkanie wynająć na nowo, szukać gdzieś tam mieszkania czy pracę na nowo. Już się tutaj zagnieździłem i jestem tutaj I nie jest to lekkie życie, dlatego drugi raz powiem, jak myślicie, czy wyjechać, zastanówcie się, jak macie rodzinę w domu, w Polsce zostańcie, szukajcie pracy, nie wyjeżdżajcie, bo sobie życie zjebiecie, tak jak ja spierdoliłem.
0: No, to ciekawie się robi. Czyli masz dzieci, już tu notujemy do
1: kapownika.
0: Teczki. Ma dzieci, dobrze. Nie chcę wracać do Polski, wróg nie Polak, wróg narodu, dobrze. Nie, tak mówiąc szczerze, to stary, myślę, że dałbyś radę, wiesz, spokojnie. Nie brzmisz mi jak taki człowiek, który jest jakimś tam mamlasem. Dałbyś radę, mogłoby to być dla ciebie nieprzyjemne, mógłby być dla ciebie lekki dysonans, bo do czego innego jesteś przyzwyczajony, ale dałbyś radę. Ale w sumie też odradzam raczej tym, którzy chcą powracać tu do Polski, bo to jest takie zderzenie się z murem trochę. Tutaj państwo jest dla ciebie wrogiem. Tutaj nie ma takiej normalności, że państwo jest od tego, żeby tam ci pomóc, o ciebie tam zadbać, tylko taki, wiesz, taki tyran trochę, który ci tu dopierdoli. To właśnie to jest takie państwo z kartonu, które rekompensuje swojego małego fiutka tym, że ci dopierdoli karę nagle 100 tysięcy, że kwarantannę złamałeś, no nagle milion, 100 tysięcy, milion, 2 miliony, wiesz. Po prostu to jest wredne państwo, wredne jednak. To jest oczywista oczywistość, że jest to państwo wredne, jak Stonoga mówi, no, antyludzkie, niestety. Nie ma tutaj czegoś takiego, że jest myśl o obywatelu. Tu rządzą układy trochę, pewne jakieś takie dziwne naleciałości, wiesz, z komuny, dziwne myślenie, że nagle ci, kurwa, nie wolno, bo nie, ci trzeba dopierdolić, no. Niestety, jest to strasznie toksyczne, wredne, słabe, takie. Ciężko się tu żyje człowiekowi, który oczekuje normalności. Komuś, kto pogodził się z tym, kto przesiąknął tym, to może jeszcze jakoś on to rozumie, nie wiem. Nie, tak zgaduję, bo sam się tu źle trochę czuję. Ale rozumiem wszystkich tych, którzy nie chcą tu wracać, bo po prostu nie chcą absurdu. Monty Python jest fajny, jak się go ogląda w telewizji, w skeczach, ale jak się tak żyje w Monty Pythonie dzień w dzień, to jest to męczące, bardzo męczące i wysysa z nas siły po prostu. Doświadczyłem jakiejś tam normalności, trochę tam byłem tu, tam, wróciłem tutaj z pewnych względów i przywitali mnie na lotnisku wojskowi, nie? Jak wylatywałem, to były miłe stewardessy, tutaj tego, żadnego paszportu, tylko dowodzik, dziękujemy, zapraszamy, wracam, kurwa, wojskowi w mundurach, tu paszport i chcieli ode mnie paszport, nie wiem, kurwa, dlaczego. I tak od razu poczułem taką właśnie, wiesz, taki kraj, który gdzieś jest właśnie w rozkroku, tutaj model wschodni, zachodni, czy urzędnik jest dla ciebie, czy ty dla urzędnika i cię wojskowy wita i, wiesz, musisz pokazać, co masz w majtkach. To jest Polska, no niestety. Tak to wygląda.
1: No, ja to z tej strony, że za każdym razem, jak jadę do Polski, to się cieszę jak dzieciak, jak kurczę, pierwszy Matchbox, czy pierwsze klocki Lego bym dostał. Na, wiesz, jak jedziemy, to powietrze zupełnie nie pachnie, że pięknie, pogoda jest fajna i lubię gadać z ludźmi, się spotkać ze znajomymi, starymi, ale tak, wiesz, po jakichś 10 dniach, czy tam się siedzi z 2 tygodnie, to człowiek nabiera tak obrazu, że wiesz, że fajnie jest, jak się jest na wakacjach, jest super, ale jak masz coś załatwić, tam gdzieś na pocztę coś wysłać, czy tam nie wiem, z samochodem jakiś serwis, czy nawet jak dzieciom próbowaliśmy paszporty wyrobić, żeby miały dwa obywatelstwa, to faktycznie zostało to, co sprzed 15 lat, te ryje takie wykrzywione, kurczę, w tych urzędach za karę. I taki, no jest faktycznie tak, że człowiek w rozkroku, bo jeżeli sobie myślisz, w Anglii wysyłam wniosek o paszport pocztą i dostaję pocztą po paru dniach, a prawo jazdy wymieniasz, wysyłasz wszystko pocztą, nie trzeba stać w urzędzie i się użerać z tymi, wiesz, z pochowanymi urzędniczkami. No, ale kurczę, no nie tylko chodzi o urzędy, a ten, ale no, klimat w Polsce jest super. Ja tam kocham być w Polsce i mimo, że ludzie są jacyś tacy, tak jak mówisz, lekko mają taki wschodni background, że czasem ludzie są jacyś złośliwi, bo sąsiad tam ma, nie wiem, kurwa, nowego Passata, że taka jakaś zazdrość czy coś, to ja jak jadę do Polski, no nie wiem, no czuję się super, a moje dzieci nie. Chcą wracać do domu. Chcą wracać do domu, gdzie ja nie czuję, że Anglia jest moim domem. Kurczę, no jest lipa, nie? Znowu będę płakał, się użalał. Ale no, jest ciężka decyzja, tak, żeby wracać teraz na hura. Mimo, że tam, nie wiem, Brexit czy coś, jakiś kryzys miałby się zapowiadać, to jakoś sobie nie wyobrażam, żeby do Polski wrócić ze względu właśnie na dzieciaków, bo dzieciaki się tutaj już wychowują, uczą, my do nich mówimy po polsku, one odpowiadają po angielsku. Także to by było ciężkie i ja się też boję, że dostanę takiego kopa w jaja, że się zwinę jak, wiesz, ślimak. I będę płakał i chciał wracać z powrotem do Anglii. I tego się obawiam. Ale tam, no tak. Ale tak jak mówiłeś, że Polacy jakąś moc tam w sobie mają i na początku, że mają jakąś moc, że tworzą czy coś, no to faktycznie tutaj też to jest, że Polacy bardzo są cenieni czy tam na budowach, czy jako informatycy są, wyszukują czasem ogłoszeń czy coś, zaznaczają, że Polaków chcą, że szukają, albo jak jesteś Polak, to już cię biorą do pracy, bo...
0: A słuchaj, no, ja przepraszam, że ci przerwę. Przypomnij, gdzie ty właściwie mieszkasz? Bo
1: pod Londynem.
0: Pod Londynem, okej. Okay. I mówisz, no, że szukają
1: Polacy naprawdę
0: Polaków.
1: Są cenieni. I z jednej strony mnie to wkurwia, że tak się tam wyżegują na polskich jakichś profilach czy stronach, tutaj wy wyjechaliście, to macie, nie macie prawa do głosowania, bo wy jesteście gorszy sort, bo się nie nadaliście tutaj do pracy. A co do głosowania, to też myślę faktycznie, że ja jako imigrant nie powinienem głosować, no bo tam nie mieszkam, to... Ja myślę, że nie powinien mieć wpływu na ustrój czy na rząd, który w Polsce będzie wybrany, ale to, że wyjechaliśmy, nie znaczy, że nie jesteśmy Polakami. I wiesz, Polacy jakieś zajebiste mosty projektowali, czy w jakichś dużych instytucjach, czy są zajebistymi prawnikami, też trzeba to wziąć pod uwagę, że mimo, że Polacy mieszkają na Zachodzie, to nie znaczy, że są, wiesz, że nie są Polakami. My nie Cygany, jak to mówił Binkowski Artur, olimpijczyk z boksu. Taka też krzywda, mówi, kurczę, mówi, czemu my po świecie podróżujemy, mówi, co my, kurwa, jakieś Cygany jesteśmy mądry naród i tego się trzymajmy. Ja bym jakoś chciał, żeby się nie wyżegiwali jeden na drugi, bo ten jest lewy, ten prawy. No kurwa.
0: No jakiś tak, taki prawicowy, no. Jesteś jakiś taki prawicowy, jakiś taki jesteś trochę właśnie. A co z powiedzonkiem? Tam mój dom, gdzie moje serce. Może powinieneś się poczuć Anglikiem bardziej, wiesz, jakoś tam, a ty tak ciągle, wiesz, Polska, ma polska duma, polska historia, no. Jan Polak jest, czuję dreszcze, kiedy wracam do Polski, mimo, że tu jest tak niefajnie, mi się w sumie nie podoba, moje dzieci tutaj się źle czują, to ja czuję tą Polskę. Może taki za bardzo prawicowy jesteś.
1: Ale powiem ci, że tak dokładnie jest. Nie wiem, jaki jestem, bo dużo tam postulatów zmierza i w lewą stronę, czy w centro. Prawicową czy centrolewicową, ale faktycznie dzieci moje się źle czują, nie odbierają tego klimatu. Ja się czuję super w Polsce. Chciałem, żeby była jakaś taka duma narodowa wśród Polaków, czego mi brakuje. bo właśnie gdzieś podróżując, gdzieś jeżdżąc, to każdy z dumą mówi, o, jestem stąd, stamtąd, tego, flagi wyjmują i krzyczą, a Polacy zawsze głowy spuszczone i się wstydzą nawet po polsku czasem odezwać.
0: Wiesz co? Tego mi trochę przykro. Wiesz co, mi się wydaje, że może gdybyś swoje dzieci tak zarażał trochę polskością, polską, wiesz, polskim klimatem, kulturą, mentalnością, tak od małego, to one by to czuły i gdzieś tam ta nostalgia, jakaś, wiesz, jakieś tam reminiscencje by działały, a tak to trochę to może zaniedbałeś i one się wychowały gdzie indziej, nie czują tego, to jest dla nich coś obcego. No i tak po prostu tego nie czują, nie? No i też nie ma się w sumie co martwić, no są obywatelami świata bardziej może.
1: Ale tak powiem ci, że nie do końca to działa, bo historia tutaj jest zupełnie inna niż nasza historia w Polsce i nawet tam, wiesz, córka coś ze szkoły przynosi, jakieś zadanie domowe, tutaj, wiesz, Churchill to, tamto, super, superstar. To mówię, że tak nie do końca, bo to i tamto, kurczę, to już podważa i mówi, ja tego w szkole nie będę mogła powiedzieć, bo jak powiem, to powiedzą, że jestem głupia. Telewizja, wiadomo, mass media, no to najlepsze programy, które są oglądane w telewizji przez dzieciaki, no to wiesz, Polsat, TVN, no bo tam jest najlepsza rozrywka. A tam wiadomo, jakie są wiadomości przekazywane, a jak powiesz coś innego, to znowu babcia jedna, nie wiem, moja mama czy mojej żony mama mówi, a daj spokój, co wy gadacie, daj spokój. Także nie ma jakiegoś takiego możliwości wypośrodkowania, no bo jest też taki dualizm właśnie, rodzice moi czy mojej żony to się posiłkują mediami mass mediów i nawet tam jak próbujesz jakąkolwiek dyskusję, wiesz, rozpocząć czy podważyć jakiś fakt, to jest, a daj spokój, ty jesteś nienormalny z tymi swoimi poglądami, także nie ma w ogóle gadki, tak, i dzieciaki też to chłoną, no bo babcia mówi, babcia taka super przytula, głaszcze ten, a ojciec nas to w pracy, jak przychodzi ten, to jeszcze babcia mówi, że ojciec pojeb, no to już jest w ogóle pozamiatane.
0: No, sam jeden jesteś, niestety. No. No, i trochę nie masz siły przebicia, no niestety. No i tak to wygląda. Szkoda, że nie jesteśmy jako ludzkość ogólnie taką jednością, nie? Tylko są te narody różne. Znaczy, to jest też fajne, bo różne kultury, różne ciekawostki, jak różny jest taki, nie wiem, Polak i Chińczyk, nie? I jaką mamy różną historię, różne zamiłowania, to jest też fajne, ale z drugiej strony może by nam się żyło tutaj łatwiej na tej planecie, gdybyśmy byli jedną nacją, nie byłoby tych wszystkich kwasów, że właśnie ty taki trochę jesteś zagoniony w kąt, taki sam biedny jeden i starasz się jakoś kultywować tą pamięć o Polsce, a tak wszyscy cię zlewają troszkę i tam, a już nie pierdol, daj spokój,
1: dokładnie,
0: już daj spokój też, z tymi swoimi.
1: Zobacz
0: tam,
1: też, no. Hiszpania mają tam siestę, tak? Siestę mają,
0: tak.
1: A ten kumpla mam tutaj, który pracuje w jakiejś tam korporacji takiej dużej reklamowej, gdzie mają oddziały też gdzieś tam we Włoszech, we Francji, w Hiszpanii, to mieli jakiś tam meeting i srali się ci dyrektorowie, że pracownicy w Anglii pracują 8 godzin, a w Hiszpanii pracują 6, no bo oni pracują 2 godziny, później mają siestę i później pracują 3 godziny, a siesta 2 godziny im się liczy jako godziny pracy, co jest niesprawiedliwe, bo oni nie wytwarzają tyle produktu, co tutaj w Anglii. No i tam wielkie oburzenie było, że to trzeba zmienić. I ten, kurczę, znajomy mój mówi, że no jak najbardziej. Ale z drugiej strony, no taka jest kultura Hiszpanów, że jak słońce świeci, jest plus 500, no to się nie pracuje, tylko się odpoczywa. Jest ta siesta, taka kultura. Niby fajnie, super, ale znowu ten, kulturę też mają, że tą corridę, czy jak to się nazywa, te byki ubijają na ulicy. Tak. Też ostatnio widziałem, że dobijali go tam, kurczę, byka jakimś, nie wiem, łopatami czy młotkiem czy coś, a na trybunach jak na meczu piłkarskim siedzieli ludzie i hura, hura, wiesz, łapami machali i wiwatowali. Także, wiesz, nie wiem, czy każdą kulturę można do siebie porównywać, ale Polska akurat nie jest taka zła. Tam chyba kobiety były jako pierwsze w Europie dopuszczone do prawa głosu, co jest też takim faktem, że tak wielce się w Polsce walczy feministki o prawa kobiet, a Polska był jako taki przodownik co do praw kobiet.
2: To ciekawe, to nie wiedziałem nawet.
1: Później no, na stosach też chyba nie paliliśmy tak długo jak Anglicy.
2: Tak.
1: No, także nie wiem. Wydaje mi się, że nie jest tak źle z Polakami.
2: Pewnie, że
1: aczkolwiek,
2: tak
1: jak mówisz, wszędzie hejt się na Polaków wylewa. I znowu wracamy do audycji Enkiego, że jakieś gówno się dzieje, shit happens, że na Polaków zawsze, kurczę, ten hejt się jakoś tak wylewa, że ja teraz jako, nie wiem, uchodziec staram się dzieciakom wmówić, że jest super, że jesteśmy Polakami, a one wolą być Anglikami, a gdyby tak propaganda zachodnia była, że Polacy są super, tak jak Żydzi, super tam pomagali, są zajebiści tego i tu walczyli o Anglię w II wojnie światowej, super, super, no to każdy chciałby być Polakiem, każdy by chciał się uczyć języka polskiego, a tymczasem jesteśmy spychani jakoś tam, wiesz, w rynsztok.
2: No.
1: Tezy. No.
2: To jest ciekawe, że jakbyśmy mieli środki i i sprzyjające wiatry, to byśmy mogli zrobić taką modę na Polskę, tak, że cały świat by się jarał Polską, tak jak się jarają, nie wiem, Ameryką, nie? Że to by było być, wiesz, wow, Polak, ja jestem Polakiem, nie, ja jestem Polakiem i tam się dzieci się kłócą na podwórku i to by było takie super, że Polska, taka fajna tradycja, wiesz, kultura, fajne by tutaj, husaria, zbroje, kultura, pisarze, ale to zajebista, Polska w ogóle. I no to wszystko zależy od tego. No a tu nam cały czas tak pod górę robią i może to dlatego, że mamy złe stosunki. No mamy cały czas te elity, które się żrą czy wschód, czy zachód, czy tym dawać dupy, czy tym dawać dupy. I tak nas w sumie wiele różnych nacji tak albo nas nie lubi, albo nas w dupie, albo o nas nie słyszało nigdy, nie? No to co my mamy mieć za dobrą markę? No to wiesz, ci nas nie lubią za to, ci za tamto, z tymi się pokłóciliśmy, tu się zmienił rząd i już z tymi nie chcemy. Ci to w ogóle nie wiedzą, gdzie leży Polska i tak w sumie no nie mamy dobrej marki. No. Szkoda, bo Polska ma potencjał. A faktycznie się tak... No tutaj bym tych Eskimosów tak trochę im pstryczka w nos dał, że oni nas jakoś tak cały czas w złym świetle i nam tak cały czas nas kopią w dupę i tak... nie wiem, ale mam na przykład w rodzinie takie osoby, które z Niemcami miały świetne stosunki, z Rosjanami nie za bardzo. Ale też są tacy, którzy gdzieś tam czują do wschodu sympatię. Tak naprawdę moglibyśmy sobie poukładać. Jesteśmy rozrzuceni po całym świecie. Moglibyśmy sobie spokojnie jakoś poukładać fajne stosunki z całym światem, bo jesteśmy właściwie wszędzie, nie? No w każdym razie w mocarstwach, nie wiem, dużo jest Polonii w Ameryce, w Anglii w tej chwili. W Rosji to nie wiem, czy Polaków jest dużo, ale też jest jakaś więź, nie? My Słowianie tutaj, Rosjanie, Polacy moglibyśmy się spokojnie dogadać. Nie wiem do końca, o co Ruscy mają do nas pretensje, bo oni coś nas tak za coś nie lubią, nie wiem. Jako jedyni, ty mówiłeś, tak, że zajęliśmy im... że Polacy jako jedyni zajęli na krótki czas jakieś rosyjskie miasto duże? Coś takiego było? Co jakieś takie wojenne mają do nas pretensje? Nie wiem, o co chodzi dokładnie. No ale... No nie wiem, Polacy tacy skłóceni trochę ze wszystkimi. Chyba rozłączyło. Nie, jest jeszcze Laki. Jest Laki, dobra. Słyszymy się? O, jakieś tutaj problemy techniczne. No nie wiem, może musiał Laki na chwilę odejść. od mikrofonu. Halo? A, dobra, już wiem, o co chodzi. No, także mogłoby być zdecydowanie lepiej, ale też chyba naszym rządom nigdy nie zależało, żebyśmy jakoś specjalnie z kimś mieli dobre kontakty, nie? Jak się trafi taki rząd, który chce gdzieś tam na zachód, do Niemiec, z Niemcami, coś, to zaraz, o, tu szwabskie pomioty. Jak w kierunku Rosji, to o, ruskie trole, zajebać od mieńca, chama, komucha pierdolonego. I tak cały czas nam samym jakby nie zależy, żeby się z kimkolwiek bratać. To jest dziwne. Sami ze sobą się nie dogadujemy. Polska jest podzielona.

0: Mam tobie na czacie,
1: Tak,
0: że
1: tak.
0: ten listonosz przyszedł. Musiałem drzwi otworzyć.
1: Tak, nie zauważyłem na początku, ale potem tam przeczytałem. No. Słuchaj, to słuchaj, jesteś świeżym jeszcze w miarę słuchaczem, ale od razu cię rzucę na głęboką wodę i cię zostawię ze słuchaczami na antenie i pójdę sobie po energy drinka. To będzie hamuwa taka trochę, ale tam.
0: Spoko.
1: Zaraz wracam. Nie.
0: Dobrze, poczekam. Nie wiem, o czym tam krawiec mówił, ale może co do podziałów, to wydaje mi się, tak jak nie wiem, wcześniej mówiłem chyba, że taki power, Amerykanie mają power, że nie wiem, żołnierz zginie, to składają flagę z honorami żołnierza, chowają i jest wielka narodowa duma. A w Polsce jest tak teraz, że przypomni się o jakimś bohaterze, no to jest społeczeństwo podzielone zupełnie. Jedni mówią gnój, mordował, zabijał, inni mówią bohater narodowy, czy właśnie nie wiem, żołnierze wyklęci, też taki temat podzielony. A w Rosji znowu, tego tam gdzieś wyczytałem, jak na Donbas atakowali Rosjanie, to ofiary żołnierze, którzy tam zginęli, to Ruski wysłali ciężarówki, takie spalarnie mobilne, jeżdżące do ciał. Pojechali tam, wysłali tam na miejsce i wszystkich żołnierzy, którzy polegli, spalono, żeby ślad po nich zaginął. I rodzinom przekazywali informację, że zaginął podczas akcji jakiejś wojennej. Nie wiadomo, co się z nim dzieje, a tylko po to, żeby odszkodowania czy tam jakiejś renty nie wypłacać żonom czy matkom, tak jak to w Stanach się dzieje. Mówię, takie drobne różnice. A my jesteśmy tak po środku i mi się wydaje, że trzymajmy się bardziej tego zachodu, że jednak zachód mimo wszystko jest lepszy dla nas niż wschód.
1: No właśnie, ja się zgodzę z tobą. No, taki przykład. No, RFN, NRD. Ameryka, Rosja. Gdzie byście woleli żyć?
0: No. Ale tam... Facebookowe, kurczę, grupy mówią, że no super, nasi bracia Słowianie, jebać LGBT, gonią pedałów, super, tam ten 5G to nie, bo Rosja to jest zajebista, GMO wiesz, z Ameryki to w Rosji nie ma. Dura, pierdolenie, w Rosji jest kurwa gówno. Spotykam się z Rosjanami pracy tutaj i miałczą, że jeszcze muszą pieniądze dosyłać, bo jest bida. Na obrzeżach Moskwy to jest bida. Może Moskwa tam super zdjęcia jakieś nam pokazują, że wiadomo, jak w każdym mieście jest, nie wiem, wiesz, high street i super wieżowce i fajne budynki. Tak tam elita mieszka, ale takie przedmieścia, gdzie mieszka plebs w cudzysłowie, to wcale sobie dobrze nie radzi, tak jak radzimy sobie w Polsce, czy za granicą sobie, powiedzmy w cudzysłowie, pleb sobie radzi, że stać go, żeby dzieciaki wychować i jakoś sobie tam wygodnie żyć, to w Rosji jest bardzo ciężko przeżyć za taką podstawową pensję. To wiem z autopsji, bo znajomą mam Rosjankę, która wysyła pieniądze do Rosji i mówi, nie wiesz, te gówno propagandowe.
1: Nam jest pewnie ciężko zrozumieć Rosję, bo Rosja jest jeszcze bardziej rozwarstwiona, z tego co wiem, niż Polska, że tam jest jeszcze większa różnica między właśnie klasą tą bogatszą a biedną. Są też takie dziwne sytuacje, że płacisz za gaz w ogóle jakąś symboliczną kwotę w przeliczeniu na nasze 2 zł miesięcznie za gaz, ale za prąd płacisz 10 razy drożej niż w Polsce, nie? wyroby mleczne masz trochę taniej niż w Polsce, a co innego masz cholernie

0: niedrogo. Po prostu taki, no, zupełnie inne miejsce do życia. I w niektórych miejscach żyjesz jak w ogóle w jakiejś innej epoce. Bieda, tynk się odrywa, wszystko obskurne. Gdzie indziej przepych i ktoś sobie kupuje złote iPhony, nie? I jeździ jakimiś w ogóle samochodami ze złota i się w złocie tapla. Taka dziwne miejsce.
1: Ja nigdy nie byłem, więc nie mogę powiedzieć, tylko tyle to z opowiadań.
0: Ja też. No.
1: Aczkolwiek konieczno. Aczkolwiek tam właśnie z relacji tej koleżanki wynikało, że pytałem się jej, mówię, kurczę, tam super, niby fajnie ten, że podróżują. Mówi, nie, wiesz, tam te bzdury, to propaganda. Ale na wakacjach za granicą też spotykałem Rosjan. I tu właśnie znowu jest ten temat polskiej cebuli. Jak mówią, to Polacy mimo wszystko gdzieś tam, kurczę, na lotnisku czy coś, no to dzień dobry mówią, wiesz, się schylą, ładnie się ukłonią, a ruski, jak spotkałem gdzieś na wakacjach, no to taka, wiesz, naramka, koszulka na tych wąskich ramionczkach, krzaki pod pachaniem, gościu, kurczę, na Filipinach, jak koło mnie w samolocie usiadł, taka ta plecionka, torba, jakieś były w kratkę, nie plecak, nie tam jakaś walizka, tylko ta plecionka w łapę, że obok mnie usiadł taki gościu, kurde, że półtora siedzenia zajmował, jeszcze łapę chwycił gdzieś tam u góry, te krzaki spod pachy i mówi do mnie, okej, w porządku, co mówię, no, zajebiście. To też jest taki, kurde...
0: Dziki trochę lud jeszcze. O, znowu się rozłączyło. Chyba znowu Laki szarpnął za kabel. Słyszymy się?
1: Tak.
0: Coś tam rozłączyło
1: nie, znowu. Nie wiem, co jest. No, internet mi chyba siada. Też jest takie rozwarstwienie, można powiedzieć, że są jakieś tam oligarchowie, super, super bogaci i są tacy biedniejsi, ale u nas można powiedzieć, że ci, których stać nam takie jakieś tam dalsze podróże, to jest klasa średnia, a u nich... Tych, co widziałem, to może być klasa średnia, którzy niekoniecznie dbają o swój wygląd. Wyglądają jak u nas klasa niższa. Także też bym się może nie łykał tym, że wiesz, takim super dobrobytem, że nie wiadomo tam, jak dobrze się powodzi Rosjanom, bo widziałem, że może mimo to, że podróżują, to nie wyglądali jakoś tam super luksusowo na tych swoich wycieczkach.
0: Czasami się mówi o nowobogackich, czyli o takich, którzy doszli do bogactwa szybko i jeszcze nie do końca to znają i właśnie to jest taka osoba, która ma złotego iPhone'a, złote zęby i w podkoszulku siateczkowym z reklamówką gdzieś tam sobie no. Jedzie, nie? To taki właśnie Rosjanin, ale wśród Polaków też pewnie trochę takich jest. No ale chyba wynikałoby z tego, że Rosjanie jeszcze bardziej są różni od nas, że Polacy wcale nie są tacy strasznie skrajni, różni, rozwarstwieni, tylko że jakoś jesteśmy może bardziej poukładani i cywilizowani, bo chyba cywilizacja polega na tym w sumie, żeby nie było takich jakichś różnic i takich odchyłów, takiego chaosu, tylko żeby to było bardziej poukładane, nie? Więc myślę, że Polacy tak wcale źle nie wypadają. Nie są takim dzikim narodem, który no, nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Trochę tacy jesteśmy, no właśnie, bo jesteśmy między wschodem a zachodem, ale nie do końca. No, są jeszcze bardziej skrajni od nas, są gorsi od nas. No, myślę, że to nic dobrego, taka właśnie kultura, w której... Z jednej strony bieda aż piszczy, z drugiej jakieś takie taki przepych bezsensowny i takie bogactwo prymitywne, chamskie. Gdzieś tam jesteśmy po środku, ale takie właśnie coś, co jest średnie, to się słabo sprzedaje, nie? Jak świat jest jakoś tam, pewnie się czasami fascynuje tą taką właśnie Rosją, tą przaśną, dziwną, rosyjski stan umysłu, nie? Ruski stan umysłu, to skrajność jest fajna, a ktoś, kto taki jest bardziej pośrodku, to jest mniej atrakcyjny. Albo jesteś zachód, albo jesteś wschód, a gdzieś tam pośrodku to tak nic ciekawego trochę, nie? Taki nijaki jesteś wtedy.
1: No, z tym się zgodzę, bo dla mnie, wiesz, jakaś tam wycieczka do Azji, to można powiedzieć, że była jedna z moich marzeń. Zbierało się na taką wycieczkę i wiesz, i lecisz, no, mnie się wydawało, że ludzie, którzy mają kasę, to lecą, latają sobie na takie super wycieczki. A tymczasem jak ten właśnie Rusek przed, no to stać ich było na taką wycieczkę i mówię, pleciona torba, czy taka jakaś tam koszulka na ramkach i nie zwracają uwagi, że tak jak nam się jakoś przyjęło, że jadę na wakacje, o Boże, muszę jechać do fryzjera, kurczę, wiesz, kobiety, a jestem za gruby, muszę schudnąć coś, bo jadę na wakacje, muszę te klapki kupić, koszulkę, ten, wiesz, walizkę jakąś, no bo wyjeżdżam. I tak sobie, wiesz, pomyślałem właśnie, że ten, że oni tam jakoś tam stać ich też na jakieś wyjazdy, też może jakaś tam klasa, nie wiem, średnia czy niższa, że sobie tam może podróżować, ale jakoś nie zwracają uwagi na ten image, czego nie można powiedzieć o Polakach, bo do Polski jak stąd polecisz, no to jest pokaz mody, ale też pod kościołem, no, każdy to pewnie przyzna, że jak na Wielkanoc ze świecą się idzie, no to jest pokaz mody i to jest może taka jakaś wschodnia przypadłość, że trzeba się jakoś pokazać, że wiesz, że kobiety się stroją, do święconki idą tam raz na rok, wychodzą na ulicę, żeby się pokazać i musi być taki strój super, super. No i nie wiem, no wydaje mi się, że tutaj jako imigrant w Anglii to jest akurat dobra przypadłość, że Polki zawsze o siebie dbają, fajnie wyglądają, paznokcie mają zrobione, czego nie można powiedzieć o tubylcach. Wiesz, w dresiakach gdzieś tam z plamą na dupie, bo gdzieś usiadł na jakimś, nie wiem, jabłku, czy nie wiadomo co, oni się tam nie przejmują. Laski to samo, w piżamie do sklepu. Także no, psy można wieszać na nas, Polakach, ale nie jesteśmy tacy źli. Mamy fason, jesteśmy lepsi, także keep going.
0: Coś tu się z internetem dzieje chyba. Coś chyba zerwało, czekaj. Serwer Nocnego Radia padł. Chyba przed chwilą, dosłownie. No ale i tak już kończymy w sumie audycję, więc czekaj, jeszcze tutaj sprawdzę. No. Connection lost, tak. No, to mój internet chyba tutaj nawala. Odrobinę. Wysyłajcie donejciki, to sobie tam zapłacę zaległości. Tak więc, no, ale spoko, dzisiaj sobie pogadaliśmy za wszystkie czasy. Na antenie był ze mną teraz Lucky, z którym sobie gadaliśmy o Polsce i o Zachodzie, jak to się ma do siebie jedno z drugim. I zaraz tutaj jeszcze, nie, to chyba nie mój internet, bo tu czat dalej działa. Dobra, Lucky, słuchaj, dzięki, fajnie było, fajnie się gadało, mam nadzieję, że jeszcze sobie nieraz pogadamy na antenie. No i cóż, coś na koniec chciałbyś jeszcze powiedzieć, pozdrowić ciocie czy coś?
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Dasz bubr, dasz bubr i Darwin zapłać.
1: Trzymajcie się, dobranoc.
0: Hej, hej. To był Lucky. No już połączenie widzę wróciło. No tak, zerwało w ogóle chyba całkiem. Tak, coś w ogóle, jakieś problemy były z internetem. Może coś tam Netia akurat przeładowuje. Ale widzę, że jeszcze są ludzie, słuchają cały czas. No, ale już kończymy, kończymy. Druga w nocy. Ludzie, ja dzisiaj pół dnia siedzę. I nawet złotóweczki nie zarobiłem. To, mi się to nie opłaca w ogóle. Mnie się to nie kalkuluje, takie nadawanie. Ja kończę z tym w ogóle. Nie będę się poświęcał. Koniec. Już, nie. Ja nie widzę żadnych szans rozwoju Nocnego Radia. Już, nic. Koniec tu. No. Nie, no żartuję. Żartuję se. Już chyba tylko Danusia została na posterunku. No to jest, widzicie, twarda dziwucha. A pozostali co? Już wymiękli. A wy, leszcze. Mięczaki wy. No co, ktoś jeszcze się odezwie na czacie? Czy tylko kobieta ma wam dawać przykład? Dzisiaj kobiety są najtwardsze. No dobra, Zamojskie Drogi jeszcze jest, dobra. Też twardziel. Dobra, niech będzie. Ktoś jeszcze? Jedna kobieta i jeden mężczyzna? Niczym w Ogrodzie Eden Adam i Ewa? No, no dobra, Umo jeszcze jest, no dobra. Ale on się nie liczy, bo to jest Umo. No to. O, jeszcze Tomu jest, dobra. O, to dobra. No to uratowałeś honor Nocnego Radia. Bo Umo się nie liczy, tu był tylko jeden mężczyzna, jedna kobieta, tu się Umo wyskoczył jak Filip z konopi. No dobra, jest jeszcze Rafał, dobra. Jest jeszcze Rafał, Rafał 11 zresztą. Tak uściślając, no szacun, że jeszcze wytrzymałeś z nami tutaj. No ale już więcej nie ma, no. Parę osób tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, no. Co to jest, co? Na pięciu osób, no dawaj. Tak to z wami jest, widzicie. No, tam Umo najważniejszy. Weź se jaj nie rób. To. No, pięć osób, no. I tyle to warte jest, pięć osób, no. Taka nasza społeczność, pięć osób, no. A ja se żyły wypruwam, no. I pięć osób, no dobra.

No, nie słuchają 33 osoby, bo śpią, widać, już poszli spać, zasnęli sobie z nocnym radiem, bo coś tam szumi, coś tam se pierdoli, ten krawiec tam. I słyszą teraz tylko takie... Se śpią. Coś im tam się śni. No, a 5 osób słucha, bo się odezwało. Dobra. Dzięki. Dzięki. Będzie... Coś będziecie chcieli jeszcze. To zobaczymy wtedy. Dobra. Się obrażam w tym momencie. I się do was nie odzywam. I teraz zrobię sobie przerwę. Pół roku. I mnie nie będzie. I wtedy będziecie mówili, o, czemu nikt nie nadaje dzisiaj, o. Co z tym krawcem, o. A ja powiem wtedy, a takiego. Wała. Jak Polska cała. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Dziękuję bardzo. Tak to jest. Niewdzięczność ludzka nie zna granic. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Kopnę w mikser i do lombardu zaniosę, się skończy. Daj biednemu palec, to ci nosa odgryzie. Za dobry byłem.

się skończy babci sranie, się zacznie biegunka dziadka. Danusia, ty tam nigdzie nie pędź. Ty masz być jedyna, która tutaj coś myśli, wspomaga, dobre słowo napisze? Ty jedyna? A pozostali co? Niewdzięczniki, chamy. Tylko brać, mać. Się płakać chce. Dobra, ja se robię, dobra. Się nie wzruszajcie, bo ja czuję, że wam łzy pociekły, jak w tych scenach, kiedy Thor spada do Wakandy ze swoim młotem, to wam teraz tak was ciary przeszły i po prostu się rozpłakaliście. Ale to nie, to ja se robię. Ja to mogę umrzeć, to nieważne. Trudno się mówi. Co tam ja? Ważni jesteście wy, a nie tam ja. Ja tam mogę nie dojadać. Ja tam mogę umrzeć. To co tam? Najwyżej ktoś zastąpi mnie tam. Potrzeba, zrobi fajną audycję. No, zdolny chłopak. Ja go wszystkiego nauczyłem, to tam da radę. Się tam nie przejmujcie. Jakieś donaty, nie donaty, to tam. Tam czy wpadnie 3 złote, czy 10 zł, to tam nieważne. Ja jakoś sobie tam dam radę, najwyżej tam tynk ze ściany zjem, tam grzyb mi się zrobił na ścianie, to se zdrapię, zrobię jajeczniczkę, to tam nieważne. Nie przejmujcie się, co tam. No. Dobrobyt panuje? No tak. Faktycznie, zapomniałem. Dobra, już się nie wygłupiam, idę sobie. Trzymajcie się ciepło i tak dalej, no. I dzięki za telefony tam, i tak dalej, no. I fajnie było i tak dalej, no. Przepraszam, się odbija po tym chrzanie się. Chrzanu najadłem. Ale zdrowy chrzan jest, no. No to trzymajcie się, spotkamy się pewnie jakoś... Kurwa, jutro. Znowu mam nadawać. Już jest czwartek. No. Jak trzeba, to trzeba, no. No to nic. W piątek pewnie spoiler, a może dla odmiany czasy ostateczne. Co wolicie? Spoiler czy czasy ostateczne? W ogóle przepraszam, że tak dzisiaj trochę taki podpity znowu. No to wpadam w jakiś alkoholizm. Cholera jasna, mi się ciągle tą wódę piję. Ale już mi tak wchodzi ta woda, że niedługo będę pił wódę codziennie i już nic nie będzie w ogóle czuć, że piłem. To jest dobra wiadomość. Chuj tam z nadającym, aby słuchacze byli. Bardzo dobry komentarz od Umo. Czasy ostateczne chcę za mojskie drogi, a inni co chcą. I nie pij tyle. A co, ja nie mogę? A co? Jakiś problem? I Danusia mi tu pisze, nie pij krawcze, bo cię rzucę. Ojej, to nie. Czemu mnie? Ale co, się człowiek napić nie może już? A co? Tomu chce też czasy ostateczne. I Danusia też czasy. O, to proszę. No to robimy czasy. Robimy czasy. Będą w czasy, jak Adidasy. I afterek. I afterek. Zachcianka. Poproszę czasy ostateczne i taki mały afterek. Poproszę do tego dodatkowo. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja sobie tutaj notuję. Czasy ostateczne plus afterek. No dobra, słuchajcie, to już tak serio się żegnam w tym momencie. Idę spać chyba. Umyję się.
A co? Zaszaleje i się umyje. No i tyle, no. I się słyszymy w zasadzie pojutrze, no dobra. Bo powiedzmy, że jeszcze jest środa, to w piąteczek się słyszymy. Dobra, no to papa, trzymajcie się i tam się nie puszczajcie za dużo. I się trzymajcie i się nie puszczajcie.

0: Pięknie się zaczynamy pojawiać. Witamy wszystkich słuchaczy serdecznie. Tu audycja z prawej strony mapy, przy mikrofonie Jacek z tej strony, a z tamtej drugiej strony globu Byte Eater, czyli Krzysiek Maciński z Bielska-Białej.
1: Tak,
0: Witamy
1: witam
0: wszystkich.
1: wszystkich.
0: No tak jak zwykle technikalia zajmą nam pierwszą minutę, czy wszystko się pięknie udało wejść, czy też YouTube już wie, że my wiemy, że on powinien wiedzieć, że my nadajemy. A widzę, że YouTube jeszcze o tym nie wie, ale zaraz się na pewno też dowie. Nadawamy na YouTubie, pięknie jest, właśnie weszliśmy, widzę, że weszliśmy na stream YouTube'owy. Och, bajcie, u mnie dzisiaj padał śnieg, a słyszałem, że w Polsce strasznie gorąco, to prawda?
1: Tak, tutaj jest gorąco, zrobiło się tak trochę tropikalnie, w sensie, że prawie codziennie jest deszcz i to intensywny. Czasem on jest przez cały dzień, czasem przez całą noc, częściej jest właśnie tak wieczorem czy w nocy, przynajmniej w tej części Polski. A tak, temperatury za dnia to zazwyczaj dochodzą tak do 28 stopni około, no czasem trochę więcej, czasem trochę mniej. A w nocy bardzo różnie właśnie. No i przez te deszcze, które są prawie codziennie, To też nie wiem, czemu mowa o tym, że jest susza, bo tak w mediach mówią o tym, że jest susza i ja myślę, że to jest tak, że bezpieczeństwo naszą religią, jak śpiewał Martin Lechowicz, i teraz co roku mamy suszę. Kiedyś to było normalne, że parę tygodni takich temperatur po 30, czy to z czasem ponad 30 w ciągu lata, a teraz to mimo, że deszcz jest codziennie albo prawie, to mówią, że susza. Bo opłaca się mówić, narzekać, mówić, jakie tu my mamy dolegliwości, jak nas tu wszędzie boli, jak nam się ciężko żyje, albo jaka susza, albo jak ciężko się pracuje tam w tej kopalni. No pewnie ciężko się pracuje, ale tym bardziej państwowej, nie prywatnej, nowocześnie się lżej pracuje. No ale, bo na tym polega, jak pisała Ayn Rand, system właśnie socjalistyczny, że tym więcej masz, im bardziej się poskarżysz, tak, na swoje różne tam niedociągnięcia, dolegliwości, wywieka, że nawet nie zasługi swoje, tylko właśnie swoje braki i swoje przeszkody, których mówisz, nie mogę ich pokonać sam, wy wszyscy mi pomóżcie przymusowo, oczywiście.
0: Tak. No,
1: każdemu
0: wiesz,
1: według...
0: każdemu według narzekania chyba. Każdemu według narzekania trochę. No miała być rzeczywiście straszna susza w Polsce. Ja trochę się bałem i szczerze wierzyłem w te zapewnienia, że w Polsce będzie susza. Ale chyba w Polsce na razie nie ma suszy, bo tak jak mówisz, przypomina to klimat raczej Singapuru niż Polski gdzieś tam w sierpniu. Ach. U mnie w każdym razie w Canberrze piękna pogoda. Ale śnieg, co prawda za chwilę się stopił, niestety, bo liczę
1: tak
0: na to, że
1: sobie...
0: lepiej mowana. Bajt, chyba
1: za
0: jesteś
1: zima.
0: Opóźnienie i zanikasz. No u mnie zima, oczywiście, że tak. Piękny śnieg jest w górach, raptem 50 kilometrów ode mnie. Wybieraliśmy się z córką, żeby ulepić bałwana i pojeździć na sankach albo na nartach. No, ale niestety trochę jest jeszcze chyba za ciepło, bo jest tak plus 10 stopni w mieście cały czas. Jakoś ta zima, szczerze mówiąc, nie udała się tak bardzo. Rok temu jeździliśmy w lipcu i na sankach, i na nartach, i

0: lepiliśmy bałwana. No, w tym roku się to chyba jeszcze nie udało. Poza tym przez tą całą naszą piękną pandemię chyba trochę moja żona boi się nas wysłać gdzieś w góry, żeby sobie pojeździć. No, ja mam nadzieję, że to nasze
1: No
0: globalne
1: ta
0: ocieplenie.
1: pandemia to też jest to samo. To też zmienili definicję pandemii po to, żeby móc ogłaszać pandemię i straszyć ludzi efektywniej. I to też się wpisuje w to samo. Jaka tam pandemia? Pandemia to była w 18 grypy hiszpańskiej. Pandemia to może jest AIDS, ale jakiś koronawirusów i to w lecie.
0: U nas się w ogóle ta pandemia nie udaje. Mamy jeden stan, kończy się właśnie druga fala w Wiktorii. Jest po 100 ileś zachorowań, ale w moim tutaj stanie nie było zachorowania już od kilku tygodni. W Nowej Południowej Walii jest kilka zachorowań dziennie, a inne stany są zupełnie spokojne, więc naprawdę ta pandemia u nas się kompletnie nie udaje. No, szczerze mówiąc, jestem szczęśliwy z tego powodu, że nikt nie wprowadza przepisów o tym, żeby nosić maseczkę albo coś takiego w lesie. Tak jak było w Polsce i widziałem, że policja bardzo chętnie ścigała tych, co nie noszą maseczki. Ale nie przenośmy tego może na dyskusję o maseczkach. Ja tak sobie pomyślałem, że wejdę w którymś tygodniu i zrobię, w którymś dniu tygodnia i zrobię luźną stronę mapy. Porozmawiamy sobie o kilku takich bardziej bieżących sprawach, o tak zwanej bieżączce, ale jeszcze nie obiecuję kiedy. Może we wtorek, może w czwartek, a może w ogóle w przyszłym tygodniu. Przygotowuję się, wiesz, do audycji o Nowej Zelandii, bo za kilka audycji zrobimy audycję o Nowej Zelandii. I zbieram informacje, jaka była polityka gospodarcza Nowej Zelandii tak mniej więcej od czasu wojny do połowy lat 80. Nowa Zelandia miała politykę gospodarczą bardzo przypominającą tą politykę gospodarczą, którą prowadzi PiS. Nawet bym powiedział, była to identyczna polityka gospodarcza, co więcej, prowadzona przez partię, która nazywała się Nationals, czyli narodowcy. Nowa Zelandia na skutek tej polityki w połowie lat 80. stanęła na krawędzi bankructwa. Udało im się z tego wyjść, wprowadzili bardzo drastyczne zmiany w kierunku wolnego rynku. No, im się to udało, a oprócz
1: Tak,
0: tego
1: że oni
0: mieli.
1: całkowicie przestawili na wolny rynek rolnictwo, zlikwidowali wszelkie dotacje, subsydia, tak? I od tego czasu udział produkcji rolnej w PKB Nowej Zelandii wcale nie znalazł, tylko paradoksalnie wzrósł.
0: Dokładnie tak. Nowozelandzkie produkty można dostać na całym świecie, chociaż to malutki kraik, mniejszy liczebnie znaczy malutki pod kątem liczby ludności, mniejszy od Danii. I powiedzieli dosyć już wszelkim dopłatom. Kto ma padać, niech pada, ale ci, którzy nie upadną, będą sobie świetnie radzić. Także ci wszyscy, którzy popierają politykę gospodarczą PiS-u, idziemy pięknie w kierunku scenariusza bankructwa. Nowozelandczykom udało się z tego wyjść. Czy Polsce się uda? Odpowiem tak jak to Jan Paweł II. Nie wiem. Także wszyscy ci z was, którzy popierają politykę gospodarczą PiS-u, pozdrawiam was serdecznie. Jesteście naprawdę koszmarnie niedoinformowani. Jeszcze chciałem pozdrowić Zenona serdecznie. Zenon podesłał kilka linków ze świetną muzą. Wszyscy z Was, którzy lubią elektronikę, wyszukajcie na YouTubie New Retro Wave. To jest muzyka, której słucham już od kilku tygodni. Jako człowiek zafascynowany muzyką elektroniczną polecam serdecznie. New Retro Wave. Jeszcze nie wiem, jak się wrzuca muzykę jako podkłady tej audycji. Muszę się tego nauczyć. To jest jeszcze rzecz. Ze
1: Tajemniczy
0: mną
1: nieznajomy
0: krawiec ma całą
1: Krzysztofie chyba
0: bibliotekę,
1: masz jakieś
0: wrzuca w lewo, w
1: opóźnienie.
0: prawo,
1: Może
0: tu
1: połącz
0: muzę
1: się
0: i tak
1: jeszcze
0: dalej.
1: raz z Jackiem.
0: Tajemniczy
1: Albo
0: nieznajomy
1: wyłącz te
0: ma.
1: kuknole, co się w tle ściągają.
0: Krzysztofie, chyba masz
1: Opłaci
0: jakieś
1: się mi
0: opóźnienie, może
1: zagadać
0: połącz się jeszcze
1: 30
0: raz z
1: złotych.
0: Jackiem, albo wyłącz te pornole, co się w tle ściągają, bo tak się nie da gadać. 30 złotych. Mam dziwne wrażenie, że ten tajemniczy nieznajomy to krawiec, ale może się mylę. Halo, halo, bajt. Czy połączy się ze mną jeszcze raz?
1: No, jestem jak najbardziej. Jestem na innym urządzeniu niż ten mulący komp, więc powinno mnie być słychać. Dobrze, może wiesz co. W środę tutaj nie było prądu od rana aż do po 16, więc może ci, co naprawiali ten prąd, tak nie do końca go naprawili, albo może przy okazji tam poszkrobali te kable od internetu. Kto ich wie?
0: Ech, ci nasi robotnicy, klasa robotnicza ma zawsze problem z internetem, jak się okazuje. Ja zainwestowałem w porządne tutaj połączenie internetowe, więc mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mikrofon mam taki może mniej porządny, ale podobno nie jest najgorzej. Oglądam, co tu się dzieje na naszym streamie. Dzisiejszy temat, słuchajcie, temat jest trochę, niektórzy mówią, że no, będzie wiało nudą. My spróbujemy, czyli będzie temat o kolei, o pociągach. My spróbujemy ten temat przede wszystkim podlać nieco krwią i trochę ciekawostkami historycznymi. Nie wiem, czy to się nam uda, to wy będziecie musieli ocenić, na ile udało nam się powalczyć z tematem kolei. Ja może zacznę od takiej drobnej historii, ale zanim zacznę, to powiedz, Krzysiu, czy ty lubisz jeździć pociągiem?
1: Ja zacznę od ukłonu głębokiego i podziękowania tajemniczemu nieznajomemu. Jako sponsorowi się mu to wielce należy i wieczna wdzięczność, chwała i cześć. A pociągiem, no, pociągami jeździłem w kilku krajach, nie tak znowuż wielu. W Polsce, w Niemczech, w Francji, Anglii. Chyba tyle. Chyba nie, jeszcze Czechy i Słowacja, tak, jeszcze Czechy i Słowacja i Węgry. O. No i generalnie w Polsce najgorzej, o, tak powiem.
0: Naprawdę? To
1: w Polsce, nie, powiem tak, z mojego miasta, gdzie stawał Orient Express w Bielsku, nie, to jeszcze były dwa miasta, więc w Bielsku stawał Orient Express. Z czasów, no jedna z odnóg, tak, no bo to tam było kilka alternatywnych tras, ale nie wszędzie stawał, to była duma, że to jest takie no, ważne miasto, że staje Orient Express i z Paryża do Stambułu. Austriacy zbudowali tutaj obok starego budynku, który jest teraz tam jadalnią jakąś tam dla kolejarzy, zbudowali nowy dworzec, taki fajny z freskami, tymi polichromiami na suficie. W każdym razie ten Kaiser Ferdinand Nordbahn, Kaiserliche und Königliche Privilegierte, tak? Takie są napisy wygrawerowane. Dobra, ale co ja chciałem powiedzieć, że stąd jeździł pociąg do Krakowa. Poniżej 2 godzin, bodajże godzinę 56 albo 54, to się chyba zmieniało w zależności od roku. I od tego czasu już tak nigdy nie jeździł. To znaczy po wojnie było ino gorzej, w trzeciej RP też było ino gorzej. Tam było 2 godziny z czymś tam, potem było 2,5 godziny, potem ponad 3 godziny. No, więc cofamy się. Pociągi obecne jeżdżą wolniej niż wtedy parowy, a do Cieszyna to zlikwidowali po tym, jak zbudowali ekspresówkę S1, czy teraz przemianowano na S52 ten odcinek, to już sobie podarowali tą linię 190 bodajże. Ostatnio ją odrestaurowali, odcinek do Skoczowa, mają zamiar do Goleszowa przedłużyć, ale nie, odwrotnie do Goleszowa, mają zamiar do Skoczowa przedłużyć, ale odcinek Bielsko-Skoczów no, popada w ruinę, rosną tam wysokie chwasty, czy nawet jakieś drzewka na tych torach. A z ciekawostek jeszcze, no, wydali zgodę na to, żeby jeździł pociąg prywatnej firmy czeskiej do Wrocławia, z Pragi do Wrocławia i z powrotem. Po chyba pół roku starania, no to jak to tyle czasu trwa, to może będzie tych pociągów jakichś innych na polskich torach, nie kontrolowanych przez PKP, czyli no, gniazdo wszelkich synekur i nieefektywności, tak, i dofinansowania hojnie z naszych podatków, pomimo tego, tak, relikt PRL-u, więc ten relikt będzie no, trzymać monopol mocno, między innymi w ten sposób, że trudno, nie będąc nim, czy jakąś jego tam odnogą, no wejść po prostu na polską infrastrukturę, na polskie tory i jeździć.
0: Obawiam się, że masz rację. Ja mówiłem o tej takiej, może nie tyle teorii, co w pewnym sposobie opisywania tego, jak się rozwija technologia w kategorii zimy, lata i wiosny. Gdy jest lato, to na jakąś technologię przychodzi czas, żeby się rozwijała intensywnie. Gdy przychodzi zima, to ta technologia, no może niekoniecznie się zwija, ale jest, jak mamy pewien przestój. Tak jak śmiem twierdzić, że mamy wiosnę w lataniu w kosmos i mamy jesień w lotnictwie, a także jesień w AI, to obawiam się, że w kolei w Polsce mamy zimę i to taką już trwającą bardzo, bardzo długo, bo chyba od czasów wojny.
1: Tak. Myślałem, że będziesz cytował ministrę z wcześniejszego rządu, która, gdy w zimie właśnie były mrozy, tam minus 20 około, co kiedyś też było normą, to i pociągi miały wielkie opóźnienia, to ona, no sorry, taki mamy klimat. No więc mamy taki klimat, pomimo rzekomego globalnego ocieplenia, ale również podziękowania dla nocnej zmory, także sponsora, który się objawił przed chwilą.
0: Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie Nocnej Zmorze. Bardzo nam miło. To jest audycja z prawej strony mapy. Dzisiaj audycja na żelaznych torach, w kontestacji i w nocnym radiu. Ja może zacznę od takiej historii, która wydarzyła się jakiś czas temu. Usiądźcie wygodnie i wyobraźcie sobie niewielką stację na gdzieś na polskim Pomorzu. Jest spokojny, letni, już wczesnowrześniowy wieczór. Słychać tylko cykanie owadów. Jest bardzo ciepło. Jak na wrzesień jest naprawdę bardzo ciepło. Mała, nieduża stacyjka, bardzo urokliwa, położona w takim rejonie Polski, który czasami nazywa się Szwajcarią, chociaż ze Szwajcarią nie ma absolutnie nic wspólnego, bo do Szwajcarii jest stamtąd ponad 1000 km. Czekamy, aż na stację wjedzie pociąg, ponieważ na stację ma wjechać bardzo ważny pociąg tego dnia. To jest taki mały węzeł kolejowy ukryty wśród morenowych wzgórz. Stacja jest zamknięta dla podróżnych i co więcej, na stacji jest mnóstwo wojska. Czekają na bardzo ważny pociąg, który się spóźnia. Jest wieczór, przychodzi noc, pociągu wciąż nie ma. Wreszcie około godziny 1:30 w nocy na tą stację wjeżdża wielki, niemalże futurystyczny pociąg, ciągnięty przez dwa
2: Parowozy
0: parowozy,
2: biormowe,
0: składający się z
2: cele 10
0: kilkunastu
2: złotych.
0: wagonów. Wielki, ciężki, ważący około 1200 ton skład. Pierwszy i ostatni wagon to wagony przeciwlotnicze. Na stacji, tak jak mówiłem, jest mnóstwo wojska. Czekają na wjazd tego pociągu. Pociąg powoli wtacza się. To jest pociąg, który osiąga bardzo duże prędkości i jest tak ciężki, że lokomotywy zużywają cały zapas wody w ciągu około 50 km. Co 50 km trzeba dolać wody, a znalazłem informację, że nawet w tędze zaczynało brakować węgla już po około 50 km. No, pociąg wjeżdża w nocy, zatrzymuje się. Tak, fajnie.
1: No to ja przypuszczam, jak mówisz, przeciwlotnicze wagony, to już od początku tej opowieści tak myślałem, że to są czasy II wojny światowej i jest to pociąg pancerny, takie do II wojny mniej więcej, wcześniej też były popularne, no ale jednak wycofano się z nich, bo w wojskowości doszedłem do wniosku, że tory łatwo zniszczyć. Zresztą po wycofaniu torów było przez partyzantów bardzo popularne w owym czasie i różnych tam buntowników, no właśnie dlatego i wtedy taki pociąg no, nie dojedzie, no więc dlatego jednak mało praktyczne w dzisiejszych czasach bojowe rozwiązanie, a w międzyczasie Robocop tutaj zasponsorował, tak więc także dzięki piękne.
0: Dziękujemy serdecznie. No, wiesz co, to niezupełnie jest pociąg pancerny, chociaż trafiłeś. To są czasy II wojny światowej, ale nie jest to pociąg pancerny. Ten to jest pociąg składający się z wagonów stricte osobowych. Moment, pozwól mi kontynuować przez
1: Czy to jest
0: dosłownie
1: płynny
0: chwilę.
1: transport złota?
0: Czy to jest transport czego?
1: Okej.
0: Czy to jest transport czego? Zapytałeś o
1: Złota.
0: coś. Nie, nie, nie, nie, nie. To
1: Złota.
0: jest. Myślę, że nie. Raczej bym tego tak nie ujął, bo kto wie, może nam ściągnął audycję, jakbyśmy powiedzieli, że to jest transport złota. W każdym razie jest to pociąg osobowy. Pociąg zatrzymuje się i wychodzi z niego nieduża postać. Wszyscy pozdrawia żołnierzy charakterystycznym gestem. Przez chwilę stoi koło wagonów,
1: Adam.
0: ale. No właśnie, to jest człowiek, który jest bardzo ważny, ale dorobił się jedynie stopnia kaprala w wojsku, bo już następnego dnia z tego pociągu mają wytoczyć się samochody i ta postać pojedzie na front. Ta postać to jest oczywiście jeden z największych zbrodniarzy w historii świata, Adolf Hitler, i ta historia wydarzyła się naprawdę. I wydarzyła się ona w miasteczku Połczyn-Zdrój na Pomorzu Zachodnim, w miasteczku tym, w którym 45 lat później po tych wydarzeniach ja się urodziłem. Dzisiaj jest to miasto położone w województwie zachodniopomorskim, Połczyn-Zdrój, na stacyjce, której już nie ma, i na torach, których już nie ma. To miasteczko było pierwszą siedzibą Adolfa w czasie Adolfa Hitlera w czasie wojny. On miał taki pociąg, który nazywał się notabene Ameryka, choć z Ameryką nie miał nic wspólnego. I był to pociąg, który składał się od 12 do 16 wagonów ciężkich, nieopancerzonych, ale bardzo luksusowych, który służył jako taka ruchoma kwatera. I to właśnie na stacji Połczyn 3 września 1939 roku przyjechał tam szef III Rzeszy, żeby stamtąd dalej udać się samochodem na front. I on nie był jedynym dyktatorem, który używał pociągów. Znalazłem tutaj trochę informacji. Praktycznie im większy świr, tym chętniej jeździł pociągiem, można by powiedzieć. Bo oprócz Adolfa pociągów własnych, prywatnych, mieli praktycznie wszyscy, takie pociągi mieli wszyscy dowódcy, wszyscy przywódcy III Rzeszy, znaczy, czy powiedzmy wysokie osobistości III Rzeszy, czyli Goering i Himmler. Oprócz tego pociągiem jeździł nasz kolejny wielki zbrodniarz, dziadzia Stalin, gdy zastanawiał się nad tym, czy ewakuować się z Moskwy, gdy Niemcy już podchodzili pod Moskwę w 1941 roku. Chodził wzdłuż własnego pociągu, znaczy swojego prywatnego pociągu na stacji w Moskwie, zastanawiając się, czy uciec na wschód. Ostatecznie zdecydował się na wschód nie uciekać, ale jeżeli przemieszczał się na długie podróże na długie dystanse, to unikał samolotów. Natomiast zupełnym rekordzistą, jeżeli chodzi o podróże pociągiem i strach przed lataniem, byli władcy, czy są do dzisiaj, władcy Korei Północnej, cała rodzina Kimów. Kim Il-sen, pierwszy z nich, najprawdopodobniej bał się latać i jeździł pociągiem nie tylko do Pekinu, nie tylko do Władywostoku w ówczesnym Związku Radzieckim, ale również do Moskwy, a w 1984 roku wybrał się w podróż aż do Europy Wschodniej. Dojechał pociągiem do no, nie tylko Moskwy i Warszawy, ale i Niemiec Wschodnich, do Berlina, a także do Jugosławii, co trzeba przyznać, jak na dystans z Korei Północnej, no, jest pewnym osiągnięciem. Pociągiem również przemieszczał się Mao Zedong, wielki założyciel Chin Ludowych. On za Chiny Ludowe nie chciał wsiąść do samolotu i postanowił, że będzie jeździł pociągiem i wybierał się do Moskwy właśnie pociągiem. Jest coś w tych dyktatorach, że tak lubią te pociągi. Taki trochę mają strach przed lataniem. Ja znam coraz więcej ludzi, którzy
2: Maszynista ciuł,
0: boją
2: ciuł
0: się
2: trzy
0: jeździć
2: złote.
0: pociągiem bardziej niż latać. Słuchacz arabski mówi, że zobaczcie Kim Jong-una wizytę w Wietnamie. Tak, Kim Jong-un do dzisiaj do Singapuru i do Wietnamu wybrał się pociągiem z Korei Północnej. A jak spojrzymy na mapę, no, to jest naprawdę ładny kawałek. Nawet bardzo ładny kawałek, więc coś jest w tych dyktatorach, że lubią. Nie znalazłem potwierdzenia tego, ale dawno, dawno temu jeden z polityków polskich mówił, że kiedyś z którymś z Kaczyńskich, chyba z Jarosławem Kaczyńskim, miał się wybrać do Szczecina i on uparł się, żeby
2: 9
0: jechać
2: złotych i
0: pociągiem
2: 41
0: z Warszawy,
2: groszy.
0: bo podobno bał się latać. Ale nie wiem, czy to prawda. Nie udało mi się tego potwierdzić. To jest tylko coś, co zasłyszałem no, jeszcze w latach 2000, gdy o PiSie zaczynało być głośno. Bajt, jak myślisz, skąd się bierze ta miłość do pociągów dyktatorów?
1: No, myślę, że z takiej fascynacji maszynami szybkimi, dużymi, potężnymi, tak? To jest osiągnięcie cywilizacyjne. Tak jak w Titaniku ludzie się fascynowali wielkim statkiem, prawda, tam największym, niezatapialnym. I jedna z bohaterek przed wsiąściem chyba nawet jeszcze na Titanika, gdy rozmawiają jej mąż bodajże z kimś właśnie o tym, podziwiają właśnie muskuły żelazne tego mechanizmu, tak? Silnik, śruby, co tam jeszcze maszynownie. To opowiadają, co tam w środku jest, tego statku, jakie ma możliwości, no to mówi o doktorze, wspomina o doktorze Freudzie, który ma ciekawą teorię na temat męskiej fascynacji rozmiarami. No, myślę, że jest coś podobnego. To znaczy, że poszczególne pokolenia
2: Trynkiewicz
1: mężczyzn,
2: powiedzcie
1: zwłaszcza
2: coś o
1: młodych, czy
2: pociągu i
1: wręcz
2: dolina
1: chłopców,
2: trzy złote.
1: fascynują się właśnie takimi rzeczami, najnowszymi osiągnięciami. Było pokolenie właśnie pacjentów pociągów i pozostało, tak? To znaczy, gdy przychodzi coś nowego, to wcale nie jest tak, że wszyscy pasjonaci dotychczasowego zanikają, a wręcz czasem odradza się moda na coś, na jakiś steampunk czy coś takiego. Spotkałem się z taką informacją, niestety nie udało mi się jej nigdzie potwierdzić. Nie pamiętam źródła i kilka razy próbowałem się do niej dokopać, natomiast no, powiem, że ponoć prekursorem hackerspace'ów i makerspace'ów, to jest w sumie to samo, tylko że to jest bardziej nastawione na rzeczy niekomputerowe, ale to się na tyle przenika, że trudno zarysować jakąś twardą granicę, że pierwsze hackerspace'y powstawały w Niemczech, właśnie zakładane były przez miłośników kolei, pociągów i tego typu rzeczami się tam zajmowali. No ale jednak zarówno Wikipedia, jak i inne źródła twierdzą, że owszem Niemcy, ale jednak komputery. 95 rok, Berlin, Chaos Computer Club, tak, CCC. To był pierwszy hackerspace. Natomiast no, mamy chłopców czy mężczyzn pracujących się samochodami. No ja już jestem z pokolenia komputerowego, a nawet powiem tak, że ponieważ mam bardziej abstrakcyjne ciągoty matematyczne, to języków programowania, właśnie matematycznej teorii informatyki, tego typu rzeczy.
0: No, ja nawet się z tobą zgadzam co do tego. Myślę, że trafiłeś. Tu trafiłeś w dziesiątkę z tą miłością do wielkich, skomplikowanych maszyn. Wiesz, ja to mam takie trochę mam chyba ciągoty w kierunku Dressa, bo ja pomimo tego, że bardzo mnie interesuje matematyka i komputery, no, jestem programistą z zawodu, to ja wciąż uwielbiam pociągi i samochody. No ale to ja, Jacek, wasz ulubiony patrimer i lewicowy radiowiec. Ale myślę, że trafiłeś tutaj. Trafiłeś, każdy dyktator jest trochę romantyczny, jak to napisał słuchacz na czacie, a dyktatorzy to wielcy, wielcy romantycy. Nie wiem, czy zauważyłeś ten trend, który jest teraz w Europie, który zaczął się, no, wydaje mi się, że w Szwecji, a mianowicie Flygeskam, czyli wstyd od latania. Ludzie powinni się wstydzić z tego powodu, że latają, bardzo głęboko się wstydzić. No ja jako człowiek, który przeleciał już, no kiedyś próbowałem to policzyć, nawet zrobiłem sobie listę, który już przeleciał ponad 400 lotów jako pasażer, z czego spora część to międzykontynentalne, powinienem się wstydzić bardzo, ale mamy pewien trend, taki pęd na lewicy do tego, żeby jeździć pociągami bardziej niż latać samolotami. Jedni mówią, że to dlatego, że pociągi są bardziej ekologiczne, drudzy mówią, że to dlatego, że pociągi są, no chyba jednak bardziej kolektywne, a lewica bardzo lubi kolektywizm. No. Tak, Bajt?
1: Tak, tak, to jest to. Niech ludzie, niech podział pracy odejdzie w niepamięci, niech ludzie sami własną pracą się przekonają, jak to jest, czy własnym rezygnacją ze swojego osobistego komfortu, z luksusu osobistego, jak pisała Rand, i niech sortują te śmieci na 5 czy 7 frakcji w domu, każdy, mimo że efektywnie można by to zrobić inaczej. Niech mają te praktyki robotnicze przed pójściem na studia, każdy student, tak jak było za PRL-u, i niech latają, zamiast latać samolotem, niech jeżdżą komunikacją w ogóle zbiorową i niech latają zamiast latać samolotem, to niech jeżdżą pociągiem czy czymś, co jeździ zwykły Kowalski. I nie czyńmy z tego. Niech coraz więcej ludzi lata, tylko właśnie niech wszyscy utkną w tym właśnie w tych kartkach z nawozu. Tak, tak, wszystkich zrównajmy, bo góra się nie, tak, bo są, wiem, siedzi ze sposobów rzadkich. Więc jak najbardziej postulaty nowoczesnej lewicy to ograniczenie, docelowo likwidacja prywatnej własności środków przemieszczania się, samolotów, samochodów, zwłaszcza rozpowszechnionych, i tylko zbiorowa komunikacja, oraz jeżeli nie likwidacja, to przynajmniej ograniczenia w rodzaju, takie pomysły się spotkałem, jak do 25 tysięcy, nie wiem, czy mil, czy kilometrów rocznie na obywatela, jak wylata tyle, to już musi inaczej, trudno, niech sobie planuje budżet swoich lotów.
0: Tak, to był taki pan doktor habilitowany, jeżeli dobrze pamiętam, pan nazywał się Gdula. To jest pan chyba z Uniwersytetu Warszawskiego i w jednym z wywiadów powiedział, że tak, powinniśmy wprowadzić limit na przeloty lotnicze. Ja sprawdziłem, w tym limicie, którą zaproponował, nie zmieściłbym się w tym, żeby polecieć nawet w jedną stronę z Australii do Europy, więc chyba zostałbym już na zawsze uwięziony w jednym z tych kontynentów. No albo też wybrałbym się może, tak jak to przystało na lewicowca, na Kim Jong-una albo jakiegoś innego dyktatora z Korei Północnej, wybrałbym się pociągiem do Singapuru, dalej już małą dżonką dolecie, dopłynąłbym do Darwin, a potem znowu rowerem do Canberry. Można by tak to zrobić. No ale rzeczywiście tak.
1: Rowerem wodnym.
0: No, z Darwin, z północnej Australii, już do Canberry mógłbym dojechać rowerem, ale prawdopodobnie po drodze padłbym na zawał ze względu na temperatury, jakie tam panują na pustyni. No cóż, głupich pomysłów nie brakuje i obawiam się, że będzie ich coraz więcej. Jeszcze jeden mądry pan, przepraszam, ja już nie pamiętam jego nazwiska, w jednym z wywiadów dla Onetu powiedział, że
2: Robert Biden
0: Ryanair
2: miał
0: rozwinął się
2: ten
0: przez to,
2: jacht
0: że
2: z
0: mamy de
2: egzemplarza
0: facto
2: pietrzy złote.
0: dotowane linie lotnicze, dlatego że paliwo lotnicze, czyli nafta, jest mniej opodatkowana niż benzyna, wobec czego de facto są to dotowane. No, jest to oczywista bzdura, ale
1: Nie,
0: obawiam się, że.
1: nie ma. To, że coś jest opodatkowane niżej, nie znaczy, że jest dotowane.
0: No, oczywiście, że nie, ale według tych ludzi dokładnie to niżej opodatkowanie równa się, niższe opodatkowanie równa się dotacją, co jest specyficzne. No, ta zmora się pyta, czy pan Gdula. Tak, z tego co wiem, on się nazywa Gdula, a pani Gdula 15 lat temu uczyła go elektrotechniki w tym technikumie. No widzisz, kto wie, być może to jakaś rodzina. Mam takie dwie historie. Otóż nie wiem, czy wiesz, Bajt, ale. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że można oczywiście do nas dzwonić. Ja jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Nocne Radio, jeżeli macie cokolwiek do powiedzenia, do dorzucenia, do skomentowania, do zapytania, to gorąco Was zapraszam. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. W tym momencie obserwuję czat YouTube'a i czat Nocnego Radia, chociaż czat Nocnego Radia jest dosyć spokojny, tak go nazwijmy. Słuchają nas 44 osoby.
1: Ja obserwuję też trzy czaty inne, mianowicie czat kontestacji na IRC-u, kanał kontestacja w sieci Freenode. Możecie na niego wejść między innymi przez bramkę na chat.kontestacja.com oraz czaty Nocnego Radia i kontestacji w postaci tych pokoi, czy jak ktoś to nazywa, kanału na Discordzie. A także można dzwonić na antenę jeszcze przez Skype kontestacji, kto ma ją znajomych, lub, bo tylko kontestacja ma podpięty numer telefonu, telefonem. Więc z telefonem dzwonicie na numer 222-195-321.
0: No, ten bajt, co ja bym bez niego zrobił, gdyby on nie oglądał tych wszystkich kanałów. Słuchają nas 44 osoby, to nie jest przypadek moim zdaniem, to nie jest przypadek. Dziękujemy za słuchacz Trynkiewicz się podpisał, powiedzcie coś o Pendolino. O Pendolino może dzisiaj nie chciałbym mówić, bo to jest w gruncie rzeczy taka słodko-gorzka historia moim zdaniem.
1: Więcej nas słucha, bo nie policzyłeś tych, co słuchają nas w podcaście i Nocnego Radia i Kontestacji.
0: No tak, oczywiście. A teraz mówię o tym, co się dzieje na YouTubie. To prawda, jak łatwo mi to oglądać. No, tam było 44 osoby przed chwilą. Są dwie historie, chciałem opowiedzieć. Dwie, a nawet trzy. Nie wiem, czy wiesz, Bajt, ale trzy, cztery dni temu u was minęło 40 lat od największej katastrofy kolejowej, jaka wydarzyła się w Polsce po wojnie. To już 40 lat. Katastrofę, która do dzisiaj nie została wyjaśniona do końca i której chyba już nigdy nie wyjaśnimy. Tak zwanej katastrofy kolejowej pod Otłoczynem. Słyszałeś kiedyś o tym?
1: Obiło mi się, natomiast niedawno mi przypomniałeś o tym w ramach przygotowania do audycji.
0: Tak, jest to dosyć zapomniana katastrofa, która pochłonęła aż 67 ofiar. Co takiego się wydarzyło? Otóż rzecz się wydarzyła 19 sierpnia 1980 roku. Jeżeli ktoś pamięta historię Polski, to był bardzo gorący okres. To było tuż przed. Wtedy jeszcze Gierek był u władzy, chociaż były to jego dosłownie ostatnie dni. Działo się to tuż przed karnawałem Solidarności. Cały wypadek miał miejsce na odcinku pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Nocny pociąg pasażerski, jadący wyjechał z Torunia. kierował się w kierunku Łodzi. Był opóźniony, dlatego że czekał, aż doczepią do tego pociągu wagony z Kołobrzegu. To były czasy, kiedy na polskich torach jeździło jeszcze o wiele, wiele więcej pociągów. Pociągi były bardzo mocno dotowane przez komunę. Jeżeli spojrzycie na sieć kolejową dzisiaj i sieć kolejową w 1980 roku, to praktycznie 1/3 sieci kolejowej się zwinęła. Tak jak wspominałem, w moim rodzinnym mieście również już nie ma pociągów, nie ma
2: Belka
0: nawet
2: NS pozdrawia
0: dworca
2: mi, życzę
0: kolejowego.
2: miłego
0: Ale
2: weekendu.
0: wtedy po Polsce jeździło jeszcze
2: 25
0: mnóstwo
2: złotych.
0: pociągów. Auta nie były tak popularne, jak są popularne dzisiaj. Nikt nawet nie słyszał o tanich liniach lotniczych, choć lot w sumie był tanią linią lotniczą. No i cóż, pociągi były bardzo popularne. Był to

albo parowe lokomotywy, albo spalinowe. I na stacji Otłoczyn stał na bocznicy pociąg towarowy, który składał się z kilkunastu węglarek i lokomotywy spalinowej. Stał pod semaforem, czekał, aż będzie miał pozwolenie, aż dostanie sygnał do wyjazdu. No, musiał stać i czekać, dlatego że pociąg pasażerski, o którym mówiłem, jechał z Torunia w kierunku Łodzi. I około godziny 4 rano pociąg towarowy, który miał stać na bocznicy, nagle wyjechał bez pozwolenia na szlak. Wyjechał w ten sposób, że wjechał na tor, ponieważ zwrotnica była nieprzygotowana do tego, żeby go prawidłowo wyprowadzić na prawidłowy tor. Wyjechał na ten sam tor, którym jechał pociąg pasażerski. Zorientowali się ludzie na stacji Otłoczyn, że tak się stało. Zadzwonili do następnego przystanku w kierunku Torunia, aby zatrzymać pociąg pasażerski, który pędził no, na tym samym torze, w drugim kierunku. Okazało się, że pociąg już minął przystanek, który nazywał się Brzoza Toruńska, i nie dało się tego pociągu w żaden sposób zatrzymać. 2 minuty później nastąpiło zderzenie czołowe pociągu pasażerskiego z pociągiem towarowym. No, straszne. Miało ono tragiczne w skutkach. Praktycznie przestał istnieć wagon pasażerski za lokomotywą. Zginęło w całej katastrofie 67 osób. Zdarzyło się to w takim wąwozie, więc trudno było dotrzeć do ofiar. Wiadomo było, że bezpośrednią przyczyną było to, że pociąg towarowy wyjechał z bocznicy i wyjechał w ten sposób, że no, pędził na wprost pociągu osobowego. Dlaczego? Nie wiadomo. Drużyna atrakcyjna, czyli maszyniści z tego pociągu towarowego, zginęli obydwoje. Jeden zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu. Maszynista pociągu osobowego przeżył, a jego pomocnik zginął. Wiadomo było, co się stało, ale nie wiadomo było dlaczego. Pojawiły się różne teorie wokół tej katastrofy. Tych teorii było mnóstwo, ponieważ to był bardzo gorący okres w historii Polski. Pojawiło się mnóstwo teorii niezweryfikowanych, na przykład taka, która daje do myślenia, że pierwszy pociąg, który przejechał po tym szlaku, gdy posprzątano szlak, przejechał z prędkością 5 km na godzinę i miał napisane, że Otłoczyn to jedynie początek, to jedynie preludium do tego, co się ma wydarzyć dalej, czy też Otłoczyn preludium do Gdańska. Pojawiły się teorie, że być może zamiast pociągu osobowego miał jechać pociąg wiozący jakieś radzieckie wojska. Pojawiły się teorie oczywiście, że być może maszynista pociągu towarowego chciał popełnić samobójstwo, ale to jest o tyle dziwne, że drużyna atrakcyjna, czyli ludzie, którzy są w lokomotywie, no, zawsze ich jest dwóch. Ten główny maszynista, nazywał się Roszek, siedział w lokomotywie i nie zszedł ze swojego miejsca, stanowiska, aż do momentu zderzenia. Jest taka przyjęta w kolejnictwie zasada, że jeżeli maszynista wie, że ma nastąpić zderzenie, to powinien uciekać do przedziału maszynowego i położyć się na podłodze. Roszek z jakiegoś powodu, chociaż bez wątpienia wiedział, że jedzie po złym torze, nie uciekł nigdy do przedziału maszynowego i zginął. Jego pomocnik maszynisty, młody, został znaleziony jeszcze żywy w przedziale maszynowym. Zmarł niestety w szpitalu. Nie odzyskał przytomności po wypadku. Nie wiadomo, czy był cały czas w przedziale maszynowym, czy też uciekł. Była to bardzo dziwna sprawa. Pojawiły się teorie, że być może w lokomotywie była trzecia osoba, że to jakaś trzecia osoba steroryzowała załogę pociągu towarowego i kazała jej wyjechać w ten sposób, żeby zderzyć się z pociągiem osobowym. Ta teoria została bardzo szybko obalona, niby. Ale ja sobie przypominam książkę Akwarium Wiktora Suworowa, który opisywał szkolenie rosyjskich służbach specjalnych. I tam jedno ze szkoleń polegało na szkoleniu z wyskakiwania z pociągu nawet przy prędkości 120 km na godzinę. Więc przynajmniej teoretycznie, moim zdaniem, taka możliwość wciąż istnieje. Są kolejarze, którzy twierdzą, że na pewno bez dwóch zdań była trzecia osoba tam na lokomotywie. No i warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Cóż takiego się stało, że pociąg towarowy wyjechał w ten sposób, że zderzył się z pociągiem osobowym? Okazało się, że ten maszynista pociągu towarowego był na służbie już 24 godziny, czy

0: ponad 24 godziny i prawdopodobnie, czy być może zmęczenie spowodowało, że wyjechał w ten sposób. A są jeszcze teorie mówiące o tak zwanych powidokach, że ponieważ patrzył się na pulpit lokomotywy przez dłuższy czas, to gdy spojrzał się na semafor, zauważył, na pulpicie lokomotywy jest światło pomarańczowe i jeżeli patrzymy się długo na takie światło pomarańczowe, to gdy spojrzymy w innym miejscu, widzimy światło w przeciwnym kolorze, czyli zielonym. I że ten maszynista spojrzał na semafor, zobaczył światło zielone, i dlatego, które wynikało właśnie z tego zjawiska powidoku, i dlatego wyjechał na szlak. No, jest to na pewno teoria możliwa, przynajmniej w teorii, przynajmniej teoretycznie jest to możliwe, ale taka sytuacja się nigdy nie wydarzyła wcześniej na kolei, więc nie wiem, ile w tym prawdy. Jedno wiemy na pewno. Dziś już nie dowiemy się, dlaczego maszyniści pociągu towarowego wyjechali ze stacji odpłoczyn i zderzyli się z pociągiem osobowym. Czy chcesz dodać bajt do tego? Bo ja mam jeszcze drugą część tej historii.
1: Tak, zanim druga część historii, to podziękowania dla sponsorów. Dzisiaj sporo jest sponsorów. Oprócz tych, którzy już byli ogłaszani i dzięki im były czynione. Tak więc niech będą też dzięki maszyniście, sponsorowi, który się nie podpisał, nie wiem, czy to są same stacje, czy po prostu pusty ciąg. Trynkiewicz, Robert Wiedroń, jakie zacne osobistości nas tutaj, i Belkenes. Tak więc dzięki.
0: A Ciekawski pyta się, Sknerusy z kontestacji wpłacą chociaż złotówkę. No zobaczymy. Nostas Mora dzwonił, spróbuję zadzwonić jeszcze raz, bo tu jak zwykle Skype nam odmawia posłuszeństwa nieco. Dzwońcie do nas proszę na Nocne Radio. Niech będzie trochę weselej. Ta historia jest, można powiedzieć, no cóż, zwykły, nieszczęśliwy wypadek. Ale jeżeli cofniemy się 3 lata od 1980 roku do roku 1977, to pod Wrocławiem wydarzyła się bardzo podobna katastrofa, o której już chyba naprawdę nikt nie pamięta. Otóż w 1977 roku w lipcu wydarzyła się katastrofa prawie że bliźniacza. Zdarzyło się to 9 lipca 1977 roku, wcześnie rano. Z Wrocławia wyjechał pociąg jadący, no pociąg przyjaźni tak zwany. Dlaczego pociąg przyjaźni? Były to czasy głębokiej komuny, a pociąg jechał z Pragi. Dzwoni Nocna Zmora, już cię dodaję do opcji. Halo, halo, Radku, czy się słyszymy? Halo, Radku, halo, Nocna Zmora.
2: Halo.
0: No ja cię słyszę świetnie.
2: Coś przerywa. Nie wiem, o co chodzi. Także odnośnie tej, chciałem coś dodać odnośnie tych katastrof kolejowych, które są w Polsce. To nawet w dniach dzisiejszych to występuje. A przeważnie jest spowodowane jakimś głupim błędem. Kogoś, kto steruje przekładniami czy tak dalej. Jeszcze jakiś czas temu, 2 czy 3 lata temu, gdy pracowałem w zakładach naprawy taboru kolejowego, to bardzo często zdarzało nam się naprawiać jakieś pociągi po jakichś głupich stłuczkach, które wynikały nawet na zajezdniach kolejowych. Nawet tam dochodziło do takich akcji. No, taką najpoważniejszą awarią, jaką mieliśmy, to było zderzenie czołowe, które miało miejsce gdzieś tam na stacji, gdzieś tam w Sulejówku, to była stacja SKM-ki warszawskiej, gdzie zderzyły się czołowo 2 pociągi nowszej, starszej generacji. Wspominałem o tym na czacie YouTube'owym, nie wiem, może przeoczyłeś. Ciekawostka jest taka, że ten pociąg starszej generacji, który był po modernizacji, nadawał się na żyletki, natomiast temu nowemu wymieniliśmy wyłącznie sprzęg, czyli ten takie urządzenie, które łączy ze sobą pociągi i działa dodatkowo jako zderzak amortyzator.
0: Czyli ten nowy okazał się być twardszy.
2: Tak, ten nowszy zupełnie inaczej został zaprojektowany. W ogóle miał coś takiego jak strefę zgniotu amortyzującą w tym sprzęgu, natomiast ten starszy miał nic, był zwykłym takim kawałkiem jeżdżącego klocka stalowego.
0: No tak, to ci, którzy twierdzą, że rzeczy są coraz gorsze.
1: Takich walców z takim kołem metalowym na końcu, dwóch po bokach, nie miał tych takich charakterystycznych dla starych wagonów buforów, czyli takich z teleskopowym sprężyną, z teleskopem w środku walców metalowych po obu stronach, zakończonych takimi dużymi kołami, które mają w siebie uderzyć i potem one się skompresować, a nie same wagony. Bo to
2: no
1: miały...
2: nie, nie było czegoś tego. To była co prawda konstrukcja z lat tam 50-tych, 60-tych, to N57 produkowana w Poznaniu, ale zmodernizowane, więc w sumie z tych jednostek tak naprawdę została tylko rama nośna i nic więcej. A natomiast ta rama nośna, jak wiadomo, jest tą strefą zgniotową, bo tam raczej te ścianki działowe i tak dalej nie przyjmą dużej energii.
1: O lokomotywie mówisz, no to tak, tak.
2: Znaczy to jest trójczłonowy pociąg taki, który ma takie jakby pociągi silnikowe z przodu, z tyłu, tak jakby można powiedzieć, lokomotywę zintegrowaną z wagonem pasażerskim. Mhm. Tak jest standardowe na dzisiejsze czasy.
0: A gdzie ty, w których zakładach naprawczych pracowałeś? To było w Poznaniu, czy w Bydgoszczy, czy w Nowym Sączu? Gdzie to było?
2: W Mińsku Mazowieckim, ale należało to do PESY bydgoskiej.
0: Aha. No to powiedz, jak oceniasz
2: to nas... Mińsk Mazowiecki, AKP PESA Bydgoszcz. W PESie bydgoskiej też często pracowaliśmy na wyjazdach.
0: Nasza PESA bydgoska to jest trochę duma polskiego przemysłu, bo z tego co wiem, pociągi, które ona produkuje, jeżdżą już za granicą. Ale powiedz tak szczerze, dużo ludzi narzeka na tabor w Polsce, na pociągi, a tak jako specjalista, co o tym sądzisz? Jest lepiej, gorzej, czy odrobinę lepiej?
2: Ale pod jakim względem?
0: W technicznym na przykład. Czy będzie, czy jest bezpieczniej niż
2: z tego,
0: było,
2: co słyszałem,
0: czy wygodniej?
2: Pod względem technicznym, to w ostatnich latach muszę powiedzieć, że naprawdę tego setki sztuk tego przerobiliśmy, jeżeli chodzi o samą modernizację starych trupków, tak? Które po wyjeździe z fabryki no praktycznie nie różnią się niczym od nowoczesnego, świeżo wyprodukowanego nowego pociągu, jakoś Siemensa, czy nie wiem, czy chociażby z PESY jakiegoś nowego modelu, Elfa, czy tak dalej. No i co, ale to się zacznie zmieniać, bo już kończą się dofinansowania na modernizację, więc te pociągi, które zostały teraz zmodernizowane, po prostu się zestarzają i za 10-15 lat znowu będziemy mieli ten sam stan rzeczy, który mieliśmy 10 lat temu, tak? Na chwilę obecną jest bardzo dobrze. Myślę, że jest niewiele krajów w Europie, które nas prześcigają pod tym względem. Z tego co wiem, to nawet w Danii jest chyba o wiele gorzej niż w Polsce.
0: No, w Danii jest tragicznie, moim zdaniem. Ja, tak jak mówię, jeździłem pociągami sporo po Danii. No, powiedzmy nie bardzo dużo, ale kilkadziesiąt razy przez te kilka lat, co tam mieszkałem. I moim zdaniem tabor duński, połączenia są o wiele gorsze niż w Polsce, o wiele mniej wygodne. Większa część trakcji to jest trakcja wciąż spalinowa, obsługiwana przez naprawdę bardzo stare pociągi. Podobnie jest w Australii. W Australii z pociągami jest bardzo duży problem, dlatego że to są kolosalne odległości. I ja z Canberry do Sydney dwa tygodnie temu mogę pojechać pociągiem, bo to są raptem 3 czy 4 godziny. O tyle pomiędzy dużymi miastami podróż pociągiem to jest raczej dla pasjonatów, dla przyjemności. Podróż z Perth, czyli z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże, to jest, są 3 dni. Bilet kosztuje około $2000, więc nieporównywanie droższy od jakiejś taniej linii.
2: Australijskich dolarów, tak?
0: Tak, tak, australijskich dolarów, no ale to jest wciąż bardzo dużo. Tania linia zabierze cię z Perth do Sydney za $200, więc to jest naprawdę coś dla pasjonatów, po to, żeby usiąść w wygodnym wagonie i przez 3 dni patrzeć się na pustynię, będąc jednocześnie obsługiwanym z jakiegoś kelnera. No jeżeli ktoś ma $2000 na zbyciu i lubi mieć okazję do picia, że przez 3 dni można było pić i nikt mu nie przeszkadzał, to polecam pociąg z Perth do Sydney. Podobnie jest pociąg GAN, tak zwany, który jedzie z Darwin do Adelaide, czyli przecina Australię na pół z góry na dół. No, ale to są rzeczy dla pasjonatów. Oczywiście transport kolejowy...
2: To jest taki zupełnie... trochę namiastka dawnego transatlantyka, prawda? Takiego Titanica dawnego. Transatlantyckich podróży.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Myślę, że tak można się poczuć w takim pociągu, bo on rzeczywiście jest bardzo luksusowy. Więc to jest coś co dla pasjonatów. Ja, szczerze mówiąc, nawet mnie to pociąga. Jakbym miał kilka tysięcy dolarów na zbyciu, ja przede wszystkim chciał zostawić rodzinę na parę dni czy na tydzień. Kiedyś się na to może skuszę. Można jednak mówię żonę na to, żeby raz to zrobić. Ale jakoś teraz nie.
2: Odnośnie jeszcze tego stanu polskiego kolejnictwa. Może pomimo tego, że to jest zmodernizowane w dużej części też i nowe kolejnictwo, natomiast PES i te wszystkie modernizowane zakłady, tak jak zaczęte, które modernizowały jednostki, no to mają to do siebie, że to są jednak produkty dosyć niskiej klasy i awaryjność tych jednostek jest na kosmicznym poziomie i być może to ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy. bardzo często się zdarza, że jednostka, nie wiem, od tygodnia, od dwóch tygodni pracuje ciągiem, w ogóle nie jest w żaden sposób wyłączana, resetowana, tam wszystko jest poprzegrzewane, pozawieszane, pozapętlane systemy i to zwyczajnie jeździć nie chce, tak non stop się coś sypie.
0: No, ale to wynika z tego, że jest za mało taboru w takim razie, jeżeli to cały czas jeździ bez konserwacji, czy po prostu złego zarządzania jakiegoś takiego.
2: Ja myślę, że to też jest jakaś wada konstrukcyjna, no bo nie wiem, serwerownie, czy serwerownie, ty jesteś informatykiem, może lepiej będziesz wiedział, czy serwerownie są wymagane, żeby na przykład były resetowane co 24 godziny, wyłączane i włączane ponownie? Pracują chyba ciągiem cały czas, przez wiele lat.
0: Oczywiście, że tak.
2: No i to samo powinno być w pociągu, a nie ma tego. No właśnie. To, jest okay. Jakieś, to są wady konstrukcyjne, tańsze rozwiązania po to, aby produkt mógł być konkurencyjny cenowo na rynku. Tak mi się jednak wydaje.
0: Słyszałem kiedyś, że parowozy w dawniejszych latach, to nie było tak, że ten palenisko w nich było wygaszane po każdym zatrzymaniu pociągu, gdy na przykład kilka godzin stoi, ale takie te paleniska w tych parowozach były rozpalone przez latami, to znaczy rozpalało się, dosypawało się węgla i ten piec cały czas był gorący przez kilka lat. To były tak jak piece hutnicze, które tak, rozpala się przez
2: tak cały czas.
0: I tylko się dolewało wody i ten parowóz cały czas jeździł. A nie było z tym problemów. Znaczy no, oczywiście zdarzały się, ale to było powszechne.
2: Coś tam się mogło przepalić, prawda? Tak, ale to raczej się wiązało z tym, że przygotowanie później takiego parowozu wygaszonego do ponownej pracy pewnie zajmowało trochę. Tak? On się musiał nagrzać, rozpalić odpowiednią temperaturę, w kotłach uzyskać.
0: No, dokładnie.
2: To trochę trwało. A tak po prostu był od razu gotowy praktycznie do jazdy. Tak?
0: Zgadza się.
1: No bo nie pracował, to najwięcej chyba różnych tam uszkodzeń materiału się wtedy dokonuje, kiedy zachodzi rozszerzalność cieplna w jedną bądź drugą stronę, czyli to takie kurczenie się, wychładzanie, a potem znowu nagrzewanie, to by chyba temu gorzej zrobiło, niż bycie cały czas gorącym.
2: Też to może, też na pewno jest jakiś czynnik. Co tam jeszcze jest taki ciekawostek, to polska konstrukcja w czasach, kiedy kupowaliśmy Pendolino, Pesa Dart, taki niby polski odpowiednik Pendolino, swoją drogą bieda edition straszna, na jakichś tam targach w Szwajcarii czy w Niemczech wygrał jakąś tam kategorię na najładniejszy czy najlepszy pociąg w Europie w tamtym okresie. Swoją drogą kibel straszny, mega awaryjny. Miałem przyjemność serwisować.
0: Jest taki pociąg, taka lokomotywa, którą produkuje PESA, nazywa się Gamma. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o design tej lokomotywy, to jest naprawdę udana. Wygląda po prostu, no ja jestem tym fanem takiego designu typowo przemysłowego i naprawdę wyszła świetnie, po prostu ładnie się na nią patrzy. I wiem, że jest lokomotywa na jej bazie zbudowana, taki spalinowóz, on ma oznaczenie, z tego co pamiętam, SU-160. Jeżeli wejdziecie, jeżeli zobaczycie jakiś pociąg jeżdżący w Polsce w barwach E, to pierwsza litera oznacza rodzaj napędu, czyli S, czyli spalinowóz dieslowski. Druga litera oznacza to, czy on jest uniwersalny, pasażerski czy towarowy, w tym przypadku uniwersalny. I potem mamy numer 160, czyli jakiś numer typu. Czyli ta SU-160 jeździ tych lokomotyw kilkanaście po polskich trasach i z tego, co wiem, są makabrycznie awaryjne. Jeżdżą na niemieckim silniku, na takiej firmy MTU niemieckiej.
2: Mana. Tak, a nie Mana?
0: To chyba nie jest MAN, to jest MTU Friedrichshafen. Tak się to nazywa. No i niestety, z tego co wiem, jest makabrycznie awaryjna. A z drugiej strony są polskie przeróbki starych lokomotyw, na przykład poradzieckich, taka lokomotywa STT-48, którą Polacy wypatroszyli i zbudowali praktycznie od początku, zostawiając tylko podwozie, można powiedzieć, ostoje. I jeździ pięknie, więc no, różnie to bywa z tymi naszymi konstrukcjami polskimi. No i tu przechodzimy do tematu, którym chcieliśmy się trochę pokłócić z Bajtem. Radek, chcesz coś jeszcze dodać?
2: Nie, to wszystko. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie za telefon. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dzwoń do nas więcej. Na razie.
1: Pozdro, cześć. Tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że wspomniany Trynkiewicz napisał w swojej wiadomości towarzyszącej wpłacie: powiedzcie coś o pociągach Pendolino. No, było może o tej Pendolino, tak? Mimo wszystko zahaczyliśmy, skoro o PES-ie. Natomiast, czy rzeczywiście są jakieś, bo wiem, że są takie zawody księża, psychiatrzy, dziecięcy, gdzie rzeczywiście są kojarzone, prawda, z jakąś, no, z tego typu upodobaniami. czy z koleją się to jakoś wiąże, czy nie?
0: Chyba nie bardzo. Chyba to jest fałszywy trop, chociaż swego czasu słyszałem, że w wagonach sypialnych za czasów PRL-u poczęło się całkiem sporo dzieci. Ale nie wiem, ile w tym jest prawdy, no bo cóż, coś, niektórzy nie mogą spać w pociągu, a coś trzeba robić przez 12 godzin. Nie wiem, czy to prawda.
1: Czyli myślę, że zadowolimy Tymkiewicza tym, że istnieje kolejowy odpowiednik ten Mile High Club, czy One Mile Club, czy ten Mile Club, nie pamiętam jak się nazywa, ten klub tych, co właśnie oddali się tego typu czynności w samolocie, tak, w powietrzu, na odpowiedniej wysokości. Więc może niektórzy mają też takie fantazje, żeby to robić w pociągu i nawet je realizują. Tak, natomiast Ciekawski też zasponsorował, dzięki. I Ciekawski pisze, ciekawe, czy Sknerusy z kontestacji wpłacili chociaż złotóweczkę. No więc nie wiemy tego, bo ten link jest publicznie dostępny do sponsorowania, tak więc nie wiemy, którzy słuchacze są słuchaczami jednego z tych radiów, tylko którzy obu i którzy akurat słuchali, w którym trakcie, gdy wpłacali. Ale możecie się pobić. Jak najbardziej do takiej konkurencji zachęcam. Jeżeli chcecie pokazać, my, nasze radio lepsze, hojniejsi sponsorzy są od nas, to napiszcie, z jakiego radia jesteście i zasponsorujcie. Czemu nie? Zachęcamy.
0: Zachęcamy zdecydowanie. Bajt, ty jesteś libertarianinem, a ja nie. Tak się przyznam, ja jestem konserwatywnym liberałem, czyli ja uważam, że państwo jakieś tam małe powinno istnieć. I ja zawsze mówiłem, że państwo jak już istnieje, to niech zajmie się obronnością, utrzymaniem porządku i infrastrukturą. I myślę, że ta infrastruktura to jest coś, co libertarianie zaraz zgrzytają zębami i stroszą wąsa, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby państwo na przykład zbudowało drogi. A drogi to również drogi żelazne. Więc państwo moim zdaniem może budować drogi, jak najbardziej inwestować w budowę torów kolejowych. I chyba wydaje mi się, że na całym świecie raczej jest trend taki, że tory kolejowe w większości należą do państwa, a nie do prywatnych właścicieli. Wiem, że na przykład w Danii historia kolei jest taka, że wybudowana została przez prywatnych inwestorów, podobnie chyba w Stanach Zjednoczonych, ale w Danii w pewnym momencie rząd postanowił to wszystko znacjonalizować. W Polsce tory co najmniej chyba od zawsze były państwowe. I wiem, że Polska słabo inwestuje w rozwój torów kolejowych. W Australii nie mamy. Mamy prywatne koleje, o których jeszcze powiem, przemysłowe, największa sieć przemysłową na świecie. Ale ja uważam, że polskie państwo, czy w ogóle państwo, może inwestować w tory kolejowe. A co ty? Ja chyba wiem, co powiesz, ale co ty o tym sądzisz?
1: No, przykład Stanów, który podałeś, dobrze pokazuje. Tam obecnie koleje są wykorzystywane prawie że wyłącznie do transportu towarów, a ludzie latają samolotami właśnie po tym, jak dokonano tej, o której też bodajże mówiłeś, liberalizacji w Stanach właśnie tego lotniczych przewozów pasażerów. I jeździ się tam gdzieś z Nowego Jorku do jakichś oddalonych o kilkadziesiąt mil tego rzędu odległości do sypialni pod Nowym Jorkiem, czy do trochę dalszych też, przy czym powiedzmy tam 10% ceny tego biletu, czy kilka procent, czy kilkanaście, zależy pewnie na jaki dystans, to jest dotowanie tego, żeby ten Amtrak, czyli ta firma, która jednak wozi tych pasażerów, jeździła do jakichś tam pomniejszych miejscowości. Pewnie tam, gdzie nie ma akurat lotniska albo coś. Zresztą loty też są dotowane po to, żeby lądowały tam, gdzie się to nie opłaca. Gdzieby się to nie opłacało jeszcze. To jest zawsze taki moment do przeskoczenia. To znaczy, o ile państwo może zafundować coś po prostu ludziom kosztem wszystkiego innego. To jest to, prawda, bastiatowskie, co widać i czego nie widać. Można wszystkim, tak jak mówiłem, jak na przykład na Kubie, zafundować na poziomie usługi zdrowotne. Nie wiemy, jak to jest naprawdę, czy te usługi zdrowotne są lepsze dla tych, co popierają władzę, czy ci, co je nie popierają, to między innymi płacą za to w ten sposób, co jest całkiem prawdopodobne, ale nie wiem, mało mamy wiadomości stamtąd, że właśnie nie mają takiego dostępu. Natomiast, no, ponieważ Ernesto Guevara był lekarzem, to jakby ich chlubą miało być to, że będą mieli tak, a faktycznych kosztów nie znamy, bo kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie i to, ile co faktycznie kosztuje, no to nie jest wiarygodna. Natomiast można by też być potęgą produkcji samochodów, albo elektrycznych samochodów, albo w lataniu w kosmos, tak jak Związek Radziecki był, mimo że się gospodarczo walił. No, ale pytanie, czym za to płacimy, tak? Podczas gdy wolnorynkowy sposób wprowadzania jakichś innowacji jest taki, załóżmy, że wynaleźliby jakiś super nowoczesny sposób leczenia raka czustki, który jest, jeżeli późno wykryty, nieuleczalny, wykryliby sposób na leczenie tego. No i kosztowałoby to 1 000 000 złotych. No to postawiliby najpierw gdzieś w centrum Polski, pewnie w Warszawie, postawiliby taką klinikę i 10 łóżek, nie? Bo na tyle sobie mogą pozwolić zainwestować. No i by leczyli tam, załóżmy, że dla uproszczenia, że kładziesz takiego pacjenta do łóżka, on tam leży 3 tygodnie, podajesz mu tam jakąś terapię, nie wiem, farmakoterapię, jakieś zabiegi, bo robisz lasery, nie wiadomo co, na czym polega ta terapia, ale droga jest. No i wychodzi zdrowy, tak? 99,99% przypadków wychodzi zdrowy tego raka. No to jacyś ludzie bogaci, milionerzy, pewnie to jest siebie, czy swoje dzieci chore, czy jakichś innych ludzi, na których im zależy, tam posłowali. No i czy to jest sprawiedliwe, zapyta się socjalista, tak? Czy to jest sprawiedliwe, że tylko oni mają do tego dostęp? No ale przecież ta firma chce zarabiać, która to oferuje, w związku z czym oni za te pieniądze zarobione na tych najbogatszych, którzy sobie mogą na to pozwolić, wydadzą na badania, na inwestycje, na to, żeby mogli za 3 miesiące otworzyć nie 10, tylko 30 łóżek i nie za 1 000 000, tylko za 200 tysięcy. I wtedy więcej ludzi na to i lepszą, bo już poszły te badania do przodu, lepszą usługę i tańszą będą mieć. Tak więc wolny rynek zawiera wbudowany w sobie mechanizm pewnej redystrybucji, taki, że ci, których stać na rzucenie się na najnowsze, czy tak pierwszej potrzeby rzeczy, jak zdrowie, czy tak może dalszej, jak samochody, które kiedyś tylko bogacze mieli, czy odkurzacze, czy lodówki, to oni otrzymują najdroższą i najgorszej jakości towar na początku, czy usługę, finansując tym samym jej umasowienie, to, żeby inni mieli ją coraz tańszą i coraz lepszą.
0: A państwo nie. Poczekaj, bo trochę wszedłeś na zbyt wysoki poziom abstrakcji, jak dla mnie.
1: Mamy stagnację, czy powiedzieć na kolei. Wracając do kolei, to, co mamy na polskiej kolei, to jest właśnie PRL-u i tego socjalistycznego podejścia. No dobrze, to ma być dla mas.
0: Załóżmy, że idziemy full power Korwin w tym momencie. Niech, zróbmy tak. No, wystawiamy całą nasze PKP, wszystkie te 10, 15 czy 20 spółek, czyli tam jest, na sprzedaż, bierzcie i kupujcie z tego wszyscy. Wszystkie tory idą na sprzedaż, niektóre, no cóż, tory na tiry i prosto do hut, jak to niektórzy mówili, a inni krzyczą tiry na tory i zaczynamy to sprzedawać. To ja spodziewam się, że rzeczywiście mogłoby być w ten sposób, że sprzedalibyśmy, zostałyby tylko połączenia pomiędzy dużymi miastami, które konkurowałyby jakoś tam z połączeniami lotniczymi, ale te wszystkie małe linie, czy myślisz, że udałoby się to utrzymać? To znaczy, ja rozumiem, że w tym momencie my to dotujemy wszyscy. Ale tak jak mówiłem, jeżeli byśmy dotowali tylko infrastrukturę, to ja bym się na to jeszcze zgodził. Ale czy uważasz, co by się stało z naszą koleją, gdybyśmy po prostu ją sprzedali? Bo ja uważam, że no niestety odcięlibyśmy dużo miast i Polska być może stałaby się trochę coraz bardziej szłaby w kierunku, no tu posiągardę, jak to mówią Francuzi, ale w kierunku Australii. To znaczy mielibyśmy wielkie miasta, które by się rozrastały, tak jak w Australii 50% ludzi mieszkałoby w kilku dużych miastach, a reszta miast by się nam cofała, co powodowałoby różne inne problemy.
1: Myślę, że nie, bo tak jak mówiliśmy już w audycji, trend europejski jest taki, że miasta się wyludniają, a zaludniają się obszary dookoła nich. Tak więc raczej jest właśnie ekspansja na przedmieścia, na wieś, parcie właśnie w tę stronę. Podobnie powstawały megalopolis amerykańskie, prawda? Tam ludzie nie chcieli mieszkać w centrum, tam w centrach są slumsy i urzędy, a ludzie dookoła są sektory takie jak dzielnica fińska, dzielnica polska, czasami jakieś tam takie, a na przedmieściach są właśnie domki jednorodzinne klasy średniej i klasy wyższej. Potem, gdy to centrum się rozrasta, bo przybywa ludności w mieście, to tamci no, i te dzielnice wchodzą na te pomiędzy, zagęszcza się zabudowa, pomiędzy te domki tych bogatszych, to ci bogatsi się przeprowadzają, Amerykanie w ogóle często się przeprowadzają, więc to nie problem. No i takie miasta zaczynają nachodzić na siebie, zwłaszcza wzdłuż jakichś tam arterii komunikacyjnych, autostrad, jak na przykład na wschodnim wybrzeżu, to kilka takich miast potrafi się zazębiać i jak naprawdę jak siedzi transfer, to po prawej i lewej cały czas jest centrum jakiegoś miasta, a takie bąbelki tego nanizane na tą nitkę są i to są kolejne miasta i to się nazywa megalopolis, taka struktura charakterystyczna właśnie dla Stanów Zjednoczonych.
0: No ale Baj, Europie, poczekaj, bo jest z nami Etam. Etam. Halo, Etamie, drogi.
3: Pozdrawiam, no cześć. Tak w ogóle, jeśli chodzi o prywatną kolej, to powiem wam, że przynajmniej jeśli wierzyć grze Railroad Tycoon, czyli następczyni cywilizacji, grze turowej ekonomicznej, to jednak te koleje na zachodzie, czyli mam na myśli Stany Zjednoczone, no były to korporacje, które wykupywały od państwa jakąś tam licencję na budowę, znaczy dostawali ziemię po prostu pod torowiska. I jest teraz taka bardzo charakterystyczna. Jestem specjalistą w ogóle z lat 90. Technikiem budowy dróg kolejowych i powiem wam, że nam wtłaczano do głowy taką teorię. Jak widzimy takie jakieś duże struktury kolejowe, duże magistrale kolejowe i mają one jeden tor, to są to magistrale budowane prywatnie. Natomiast po czym poznać to socjalistyczne, że są dwutorowe. Czyli nie mamy tutaj ruchu wahadłowego, mijankowego, tylko mamy dwa tory dla bezpieczeństwa. I tym się generalnie różni torowisko chyba w Stanach. Podejrzewam, że w Australii to jest podobnie, że jednak dominuje kolej jednotorowa i jest mijanka po prostu, że ze szlaku korzysta kolej albo w prawo jadąc, albo w lewo, a mijają się na stacjach, tak?
0: Zgadza się, tak. Tak jest w Australii. Zdecydowana większość torowisk to są jednotorowe torowiska.
3: Dokładnie, no bo tutaj się liczy ekonomia, a niestety trzeba powiedzieć, że no my widzimy, ludzie nieobeznani w temacie widzą tylko nawierzchnię kolejową, tak? Ale cała ta struktura, która jest pod podsypką, czyli tam jeszcze specjalne takie maty, które przepuszczają wilgoć w jedną stronę, żeby tor się w przypadku ulewy nie rozpłynął zwyczajnie, bo to taki moment może mieć miejsce na wyższym nasypie, tak, i różne dodatkowe elementy są po prostu dla ludzi niewidocznych. Tor kolejowy jest bardzo drogi, ale ma jedną charakterystyczną i dobrą rzecz, że jest to droga, która jest po prostu drogą wyłączną dla pociągu i rama kolejowa stanowi pewien fundament, który pozwala przewozić na niewielkim, niewielki długości ładunku duży ciężar, tak? To jest ten duży.
0: No tak, zgadza się, Etam, ale tak, co ty o tym sądzisz? Jako specjalista od budowy torów, jak sam wspominałeś, że kiedyś kilka razy, że tymi rękami stawiałeś tory w latach 90. Prywatyzowałbyś czy
3: tak,
0: nie?
3: Tak, nawet 300 metrów ode mnie jest torowisko, które sam kręciłem, ale już rok później weszły pociągi zmechanizowane, które zastąpiły tą pracę ludzką, czyli te zakrętarki, którymi się przykręcało śruby. Natomiast powiem ci tak, ja się tutaj zgadzam w pewnym sensie z Korwinem, że z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego, to kolej czy tramwaje są przeżytkami. Natomiast one, jak pewnie widzicie, no ja widzę w Szczecinie, jak jest bardzo mocno rozbudowywana w tej chwili sieć tramwajowa, która wprawdzie jeszcze długo nie osiągnie długości przedwojennej, bo dużo torów tutaj było zbombardowanych, zniszczonych. Natomiast to się robi właśnie ze względu na to, że jest wyłączność jak gdyby tego szlaku, czyli tak jak buspas, tak? Jest, no, o to mi chodzi, nie? Że mamy wyłączność tego szlaku i jest po prostu płynny ruch. I rzeczywiście w godzinach szczytu, jak się jedzie tramwajem, mijamy gigantyczne korki, nawet w Szczecinie, który jakoś specjalnie zakorkowany nie jest, ale mijamy korki w godzinach szczytu i sobie wygodniej jechać tramwajem. Nie? Natomiast jeszcze jedna rzecz taka istotna dla mnie, to jest to, że pamiętajmy o rozróżnieniu kolei tej takiej w rozumieniu kolei tradycyjnej, czyli dwa toki szynowe na podkładach, tak? A czym innym są te koleje takie super nowoczesne, czyli na przykład na torze magnetycznym, czy w ogóle na jakichś takich betonowych, tych są zrobione pod... I, no to właśnie też jest magnetyczny tor, zdaje się.
1: Nie wiem, czy się to...
3: Tak, tak, no planuje się coś takiego, to już od... Ja chyba program pierwszy na Discovery na temat międzykontynentalnego tunelu próżniowego widziałem z 10 lat temu, albo i więcej nawet. I powiem wam, że to jest dosyć uzasadnione.
1: Tam ja u Claude'a Moneta słyszałem o tym, że są tunele właśnie, gdzie się w pół godziny jedzie, czy w półtorej z Ameryki do Europy, właśnie pod oceanem. I że z elity światowe ten New World Order z tego korzysta.
0: Nie, ale może nie róbmy przychodni psychiatrycznej z naszej audycji. No, może nie mówmy o tym, że tak ktoś już istnieje i ludzie z tego korzystają.
1: Ale związany z tematem. Natomiast w międzyczasie mamy sponsora, który się podpisał Hojny Lewak, no i wpłacił 10 zł i pojechał słuchaczom kontestacji, że oni nic nie płacą, bo przecież tych kusów nie stać nawet na fryzjera. Tak więc jeżeli czujecie się podjudzeni, możecie kontestować, zachęcam.
0: A coś w tym chyba jest, bo ja też jestem kucem i sam się tnę w domu maszynką, więc coś w tym chyba jest, że nie stać nas na fryzjera.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Natomiast jeśli chodzi o w ogóle o istnienie kolei w dłuższej perspektywie, jednak ja myślę, że ze względów na nas przynajmniej tak uczono, ze względów przede wszystkim na przerzucanie wojsk, transporty ciężkie wojskowe, no to jest to niezastąpiony środek i chociażby z tego względu państwa z tego nie zrezygnują. Także będziemy na pewno jeszcze bardzo długo korzystać. Może nie z rozbudowywanych, ale na pewno zmodyfikowanych linii kolejowych. Zresztą tak prawdę mówiąc, jeśli chodzi o Polskę, to jeśli tutaj chodzi o te prędkości, no pomijam ten wspomniany Pendolino, który u nas akurat został kupiony chyba w wersji bez wychylnych wózków, czyli na zakrętach nie ma tego efektu wychylania się.
0: Pendolino natomiast bez Pendolino, tak.
3: No to jest taka wersja, powiedzmy, no, dla biedaków, no, tak to nazwijmy. Bo trzeba powiedzieć, że przy ostrzejszym łuku, no, na kolei taki ostry łuk to jest poniżej 4000 metrów promień, robi się tak zwane, robi się po prostu przechylenie toru. Tor jest przechylony do wnętrza promienia łuku i mamy po prostu zewnętrzny tok szynowy, jest troszeczkę wyżej od tego wewnętrznego, przez co uzyskujemy siłę środkową skierowaną.
1: Jak się jedzie na Węgry przez Słowację, to dużo tego jest właśnie.
3: Tak, no bo to gwarantuje nam to, że po prostu w ogóle pociąg jako pojazd ma bardzo nisko zawieszony środek ciężkości. Ten środek ciężkości przy zakręcie ostrym musi być skierowany jak najbardziej pionowo w dół, żeby po prostu siła odśrodkowa nie wyrzuciła wózka z torów. Z tego względu, że obręcz koła trzyma tam raptem 3 centymetry, no nie wiem, czy to jest 3 czy 4 centymetry w tej chwili, może tam coś się zmieniło, ale raptem taka maleńka obręcz żelaza, nie? Czy tam stali, tak? Także to się trzyma ledwo.
0: No tak, ale to jest powszechne też na autostradach. Na autostradach też zakręty są profilowane po to, żeby siła dośrodkowa wciskała samochód do wnętrza zakrętu, można powiedzieć. Etam, czy ja mogę na chwilę troszeczkę zapytać cię o tą katastrofę, o której mówiłem. Czy ty słyszałeś o katastrofie w Otłoczynie, której to minęło 40 lat, kilka dni temu?
3: Wiesz co, czy słyszeć o tym, że jakaś katastrofa miała rocznicę, słyszałem, ale do szczegółów nie znam, szczerze mówiąc.
0: No to była katastrofa, w której pociąg, największa katastrofa po wojnie w Polsce pod względem liczby ofiar, pociąg towarowy wyjechał ze zwrotnicy, no i do dzisiaj nie wyjaśnione dlaczego. Właśnie chciałem przejść do następnej części, drugiej katastrofy bliźniaczej temu, a nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, tam... Bo ty wiem, że ty o pociągach mógłbyś mówić do rana. Ja wiem o tym. To bez dwóch zdań.
3: Myślę, że tak. Zwolnię antenę. Może ktoś by chciał coś się podpytać ciekawszego. A jeśli coś by się trafiło, to najpierw dozwolisz jeszcze raz.
0: Jasne. Etam jest ze Szczecina. Szczeciński węzeł kolejowy dla wszystkich pasjonatów polecam, a szczególnie polecam historię. tego, jak to tam Niemcy próbowali budować jeszcze przed wojną. Jest to naprawdę pasjonujące. Miał powstać wielki dworzec w zupełnie innej części Szczecina, podziemny. Bardzo ciekawa historia, no wojna przerwała te plany. Słuchajcie, mówiłem o tej katastrofie, która się wydarzyła pod Otłoczynem i to jest ciekawe, że 3 lata wcześniej wydarzyła się, tak jak mówiłem, bliźniacza katastrofa. Bliźniacza w tym sensie, że wyglądała bardzo podobnie, to znaczy z Wrocławia wyjechał w lipcu 1977 roku pociąg przyjaźni, czyli pociąg z Pragi, jechał z Pragi czeskiej przez Wrocław, Warszawę do Moskwy. Nazywał się pociągiem przyjaźni, bo łączył państwa socjalistyczne, czy stolice socjalistycznych państw.
1: Do Moskwy?
0: Tak, jechał do Moskwy z Pragi, przez Wrocław, Łódź, Warszawę, aha, Mińsk i tak dalej. I wyjechał z... Jeszcze raz, jaki był?
1: Furty do Moskwy był też i na stacji Stalowa Wola miał stawać 13.12. Zwykle stawał wieczorem, bo miał tyle spóźnienia z Moskwy do Frankfurtu, czy tak, w tę stronę jak jechał. I na granicy go tam trzymali, trzepali ileś. No tam w ogóle już na granicy polskiej miał 4 godziny, jak nie więcej, przeważnie opóźnienia, jak zajeżdżał. No i pewnego dnia, to taka legenda miejscowa jest, jak byłem w Stalowej Woli, to słyszałem, że przychodzi na finale Olimpiady Matematycznej, że przychodzi pewnego dnia przechodzień i tutaj zna kolejarzy i 13.12 i przyjeżdża pociąg z Moskwy. I on się pyta tych kolejarzy, no co się stało, że ten pociąg dzisiaj o 13.12, tak jak w rozkładzie? A bo to jest pociąg z wczoraj.
0: No cóż, nikt nie da ci tyle darmowych minut, ile daje PKP, to już wiemy. Podobno pociąg powyżej 12 godzin spóźniony jest uważany za pociąg zaginiony, ale nie wiem, czy to prawda. Trzeba by zapytać jakiegoś kolejarza.
1: Zapytaj, słuchaj, Japończyka to zrobi w oczy.
0: Tak, tam podobno popełnia się samobójstwo mniej więcej przy 2 minutach spóźnienia. Takie chodzą legendy o japońskich maszynistach, ale też nie wiem, czy to prawda. Słuchajcie, wracając do tego wypadku z Wrocławia. Pociąg przyjaźni jadący do Moskwy wyruszył z Wrocławia o 8 rano. Tymczasem na pierwszej stacji za Wrocławiem Psiepole, stacja wyjazdowa z Wrocławia w kierunku Warszawy, jest stacja Długołęka. I na tej stacji manewrowała lokomotywa towarowa ST-43 i miała ona oczyścić tor, czyli przesunąć się na zwrotnicę po to, żeby właśnie ten pociąg przyjaźni miał przejechać. I miała przejechać kawałek w kierunku nastawni. Nastawnia to jest taki budynek obok stacji, którego sterujemy całą ruchem na stacji. Następnie zwrotnica miała się przełożyć i cofając się, ta lokomotywa miała wjechać na bocznicę. No, nic tajemniczego, zupełnie normalny manewr, po to, żeby pociąg przyjaźni mógł przejechać. Ale 2 maszynistów w tej lokomotywie, zamiast po przejechaniu kawałka drogi w kierunku nastawni, zamiast zatrzymać lokomotywę i wycofać się na bocznicę, zaczęło znowu jechać w kierunku pociągu osobowego. Próbowano zatrzymać tę lokomotywę, dając sygnały tak zwaną taką trąbką, bo trąbką można było zatrzymać lokomotywę, gwiżdżąc 3 razy, ale nic to nie dało. Próbowano skontaktować się z następnym przystankiem w kierunku Wrocławia, żeby zatrzymać pociąg osobowy. Bardzo podobna sytuacja jak w Otłoczynie, ale okazało się, że pociąg osobowy już minął ten przystanek. I ta lokomotywa, taka lokomotywa bez wagonów, nazywa się luzakiem, zderzyła się z pociągiem osobowym, pociągiem przyjaźni. Maszynista tego pociągu, pan Hieronim Stelmach, zabrał swojego syna, 11-letniego Jacka Stelmacha, do lokomotywy, ponieważ miał urodziny i w ramach prezentu urodzinowego chciał go przewieźć lokomotywą. Zginęli obydwoje. Zginął maszynista i jego syn. Pociągi zderzyły się czołowo. Lokomotywa jechała z prędkością około... Ta lokomotywa spalinowa z prędkością około 80 km na godzinę. Pociąg osobowy trochę szybciej, około 90 km. 190, między 90 a 100 km na godzinę. Zginął maszynista i jego syn w lokomotywie. Zginęło łącznie 11 osób. Zginęła drużyna trakcyjna z tej lokomotywy spalinowej, która z niewiadomych powodów wyjechała na szlak. Mamy bardzo podobną sytuację. Nie wiemy dlaczego pociąg towarowy, czy lokomotywa towarowa nagle, pomimo tego, że są 2 osoby na lokomotywie, wyjeżdżają na czołowe zderzenie z pociągiem pasażerskim. Ten pociąg pasażerski, pociąg przyjaźni, składał się z polskich wagonów, które były tuż za lokomotywą, i wagonów radzieckich, które były troszeczkę dalej w składzie za lokomotywą. Polskie pociągi zostały zupełnie doszczętnie zniszczone. Te wagony radzieckie były mniej zniszczone, dlatego że podobno miały mocniejszą konstrukcję, no a poza tym były dalej za lokomotywą. Pojawiały się głosy, że w pobliżu tego wypadku lądowały radzieckie helikoptery, które zabierały nie wiadomo czy wszystkich obywateli radzieckich i przewoziły w nieznanym kierunku, jak to podano, czy też tylko ważnych jakichś dygnitarzy radzieckich, którzy byli w tym pociągu, jechali z Pragi. Pojawiają się takie głosy wśród wielu świadków, że helikoptery Armii Czerwonej pojawiły się koło tego pociągu. Łącznie zginęło 11 osób, czyli zdecydowanie mniej niż w Otłoczynie, ale również jest to tragiczny wypadek, który się wydarzył 3 lata przed Otłoczynem. No i też nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego kolejarze, ci maszyniści wyjechali w ten sposób, żeby się zderzyć z pociągiem osobowym. Jest kilka oczywiście hipotez. Jedna jest taka, że to była jakaś prowokacja, czy jakiś sabotaż, który mieli zrobić kolejarze ze względu na podwyżkę cen, jakie rząd PRL-u wtedy zarządził, podwyżkę cen żywności. Nie wydaje mi się to, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się to zbyt realistyczne. No, nikt nie protestuje w ten sposób, że popełnia samobójstwo, czy samobójstwo rozszerzone. Pojawiły się głosy, że być może dostała ta lokomotywa spalinowa dostała zły sygnał, tak zwany sygnał zastępczy. Gdy uszkodzona jest sygnalizacja świetlna, to można użyć takiego sygnału zastępczego. To jest taki migający światło pod semaforem, no ale po takim sygnale zastępczym doświadczony maszynista wie, że musi i może jechać najwyżej 40 km na godzinę, a ci kolejarze rozpędzili tą lokomotywę towarową do 80 km na godzinę. Dlaczego wyjechali? Dlaczego się? To byli doświadczeni ludzie, którzy doświadczeni maszyniści. Nieznane są, nie udało mi się znaleźć, jaki był przebieg ich służby tego dnia, czy jeździli całą noc, tak jak w przypadku tej katastrofy w Otłoczynie, i po prostu była to kwestia zmęczenia. Też może był to jakiś rodzaj sabotażu, czy też się pomylili. Nie wiem, nie udało mi się to znaleźć, ale to, co jest dziwne, to to, że jest to historia, która wygląda bardzo podobnie do tej katastrofy pod Otłoczynem. Do dziś oboje maszyniści, tak mówię, z tego pociągu towarowego zginęli, z tej lokomotywy towarowej. Nie uda się na pewno znaleźć już żadnych, nie uda się znaleźć winnego tej katastrofy. Co ciekawe, w Polsce wówczas nie było radiostacji w pociągach. To znaczy nie, dzisiaj w każdym pociągu jest radiostacja, żeby się porozumieć. Jest też tak zwany system radiostop, czyli naciskając przycisk, każdy maszynista może zatrzymać pociągi, jakie są w okolicy. Wówczas takich rzeczy na polskich kolejach nie było. Co ciekawe, maszyniści, czy w ogóle kolejarze uważali, że gdyby takie systemy były wprowadzone pod Wrocławiem, no to nie wydarzyłaby się katastrofa pod Wrocławiem, ale również PKP miało 3 lata na to, żeby wprowadzić takie zabezpieczenia po tej katastrofie pod Wrocławiem, i aż do Otłoczyna takie coś nie zostało wprowadzone. Podobno radiostacje były już przygotowane, czekały na magazynach, no ale PRL-owska organizacja pracy była taka, jaka była. Dwie bardzo dziwne katastrofy.
1: Czy nie ma w dzisiejszych czasach też jakiegoś komputerowego monitorowania tego, który pociąg jedzie po jakim torze, w którą stronę i gdy grozi jakieś zderzenie, to żeby ich zatrzymać? Albo nawet w ogóle, czy nie, jeżeli ktoś zleca wydanie sygnału na semaforze, to co pewnie też robi za komputera dzisiaj, to czy nie wyskakuje mu okienko, ej, to skierujesz ten pociąg tam, gdzie on się może z czymś zderzyć?
0: Takie systemy są, ale są one, jak się okazuje, zawodne, dlatego że katastrofa pod Szczekocinami z 2010 roku, tak, z 2010 roku, z tego co pamiętam, no cóż, 2012 roku, przepraszam, pokazała, że no, pomimo, że te systemy istnieją, to udało się puścić dwa pociągi na siebie. To katastrofa, w której zginęło wielu ludzi, i też pod Szczekocinami były skomputeryzowane systemy, ale okazały się one na tyle zawodne, że po prostu nie zapobiegły tej katastrofie. No cóż, Nerok 511.
1: Można by napisać coś takiego w językach programowania z silnymi typami, gdzie by to było zagwarantowane, że nie skompiluje, jeżeli dopuszcza w ogóle taką sytuację. Natomiast nie dziwię się oczywiście, że PKP ma to przestarzałe. Ja tutaj zaraz powiem, bo otwieram coś w międzyczasie, żeby nie przekręcić, czy wybrano psa, to może jeszcze nie jest taka nazwa bardzo dająca pogląd na to, co tam się kryje w PKP od strony informatycznej. Natomiast w międzyczasie opowiem jeszcze, jak właśnie, gdy chodzi o traktowanie klientów, tak, więc to też tutaj PKP jest głęboki PRL. W latach 2000-tych wczesnych, tak, moi znajomi nawet jechali we Francji pociągiem TGV, też kiedyś jechałem, ale całkiem w drugą stronę. Oni jechali z Paryża na południe, do Montpellier. I pociąg miał 2 godziny opóźnienia, coś co w Polsce jest normą na takich dystansach. 2 godziny opóźnienia miał. W Montpellier od razu przedstawiciele kolei, dyrektor tego tam tej stacji, czy zawiadowca wyszedł, przepraszam, tam wszystkim zwraca tutaj stolik, tu refundujemy koszty biletów i wszystkim na koszty SNCF, czyli Société Nationale des Chemins de Fer, takiej PKP, wszystkim, kto chce, zamawiamy taksówkę tutaj gdzieś w mieście, gdzie mają dotrzeć, no gdzie mieliby pewnie dotrzeć, gdyby ten pociąg przyjechał na czas jakimś innym sposobem, no ale tak to mogą sobie dotrzeć taksówką, którą my opłacimy. A dlaczego się spóźnił? Dlatego, że był samobójca, czyli całkiem w ogóle nie z winy kolei. Pociąg musiał postać trochę, dlatego że samobójca się pod niego rzucił i musiała policja przyjechać i ogarnąć sprawę na tyle, żeby pociąg mógł ruszyć dalej.
0: No proszę, to jest cywilizacja. To jest to, że nawet to nie jest ich wina, no rzeczywiście. Mi się to zdarzyło w Niemczech.
1: Teraz jest mniejsza cywilizacja, myślę, że na kolei też jest coraz mniejsza, a na pewno w samolotach już tak nie dba się tak o pasażerów rutynowo, nawet na długich dystansach, jak kiedyś.
0: Zdecydowanie tak, ja to widzę, chociażby mój pierwszy lot długodystansowy z takich czasów, co ja pamiętam, był w 2008 roku do Australii z Polski, czy z Niemiec wtedy jeszcze, tak naprawdę, i zupełnie inaczej, inna była obsługa niż teraz, gdy się leci w ekonomicznej klasie. No to jest niestety ten problem, że w ramach, jak coś się staje bardziej powszechne, staje się mniej elitarne, no i wydaje mi się, że to z tego wynika. No, dawniej koleje, chociażby brytyjskie czy niemieckie w latach 20. czy w latach 30., no to szczególnie koleje brytyjskie, to był pewnego rodzaju elitarny sposób podróżowania i na pewno pasażer był tam dopieszczony. No dzisiaj jest trochę inaczej pod względem. Na czacie YouTube'owym słuchacz Nerek 911 bardzo ciekawe rzeczy pisze właśnie o pociągu, o tym jak się jedzie na zastępczy. Nerek, zadzwoń. Nocne radio na czacie, na Skype'ie. Zadzwoń i coś powiedz na ten temat, bo widzę, że wiesz o czym mówisz. Piszesz o blokadzie liniowej i tak dalej. Mam tu jeszcze jeden temat odnośnie pociągów z mojego firtla, tutaj z Australii. Tak jak mówiłeś, w Stanach pociągi służą głównie do przewozu towarów, w Australii też tak jest. Główne pociągi to służą do przewozu towarów i w północno-zachodniej Australii, czyli tak naprawdę na jednej wielkiej pustyni, Czerwonej Pustyni, jest największa sieć prywatna, przemysłowa kolei. Służą te koleje do przewozu urobku z kopalni. To jest miejsce w Australii, tak zwany region Pilbara, gdzie jest mnóstwo kopalni rudy żelaza, która jest sprzedawana, no, która jest jedną z głównych surowców Australii, która ma bardzo bogate złoża rudy żelaza. I te pociągi służą do przewozu tego urobku z kopalni do portów w północno-zachodniej Australii. Takim głównym miejscem jest Port Hedland. Te pociągi, które tam jeżdżą, są prawdziwe smoki. Składają się z aż do 300 wagonów. Każdy wagon może ważyć nawet 100 ton razem z rudą żelaza, więc ten pociąg waży około 30 tysięcy ton. Dla porównania, największe pociągi towarowe w Polsce to jest 3 tysiące ton. 3 tysiące ton pociąg towarowy w Polsce to już jest naprawdę dużo. Te pociągi, które jeżdżą w Australii i wożą tą rudę, składają się często z czterech lokomotyw. Każda lokomotywa to jest około 4,5 tysiąca koni mechanicznych. Więc są to naprawdę wielkie, wielkie pociągi. No, długość do 2-3 kilometrów takiego pociągu. Ci, którzy mieszkają w tych pustynnych miasteczkach nad morzem, narzekają na to, że jeżeli zamknie się przejazd i trzeba poczekać, że taki pociąg przejedzie, to naprawdę zajmuje to dużo czasu. Jednym z takich powszechnych wymówek, jak się spóźni do pracy, to mówi, no przepraszam, ale zamknął się przejazd i akurat przyjeżdżał pociąg. A jeżeli akurat w tym samym czasie jedzie pociąg w drugą stronę, no to mówi się, że zostałem double trained. Double trained to jest powszechna wymówka do tego, żeby spóźnić się do pracy. I ciekawostka, w 2018 roku, w listopadzie, wydarzył się też wypadek. Wypadek bardzo tragiczny w skutkach dla firmy BHP, ale na szczęście, w którym nikt nie zginął. Otóż jeden z takich pociągów w nocy, jadący z Newman, takiego miasteczka górniczego do Port Hedland, miasteczka portowego w północno-zachodniej Australii, około 3:30 w nocy się zatrzymał i komputer powiedział, że zostało przerwane połączenie pomiędzy lokomotywą a czujnikami w wagonach i komputer zatrzymał ten pociąg. Uruchomił się tak zwany hamulec ATP. ATP po prostu zatrzymuje pociąg wtedy, jeżeli jest jakaś krytyczna sytuacja. Maszynista podał tą informację do centrali, że mój pociąg się zatrzymał i nie wiem, co się dzieje. Kazano mu włączyć hamulec w lokomotywie na czele i uwaga, żeby być bezpiecznym, musiał ręcznie zakręcić hamulce bezpieczeństwa we wszystkich 268 wagonach. Nie przesłyszeliście się. Pociąg składał się z czterech lokomotyw i 268 wagonów i żeby go bezpiecznie zatrzymać, po tym jak po zaciągnięciu hamulców w lokomotywie musiał jeszcze przejść się wzdłuż pociągu, wzdłuż tych 3 kilometrów i zakręcić hamulec. Wysłano na pomoc, nie udało mi się sprawdzić, czy jakimś samochodem, czy helikopterem, jakąś drużynę techniczną, żeby pomogli mu zidentyfikować problem. I oni mieli wylądować tym helikopterem pod konie, czy samochodem, podjechać na tył pociągu i też zakręcać te hamulce. No, około godziny 4:00 maszynista wyszedł z kabiny, zaczął zakręcać hamulce, ale okazało się, że się pomylił i w lokomotywie włączył jedynie hamulec, który hamuje lokomotywę. A obok tego pociągu, na drugim torze, zatrzymał się jeszcze jeden pociąg, który musiał się zatrzymać, ponieważ centrala wydała nakaz zatrzymania pociągu w okolicy po to, żeby nie nastąpił jakiś wypadek, żeby pociąg nie rozjechał maszynisty, który pracuje po pociągu. Temu maszyniście udało się zakręcić hamulce w około 70 wagonach i znalazł przyczynę awarii. Okazało się, że przerwał się przewód między 10 a 11 wagonem. Ta drużyna, która miała mu pomóc, pomyliła się i zamiast zakręcać hamulce w wagonach tego pociągu uszkodzonego, zaczęła zakręcać hamulce w wagonach tego pociągu, który stanął obok. Okazało się, że po około godzinie ten hamulec, który pierwotnie zatrzymał pociąg z powodu tego rozłączenia przewodów, przestał trzymać pociąg, dlatego że po godzinie takie zabezpieczenie się wyłącza. A 73 wagony, hamulce zakręcone w 73 wagonach nie wystarczyły do tego, żeby ten pociąg utrzymać, dlatego że on stał na pochyleniu. Te pociągi jadąc z kopalni do portów pokonują duże przewyższenie, około kilkuset metrów, więc cały czas można powiedzieć, że jadą z górki. I ponieważ maszynista źle przełożył hamulec w lokomotywie, pociąg zaczął się staczać bez lokomotywy w kierunku Headland. No, był to tak zwany typowy przykład uciekającego pociągu. Trochę dziwne, że te hamulce w 70 wagonach nie wytrzymały go, ale pamiętajmy, że każdy wagon to jest około 100 ton, więc pociąg ważył ponad 20 tysięcy ton z tą rudą żelaza. Wartość takiego urobku to jest ponad $1 milion w jednym pociągu. No i pociąg zaczął uciekać w kierunku miasta portowego Port Hedland. Uciekał 50 minut. Przejechał 92 km, średnia prędkość to było 110 km na godzinę. Pociąg uciekał z prędkością nawet dochodzącą do 160 km na godzinę. To wydaje się być kolosalną prędkością, jak na taki wielki pociąg. I zdalnie to była ta firma, która obsługuje te pociągi, jedna z kilku, to jest BHP, taka firma górnicza brytyjsko-angielska. I z centrali w Perth postanowiono ten pociąg wykoleić, bo gdyby go nie wykolejono, no to wpadłby do miasta, do tego miasteczka Port Hedland. Wykolejono go po przejechaniu 92 km zdalnie. Nie udało mi się znaleźć w jaki sposób, czy przewożono zwrotnicę w jakiś dziwny sposób, tak? Pociąg po wykoleju się zniszczył około 1,5 km torów. Możecie znaleźć w internecie zdjęcia z tego wypadku. Jest to po prostu jedno wielkie rumowisko poskręcanej fali i rozsypanej rudy żelaza. Nie wiadomo dokładnie, ile kosztowało BHP, ile kosztował ten wypadek, ale minimum 300 milionów dolarów. Dlatego, że oczywiście pierwsze, zniszczony został pociąg, zniszczona została ruda żelaza w tym pociągu, i długo naprawdę.

0: główny koszt. No i koszt lokomotyw i wagonów na pewno też był niebagatelny. Rzeczywiście tą rudę, no jakoś musiano ją pozbierać, na pewno. Zwolniono tego maszynistę, który źle zaciągnął ten hamulec, ale on oskarżył firmę o to, że niesłusznie go zwolniono, ponieważ to była nie tylko jego wina i nie jest podane, jak ostatecznie jest ta sprawa zakończona, ale jak to jest z angielskiego, udało się osiągnąć jakąś ugodę pomiędzy maszynistą a firmą. No, jest to pewnego rodzaju błąd systemowy, jeżeli błąd jednej osoby, maszynisty, może doprowadzić do strat rzędu kilkuset milionów dolarów. Na pewno, chociaż to chyba była nie tylko jego wina. BHP powiedział, że oczywiście wprowadzi jakieś procedury, które umożliwią, zapobiegną takim wypadkom w przyszłości. No, ale trzeba przyznać, że postanowili wykoleić pociąg i nie dopuścić do tego, nie próbować dalej tego pociągu jakoś zatrzymać, no bo gdyby ten pociąg wpadł do miasteczka, no prawdopodobnie byłyby jakieś straty w ludziach. No taki wypadek był. Na szczęście nikomu się nic nie stało w gruncie rzeczy. Okazało się tylko, że kilkaset milionów dolarów no, wyparowało z kasy BHP. Taki to wypadek u nas. Kiedyś opowiadałem o tym, że dwie duże firmy górnicze z Australii, BHP i Rio Tinto, bardzo modernizują tą linię kolejową. Rio Tinto poszło w kierunku automatycznych pociągów. Twierdzą, że mają największego robota na świecie. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o długość i masę, to te autonomiczne pociągi Rio Tinto są największymi robotami na świecie. BHP tymczasem poszło w kierunku zdalnego sterowania. Używają sieci 4G, do zdalnego, nie, jeszcze nie 5G, a 4G wzdłuż linii kolejowej do tego, żeby tym pociągiem zdalnie sterować. No i zobaczymy, które podejście będzie lepsze. Ciekawe, czy my się kiedyś doczekamy w Polsce zainstalowanych albo autonomicznych pociągów. Jeżeli ktoś z Was był w Kopenhadze, to metro kopenhaskie jest autonomiczne. Można sobie usiąść tak jak, no nie ma tam maszynisty, więc można sobie usiąść tak jak maszynista i patrzeć się przez przednią szybę. Metro kopenhaskie jeszcze jest dosyć, no nieduże, jest niedawno wybudowane, ale jest cały czas rozbudowywane i rzeczywiście jest zupełnie autonomiczne.
1: Tak, jak byłem, to linie tam są 4 metra i linia D tak marzy, całkowicie zautomatyzowana, nie ma kierowcy, można sobie siąść z samego przodu i się patrzeć.
0: A w jakim mieście to było? W jakim mieście?
1: W Lyonie, w Francji.
0: Ach, w Lyonie. Ty pamiętasz, jesteś chyba związany z Francją, bo ty często opowiadasz o Francji, że we Francji to tak, albo jakoś inaczej. I chyba trochę mówisz po francusku, bo ja w ogóle francuskiego nie znam.
1: Oui, mais j'ai oublié beaucoup. Tak, no dużo zapomniałem z francuskiego, ale byłem parę razy, z czego najdłużej to przez semestr na studiach, na stypendium właśnie w Lyonie na ENS-ie, a w międzyczasie znalazłem tutaj kod, który zresztą był dostępny, tak po prostu można było wejść na adres pliku z skryptem niezminimizowany, kod no, skryptów na stronach PKP z tym rezerwacji biletów. No i widzimy tu takie nazwy. Ja nie będę opowiadał może o tym, jakie tutaj są kwiatki w samym tym kodzie, tak od strony czysto programistycznej, chociaż też są i on jest pisany bardzo osobliwie i rozlegle i no, nie świadczy to wysoko o fachu zatrudnionych tam ludzi, więc przypuszczam, że również gdy chodzi o te zabezpieczenie przed katastrofami, to też no, podobnej jest to jakości. Natomiast widać, powiem nazwy zmiennych, bo to będzie coś zrozumiałe dla wszystkich, a też wystarczająco zabawne i obrazowe. Jest Bill, podkreśnik Dod, podkreśnik Psy, podkreśnik Ar. Albo czy wybrano wspólne usytuowanie na jednym losku dziecko opiekun? Show okienko modalne. Odblokuj, zablokuj wiele znizek dla WLPT. Czy nie wybrano całego przedziału dla psa? No, więc takie funkcje się wam ładują, jak wchodzicie. Chyba już teraz nie, ale przez długi czas tak.
0: Ja myślę,
1: jak wchodzicie na rezerwację.
0: Ja myślę, że problemem polskich kolei jest głównie to, że przez długi czas była to po prostu kolej, jeszcze jedna spółka Skarbu Państwa, w której politycy umieszczali swoich jakichś tam totumfackich albo swoich działaczy i niestety wyglądała tak, jak wyglądała. Nawiasem mówiąc,

0: Tuza reklamuje wydawnictwo, którego dziwię się, że reklamuje, ale wydawnictwo krytyki politycznej wydało książkę pana, który się nazywa bodajże Tramer, o tym, jak niszczono polską kolej. I ta książka, muszę przyznać, jest napisana dosyć uczciwie. Takie zjawisko wygaszania popytu, które by było na kolei, które polegało na tym, że no, w latach 80. ci, którzy rządzili PRL-em, między innymi generał Jaruzelski, stwierdzili, że kolej pochłania jednak zbyt dużo cennych dewiz i zasobów państwa, więc warto sporo połączeń zlikwidować. A żeby w jakiś sposób to uzasadnić, że połączenia są likwidowane, zastosowano taki trik z wygaszaniem popytu. Polegało to na tym, że pociągi przesuwano na kompletnie idiotyczne godziny, którymi nikt nie chciał jeździć. Na przykład ludzie dojeżdżający na 8 rano do szkoły mieli pociąg o godzinie, powiedzmy, odjeżdżający o 7, a przybywający gdzieś o 7:30. Nagle taki pociąg przesuwano na 5 rano albo na 10 rano i nie dało się tym nigdzie dojechać. I przestali ludzie takim pociągiem jeździć. Po czym władza mogła powiedzieć: no, nikt tym pociągiem nie jeździ, likwidujemy to połączenie. I to zjawisko wygaszania popytu, no tak to jest w firmach, które nie kierują się ekonomicznym rachunkiem. To zjawisko było powszechne na PKP już od połowy lat 80. Ja sam, linia kolejowa, którą korzystałem jako dziecko, moi rodzice korzystali, linia kolejowa numer 421, która już praktycznie zupełnie jest zlikwidowana, jest przykładem typowo, czyli jej historia jest przykładem typowo biurokratycznego nonsensu, dlatego że PKP zostało zobligowane do płacenia podatku od gruntu za każdą linię kolejową, po której nie jeździł pociąg. To znaczy, jeżeli po jakiejś linii kolejowej nie jeździły pociągi, to taka linia kolejowa stała się po prostu nieruchomością i PKP musiało płacić podatek gruntowy od tego. I ponieważ po tej linii kolejowej długo nie jeździły pociągi, to PKP miało zaległości wobec gmin, na których leżała ta linia kolejowa, w podatku. I powiedziało: no dobrze, PKP powiedział: dobrze, to oddamy wam tą linię kolejową drugiej gminy, organizujcie tam sobie samorządowy transport, który ma chyba więcej sensu. Jeżeli to samorządy organizują na ogół, to wychodzi całkiem nieźle, ale umórzcie nam ten dług podatku. No i gmina Połczyn-Zdrój, przy której ja się wywodzę, powiedziała, że nie, my nie umorzymy wam podatku, co spowodowało, że PKP zwinęło linię kolejową, nie oddało jej gminom, a pieniędzy z podatku też nikt nie zobaczył, bo w pewnym momencie uległo to przedawnieniu. A nawet gdyby ten podatek został wpłacony, to koszt takiej linii kolejowej budowy jest wielokrotnie większy niż ten podatek, wobec czego no, było to nonsensowne, żeby tą linię po prostu zlikwidować. Została ona fizycznie
1: Nie, nie,
0: zlikwidowana.
1: nie. To było sensowne, tylko gdyby ktoś tego dopilnował, bo są sposoby na to, żeby zapobiec przedawnieniu długu, wysyła się wezwanie do mediacji, tak więc, no wiesz, tylko to trzeba umieć, a przypuszczam, że już gminni urzędnicy niekoniecznie umieli.
0: No tak, ale nawet gdyby taki dług w całości odzyskać za podatek od gruntu, to jest rzędu kilkuset tysięcy złotych, może miliona złotych, a wybudowanie linii kolejowej od nowa to są już dziesiątki milionów złotych.
1: Ale pytanie, czy widzieli sens w tym, żeby tam linię kolejową akurat robić i czy sama działka bez linii była tyle warta?
0: Z tego co wiem, tak. Był sens, jak najbardziej, żeby tą
1: Tak
0: linię
1: była,
0: też.
1: to mogli, nawet niezależnie od tego, czy tory i czy to, co by tam chcieli robić, no to mogli przejąć sam grunt. Jeżeli grunt był więcej wart, to wtedy rzeczywiście bez sensu.
0: No zgadza się, i to jest po prostu bez sensu. A poza tym taką linię kolejową można wyremontować i puścić po niej jakiś sznobus. Takie rozwiązania są w Polsce i czasami samorządy przejmują jakieś stare linie kolejowe i udaje się tam uruchomić pociągi. No ale cóż, potrzeba
1: Tak,
0: do
1: no,
0: tego mądrych urzędników.
1: tak już mielibyśmy się zgodzić, to tak na koniec. Jak już miałbym się ze zwolennikami no, nieprywatnych rozwiązań jakoś przekonać ich choćby do jakiegoś jednego kroku w stronę sensownych rozwiązań, no to jakby się nie dało do prywatyzacji jak największej części i lasów, jak w Szwecji chociażby, gdzie lasy prawie wszystkie są prywatne i można do nich wchodzić, nie tak jak PiS straszy, że płoty będą. Natomiast to jeżeli już nie to, to niech chociaż przekażą wszystkie te tory i połączenia i tak samo jak szpitale i tak dalej samorządom. Niech jak najmniejsza będzie jak już nie jednostkowa własność, to niech jak najmniejsza grupa będzie ludzi, którzy mają w tym interes i mogą się dogadać, a nie jacyś politycy, którzy właśnie mogą tutaj, są na tyle oddaleni od tych faktycznych interesariuszy, użytkowników przede wszystkim, że mogą sobie to traktować jako swój folwark czy synekury. Również jeszcze jeden sposób prywatyzacji chciałbym zasugerować, taki, który też myślę, że część ludzi o bardziej po lewej stronie poglądach mogłaby nawet poprzeć, to jest uwłaszczenie pracownicze, czyli po prostu przekazujemy pracownikom udziały.
0: Myślę, że to by zadziałało w przypadku polskiej kolei, że konduktor z maszynistą byliby właścicielami pociągów i torów. Ja jestem lekko sceptyczny.
1: Nie by zaczęli, jakby wyłonili dobrego zarządcę, czy zatrudnili z zewnątrz, to tak, no pierwsze, co powinni zrobić wtedy, to wykopać tych wszystkich totumfackich, jak to powiedziałeś, z badania politycznego.
0: No tak, na pewno od tego.
1: A sami pewnie by nie zarządzali, bo by wiedzieli, że się do tego nie potrafią. No może jeszcze stolerowałbym jeszcze zafundowanie im z państwowego szkolenia. Chociaż przypuszczam, że prywatne think tanki i różne i prywatne inicjatywy by tutaj chętnie wkroczyły i zaoferowały nawet przeszkolenie z jakichś podstaw ekonomii tych ludzi przed taką prywatyzacją, czy w trakcie jej nieodpłatnie w ramach po prostu swojej działalności.
0: No być może, rzeczywiście mogłoby tak być. Ale żeby nie było, że politycy tylko w Polsce są, powiedzmy, przeciętni. Tu w Australii o pociągu szybkim, który miałby połączyć Canberra z Sydney, mówi się od lat bodajże 70., czyli od 50 już lat. Canberra jest 300 km od Sydney. Jest pociąg, który jeździ między tymi miastami, ale jedzie on około 4 godzin, więc bardzo wolno. I plany były takie, że gdyby wybudować pociąg, który będzie jechał, powiedzmy, godzinę czy półtorej godziny, coś w stylu francuskiego TGV albo japońskiego Shinkansena, to wówczas Canberra stałaby się dzielnicą Sydney, taką sypialnią, co spowodowałoby, że więcej ludzi by się tu przeprowadziło. Byłby jakiś taki boost ekonomiczny. I o tym pociągu mówi się, tak mówię, od 50 lat. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Wylano już tony atramentu na opisywanie różnych projektów. Przegadano już dziesiątki godzin na ten temat. I politycy wciąż...
1: Nie powołano komisji... A nie powołano komitetu, którego członkom wypłacane są wysokie pensje do spraw budowy tego połączenia, który istnieje kilkadziesiąt lat i nic się nie dzieje?
0: Myślę, że pijesz tutaj do budowy polskiej elektrowni atomowej. Nie, z tego co wiem, tego jeszcze nie powołano. Na czacie pojawił się tak, Anna Pejko. I pyta się, czy infrastruktura kolejowa nie ma strategicznego znaczenia. No, na pewno ma, ale czy w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych polskiej sytuacji strategicznej ma jeszcze jakieś znaczenie? No, dawniej do przerzucania wielu set czy wielu tysięcy czołgów na pewno miała większe znaczenie. Dzisiaj w dobie... Tak, baj.
1: No jak mówiłem na początku audycji, tak myślano, takie było myślenie wojskowości do czasu, aż różni właśnie partyzanci i inni od Piłsudskiego po tych tam znajomych Wojtyły, przynajmniej tych filmowych, wysadzali tory i wtedy nie szło już przejechać. To jest coś, co bardzo łatwo unieruchomić, bo punktowo wystarczy, nie tak jak w sieci drogowej, tylko wystarczy punktowo tory gdzieś wyeliminować i już nie przejedziesz. Więc od II wojny światowej, po II wojnie światowej już postrzegów pancernych raczej się nie tworzy. Raczej są to takie, no tak jak wielkich dyktatorów, czy tych, no wiadomo, prezydent amerykański lata tym Air Force One, i wielu lata też rekinów biznesu swoimi prywatnymi odlotowcami, no ale niektórzy mają sentyment do pociągów i to jest raczej już sentyment, a nie coś jakiegoś bardzo wojskowo istotnego.
0: No właśnie, w dobie dronów chyba pociągi jako część wojskowości coraz bardziej zamiera, chociaż w przypadku Polski, która jest typowym państwem lądowym, no pociągi mogą mieć jeszcze jakieś znaczenie. Potęga Prus, potęga ekonomiczna i potęga militarna zaczęła się pojawiać właśnie wtedy, kiedy rozwinęły się pociągi, kiedy rozwinęły się koleje w Prusiech, jak to mówiono w Polsce.
1: Jest... Za pokoju, a nie za wojnę. a nie za wojny na tym
0: Tak,
1: terytorium.
0: zgadza się. Zgadza się, ale Prusacy mieli taki pomysł, no trochę wymiennie mówię Prusacy i Niemcy, bo to było mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Niemcy się jednoczyły, więc będę tego używał wymiennie. W każdym razie Niemcy mieli taki pomysł na to, jak wygrać wojnę. Wiedzieli, że największym wrogiem Niemiec będzie z zachodu Francja, a od wschodu Rosja, ponieważ Rosja mobilizuje się wolniej, bo jest wielka i ma gorsze koleje. To mieli taki pomysł planu Schlieffena, czyli do tego, żeby uderzyć najpierw na Francję, i ponieważ Niemcy były silniejsze od Francji, zadać im cios, którego się już nie podniosą, a następnie koleją przerzucić się na wschodni front i zacząć walczyć z Rosją. Jest świetny wykład pana posła Brauna na temat objawień maryjnych, które były bodajże w Giedrzwałdzie na Mazurach. Objawienia maryjne, a sytuacja geopolityczna. Muszę przyznać, naprawdę ten wykład, no nie wiem, czy jest prawdziwy, ale działa na wyobraźnię. Bardzo. Jan Matejko na czacie mówi, że do
1: O,
0: tej pory w
1: tak.
0: Niemczech.
1: Niektórzy takie gawędy lubią, natomiast ja też te rosyjskie łatwiej jest chyba wykoleić, bo mają węższy rozstaw. Te radzieckie
0: Szerszy.
1: wagony w tym pociągu, co mówiłem, to pewnie też miały taki zmienny, że można by było przesunąć te koła na szerszy albo węższy.
0: Szerszy. Te pociągi na wschodzie mają szerszy rozstaw. Tak, one miały zmienny rozkład, były na różnych tak zwanych wózkach, dlatego łatwo mogły jeździć również po Europie. Jan Matejko na czacie mówi, że do tej pory w Niemczech minimum 1 000 000 litrów paliw jest w ciągu ruchu kolejowym. Nigdy o tym nie słyszałem. Ja nie zadzwoń na czat Nocnego Radia. Łukasz Szakuł na czacie mówi, błagam tylko nie objawienia maryjne. No nie, dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Będziemy już kończyć, chyba że ktoś zadzwoni do Nocnego Radia tutaj do nas.
1: Albo
0: Bajt.
1: do i
0: Albo. Tak właśnie. Bajt, jak myślisz, jak to będzie w przyszłości? Jak to będzie z naszą koleją? Jak będziemy przesłuchiwać ten podcast za 20 lat, to będziemy się z niego śmiać? Czy też może myślimy, że och, wtedy był jeszcze czas, żeby polską kolej uratować? Jak widzisz przyszłość kolei w Polsce, a może i na świecie, kto wie?
1: Tak, no to zależy w jakiej perspektywie, bo wiesz, nawet w niektórych zastosowaniach, na przykład tam, gdzie sobie jeździ jakiś właśnie, tak jak mówisz, gminny szynobus, to może mieć sens. Gdzieniegdzie miłośnicy też na przykład utrzymują jakąś kolejkę sobie, nawet wąskotorową. Te przemysłowe zastosowania w Australii całkowicie zautomatyzowane, no to myślę, że jeszcze pojeżdżą, że to takich ciężkich rud żelaza, czy zwłaszcza przewóz towarów, że myślę, że to towarowe przewóz towarów, podobnie jak w Stanach, będzie się trzymał nawet gdy pasażerski, gdy nastanie nowa wiosna w lotnictwie i przewóz pasażerów no, przejdzie na. W Polsce też już to mieliśmy. W Polsce za kilkadziesiąt złotych można było polecieć właściwie między dowolnymi miastami, między którymi, gdzie są międzynarodowe lotniska. Można było polecieć do czasu, aż no, lot nie wylobował tego, żeby już nie można było. I gdyby no, jakaś ekipa, powiedzmy, bardziej liberalna niż te partie, tam niby liberalna Platforma i prosty narodowo-socjalistyczny PiS przejmie władzę, to możliwe, że będziemy mieli znowuż taką wiosnę, która sprawi, że ludzie się przesiądą z pociągów na tańsze, szybsze, wygodniejsze połączenia lotnicze między miastami. A nawet jeżeli będą się udawać gdzieś nie do miasta, no to tam ich przewiezie szybko jakiś Uber lokalnie czy coś takiego. Więc też swoją drogą tak od 50 do 80%, 70% ceny biletu autobusowego czy tramwajowego w Warszawie, jak robiono badania, wychodziło, że są dotowane, że tak naprawdę taki przejazd kosztuje 2-3 razy tyle, ile Ile płacimy za bilet? Z kolei taksówka kosztuje drogo, no teraz staniały, bo konkurencja jest od Ubera i tak dalej, ale gdyby nie korporacje taksówkowe, gdyby nie właśnie prawa lokalne, które no, po reformie Gowina teraz są lokalne i gminy mogą to odwołać, ale chyba żadna nie odwołała, przynajmniej nie znam takiej, licencjonowania taksówek, czyli że każdy może, każda wydaje nadal licencję, ale już coraz częściej jest to tylko formalność i prawie każdy ją może dostać. Niemniej jednak po to, żeby strajków nie było, to tam zostawiamy licencję, ale tak naprawdę każdy dostaje w wielu miastach, tak jest między innymi w Bielsku Białej. No ale jeszcze nie wyrównało się, dalej Budapeszt czy amerykańskie miasta zakazują Uberów, liftów i tak dalej, no takich bardziej modeli właśnie nowocześniejszych ekonomicznie, że tak się wyrażę. Natomiast ten problem ostatniej mili też jest do rozwiązania. Również upowszechnia się transport indywidualny środkami transportu nieposiadanymi przez jednostkę, typu wszelkie rowery miejskie, elektryczne rowery, skutery, niekoniecznie miejskie, również prywatne firmy też wchodzą. Myślę, że jak naprawdę wejdą porządnie tutaj z konkurencją, to ceny znacznie tego spadną. Wypożyczalnie samochodów również. Myślę, że to jest bardziej przyszłość. Być może nawet też i drony na tyle mocne, żeby przewoziły człowieka. Więc tutaj, gdy chodzi o bardziej takie futurystyczne zastosowania, natomiast gdy chodzi o jeszcze bardziej futurystyczne, to ja myślę, że kolej ma rację bytu na cylindrze O'Neilla, czy na innym takim, czy w innym takim okrągłym, bo obracającym się, żeby była sztuczna grawitacja, znaczy siła odśrodkowa w roli grawitacji, mieście kosmicznym, jakimś orbitalnym, czy gdzieś tam między asteroidami dla górników. No i to przeważnie się przedstawia tak w różnych wizjach, że środkiem biegną szyny i tam jeździ cały czas sobie jakiś taki tramwaj czy pociąg. Tak, i staje co chwilę i się można przenieść w inne miejsce tego cylindra, czy torusa, czy cokolwiek to jest.
0: Myślę, że trafiłeś tu w dziesiątkę. Ja też uważam, że taka kolej, która będzie kiedyś na stacjach kosmicznych. Nawiasem mówiąc, my często mówimy o tym, że stacje, że jest ten problem odległości w kosmosie, że tak daleko jest do najbliższej gwiazdy, do najbliższych planet, do których można zamieszkać. Myślę, że przyszłością naszego mieszkania w kosmosie są właśnie te sztuczne stacje kosmiczne i tam kolej będzie bardzo powszechnie wykorzystywana. Ale obawiam się, że na świecie do transportu pasażerskiego, jeżeli nie pójdziemy w kierunku właśnie takiej kolei Hyperloop, to będzie to raczej przycichać. No chyba, że Europa rzeczywiście, Unia Europejska wprowadzi ograniczenia w lataniu, ale wydaje mi się, że to się szybko nie wydarzy. Ja zrobiłem jakieś doświadczenie. Przejechałem pociągiem ze Szczecina do Alborga w Danii. Musiałem się przesiadać bodajże 6 razy. Była to absolutna mordęga, a nie podróż. No, było to bardzo trudne, a samolotem, chociaż też z przesiadkami, można dolecieć o wiele, wiele wygodniej. Zdarzają się dobre połączenia kolejowe w Polsce czy w Europie. Swojego czasu do Frankfurtu nad Menem można było bardzo wygodnie i tanio dojechać, na przykład z Poznania. Jeździłem tym pociągiem kilka razy, ale obawiam się, że kolej niestety w Polsce będzie i na świecie do transportu pasażerów będzie raczej zanikać. Ale jak mówiłeś, do transportu towarów kolej jest bezkonkurencyjna na lądzie i myślę, że to się raczej będzie rozwijać i kto wie, może tu jest czas na jakąś prywatyzację tego. No cóż, odsłuchamy tej audycji za 30 lat, jak będziemy starzy, ale wciąż piękni i wtedy zobaczymy, czy mieliśmy rację, czy też nie. Bajt.
1: Zakończymy to jeszcze wypada podziękować sponsorowi Ewak tym razem. Pisze, super audycja, jak to mówią w kontestacji, dobra, bo za darmo. No taki jest właśnie model biznesowy, że słuchać możecie bezpłatnie, a zachęcić do tego, żeby było częściej, lepiej, jeszcze nadprogramowo czasem coś, no to możecie właśnie wpłacając, aczkolwiek wpłacił 5 zł, czyli mniej od tego hojnego lewaka, więc zachęcamy do przebijania. Można nie jedno słowo, możecie się zmówić kilka osób, na przykład prawy lewak z kimś, że łącznie przebijecie hojnego lewaka i jego sprzymierzeńców ze strony nocnego radia.
0: Zdecydowanie nocne radio lewicowe, chociaż to raczej chyba taki dowcip, i kontestacja prawicowa, chociaż tu też pewnie dużo ludzi by się pokłóciło. Następna audycja z prawej strony mapy za 2 tygodnie. Zastanawiam się, co zrobić. Czy zrobić audycję o sztucznej inteligencji, czy o Nowej Zelandii. To była audycja techniczna o pociągach, taka trochę bardziej retro. Może zrobimy audycję o Nowej Zelandii. To jeszcze muszę się zastanowić. A może audycję o AI. To był Krzysztof Maczyński z Bielska-Białej, czyli Byteater z tamtej strony. I...
1: A ta po tamtej Jacek z Danii, Wel, Jacek z Australii, który naprawdę ma na nazwisko Kierzchlewski i nie kryje się z tym. No i audycja się nazywa Z prawej strony mapy, no i ją sobie tak od początku prowadzimy, aczkolwiek jest bardziej jego niż moja, to znaczy ja w pewnym momencie mogę zniknąć, może mnie czasem nie być, ale póki co mam obecność 100%.
0: Ale póki co Byte jest...
1: No i to dlatego nie jest. W kontestacji w Nocnym Radiu jest 2 tygodnie na żywo, czyli w soboty o 21:00. Zachęćcie jakichś ludzi, znajomych swoich, czy nieznajomych, przyjaciół, nieprzyjaciół, których też trzeba miłować, do tego, żeby posłuchali, jeżeli sądzicie, że ich to zainteresuje, a takich bardziej hard userów do tego, żeby także sponsorowali, no bo to jest, nie dotuje nas żadne ani państwo, ani wielkie złe korpo, ani rząd światowy ukryty NWO.
0: A już jutro w Nocnym Radiu o 21:00. Spoiler. Krajus poprowadzi spoilera. Później w poniedziałek Nocny Marek i w środę i w kontestacji w danie główne w poniedziałek. Dzieje się w polskim podcastingu, to dobrze. Pozdrawiamy Was, trzymajcie się. Do następnego razu.
1: Z Bogiem.
2: Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, że idziesz sobie ulicą i napotykasz na przykład czegoś, co w rachunku prawdopodobieństwa nazywa się martyngał. Mianowicie otrzymujesz ofertę gry w pewną grę, w której masz prawdopodobieństwo 50%, czyli 1/2 wygranej i 1/2 także przegranej. Może to być na przykład rzut sprawiedliwą monetą i możesz obstawiać, czy wypadnie orzeł, czy wypadnie reszka. Dowolną kwotę możesz postawić. Jeżeli wygrasz, czyli wypadnie to, co typowałeś, to wygrywasz 100%, czyli drugie tyle. Otrzymujesz dwukrotność kwoty, którą obstawiłeś. W przeciwnym przypadku tracisz. Kwota, którą postawiłeś, przepada. Możesz w tą grę grać dowolnie wiele razy pod rząd. Krzysiek Maczyński, Well by Dieter się nazywam i witam Cię w audycji Epicentrum, w tym odcinku takim typowo podcastowym, nagrywanym nie na żywo i krótkim, w którym takie oto matematyczne rozważanie z zastosowaniem do ekonomii, do gry na giełdzie, do konkurencji właśnie Wam tutaj o tym chcę opowiedzieć. Tak więc można by sobie wyobrazić następującą strategię. Obstawiasz złotówkę na początek. Stawiasz złotówkę, obojętne czy na orła i na reszkę, w końcu i tak prawdopodobieństwo jest takie samo. Ludzie, którzy mówią, że mają jakieś systemy obstawiania w totolotka, że jakieś tam liczby wypadają, jakieś tam inne wypadają kiedy indziej, no to jeżeli to jest naprawdę losowe, no to obojętne jakim algorytmem, czy zupełnie też losowo obstawimy, nie zwiększa to ani nie zmniejsza naszej szansy na wygraną. Aczkolwiek na marginesie wspomnę, że w totolotku no niekoniecznie warto obstawiać liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 czy coś podobnie absurdalnego, żeby wypadło. Nie dlatego, że to ma jakieś mniejsze prawdopodobieństwo wypadnięcia niż 2, 5, 18, 20, 29, 33 i 44, tylko ten pierwszy wynik w przeciwieństwie do tego drugiego wzbudziłby zbyt wielkie podejrzenia, że coś tu było ustawione, no i mogłoby to zostać po prostu anulowane i powtórzone losowanie. Nawet jeżeli przepisy mówią, że tak nie będzie, to no to są ludzie, mogliby po prostu kierując się emocjami stwierdzić, to jest niemożliwe, to jest nieprawdopodobne, jak tak mogło się stać, to przecież jest mniej prawdopodobne niż dowolny inny, taki wyglądający na naprawdę losowy wynik. No, może i by mieli rację, no bo Ktoś mógłby taki trolling tutaj zrobić, zhakować maszynę losującą, żeby tak wypadło. Ale wracając do naszego Martingału.

to obstawiasz złotówkę i albo przegrywasz, jesteś w lecie o złotówkę, albo wygrywasz 2 złote, jesteś do przodu o złotówkę. No to jeżeli jesteś o przodu do złotówkę, to załóżmy, że kończysz. Wygrałeś złotówkę, jesteś zadowolony. A jeżeli przegrałeś złotówkę, a to mówisz, gram jeszcze raz, stawiam 2 złote. No i znowuż możesz albo wygrać, no i wtedy wygrałeś 2 złote, poprzednio przegrałeś, założyliśmy, że to jest po przegranej. Przegrałeś złotówkę, wygrałeś 2 złote, więc jesteś w sumie o złotówkę do przodu. No to dziękuję, kończymy. Jeżeli natomiast przegrałeś także, to przegrałeś w sumie już 1 złoty, 2 złote, czyli w sumie 3, stawiasz 4 złote. I albo wygrywasz z podobieństwem 1-2 i jesteś o złotówkę do przodu, bo 3 złote do tyłu, 4 do przodu, więc w sumie złotówkę wygrałeś na tym całym procesie stochastycznym. Natomiast możesz też przegrać. No i wtedy mówisz, a chcę się odegrać, stawiam 8 złotych. Jak wygrasz? No to wcześniej 3 razy grając przegrałeś kolejno 1, 2 i 4, czyli w sumie 7 złotych. Teraz wygrałeś 8, więc jesteś złotówkę do przodu. No to możesz ją schować do kieszeni i ciesząc się z mądrej strategii zrealizowanej pomyślnie odejść z zyskiem. No ale też mogłeś przegrać. No i zapewne się domyślasz, co dalej. Stawiasz 2 razy więcej. Dopóki przegrywasz, to grasz dalej i stawiasz 2 razy więcej. No i kiedy w końcu wygrasz, to jesteś do przodu o złotówkę. Możesz wygrać od razu, kiedy postawiasz 1 złoty za pierwszym razem, jesteś o złotówkę od razu do przodu. A możesz za 16 razem na przykład. No i wtedy za ostatnim razem postawiłeś 16 536 złotych. A w sumie 16 535 złotych przegrałeś poprzednio w poprzednich 15 w sumie. No i jeżeli wygrasz, to jesteś o złotówkę do przodu. No i czy to się opłaca? To jest pytanie. Zagralibyście? A jeszcze jedno. Po wygraniu złotówki. Kto powiedział, że musicie iść? Możesz przecież zacząć od początku. A, to skoro to jest taki genialny sposób na wygranie złotówki, pomimo że szanse były 50-50, no to może warto zagrać jeszcze raz i jeszcze raz i za każdym razem tak wygrywać złotówkę. No i to się może ci udać ileś razy. Aż w końcu będziesz miał taką serię pecha, że nie będzie cię stać na kolejne obstawienie. Że to obstawianie za każdym razem 2 razy więcej spowoduje, że kolejne 2 razy więcej to już będzie więcej niż twój kapitał. Więcej niż masz pieniędzy. Nastąpi coś, co się nazywa ruina gracza. Bo nasz martyngał jest przykładem rozważanego w rachunku prawdopodobieństwa też ogólniejszego zagadnienia, problemu ruiny gracza, w którym grają 2 gracze właśnie w taką grę losową, powtarzalną i jeden ma jakiś początkowy kapitał, a drugi ma jakiś być może inny. I w przypadku, od którego zaczęliśmy, gramy właśnie w coś takiego, tylko że nasz przeciwnik, ten, który wypłaca, zakładamy, że on zawsze będzie wypłacalny, zawsze nam tą złotówkę co najwyżej, ale przy każdej kolejnej grze też, jeżeli wygramy w końcu, zanim zdążymy sami zbankrutować, wypłaci. Czyli on ma nieskończony kapitał. Jeżeli by miał skończony, no to moglibyśmy go doprowadzić do ruiny. Ale tak naprawdę zanim zostaniemy milionerami, to o ile sami nie mamy milionów kapitału, to tak po złotówce wygrywając, dopóki nie wygramy miliona, to jest raczej prawdopodobne bardziej, że sami zbankrutujemy, o ile mamy mniej niż milion kapitału. Więc nie ma tutaj jednak takiego złotego sposobu na wygrywanie tych złotówek bez końca. A jeżeli natomiast mamy my nieskończony kapitał, no to co nas interesuje złotówka, to jest mniejsza od dowolnie małej, niezerowej części naszego kapitału, więc nie warto w ogóle nawet poświęcać czasu na taką grę. Jakie z tego, moi drodzy, wnioski? No, wnioski z analizy matematycznej tego, który tutaj nie będę oczywiście z wzorów cytował, szczegółowo przytaczał, ale są takie, że jeżeli grają 2 gracze, nawet niekoniecznie jeden z nieskończonym kapitałem, ale z kapitałami różnymi i grają o stawki z prawdopodobieństwem 50%, że jeden bądź drugi ją wygra,
od drugiego, oczywiście na koszt drugiego, czyli jednemu się zmniejsza, drugiemu tyle samo zwiększy. I te stawki tworzą szereg, czyli sumują się do nieskończoności, bądź przynajmniej do liczby większej niż kapitał, którym dysponuje uboższy z tych graczy. Mogą obaj wtedy, ale jeżeli więcej niż uboższy, a mniej niż ten bogatszy, no to wtedy ten bogatszy na pewno nie przegra, nawet jakby przegrał wszystko, wszystkie losowania po kolei. Natomiast jeżeli jest możliwość przegranej ze strony co najmniej jednego gracza, to dużo gorzej ma ten gracz, który ma mniejszy kapitał początkowy. Dużo większe szanse ma na zbankrutowanie. Dużo bardziej prawdopodobna jest ruina tego gracza. I to powinni wziąć udział inwestorzy giełdowi, zwłaszcza uśredniający ceny akcji do kupujący spadające, bo one mogą spadać dalej do śmieciowych wartości, nawet i do zera. I oni grają właśnie w bardzo podobną tutaj grę. Z kim? Z rynkiem, ze wszystkimi innymi inwestującymi w dane aktywo, a którzy w sumie prawdopodobnie mają większy kapitał niż on sam, więc prawdopodobieństwo ruiny gracza no, jest wysokie w przypadku niego, no bo po prostu nie dysponuje takim kapitałem, ani nawet drobną cząstką tego, co cała reszta rynku. Również, co by było, gdyby, rozważmy, gdyby prawdopodobieństwo wygranej nie było takie samo, 50% w pojedynczym ruchu, w pojedynczym losowaniu, gdyby ta moneta była trochę niewyważona, czy gdyby to była jakaś sytuacja na rynku, niekoniecznie w loterii, to może być przypadek konkurencji między dwiema firmami, idą na konfrontację, na serię konfrontacji. I wtedy, no jeżeli to prawdopodobieństwo jest choć trochę większe niż 50% wygranej, to powtarzanie takiego czegoś wielokrotnie prawie na pewno da nam wygraną. Prawie na pewno, nawet jeżeli początkowo byśmy przegrywali, to w końcu wygramy tyle, że będziemy mieć przewagę i już nigdy jej nie stracimy. To jest z prawdopodobieństwem 1 taki wynik przy nieskończonym powtarzaniu takiej gry. No i tutaj podobnie załóżmy, że to jest szereg taki, że ruina gracza jest możliwa, przynajmniej tego obuższego, jeśli nie obu. I w tym przypadku, jeżeli gra jest długa, jeżeli liczba rund jest duża, no to niewielka przewaga w każdym rzucie, jeżeli jest taka sama ona, albo po prostu w każdym, jeżeli jest nawet nie taka sama, ale większa po prostu od jednej drugiej, to przy długiej grze no, możemy sobie na to pozwolić. I dlatego, jeżeli jesteśmy małą firmą i wyzywamy na pojedynki firmy większe, rzucamy wyzwanie liderom rynku, no to powinniśmy to robić w taki sposób. Z drugiej strony, jeżeli gra jest krótka, liczba rund spodziewana jest niewielka, no może być tak, że od razu pierwsza runda jest o stawkę większą niż obie strony posiadają, no to wtedy to się sprowadza do po prostu tej jednej rundy. Po jednej rundzie będzie któraś strona zrujnowana. Ale jeżeli tak nie jest, no to a jednocześnie liczba rund jest niewielka i ten efekt, że to prawdopodobieństwo nam tutaj różne od 50% przeważa szale, no to mamy znowuż przypadek, że bardzo duże znaczenie ma choćby nawet niewielka przewaga kapitału początkowego. Znaczy niewielka, ale istotna w porównaniu z kwotami, jakie jednorazowo gramy. No i wtedy, w takiej sytuacji, to znaczy, że firma duża, która dysponuje dużym kapitałem, będzie chciała raczej unikać takich konfrontacji, takiego skubania po malutku i takiego długiego budowania nowej równowagi na rynku z nowymi konkurentami. Nie, raczej jak się pojawi konkurent, to będzie go chciała szybko wykończyć, nawet idąc na takie konfrontacje, które ma większe prawdopodobieństwo przegrać. Ale takie, że gra z takimi konfrontacjami nie potrwa długo, nie będzie miała prawdopodobnie wielu rund, bo wtedy ty jako mały konkurent, dopiero raczkujący, nawet widząc, dobra, mam szansę 55%, 60%, 70%, żeby wygrać, ale jednak ta szansa na przegraną no, mnie przeraża, bo stracę dużo. Tamten straci nie tak wiele w porównaniu ze wszystkim, co ma, bo jest bogaty, ma zakumulowany duży kapitał, a ja
na bieżąco po prostu opłacam koszta, na bieżąco nadwyżki inwestuję w rozwój. No, mi czyni to dużo większą różnicę tyle stracić, nawet jeżeli prawdopodobieństwo jest kilka razy mniejsze, że tyle stracę, bo w tej konfrontacji jest wysokie prawdopodobieństwo wygranej. Więc może na to nie pójdę, odpuszczę tą konfrontację i stracę jakiś segment rynku na rzecz tamtego konkurenta, czy jakiś nowy, sąsiedni do dotychczasowego segmentu rynku, na który być może chciałem wejść, to nie wejdę, bo już tamtemu go oddam. Nie chcę z nim wchodzić w taką konfrontację. Nie chcę ponosić nakładów na to, czyli obstawienia, kosztów obstawienia w ogóle w tej loterii. Tak, czy się uda, czy się nie uda. No i jeżeli właśnie oczywiście taka gra będzie krótka, czyli no już jedna przegrana taka może być dla nas dotkliwa, dużo bardziej niż dla dużej firmy z dużym kapitałem, a jeżeli by było kilka takich konfrontacji, a duża firma będzie dążyć do serii takich konfrontacji, tak ustawionych, żeby dwie czy trzy przegrane z naszej strony więcej niż z ich strony, jeżeli będą miały miejsce, to nas to już zrujnuje. Tak więc poznawajcie matematykę, myślcie i nie dajcie się zrujnować. Tego wam życzę ja, ByteEater, prowadzący audycję Epicentrum, i zapraszam na kolejne odcinki tej, a także innej moich audycji. Zapoznajcie się z tym, jakie prowadzę inne. A to było nagrywane 26 marca roku pańskiego 2018. Do usłyszenia.

Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania w pas, pozdrawia was. No i niestety zła wiadomość, Byte Eater nam zachorzał. On jakiś w ogóle ostatnio chorowity jest strasznie. I za mało tej witaminy D3 spożywa. Gdyby słuchał teorii chaosu, to albo na przykład Jerzego Zięby, to by wiedział, że to trzeba się tą witaminą suplementować i wtedy człowiek nie choruje. Albo trzeba dużo wódki pić, na przykład. No właśnie, ja się schlałem wczoraj, a on jest chory. Dziwne. No nie wiem. Wygląda na to, że nie znajdzie się nikt na zastępstwo. Ja też raczej nie mogę siedzieć już tak cały czas przy radiu. Ostatnio znowu miałem sobie zrobić przerwę, a siedzę tutaj przy tym radiu i nadaję dla was. I kto to doceni? W ogóle jestem jakiś padnięty, z rana wstałem, nagrywało się jeszcze. I jedna z dłuższych audycji wyszła. 5-godzinna audycja. To bardzo długo. Mało kto z takich normalnych ludzi, nie to żebym wam tutaj umniejszał jakoś, ale wiecie, normalnych ludzi jest w stanie wysłuchać tak długiej audycji. Na Amidze dziś można zarobić, oddając ją do skupu. Pisze Pluszak. Co, na złom? Tam mało metalu chyba. Nie, sprzedają te amigowe części, tam jakaś karta turbo po 10 tysięcy i w ogóle może posiedzę z pół godziny przynajmniej. Może uda się kogoś namówić, żeby coś pogadał do was. Ale nie sądzę. Ja już tak nie chcę też naciągać innych. Ludzie mają swoje sprawy. Furak coś chyba sobie będzie robił przerwę od radia, niestety. Magda zniknęła. Wszyscy zaraz poznikają, słuchajcie, wszyscy poznikają, tylko ja zostanę. Kunrad też się wycofał z nadawania, on to tylko gościnnie tak się pojawia. Byte Eater choruje cały czas, albo jakieś ma swoje sprawy też. Potrzeba ostatnio był na posterunku. Zenon też stara się nadrabiać tutaj, zastępować. No ale widzicie jak to jest, że może powinienem jeszcze komuś dać uprawnienia do nadawania, żeby chociaż w takich sytuacjach na przykład zechciał wejść. No ale taki na przykład Skała też ma tam swoje sprawy, firma, coś działa, no i co? Etam też nie może i nie ma niczego, jakby to powiedział Krzysztof Kononowicz. A ja szykuję już jakieś fajne audycje, więc może będzie mniej, a nie tyle lepiej, co mniej, a dobrze. Nie mówię, że teraz było źle, są bardzo fajne audycje nowe, na przykład wywiad z Kubą Potockim. Rozmawiają sobie z Zenonem o szermierce. Był wywiad też z Mariusem, o grafice sobie gadaliśmy. Dużo fajnych audycji. Teraz podobno w piątek ma wrócić profesor Krzysztof Michalik i potrzeba będzie kontynuował dysputy naukowe, popularno-naukowe i zobaczymy, co tam wyjdzie. No, zapowiada się ciekawie. Fajne są te audycje. Nawet ja jako niełóg patentowany słucham tego sobie z przyjemnością. No, jest to strawne. Jest to strawne dla ludzi. No i gadaliśmy sobie wczoraj, słuchajcie, dziewczyna przyszła. Dziewczyna, prawdziwa dziewczyna, taka wiecie, cycki, wszystko tam jest, nie? I no, ale seksizmem tu zaleciało teraz. Krawiec, ty świnio seksistowska, ty...
No. Nie, kobieta, prawdziwa kobieta, słuchajcie, dużo mamy dziewczyn tu w radiu, co ja tak się dziwuję, mamy dużo, w innych to nie ma tak dużo, w innych to tak gejowsko, a u nas jest płeć piękna i to się chwali, widać się przyciąga tutaj nie tylko ludzi o różnych poglądach, ale i o różnej płci. Nie mamy jeszcze dyżurnego geja właśnie jakiegoś, przynajmniej nikt się nie przyznał. Przyznać się, kto jest gejem. Już, szybko, nie bać się. Coming outa robimy. Można dzwonić. Można dzwonić i zrobić coming outa na żywo. Jak nikt nie zadzwoni i się nie przyzna, że jest gejem, to... to ja może skłamię. Wczoraj był skała. To a propos tego geja, że jest jednak gej skała? Nie, absolutnie. No, to jest raczej taki kobieciarz właśnie. Zapuszcza sobie te loczki swoje i fru na panienki. Nie, żartuję. On ma teraz stałą jakąś partnerkę. I nie w głowie mu hulanki i swawole chyba raczej, ale gejem nie jest na pewno, tyle wiem. Etam też nie jest gejem. Zenon też nie jest gejem, ma partnerkę, która się tu pojawia. Pozdrawiam serdecznie, Ole. Bite Eater. No właśnie nie wiadomo, czy Bite Eater jest gejem, czy nie. Chyba tak, słuchajcie. Słyszałem, że tak, że jest gejem. Tylko się nie chce przyznać. Żartuję, dobra, wcale tak nie słyszałem. I... potrzeba też raczej nie gej. Raczej, zaznaczam, raczej, bo pewności mieć nie możemy. A poza tym ostatnio było o tym, że prawda nie może leżeć po środku. A jak ktoś jest biseksualistą, czyli raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek, to nie można powiedzieć, że jest gejem i będzie to półprawda leżąca po środku? Chyba będzie. Tak więc Claude też nie jest gejem, wiem, bo go widziałem z kobietą, jego. Też pozdróweczka. Tak więc no, brakuje no. Błażej też nie jest gejem. No nie ma ani jednego chyba geja, no jednak tutaj. Ale może wśród słuchaczy jest jakiś gej, no zadzwońcie, bo mnie to męczy, że nie ma. Musi być komunista, musi być Żyd, musi być gej, psychopata jakiś. O, tych to by się paru znalazło. A może Kunrad jest gejem? 44. Chyba nie. Chociaż był chyba posądzany o to. No, ja też byłem, nie? To jedna z większych obelg tu w Polsce, ty pedale, dla pewnych środowisk, nie? Ale tak się wyzywa też, ty lewaku, ty pedale, ty katolu. Także tak. No, a ja sobie muszę tutaj zaraz się brać za dalsze projektowanie logosów. Projektuję logosy, niestety. Jeszcze tak wyjątkowo, w drodze wyjątku, bo zrywam. Żadnych logosów. Skała to atrakcyjny kobieta. Atrakcyjny kobieta. Raczej kobieciarz mówię, a nie kobieta. Chociaż jakby tego wąsa zgolił, to te włoski jego... On się teraz robi na Hogwart, jakoś tak jakieś sweterki nosi, taki wąs, jakiś taki hipster jakby chyba trochę, czy coś. No tak, teraz wszyscy chodzą na łyso i z brodą, to można zginąć w tłumie po prostu, jak się jest łysym i z brodą. Ewentualnie sobie robią taką na krótko i zaczes taki wysoki, jak Andrzej Leper miał, taka moda i właśnie i gęsta, duża broda. To taka moda teraz chyba, nie? Wygolony trochę po bokach, tak na wikinga trochę jakby, na wikinga, tylko taki
metroseksualny, jak ja to właśnie ostatnio kolegę tak zobaczyłem, bo sobie zdjęcie wkleił, tak jak wszyscy na Facebooku. Kozir właśnie, tak, to powiedziałem, że wyglądasz jak metroseksualny drwal. To się śmiał. I no właśnie, takie metroseksualne drwale, taka jest teraz moda, metroseksualny drwal. Czyli z jednej strony ma brodę i flanelową koszulę, ale do tego jakieś takie różowe buciki na przykład. Wyfiokowany tutaj tego, wypudrowany, nawet pypcia najmniejszego nie ma, ładny, pachnący taki metroseksualny drwal. Właśnie. A ja chyba zawsze nie nadążam trochę za modą. Chodzę zupełnie niemodnie ubrany. Bite Eater to w ogóle, słuchajcie, jakbyście go zobaczyli, dlatego nie ma cały czas jego zdjęcia w ekipie, bo ja muszę mu wyprasować koszulę na Photoshopie właśnie, bo taką ma wzmiętoloną, na bosaka jakiś taki biega, taki bajtek bez majtek. Ciekawe jak się, no Etam to też się jakoś tak ubiera nieprzystojnie, jakieś tam, jakieś takie jak ze Świata Według Kiepskich chyba, jakieś taka właśnie koszulka siateczkowa, jakieś kapcie, no i też chyba się za bardzo tam nie przykłada, ale ciekawe jak taki potrzeba się ubiera na przykład. To możemy tylko wyobraźni sobie tutaj użyć, ale stawiam, tak sobie zgaduję, że pewnie jakiś taki w marynareczce se biega, czy coś, co prawda ma jakieś tam punkowe korzenie, ale wiecie jak kończą ci punkowcy różni właśnie, w pięknej marynareczce, w wyprasowanej koszuli. Tak sobie wyobrażam, że jak gdzieś tam jedzie do pracy czy coś, to jakaś czarna marynara, czarna koszula, albo jakiś płaszcz, czy coś i pewnie... No właśnie, to pedancik chyba jest taki. Kiedyś gdzieś tam wkleił jakiś kawałek swojego stołu, to jak patrzę, jak wyrenderowany na Photoshopie taki porządeczek, jak każdy coach. No, ale stawiam, tak sobie wyobrażam, że raczej właśnie taki wypindrzony. Zenona to sobie w ogóle nie wyobrażam, jak on się ubiera. Ciężko powiedzieć. Marcin, ciekawe. Marcin to pewnie... To znowu można tylko wyobraźni użyć. Chociaż niedługo się dowiem, jak wygląda, bo mam podesłać zdjęcie. Ale to wyobraźnia działa. Jak z Irlandii, to pewnie na zielono biega. A Zenon faktycznie może w Moro chodzić, może w Moro, jakieś bojówki, jakiś właśnie t-shirt, bojówki, ale glana chyba raczej nie założy, glana. No ja chodziłem sobie w glanach przez dłuższy czas. Glan to jest wbrew pozorom bardzo elegancki but. I taki bardzo praktyczny, nie niszczy się, wytrzymały, elegancki but. Można sobie... Etam się tu szykuje do wyjścia z psem, ale... No i może by to było dobre, no ale pytałem się, czy będzie nadawał, to nie, to że o 23, a teraz, że będzie coś jednak nadawał, no to... Tak to jest, widzicie, z Etamem, zawsze właśnie. Ciężko się czasami z nim dograć. Jak wchodzi, to też tak z partyzanta niespodziewanie. Może kiedyś... Może kiedyś wam pokażę, jak łażę ubrany, ale to tak raczej byle jak. Jakieś też takie bojówki albo dżiny, jakieś rozklekotane. Ostatnio jedne dżinsy to tak już znosiłem, że się normalnie rozsypały na kawałki. I wkładam kiedyś sobie nogę do nogawki, a tu... I się podarły całkiem. Ale...
Jakieś takie bluzy z kapturem lubię. Taka raczej blokowa, blokowa moda za mną chodzi od dawien dawna. Bluza z kapturem to jest elegancka bardzo rzecz. Też bluza z kapturem, jakieś bojówki. Chociaż ja teraz, bo to co ja mam, to nie są chyba bojówki już nawet. Chociaż są, nie, no są te kieszenie po bokach. Ale takie za mało szerokie chyba. Te bojówki. Przede wszystkim chodzę w tym samym od dawna. Jakoś się nie palę do kupowania ciuchów. No bo i tak nigdzie nie łażę już na żadne imprezy. Nie chce mi się czy coś. Jak gdzieś idę, to albo coś załatwiam, albo do sklepu, albo czasem kogoś odwiedzę. Ale tak, to dla kogo ja mam się ubierać ładnie? Dla biurwy z urzędu, dla pani sklepowej. Tak więc. No właśnie, styl eloziom. No, w ogóle czasami teraz jak patrzę, jak niektórzy się ubierają, jaka jest moda, to tak aż nie dowierzam i pewnie już trochę dziadzieję i patrzę się na dzisiejszą modę, tak jak kiedyś nasi rodzice, nasi dziadkowie patrzyli na rodziców naszych. Jak ty się ubierasz, te dzwony, ta koszula z kołnierzem, to jak jakiś łobuziak, jak jakiś Elvis Presley, albo inny Beatles, zdejm mnie to natychmiast. No. Może się do jakiegoś lupeksu przejdę. Fajne ciuchy, tylko trzeba trafić, nie? Trzeba trafić na dostawę, a tam już pewnie cwaniaczki poinformowane, wyspecjalizowane w wyszukiwaniu tych różnych łachów w lumpeksach. Kiedyś najlepszą rzecz w lumpeksie znalazłem, to znaczy zobaczyłem, że wisi sobie kurtka skórzana. Podchodzę, myślę, o, skórka, może można za grosze kupić skórkę i że to, ale trafiłem, nikt jeszcze nie wziął. Hurra! I już tam się szykuję, ale patrzę, a tam na plecach dziura, ale taka, słuchajcie, jakby ktoś wbił nóż komuś w plecy, tak centralnie, jak od kosy wbitej w plecy. Może tak to się skończyło. Może tak zdobywają te ubrania w taki sposób, że kosa w plecy, zabieramy kurtałkę. No, i to nie będę chodził z dziurą po kosie w plecach. Cholera wie, kto w tym umarł. Też jak wam się kiedyś, ktoś wam da super ofertę, na przykład na kupno jakiejś spluwy czy coś, to się zastanówcie dwa razy, bo często można używany pistolet za grosze kupić właśnie, tylko pytanie, ile osób z niego zginęło, od niego zginęło, nie? No, to potem mogą was powiązać, bo

Lubię czapały generalnie. Jakoś tak się lepiej czuję w czapałce. No, brodę teraz mam, zarośnięty łażę. Chyba trzeba się ogolić znowu. Wyglądam jak jakiś krasnolud. Długie kudły, broda, nosek, haczyk, okulary, coś pierdoli. Dziad, stary, krawiec. Nie, nos jak haczyk to nie, raczej nie. Ale no tak też jakoś tak wikingowato trochę teraz wygląda, bo te długie włosy, broda. Ale chyba się zetnę na krótko i zetnę też brodę. Dobrze sobie ściąć włosy raz na jakiś czas, bo się wzmacniają wtedy. Jak się nosi takie długie, to się te cebulki osłabiają i tak marnieją, te włosy marnieją. A jak się w ogóle zetnie ktoś na łyso, to w ogóle się poprawia też skóra głowy, bo to potem tak właśnie im dłużej się nosi te długie włosy, tym to tak marnieje wszystko. Trzeba sobie ściąć raz na jakiś czas. Ja to sobie myślę, że wikingowie niekoniecznie musieli mieć wszyscy długie włosy. Może się na krótko też ścinali, bo niby czemu nie. No, tak więc obcięcie włosów nie ma żadnego wpływu na kondycję cebulek, a ja się tutaj nie zgodzę ze słuchaczem i myślę, że jednak ma. Myślę, że jednak ma na kondycję, ponieważ te włosy są cięższe po prostu, jak są długie i mamy te cały czas obciążone te cebulki, tak? Jakoś tak jest jak z przycinaniem roślinek, że trzeba przyciąć raz na jakiś czas, to tam lepiej rośnie, jak się poprzycina, nie? A to z włosami też mi się wydaje, że tak jest. Jaki komentarz. Ma wpływ, ale na cebulki fryzjera. Odżywia je. Długi włos, krótki rozum, pisze Przechodzimur. To mój nauczyciel chyba z podstawówki się pojawił tutaj pod ksywką Przechodzimur, bo tak słyszałem już gdzieś ten tekst właśnie. Kiedyś nauczyciel się mnie czepiał, że długie włosy, że to nie wolno tak, że trzeba ściąć. No i w domu się poskarżyłem. To matka kazała pójść do nauczyciela i powiedzieć mu, a pan ma krótki rozum. I poszedłem i powiedziałem. I nie lubił mnie. A ja też go nie lubiłem. Kiedyś go zakleiłem w klasie. Zakleiłem, to znaczy drzwi zakleiłem od klasy. Tak jakimś super klejem wysmarowałem całą tubę i zakleiłem drzwi, że nie mógł wyjść. Takie się rzeczy robiło. W ogóle dewastowałem szkołę często. Teraz już mogę się przyznać. Już mi nic nie zrobią. Dewastowałem po prostu. Różne takie psikusy robiłem. A to się siarkowodór wrzuciło do klasy przed klasówką, jak człowiek nie był przygotowany. Część Anonów to twoi nauczyciele, krawiec, tu pisze. Słuchacz, tak? No właśnie, to by było kiepsko. Może ja się nie powinienem tu przyznawać, kurde. Ktoś kiedyś posłucha tego. Kurde, to było trochę chamskie z tym siarkowodorem. Albo jak żeśmy tymi takimi przepychaczami do kibla szkołę oszpecili, bo tak się przylepiało do ściany i odrywało i zostawało takie kółeczko fajne, białe, tam gdzie była farba olejna. No i tak się szło i tak pik, pik, pik, pik, pik. A ja potem się wycwaniłem, miałem dwa i tak tylko robiłem. I były potem takie fajne kółeczka. Albo z zapałkami się o sufit tak rzucało, wystrzeliwało, ona się przylepiała, bo paliła się jeszcze przez chwilkę. Co tam jeszcze? Po dachu szkoły się biegało. Biło się. To jedyne, co miło wspominam ze szkoły. Jedyne, co miłe. Lekcji nie wspominam miło. Z małymi wyjątkami nauczyciele to byli takie zawsze sztywniaki, jakieś takie mędzili, tak. Po prostu smędzili te regułki jakieś, tak zero pasji jakieś, nie? No byli też tacy, co mieli pasję i polot i zażartować sobie potrafili zainteresować, ale nie puściłem bąka. To był prawdziwy siarkowodór, bo można było kiedyś w sklepie przez jakiś czas w sklepie ze śmiesznymi rzeczami można było kupić kapsułki z siarkowodorem i to były śmieszne rzeczy. No to jak śmieszne, to śmieszne. Tam sztuczna kupa, coś i siarkowodór w kapsułkach.

0: też no prześmieszne, nie? Na przykład w autobusie rozbić taką kapsułkę z siarkowodorem, że już nie można jechać i wszyscy muszą wyjść. To prześmieszne, ho, ho. No ale się przydało na klasówkę. Co tam się jeszcze robiło? Wysyłałem też pogróżki do nauczycieli, których najbardziej nie lubiłem. Anonimy. No, tak było. I przeszkadzałem zawsze w lekcjach, tak, że nauczyciel coś sobie tam pierdolił, a ja zawsze coś dogryzałem, jakieś takie jajcarskie, śmieszkowate tekściory, że cała klasa wbrech i nauczyciel wkurwiony był zawsze, bo on tam się stara, coś gada, a tu krawiec, a wszyscy, cała klasa wbrech. No i nawet chcieli mnie za to w końcu przenieść do klasy dla trudnej młodzieży, ponieważ ogólnie sprawiałem kłopoty wychowawcze, przeszkadzałem w lekcjach, dokuczałem nauczycielom często. Kiedyś mnie jedna taka pani nauczycielka wkurzyła, to coś takiego dziwnego zrobiłem, że powywalałem śmieci jakieś na biurko i nogi na stół. I z rodzicami rozmowa, potem jakieś takie ciągłe. Nauczyciele też byli przekonani, znaczy poszła taka plotka, że narkotyki biorę, bo nie mówiłem, bo chodziłem taki jakby otępiały trochę. No ja miałem swój świat po prostu, tak? Amiga, malowanie i tak sobie myślałem o tym i na przykład nauczyciel przychodzi i mu tam dzień dobry nie powiedziałem czy coś, nie? I on od razu jakiś otumaniony narkotyki chyba bierze. Marihuanina czy coś. Nie, w tych czasach nie. Z marihuaną się dopiero potem jakoś zetknąłem już po podstawówce. No trudno, żeby jeszcze w podstawówce. Chociaż teraz właśnie dzieci chyba już w podstawówce ćpają. Jarają, ćpają, leją, dopalacze zażywają. Nigdy, zawsze nienawidziłem szkoły, po prostu totalnie wszelkiej szkoły. To jest taki terror po prostu. Każą ci siedzieć w klasie, nie możesz wyjść, jak w więzieniu, nie? I zanudzają cię na śmierć. Przecież to można umrzeć z nudów. Ja mi się płakać chciało, tak tam było nudno. I jeszcze tak, chcesz sobie porysować, zająć się czymś twórczym, chcesz sobie coś porysować, pobazgrać, to no nie, to nie wolno, nie? I zabiorą ci twoje bazgroły, rysunki. Pamiętam, że często też przed lekcją się wkradałem do klasy, jak jeszcze nikogo tam nie było, ale była otwarta i rysowałem wielkiego kutasa na tablicy albo coś na nauczyciela, jakiś tekst. No tak, że nikt nie wiedział, kto to, a ja się cieszyłem, że zamieszanie jest, nie? Pamiętam, w ogóle były takie przypadki na przykład, że jakiś uczeń pogryzł, słuchajcie, nauczyciela, normalnie go pogryzł, zębami się rzucił i była wielka afera i zastanawiano się, czy on nienormalny, czy co. A zauważyliście, że współczesna młodzież nie buntuje się przeciwko szkole? Zapytuje tutaj słuchacz. No, to czy ja wiem, czy się nie buntuje? No, może. Ciekawe. No, może i dobrze, że się nie buntuje, a z drugiej strony chyba źle, bo to jest... Dla mnie szkoła, ta państwowa edukacja, to jest jakieś samozło w ogóle. Samozło. Powinna być jakaś wolność, że nie wszyscy muszą być wykształceni. Przecież i tak, słuchajcie, okazuje się, że to nie działa po prostu, tak? Bo wydawałoby się, że skoro wszyscy mają tą edukację zapewnioną i przez nią przechodzą, to powinniśmy mieć na ulicach samych jakichś ludzi na poziomie, tak? Nie wiem, no takich, co czytają książki, czym się interesują i kulturka, i obcowanie ze sztuką, i naukowcy i w ogóle, a tutaj przecież co drugi to jakiś większy prymityw taki, no. Wysłowić się nawet często nie potrafi i duka coś taki, jakiś łysy dresiarz. On przecież przeszedł przez proces edukacji, nie? Brak szacunku tego człowieka, no to tak, co mu to dała ta edukacja? Jak mu wszystko jeszcze wyparowało z głowy, totalnie, że on nie potrafi po polsku w swoim własnym języku się wypowiedzieć, i mówi tam, no kufa, idę se, kufa, nie, kufa, idę se, a tutaj podchodzi taki jeden, no, jeb, kufa, nie? I to jest człowiek, który przeszedł przez proces edukacji. Co mu to dało, przepraszam? Zmarnowana kasa, tak jak, bo ciężko sobie wyobrazić, że on może być głupszy, tak? Często. Więc nie rozumiem. Jak dla mnie zmarnowana kasa, a to tyle lat się taki uczy i miliony tych ludzi różnych młodych się uczą i okazuje się, że wychodzą debilowaci całkowicie, nie? I poziom reprezentują taki, że co drugie słowo kurwa i bazgrają po ścianach, w dupie byli, gówno widzieli, niczym się nie interesują, wysłowić się nie potrafią, no to przepraszam, to po co ich edukować? Niech to już lepiej, niech każdy rodzic zafunduje edukację swojemu dzieciakowi po swojemu i to wyjdzie na dobre, bo może się nauczyć od razu jakiegoś biznesu. No, Żydzi, małe Żydki to właśnie się uczą, mały Żydek się uczy od rodziców praktycznych rzeczy samych właśnie. Obchodzenia się z pieniądzem albo na skrzypcach sobie tam gra, nie? No i potem jest kimś i Polak, a mały Polaczek wtedy tam w państwowej szkole się uczy wzorów chemicznych i dzielić i mnożyć i że komórka i że pantofelek i wychodzi durny taki, że hej, nie? No to nie ma sensu jak dla mnie, nie ma sensu zupełnie. A poza tym fajny byłby taki świat, w którym są i ludzie wykształceni i niewykształceni. Wtedy ci wykształceni mają... mogą czymś zaimponować, ale dzisiaj przychodzi ktoś, szuka pracy, mówi jestem po studiach, tutaj jeszcze kursy jakieś, coś, ten, a pracodawca, to każdy, kto przychodzi, to po studiach, a co pan tam, co żeś pan robił, jakieś coś pan się pochwala, no to już słabiej trochę, no i do widzenia, no i na nikim już nie robi to wrażenia, po prostu o to mi chodzi, że edukacja dzisiaj to jest takie nic, nie, trochę. Bardziej się liczy praktyka, jakieś doświadczenie, to po co to komu? A po co to komu? A dlaczego? A na co? No i tak to jest, widzicie. Tak to jest. Chyba włączę jakąś muzyczkę, tylko nie wiem co za bardzo. W ogóle chyba sobie idę. I tak nikt tego nie słucha pewnie. Zobaczymy, ile osób słucha. Ile osób słucha? Dowiemy się już za chwilę. Słuchajcie, weźcie coś radio, zasponsorujcie, co? Bo coś ostatnio, znowu nic, długo nic, a ja się pytam, where's the money? No, tak średnio najeżdża. Zastanawiam się, kurczę, niektórzy tu słuchacze, bo mam tutaj listę z różnych krajów, są Stany Zjednoczone, jest Norwegia, Niemcy, Rumunia. Rumuński łącznik, no to jest ciekawe. Widzę też tutaj, jakich przeglądarek używacie, jakich playerów. Niektórzy mają jakieś dziwne wynalazki. Jakieś chyba aplikacje na komórkę czy coś, bo to takie nie wiadomo co. No i... Można by jakoś fajnie, można by swojemu... Ale często się przedstawia taki argument, że jak dzieciak nie doświadczy tej państwowej szkoły, jak nie będzie się tam bił po lekcjach, jak nie zacznie jarać fajek z kumplami, to tak dużo straci, bo się nie uspołeczni, będzie jakiś dziki. To jest największa bzdura, jaką słyszałem. Przecież nawet przy edukacji indywidualnej to właśnie lepszych se znajdzie kompanów, bo rodzice go zapiszą na jakieś sztuki walki, jakieś wyjazdy będzie miał, jakiś sport będzie uprawiał, czy tam... no pozna po prostu ludzi o zainteresowaniach takich, co jemu tam w duszy gra, tak? Będzie se grał w piłkę, to będzie se gadał z innymi dzieciakami, które kochają futbol. Wkręci się w komputery, to będzie, to pozna jakichś geeków i od nich się nauczy jeszcze, tak? Od nich się nauczy jakichś nowych rzeczy komputerowych. A tak mu strasznie to ubędzie od tego, że nie pozna jakichś dzieci na przykład z nizin społecznych, tak? Jakieś dziecko lumpów, które mu sprzeda, nie wiem, jakąś trawę, czy namówi go, żeby jakieś dopalacze ćpać, to tak straci. i tak straci na tym, że nie będzie jakiegoś sfrustrowanego nauczyciela oglądał przez kilka godzin dziennie, jak ten mu smędzi i poucza i mądrości sprzedaje takie życiowe, że nie wiadomo do czego to użyć, tak? To tak straci na tym strasznie. Wręcz przeciwnie, to straci właśnie w tej państwowej szkole syfiastej. Jeszcze się obcina kasę na jakieś zajęcia dodatkowe. Jak ja jeszcze byłem, to w podstawówce to były jakieś kółka plastyczne, muzyczne, można było sobie chodzić za darmo, a teraz słyszałem, że się obcina. No więc i tak musi rodzic zorganizować coś dla dzieciaka za własną kasę, więc ja bym po prostu nauczył tego, co praktyczne, i patrzył, co tam dzieciakowi w duszy gra, i w tym go rozwijał, a nie w rzeczach zupełnie niepotrzebnych. Czy każdy się musi znać na chemii, na fizyce, na geografii? Też tak się przyjęło, że jak ktoś się nie zna na geografii i nie potrafi pokazać na mapie, gdzie jest jakiś kraj, to od razu jest jakiś biedak umysłowy strasznie. Nawet jak się bierze na badania psychologiczne czy psychiatryczne, to też się sprawdza bardzo dużo właśnie wiedzy ogólnej. Czy on wie, jaka jest stolica danego kraju, czy on potrafi jakieś równanie napisać. No tak, taka inteligencja, tak wielka, że się naumiał na pamięć na przykład, nie wiem, położenie jakiegoś kraju, gdzie leży jakiś kraj, albo wykuł na pamięć daty historyczne. To ma świadczyć o tym, czy ktoś jest normalny, czy nienormalny, albo nie wiem, dziwne mi się to zawsze wydawało. Bardziej bym sprawdzał jakieś zdolności kojarzenia, łączenia faktów, myślenie logiczne, abstrakcyjne, no bardziej posługiwanie się mózgiem, a nie wertowanie w nim jak w bazie danych, nie? I sprawdzanie, czy ta baza danych jest duża, czy mała. No i okazało się w ogóle, bo jeszcze za moich czasów to ludzie odpowiedzialni za organizowanie nam edukacji, no to nie spodziewali się chyba, że będzie coś takiego jak internet, tak? Że każdy będzie mógł sobie w głupiej komórce na mieście nawet wklepać jakieś hasło w Wikipedii i sprawdzić sobie, jaka jest stolica, ilu mieszkańców. I nam kazano się uczyć tego na pamięć. Straszne, to jest straszne po prostu. Zmarnowane lata, zmarnowane na gówno, nie? Ile to godzin dziennie, dzień w dzień maszerować z tym plecakiem, stresować się, ile to stresu. Mówi się, że stres człowieka bardzo wykańcza, tak? Że jest przyczyną różnych chorób, osłabienia organizmu, że można raka dostać od stresu. A pomyślcie, ile się taki dzieciak nastresuje, tak? Jak wisi nad nim widmo, że on nie zna do następnej klasy, że się nie nauczył i dostanie pałę, że rodzice go zbesztają, to taki dzieciak, on się bardzo tym przejmuje. Dzisiaj, no to ja bym sobie tam, wiadomo, machał na to wszystko fają, nie? No ale taki dzieciaczek, to on się przejmuje, że dostał dwójkę z plusem, albo trójkę, albo że dostał czwórkę z plusem, się przejmuje, bo rodzice oczekiwali piątki, nie? Jakieś takie toksyczne gówno. I o, tutaj Pluszek pisze, stres wywołuje kortyzol, a kortyzol obniża IQ i niszczy neurony. No tak, czyli im więcej się uczę, tym jestem głupszy w tej szkole, bo się stresuje, bo szkoła to nierozerwalnie się wiąże ze stresem, nie? No więc, mówię, nie uczcie się, młodzi, buntujcie się, róbcie swoim nauczycielom na złość, dokuczajcie im, zakładajcie mi śmietniki na głowę, bo oni są takimi kapo, takimi strażnikami więziennymi, a wy jako więźniowie nie możecie się kumać ze strażnikiem, bo zostaniecie cfelem. To taka mądrość na dziś. I niszczcie szkołę, żeby ona była zdewastowana. Jak najbardziej trzeba im zaszkodzić po prostu. I walkę z systemem trzeba... Przeginasz z tym śmietnikami. A dlaczego przeginam ze śmietnikiem na głowę? A co? A kto mu kazał być tym strażnikiem w tym więzieniu i mnie dręczyć? I na mnie krzyczeć? i mi grozić i kazać mi ściąć włosy i trzymać mnie w tej klasie pod kluczem. I ja nawet jak siku chcę, to muszę podnieść rękę i... Panie nauczycielu, stróżu mój, czy mogę wyjść z klasy do łazienki w celu oddania moczu? A nauczyciel wtedy tak jedną brew podnosi, zamlaska coś, tylko szybko. I ja mam go szanować? A za co? A za co? Taką łajzę. Młodzi, nie słuchajcie Krawca, uczcie się, ale tylko tego, co was interesuje, resztę olejcie. Bunt? Deus vel Nazara. Bunt? To, co ja powiem, to jest święte. Jam jest nauczyciel wasz, Jan Krawiec II, 44. Mnie słuchać. O. No, śmietniki są okej. Okay. Z nimi trzeba krótko. Pisze Siła Piękna na czacie. Zgadzam się. Z nauczyciela trzeba trzymać krótko, żeby on nie czuł się taki wdecheważny i żeby sobie nie myślał, że wolno mu nami pomiatać. Zauważcie, jak nauczyciele często nami pomiatali, tak? Jacy wdecheważni. Ten palec nam wyciąga przed twarz i nam grozi. Albo my se śpimy kulturalnie, bo już nie wytrzymujemy tego smędzenia i tych smrakloków słuchania. Śpimy sobie, a tu nagle jeb w ławkę, nie? Ja tak często miałem, nawet czasami taki zasliniony, bo tam mi ślina ciekła i tak, Jezu, tak do góry się podnoszę, ślina mi kapie, wszyscy się śmieją, a nauczyciel stoi nade mną jak kat nad grzeszną duszą i się mądrzy. Nienawidzę nauczycieli. Jak spotykam nawet jakichś starych nauczycieli, to najchętniej bym się ich kopnął w ogóle w dupę i dzień dobry nie mówię. Kto im dał prawo do zmuszania mnie do siedzenia w tej wymalowanej farbą olejną, więzienny klimat, pod... I zobaczcie, nawet nam ławek wygodnych nie zafundowali, tylko zawsze te drewniaki takie, tak? Te niewygodne drewniaki. Zauważcie, że nikt z nas w szkole nie wpadł nigdy na pomysł, żeby sobie przynieść jakąś czy poduszeczkę, czy jakiś kocyk na to. I jaki to jest jakiś taki brak instynktu samozachowawczego i dopominania się o jakieś prawo do miękkiego siedzenia w ogóle. Nikt nigdy nie powiedział, że dlaczego ja muszę siedzieć na takiej twardej, na takim krześle twardym i ta ławka taka wstrętna, śmierdząca, mała i to takie metalowe wszystko, takie jak w więzieniu właśnie, nie? I... Ja bym sobie dzisiaj, to bym sobie przyniósł poduszeczkę pod tyłek, żeby mieć mięciutko. I wiecie, co by wtedy było? By mi nie pozwolili, bo inni nie mają tej poduszeczki, to ty, Krawiec, też nie będziesz miał poduszeczki. Krawcze, nauczyciel też był kiedyś uczniem. Pomyśl, co za nauczyciele wyrosną z dzieci, które wkładają śmietniki na głowę swoich nauczycieli. Jakieś skomplikowane zdanie, potrójnie złożone. Nauczyciel też był kiedyś uczniem. Pomyśl, co za nauczyciele wyrosną z dzieci, które wkładają śmietniki na głowę swoich nauczycieli. Nie wiem, pierdzielę naprawdę to szkołę, nauczycieli i innych kapo, i innych strażników więziennych. Naprawdę, nie prosiłem się, z nikim niczego nie podpisywałem, na nic się nie godziłem. Całe życie dawałem nauczycielom do zrozumienia, że mam ich w dupie i że nie chcę w tej szkole być. I że naprawdę guzik mnie interesuje, ich misja, ich powołanie. Bajtiter się skapnął, że jestem na antenie. Po 44 minutach. O, właśnie, po 44 minutach. Przypadek? Przypadek? Wczoraj też tak patrzę, a tu 44 osoby słuchają znowu. Ale się w ogóle pokłócili. Furak straszny się nerwus zrobił, bo on taki jest nerwowy, jak idzie o sprawy wiary, to się okazuje. Widzicie, ta wiara to jednak poróżnia. No i właśnie, te lekcje religii. pamiętam kiedyś wchodzimy sobie, otwarta klasa, ta sala katechetyczna, oczywiście w szkole, jakie to jest pranie mózgów. No i wchodzimy i tam ksiądz przygotował jakieś takie obrazki, żeby nam pokazywać jakichś świętych, każdy święty na takiej wielkiej planszy, sztywne takie, to powywalałem z kumplami to przez okno. I tak sobie frunęło fajnie z drugiego piętra. Mówię, szkodzić, demolować i zakładać kubły na głowę, to może coś do nich trafi. Do tych z wyroli, którzy nas dręczą i więżą w tych klasach. No i tak uważam, że szkoła jest niepotrzebna zupełnie, a religia w szkołach to już jest taka... I tak wszyscy się płaszczyli przed tym księdzem, ci nauczyciele, tacy bogobojni. To mówiłem kiedyś, że na religii mi ksiądz zabrał obrazek, namalowałem sobie jakby to powiedzieć, no takiego faceta z wielką knagą, i on tak się trzymał za tą knagę i mu coś tam wylatywało z tej knagi, nie? I on tak podskakiwał. No taki śmieszny rysuneczek i puściłem go po klasie. No i nagle się ksiądz tym zainteresował i pokażcie, a ja tam nie dawajcie mu i tam i rzuciłem się, ale on był pierwszy. No i zabrał ten obrazek i szantażował mnie ksiądz, że pokażę go w wychowawczyni i miałem za karę wystąpić w przedstawieniu jako jeden z trzech króli, ten co przyniósł Jezusowi zioło w turbanie i to było moje zetknięcie właśnie takie z kościołem i szkołą, że szantaż, tak, że wiecie, co na końcu było? Że on ten rysunek i tak dał wychowawczyni, że ona go jakoś go dostała, ale z takim zaznaczeniem, że odpokutowałem, no ale nie dotrzymał jakby słowa. Próbował mnie szantażować potem, że jeszcze coś mam zrobić, bo miałem tylko po występie miałem dostać z powrotem ten kompromitujący rysunek, a... I okazało się, że potem dalej próbował mnie szantażować to łajca. Mówię wam, nienawidzę po prostu szkoły, księży, nauczycieli. Dla mnie to jest to samo, co jakieś NWO, to samo, co Urząd Skarbowy, to samo, co jeden z trzech króli, ten, co zlizuje bitą śmietanę z kolana. No aż tak źle nie było, to na to bym się nie zgodził. Ale tak czuję, że jeszcze jakbym mu uległ i dał się potem jeszcze szantażować. Bo ja tam potem machnąłem ręką, mówię, dobra, to niech już ksiądz da, niech robić z tym, co chce, nie? Pomyślałem sobie, a niech da, to nawet wychowawczyni, bo na początku już tak spękałem trochę, nie? Bo to taki strasznie wulgarny był obrazek. No ale próbował dalej szantażować i jakbym mu uległ, to pewnie by się skończyło. O, jeszcze krawiec, musisz tu śmietankę zlizać i dostaniesz z powrotem rysunek, tylko musisz w to włożyć trochę, synu, uczucia. I tam pszszt, na kolanko śmietankę. Tak by się to skończyło. No jest, tak coś czuję. Ale potem się dowiedziałem, że ktoś temu księdzu na osiedlu Bęcki spuścił, chyba jak chodził po kolędzie i się ucieszyłem. W ogóle ci księża tacy byli takie buce straszne. Jeden taki spaślak był w ogóle, tak, ale taki wiecie, jak dupa, jak dosłownie jak szafa trzydrzwiowa. I taki ryj nalany. I ciągle mu się coś nie podobało. I tak pamiętam właśnie, że kiedyś powiedział mi, klęczysz jakbyś srał. Taki ksiądz. Jak widzę księdza, jak idzie, to we mnie agresja wzmaga jakaś, bo widzę, że jesteśmy jakby pod okupacją, tak? Już godło zmieniają teraz, że w koronie ma być krzyż. Jakaś katolicka komisja kultury się zrobiła, w telewizji ksiądz, w radiu ksiądz, jakieś obchody, miesięcznice, Matka Boska często chora, koronowana, Jezus Król, wszędzie w urzędach krzyże, w szkołach krzyże i jeszcze, o, my biedni, uciśnieni, nikt nie szanuje katolika, więcej nam dać, więcej i ziemi więcej i bieda aż piszczy. I mają już tyle ziemi, że równowartość obszaru Warszawy. I jeszcze im mało. I jeszcze. To, że kiedyś skurwysyny wyżebrały od jakiegoś umierającego króla, że jacyś zdewociali parszywcy im rozdawali nie swojego, to Kościół za nic nigdy nic nie zapłacił, to jakie to jego wszystko. Wszystko albo wyżebrał, albo dostał w prezencie, tak jak teraz i dostaje, a nagle odzyskiwać chcą. Mało. Skurwysyny, czarna stonka. Nie lubię. Bajtiter się zdenerwował ostatnio, bo Bajtiter się często denerwuje, że ktoś coś mówi o katolikach i on wtedy przychodzi i mówi: o mnie też mówicie? Bo że on też katolik, nie? No chyba to logiczne, Bajcie, że jak mówimy na przykład o, nie wiem, o katolikach, którzy mordowali Żydów, tam pogan, zielarki, i mówimy, że katolicy to robili, no to nie mówimy o tobie, bo ty nie żyłeś wtedy jeszcze. Ale może jakiś pra Bite Eater tam z pochodnią, prawda? Coś tam, tak? Nie wiem zresztą. No. Ale tak to jest, jakby się jeden z drugim urodził na innej szerokości geograficznej, to by teraz krzyczał zamiast Ave Maria, to Allah Akbar i tyle by to było, nie? Taka by różnica była. Nie wyżebrali. Na królów rzucano klątwy. Aby klątwę zdjęto, trzeba było pokutować, nadać ziemię kościołowi. Pisze skrzydlaty żmij. Myślę, że pod tym względem to sposobów, jak się nachapać, to nie brakowało tutaj pomysłów kościelniakom. Jak tutaj tu ekskomunika, prawda, można by zdjąć, ale to wymaga pokuty. Musisz się królu wyrzec dóbr doczesnych. No i tak i dostawali, nie? No kiedyś, jak mówiłem, to kiedyś to papieże to brali naprawdę czynny udział w polityce, potrafili wysyłać wojska, wszystko, a dzisiaj to tak przyjdzie tylko taki tam papa trzęsi łapa i powie, no
1: kochajcie się.
0: Kochajcie się. Wielkie odkrycie i wielka mądrość. Kochajcie się. A wszyscy: o, jak on to powiedział. To święty człowiek. On jest taki wybitny. I wryk po prostu ze wzruszenia. Sam sobą się wzrusza jeszcze. No i tak to jest, widzicie. Nienawidzę kultu jednostki. Kult jednostki mnie brzydzi. Obojętnie, czy to jest Jaś Pawcio II, czy to jest Kim Jong-un, czy to jest Fidel Castro, czy to jest Michael Jackson. To wszystko mnie to brzydzi. Chociaż Michaela Jacksona to nie ma nic takiego złego, bo nikt go tam po stopach nie całuje i majątku mu nie oddaje i Michael Jackson nie kazał nikogo tam zabijać czy coś. Raczej dobre rzeczy głosił i mądrzejsze te piosenki jego były niż to, co Jan Paweł II nam wygadywał. Ja to chyba jestem kontrowersyjnym radiowcem dosyć. Ale... Dostałem tu pytanko na priwa, czy szanuję kult C44. Nie, ja szanuję tylko kult C4. No nie wiem, Bajtiterze, czy byś faktycznie krzyczał Allah Akbar, ale może tak to jest, że rodzimy się z jakąś wrażliwością już na rzeczy takie właśnie baśniowe, pozaziemskie, niewyjaśnione. Ta wrażliwość na te rzeczy gdzieś w nas jest i w zależności od tego, gdzie się urodzimy, to... to lgniemy bardziej lub mniej do religii, ale ja myślę, że tu najwięcej zależy chyba od wychowania, nie? Kiedyś mówiłem też takie przykre, choć moim zdaniem dość oczywiste rzeczy na temat osób wierzących, że... Może postaram się to teraz powiedzieć delikatnie, że tak sądzę, że dla wiele osób, które mają gdzieś tam jakiś, jakieś braki, jakieś deficyty w rodzinie, tak, że coś tam, no to mogę o sobie powiedzieć, że się od pewnego okresu dosyć jeszcze młodego wychowałem bez ojca na przykład, nie? No i to u mnie mogło zaowocować, że szukałem sobie tego ojca w niebiesiech, nie? No za ten pogląd bardzo zdenerwował kiedyś i zasmucił i wręcz się kwaśnej sraczki dostali bywalcy Enklawy, Radia Enklawa, i za to myślę między innymi wyleciałem z tego radia, bo to było bardzo niegrzeczne to co powiedziałem i... Ale wiecie co? Myślę, że trafiłem po prostu w czuły punkt wielu osób, tak? Bo potem jakby ja to powiedziałem tak nie wiedząc jeszcze, że niektóre z osób, które tam są, faktycznie miały coś tam z rodziną, jakieś tam domy dziecka, coś. No i rozumiem, że im się bardzo przykro zrobiło, ale no w gruncie rzeczy to może coś w tym być, tak? Że szukamy sobie substytutu takiego i jakaś tam zamiast mamy to Matka Boska, zamiast taty to tata w niebie. No zresztą też bywały tam osoby, które mówiły właśnie o Bogu tata, no to coś to mówi, nie? Ale czy to jest coś złego, że ktoś chce szuka tego taty i mamy tam w niebie? Niech se szuka, no. Tylko niech mi nie każe też w tą bajkę się bawić, no. Krawcze, chyba żartujesz, jest odwrotnie. Do kościoła chodzą przeważnie dzieci z pełnych rodzin. No może się mylę, nie wiem. Może się mylę. Tak mi się wydawało, że... Znaczy, myślę, że w wielu przypadkach tak jest, że szukamy tego substytutu, bo to jest takie dość logiczne, tak? Kiedyś nawet ja tak sprawdzałem i słuchałem wypowiedzi takich różnych głęboko wierzących gdzieś tam na YouTubie i zauważyłem, że oni często powtarzają, że w domu się to nie było kontaktu z ojcem, z matką, a potem tak ta matula boska, mama, tata. No i tak właśnie tak już słuchając którejś z rzędu takiej osoby, która podkreślała, że miała właśnie w domu tam z rodzicami nie te gestoś, no to potem tak patrzę, oni tak właśnie tata w niebie, mama, Boża i tatko Boży, opiekun mój tatko święty, boski. No i tak mi się skojarzyło wtedy właśnie, że to coś tu jest na rzeczy, że sobie szukają takiego substytutu. Bajtitier pisze, w kazaniu robienia lub nierobienia czegoś pod przymusem to przodują jednak niechrześcijanie i ateiści. Ja nie wiem, czy ktoś tu przoduje. Też na pewno się zgodzę, że ateiści też wiele zła zrobili, może nawet więcej niż wierzący, ale... Zauważcie też, że taki komunizm to też taka religia trochę, nie? Nazizm to też taka religia trochę, bo są tam dogmaty, coś się bierze na wiarę i jakieś takie dziwne się teorie układa, że tam ci potomkowie Ariów, tak, jakieś opowiadają różne dziwne rzeczy, księgi o tym piszą i to taki ten kult jednostki i naczelny wódz jako takie bóstwo, które trzeba czcić i obrazy jego wieszać, tak? No to... Bajtider pisze, komunizm małpuje chrześcijaństwo. No, trochę tak. No, czasami się nawet posądzało, że ogólnie chrześcijaństwo ma w sobie coś z tego komunizmu, tak? Podając przykłady, że tam właśnie... takie proste życie, dzielenie się. No ci pierwsi chrześcijanie, to oni chyba nawet własności za bardzo nie mieli, tylko tam wszystko wspólne było, no i żyli w tych komunach. No nie wiem. Siła piękna pisze, trzeba się trzymać jak najdalej od wszelkich ideologii. I coś w tym kurczę jest. To tak brzmi może dla niektórych płytko i tak dziwnie, nie? Że to takie trzymać się od wszystkiego z daleka. No to będziemy tacy puści wtedy, ale właśnie nie, może właśnie chyba mamy największe kłopoty z tymi, którzy mają jakiegoś ideologicznego pierdolca i zatwardzenie poglądów, tak? To z tymi jest najwięcej kłopotów, a taki zwykły człowiek, który nie jest jakoś przywiązany do jakiejś ideologii, nie jest ani kibolem jakimś wielkim, który będzie się prał z innymi kibolami, ani nie jest jakimś rasistą i nie obchodzi go, ani go ci geje nie obchodzą, ani też od religii się z daleka trzyma. To jest często najfajniejszy taki człowiek, który jest bezproblemowy. On nie będzie gdzieś biegł z kijem, żeby innych przekonywać do czegoś. On nie pała jakąś wielką nienawiścią do żadnej innej grupy za bardzo. Taki normalny po prostu człowiek, który sobie nie zawirusował tej głowy żadnymi opowieściami dziwnymi, żadną ideologią. Czy to nie jest najlepsze rozwiązanie? Jednak nie wiem. Coś mi się wydaje, że może to być dobre rozwiązanie. Bajtiter, a ty nie miałeś być chory przypadkiem? Siedzi sobie tu, pisze, tak, a audycji to nie poprowadzi, nie? I odwołuje. Ale może, dobra, musimy go zrozumieć. Może zachrypnięty jest. I go gardło boli, albo coś. Albo po prostu, może nie ma ochoty. Słuchajcie, też może ktoś nie mieć ochoty, tak? Zresztą, też tak czasami mam, że po prostu mi się nie chce. I tyle. No, czasami też może się nie chcieć. Więc ja to jak najbardziej rozumiem. No, można też powiedzieć, że chrześcijaństwo zmałpowało wierzenia inne, Sumerów, Egipcjan, nie? Jest tam dużo. Tam tych bogów, co z dziewicy się urodzili, to chyba z kilkunastu by się znalazło. I takie astrologiczne jakieś naleciałości, że tych 12 apostołów, jak 12 znaków zodiaku, 12 miesięcy i ten Jezus jako ten centralne słońce między nimi krąży i różne takie, dużo tam tych jakby takich zapożyczeń i ten potop Noego, to taka kopia tego mitu o Gilgameszu, nie? Gilgamesz, jakie fajne imię. Gili. Przypomniałem sobie, jak była kiedyś taka parodia Władcy Pierścieni i tam był krasnolud Gili-Gili i Legoland. Krasnolud Gili-Gili i Legoland. Miłość bliźniego w Sumerze? Zapytuje słuchacz. Wiadomo, że można znaleźć coś, co się nie pokrywa, co jest bardziej autorskie. W pewien sposób była to nowa jakość, tak? No, to chrześcijaństwo, bo to jest taka religia, no, taka jakby o level wyżej i poważniejsza trochę, nie? Niż, no, już samo to, że jest to monoteizm, nie? No, to już bardzo dużo zmienia. No i faktycznie, wcześniej to były takie raczej opowieści, które, no, miały nas coś nam opowiedzieć, jakieś ciekawe wydarzenie i z niego można było coś tam wysnuć, jakieś wnioski, no ale to nie było takie, wiecie, bardzo na poważnie, nie? A tutaj mamy nagle tak jakby trochę nową jakość, jest tylko jeden Bóg i on się domaga monopolu i przekazuje takie prawdy, które są bardzo, bardzo ważne, te przykazania, nie? A wcześniej to taka bardziej, no, opowieść przygodowa była i na luzie bardziej, tak? Można było, może to, że było na luzie, było lepsze właśnie, bo poganin z poganinem, wiking ze słowianinem sobie mogli siąść przy stole i powiedzieć, co ten twój Trygław ci daje? Daje mi siłę, a tobie co daje Thor? Mnie Thor daje odporność na strach. Ha, ha, ha. Na przykład, nie? I on wtedy, o, niezły, ale mój lepszy. No, gówno prawda, mój lepszy. Ale piwa się napili razem i poszli, nie? A tu nagle wskakuje chrześcijanin z obłędnym wzrokiem, umartwia się, jakieś szramy na plecach i mój jeno Bóg, najlepszy, a wasze bogi, to gówno jest, powiadam wam, wynocha, no i tego. No w ogóle ten chrześcijański Bóg, to on tak się z innymi bogami nie koleguje, nic, nie chodzi na imprezy. Tam Thor z Trygławem i kurczę z tym. z Zeusem przy stole se piwko obalają, a ten siedzi w domu i z nikim nie pogada, nic, drzwi nie otworzy. Bo Jam jest jeno jedyny i kiwnery tamtym powiadam wam. No. Koniec. Konrad coś tu pisze. W mitologii Biblii Jezus z Galilei przemieniał wodę w wino. Całkiem podobnie jak pogański grecki bóg Bacchus.